0: stanu?
1: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
2: Wniosek komisji to dopiero pierwszy krok w tej procedurze. Następny to przegłosowanie wniosku przez cały Sejm. Ostateczna jest już kara 25 lat więzienia dla Magdaleny D.M. za zabójstwo miesięcznej córki oraz usiłowanie zabójstwa dwóch synów w wieku 3 i 9 lat. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony. Wyrok 25 lat pozbawienia wolności w pierwszej instancji wydał już w styczniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie. Do zbrodni doszło na warszawskim Wilanowie przed ponad 4 laty. Wcześniej pomiędzy rodzicami dzieci Magdaleną D.M. i jej mężem miało dojść do kłótni. W końcu mężczyzna wyszedł z mieszkania, a kobieta została sama z trojgiem dzieci. Wówczas rozegrała się tragedia. Od 1 stycznia przyszłego roku centra zdrowia psychicznego będą rozwiązaniem systemowym. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. Zawiera ono wykaz świadczeń gwarantowanych, realizowanych w tych placówkach. Centra zdrowia psychicznego funkcjonują w Polsce od 8 lat w ramach pilotażu reformy psychiatrii dorosłych. Wprowadzają model psychiatrii środowiskowej. Chodzi o łatwy dostęp do różnych form pomocy psychologicznej i psychiatrycznej blisko miejsca zamieszkania. Celem jest odejście od modelu azylowego. Z założenia hospitalizacje mają być możliwie krótkie i tylko w wymagających takiej interwencji sytuacjach. Południowoafrykańska prawniczka Navane Mpilay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Przeciwstawiała się m.in. segregacji rasowej. Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego uznawała, że gwałty i przemoc seksualna mogą wyczerpywać znamiona zbrodni ludobójstwa. Działała także w strukturach ONZ i stała na stanowisku, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. W czasach, gdy łamane są prawa międzynarodowe, wyróżnienie takiej osoby jest ważnym krokiem dla relacji międzypaństwowych, mówił w TOK FM profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Wskazanie osoby, która przez całe życie z wielką intensywnością walczy o to, żeby tych reguł, na które się przecież umówiliśmy między sobą, przestrzegano, jest jakby konserwatywnym zwrotem w kierunku, którym powinniśmy pójść, żeby uporządkować relacje między państwami, między sobą.
2: Navane Mpilay w związku z wyróżnieniem otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16 stopni. W rejonach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie do 11 stopni na plusie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Off Czarek i dzisiaj można powiedzieć wydanie specjalne programu, taki Ann Carson Day w Off Czarku, albowiem rozpoczniemy od wysłuchania fragmentu mojej rozmowy z Ann Carson. Ta rozmowa miała miejsce w zeszłym roku, kiedy Ann Carson odbierała w Warszawie Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Także miałem wtedy okazję porozmawiać z Ann Carson. Całą rozmowę będzie można wysłuchać w poniedziałek, najbliższy o godzinie 23. Także o 23 mogą Państwo wysłuchać całej rozmowy. Ci z Państwa, którzy korzystają z aplikacji albo też nie korzystają, mogą tę rozmowę także znaleźć w aplikacji oraz na stronie TOK FM. Proszę słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać. Po godzinie 9.20 gościem będzie pani profesor Olga Kubińska, literaturoznawczyni, poetka i też fantastyczna tłumaczka, która przetłumaczyła cudownie zbiór wierszy Ann Carson zatytułowany Piękno męża. Także porozmawiamy o Ann Carson. Mam nadzieję, że też pani profesor Olga Kubińska da się namówić, żeby z jeden lub jeden i pół wiersza z tego tomu przeczytać, bo no, jest to fantastyczny tom, ale też i fantastyczne tłumaczenie. Także o godzinie 9 pani profesor Olga Kubińska, a oczywiście w poetyckim piątku kto? Ann Carson. Ann Carson, a gościem będzie pani profesor Julia Fiedorczuk. Także Ann Carson Day, oczywiście w poniedziałek, więc to taki day and a half, albo dobrze, nie będę już wchodził w matematykę. A teraz zapraszam do wysłuchania fragmenciku mojej rozmowy z Ann Carson, a całość w poniedziałek o 23:00. Was in Hamilton. W Hamilton po raz pierwszy zetknęła się pani z wierszami Safony, prawda?
0: Tak, na przedmieściach Hamilton, gdzie mieszkaliśmy. Poszłam chyba do centrum handlowego i zobaczyłam tę książkę, dwujęzyczne wydanie Safo, które sprawiło, że po raz pierwszy pomyślałam o Grece.
5: Wyobrażam sobie, że nauka greki i łaciny w Ontario nie była oczywistym wyborem.
0: To było w tamtym czasie. Nie wiem, jak teraz, nie znam waszego systemu szkolnictwa, ale w tamtych czasach każdy mógł wybrać łacinę jako przedmiot fakultatywny. Greka nie była oferowana, ale przypadkiem spotkałam nauczyciela łaciny, który znał również grekę i chciał mnie uczyć. To było po prostu szczęście, ale ogólnie rzecz biorąc, w tamtym czasie nie było to nic dziwnego. To było, tak myślę, że to było niejasne. W każdym razie nie był to wybór niemożliwy i jestem bardzo wdzięczna, że go dokonałam.
5: Czy od razu to panią przyciągnęło? Bo język to jedno, ale przecież tyle się za nim kryje. Wszystkie te historie, mity, bogowie.
0: Nie interesowały mnie mity, bogowie i takie tam. Interesował mnie sam język, sposób, w jaki on działa, rozumowanie w tym języku i rodzaj zagadek, jakie ten konkretny język oferuje. Greka jest jednym z najbardziej interesujących i eleganckich języków pod względem zagadek i składni. Łacina jest prostsza, bardziej przypomina armię maszerującą po twoim umyśle, ale greka jest wyrafinowana i inna niż jakikolwiek inny język.
5: Cytat z dekreacji. Dane porównawcze. W 1784 roku Kant posiadał 550 książek. Goethe 2300, Herder 7700. A jaki jest pani stosunek do książek? Czy ma pani ogromną bibliotekę, czy pożycza pani, czy kupuje, czy bazgrze w książkach, czy w końcu podróżuje i przeprowadza się z książkami?
0: Nie mam ogromnej biblioteki. Nie fetyszyzuję książek szczególnie. Kupuję wszystko, czego potrzebuję do badań, a potem zazwyczaj oddaję to do biblioteki lub komuś innemu. Powiedziałabym więc, że mój związek z książkami jest przejściowy. Myślę, że w dzisiejszych czasach smutne jest to, że książki odchodzą na rzecz czegoś cyfrowego, co wydaje mi się zupełnie innym ćwiczeniem umysłu i słów.
6: Which seems to me a completely different exercise of mind and words.
5: Oprócz książki jako obiektu, stara się również pani uczynić książki, tak to zrozumiałem, obiektami sztuki. Niektóre z pani książek są tworzone ręcznie.
6: Yes.
0: Tak. Myślę, że nie wiem, jaki jest związek między myśleniem obrazami a myśleniem słowami. Dla mnie są ze sobą powiązane. A kiedy byłam dzieckiem, zawsze rysowałam z większym entuzjazmem niż pisałam. Rysowanie było pierwszym sposobem, w jaki chciałam zrozumieć świat. Potem, po napisaniu kilku książek, rysowanie wróciło do mnie jako praktyka. A kiedy znów zaczęłam to robić, chciałam znów tworzyć rzeczy. Wtedy zaczęłam używać innych form niż te konwencjonalne do tworzenia książek.
5: Porozmawiajmy o starożytności kontra teraźniejszość.
7: Są tacy, którzy wierzą, że wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania zostały już udzielone w starożytności, że Grecy wiedzą wszystko, a przywracając teksty i filozofów, otrzymamy odpowiedzi na teraźniejszość. Czuję, że niewłaściwie patrzymy na starożytność. Nie powinno jej się traktować jako wskazówki, ale jak sama pani powiedziała, ważne w studiowaniu przeszłości jest słuchanie starożytnych, a nie zastępowanie ich własnymi wyobrażeniami dotyczącymi tego, jak są dla ciebie istotni.
0: Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach zawsze szukamy znaczenia. Zwłaszcza w wywiadach. Na przykład ludzie zawsze pytają o znaczenie klasyki dla teraźniejszości. A ja myślę, że z większym szacunkiem byłoby mówić o tym, jak my odnosimy się do klasycznych tekstów lub sposobów myślenia. Tak czy inaczej, nie wierzę, że można zastąpić lub, jak to mówisz, wcisnąć odpowiedzi z przeszłości, aby rozwiązać problemy teraźniejszości. Nie ma to dla mnie sensu, ponieważ życie, które prowadzili, jest tak różne. Ale jest to sposób na danie umysłowi gry, w którą można grać, myśląc o problemach w teraźniejszości. Myślę, że taki jest cel literatury porównawczej. Chodzi o to, by stworzyć grę, w którą można grać, myśląc o tym, o czym trzeba myśleć.
7: Przejdźmy do tłumaczenia i pracy z językami, które nie są językami, których uczymy się od naszych rodziców albo ze środowiska. To czym jest dla pani tłumaczenie? Jest to bardziej dialog, wykopaliska, a może zdrada w pewnych momentach?
0: Zawsze, tak, zdradzieckie. Zawsze nieadekwatne, jak sądzę. Ale dla mnie jest to zawsze sytuacja trzyczęściowa, w której myślę o tekście oryginalnym, możliwym tekście angielskim, a następnie o czymś pośrodku, co jest lepsze od obu, ale do czego nigdy nie dotrę. Walter Benjamin nazywa to świętym językiem. Ale święty, nie jestem pewna, czy wiem, co to znaczy. Ale w każdym razie, nieosiągalny pośrodku, ale nie zobaczyłbyś tego koryta pośrodku, gdybyś nie miał napięcia między dwiema stronami.
7: Powiedziała pani, że tłumaczenie jest formą słuchania. Dlaczego więc pani nasłuchuje?
0: Słucham wnętrza tej osoby. Myślę, że nie da się dokładnie zdefiniować, czego się słucha, ale wiesz, myślę, że tak jak podczas gry na instrumencie muzycznym wiesz, kiedy wysokość dźwięku jest właściwa i słyszysz ją, gdy jest zła, więc to tylko kwestia słuchania prawdy w jej brzmieniu.
5: Dzisiaj Anne Carson Day w Owczarku, Literacka Nagroda Nobla, wczoraj powędrowała do kanadyjskiej poetki i tłumaczki i fantastycznej osoby Anne Carson, a gościem jest pani profesor Olga Kubińska, literaturoznawczyni, poetka, Zakład Translatoryki Anglistycznej, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, pani profesor.
8: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
5: I gratulacje.
8: No, gratulacje dla Anne Carson przede wszystkim.
5: No, ale teraz pani jest tłumaczką noblistki.
8: Najnowsze. Prawdę powiedziawszy, dawno temu powinna Anne Carson dostać tego Nobla. I bardzo się cieszę, że dostała, bo to jest wielka poezja i bardzo zasłużony Nobel. Bardzo.
5: Nobel nierychliwy, ale sprawiedliwy. Można to stare szwedzkie przysłowie przytoczyć.
8: Pytanie, co sama Ann Carstson powie.
5: No ja już widziałem wczoraj
8: komentarze?
5: Dwie próby wywiadów. To znaczy jest tak, że Ann Carstson albo się zna, albo się nie zna w sensie twórczości. Jak się nie zna, to trudno tak na szybko nas myśleć, ale też ona jest dość specyficzną osobą i nie lubi właśnie iść w jakiś taki bełkot, patos. Jest taką osobą, która po prostu bardzo twardo stąpa po ziemi i próby jakby wyciągnięcia z niej różnych rzeczy miały efekt dość komiczny i biedne dziennikarki wczorajsze, które jedna telefonicznie, druga islandzka.

0: Oczywiście.
1: Jeden piękno, tak, to jest piękno męża w 29 tangach. To ja zapraszam Państwa do tanga numer 4. On, ona, my, one, oni, ty, wy, ja, jej. Tak zaimki zaczynają taniec zwany płuczką, którego nazwa wywodzi się z alchemii, gdyż po chwili bez ruchu następuje chwila poruszenia. Po wielkim bezruchu wielkie poruszenie. Odwróć męża i odsłoń jego skrytą stronę. Jego list z Rio de Janeiro. Dlaczego z Rio? Nie warto pytać. Jeszcze się nie rozwiedliśmy, ale od 3 lat żyliśmy w separacji. Mógł się pojawić wszędzie. Zapytany dlaczego, niewątpliwie by skłamał. W innych okolicznościach lepiej było w niego wątpić. Kiedy mówię skrytą, myślę śmieszną. Łzy męża nigdy nie są skryte. Rio, 23 kwietnia. Nie rozumiem całej tej lingwistyki. Doprowadź mnie do płaczu. Nie doprowadzaj mnie do płaczu. Płaczę. Ty płaczesz. Doprowadzamy się do płaczu. Zmuszam się do podróży bezsensownej pracy, wydawania pieniędzy. Carioca. Jestem w mieszkaniu w Rio z jakimiś Brazylijczykami. Wykłócamy się, jak uruchomić pralkę. Za pół godziny zapomną o tym i wyjdą na kolację, zostawią pralkę w płomieniach. Wrócą z kolacji, znajdą spalone ubrania, będą się tłuc po głowach i uznają, że kupili suszarkę, której nie potrafią obsługiwać. Poszedłem spojrzeć na maszynę. Faktycznie płonąca pralka. Właśnie takie rzeczy się zdarzają. Ty i ja. Wiąże nas głęboki smutek. Jego napady są regularne. Nie potrafię odróżnić go od miłości. Ty pragniesz czystego życia. Ja żyję życiem zbrukanym. Stara historia. Cóż, nie ma we mnie, nie ma ze mnie wielkiego pożytku bez ciebie. Wciąż cię kocham. Doprowadzasz mnie do płaczu. W liście trzeba dostrzec 3 rzeczy. Po pierwsze symetrię. Doprowadź mnie do płaczu, doprowadzasz mnie do płaczu. Po drugie kazuistykę. Motywy kosmologiczne, ogień i woda, umiejscowione bezpośrednio przed wyznaniem miłości, by wywołać skojarzenia pierwotnego erosa i walki. Po trzecie brak adresu zwrotnego. Nie mogę odpowiedzieć. Nie czeka na odpowiedź. Czego on chce? 4 rzeczy. Lecz przed 4. uciekam. Przebiegła i niezbrukana. To jest tango kilkadziesiąt lat, 29 lat po rozwodzie samej Ann Carson. Tango numer 4. Jeden z piękny, taki prosty wiersz, prawda?
2: Mm.
1: Prosty wiersz, a jednocześnie tak jak pozostałe teksty, niektóre z tych tekstów są króciusieńkie, niektóre z tych tang są nieco dłuższe, niektóre są kryptyczne, ale wszystkie są przepiękną opowieścią o miłości i taką, czy ja wiem, czy można to nazwać taką antypenelopą. Mm.
2: Ale też
1: rozplata tę pamięć.
2: No właśnie, ale też o takiej miłości, no bo kiedy słyszymy poezja miłosna, czy wiersze o miłości, to od razu zdaje nam się, że to będzie tak jak wiatr, jak pani wysokie C i w ogóle idee takie bardzo romantyczne. Ale ta miłość Carson jest właśnie, tak jak pani powiedziała, rozpleciona, rozłożona, zdekonstruowana. Często to jest taka miłość zwyczajna dnia codziennego, która zupełnie może nie wyglądać jak miłość.
1: Dokładnie, albo też zbrukana, prawda?
2: Tak, tak.
1: Bo tutaj to jest wielka miłość młodej dziewczyny do swojego takiego mentora i potem bardzo bolesne rozstanie, ale też ta opowieść, no mówię, to jest takie rozplatanie tej pamięci napisane tak wspaniałym językiem. Jednocześnie można je czytać na tak wielu poziomach. To jest to, co ja uwielbiam w Carson. Można to przeczytać właśnie jako taką zawiedzioną miłość, taką opowieść, prawda? Usiąść przy lampce wina i przeczytać sobie opowieść o nieudanym związku. Ale można to przeczytać jako wielką opowieść też literacką. Ona tutaj robi bardzo dużo odniesień do Keatsa, ale teraz jak sobie tak sama siebie słuchałam, czytając ten fragment i pomyślałam, że och jejku, to jest tak różne od sonetów Szekspira, jednocześnie tak bardzo szekspirowskie, bo te sonety miłosne Szekspira są najczęściej tak strasznie smutne. Opowiadają o rozstaniu, o bólu miłości. I o świecie, w którym przyszło żyć tym bohaterom, bo my się tu z tych wierszy Carson dużo dowiadujemy o tym świecie, w którym

0: przyszło żyć. Ponieważ to jest też nasze życie. To jest opowieść wydana przez Carson w 2002 roku, czyli to jest początek XXI wieku. Prawda? To jest opowieść nasza tu i teraz. Ale wychodzi w tych wierszach, jak się tak głębiej poszuka, jak się tak podrapie trochę te interteksty, jak się poszuka tych różnych powinowac z wielką literaturą dawną, to wychodzi to, o czym, co też wyszło z pana rozmowy z poetką, to wychodzi jej wykształcenie klasyczne, prawda? Wychodzi ta głęboka znajomość literatury. Ja się nie dziwię, że trudne są z nią wywiady. Ona z panem bardzo pięknie rozmawiała, ale też pan był przygotowany do tej rozmowy, bo ona się nie bawi blichtrem, prawda? Ona się nie bawi blichtrem. Ona pisze te wiersze i pisała te cudowne teksty. No nie dla Nobla. Nie dla Nobla. Nie, ona pisała, bo ona pracuje w języku. I dla mnie to nie jest przypadek, że ona jest tłumaczką.
1: Ja się śmieję, bo wczoraj właśnie podglądałem te wywiady i ona mówi, że strasznie zaczął telefon dzwonić. Oczywiście nie odbierali tego telefonu z mężem czy z partnerem, no bo wolą ciszę, tak, wolą słuchać szumu wiatru na Islandii, wpatrywać się w wodę, czy też spacerować, bo jak mówi, właściwie wszyscy ludzie, których spotyka na Islandii, są poetami. Przynajmniej z tego, co mówią, powiedziała, więc każdy jest poetą, więc to jest dość urocze. No więc nie odbierała telefonu. W końcu mąż mówi, słuchaj, może odzwoń, może coś ważnego. No więc odzwoniła, dowiedziała się, przyjęła to trochę jakby ktoś powiedział, że nie wiem, dostawa pralki będzie w przyszłym tygodniu. Zakonotowała tę Nagrodę Nobla, po czym znowu wyłączyła, no bo znowu dzwoni, a przecież cisza jest cenna, bo wsłuchiwanie się w ciszę jest fantastyczne. Zapytana, co zrobi z pieniędzmi, powiedziała, no ale co ja mogę zrobić, właściwie niczego nie potrzebuję, ale mamy kilku znajomych, którzy być może potrzebują jakiegoś miejsca zamieszkania, więc już myślimy o tym, komu te pieniądze oddać, osobom, które potrzebują. Ja jestem jeszcze bardziej urzeczony, panie profesor.
0: Boję się nie gubi istota rzeczy. Ona siedzi w tej największej literaturze. Prawda? Może teraz u nas też w Polsce nastąpi taka duża moda na literaturę antyczną. Jeszcze Odyseja, która wzbudziła tak. No nie takie dyskusje jak lalki, ale też
1: wzbudziła
0: zainteresowanie. Tak, że w tym momencie może nastąpić coś, co nastąpiło w krajach anglosaskich, o czym mówią edukatorzy, że nastąpiło zwrot i taki powrót do zainteresowania literaturą antyczną. Jeśli tak, to Ann Carson będzie ma w tym swój duży udział, ponieważ jej tłumaczenia dramatu antycznego są tak współczesne, tak napisane dzisiejszym językiem, a jednocześnie nie gubiące ducha tej literatury, niekoturnowe. I myślę, że ta jej odpowiedź na to, co zrobi z pieniędzmi dla osoby, która nie cierpi nędzy i która też już wie, na czym życie polega. Ona wie, że życie polega na tym, żeby czerpać z istoty, ze źródła, czyli z języka. Czyli z języka, prawda? Ale też z ciszy, bo język bez ciszy jest bełkotem. Prawda? Słowa bez ciszy i je okalającej są bełkotem.
1: Tak, pięknie, pięknie to pani ujęła. A ja muszę powiedzieć, fantastyczne tłumaczenie tego tomu Piękno męża. Wraca pani do tego tekstu, czyta pani sobie, podczytuje pani sobie czasem?
0: Ja ją sobie podczytuję. Ja mam, nie mam tylko jej najnowszego tomu, ale mam pozostałe wszystkie jego.
1: Wrong Norma?
0: Ja sobie, tak, tego nie mam jeszcze. Ale zaniedbałam się, ale to przez
1: szybko. To 2024. No ja już tak, musiałem być przygotowany do tej rozmowy w zeszłym roku, więc tak. Fantastyczny tom. Pani profesor, bardzo pani dziękuję. Gratuluję, bo to też myślę pani zasługa w tym, że twórczość Ann Carson jest znana w języku polskim. Także ogromne gratulacje. Bardzo
0: jest
1: dziękuję.
0: Jest nas więcej zakochanych tłumaczy w niej, prawda? To jest tak. Cudowne.
1: Klub zakochanych w Ann Carson.
0: Tak, bardzo dziękuję, KZAC. Że mogłam Tak jest. Bardzo dziękuję, że mogłam Państwu choć fragmencik przeczytać. I oczywiście czytajmy Ann Carson.
1: Czytajmy Ann Carson, mówi pani profesor Olga Kubińska, literaturoznawczyni, poetka i tłumaczka z Uniwersytetu Gdańskiego. Przetłumaczyła Piękno męża autorstwa Ann Carson. Laureatkę Literackiej Nagrody Nobla wczoraj się dowiedzieliśmy. Kanadyjska poetka, tłumaczka, literaturoznawczyni. Przyszedł czas na poetycki piątek i dzisiaj nie może to być inny poetycki piątek niż ten poświęcony Ann Carson, najnowszej noblistce. A w studio pani profesor Julia Fiedorczuk, poetka, pisarka, tłumaczka, krytyczka literacka, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: Dodam od razu, że właśnie ukazała się najnowsza książka pani profesor, zatytułowana I o poezji i zmysłach. O tej książce, mam nadzieję, będziemy mieli okazję porozmawiać w najbliższym czasie, bo nie mogę się doczekać.
2: Wspaniale. Też się na to cieszę.
1: A tymczasem Ann Carson, fantastyczna osoba, fantastyczna autorka, fantastyczna poetka, fantastyczna tłumaczka, ale jeżeli chodzi o... No bo mam też takie wrażenie, że teraz bardzo dużo rzeczy będzie się dodrukowywało z tych rzeczy, które się już ukazały i bardzo dużo rzeczy się pewnie będzie pojawiało, bo ona ma dość spory zasób, jakaś mała część tego zasobu została przetłumaczona na język polski. I przy tym słowie przetłumaczona na chwilę zostanę, to jest twórczość trudna. Wydaje mi się, że trzeba dobrze zrozumieć, o czym pisze i jak pisze, bo to jest osoba, która jest niezwykle zabawna, a jednocześnie niezwykle rzeczowa i wnika do głębi. I uchwycenie tego, nawet dla wytrawnego tłumacza czy tłumaczki, jest rzeczą trudną.
2: Myślę, że bardzo trudną i może powiem jeszcze od razu na początku, że bardzo się z tej nagrody cieszę, naprawdę bardzo. Strasznie się ucieszyłam wczoraj, kiedy usłyszałam tę wieść, bo Ann Carson jest na pewno jedną z moich absolutnie najulubieńszych autorek i ona jest taką pisarką, taką poetką, która właściwie nie jest podobna do nikogo innego. Ona jest po prostu jedyna w swoim rodzaju. To jest w ogóle moim zdaniem coś super świetnego, kiedy ludzie są jedyni w swoim rodzaju, czymkolwiek by się nie zajmowali. I ona jest kimś takim w literaturze. To jest jej wielka siła, no ale to prawdopodobnie jest jeden z powodów, dla którego tak trudno jest uchwycić tę jej specyfikę, bo tak jak pan redaktor powiedział, ona jest niebywale erudycyjna, jest bardzo intertekstualna, ja zaraz to wytłumaczę, bo też chciałabym państwu powiedzieć, że właściwie literatura zawsze jest w jakimś stopniu intertekstualna, czyli jest bardzo erudycyjna, cytuje inne dzieła, nawiązuje do innych dzieł, ale oprócz tego jest bardzo zabawna, ma niesamowity dystans do siebie samej. Te teksty są też seksowne, bardzo zmysłowe, zaskakujące, takie zaskakujące po prostu zwroty, frazy i słowa tam się znajdują i to sprawia naprawdę ogromną przyjemność podczas lektury. I jest takim przypadkiem Ann Carson dosyć ciekawym, trudnej autorki, wymagającej autorki, takiej, która naprawdę nie idzie w swojej sztuce na żadne kompromisy i robi to, co chce, a jednocześnie jest naprawdę popularna i uwielbiana przez czytelników i czytelniczki. Bo to nie jest ten przypadek kogoś, kto robi coś tak ekstremalnie intelektualnego i wysublimowanego, że 5 osób to rozumie na świecie i we własnym gronie mogą się tym zachwycać. Tylko naprawdę Carson ma rzesze czytelników i czytelniczek na całym świecie, więc to jest jakiś ogromny talent używania potężnych zasobów zachodniej kultury, całej tej erudycji, wiedzy o czytania, które ona ma, ale w taki sposób, żeby to grało dzisiaj jakby na ten moment. No i teraz, żeby to uchwycić po polsku, to trzeba byłoby mieć na to naprawdę jakiś taki mocny pomysł, jak połączyć te rejestry. Trzeba byłoby mieć ogromną wiedzę też filologiczną i trzeba byłoby mieć przede wszystkim, myślę, pomysł na ten ton, który jest taki trudny do uchwycenia. Właśnie jednocześnie sublimowany, eksperymentujący, bardzo erudycyjny i lekki, zabawny. Tam jest zawsze oddech, tam jest zawsze dystans do samej siebie. Państwo, którzy mają dostęp do angielskiego, to ja też bardzo polecam, żeby sobie posłuchać wywiadów z nią, bo one są przezabawne i widać po prostu, jaka to jest osoba z takim naprawdę głębokim oddechem, radością życia, bardzo dużą ciekawością i dystansem.
1: ale jednocześnie to jest osoba, która, ponieważ bardzo precyzyjnie operuje słowami, te słowa, one się tak beztrosko nie wydobywają z niej, preferuje, kiedy ma jakieś wystąpienia, odczytać te wystąpienia z kartki, dlatego, że tam każde słowo znaczy i każde słowo zostało przez nią ułożone i odpowiednio sformułowane. Natomiast dziennikarze, którzy i dziennikarki, którzy wczoraj nie bardzo chyba znali jej twórczość, ale też nie bardzo znali jej osobowość, próbowali wyciągnąć z niej różne rzeczy i po prostu jak ta islandzki ocean rozbijający się o skałę, po prostu natrafiali na jej taką... No dobrze, zostawię, ale...
2: Tak.
1: Ja miałem fantastyczny zaszczyt i szczęście spędzić z nią prawie godzinę na rozmowie i to była świetna rozmowa i zapraszam Państwa do wysłuchania tej rozmowy w najbliższy poniedziałek o godzinie 23:00, ale do niej trzeba podchodzić przygotowanym i myślę, że bez względu na to, czy to jest taka rozmowa kuluarowa, czy zmierzenie, spotkanie się z jej tekstem, który trzeba przetłumaczyć. Trzeba się przygotować.
2: Tak, to prawda, to prawda. Właśnie może słowo o tym aspekcie intertekstualnym jej pisania całego. Chodzi po prostu o to, że wszystko, co ona pisze, zawsze jest w głębokim, często wielowarstwowym dialogu z zachodnią tradycją literacką. Carson, jak być może Państwo już wiedzą od wczoraj, jest filolożką klasyczną i tłumaczką starożytnych tekstów greckich. Tłumaczyła między innymi Eurypidesa, Safony piękne przykłady są i to jest bardzo ważne. W ogóle Safona jest też taką jedną z, wydaje mi się, z kluczowych postaci dla Carson. Tłumaczyła też Sofoklesa. I jej teksty operują właśnie zachodnią tradycją literacką w taki sposób, że często biorą jakieś wątki albo jakieś postacie i sprawiają, że te wątki czy postacie ożywają w nowych kontekstach. To jest być może gest, który teraz już rozumiemy, bo takich powrotów do antyku jest sporo w popkulturze również, więc być może istnieje jakiś szerszy kontekst dla zrozumienia takiej akurat praktyki, która pojawia się u Ann Carson.
1: Swoją drogą jeszcze dorzucę, że w wielu księgarniach wyprzedały się wczoraj książki. Sprzedaż jej książek, sprawdziłem, wzrosła 184 razy.
2: 184 razy.
1: Wzrosła ciekawe, jaka
2: Tak. Też warto byłoby sprawdzić, jaka była przed, czy co wzrosło 184 razy. No tak, ale to rzeczywiście robi wrażenie. No właśnie i już kończąc ten wątek intertekstualności, który mi się wydaje bardzo ważny, warto odnotować, że właściwie cokolwiek piszemy czy tworzymy jako jakiś tekst kultury, zawsze jesteśmy zanurzeni w dialogu z innymi dziełami kultury. Znaczy nie da się w ogóle powiedzieć niczego w literaturze, ani w filmie, ani w teatrze, co nie pozostawałoby w jakimś stopniu w dialogu z poprzednimi tekstami, no bo już choćby sam fakt, że nie wiem, jakiś tekst zostaje podzielony na wersy, to już jest nawiązanie do tego faktu, że istnieje coś takiego jak tradycja poetycka w ogóle, czyli że dzielimy teksty na wersy w jakiś tam sposób, tak? Choćby na takim bardzo oczywistym poziomie. Czy jeżeli oglądamy film, to mamy jakieś takie oczekiwanie, że fabuła będzie miała strukturę typu początek, środek i koniec, no to tutaj wracamy do Arystotelesa. Na takim zupełnie fundamentalnym poziomie. W przypadku Carson te nawiązania są oczywiście dużo bardziej ewidentne, dużo głębsze i wybite jakby na pierwszy plan. Czyli ona pisze o życiu, uważam, że pisze przede wszystkim o miłości. Eros jest w ogóle bogiem patronem całego tego pisarstwa i myślenia, bo związki pomiędzy intelektem i Erosem to jest też bardzo ważny temat. Ann Carson, więc ona pisze o życiu, pisze o miłości, ale jednocześnie zawsze pisze o literaturze, bo te dwa żywioły, życie, miłość i literatura właśnie, czyli te ludzkie sposoby opowiedzenia sobie o nas samych, one są nierozłączne dla tej autorki. Dlatego każda z jej książek, oprócz tego, że jest o najprawdziwszych ludzkich pasjach, zawsze jest też o literaturze. Pytanie jest takie, czy my w ogóle mielibyśmy dostęp do własnych pasji, czy w ogóle rozumielibyśmy własne pasje, gdybyśmy nie mieli literatury, która nam o tych pasjach opowiada.
1: Tycki piątek, Ann Carson, noblistka najnowsza, a gościem jest pani profesor Julia Fiedorczuk, poetka, pisarka, tłumaczka i krytyczka literacka z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wskakujemy, pani profesor.
2: Dobrze.
1: Tych książek jest kilka na polskim rynku, ale proponuję, abyśmy wskoczyli do tej, która, nie wiem, czy pani jest najbliższa, ale pamiętam, że pani pisała posłowie.
2: Napisałam posłowie do poematu powieści, bo to jest jednocześnie poemat i powieść, Autobiografia Czerwonego. Kiedyś tutaj państwu już opowiadaliśmy o tej książce, więc ja może za dużo wokoło nie będę gadać, tylko bardzo pokrótce. W tej powieści, mamy tę powieść, poemat w przekładzie Macieja Topolskiego, wydało wydawnictwo Ossolineum. I ta książka bazuje, ta opowieść bazuje na fragmentach poematu z tezy Chora. Główną postacią jest Geryon, potwór, którego znamy z 10 pracy Herkulesa. 10 praca Herkulesa polegała na tym, że miał on uprowadzić bydło pod Geryona, no i przy okazji zgładzić tego potwora. Ten potwór, czerwonego koloru, skrzydlaty potwór, dla stezy Chora staje się głównym bohaterem poematu, który gdzieś tam istnieje we fragmentach. Zresztą tutaj Ann Carson dodaje nam różne zmistyfikowane fragmenty do swojej powieści, na przykład wywiadu ze stezy Chorem. To jest też takie typowe dla niej zagranie. No ale ona też skupia się na postaci potwora Geryona. W jej powieści ta mitologiczna postać staje się po prostu chłopcem. Chłopcem, który no jest w jakiś sposób niedopasowany do swojego środowiska, do szkoły. Chłopcem z trochę trudnej rodziny, prawdopodobnie takiej raczej bezmiłosnej rodziny. No i śledzimy losy tego powieściowego Geryona od jego trudnego dzieciństwa no do takiego momentu, kiedy on staje się artystą, bo jest to też opowieść o sztuce, o tworzeniu. Geryon akurat używa fotografii jako swojego medium artystycznego, ale może przeczytamy fragmenty.
1: Proszę, się zamieniam.
2: Wtorek, rozdział pod tytułem Wtorek, tutaj występują Geryon i jego matka, myślę, że będą państwo sobie w stanie wyobrazić tę scenę. Wtorki były najlepsze. W zimie, co drugi wtorek, ojciec i brat Geryona mieli lekcję hokeja. Geryon i jego matka jedli kolację sami. Uśmiechali się do siebie, podczas gdy noc wypełzała na brzeg. Zapalali wszystkie światła, nawet w pokojach, z których nie mieli korzystać. Matka Geryona przygotowywała ich ulubioną potrawę, brzoskwinie z puszki i tosty, pokrojone w paski do maczania w gęstym sosie. Na tostach było dużo masła i drobne plamy tłuszczu pływały w syropie. Tace z kolacją brali do salonu. Matka Geryona siadała na dywanie z czasopismami, papierosami i telefonem. Geryon pracował obok niej pod lampą. Przyklejał papierosa do pomidora. Nie skup wargi, Geryon, niech się zagoi. Wydmuchiwała dym przez nos, wybierając numer telefonu. Maria, to ja, możesz rozmawiać? Co powiedział? Tak po prostu? Drań. Wolność, chcesz mi coś? Zwyczajny brak uczuć. Jakiś narkoman. Przepędziłabym próżniaka. To jakiś melodramat, zdusiła niedopałek papierosa. A może zrób sobie przyjemną kąpiel? Tak, kochana, wiem, że to teraz nie ma znaczenia. Geryon? W porządku, jest tutaj, pracuje nad swoją autobiografią. Nie, to rzeźba, on nie potrafi jeszcze pisać. A z tego i tamtego. Co znajdzie na zewnątrz? Geryonowi zawsze coś wpadnie w ręce. Prawda, Geryon? Mrugnęła do niego znad słuchawki. Odmrugnął dwojgiem oczu i wrócił do pracy. Podarł szeleszczące papierki, które znalazł w jej portfelu i przykleił do górnej części pomidora jako włosy. Na zewnątrz ciemny styczniowy wiatr zwalił się ze szczytu nieba i uderzył z siłą w okna. Lampa zamigotała. To jest piękne, Geryon, powiedziała matka, kiedy odłożyła słuchawkę. Piękna rzeźba. Położyła dłoń na czubku jego małej, lśniącej czaszki, przyglądając się pomidorowi. I pochyliwszy się, pocałowała Geryona w jedno oko, a potem w drugie, po czym wzięła z tacy swoją miskę z brzoskwiniami, a Geryonowi podała jego. Następnym razem spróbuj zrobić włosy z jednego dolara, nie z 10, powiedziała, gdy zaczęli jeść. No, początki działalności artystycznej Geriona. Pomidor jest czerwony, więc tutaj możemy zauważyć, że chłopiec, spędzając spokojny wieczór z matką, kiedy bardzo przemocowy brat, ojciec, o którym niewiele wiemy, idą sobie zajmować się hokejem, on zostaje z matką, to są jego ulubione momenty. No, matkę poznaliśmy i jej sposób funkcjonowania. Chłopiec praktykuje swoją sztukę tutaj, no, szukając jakichś takich środków wyrazu, takich, jakie ma pod ręką, żeby coś o sobie powiedzieć. Dalej?
1: Tak. Ja w ogóle zasłuchany z otwartymi ustami wpatruję się i wsłuchuję i odpływam, gdyż to jest tak piękne, jak pani czyta, ale też i tekst, który pani czyta.
2: Super. Rozdział 6. Pomysły. W końcu Geryon nauczył się pisać. Maria, przyjaciółka matki, podarowała mu piękny zeszyt z Japonii z fluorescencyjną okładką. Na okładce Geryon napisał: autobiografia. Wewnątrz wynotował fakty. Wszystko, co wiemy o Geryonie. Geryon był potworem. Wszystko, co się go tyczyło, było czerwone. Geryon mieszkał na atlantyckiej wyspie zwanej Czerwonym Miejscem. Matka Geryona była rzeką płynącą do morza, rzeką czerwonej radości. Ojciec Geryona był złotem. Jedni mówią, że Geryon miał 6 rąk i 6 nóg, inni mówią, że skrzydła. Geryon był czerwony i tak samo jego osobliwe bydło było czerwone. Herakles przybył pewnego dnia, zabił Geryona, zabrał bydło. Po wszystkim wypisał pytania i odpowiedzi. Pytanie. Dlaczego Herakles zabił Geryona? 1. Czysta przemoc. 2. Musiał. Była to jedna z jego prac. 10. 3. Przyszło mu do głowy, że Geryon jest śmiercią, że inaczej żyłby wiecznie. Na koniec. Geryon miał małego czerwonego psa. Jego też Herakles zabił. Skąd on bierze te pomysły? Zastanawiał się nauczyciel. Tego dnia była w szkole wywiadówka. Siedzieli obok siebie w maleńkich ławkach. Geryon przyglądał się matce, zdjęła z języka resztkę tytoniu i zapytała: a czy napisał kiedyś coś, co by się szczęśliwie skończyło? Geryon zawahał się. Następnie wyciągnął rękę i delikatnie uwolnił kartkę z wypracowaniem z dłoni nauczyciela. Przeszedł na tył klasy, usiadł w swojej ławce i wyjął ołówek. Nowe zakończenie. Piękne czerwone wiatry w podmuchach rozeszły się zgodnie po calutkim świecie.
1: Fantastyczne. I to też myślę, że jest ciekawa ta forma, prawda? Bo słysząc poezja czy esej, no, jesteśmy trochę, nawet mentalnie od razu stajemy się niewolnikami pewnej formy. Mówimy, a dobrze, jak to poezja powinna się rymować, albo przynajmniej układać wersy, a jak esej, to i tak dalej. A tymczasem Anne Carson mówi, no dobrze, to forma nie może też nam przesłaniać treści.
2: Ona bardzo często praktykuje formy będące hybrydami różnych istniejących form, czyli na przykład takie połączenie między poezją i esejem, mi szczególnie bliskie, muszę tutaj się przyznać, co polega też na tym, że traktuje się poezję jako miejsce do przemyślenia różnych rzeczy. To jest bardzo ciekawe. Natomiast w autobiografii Czerwonego tu dużo rzeczy na poziomie języka się dzieje i dzieje się dużo rzeczy na poziomie brzmienia. Mamy podział na wersy, ale faktycznie idzie ten tekst, no rzeczywiście, czy to jest jakby, powołuje pytanie o różnicę między poezją i prozą. Jeżeli poezja to są po prostu, to jest po prostu tekst pocięty na linijki, na wersy, no to jest poezja. Ale też mamy fabułę, która jest charakterystyczna dla formy epickiej, więc tak. Czytamy dalej?
1: Czytamy dalej.
2: No dobrze, tutaj to tylko jeszcze z słowem komentarza dla państwa. Herakles pojawia się w powieści, ale pojawia się jako kochanek, pojawia się jako ktoś, kto złamie serce Geryona. Więc Geryon wchodzi w okres dorastania i spotyka Heraklesa. Rozdział 9. Przestrzeń i czas. W obliczu drugiego człowieka nasze postępowanie zyskuje na wyrazistości. Geryon zadziwiał sam siebie. Właściwie nie było dnia, żeby nie widział się z Heraklesem. Niespodziewana siła wytworzyła się między nimi, pochłaniając każdą kroplę spływającą po ścianach jego życia i pozostawiając za sobą tylko duchy, szeleszczące niby stara mapa. Nie miał nic do powiedzenia. Czuł się wolny i promienny. płonął w obecności matki. Prawie cię nie poznaję, powiedziała oparta o drzwi jego pokoju. W czasie kolacji lunął deszcz, zachodzące słońce płoszyło krople na szybie. Nieświeży spokój dawnych wieczorów wypełnił pomieszczenie. Miłość nie czyni mnie delikatnym ani dobrym, pomyślał Geryon, kiedy mierzyli się z matką wzrokiem, patrząc na siebie z przeciwległych krańców światła. Upychał w kieszeniach pieniądze, klucze, klisze. Strzepnęła papierosa w zagłębienie dłoni. Po południu włożyłam ci kilka czystych koszulek do górnej szuflady, powiedziała. Jej głos nakreślił okrąg wokół wszystkich lat, które Geryon przeżył w tym pokoju. Spojrzał w dół. Ta jest czysta, powiedział. Tak ma wyglądać. Koszulka podarta była tu i tam. Bóg kocha Lolę czerwonymi literami. Dobrze, że nie zauważyła, co jest na plecach, pomyślał i zarzuciwszy kurtkę, wsunął aparat do kieszeni. O której będziesz w domu? Powiedziała. Niezbyt późno, odpowiedział. Przypełniło go czyste i nieznośne pragnienie, by zniknąć. Geryon, co ci się tak podoba w tym chłopaku, w tym Heraklesie? Możesz mi powiedzieć? Czy mogę ci powiedzieć? Pomyślał Geryon. Tysiące rzeczy, których nie mógł powiedzieć, przemknęły mu przez głowę. Herakles zna się na sztuce, fajnie nam się rozmawia. Patrzyła obok niego, chowając niezapalonego papierosa do kieszeni na piersi. Jak wygląda oddalenie? To proste i bezpośrednie pytanie. Rozciąga się od bezprzestrzennego wnętrza do granic tego, co może być kochane. A bierze się z ognia. Ognia? Powiedział i podszedł do niej z pudełkiem zapałek wyciągniętym z kieszeni dżinsów. Nie, dziękuję, kochanie. Odwróciła się. Naprawdę powinnam rzucić.
1: Ach, i moglibyśmy tak siedzieć i czytać, i czytać, i czytać, a mam wrażenie, że już wkrótce tych rzeczy Anne Carson po polsku będzie dużo więcej. Ale i tak jest już kilka fantastycznie przetłumaczonych książek i jedna mniej fantastycznie przetłumaczona. To może... Tak to pozostawię. Pani profesor, bardzo pani dziękuję.
2: Dziękuję bardzo ja.
1: Chyba gratulacje w takim sensie, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi,
2: bardzo,
1: więc możemy sobie gratulować.
2: Bardzo gratuluję panu redaktorowi. Tak,
1: ja pani
2: to
1: gratuluję.
2: Jest nasz wspólny sukces. Tak. Dzięki.
1: Pani profesor Julia Fiedorczuk, poetka, pisarka, tłumaczka i krytyczka literacka z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem dzisiejszego Poetyckiego Piątku. Anne Carson i jej poezja.
3: To jest powtórka.

0: wygląda szpital, jak jest 40 stopni na twarzy. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: I bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Policjanci zostaną w szkołach. Chcą zadbać o bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Nocna prohibicja niebawem może obowiązywać w całym kraju. Poszczególne miasta wstrzymują swoje projekty ograniczeń. NFZ sprawdza polskie szpitale. Chodzi o raportowanie czasu pracy lekarzy. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Funkcjonariusze będą w szkołach, dopóki będzie taka potrzeba, zapewnił komendant główny policji generał Marek Boroń. Poinformował jednocześnie, że w ciągu dnia doszło do 179 zdarzeń w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. 24 tysiące policjantów wspieranych przez Straże Miejskie monitorowało szkoły i ich otoczenie. Z kolei Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z ABW monitorowało sytuację w internecie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom, policja skontrolowała blisko 35 tysięcy szkół. Mamy do czynienia z niebywałą falą przemocy, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050 Szymon Hołownia. To komentarz do ostatnich napaści nożowników w polskich szkołach.
5: To jest też z pewnością jakieś głębokie tło tego, co te nasze dzieci przeżyły, kiedy był COVID, kiedy one były małe, mówię o dzisiejszych nastolatkach, ale już rozwalał im się na samym progu socjalizacji. Między 9 a 12 rokiem życia jest ten kluczowy moment, w którym zaczynamy wytwarzać zachowania socjalizacyjne, uczymy się funkcjonować w grupie, oni wtedy siedzieli zamknięci w domach.
4: W środę w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił ostrym narzędziem łącznie 9 osób. Z kolei w czwartek koło Wyszkowa 15-letni chłopiec zaatakował nożem troje pracowników szkoły, spośród których jedna osoba zginęła. Część samorządów wstrzymuje pracę nad własnym wprowadzeniem nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. To skutek przyjętej przez Sejm ustawy mającej wprowadzić takie ograniczenia na terenie całego kraju od 22 do 6 rano. Do jej wejścia w życie jeszcze daleka droga, bo teraz dokument musi przejść przez Senat, a później trafić do podpisu prezydenta. Mimo to z planów rozszerzenia nocnych ograniczeń rezygnuje Łódź i o tym Bartosz Kądziołka.
6: W Łodzi nocne ograniczenie sprzedaży obowiązuje już od roku w centrum miasta. Przed wakacjami władze Łodzi zapowiedziały, że po wakacjach mogłyby rozszerzyć to ograniczenie na całe miasto, ale teraz wstrzymują się z tymi planami, bo liczą na wejście ogólnopolskich przepisów. Nocne ograniczenia w Łodzi i te planowane w całym kraju nie dotyczą lokali gastronomicznych, mówi radny Tomasz Frączak z Nowej Lewicy, czyli partii, która przygotowała projekt ogólnopolskich przepisów.
7: My jedynie czego chcemy, to ograniczyć te spontaniczne spożywanie alkoholu przede wszystkim nad ranem, w momencie kiedy ludzie idą do pracy, kupują w lokalnych sklepach bardzo małe butelki, potocznie zwane małpkami, wyrzucają je na trawniki, wyrzucają je w bramy.
6: Minimalny czas ograniczeń wynosiłby od 22 do 6 rano, ale gminy mogłyby je wydłużyć na maksymalnie od 21 do 9 rano. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku. Wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
8: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
4: Systemy komputerowe NFZ i AOT MIT będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali. Jeśli lekarz zostanie wykazany w tym samym czasie na dyżurze w dwóch placówkach, system natychmiast wygeneruje alert. Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że nie wie, czy egzekucja skazanego na śmierć Nidala Hassana będzie transmitowana, co dzień wcześniej ogłosił Pentagon. Dodał, że jeśli jednak okaże się, że stracenie mężczyzny będzie można zobaczyć na żywo w internecie, nie będzie tego oglądał. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że egzekucja Nidala Hassana, który został skazany na karę śmierci za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie w 2009 roku, będzie publiczna. Hassan ma zostać rozstrzelany 3 grudnia w tej samej bazie. Ostatnia publiczna egzekucja w USA miała miejsce 90 lat temu. Marina Morska w Sopocie zostanie rozbudowana. Dzięki unijnym pieniądzom uda się zrobić bardzo dużo, mówi prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
9: Nie tylko będziemy mogli zmodernizować i stworzyć dodatkowe miejsca do cumowania na zewnątrz mariny dla mniejszych jednostek, ale także zwiększyć dostępność naszej przystani dla osób z niepełnosprawnościami.
4: Prace, które mają być prowadzone bez spowalniania żeglarskiego życia w marinie, potrwają 2 lata. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień w większości kraju może delikatnie popadać. Bez deszczu jedynie na południowo-wschodnich krańcach. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w południowych regionach.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Wojciech Kowalik, to jest piątkowe poranne EKG, a w naszym studiu Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Kolejarze to chyba zacierają ręce, patrząc na drogie paliwa do samochodów.
11: Jest to zdecydowanie element, który sprzyja kolei, biorąc pod uwagę te wzrosty przewozów, które mamy. Prognozowałem kilka miesięcy temu, że będziemy mieli wzrost 7% w liczbie pasażerów, ale wychodzi na to, że to będzie wzrost nawet 8%, a może nawet nieco w okolicach 8,5%. Przynajmniej za 8 miesięcy był wzrost nawet na poziomie 8,7%, co powoduje, że zbliżamy się już do poziomu 500 000 pasażerów w polskim systemie kolejowym. Ten rok zakończymy wynikiem około 470, może 475 milionów.
10: I to widać tak na co dzień, że przesiadamy się nie tylko do tych pociągów dalekobieżnych, bo to jak ktoś kupuje bilet, to widzi, jak pełny jest ten pociąg, ale też przy tych codziennych dojazdach do pracy?
11: Tak, to się przekłada bezpośrednio, bo to się przekłada na codzienne dojazdy na odległości 20, 30, 50 kilometrów. Mamy pasażerów, którzy codziennie z nami jeżdżą nawet na odległości do 100 kilometrów. Codziennych podróżach, ale też przekłada się bardzo dla przewoźnika Intercity, bo ten przewoźnik rośnie ponownie najbardziej. Ponad 10%, w okolicach 10% szacujemy, że to będzie wzrost liczby pasażerów. Na popularnych trasach warto z wyprzedzeniem kupować bilety, szczególnie gdy są jakieś też imprezy masowe, to pociągi są pełne i Intercity zbliża się powoli do 100 milionów przewiezionych rocznie pasażerów.
10: No, rzeczywiście o bilety czasami trudno. Pytanie, czy PKP Intercity trochę nie sięga już szczytu swoich możliwości przewozowych?
11: Biorąc pod uwagę zasoby taborowe, czyli pociągi, wagony, różnego rodzaju pociągi, Oczywiście ta liczba miejsc na pokładzie jest zawsze ograniczona. Robimy co możemy, żeby zwiększać tę liczbę miejsc. W pociągach składających się z wagonów te wagony w razie potrzeby są odczepiane od jednych wagonów, doczepiane do innych wagonów. I to jest dzisiaj duża sztuka, bo praktycznie operujemy takim samym zasobem taborowym jak 3 lata temu, ale przewieziemy w tym roku około 30 milionów pasażerów więcej niż 3 lata temu w wydaniu Intercity, a całościowo kolejowo 100 milionów więcej. Stąd są problemy i to nie tylko letnie, bo te są najbardziej zauważalne, ale też mamy rekordowy świeżo w Intercity wrzesień, rekordowy kolejny wrzesień całościowo dla naszej kolei, ponad 40 milionów pasażerów, stąd mogę powiedzieć, że faktycznie są momenty, gdy jest trudno i część pasażerów jedzie stojąc.
10: No i to jest chyba najgorsza antyreklama dla kolei w ogóle, kiedy pasażer nie może kupić biletu na miejsce siedzące.
11: Podkreślam, że te kwestie, którymi zarządziliśmy w ostatnich 2 latach, bo podejście jeszcze 3-4 lata temu było takie, żeby kupować i to czasem kupować coś o wysokich parametrach, ale kupować koniecznie, żeby to było polskiej produkcji, nawet wtedy, gdy polskiej produkcji nie mamy do wyższych parametrów, czyli nie mamy pociągów o prędkości 200-250 km na godzinę, które moglibyśmy kupić z polskich fabryk. Musimy się nauczyć tej technologii i dlatego nie kupowano, ponieważ to była taka polityka marzycielska, taka polityka złudzeń, że odkładamy w czasie i czekamy, aż polscy producenci wyprodukują. Oni wyprodukują, tylko muszą się nauczyć tego, najlepiej w kooperacji z innymi partnerami, którzy już taką technologię mają, ale to powodowało odkładanie w czasie dużych zakupów. Podjęliśmy decyzję w 2024 roku, zrealizowaliśmy ją w 2025, że Intercity kupuje 42 pociągi o wysokiej pojemności, 550 miejsc na pokładzie z opcją na kolejne 30 pociągów, ale też bardzo mocno zbroją się przewoźnicy regionalni, bo w samym KPO pierwotnie mieliśmy założone 77 pociągów do ruchu regionalnego, a finalnie tych pociągów udało się zakupić ze środków KPO 109. I to jest wiele różnych elementów składających się na to, że tych pociągów przybywa, nowoczesnych pociągów i tutaj akurat ze środków KPO to były pociągi produkowane w Polsce, z Newagu w Nowym Sączu, z Pesy Bydgoskiej, ze Stadlera w Siedlcach, też wagony z Cegielskiego w Poznaniu i ta układanka zawsze musi być taka wyważona. Jeśli kupujemy pociągi regionalne, to z reguły to już są pociągi praktycznie kupowane w Polsce, ale pociągi do wyższych parametrów potrzebujemy kupować u producentów zagranicznych.
10: Panie ministrze, o ile opóźniony będzie projekt Portu Polska, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego? Bo w tę datę 2032 to już chyba nikt nie wierzy.
11: Ja dzisiaj jeszcze bardzo w tych ostatnich 3 miesiącach, gdy wszedłem w buty pełnomocnika rządu do spraw CPK, oczywiście biorąc pod uwagę moje bardzo często podkreślane podejście do publicznych pieniędzy, dzisiaj weryfikuję różne aspekty projektu CPK. Jak realne są harmonogramy, ten 32, jak realne są kwoty podawane wcześniej, jeśli chodzi o finanse. Jaka jest realność na przykład pozyskania środków unijnych?
10: Bo nie jest to realne, rozumiem.
11: Bo była zapisana na przykład kwota 33 miliardów złotych ze środków unijnych, którą możemy pozyskać dla budowy kolei dużych prędkości. I ta kwota pojawiała się praktycznie w ostatnich 5 latach. I ja jestem zwolennikiem, jeśli mówimy o publicznych pieniądzach, a wszystko w czym tutaj się opieramy, to publiczne pieniądze. Jestem zwolennikiem eliminowania wszelkich fikcji. Wszelkich. Bo te fikcje rodzą tylko kolejne fikcje, co powoduje finalnie, że inwestycje nie są realizowane albo budżety są później tak przeszacowane, finalne, że często podejmowane są nawet decyzje redukujące projekty albo nawet niekontynuowanie projektów. Dlatego ja dzisiaj mogę powiedzieć, że ten 32 cały czas obowiązuje,
10: ale głowy pan nie położy pod ten 32.
11: Biorąc jednak pod uwagę ryzyka, które odkrywam. Od 7 do 9 miałem spotkanie z zarządem CPK dotyczące kwestii harmonogramu i zakresu realizacji inwestycji. Widzę na horyzoncie, albo właściwie już nie na horyzoncie, tylko widzę, dzisiaj te ryzyka się zmaterializują, że musimy naprawiać pewne kwestie, które ciągną się już 3-4 lata, dokumentacji projektowych, które nie są zakończone, które powinny już dawno się zakończyć, bo terminy były w 2024 czy 2025 roku, a umowy podpisywane w 2021, 2022 roku. I te tematy nie są kończone, a jeśli nie są kończone, to automatycznie dochodzi do sytuacji, że trzeba będzie weryfikować też kwestie i harmonogramu, i kosztów. Podkreślam raz jeszcze, to do 2020 roku, ja mogę tak powiedzieć, bo uczestniczyłem wtedy w projekcie, była inwestycja transportowa. W 2020 roku weszła polityka, weszło myślenie w kategoriach musimy pokazać Niemcom, musimy wstawać z kolan, musimy niektórych chcieli leczyć swoje kompleksy innych tym projektem, bo przypomnę, że tam padały takie hasła, że na przykład dworzec kolejowy CPK na lotnisku ma być widoczny z kosmosu. I jeśli tego typu pojawiają się elementy, nie transportowe, tylko bazujące na emocjach, no to ja mówię, że tak, mówię wprost, że tak się nie buduje inwestycji, tak się nie realizuje inwestycji transportowych. Dlatego myślę, że najbliższe tygodnie będą nasączone trochę informacjami korygującymi pewne wcześniejsze założenia. Zresztą to się dzieje na bieżąco. Tam były też założenia kupowania pociągów dużych prędkości przez spółkę. A ja mówię, spółka ma się skoncentrować na budowie lotniska i infrastruktury kolejowej i nie powinna pączkować, bo taka tendencja bardzo silnie wystąpiła, żeby pączkować w innych obszarach, które nie są taką kluczową, korową działalnością spółki.
10: Mamy ten samo lotnisko, mamy też do niego kolej dużych prędkości, to też potrwa i to też będzie kosztowało. No to tym bardziej ten termin 32 wydaje się nierealny. A pan jakby tak miał obstawiać, no to kiedy my byśmy mogli dojechać pociągiem do tego lotniska i wylecieć z niego samolotem?
11: Panie redaktorze, jeśli będę miał pełną weryfikację przedstawioną przez spółkę tych harmonogramów, to zakładam, że spotkamy się bardzo szybko i porozmawiamy o nowych harmonogramach. Dzisiaj wchodzę niekiedy nawet w spore szczegóły, jeśli chodzi o zakresy inwestycji i mogę powiedzieć, że to jest proces, który jeszcze potrwa. I podkreślam raz jeszcze, moim celem jest postawienie tego projektu naprawdę takiej pozycji z głowy, stawania na głowie, postawienia go na nogi, żeby to był projekt transportowy. Staram się również wśród posłów opozycji, pokazując ten projekt, pokazywać naprawdę konieczność w poważnym kraju, o poważnych aspiracjach, poważnego podejścia do publicznych pieniędzy. Bo tu mówimy o kwocie 140 miliardów złotych, jeśli chodzi o lotnisko, jeśli chodzi o tą pierwszą linię kolejową, jeśli chodzi o otoczenie tego lotniska układem drogowym infrastruktury. To jest moim celem. Jeśli dzisiaj jakikolwiek polityk bujający w obłokach albo daleki od wiedzy o projekcie będzie opowiadał kolejne bajki, to ja bardzo chętnie takie bajki będę weryfikował.
10: Co z reformą, panie ministrze, funduszu kolejowego? No bo to ma być nawet 12 miliardów złotych rocznie, odsunięta w czasie?
11: Ten temat nam się faktycznie przesunął, bo
10: na 28.
11: Tak, ale przesuwa się korzystnie, ponieważ ja i tutaj najważniejsze jest dla branży budowlanej, dla stabilności finansowania inwestycji kolejowych w kolejową infrastrukturę, żeby generalnie środków było więcej niż w latach poprzedzających. Ja dzisiaj na 27 rok nie mam jeszcze funduszu kolejowego w tej nowej wersji na 27, ale dla zarządcy infrastruktury PKP PLK mam 5 miliardów złotych więcej na inwestycje kolejowe i na utrzymanie tej infrastruktury. Mechanizm funduszu dający elastyczność, możliwość przenoszenia środków jest dla mnie bardzo ważny, bo daje też stabilizację. Wejdzie w 28, tak jesteśmy umówieni z Ministerstwem Finansów, że idziemy już teraz, mamy już wszelkie uzgodnienia, prowadzimy ten proces do podpisu pana prezydenta gdzieś w okolicach lutego, marca i ten fundusz w nowej wersji wszedłby od 1 stycznia 2028, bo budżet 27 już jest zamknięty w tej formie, która do tej pory obowiązuje.

0: komunikacyjnego, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Wojciech Kowalik, to jest piątkowe południowe EKG, a my łączymy się z dr Anną Czarczyńską z Akademii Leona Koźmińskiego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce, by szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu. No i rekomenduje taką decyzję całemu Sejmowi, który będzie o tym decydował. Pani doktor, jak to wpływa na wizerunek Polskiego Banku Centralnego?
2: Znaczy w sytuacji obecnej na pewno niezbyt korzystnie, bo wiadomo, że mamy problem z taką wiarygodnością zewnętrzną, z pogarszającymi się ratingami dla gospodarki polskiej, aczkolwiek prognozy są optymistyczne, więc ja bym postawiła trochę pytanie inaczej, nie tyle jak to wpływa obecnie, tyle co się stało, że w ogóle rzeczywiście musimy rozważać taką kwestię, czy prezes Narodowego Banku Polskiego dobrze sprawował swój mandat i czy rzeczywiście w ramach swoich już kolejnej kadencji, a mówimy tutaj głównie o sytuacjach, jak rozumiem, których dotyczy raport Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, który miał miejsce kilka lat temu i czy wtedy ta wiarygodność była dobrze broniona przez prezesa. Więc ja bym chciała rozmawiać nie tylko o tym, czego możemy się spodziewać w tej chwili, ale również o tym, co się wydarzyło wcześniej i jak budujemy wiarygodność Narodowego Banku Polskiego w takiej szerszej perspektywie.
0: No to spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć. Tych zarzutów wobec prezesa NBP jest kilka, a wśród nich upolitycznienie Banku Centralnego, naruszenie przepisów między innymi przez zabronione pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, dokonywanie interwencji walutowych bez upoważnienia zarządu NBP, czy utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej. Które z nich pani zdaniem są najpoważniejsze?
2: Ja myślę, że ta lista jest wystarczająco długa, żeby koniecznie tą sprawę zbadać i bardzo osobiście jestem zadowolona z tego, że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej podjęła taką decyzję i przekazuje dalej do procedowania w zasadzie wszystkie, dlatego że podstawą bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce jest niezależny bank centralny. I teraz pytanie jest takie, czy ten bank centralny był niezależny, szczególnie w takich latach, gdzie doświadczaliśmy bardzo wysokiej inflacji, bo pamiętamy, że inflacja sięgała w Polsce 18% jeszcze nie tak dawno, czyli mniej więcej 3 lata temu. I wtedy, czy polityka banku była prowadzona w obronie polskiego złotego i w obronie sytuacji, znaczy stabilności finansowej, czy była jakby... No, ja tego nie przesądzam, tylko chodzi o to, żeby to wynikało po prostu z tego rodzaju postępowania. Czy były inne czynniki, które wpływały na decyzje podejmowane w tamtym czasie przez zarząd tak naprawdę, bo akurat to nie miało wiele wspólnego z Radą Polityki Pieniężnej.
0: Dlaczego tak poważnym zarzutem tutaj kierowanym w stronę prezesa NBP jest to pośrednie finansowanie deficytu budżetowego? Na czym to polega i co tam się miało wydarzyć?
2: Dlatego, że jest to po prostu zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim zabronione. To dotyczyło skupu aktywów mniej więcej szacowanych w latach 2020-2021 na około 144 miliardy złotych. To jest ogromna kwota i tutaj jak prześledzimy historię ostatnich kilku lat, no to widzimy, że to, czy bank centralny wykazywał deficyt czy nadwyżkę, również decydował w zasadzie o tym zarząd. I to skutkiem tego były wpływy do budżetu bądź nie. Natomiast w momencie, kiedy zadłużające się Ministerstwo Finansów ma problem ze sprzedażą na przykład obligacji albo ich cena gwałtownie się na rynku zmienia, no to bank centralny w tym momencie podejmował interwencje, do których nie ma, znaczy których nie powinien robić. I to jest jeden z głównych zarzutów.
0: Interwencje mamy tutaj też walutowe, bez upoważnienia zarządu NBP. To kolejny zarzut wobec prezesa Glapińskiego. No to też spróbujmy wyjaśnić, o co tutaj chodzi.
2: Znowu to ma związek z wykazywaniem, znaczy poprzednio mówiliśmy o interwencji w postaci skupu aktywów. Tutaj akurat chodzi o przeszacowanie wartości rezerw walutowych banku centralnego w momencie, kiedy mamy koniec roku i bezpośrednio wpływanie na wartość kursu złotówki względem głównych walut światowych. I dokonując takiej interwencji na końcu roku w tym momencie

0: wykazujemy. To jest trochę taka księgowość kreatywna. Możemy wykazać mniejszy albo większy zysk, zależnie od tego, jak, po jakim kursie to euro będzie notowane. W tym momencie też było, no, jest silne podejrzenie, że po prostu ten kurs był sztucznie zmieniany przez interwencję banku. I to takie rzeczy są do prześledzenia.
1: No i w efekcie bank centralny wykazał zysk. Ten zysk trafił prawie w całości do budżetu państwa. No i minister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości miał taki prezent.
0: Tak. No dlatego ta podstawowa zasada apolityczności banku centralnego wydaje się być mocno nadszarpnięta. Ja się bardzo cieszę, że teraz bank centralny się odwołuje do apolityczności i to jest święta zasada, natomiast chodzi o to, żeby wyjaśnić sytuacje, które miały miejsce między 2000 a 2023 rokiem.
1: Sam Adam Glapiński z zarzutami się nie zgadza, ocenił, że nie mają one żadnych podstaw, no i zapowiedział, że jak to ujął, nie podda się żadnej politycznej presji. Prace tej komisji, która dzisiaj głosowała, trwały 2,5 roku. Jak pani myśli, czy teraz kolejny etap tego procesu już w Sejmie też będzie tak długo trwał?
0: Myślę, że na pewno nie będzie łatwo, dlatego że w następnym kroku mamy głosowanie w Sejmie i to być może, że pod koniec tego miesiąca zobaczymy. Nie jest to przesądzone, dlatego że nie wydaje mi się, żeby ze strony również obecnej większości była taka zdecydowana wola, czy tą sprawę po prostu ciągnąć. Ja uważam, że dla czystości i dla również pewnej ustalenia pewnej linii przyszłych prezesów NBP-u należałoby takie sprawy wyjaśniać, dlatego że chcemy mieć po prostu mocny i niezależny bank centralny zawsze, niezależnie od tego, kto stoi na czele tego banku. No i potem mamy Trybunał Stanu, czyli prezes Sądu Najwyższego, który jest również przewodniczącym. Też to może trwać. Nie spodziewam się szybkich rezultatów tego postępowania.
1: No, zobaczymy, jak to będzie i ile to potrwa. To przyszłość, ale teraz proponuję, żebyśmy tak zostali przy prezesie NBP, ale cofnęli się o jeden dzień. Wczoraj Adam Glapiński miał konferencję po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Rada w październiku stóp nie zmieniła. No i prezes, tak się wydaje, że odsunął nam perspektywę podwyżek stóp, mówiąc, że nic nie wskazuje na to, żeby w listopadzie miały wzrosnąć. A myśli pani, że z powodu znów rosnącej inflacji ta podwyżka, perspektywa podwyżek stóp czy na początku przyszłego roku jest realna?
0: Myślę, że jest realna, jeśli utrzymają się te czynniki zewnętrzne, które obserwujemy teraz, czyli ceny paliw, ceny energii. To jest dosyć silny szok zewnętrzny, który został częściowo zasymilowany przez rynek, ale wydaje mi się, że nie mamy szansy całkowitego zasymilowania tego szoku zewnętrznego. I ja bym nie wykluczała jednak podwyżki stóp procentowych. Zresztą prezes wypowiedział się podobnie. Nie zakłada, ale oczywiście nie może tego wykluczyć, ponieważ inflacja w tym momencie, przynajmniej ta za wrzesień, 4% przekroczyła górny limit, który był na poziomie 3,5. Nie, trudno mi ocenić, czy w październiku ta inflacja spadnie do poziomu 3,5, tak jak to przewiduje NBP. Jeśli będzie powyżej, należałoby się liczyć po prostu ze podwyższeniem oprocentowania i tych stóp referencyjnych, bo to ma nam utrzymywać tą inflację w ryzach.
1: No, ekonomiści mówią, że rzeczywiście dzięki programowi CPN ta październikowa inflacja już będzie dość wyraźnie niższa, choć gdzieś tam w okolicach tej górnej granicy tego dopuszczalnego poziomu. Pani doktor, proponuję na koniec naszej rozmowy jeszcze zmienić temat. Jest pani w Hiszpanii, więc chciałbym wykorzystać tę okazję i zapytać o to, co tam teraz się dzieje. Mamy potężne protesty na tle mieszkaniowym. Polityka mieszkaniowa to jak duży problem teraz w Hiszpanii?
0: To jest bardzo duży problem. To oczywiście nie dotyczy turystycznych destynacji Polaków, bo to nie o to chodzi. Natomiast bardzo duża luka podaży względem popytu, czyli tutaj mamy zapóźnienie, które gdyby w tym tempie, w którym obecnie Hiszpania buduje, to jest poniżej 100 tysięcy mieszkań rocznie, to jest nieprawdopodobnie mały przyrost, to potrzeba by 40 lat, żeby zaspokoić popyt. I oczywiście to nie jest równo rozłożone w różnych regionach Hiszpanii. Cały wschód jest bardzo silnie dotknięty tą deficytem mieszkań, fizycznym deficytem mieszkań. na które składa się zarówno bardzo niska podaż, ale też regulacje prawne, regulacje administracyjne, bardzo dużych ograniczeń, jeżeli chodzi o prawo własności dysponowania lokalami, co powoduje, że część właścicieli po prostu wyłącza te mieszkania część się pozbywa, bo głównie transakcje są na rynku wtórnym, albo na przykład nie przeznacza na najem, a najem tutaj jest podstawową formą jakby funkcjonowania i to szczególnie wśród młodego pokolenia, gdzie prawie 40% opiera się na jakiejś formie wynajmu, to jest sytuacja rzeczywiście dramatyczna. No i to, co obserwujemy, to jest próba rozegrania tego w sposób polityczny, czyli wcześniejsze wybory zaplanowane na listopad tego roku. Trochę na fali protestów, głównie, które są takim kołem napędowym dla młodych, którzy się radykalizują, to znaczy albo idą w stronę bardzo skrajnej lewicy, albo w stronę bardzo skrajnej prawicy. No i wydaje się, że rząd Pedro Sancheza po prostu liczy na to, że włączając w to niezadowolenie młodych ludzi, którzy nie mogą się usamodzielnić, plus związki zawodowe, które zapowiadają strajk generalny, również współpracujące z rządem, no prawdopodobnie w ten sposób chce kolejne wybory rozegrać na swoją korzyść.
1: I tak to wygląda, jakby kwestie gospodarcze miały być tym, czym będzie żyła kampania wyborcza?
0: Raczej jest to bardziej emocjonalne, dlatego że relatywnie niedużo mówi się o tym, że dlaczego na przykład nie buduje się nowych mieszkań, dlaczego do tej pory z bańki spekulacyjnej z 2008 roku pozostaje 500 000 mieszkań, które są niezagospodarowane w takim funduszu, który został stworzony dla złych długów po kryzysie mieszkaniowym 2008-2009. Jakby rozwiązań nie było przez ostatnie kilkanaście lat na dobrą sprawę. Sytuacja się stopniowo pogarsza, natomiast wydaje się, że młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, kogo mają winić za tą sytuację, nie bardzo wiedzą też, jak ją rozwiązać, natomiast bardzo silne takie emocjonalne sytuacje typu właśnie eksmisja Mary Carmen, czyli już takiej postaci ikonicznej, a wczoraj niestety również śmierć głównej bohaterki tych protestów, no powoduje, że praktycznie cała Hiszpania jest zaangażowana emocjonalnie w walce z na przykład z inwestorami, bo inwestorzy tutaj są również postrzegani jako to zagrożenie, które doprowadza do eksmisji i które powoduje, że sytuacja na rynku staje się jeszcze trudniejsza.
1: Doktor Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Kowalik, to jest piątkowe popołudniowe EKG i za chwilę podsumujemy pierwszy tydzień programu CPN i powiemy, jakich cen paliw mamy się spodziewać w weekend i w przyszłym tygodniu. A na razie o ważnej decyzji, która zapadła dziś w Sejmie. Jest wstępny wniosek Sejmu o postawienie szefa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Dziś przyjęła go Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a dalej o jego losach będzie już decydował Sejm. Ja przypomnę, że tych zarzutów wobec prezesa NBP jest kilka, wśród nich o upolitycznienie banku centralnego, niedozwolone pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, dokonywanie interwencji walutowych bez upoważnienia zarządu NBP, czy utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej, a sam prezes NBP wczoraj powtarzał, że nie zgadza się ze stawianymi mu zarzutami. Banki wysyłają klientom powiadomienia, że wracają do odrzuconych wcześniej zgłoszeń i reklamacji dotyczących nieautoryzowanych transakcji. Robią tak cztery banki, a w cudzysłowie nakłonił je do tego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Część spraw banki rozpatrzą z automatu. W części trzeba będzie ponownie złożyć reklamację. A jak to ma dokładnie wyglądać, to można przeczytać w rozsyłanych komunikatach. Banki, jak podawał UOKiK, nie zawsze wywiązywały się ze swoich obowiązków, a uznanie transakcji za nieautoryzowaną daje oszukanym klientom mocną podstawę prawną do odzyskania utraconych pieniędzy. Teraz w popołudniowym EKG zerknijmy na sytuację na rynkach. Na warszawskiej giełdzie na plusie i to wyraźnie. WIG w górę o 1,6%, WIG 20 o 1,4%, a na rynku walutowym złoty dzisiaj znów trochę słabszy. Euro 4,38, frank szwajcarski po 4,71, dolar 3,91, a brytyjski funt po 5,17. I czas już na naszą rozmowę. Ceny paliw niestety rosną, mimo rządowego programu CPN. Znów wracamy do ósemki za diesla i siódemki za benzynę. Jak więc wygląda sytuacja po pierwszym tygodniu CPN-u i jakie są prognozy na kolejny? O tym rozmawiałem z Jakubem Boguckim z e-petrol.pl. Mamy za sobą pierwszy tydzień trzeciej odsłony programu CPN. No i co się wydarzyło w tym tygodniu z cenami paliw?
2: Mieliśmy już taki okres, że się przyzwyczailiśmy do tego, że jesteśmy poniżej psychologicznych granic tych pułapów, na które tak mocno uważamy w ostatnim czasie. Niestety te ceny maksymalne, które się pojawiły na najbliższy weekend, to jest powrót ponad psychologiczną granicę dla oleju napędowego. Cena maksymalna to będzie 8,06 zł. W przypadku benzyny jesteśmy blisko, ale nie przebiliśmy jeszcze 7 zł. Jesteśmy na poziomie 6,97. Te zmiany to jest oczywiście pokłosie tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tego, że atakowane są tankowce, tego, że cały czas nie ma tam spokoju i widoków na spokój i co za tym idzie, ropa przebija też trzycyfrowe poziomy, kosztuje już trochę ponad $100, a na rynku paliw gotowych to jest jakby też ta reakcja nerwowa związana z sytuacją blisko wschodnią. Także niestety dobrych wieści na ten moment, jeśli chodzi o tankowanie na stacjach, nie mamy. Nieobjęty pakietem CPN Autogaz też będzie nam drożał. Tutaj już przebicie nawet poziomów 3 zł i 30 groszy za litr jest zupełnie prawdopodobne.
1: Mówiliśmy o tych cenach maksymalnych na weekend, no ale z tego, co pan mówi, to na przyszły tydzień te prognozy też nie wyglądają najlepiej.
2: Tak, tutaj też niestety jesteśmy w dalszym ciągu w takiej fazie rynku, która niestety obawiam się, że może skutkować wyższymi cenami na polskich stacjach. To nie będą oczywiście jakieś wzrosty rewolucyjne, ale niestety te poziomy ponad 7 zł dla benzyny będziemy mogli zapewne w kolejnym tygodniu zobaczyć. O ile oczywiście nie nastąpi jakaś forma uspokojenia czy jakaś antyreakcja na to wszystko, co się w ostatnim czasie działo. Mówi się trochę z nadzieją o tym, że prezydent Trump chociażby przed tymi listopadowymi wyborami połówkowymi będzie chciał trochę uspokoić sytuację, trochę dać wyborcom oddechu z tymi emocjami wokół Iranu, ale to jest tylko takie domniemanie, że to się może stać i wtedy ceny nam się trochę obniżą. Natomiast jeżeli takie coś się nie stanie, to niestety te 7 zł jest zupełnie realnym scenariuszem i podchodzenie wyżej ponad 8 zł niż te 8,06 dla diesla to także jest scenariusz zupełnie realny.
1: A sporo wyżej?
2: Myślę, że niestety te kilka groszy jeszcze w tym tygodniu możemy zobaczyć, czyli ceny z przedziału 8,10, 8,12 jak najbardziej są możliwe. W przypadku benzyny to jest, myślę, że 7,05 to jest ten pułap, do którego obawiam się w tym tygodniu możemy dojść.
1: Czyli znowu taką naszą codziennością będą ceny, które przecież jeszcze niedawno uważaliśmy za bardzo wysokie.
2: Musimy pamiętać, że to wszystko dzieje się w realiach, kiedy CPN nam funkcjonuje, czyli pamiętajmy, że gdyby go nie było, to ten rachunek byłby przynajmniej o złotówkę, złotych 20 na litrze wyższy, także mielibyśmy już znowu ponad 9 zł za litr diesla wyraźnie i 8 zł za benzynę niestety. Także cieszmy się z tego, co jest, ale niestety o optymizm na razie w tej sytuacji trudno.
1: A jak pan obserwuje rynek, to te stacje trzymają się tych maksymalnych poziomów, czy można jednak znaleźć takie, które decydują się jednak stosować niższe ceny?
2: Myślę, że da się oczywiście znaleźć stacje, może nie jest ich bardzo dużo, takich, które są nieco poniżej tego pułapu, natomiast tutaj wiele poniżej tego pułapu zejść się nie da. Pamiętajmy, że to też w jakiś sposób wynika ze sposobu kalkulowania cen maksymalnych, że one po prostu przekładają to, co się dzieje na rynku hurtowym, na te możliwości stacyjne. Także jeżeli gdzieś są takie ceny, to zaledwie o grosz dwa może niższe. Nie spodziewam się, żeby wiele było takich, które mają dużo dużo głębiej tą stawkę cenową w stosunku do cen maksymalnych zaproponowaną kierowcom.
1: Czyli nie ma co jeździć i szukać, że będzie taniej. Najbliższa stacja to prawdopodobnie ta z cenami jak wszystkie inne w okolicy.
2: To jest jakaś korzyść, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład planuje dalsze podróże, że nie trzeba będzie patrzeć, czy na MOP-ie jest dużo drożej, bo zazwyczaj na MOP-ie będzie podobna cena jak w miastach, czy jak w takich miejscach, gdzie jest większa konkurencja niż przy autostradzie. Także no, to jest jakaś tam wątpliwa korzyść dla tankujących, jedna z nielicznych zapewne, jakie w warunkach tej drożyzny mamy.
1: Wszystko, jak już wspomnieliśmy, przez drogą ropę naftową i przez to, co dzieje się wciąż w cieśninie Ormus. No bo jak to wygląda z ropą? Ona płynie przez cieśninę Ormus, czy tam ciągle są te zakłócenia?
2: Ta ropa, nawet jeśli płynie, to płynie bardzo opornie i bardzo w niewielkich ilościach, biorąc pod uwagę to ryzyko związane chociażby z atakami na tankowce. Ropa z Zatoki Perskiej jest częściowo przetaczana przez rurociąg wschód-zachód, czyli trafia przez Arabię Saudyjską na Morze Czerwone. Natomiast ta skala jest oczywiście dużo mniejsza, niż gdyby to była taka normalna żegluga, normalny eksport przez cieśninę Ormus. No ale coś udaje się stamtąd przynajmniej częściowo wydostać, ale jest to paraliż związany z tym, że jednak ta ryzyko tej żeglugi jest na tyle duże, na tyle jest poważne, że wiele tankowców po prostu by się jej nie podjęło.
1: Tak, wydaje mi się, że dochodzi nam jeszcze jeden czynnik, czyli słaby złoty i dolar docierający w okolice 4 zł też tu pewnie w tej sytuacji nie pomaga.
2: Tak, musimy pamiętać, że za ropę płaci się w amerykańskim dolarze, więc jeżeli ta relacja naszej waluty do dolara jest niekorzystna, no to niestety ten rachunek nam wychodzi wyższy. I tu w tym momencie, kiedy już ta czwórka niemalże nam majaczy na horyzoncie za dolara, to dodatkowo jeszcze pogłębia problem, jaki mamy jako nabywcy ropy naftowej.
1: Sporo mówiliśmy o benzynie, sporo mówiliśmy o oleju napędowym, wspomnieliśmy o autogazie wyłączonym z programu CPN, więc zatrzymajmy się jeszcze przy nim na chwilę. Mówi pan, że drożeje i że drożeć może dalej. Dlaczego? Co steruje jego cenami?
2: Pamiętajmy, że autogaz to także jest paliwo ropopochodne, że ono także jest w jakiś sposób powiązane z tymi globalnymi fluktuacjami cen i ono nawet jeśli drożeje wolniej, czy drożeje w trochę innym rytmie niż paliwa tradycyjne, to jednak te globalne trendy go także dotyczą i autogaz również drożeć będzie w ślad za paliwami, które no, w normalny sposób od ropy zależą. Autogaz jest bezpiecznym paliwem w sensie kierunków zaopatrzenia, bo on nie jest do Polski sprowadzany z regionu bliskowschodniego, więc tutaj od tej strony możemy być spokojni. Natomiast jego ceny niestety mocno zależą od tego, co się dzieje na całym świecie, podobnie jak paliw tradycyjnych. I on również wolniej, ale jednak drożeje. I drożeć niestety w najbliższym czasie będzie. Tutaj wizja no może 3-50 to jeszcze jest dosyć odległa perspektywa, ale niestety chyba bliższa niż kiedykolwiek w ostatnich miesiącach.
1: Czyli patrząc ogólnie na ten rynek paliwowy, szans na niższe ceny na razie żadnych nie widać.
2: Obawiam się, że na razie nie widać specjalnie szans na niższe ceny. Oczywiście tutaj można by było snuć jakieś scenariusze, głównie o charakterze politycznym, że w związku z wyborami w Stanach Zjednoczonych dałoby się jakoś złagodzić tą konfrontacyjną retorykę ze strony Stanów Zjednoczonych, czy działania Iranu by się w jakiś sposób zmniejszyły te militarne w regionie Zatoki Perskiej. No ale to są scenariusze, które na razie są snute, ale nie bardzo się sprawdzają. Także obawiam się, że bez tego niestety mówienie o jakiejś trwałej obniżce, o trwałej stabilizacji czy jakiejś zmianie poważniejszej na rynku surowcowym, no na razie niestety nie są uprawnione.
1: Ciągle jednak mamy stosunkowo niższe ceny paliw niż choćby nasi sąsiedzi. Widać już może turystykę paliwową do nas od naszych sąsiadów?
2: Nie słyszałem jeszcze o jakiejś poważnej skali turystyki paliwowej. Pamiętajmy, że nie tylko Polska patrzy i nie tylko Polska próbuje jakieś takie rozwiązania prokonsumenckie realizować. Także myślę, że tutaj no, ta skala opłacalności nie jest aż tak duża. Jeżeli już to by było ograniczone wyłącznie do tego obszaru przygranicznego, przynajmniej na razie no, nie słychać, żeby miało to większą skalę, czy żeby w jakiś sposób były polskie stacje drenowane przez przyjeżdżających cudzoziemców.
1: O cenach paliw rozmawiałem z Jakubem Boguckim z ePetrol.pl.
3: To jest powtórka.

0: zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Trump dogadał się z Putinem. Rosja ma dostarczyć setki ton oleju napędowego. Szef NBP może stanąć przed Trybunałem Stanu. Domaga się tego sejmowa komisja. Przez całe życie walczyła z rasizmem. Teraz południowoafrykańska prawniczka dostała Nagrodę Nobla. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy, zapowiedział Donald Trump. Prezydent USA poinformował, że przeprowadził na ten temat udaną rozmowę z Władimirem Putinem. Według Trumpa natychmiast Rosja ma przekazać ponad 300 tysięcy ton tego surowca. W listopadzie ma to być z kolei 500 000 ton, a następnie 1 000 000. Przywódca USA powiedział również, że dzięki temu ceny tego paliwa na całym świecie, tu cytat, będą spadać w rekordowym tempie. 3 osoby zginęły w ataku na międzynarodowe lotnisko w Riyadzie. Za uderzeniem stali jemeńscy Huti, regionalni sprzymierzeńcy Iranu. O szczegółach Tomasz Orchowski.
5: To kolejny atak Hutich na saudyjskie lotnisko w ostatnich dniach, bo konflikt między Arabią i jemeńskim ruchem eskaluje i w najbliższym czasie raczej nie zostanie wstrzymany. Portal Politico donosi, że Saudowie, którzy nie chcą wyjść na słabych, będą kontynuować działania wojenne, dopóki nie odzyskają terytoriów utraconych ostatnio w Jemenie, a każda eskalacja może doprowadzić do wzrostu cen ropy. To z kolei przyczynić się do spadku popularności republikanów w listopadowych wyborach do kongresu. Dlatego Donald Trump zapowiedział, że nie wznowi działań wymierzonych w Iran przed tym głosowaniem, choć wcześniej pojawiały się doniesienia, że może to zrobić. Tomasz Rychowski, TOK FM.
4: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce, by szef Narodowego Banku Centralnego Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu. Komisja wnosi o pociągnięcie go do odpowiedzialności konstytucyjnej. Gdyby taki wyrok zapadł, Adam Glapiński nie miałby możliwości pełnienia ważnych urzędów państwowych, mówi szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
6: Komisja przegłosowała wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. 8 zarzutów zostało przez komisję podtrzymane. To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe.
4: Zdaniem posłów PiS Iwony Arendt i Pawła Szrota zarzuty są bezpodstawne.
7: Ta komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu.
8: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa Banku Centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
4: Wniosek komisji to dopiero pierwszy krok w tej procedurze. Następny to przegłosowanie wniosku przez cały Sejm. Ostateczna jest już kara 25 lat więzienia dla Magdaleny D.M. za zabójstwo miesięcznej córki oraz usiłowanie zabójstwa dwóch synów w wieku 3 i 9 lat. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony. Wyrok 25 lat pozbawienia wolności w pierwszej instancji wydał już w styczniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie. Do zbrodni doszło na warszawskim Wilanowie przed ponad 4 laty. Wcześniej pomiędzy rodzicami dzieci Magdaleną D.M. i jej mężem miało dojść do kłótni. W końcu mężczyzna wyszedł z mieszkania, a kobieta została sama z trojgiem dzieci. Wówczas rozegrała się tragedia. Od 1 stycznia przyszłego roku centra zdrowia psychicznego będą rozwiązaniem systemowym. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. Zawiera ono wykaz świadczeń gwarantowanych, realizowanych w tych placówkach. Centra zdrowia psychicznego funkcjonują w Polsce od 8 lat w ramach pilotażu reformy psychiatrii dorosłych. Wprowadzają model psychiatrii środowiskowej. Chodzi o łatwy dostęp do różnych form pomocy psychologicznej i psychiatrycznej blisko miejsca zamieszkania. Celem jest odejście od modelu azylowego. Z założenia hospitalizacje mają być możliwie krótkie i tylko w wymagających takiej interwencji sytuacjach. Południowoafrykańska prawniczka Navanefe Mpila została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Przeciwstawiała się m.in. segregacji rasowej. Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego uznawała, że gwałty i przemoc seksualna mogą wyczerpywać znamiona zbrodni ludobójstwa. Działała także w strukturach ONZ i stała na stanowisku, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. W czasach, gdy łamane są prawa międzynarodowe, wyróżnienie takiej osoby jest ważnym krokiem dla relacji międzypaństwowych, mówił w TOK FM profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Wskazanie osoby, która przez całe życie z wielką intensywnością walczy o to, żeby tych reguł, na które się przecież umówiliśmy między sobą, przestrzegano, jest jakby konserwatywnym zwrotem w kierunku, którym powinniśmy pójść, żeby uporządkować relacje między państwami, między sobą.
4: Navanefe Mpila w związku z wyróżnieniem otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16 stopni. W rejonach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie do 11 stopni na plusie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej. Zaczynamy ją od tego, co się dzieje w ostatnich dniach. W Ostrołęce i Podwyżkowem doszło do ataków z użyciem noża. W internecie zaczęły krążyć informacje o rzekomym wyzwaniu, o krwawym piątku. Dzisiaj miały zostać zaatakowane kolejne osoby. Nawet udostępniano listy szkół, które miały być celem ataków. Te doniesienia wywołały ogromny niepokój. Właśnie trwa konferencja prasowa, na której szef MSWiA dementuje te wszystkie niepotwierdzone informacje, te kłamstwa, po prostu dezinformacje. Dzisiaj około 50 szkół odwołało zajęcia. To są szkoły głównie zlokalizowane na Mazowszu, ale wielu rodziców również w innych częściach Polski postanowiło nie posyłać dzieci na lekcje. I o tym porozmawiam z Ulą Malko. Dzień dobry.
11: Cześć, dzień dobry.
10: Psycholożką, psychoterapeutką i współprowadzącą audycję Czas Rodziców w TOK FM. Jak nie wpaść w panikę, słysząc o tych wszystkich kolejnych doniesieniach?
11: No ja myślę, że to jest naturalne, że możemy wpaść jednak w panikę i się możemy bać. I myślę, że to, co jest ważne, to jest właśnie rozgraniczenie między świadomością tego, że mamy prawo się przestraszyć, no bo to jest coś strasznego i to jest coś nowego też jakoś, a zarazem, no właśnie, żeby nie wpadać w panikę rozumianą jako to, że będziemy podejmować różne bardzo pochopne decyzje i na przykład obciążać tym też nasze dzieci. Dużo o tym dzisiaj myślałam, że to jest taki moment, kiedy rzeczywiście jako rodzice musimy być dorośli bardzo i najpierw zaopiekować się sobą, a potem dopiero jakoś, no jak z tą maską tlenową, tak, założyć ją najpierw sobie, a potem dzieciakom. I jak usłyszałam o tym zamknięciu szkół, to pomyślałam o tym, że oczywiście nie wiemy, z jakiego powodu część z nich została zamknięta. To sobie myślę, że to jest, może była to słuszna decyzja z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale to, co mnie zaniepokoiło, to jest to, co z tymi dziećmi w tym czasie. W takim sensie, że oczywiście jeśli groziło im coś w tej szkole, to absolutnie, to jest oczywiste, że nie powinno się tam zjawiać. Trochę tak jak w pandemii też, prawda, szkoły zostały zamknięte. Natomiast jeśli efektem tego jest to, że one siedzą w domu i siedzą na telefonach albo komputerach i oglądają te wszystkie filmy i czytają te wszystkie newsy i są bombardowane tak jak my, siedząc w mediach, jeszcze nie mediach, na portalach społecznościowych, to, no to jest bardzo dla nich niezdrowe.
10: No i też może utrwalać takie przekonanie w tych dzieciakach. Mówię tutaj też szczególnie o tych rodzicach, którzy sami podjęli te decyzje. Te szkoły nie zostały odgórnie zamknięte, tylko po prostu rodzice stwierdzili, dobrze, to ty zostań dzisiaj w domu, że jednak taka decyzja chyba może w dziecku jeszcze bardziej go przekonać o tym, że szkoła może być niebezpiecznym miejscem.
11: No, pytanie jest oczywiście, jak to jest uzasadnione przez rodziców, ale tak, no to jest bardzo ważne, jak o tym w ogóle rozmawiamy z dzieciakami. Tak, no bo myślę sobie, że wiele przez ostatnie lata było trudnych sytuacji, tak, które nas dotknęły. Przypomniałam sobie wczoraj ten moment, jak wybuchła wojna w Ukrainie i co się działo na mieście i nie tylko, w ogóle jaka była atmosfera. I myślałam o tym, że chcę moje dzieci pojechać do szkoły nie dlatego, że myślę, że one coś się wydarzy, tylko dlatego, że ta atmosfera, która była w środkach komunikacji miejskiej, na mieście, była tak napięta, że wolałam im tego oszczędzić, tak? I powiedziałam im, słuchajcie, wiecie co, ja nie chcę, żebyśmy jechali komunikacją miejską. Jest strasznie dużo napięcia, ludzie są zdenerwowani. Chodźcie, przyjadę po was i pojedziemy sobie. Miałam taką możliwość przyjechać moim samochodem, tak? Chodzi mi o to, że wszystko zależy od tego, jak rozmawiamy z dzieciakami. Bo co innego jest powiedzieć... Strasznie się o was boję, może się coś złego stać, szkoła nie jest bezpieczna, absolutnie nie zgadzam się, żebyście tam szli. I przy dzieciach słuchać tego radia i oglądać i czytać na głos newsy. To jest coś, co je bardzo obciąża. Też dlatego, że niestety, wszyscy wiemy, też od tego zaczęłaś, że miesza się, co jest prawdą, a co jest dezinformacją. Bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli dostęp do takich newsów, którym ufamy.
10: No dobrze, no to może być też tak, że dziecko samo do nas przyjdzie i powie, że nie chce pójść do szkoły. Przecież to nie jest tak, że tylko wśród rodziców się te niepokojące informacje roznoszą. Dzieciaki też mogą mieć z nimi kontakt przez media społecznościowe, gdziekolwiek.
11: Absolutnie, ja bym się tym zaciekawiła. Oczywiście, że jak dziecko do nas przychodzi i mówi, że się boi, to w nas, wiecie, rośnie takie napięcie i byśmy najchętniej chcieli, jak ten strażak, szybko zgasić, powiedzieć, nie, słuchaj, nie ma się czego obawiać, wszystko jest w porządku. Ale wiemy też, że to nie pomoże długofalowo. Więc wdech i pytamy, słuchaj, ale opowiedz mi, czym się niepokoisz? Co takiego przeczytałaś? Co by ci pomogło się poczuć bezpieczniej? No i tu wchodzi oczywiście w grę cała współpraca między rodzicami a szkołą, która marzyłaby mi się, żeby była taka, że w sytuacji, jak dzieje się coś takiego, że właśnie szkoła się niepokoi, jak dzieciaki zareagują, no to, że jest na pokładzie są pedagodzy, pedagogzki, psycholodzy, psycholożki, którzy mogą wesprzeć i rodziców, i dzieci w tej sytuacji.
10: Plus jeszcze... dochodzi rozprzestrzenianie tych informacji na grupach rodzicielskich. Wczoraj dostaliśmy takie informacje, pojawiły się, że właśnie przez WhatsAppa, gdzieś tam na komunikatorach, na których rodzice wymieniają się różnymi informacjami, zaczęły się pojawiać właśnie informacje o tym, że jakieś konkretne szkoły, konkretne osoby mogą zostać zaatakowane. Jak właśnie odróżniać tą odpowiedzialną ostrożność od paniki? No bo to jest taki paradoks, że dorośli przekazują sobie niesprawdzone informacje, podając listy szkół czy opowieść o internetowych wyzwaniu, a jednocześnie oni mówią, że to młodzi zostali zmanipulowani przez internet, a my robimy dokładnie to samo.
11: Tak, ja myślę, że to jest o tej panice, o której powiedziałaś. Znaczy, że my wszyscy... bierzemy te telefony i zaczynamy szukać to, jaka jest prawda. Tak, jakoś bardzo mi się pandemia przypomniała, bo wtedy też tak było, tak, że szukaliśmy informacji. Każdy szukał, gdzie jest ta wiedza, czy to się, w jaki sposób się ta choroba rozprzestrzenia. I tu jest podobnie, tak? Czyli czy to jest tak, że zamkną szkołę, czy to jest challenge, czy nie challenge. No i kłopot polega na tym, że tak jak za moich czasów był telewizor w pokoju i to było jedyne źródło informacji albo dnia następnego gazeta, to teraz jest tych źródeł bardzo dużo. I myślę, że strasznie ważne jest rzeczywiście czytać informacje na stronach, które są wiarygodne, bo inaczej dokładnie jak mówisz, rozsiewamy tą falę nieprawdziwych informacji. Do mnie wczoraj dotarły filmiki o atakach, a potem się okazało, że to było w ogóle z jakichś innych lat, a jedno to w ogóle było ze Stanów Zjednoczonych, tak? I to się sieje, już potem jest, że to tak naprawdę spod Warszawy. Więc no sieć ma tę moc, że zanim zostanie coś obalone jako fake, to niestety zadziała na nas emocjonalnie, tak? Przestraszymy się i na tej podstawie będziemy działać.
10: No i to jest też kłopotliwe w dzisiejszych czasach, kiedy to zaufanie do mediów spada. Jest coraz więcej ludzi, którzy otwarcie mówią, że wszystkie informacje o świecie czerpią na przykład z TikToka. I wtedy jest trudno jednak odsiać te fałszywe informacje. A też jak powiedziałaś o tej pandemii, to przypomniało mi się też taki mechanizm, którego doświadczaliśmy, że to przekazywanie dalej różnych informacji również dawało takie poczucie jakiejś ulgi, poczucie tego, że się coś zrobiło, zadziałało. Co też chyba może być dosyć złudne.
11: Tak, znaczy my wszyscy chcemy być sprawczy w tej sytuacji. Tak. I prawda, jeden mechanizm to jest taki, żebyśmy bardzo szybko chcieli zrozumieć, czemu to się wydarzyło, więc szukamy winnego albo jakiejś łatwej odpowiedzi.
10: Tak? No taka była sytuacja z tym challenge'em, prawda, że wczoraj nawet Donald Tusk powiedział o tym, że badają, czy właśnie za tymi atakami stał jakiś internetowy challenge, wyzwanie, no bo łatwo jest znaleźć jeden powód, bo bardzo łatwo jest jeden powód wyeliminować.
11: Tak, dodatkowo myślę, wszyscy mamy taki bardzo pierwotny mechanizm, żebyśmy chcieli, żeby łatwo było zlokalizować, kto jest tym złym, w cudzysłowie. Trochę jak źli bohaterowie w bajkach, albo jak dzieci oglądają bajki i złodzieje chodzą w bardzo charakterystycznych ubraniach, a potem są zaskoczeni, że tak w życiu to nie wygląda. To jest bardzo pierwotne. Chcielibyśmy móc odróżnić, który to jest ten, który nam zagraża, który to jest ten, przed którym mamy się chronić. W związku z tym, jak szybko padnie informacja, że to, no to wiadomo, to był ktoś, kto akurat właśnie miał jakąś chorobę, albo to był ktoś, kto brał udział w challenge'u. No to wszystko jasne.
10: Naszą rozmowę będziemy kontynuowały po informacjach TOK FM o godzinie 14:20. Ula Malko jest moją gościnią. Kutowska, wracamy do audycji Zapytam Inaczej. Moją gościnią cały czas jest Ula Malko, psycholożka, psychoterapeutka, współprowadząca audycję w TOK FM pod tytułem Czas Rodziców. To jutro, w sobotę, na antenie. A my rozmawiamy o tym, co się dzieje w ciągu ostatnich dni, z czym muszą mierzyć się uczniowie, rodzice, uczennice, nauczyciele, nauczycielki, czyli o tych trudnych wydarzeniach w polskich szkołach. Właśnie trwa konferencja prasowa cały czas. Wcześniej mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Też widziałam fragment wypowiedzi Barbary Nowackiej, minister edukacji, która powiedziała, że kontrole policyjne w szkołach były potrzebne, bo i dziś, i wczoraj w wielu szkołach, jeśli może nie we wszystkich, pojawili się policjanci. Ula, co ty o tym myślisz? Czy rzeczywiście ci policjanci no, byli potrzebni? Czy to nie jest takie nadmierne straszenie i nadmierne kryminalizowanie uczniów?
11: No ja myślę, że wszystko zależy od tego oczywiście, jak to się wydarzyło. Mam niestety obawy, że to mogło być przestraszające dla dzieci, bo wyobrażam sobie sytuację, w której nauczyciele i nauczycielki i kadra wspiera dzieci przed taką sytuacją i tłumaczy im, o co chodzi. Słuchajcie, policja musi sprawdzić, czy w waszych plecakach, czy w szkole nie ma jakichś niebezpiecznych sprzętów, że się zdarza, że ktoś to podrzuci, albo że ktoś się przyniesie, nie zdając sobie sprawy, że to może komuś zrobić krzywdę. Z kawałka właśnie takiego no, opiekowania, a nie, tak jak mówisz, kryminalizacji. Bo zakładam, że większość z tych dzieci nic nie ma przy sobie, a się przestraszy. No, miejmy nadzieję, że tak było. A jeśli jeszcze się będzie wydarzać, to że jakoś się właśnie tak będzie zadziewało. Bo wyobrażam sobie, że naprawdę dobrze by było, żeby policjanci dzieciom kojarzyli się z kimś, do kogo właśnie warto zwracać się o pomoc. Bo mogłoby tak być, że tą sytuację obrócimy na rzecz tego, że dzieci zobaczą, o, jak dzieje się coś niepokojącego, to są dorośli, którzy nas wspierają.
10: Że oni zobaczyli, że była jakaś reakcja. Tak,
11: tak. Bo myślałam o tym, przygotowując się do naszego spotkania dzisiaj, czytając różne badania, że kłopot polega na tym, że wiele dzieci ma takie doświadczenie, że jeżeli coś się dzieje niepokojącego i one to zgłaszają, to są odpychane, albo jest to lekceważone, albo jest, no nie przesadzaj, albo jest informacja, a próbowałeś sam to załatwić, albo jest informacja...
10: Wiesz, to ty baba jesteś? Ostatnio było tak, kiedy ten chłopiec na początku, chyba września to było, kiedy zaatakował siekierą w szkole koleżankę, to któryś z dziennikarzy porozmawiał z jego dziadkiem i właśnie powiedział, że syn się, wnuk się skarżył, poszedł do nauczycielki, a nauczycielka mu powiedziała, że no co ty baba jesteś?
11: No właśnie, więc mam takie wrażenie i doświadczenie też w kontakcie z dzieciakami, że rzeczywiście często one coś zgłaszają i słyszą, że skarżą albo że właśnie mogłyby sobie same poradzić, albo że to nie jest problem. Ja dużo też pracuję z nauczycielami i kadrą i wiem, że to też często wynika z tego, że po pierwsze

0: żeby zrobił to sam. Więc tu się pojawia taki temat tego, że wspaniale byłoby, żeby kadra dostała dużo jakiegoś wsparcia i szkoleń na temat tego, jak reagować, jak się w ogóle pojawia, prawda, hejt, czy się pojawia jakieś zgłoszenia z punktu widzenia dzieci. I wracając do tej policji, wyobrażam sobie, że gdyby tak to zadziałało, że dzieci zobaczą, o, ja się niepokoiłem, że się coś dzieje w szkole i teraz przyszedł ktoś, kto się tym zajmie, no to może to będzie jakiś kierunek odbudowy zaufania. To jest oczywiście proces i nie chcę brzmieć na naiwną, no ale jednak mam nadzieję, że jeśli to zostanie dobrze przeprowadzone, to będzie miało też pozytywny wpływ.
1: To, co mówisz, jest bardzo słuszne, ale muszę się jednak wyzłośliwić, bo jak słyszę ministra edukacji, która mówi o tym, że wysłaliśmy policjantów i to jest dobre, to ja mam ochotę zapytać, a wysłaliście psychiatrów, a wysłaliście psychologów? Wiemy dobrze, w jakim opłakanym stanie jest psychiatria dziecięca, jak trudny jest dostęp do opieki psychologicznej dla młodych osób. Może właśnie nasi politycy, którzy wychodzą i mówią, że to wina internetu, że właśnie tutaj teraz zwiększymy kontrolę, czy będziemy próbować zwiększyć bezpieczeństwo właśnie w taki sposób, stawiając policjantów przed szkołami, no to może warto by było zwiększyć dofinansowanie na przykład dziecięcej psychiatrii.
0: No nic, tylko mi się z tobą zgodzi. Znaczy ja myślę, że tu są w ogóle dwa procesy równolegle się wydarzają. Jeden to jest taki, że lubimy, jak jest szybki efekt, tak? I to widać, tak? Że się pojawiają policjanci, że są zatrzymania, że wszystko się szybko dzieje, więc to daje nam jakieś poczucie, o, dzieje się, uff. No ale też wszyscy wiemy, a jak nie wiemy, to opowiem o tym, że jest tak, że żeby nastąpiła zmiana, potrzebny jest proces. Znaczy, że to jest, nie da się tylko zatrzymaniami i przeszukaniami zmienić tego, co się dzieje. A to wymaga czasu. I to wymaga wsparcia psychologicznego dzieci, rodziców, kadry szkolnej i przedszkolnej, myślę też, bo to się nie zaczyna tylko w szkole. Naprawdę to jest proces i to jest działanie systemowe. I tego nie, znaczy, to nie jest tak, że jak teraz zrobimy właśnie kontrolę w szkołach i zakażemy telefonów w szkołach i wszystko będzie się opierać na zakazach, to już więcej takich historii nie będzie. Będą, dlatego że to jest dużo szerszy problem.
1: To o czym powinniśmy rozmawiać, mówiąc o rozwiązaniach, żeby to właśnie się nie skończyło zakazem telefonów chociażby, czy zakazem przenoszenia ostrych narzędzi do szkoły, który chyba i tak obowiązuje już prawdopodobnie.
0: Rozmawiać, rozumiem, z włodarzami, tak? Mhm. Z mojego punktu widzenia bardzo ważne jest to, żebyśmy wsparli rodziców oraz kadry w szkołach, w jaki sposób wspierać dzieciaki w tym trudnym czasie, jakim jest kontakt z internetem i z treściami, które tam są. Bo oczywiście możemy dyskutować godzinami na temat tego, czy to dobrze, czy źle, że dzieci nie mają telefonu w szkole. Ja akurat jestem za tym, że to był dobry pomysł. Niemniej to nie rozwiązuje problemu, bo wszystkie badania pokazują, że dzieciaki otwierają te telefony, jak wychodzą ze szkoły o 12-13. I co wtedy? Tak, znaczy i nadal mają dostęp do tych wszystkich treści i nadal siedzą tam i chłoną to i nie potrafią odróżniać, co jest fejkiem, a co jest prawdą. Nie, bardzo potrzebują przynależności i grupy, które się tam pojawiają, coraz bardziej zradykalizowane, o tym też wiemy, badania to pokazują, prawda, że jest coraz więcej bardzo zradykalizowanych grup w internecie, które no jakoś wspierają poczucie przynależności i tożsamości tych dzieciaków, które no jakoś są zagubione. W związku z tym no, edukacja, wsparcie to jest coś, od czego trzeba zacząć.
1: A jak wspierać nauczycieli?
0: Mi by się marzyło, żeby, bo myślę, że wszyscy nauczyciele są przestraszeni i sobie wyobrażam też, i wiem to, bo dostałam dzisiaj kilka informacji na ten temat, że zawalani informacjami, jak sobie mają plan poradzić i zaradzić i czy dzieci są bezpieczne, no bo jako rodzic wysyłam dziecko do szkoły i ono tam te kilka godzin jest pod opieką nauczyciela i ten nauczyciel nagle jest tym, który jest odpowiedzialny, prawda, za to, że to dziecko będzie tam bezpieczne, co jest gigantyczną odpowiedzialnością. Nawet jak nie ma zagrożenia z nożownikiem albo inną osobą, która mogłaby dokonać jakiegoś ataku. W związku z tym według mnie absolutnie konieczne jest po pierwsze wsparcie indywidualne nauczycieli,

0: którzy się przestraszyli i to mogło wpłynąć po prostu na ich dobrostan. Bo jeżeli ktoś jest w wysokim lęku i może wyjąć ataki paniki albo po prostu się zdestabilizować, to absolutnie potrzebuje tu i teraz natychmiast wsparcia psychologicznego. To jest numer jeden, bo nie jest w stanie wtedy być wspierającym i opiekującym dorosłym dla dzieci. Dwa, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Takie zaradcze, rozumiane jako to, co zrobić, jak taki człowiek się pojawia na terenie szkoły, i to wiem, że jest sporo już takich szkoleń i wiem, że one jakoś się pojawiają, czy takich związanych z, rozumiem, atakami terrorystycznymi, czy zamachami, czy właśnie takimi indywidualnymi atakami, ale też, jeśli nie przede wszystkim, szkoleń z tego, jak wspierać dzieciaki w byciu grupą. Jak wspierać dzieci w dojrzewaniu, jak im pomagać być grupą, która nie kręci się tylko wokół tych rzeczy, które się dzieją w internecie. Ja pomyślałam, że to jest dobra okazja teraz, jak oni nie będą mieć telefonów w szkołach, no bo na przerwach coś się będzie musiało dziać.
1: I na koniec chciałam cię jeszcze zapytać trochę ze swojej perspektywy, no bo mówi się w psychologii o tym mechanizmie naśladowania i o tym, że nagłośnione ataki mogą wpływać na kolejne osoby. Jak o tym mówić, żeby nie tworzyć tej atmosfery nieuchronnego zagrożenia, nie stygmatyzować młodych, a jednocześnie też go nie lekceważyć tego zagrożenia?
0: No, czy na pewno udostępnianie filmików, co się wydarzyło, i inspiracji jest absolutnie zakazane, powiedziałabym nawet. No, czy po prostu nie możemy tego robić, żeby w internecie jakoś pod wpływem tych emocji dalej puszczać: o matko, czy widzieliście, co tam się zadziało? I teraz już wiadomo, czemu ten chłopiec tak, a nie inaczej, bo i tu opisywać, co się wydarzyło, bo tak działa rzeczywiście, jest taki mechanizm naśladownictwa. Natomiast to, co możemy robić, to jest rozmawiać, i wiem, że jestem zdartą płytą, jednakowoż o tym, co dzieciaków ciągnie do tego, żeby w tej sieci być. Co ich tam ciągnie, żeby być na tych grupach? Co sprawia, że oni, takim trudno jakoś się właśnie uwolnić od tego wpływu? Bo no naprawdę trochę jesteśmy wszyscy, obudziliśmy się z ręką w nie najlepszym miejscu i jesteśmy naprawdę za późno. Znaczy jesteśmy w momencie, kiedy musimy nadrabiać i gonić tą zmianę, i nasze dzieci już są dużo dalej. Więc teraz musimy się zatrzymać i się zastanowić, czemu one tego potrzebują, co to spełnia.
1: I z tym pytaniem zostawiamy słuchacze i słuchaczki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ula Malko, psycholożka, psychoterapeutka, współprowadząca audycję Czas Rodziców w soboty o 13:00 razem z Krzysztofem Chorwatem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: 400 głosów za, 29 przeciw. To była bezprecedensowa zgoda w polskim Sejmie, który wczoraj uchwalił nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która między innymi ogranicza sprzedaż i zakazuje reklamy alkoholu. To jest audycja Zapytam Inaczej. Się nazywam Anna Piekutowska i połączyliśmy się z Zofią Sobczak z Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Byłaś zaskoczona tym wynikiem głosowania?
2: Byłam bardzo zaskoczona, bo też do ostatniej chwili, przez to też, że to głosowanie spadło z obrad 2 tygodnie temu, wiemy, że też po drodze pojawiło się dużo głosów ze strony PSL-u, które trochę rozmywały to, co ma się znaleźć w tej ustawie ostatecznie. No to tak naprawdę do momentu, kiedy wczoraj to głosowanie późnym wieczorem się odbyło w Sejmie, to ja nie byłam pewna i my też w fundacji nie byliśmy pewni, ile w końcu będzie tych głosów, czy to będzie większość głosów za. No i jak zobaczyłam tą tablicę z głosowaniem, że tych głosów jest 400, czyli no mamy tutaj tak naprawdę ponadpartyjną zgodę i naprawdę taką zgodę ponad tymi podziałami wojny polsko-polskiej, no to przyznam szczerze, że byłam zaskoczona bardzo pozytywnie.
1: Teraz ustawa trafi do Senatu, następnie na biurko prezydenta. Czy coś na tym etapie jeszcze może pójść nie tak? Czy które przepisy tutaj mogą budzić największe kontrowersje? No chyba jasne jest, że pytam wprost o prezydenta i jego stosunek do tego.
2: Szczerze mówiąc, ja się nie aż tak bardzo boję reakcji pana prezydenta, dlatego że no właśnie też z tego powodu to wczorajsze głosowanie było bardzo ważnym sygnałem dla nas, co będzie działo się dalej, bo jednak widać, że W PiS-ie zdecydowanie większość głosów była za. Więc to też wskazuje nam na to, że raczej tutaj pan prezydent też powinien tą ustawę podpisać. Zresztą on też kilkukrotnie wcześniej wypowiadał się nie na temat konkretnie tej ustawy, ale na temat różnych regulacji antyalkoholowych i wypowiadał się raczej pozytywnie. Niestety jest jeszcze wcześniej punkt, czyli punkt w Senacie, gdzie wiemy już, że wczoraj zostały przegłosowane poprawki ze strony, które były złożone ze strony PSL-u, które niestety mogą wydłużyć pracę nad tą ustawą i przekazanie jej potem właśnie do Senatu, a potem do podpisu prezydenta. Więc my się cieszymy dzisiaj bardzo, ale też trzymamy rękę na pulsie, żeby też pilnować tutaj nadal posłów i posłanki, żeby też te prace były odpowiednio szybko prowadzone.
1: A co to są za poprawki PSL-u?
2: To jest jedna poprawka dotycząca sprzedaży na odległość i druga ta poprawka związana z postulatami winiarzy, którzy co prawda sami moim zdaniem nie do końca wiedzieli, co właściwie zmienia ta ustawa, ale też wrzucili takie poprawki, które umożliwiają im na pewno prowadzenie degustacji podczas imprez. I te poprawki być może będą musiały być notyfikowane przez Unię Europejską, a ten proces notyfikacji niestety bardzo wydłuża proces potem po prostu jakby procedowania tej ustawy.
1: Bo jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem, no to ustawa obowiązywałaby od nowego roku, jak rozumiem.
2: Tak, jeżeli wszystko poszłoby zgodnie z planem, to byłaby od 1 stycznia 2027, natomiast jeszcze my tego nie wiemy na 100%. Na razie jesteśmy dobrej myśli, że to wszystko nie będzie trwało tak długo. W najgorszym wypadku, to ona się po prostu przesunie z tego stycznia, być może na następny miesiąc, luty czy marzec. Natomiast teraz jeszcze nie jesteśmy w stanie tego tak na 100% potwierdzić.
1: To porozmawiajmy o tym, co się zmieni w praktyce. Czy marki alkoholowe znikną z przestrzeni publicznej? Bo tradycyjna reklama to jedno, a dwa, że producent może reklamować to swój produkt alkoholowy, na przykład będąc widocznym jako sponsor wydarzenia.
2: Marki alkoholowe co do zasady znikną z przestrzeni publicznej, bo ten zakaz reklamy alkoholu dotyczy reklamy produktów alkoholowych, ale także bezalkoholowych, jeśli mają właśnie ten sam brand, co marka alkoholowa.
1: Czyli to jest to piwo 0%.
2: Tak, i żeby też nie zostawiać takiej furtki, która zresztą byłaby na pewno wykorzystywana szeroko, gdzie marki alkoholowe de facto by się prezentowały reklamując swoje brandy bezalkoholowe, więc dlatego też ta zmiana przeszła. Na pewno zniknie reklama z przestrzeni publicznej, czyli te wielkie płachty z różnymi sławnymi aktorami, różne banery, plakaty i tak dalej. To, co generalnie gdzieś tam zaśmieca nasze przede wszystkim polskie miasta.
1: Parasole w ogródkach w ogródkach barowych, tak?
2: Jeżeli chodzi o parasole i tego typu różne takie gadżety, to tutaj ten czas wprowadzenia tych zmian jest troszeczkę dłuższy niż zakaz tej reklamy właśnie powiedzmy wielkoformatowej czy reklamy w telewizji, po to, żeby też firmy mogły się przygotować na, że tak powiem, taki rebranding. Natomiast docelowo generalnie zniknie wszystko, a zostanie, tak jak sama pani powiedziała, sponsoring. I to też jest argument przeciwko osobom, które twierdziły, że tutaj są zagrożone imprezy sponsorowane przez różne marki alkoholowe, dlatego że tak naprawdę to właśnie jedyne, co jakby w tej ustawie jest im zostawione, to ten sponsoring, więc nie trudno sobie wyobrazić, że efekt będzie taki, że te sponsorowane imprezy będą bardziej dotowane i będzie być może nawet ich trochę więcej, tak?
1: Mm-hmm. Drugi filar ustawy to jest zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw między 22 a 6. Dlaczego to rozwiązanie ogólnopolskie było takie ważne, a nie zostawienie decyzji samorządom, które i tak bardzo chętnie swoje lokalne własne zakazy uchwalały?
2: Bo niektóre samorządy robiły to chętnie, a inne samorządy nie robiły tego chętnie i mieliśmy ten argument przy wprowadzaniu nocnej ciszy alkoholowej w różnych miejscach, że powstaną wyspy takie samorządowe, gdzie będzie można kupować ten alkohol, bo na przykład dany samorząd tak dookoła samorządy wprowadzą tą zmianę, a jakiś jeden w środku, jakaś gmina nie wprowadzi tej zmiany. I tutaj właśnie, żeby też zapobiec takiemu rozwiązaniu, gdzie jak właśnie na przykład wszystkie miasta dookoła by tą zmianę wprowadziły, a jakaś gmina podmiejska nie, żeby też nie prowadzić takiej turystyki alkoholowej, no to dlatego ta zmiana na terenie całej Polski. Zresztą to jest zmiana według mnie najmniej taka kontrowersyjna społecznie ze wszystkich tych zmian, które są wprowadzone, bo chociaż wszystkie te zmiany tak naprawdę mają poparcie społeczne, to my wiemy, że znakomita większość społeczeństwa jest za tym ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu i też wiemy, że bardzo dużo osób podnosiło ten wątek, żeby ona była dłuższa, nie tylko pomiędzy 22 a 6 rano i to też ta ustawa zmienia, daje właśnie możliwość samorządom wydłużenia tego czasu od 21 do 9 rano, co jest też bardzo ważne, bo wiemy, że wiele alkoholu, w tym małpek, jest po prostu kupowanych rano przed pracą.
1: A które te z tych nowych zasad są kontrowersyjne bardziej społecznie?
2: Myślę, że trochę może bardziej rzeczywiście była ta reklama piwa zero, ale też przyznam szczerze, że w ogóle dyskusja i, że tak powiem, poziom kontrowersji dookoła tej ustawy na tej ostatniej prostej był zaskakująco niski, nawet dla nas, bo my już się tym tematem zajmujemy od kilku lat i no te, powiedzmy, 3-4 lata temu, kiedy rozmawialiśmy o tych rozwiązaniach, to widać było jeszcze, że one budzą dużo emocji. Mam wrażenie, że dzisiaj ta dyskusja taka ogólna, tak, w mediach społecznościowych z ekspertami odbyła się w Polsce na temat szkodliwości alkoholu i jednak większość społeczeństwa jest za tymi zmianami.
1: Tak, to też jest zaskakujące dla mnie, bo przecież jeszcze niedawno pamiętamy dyskusję nad nocną prohibicją dla Warszawy, która była wprowadzana z trudnością, z oporami, tak. A też w Sejmie przecież mieliśmy awanturę o barek z alkoholem.
2: No, to też pokazuje, że często władza jest krok jakby za tym, co chce społeczeństwo, tak? Bo to, że społeczeństwo chce tych zmian i tak samo też, że społeczność mieszkańców Warszawy też chciała już tej nocnej ciszy alkoholowej na terenie całego miasta, że tak powiem, trochę wyprzedziło nastroje wśród rządzących. Można powiedzieć, że z tą ustawą, którą wczoraj przegłosował Sejm, jest podobnie, no bo wiemy już w sondaży wielu i tak jak mówię, też z badania opinii publicznej, że Polacy generalnie chcą umieścić alkohol tam, gdzie jest jego miejsce, czyli na półce z szkodliwymi używkami. No i dzisiaj można powiedzieć, że ta ustawa, która jest proponowana, ona jeszcze nie w pełni, bo na przykład nie ma tam jeszcze zakazu małpek, którego też wiele osób chciałoby w Polsce, ale już z pewnym opóźnieniem odpowiada na tą potrzebę społeczną. Więc to jest w ogóle wielki sukces, że tak powiem, społeczeństwa obywatelskiego tutaj w przypadku tej ustawy, bo jest to prawdopodobnie taka największa regulacja, która będzie dotyczyła całego kraju, która niewątpliwie wyszła od dołu, wyszła od ludzi, od organizacji społecznych, a potem dopiero zamieniła się w te ustawy poselskie i w to głosowanie, które wczoraj widzieliśmy.
1: Dziękuję za rozmowę. Zofia Sobczak, Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich.
3: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Policjanci zostaną w szkołach. Chcą zadbać o bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Nocna prohibicja niebawem może obowiązywać w całym kraju. Poszczególne miasta wstrzymują swoje projekty ograniczeń. NFZ sprawdza polskie szpitale. Chodzi o raportowanie czasu pracy lekarzy. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Funkcjonariusze będą w szkołach, dopóki będzie taka potrzeba, zapewnił komendant główny policji generał Marek Boroń. Poinformował jednocześnie, że w ciągu dnia doszło do 179 zdarzeń w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. 24 tysiące policjantów wspieranych przez Straże Miejskie monitorowało szkoły i ich otoczenie. Z kolei Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z ABW monitorowało sytuację w internecie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom, policja skontrolowała blisko 35 tysięcy szkół. Mamy do czynienia z niebywałą falą przemocy, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050 Szymon Hołownia. To komentarz do ostatnich napaści nożowników w polskich szkołach.
3: To jest też z pewnością jakieś głębokie tło tego, co te nasze dzieci przeżyły, kiedy był COVID, kiedy one były małe, mówię o dzisiejszych nastolatkach, ale już rozwalał im się na samym progu socjalizacji. Między 9 a 12 rokiem życia jest ten kluczowy moment, w którym zaczynamy wytwarzać zachowania socjalizacyjne, uczymy się funkcjonować w grupie, oni wtedy siedzieli zamknięci w domach.
2: W środę w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił ostrym narzędziem łącznie 9 osób. Z kolei w czwartek koło Wyszkowa 15-letni chłopiec zaatakował nożem troje pracowników szkoły, pośród których jedna osoba zginęła. Część samorządów wstrzymuje pracę nad własnym wprowadzeniem nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. To skutek przyjętej przez Sejm ustawy mającej wprowadzić takie ograniczenia na terenie całego kraju od 22 do 6 rano. Do jej wejścia w życie jeszcze daleka droga, bo teraz dokument musi przejść przez Senat, a później trafić do podpisu prezydenta. Mimo to z planów rozszerzenia nocnych ograniczeń rezygnuje Łódź i o tym Bartosz Kądziołka.
4: W Łodzi nocne ograniczenie sprzedaży obowiązuje już od roku w centrum miasta. Przed wakacjami władze Łodzi zapowiedziały, że po wakacjach mogłyby rozszerzyć to ograniczenie na całe miasto, ale teraz wstrzymują się z tymi planami, bo liczą na wejście ogólnopolskich przepisów. Nocne ograniczenia w Łodzi i te planowane w całym kraju nie dotyczą lokali gastronomicznych, mówi radny Tomasz Frączak z Nowej Lewicy, czyli partii, która przygotowała projekt ogólnopolskich przepisów.
5: My jedynie czego chcemy, to ograniczyć te spontaniczne spożywanie alkoholu przede wszystkim nad ranem, w momencie kiedy ludzie idą do pracy, kupują w lokalnych sklepach bardzo małe butelki, potocznie zwane małpkami, wyrzucają je na trawniki, wyrzucają je w bramy.
4: Minimalny czas ograniczeń wynosiłby od 22 do 6 rano, ale gminy mogłyby je wydłużyć na maksymalnie od 21 do 9 rano. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku. Wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
6: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
2: Systemy komputerowe NFZ i AOT MIT będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali. Jeśli lekarz zostanie wykazany w tym samym czasie na dyżurze w dwóch placówkach, system natychmiast wygeneruje alert. Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że nie wie, czy egzekucja skazanego na śmierć Nidala Hassana będzie transmitowana, co dzień wcześniej ogłosił Pentagon. Dodał, że jeśli jednak okaże się, że stracenie mężczyzny będzie można zobaczyć na żywo w internecie, nie będzie tego oglądał. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że egzekucja Nidala Hassana, który został skazany na karę śmierci za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie w 2009 roku, będzie publiczna. Hassan ma zostać rozstrzelany 3 grudnia w tej samej bazie. Ostatnia publiczna egzekucja w USA miała miejsce 90 lat temu. Marina Morska w Sopocie zostanie rozbudowana. Dzięki unijnym pieniądzom uda się zrobić bardzo dużo, mówi prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
7: Nie tylko będziemy mogli zmodernizować i stworzyć dodatkowe miejsca do cumowania na zewnątrz mariny dla mniejszych jednostek, ale także zwiększyć dostępność naszej przystani dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Prace, które mają być prowadzone bez spowalniania żeglarskiego życia w marinie, potrwają 2 lata. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień w większości kraju może delikatnie popadać. Bez deszczu jedynie na południowo-wschodnich krańcach. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w południowych regionach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Historia, która wydaje się być jakimś spektaklem żenady i personalnych rozliczeń, czyli wymiana oskarżeń między Koreą Południową a Ukrainą, może pokazywać coś poważniejszego. Konsekwencje nieodpowiedzialności Stanów Zjednoczonych i reorientację poszczególnych krajów bloku zachodniego. Na ile głęboką, to osobna sprawa. Ale porządkując fakty. Korea Południowa odwołała swojego ambasadora z Ukrainy w odpowiedzi na brak przeprosin ze strony Wołodymyra Zełenskiego, który miał rzekomo zdradzić sekretne ustalenia odnośnie przekazania 2 jeńców wojennych z Korei Północnej, zatrzymanych w Ukrainie, do Korei Południowej. W zasadzie nic niezwykłego, bo obaj mężczyźni do Korei Północnej wracać nie chcieli, bo się bali. A Korea Południowa uznaje wszystkich Koreańczyków za swoich, więc także w jej interesie było przyjęcie tej dwójki. Rzecz była opisywana i komentowana w mediach, tożsamość tych mężczyzn nie stanowiła sekretu, więc i potencjał na aferę wydawał się żaden. Po tym jak Wołodymyr Zełenski powiedział na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, że do takiego przekazania doszło. Tymczasem zrobiła się z tego pełna pretensji awantura. Korea uważa, że zdradzono narodowe sekrety, Ukraina, że żadnych sekretów nigdy nie było, Korea chce przeprosin, Ukraina nie zamierza ich wystosowywać. Ale w tle pojawiają się pytania o znaczenie wojny w Ukrainie dla Koreańczyków, o zaangażowanie w to, wydawałoby się, jednoczące Zachód przedsięwzięcie, jakim jest wspieranie państwa ukraińskiego atakowanego przez Rosję. A skoro tak, to w naturalny sposób pojawia się pytanie właśnie o Rosję, o jej znaczenie handlowe, militarne, wszelakie, znaczenie dla Korei Południowej, nie północnej. I tu robi się właściwie najbardziej interesująco, czym jest dzisiaj Rosja dla krajów Azji, na ile jej działania w Europie kogokolwiek tam obchodzą. Ukrainę poparła Japonia i właśnie Korea Południowa oraz z przyczyn oczywistych Tajwan, ponadto Singapur oraz Filipiny. Ale Stany Zjednoczone spod znaku Trumpa i wywołana przezeń wojna z Iranem mocno zmieniła nie tylko układ sił, ale też wiarę w to, że z Zachodem warto i należy trzymać sztamę. I to jest prawdziwy kłopot. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa Państwa i moim gościem jest Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: A będziemy mówili o zamieszaniu dyplomatycznym między Koreą Południową a Ukrainą. Tak, zamieszanie dyplomatyczne brzmi w sumie łagodnie, a mam wrażenie, że tu się wydarzyły dość poważne sprawy, ale spróbujmy to jakoś opowiedzieć, przypomnieć, przywołać od początku, mianowicie od jaja, czyli od sytuacji, w której na front ukraiński za sprawą Rosji zaczęli trafiać Koreańczycy z północy. Kiedy się o tym dowiedzieliśmy? Kiedy też Ukraina miała już takie jawne i niezbite dowody na to, że tak się dzieje?
11: No, zaczęło się to tak naprawdę na taką dużą skalę, liczoną już w tysiącach, w 24 roku. Natomiast tym, co no, bardzo już było takim namacalnym dowodem, było pojmanie jeńców, zaledwie dwóch z tych nawet kilkunastu tysięcy żołnierzy północno-koreańskich, którzy się przewinęli, tylko dwóch udało się pojmać Ukraińcom, co też odzwierciedlało to, jak byli przygotowywani żołnierze północno-koreańscy, którzy po prostu nie dawali się schwytać, popełniali według relacji Ukraińców w sytuacji beznadziejnej samobójstwo, więc tutaj dwóch udało się w styczniu 2025 roku pojmać siłom ukraińskim i od początku wzbudzało to bardzo duże zainteresowanie w Korei Południowej, zarówno mediów, jak i oczywiście rządu, wywiadu i tak dalej, bo zgodnie z konstytucją Republiki Korei każdy Koreańczyk, nieważne czy z północy, czy z południa, poza terytorium Republiki Korei i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jest uznawany potencjalnie za obywatela Republiki Korei, bo Korea Południowa uważa się za tą jedyną, kolokwialnie mówiąc, prawilną Koreę, więc każdy Koreańczyk poza granicami może stać się w rozumieniu prawa południowo-koreańskiego obywatelem Republiki Korei. I było tak, że na temat tych żołnierzy, konkretnie tych dwóch pojmanych, no pojawiały się dość regularnie doniesienia mediów południowo-koreańskich, ale sami Ukraińcy na czele z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim informowali o tych jeńcach, wskazując no, na problem umiędzynarodowienia wojny na Ukrainie, że to nie tylko Rosjanie, ale też Koreańczycy z północy biorą aktywny udział w tej wojnie i Ukraina miała ten niezbity dowód w postaci tych dwóch jeńców.
9: No właśnie, teraz jakby dla równowagi powiedzmy, jak wyglądały w tym samym czasie właśnie relacje z Koreą Południową, która uznała tych północno-koreańskich żołnierzy za swoich obywateli. Jak wtedy wyglądały relacje Ukraina-Korea, Ukraina-Seul?
11: No w ogóle to był moment, kiedy się doszło do tych, do pojawienia się tych informacji, był moment bardzo napiętej sytuacji politycznej w Republice Korei, bo był pełzający impeachment po stanie wojennym. Stan wojenny miał miejsce w grudniu 2024 roku. Informacja o jeńcach pojawiła się na początku 2025 roku i z całym szacunkiem do tej sprawy nie była to rzecz absolutnie priorytetowa dla władz Republiki Korei, które przez jakiś czas miały charakter rządu de facto takiego tymczasowego w zastępstwie odsuniętego od pełnienia obowiązków prezydenta Yoon Suk-yeola. Więc to był moment, kiedy to nie miało charakteru, powiedziałbym, poważnej sprawy dyplomatycznej, natomiast od początku MSZ południowo-koreański na poziomie takim urzędniczym sygnalizował, że monitoruje tę sprawę. To było też przedmiotem zainteresowania dyplomatów południowo-koreańskich w państwach europejskich, w tym w Polsce, co się dzieje na Ukrainie z naszymi potencjalnie naszymi obywatelami przyszłymi, jeśli będą chcieli przyjechać do Republiki Korei, a dowiedzieliśmy się o tym, że w ogóle ci jeńcy północno-koreańscy wyrazili taką gotowość przez media południowo-koreańskie, bo niektórzy dziennikarze z Korei Południowej w 2025 roku udali się na Ukrainę i udało im się zrobić wywiady z tymi Koreańczykami z północy i z tych wywiadów wynikało, że oni rozważają taką możliwość, gdyby była taka możliwość wyjazdu do Korei południowej, a nie powrotu do Korei Północnej. I to też jest ważne, dlatego że tożsamość tych osób była absolutnie znana od początku. Pierwszymi, którzy ujawnili ich tożsamość, w sensie w ogóle wizerunek bez podawania nazwisk, ale jednak nawet wiek podany, no było wiadomo fizycznie, o kogo chodzi, to byli pierwsi Ukraińcy, ale później w sukurs przyszły media południowo-koreańskie i wizerunek tych dwóch młodych mężczyzn był publicznie znany wszystkim, czyli też władzom Korei Północnej. Więc musimy o tym pamiętać, mając na uwadze to, jakie zarzuty w ostatnich tygodniach stawia Republika Korei Ukrainie, wskazując na poufność i tak dalej. No, że złamanie tej porozumień w sprawie poufności przekazania tych jeńców. No czego miałaby dotyczyć poufność, bo na pewno nie chodziło o jakieś szczegółowe informacje na temat tego, o kogo chodzi, bo tak naprawdę opinia publiczna na całym świecie absolutnie już od półtora roku wiedziała, że konkretne osoby są trzymane w niewoli przez Ukraińców.
9: No właśnie, tutaj trochę wybiegasz w przyszłość, bo odnosisz się już do tego, co się wydarzyło całkiem niedawno, kiedy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zdaje się, na forum ONZ-u powiedział wprost o dwóch jeńcach z Korei Północnej, którzy zostali przekazani Korei Południowej, i się zaczęło. Ale właśnie zaczęło się w zasadzie co? Skoro było wiadomo, kim są ci ludzie i skoro, tak jak mówisz, ich tożsamość została ujawniona, to czego dotyczy ta zadyma, czego dotyczy to oburzenie w tej chwili, oburzenie Seulu?
11: Tak, no właśnie, bo i to jedno, wspomniałem o relacjach mediów, ale nawet jeszcze bodaj 3-4 miesiące temu minister spraw zagranicznych Republiki Korei informował o bieżących negocjacjach ze stroną ukraińską na temat przekazania jeńców północno-koreańskich. Więc nawet władze Korei Południowej nie ukrywały tego, że negocjacje mają miejsce, ale negocjacje to jest jedno, co i tego nie ukrywali Koreańczycy, ale że doszło do finalizacji i przekazania w tym konkretnym momencie, no tego najwyraźniej nie chcieli ujawnić. I to jest oczywiście stanowisko oficjalne, formalne Republiki Korei. Warto je znać, bo ono też naświetla pewien istotny problem, chociaż moim zdaniem nie najistotniejszy, ale chodzi o to, że w oficjalnym stanowisku Korea Południowa argumentuje, że poinformowanie przez Wołodymyra Zełenskiego publicznie na forum ONZ-u podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego przed całym światem prezydent Ukrainy mówi, że de facto tych dwóch mężczyzn z Korei Północnej zostało już przekazanych. To znaczy, że oni prawdopodobnie już są na terytorium Republiki Korei. I oficjalne stanowisko jest takie, że to rodzi niebezpieczeństwo dla tych osób, ale też dla ich rodzin. I moim zdaniem to jest bardzo pokrętne, bo takie niebezpieczeństwo mogło się już pojawić półtora roku temu, kiedy władze Korei Północnej dowiedziały się z tych publicznie dostępnych źródeł, że tych dwóch konkretnie mężczyzn jest w niewoli i mogą być potencjalnie przekazani Republice Korei. Więc ta oficjalna argumentacja moim zdaniem jest strasznie dęta. Ale drugi aspekt oficjalnie podnoszony już moim zdaniem jest poważniejszy. To znaczy, że nagłośnienie tego, że Republika Korei już przyjęła do siebie obywateli Korei Północnej, to tworzy napięcia potencjalne jeszcze większe między Republiką Korei a Koreą Północną w momencie, kiedy tak naprawdę prezydent Lee Jae-myung, prezydent Korei Południowej, od początku swojej kadencji, od czerwca ubiegłego roku, przebiera nogami, żeby wrócić do rozmów z Koreą Północną i jest w stanie oferować wszystko, tylko że Korea Północna niczego od niego nie chce. Nie chce wracać do stołu rozmów. I w momencie, kiedy on na każdym kroku, i w tym właśnie podczas tej samej sesji Zgromadzenia Ogólnego, na której tą rewelację o przekazaniu jeńców wygłosił Zełenski, to na tej samej sesji I Jae-myung mówił, że on jest za dialogiem Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną, poprawą relacji międzykoreańskich, możliwym złagodzeniem sankcji. No a tu następnego dnia pojawia się informacja, która jest z punktu widzenia Korei Północnej aktem wrogim, że jej obywatele trafiają, są przechwyceni przez Republikę Korei. I tego w takiej, powiedziałbym, w takich okolicznościach, w takich uwarunkowaniach polityki zagranicznej Korei Południowej wobec Północnej, Koreańczycy z południa woleli nie słyszeć, bo to jest rzecz, która zwraca uwagę opinii publicznej, która daje bardzo łatwy argument Korei Północnej, że halo, halo, jakiej poprawy, co wy chcecie, jak wy tak naprawdę zabiegacie o akty wrogie wobec nas, bo to są nasi obywatele, oni powinni wrócić do Korei Północnej, a nie być przechwyceni przez wrogą Republikę Korei. Więc ten element oficjalnego tłumaczenia jest bardziej zrozumiały, aczkolwiek moim zdaniem, i to już jest moja interpretacja, Korea Północna nie potrzebuje takich doniesień o tym, żeby i tak w ogóle nie decydować się na

0: z, powiedziałbym, nieznanych mi powodów. Nie jestem w stanie jakby zrozumieć, czemu on tak wprost powiedział w ONZ-cie o tym. W mojej ocenie, mając na uwadze to, jak teraz Koreańczycy są oburzeni tym, jakie kroki podejmują wobec Ukrainy, to wydaje mi się, że to było bardzo nieostrożne ze strony prezydenta Ukrainy. To było być może pomyślane właśnie w takim duchu, o którym wspomniałeś, że Ukraina zachowuje się humanitarnie, z drugiej strony po raz kolejny podniesienie przez Zełenskiego publicznie, że Korea Północna to państwo wrogie dla wielu, jest też zaangażowana w wojnę w Europie, więc on kierował się tą chęcią pokazania się z jak najlepszej strony, nie zważając na to, albo w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, jak ta sprawa może być wrażliwa dla Korei Południowej. Więc to jest co najmniej nieostrożność, jeśli nie brawura ze strony prezydenta Ukrainy. A dla Koreańczyków z południa też miejmy świadomość tego, że to zawsze są negocjacje, w których oni są w stanie sporo zaoferować za przechwycenie obywateli Korei Północnej. Więc to mogło być, powiedziałbym, w tle negocjacje ukraińsko-południowo-koreańskie, co Korea Południowa w zamian oferuje. Ukraina, przecież pamiętajmy o tym, że od lat tak naprawdę, od początku tej wojny, dopomina się bezskutecznie o wsparcie wojskowe ze strony Korei Południowej. Być może tutaj starali się Ukraińcy w jakimś sensie przehandlować tych Koreańczyków z północy, ale te negocjacje nie poszły po myśli i może to też inna interpretacja, że Zełenski w związku z tym złośliwie, wiedząc jakie będą konsekwencje, uznał, że nagłośni to przekazanie, wiedząc, że i tak nie ugrał zbyt wiele, ale też jest rzecz, myślę, interesująca z tej ukraińskiej perspektywy, z tego co czytałem, że przecież też tak naprawdę Zełenski mógł ugrać być może więcej tym, to jest brutalne, ale tak ta dyplomacja jeńców wojennych wygląda, przekazując tych jeńców w stronie rosyjskiej i w zamian uzyskując swoich obywateli, swoich żołnierzy, którzy są w niewoli rosyjskiej. Na taki krok się nie zdecydował, więc to jest sytuacja wielu niejednoznaczności i być może zupełnie błędnych kalkulacji po obu stronach.
1: To jest rzeczywiście ciekawe, to znaczy z jednej strony ja to tak teraz zacytuję takie stanowisko wielu analityków, także zresztą z szacownej instytucji, którą reprezentujesz, mianowicie takie, że Zełenskiego cechuje pewna, może nawet należy powiedzieć mocno arogancja w wypowiedziach dotyczących sojuszników, ona się raczej chyba przydaje do budowania popularności we własnym kraju, czyli być może jesteśmy atakowani, ale na pewno nie zabiegamy, nie żebrzemy o pomoc, tylko właśnie w hardy sposób komentujemy rzeczywistość, czy mówimy jak jest, to jeszcze tak można by to ująć, więc być może to wynikało z tego, z pewnego rysu, czy to charakterologicznego, czy pewnego rozpoznania tego, co się opłaca politycznie w danym momencie przez Wołodymyrowi Zełenskiemu, ale ja bym chciał, żebyśmy wrócili do tego właśnie, co może być w tle, to znaczy, jeżeli jest tak, że ta wypowiedź wydawałoby się relatywnie, nawet jeśli nacechowana dezynwolturą, to jednak dość niewinna w kontekstach, które przytoczyłeś, wywołuje taką burzę, wywołuje takie napięcie. Coś musiało być w tle. I to chyba nie chodzi tylko o relacje Korei Południowej z Koreą Północną, prawda? Bo one są też, powiedziałeś, w gruncie rzeczy stracone.
0: Tak, przynajmniej teraz nie ma żadnych oznak na poprawę, bo i to jest to, że Korea Południowa będzie podnosić, że ona nieustannie będzie zabiegać o dialog, to nie oznacza, że on jest możliwy. Tutaj Korea Północna no, ma bardzo betonowe stanowisko w tej sprawie i nie ma też absolutnie żadnych powodów, żeby wracać do jakichkolwiek kontaktów z Koreą Południową. Więc wydaje mi się, że tutaj należy zwrócić uwagę większą na kontekst wewnętrzny w Korei Południowej.

0: Południowej, bo mówimy o ostatnich miesiącach, w których prezydent Lee Jae-myung traci na popularności. To w pierwszym roku swoich rządów był prezydentem bardzo popularnym, ale pojawiają się wewnętrzne z różnymi nominacjami zmianach w rządzie, więc to są rzeczy, które zawsze buzują w społeczeństwie, jeśli się okazuje, że ktoś na stanowisko publiczne jest powołany, kto ma wątpliwą przeszłość. Tutaj nie wchodząc w szczegóły, no takie sprawy bardzo elektryzowały Koreańczyków z południa w ostatnich tygodniach. Nierozwiązane problemy na rynku nieruchomości, strukturalne problemy gospodarki, sprawy wewnętrzne generalnie sprawiały, że Lee Jae-myung tracił poparcie i ma mniej więcej teraz w granicach 30% poparcia, co mając na uwadze jeszcze 20-30% więcej w ostatnim roku, sprawia, że jest trochę na musiku, jeśli chodzi o próbę jakiegoś szukania odbicia. I ta sprawa dotycząca jeńców północno-koreańskich była tematem wewnętrznych konfliktów politycznych. Konserwatyści, czyli ta opozycja południowo-koreańska, punktowała w ostatnim roku prezydenta Lee Jae-myunga, liberała, że on się nie zajmuje dostatecznie tą sprawą, tak? I że należy się tym zająć i można powiedzieć, że był oskarżany o jakąś taką bierność, tak? I on faktycznie zupełnie publicznie na ten temat się nie wypowiadał. Ale gdy w momencie spadku popularności Zełenski dał mu pretekst, bo ja tak to oceniam, że Zełenski swoim wystąpieniem w ONZ-cie dał pretekst, żeby zabrać bardzo pryncypialne stanowisko w sprawie tego, jak ważni są ci jeńcy, jak my też jesteśmy humanitarni, jak dbamy o ich rodziny, jak to jest ważne dla bezpieczeństwa Półwyspu Koreańskiego, dla przyszłości rozmów międzykoreańskich, to on zabrał głos, no powiedziałbym, co jest też trochę zrozumiałe, dlaczego prezydent Korei Południowej, no bo on w odpowiedzi na słowa prezydenta Ukrainy, więc uznał, ale politycznie uznał moim zdaniem Lee Jae-myung, że zacznie uderzać w Ukrainę, bo może to się jemu opłacić wewnętrznie, bo pamiętajmy o tym, jaki jest rys w ogóle polityczny tego środowiska, z jakiego wywodzi się Lee Jae-myung. Mówimy o nich, ja tak często też mówię, no liberał, tak, na zasadzie są konserwatyści, to są liberałowie. Ale liberał, jakim jest Lee Jae-myung, to jest liberał bardzo nacjonalistyczny, bardzo uderzający często w te tony nacjonalistyczne, dumy narodowej i tak dalej. I to jest też ten twardy elektorat jego właśnie liberalno-nacjonalistyczny. Bardzo lubi taką narrację o poczuciu zagrożonej dumy narodowej, godności i tak dalej. I bo że nikt nie ma prawa nazywać naszego prezydenta kłamcą. I on tutaj poszedł no, w taką retoryczną wymianę ciosów z Kijowem, wskazując na oburzenie swoje osobiste, ale też na oburzenie całego, no tutaj się pozycjonuje jako reprezentant całego narodu koreańskiego, że jakaś tam Ukraina, nieważna, bo taki jest przekaz, nie oszukujmy się, Ukraina nie zajmuje umysłów Koreańczyków z południa, nie jest tematem ważnym, więc nawet nie było jakiegoś takiego twardego, powiedziałbym, mocno ugruntowanego podejścia społeczeństwa południowo-koreańskiego, co mają myśleć o Ukrainie, i zaczął ten negatywne spojrzenie na Ukrainę bardzo tak zakorzeniać w społeczeństwie Lee Jae-myung, bo on uznał, że w Ukrainę w tym momencie, gdzie zaryzykuje jakby to odbicie w sondażach, warto w nią uderzyć, bo tak naprawdę nie mamy tam specjalnie jakichś poważnych interesów. Być może chcielibyśmy wziąć udział w powojennej odbudowie Ukrainy, ale to jest melodia odległej przyszłości. Tak jak wspomniałem, nie ma jakiejś takiej wielkiej sympatii do Ukrainy w społeczeństwie południowo-koreańskim, więc w sumie nikt tam nie będzie miał tego, mi tego za złe, a może wręcz przeciwnie, zostanę odebrany jako ten, który dba o godność i dumę Koreańczyków. Więc ta motywacja wewnętrzna wydaje mi się absolutnie dominująca. Dlaczego prezydent Republiki Korei tak osobiście się w to zaangażował? I nie oszukujmy się, tutaj oczekiwanie strony południowo-koreańskiej jest jedno. To Zełenski ma przeprosić. I widzimy też, bo...
1: A no właśnie, bo to teraz... Tu się dużo dzieje, dlatego że dzisiaj mamy też taki dzień eskalacyjny, jeśli chodzi o tę sprawę, dlatego że dzisiaj Korea Południowa odwołała swojego ambasadora z Kijowa, co no, obniża z pewnością rangę relacji dyplomatycznych, ale tam wcześniej było jakieś takie zawirowanie odnośnie tego, czy Andrzej Sybicha, czyli minister spraw zagranicznych, przeprosił już, czy nie przeprosił. Tak. I tam Koreańczycy twierdzili, że przeprosił, a on powiedział, że nie przeprosił, no więc odwołano ambasadora.
0: Tak, no właśnie, no i to jak mówisz, że było jedno, jaki jest Zełenski, ale tu jest, można powiedzieć, podejście no tutaj też resortu dyplomacji ukraińskiej, bo rzecznik MSZ-u ukraińskiego powiedział, że nieprawda, nie przeprosiliśmy, tak, więc to też jest coś, co no to jest płachta na byka, to znaczy już widać, że tą ścieżkę eskalacyjną Koreańczycy z południa mają przygotowaną. Powiem szczerze, że dla mnie to jest już coś, jest to spory taki krok eskalujący ze strony Korei Południowej, bo mogliby się jeszcze wcześniej zdecydować na wezwanie ambasadora na konsultacje do siebie. To byłby, powiedziałbym, w regułach dyplomatycznych, to byłoby taka stopniowalność. A oni już, no ten komunikat MSZ-u południowo-koreańskiego jest bardzo zwięzły, ale mówi o odwołaniu ambasadora południowo-koreańskiego na Ukrainie. Więc to jest no właśnie też powiedziałbym taka sytuacja, może już to jest kwestia techniczna, ale też warto może to mieć na uwadze, że w Kijowie obecnie nie ma, w Seulu nie ma obecnie ambasadora Ukrainy, jest charge d'affaires. Więc to też może być taki krok uznany, że no to teraz będzie równowaga. To będzie i charge nasz w Kijowie i charge ukraiński w Seulu. Więc tutaj no powiem szczerze, że wygląda na to, że jest bardzo przekonany rząd południowo-koreański co do tego, że mogą jeszcze dopiec Ukraińcom, bo obawiam się, że to nie jest koniec, bo jedno to są takie decyzje stricte dyplomatyczne, a z drugiej to jest w ogóle kierunek polityki wobec Ukrainy, a w rozumieniu Koreańczyków z południa, a byłem tam 3-4 tygodnie temu w Seulu i miałem okazję z różnymi Koreańczykami z różnych instytucji okołorządowych i pozarządowych porozmawiać, to nigdy nie chodzi o politykę wobec Ukrainy. To chodzi nawet bardziej o politykę wobec Rosji. I to jest też kolejny element tej skomplikowanej układanki, że rzeczą, która jest może oburzająca dla władz Korei Południowej, to nie tylko to, co robi Ukraina, ale że w Guardianie ukazał się artykuł sugerujący, że Korea Południowa obchodzi sankcje, czy łamie wręcz sankcje międzynarodowe, wysyłając produkty ropopochodne do Rosji. I oficjalnie MSZ południowo-koreański zaprzecza temu, więc to jest też taki moment, gdzie Koreańczycy z południa no, są stawiani wręcz w takiej, Ukraińcy chcą tak postawić Koreańczyków z południa, że tak naprawdę Korea Południowa eskaluje z Ukrainą, bo nie zależy jej na Ukrainie, tylko zależy na jak najlepszych relacjach z Rosją.
1: A może tak być, że faktycznie tu chodzi o relacje z Rosją?
0: Może. Obawiam się, że może chodzić, tak. Że może tak chodzić, że może o to chodzić, bo od początku, pamiętajmy, jak od 22 roku reaguje Republika Korei niezależnie od tego, kto rządził, bo jeszcze 22 rok, to jeszcze był Moon Jae-in, to był liberał, Koreańczykom z południa zajęło ponad 48 godzin sformułowanie jednego prostego stanowiska w odpowiedzi na to, co Rosja 2022 roku. Dziś już wiemy, że te 48 godzin to i tak był czas, kiedy Amerykanie poganiali Koreańczyków z południa, żeby zajęli jednoznaczne, krytyczne stanowisko wobec Rosji. I ono takie było. Ale jeśli później się patrzyło na bieżąco, jak dużą powściągliwość starali się zachować Koreańczycy z południa wobec Rosji, oczywiście krytykując ją za łamanie Karty Narodów Zjednoczonych, dołączając do niektórych sankcji, wszystko prawda. I opowiadając się za integralnością terytorialną Ukrainy, zgoda. Ale jeśli chodzi o podejmowanie kolejnych kroków, powiedziałbym, karzących Rosję, to tu była bardzo, bardzo duża powściągliwość i ona tak naprawdę daje o sobie znać po tych kilku latach, bo widzimy, że nadal w rozumieniu elit politycznych, elit biznesowych też, południowo-koreańskich, Rosja jest postrzegana jako jeden z najważniejszych partnerów ciągle. W zadaniach obecnego rządu, przedstawionych w ubiegłym roku pakiet 123 zadań rządu, w części dotyczącej polityki zagranicznej wskazane jest wprost. Są cztery kluczowe państwa dla Korei Południowej, poza Koreą Północną, bo to jest traktowane jako sprawa częściowo wewnętrzna. Są Stany Zjednoczone, są Chiny, jest Japonia i jest Rosja. I to zostało sformułowane w ubiegłym roku wobec Rosji, która jest państwem izolowanym przez część partnerów i sojuszników południowo-koreańskich. To jest państwo, które podjęło wrogie działania wobec biznesów południowo-koreańskich, a i tak Republika Korei ciągle traktuje Rosję jako państwo ważne, bo tam przez 30 lat udawało się robić biznesy. To jest pierwszy argument. Drugi argument, biznesy przeróżne, przemysł motoryzacyjny i tak dalej. To jest w końcu państwo, które miało bardzo dobre relacje z państwami Azji Centralnej, więc wejście do Rosji oznaczało też wejście na rynki środkowoazjatyckie. Taka była logika biznesowo-polityczna tak naprawdę Korei Południowej. W końcu Rosja graniczy z Półwyspem Koreańskim. Kilkanaście kilometrów granicy Rosji z Koreą Północną oznacza, że Rosja jest państwem, które jest blisko, to, które wpływa na sytuację bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim. W końcu Rosja historycznie była państwem, to przełom dawne czasy, ale to jest zakorzenione, XIX-XX wiek, to było państwo, które rywalizowało z Japonią o wpływy na Półwyspie Koreańskim. Każdy, kto rywalizował z Japonią, jest bliższy sercu Koreańczyków, zwłaszcza Koreańczyków liberalno-nacjonalistycznych. Więc sporo argumentów nadal się pojawia, mimo tego, i co dla nas jest szczególnie trudne do zrozumienia, że Rosja podjęła przecież konkretne działania, żeby pogłębić strategiczną współpracę z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, bo nie chodzi tylko o to, co Korea Północna robi, dostarczając amunicję, uzbrojenie, wysyłając żołnierzy, ale co Rosja robi w zamian, jak wysyłając nie tylko żywność, nie tylko udzielając wsparcia politycznego, nie tylko dostawy surowców energetycznych, ale i technologie wojskowe. I Koreańczycy z południa mówią, tak, wiemy o tym, ale obawiamy się, że może być jeszcze gorzej. Jest takie założenie, może nie powszechne, ale bardzo często podkreślone przez ludzi z naprawdę bardzo różnych środowisk w Korei Południowej, że nie możemy być za ostrzy wobec Rosji, bo ona może jeszcze bardziej wspierać Koreę Północną. Może wspierać technologiami rakietowymi, technologiami nuklearnymi. No my odpowiadamy, a jaką macie gwarancję, że już tego nie zrobili? Oni mówią, nie, nie, nie, to jeszcze za wcześnie. Tak? I więc jest zupełnie inna optyka tego, jak jest postrzegana Rosja przez Koreę Południową. I może jest taka kalkulacja w otoczeniu prezydenta Idzemjonga, bo niekoniecznie może chodzić o jego osobisty pogląd, ale w jego otoczeniu, że Ukraina jest mimo wszystko problematyczna. Mimo wszystko ona nam niewiele da na tle tego, co może dać nam Rosja, bo to jest też rzecz, która my możemy przedstawić masę kontrargumentów, tak? A Koreańczycy przytakną, powiedzą, to prawda, my to rozumiemy, ale wy czasem nie uwzględniacie naszych kalkulacji, na przykład takich, że nasz i wasz też sojusznik, Stany Zjednoczone, rozpętał wojnę na Bliskim Wschodzie, przez którą doszło do wielu problemów, jeśli chodzi o dostawy, zwłaszcza też surowców energetycznych i w ogóle o połączenia naszego kraju, kraju eksportującego wszystko, co się da, z całym światem. I my szukamy alternatyw wobec tego, tych tras przez Bliski Wschód. I jedna z tras to jest trasa północna, arktyczna. I taki statek, pierwszy pilotażowy rejs miał miejsce statku handlowego z południowo-koreańskiego Pusanu przez drogę północną arktyczną do Europy, zawinął do Gdańska we wrześniu tego roku. Dlaczego to się było możliwe? Bo była współpraca z Federacją Rosyjską. Więc Koreańczycy z południa mają swoje argumenty, ale też wydaje mi się, że ciągle żyją w przekonaniu, że można zjeść kimchi i mieć kimchi, że można współpracować blisko z państwami europejskimi, ale można też starać się zabiegać o poprawę relacji z Rosją.
1: Czyli rozumiem, że taka sytuacja, w której oni próbują jakoś, też tak interpretuję twoje słowa na gorąco, że być może chodzi o to, że próbują jakoś pozostawać w grze, żeby ten blok koreańsko, północno-koreańsko, chińsko-rosyjski się tak nie domknął przeciwko nim. Tak sobie to trochę wyobrażam. Czy to jest błędne odczytanie?
0: Nie, to jest takie, w ogóle Koreańczycy raczej umniejszają, że taki trójkąt nie ma miejsca, że to jest relacja chińsko-północno-koreańska, jest relacja rosyjsko-północno-koreańska, jest oczywiście chińsko-rosyjska, ale to się nie domyka w trójkąt. Że jednak to są trzy różne relacje, w których oni też nie chcą widzieć, że to ma charakter już jakiegoś pełzającego, trójstronnego sojuszu.
1: A jakie mają argumenty przeciwko tej tezie, że tam taka triada się tworzy?
0: To znaczy, powiem szczerze, ja częściowo popieram tę argumentację i sam jestem zdania, że przede wszystkim nie jest tak, że to, co zrobiła Rosja z Koreą Północną, że tak się zbliżyła, jest na rękę Chinom, bo to doprowadziło do sytuacji, w której Korea Północna bardzo wzmocniła swoją pozycję wobec Chin. To znaczy w sytuacji takiej dominującej w ostatnich 20 kilku latach Korea Północna mogła starać się wierzgać w tej relacji, tak to ujmę, z Chinami, ale przychodziło co do czego, to Chińczycy mieli możliwości zakręcenia kurka, wywarcia tak potężnej presji ekonomicznej i politycznej też, że Koreańczycy z północy musieli, byli tak stawiani do pionu. A to, co zaczęła im oferować Rosja, też jeśli chodzi na przykład o nielegalne wysyłanie ropy naftowej, to jest coś, w czym Rosja zastąpiła w ostatnich 2 latach Chiny. I to dało poczucie władzom w Pjongjangu, że jesteśmy silniejsi wobec Chin, że ten sojusz, bo to ma już charakter traktatowego sojuszu między Moskwą a Pjongjangiem, że to było przede wszystkim działanie służące wzmocnieniu pozycji Korei Północnej wobec Chin. I to się szalenie nie podoba Chińczykom. I Koreańczycy z południa argumentują, że na przykład co prawda Chiny przymykają oko na wiele spraw, bo też są za obchodzeniem sankcji na Koreę Północną, bo też zależy im na tym, żeby ten reżim był stabilny, bo w końcu też Chiny są za tym, żeby państwa im bliskie robiły problemy Stanom Zjednoczonym i amerykańskim sojusznikom i tutaj wspieranie Rosji przez Koreę Północną w wojnie w Europie jest po myśli chińskiej, ale że jest jedna zasadnicza obawa, że Kim Jong-un wzmocniony oznacza, kim ma mniej przewidywalnego, mniej kontrolowalnego. I że na przykład Chiny byłyby stanowczo przeciwne gdyby doszło na przykład do transferu właśnie już tych najpoważniejszych technologii wojskowych, jakie posiadają Rosjanie, do Korei Północnej, że to już byłoby przekroczenie czerwonej jakiejś linii chińskiej. To oczywiście są kwestie interpretacyjne, to nie ma charakteru jakiejś prawdy objawionej, ale moim zdaniem tutaj faktycznie jest to bliska relacja trójstronna, nie mająca charakteru sojuszu trójstronnego, w którym każda ze stron ciągnie w swoją stronę bardzo mocno, nie chcąc być uwikłanym w na przykład jakąś eskalację wywołaną przez tego najbardziej tutaj potencjalnie nieprzewidywalnego Kim Jong-una. Tak? Tutaj Chińczycy, pamiętajmy o tym, że przez 20 kilka lat, a nawet 30, rozwadniali swoje zobowiązania sojusznicze wobec Korei Północnej, że gdyby doszło do konfliktu, że oni powinni udzielić wsparcia wojskowego, oni to bardzo rozwadniali, więc gdyby teraz zaczęli na przykład przeprowadzać jakieś ćwiczenia wspólne trójstronne z Rosjanami i z Koreą Północną, to też Chińczycy wysłaliby sygnał bardzo niepomyślny do Korei Południowej. A jednak moim zdaniem Xi Jinpingowi bardzo zależy na tym, żeby Koreę Południową przyciągać do siebie jako tego może najbardziej w rozumieniu chińskim chwiejnego, niepewnego sojusznika amerykańskiego, takiego, który bardzo się frustruje na Stany Zjednoczone i też ma powody ekonomiczne, żeby współpracować z Chinami. Więc z perspektywy Chin zacieśnienie tej relacji trójstronnej, potwierdzenie tej tezy o tym, że to i faktycznie, nawet jeśli nie jest wprost nazwane, ale ma charakter sojuszu trójstronnego, to groziłoby zupełną utratą Korei Południowej jako państwa mimo wszystko skłonnego przede wszystkim gospodarczo współpracować z Chinami.
1: Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK, pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Trump dogadał się z Putinem. Rosja ma dostarczyć setki ton oleju napędowego. Szef NBP może stanąć przed Trybunałem Stanu. Domaga się tego sejmowa komisja. Przez całe życie walczyła z rasizmem. Teraz południowoafrykańska prawniczka dostała Nagrodę Nobla. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy, zapowiedział Donald Trump. Prezydent USA poinformował, że przeprowadził na ten temat udaną rozmowę z Władimirem Putinem. Według Trumpa natychmiast Rosja ma przekazać ponad 300 tysięcy ton tego surowca. W listopadzie ma to być z kolei 500 000 ton, a następnie 1 000 000. Przywódca USA powiedział również, że dzięki temu ceny tego paliwa na całym świecie, tu cytat, będą spadać w rekordowym tempie. 3 osoby zginęły w ataku na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie. Za uderzeniem stali jemeńscy Huti, regionalni sprzymierzeńcy Iranu. O szczegółach Tomasz Orchowski.
6: To kolejny atak Hutich na saudyjskie lotnisko w ostatnich dniach, bo konflikt między Arabią i jemeńskim ruchem eskaluje i w najbliższym czasie raczej nie zostanie wstrzymany. Portal Politico donosi, że Saudowie, którzy nie chcą wyjść na słabych, będą kontynuować działania wojenne, dopóki nie odzyskają terytoriów utraconych ostatnio w Jemenie, a każda eskalacja może doprowadzić do wzrostu cen ropy. To z kolei przyczynić się do spadku popularności republikanów w listopadowych wyborach do kongresu. Dlatego Donald Trump zapowiedział, że nie wznowi działań wymierzonych w Iran przed tym głosowaniem, choć wcześniej pojawiały się doniesienia, że może to zrobić. Tomasz Rychowski, TOK FM.
5: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce, by szef Narodowego Banku Centralnego Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu. Komisja wnosi o pociągnięcie go do odpowiedzialności konstytucyjnej. Gdyby taki wyrok zapadł, Adam Glapiński nie miałby możliwości pełnienia ważnych urzędów państwowych, mówi szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
7: Komisja przegłosowała wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. 8 zarzutów zostało przez komisję podtrzymane. To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe.
5: Zdaniem posłów PiS Iwony Arendt i Pawła Szrota zarzuty są bezpodstawne.
8: Ta komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu.
9: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa Banku Centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
5: Wniosek komisji to dopiero pierwszy krok w tej procedurze. Następny to przegłosowanie wniosku przez cały Sejm. Ostateczna jest już kara 25 lat więzienia dla Magdaleny D.M. za zabójstwo miesięcznej córki oraz usiłowanie zabójstwa 2 synów w wieku 3 i 9 lat. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony. Wyrok 25 lat pozbawienia wolności w pierwszej instancji wydał już w styczniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie. Do zbrodni doszło na warszawskim Wilanowie przed ponad 4 laty. Wcześniej pomiędzy rodzicami dzieci Magdaleną D.M. i jej mężem miało dojść do kłótni. W końcu mężczyzna wyszedł z mieszkania, a kobieta została sama z trojgiem dzieci. Wówczas rozegrała się tragedia. Od 1 stycznia przyszłego roku centra zdrowia psychicznego będą rozwiązaniem systemowym. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. Zawiera ono wykaz świadczeń gwarantowanych, realizowanych w tych placówkach. Centra zdrowia psychicznego funkcjonują w Polsce od 8 lat w ramach pilotażu reformy psychiatrii dorosłych. Wprowadzają model psychiatrii środowiskowej. Chodzi o łatwy dostęp do różnych form pomocy psychologicznej i psychiatrycznej blisko miejsca zamieszkania. Celem jest odejście od modelu azylowego. Z założenia hospitalizacje mają być możliwie krótkie i tylko w wymagających takiej interwencji sytuacjach. Południowoafrykańska prawniczka Navane Fempilay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Przeciwstawiała się m.in. segregacji rasowej. Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego uznawała, że gwałty i przemoc seksualna mogą wyczerpywać znamiona zbrodni ludobójstwa. Działała także w strukturach ONZ i stała na stanowisku, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. W czasach, gdy łamane są prawa międzynarodowe, wyróżnienie takiej osoby jest ważnym krokiem dla relacji międzypaństwowych, mówił w TOK FM profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Wskazanie osoby, która przez całe życie z wielką intensywnością walczy o to, żeby tych reguł, na które się przecież umówiliśmy między sobą, przestrzegano, jest jakby konserwatywnym zwrotem w kierunku, którym powinniśmy pójść, żeby uporządkować relacje między państwami, między sobą.
5: Navane Fempilay w związku z wyróżnieniem otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16 stopni. W rejonach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie do 11 stopni na plusie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Przy niedzieli o sporcie, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu, zapraszam na nasz dwugodzinny program, który w połowie będzie traktował o piłkarskiej reprezentacji Polski. Wydawczynią tej audycji jest Maria Mroczkowska, Michał Brodowski jest realizatorem dźwięku, a w pierwszej godzinie podyskutujemy sobie o tym, co wydarzyło się w piątek w trzecim meczu Ligi Narodów Dywizji B, w którym reprezentacja Polski pokonała bardzo wysoko reprezentację Rumunii. A też będziemy przewidywać, co wydarzy się w meczu w Zenicy, gdzie reprezentacja naszego kraju rozegra swoje ostatnie spotkanie z ekipą Bośni i Hercegowiny. W naszym studiu są Janusz Basałaj, meczyki.pl. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Jest z nami także Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: Janusz, prośba, gdybyś mógł troszeczkę dalej przesunąć telefon od mikrofonu. O, i Przemku, też cię o to proszę. Szanowni Państwo, ja nie wiem, panowie, jak oceniać to, co wydarzyło się w piątek na Narodowym. Mam z tym olbrzymi kłopot. Kiedy umawialiśmy się na to spotkanie, też myślałem, że porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądała przyszłość naszej reprezentacji, jeśli chodzi o obsadę stanowiska selekcjonera, bo już coraz głośniej było o tym, że notowania Jana Urbana są mniej niż średnie. Janusz, tobie oddam głos. Najpierw twoja refleksja a propos meczu z Rumunią, a później przejdźmy do już precyzyjnych wątków związanych z kadrą.
12: Po pierwsze, zwycięstwo cieszy. No, to jest wiadomo banał, ale wygrać 6-0 u siebie to zawsze cieszy. To zawsze jest powód do zadowolenia. Ale pamiętajmy, że wygraliśmy z bardzo słabą Rumunią, z bardzo słabo dysponowaną tego dnia, według mnie źle prowadzoną. To Gheorghe Hagi, Maradona Karpat, symbol rumuńskiego futbolu lat 80. Był piłkarz, przypominam, Realu, Barcelony, Stieły, Galatasaray. No, jakoś się wyraźnie nie poradził z tą reprezentacją. Nie widać tam wielkich nazwisk, może poza jego synem, który ochoczo tam grywa w pierwszej reprezentacji, ale pewien taki trener nieżyjący już, wybitny piłkarz Władysław Stachurski, kiedyś opowiadał mi na Legii, powiedział mi pewne takie piłkarskie czy też sportowe powiedzenie, a właściwie taką prawdę. Masz frajera, to go duś. To dotyczyło być może zapaśników, może bokserów, ale widać, nie ma litości, jeśli masz człowieka, jeśli masz przeciwnika tak słabego, tak nieporadnego, takiego robiącego seryjne błędy, to trzeba wygrać. Więc tu oceniam wysoko Polskę. Miała słabą drużynę, więc strzeliła im 6 bramek, pokazała piłkarski show. Robert Lewandowski błysnął hat-trickiem. To jest bardzo dobre. Na pewno poprawiło mu samopoczucie. Na pewno sposób, w jaki wywalczył rzut karny, pokazuje starego lisa pola karnego i to bardzo cieszy. Ale mówię, ta ocena nie może być wiarygodna i taka miarodajna, bo Rumuni zagrali katastrofalnie, więc jedyny plus, jaki widzę w naszej reprezentacji, jeden z plusów, to jest to, że wykorzystali słabość rywali i nastrzelali im pół tuzina goli. No to co mówię, zobaczyli, że mają słabego rywala, więc wykorzystali to w sposób maksymalny, więc chwała za skuteczność, za 3 punkty. Natomiast co do przyszłości Jana Urbana, to porozmawiamy chyba później.
11: Dobrze. Przemku, kłopot polega na tym, że gdzieś społecznie mamy zakodowane to, żeby kwestionować wiele rzeczy i nas nawet, jako obserwatorów rzeczywistości piłkarskiej, nie satysfakcjonuje wynik 6-0. No bo ten, który chciałby poddać to pod wątpliwość, powie tak, rzut karny, o którym można dyskutować. Ale to właśnie to wydarzenie zdeterminowało przebieg tego meczu. I tak dalej, i tak dalej. Ty jesteś bliżej tej szkoły, że 6-0 tłumaczy się samo i nie wolno nawet wyartykułować żadnego ale, czy też w drugą stronę, że Rumunia słaba, a mecz się poukładał?
13: Nie, no raczej w drugą stronę, bo kontekst jest zawsze istotny i ta sytuacja zaważyła na, mam na myśli oczywiście ten podyktowany rzut karny, a nie tylko podyktowany rzut karny, ale też czerwoną kartkę, którą otrzymał jeden z Rumunów.
12: No i gra w osłabieniu później.
13: I gra w osłabieniu. My potrafiliśmy to wykorzystać, natomiast ja tak się zastanawiałem, kto do momentu otrzymania czerwonej kartki był najlepszy na boisku, jeśli chodzi o oba zespoły, i to nie był żaden ofensywny polski piłkarz, tylko to był Wiktor Nowak, bo to był piłkarz, który wiele akcji przerwał, znów byłby też ciekawy z piłką przy nodze, znów starał się szukać tych luk pomiędzy rywalami. To on był wtedy najlepszym piłkarzem na boisku, jednak piłkarz grający na pozycji numer 6 w tym spotkaniu, a nie piłkarz grający na pozycji numer 9, 10 czy też obok drugiego napastnika, więc to na pewno miało wpływ, mam na myśli sam fakt tej czerwonej kartki, a potem tak jak powiedział Janusz, no potem to już wyglądało bardzo dobrze, złapaliśmy swobodę. Ta druga połowa bardzo dobry początek, bo nawet jeśli reprezentacja Rumunii miała jakiś plan na drugie 45 minut, to on de facto zaraz po przerwie upadł, bo bardzo szybko zdobyliśmy bramkę numer 2, no i potem już poszło. No, ewidentnie reprezentacja Rumunii ma kłopot, nie tylko jeśli chodzi o jakość piłkarską, której na ten moment na pewno temu zespołowi brakuje, ale też jeśli chodzi, myślę, o przygotowanie mentalne, no bo ten zespół został po prostu złamany.
12: Jest mała uwaga, jeśli tak można. Mamy zawodnika, który może nie grać w klubie, albo jeśli gra, to słabo, albo schodzi w ławki rezerwowych. Nazywa się Nikola Zalewski, który przyjeżdża na kadrę i dostaje skrzydeł. No dobrze mieć takiego killera gotowego, że tak powiem, który przychodzi i wiadomo, że dołoży coś więcej niż same złudzenia, bo przyjeżdża z Atalanty i nie spełnia tych pokładanych w nich.
11: A przed tym zgrupowaniem, Janusz, kontynuując swój wątek, wydawało się, że Jakub Kamiński będzie właśnie takim piłkarzem, absolutnie, który ma kłopot w klubie z minutami. Od czasu do czasu dostanie szansę w europejskich pucharach, ale właśnie w reprezentacji uwydatni swoje wszystkie atuty.
12: Gdyby nie ten mecz Benfiki z Milanem, to nie wiem, czy Kamiński przed pierwszym składzie, a może byśmy go po prostu nie widzieli, no bo ten początek w Lizbonie jest dla niego dość ciężki. Teraz na kadrze też złapał kontuzję, szkoda, bo warto by go spróbować. Dla mnie to jeden z kluczowych piłkarzy reprezentacji, taki piłkarz z aurą przyszłego kapitana, tak bym widział, bo zawsze waleczny, zawsze na boisku i poza boiskiem, potrafiący, nie bojący się ani wypowiedzi, ani deklaracji jakichś, ani takich jakby przedstawienia punktu widzenia swojej drużyny. Cenię takich piłkarzy, że dobry na boisku, ale też mocny poza nim. Nie tylko w mix-zonie, ale tak pokazujący, że jest prawdziwym jednym z liderów reprezentacji. Ale zostawmy Kamińskiego, także mówię, w przypadku Nikoli Zalewskiego obserwuję go zawsze od czasów, chyba jak Michał Probierz go prostował, że tak powiem, w reprezentacji młodzieżowej, to widzę, że jak dostaje to biało-czerwoną koszulkę z orzełkiem, to go to uskrzydla. Znaczy, trochę jakby już niemodne, prawda? Bo tak patrzymy na tych młodych piłkarzy, nie widać po nich wielkiego przeżycia, ale to fajne, że Nikola Zalewski te swoje atuty w reprezentacji na nowo jakby odgrzewa.
13: No ja bym powiedział troszeczkę inaczej, bo ten 2024 rok to był czas Nikoli Zalewskiego bardzo dobry, jeśli chodzi o reprezentację Polski, ale w 2025 to nie wyglądało tak dobrze. Mimo tego, że on wówczas w klubie grywał więcej. Natomiast w tym roku znowu coś się zmieniło, bo 6 meczów zagraliśmy, czy Nikola zagrał 6 meczów w tym roku, zdobył 1 bramkę dla reprezentacji Polski, zanotował 4 asysty. I to jakby pokazuje, że wracają do tego piłkarza konkretne liczby, bo w 2025 roku tego na pewno brakowało. No ale oprócz tego, że wracają liczby, no to choćby w tym meczu z Rumunią było widać taką łatwość wejścia w dribbling, łatwość wygrywania pojedynków, przełożenie do lewej nogi, przełożenie do prawej nogi. Nikola to ma. No i
12: zejście do środka.
13: I zaczął to pokazywać znowu w reprezentacji Polski. Natomiast jedną rzecz na pewno trzeba tutaj też dodać w przypadku tego piłkarza, bo ja cały czas mam wrażenie, kiedyś miałem okazję z nim rozmawiać, też go o to pytałem, że jednak jest problem z wykończeniem akcji, jest problem ze zdobywaniem bramek. Tego cały czas mu brakuje, bo nawet kiedy wydaje się, że ta sytuacja jest dosyć łatwa do tego, żeby choćby wcelować światło bramki, to Nikola ma
14: no taka
13: jest
14: sytuacja przy stanie 0-0, nie wiem, czy kojarzycie.
12: Tak.
14: Kiedy mógł dokręcić piłkę prawą nogą.
12: Jeszcze jest jeden aspekt tej sprawy, bo kiedy patrzymy na zawodników powoływanych, nie wiem, z Barcelony, z Interu, z Porto, spodziewamy się, że przyjeżdżają z wielkich firm piłkarze w dobrej formie, piłkarze tam grający i mają coś do pokazania. Bardzo często, czasami się tym zawodzimy, widzimy, że facet zostawił swoją, że piłkarz zostawił swoją formę właśnie w tamtej bardzo dobrej lidze czy bardzo dobrym klubie. Tutaj w przypadku Zalewskiego można liczyć na niego, że jakkolwiek by nie grał, czy też był w zespole dobrym, czy to będzie Roma, czy nie wiem, czy Inter, czy
13: może on musi mieć po prostu kłopoty w klubie,
12: tak
13: żeby
12: jest,
13: dobrze
12: tak
13: grać
12: jest.
13: W kadrze.
12: To w kadrze widzimy człowieka, który daje się wszystko i raczej jest w tej grupie wyróżnionych niż krytykowanych.
14: Słuchajcie, to co o czym wspomniał Przemek, czyli Wiktor Nowak i jego odkrycie dla reprezentacji, jest najlepszym dowodem na to, że Maksyma życie nie znosi pustki, jest jak najbardziej aktualna także w tej przestrzeni futbolowej. Martwiliśmy się, co będzie po Grzegorzu Krychowiaku, choć to zupełnie inny typ zawodnika, nie tylko mający to wyczucie, jeśli chodzi o przerywanie akcji, ale także z tym progresywnym podaniem zaraz po odbiorze. Mamy. Czy Wojciech Szczęsny znalazł swojego następcę? Być może po kłopotach zdrowotnych jest nim Marcin Bułka. A może nie powinniśmy się martwić, co będzie, kiedy ze sceny zejdzie Robert Lewandowski? To tak tytułem forpoczty do drugiej części naszej rozmowy. Zastąpiłeś się, Przemku, a Janusz zamilkł.
12: Słucham cię uważnie. Powiem tak, że Wiktor Nowak jest odkryciem trochę na złość Janowi Urbanowi, któremu zdarza się, czego nie rozumiem, deprecjonowanie ekstraklasy. Ja nie dlatego, że jestem jakimś fanem ekstraklasy, że jak pracowałem zwłaszcza w Kanal Plus, to dużo się narobiłem po tym, żeby tę reprezentację, żeby tę ligę ludziom przybliżyć, pokazać, że nie jest taka zła.
13: Umilić,
12: ale mówiąc poważnie, bo to nie jest kwestia makijażu telewizyjnego, rzeczywiście dziś Nowaka trzeba ocenić jako wytwór ekstraklasy, bo w Slavii gra od jednego miesiąca, dwóch, no i co, i wziął go, i te lapsusy językowe, czy ta nadmierna szczerość, za którą trzeba cenić między innymi Urbana, trochę przeszkadza. No wyszedł z ekstraklasy, niechciany w Górniku, chciany, niechciany, no trzeba by go sprzedać. Wiśle Płock wykonał znakomitą robotę, świetnie spisywał się u Jerzego Brzęczka, między innymi na prawej obronie w reprezentacji młodzieżowej, a tutaj tę szansę dostał i śmiem twierdzić, że wykorzystał. No, porównając z Krychowiakiem, oby sięgnął 2 razy po puchar Ligi, tak?
14: Ligi Europy.
12: Zdaje się, że to się zdarzyło Krychowiakowi, natomiast jest na dobrej drodze, był też takim etatowym reprezentantem Polski. Ja to się cieszę, bo nie lubię reprezentacji, która składa się z oligarchów, mocnych klubu, piłkarzy doświadczonych, wyłącznie z oligarchów, którzy przyjeżdżają z wielkich firm, którzy mają wielkie nazwiska, wielkie liczby.
13: Wielkie ego.
12: I wielkie ego, a w grze jest potem gorzej. No, musi być ten taki, powiedziałbym, jak to mówi Łazarek, kilka szczupaków trzeba pójść do stawu, żeby stare, tłuste karpie poczuły się niepewnie, więc rzeczywiście być może ta konkurencja będzie. Zostawmy pozycję Lewandowskiego na boku, ale mówię o innych pozycjach w drużynie.
14: Tak, zwolennik piłkarskiej klasy średniej Janusz Basałaj z Meczyków jest z nami, także Przemysław Pawlak z Tygodnika Piłka Nożna.
15: Reklama. Kiciu!
16: A?
15: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
17: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać. I liczę na szybką wygraną.
17: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Reklama.
14: Przy niedzieli o sporcie wracamy, szanowni państwo, w naszym studiu. Dziś Janusz Basała i z Meczyków. Dzień dobry, Januszu.
12: Dzień dobry.
14: Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
13: Dzień dobry.
14: I tak dyskutujemy sobie, jeszcze nie popadliśmy w żaden konflikt na argumenty dotyczący naszej reprezentacji, ale Janusz przed informacjami powiedział o dość znamiennej rzeczy, która charakteryzuje Jana Urbana i jego kadencję. Takie podważanie piłkarskiej ekstraklasy. Oczywiście można się zrzymać, że poziom nie ten i tak dalej, ale wiesz, Janusz, kierowałeś Canal Plus wieloma redakcjami w Polskim Związku Piłki Nożnej, też odpowiadałeś za tę stronę medialną. To jest tak, jakbyś przyjął pracownika do roboty i publicznie z miejsca

0: Krzysztof Pawlak. Piłka nożna. Tygodnik piłka nożna.
1: Przecież nie kicker.
0: Tylko piłka nożna. Słyszycie to? No dobra, Przemek, jak już jesteś, to opowiem. No,
1: ja ostatnio, to prawda, France Football, ale dobra, posłuchamy
0: cię. No posłuchamy cię, no już. Jesteś tylko...
2: Nie, ale nożna. Słuchajcie. Jan Urban ekstraklasę zna doskonale. Chodzi na mecze ekstraklasy, bo często kamery Kanał Plus go... Kamery Kanał Plus go wyłapują. Znaczy ja nawet, wiesz co, trzeba oddać, ale nawet zacząłem się w pewnym momencie zastanawiać, jak go zacząłem słuchać, po co on w ogóle na te mecze chodzi, skoro nie za bardzo ma ochotę powoływać zawodników z ekstraklasy. To może lepiej jednak pojeździć gdzieś po świecie, a nie wysyłać asystentów, tylko pooglądać piłkarzy w ligach zagranicznych. Natomiast nie zmienia to faktu, że Jan Urban ma prawo powiedzieć to, co mówi, na bazie także swojego doświadczenia. Co też nie oznacza, bo ja szczerze mówiąc, ja wolę taką dyskusję z selekcjonerem o prawdzie, bo możemy ligę naszą chwalić, natomiast no, fakty są takie, że to jeszcze nie jest najwyższy europejski poziom, jeśli chodzi
0: ale
2: o grę.
0: Przemek, ale masz coś takiego jak zarządzanie zasobami Brawo. Ludzkimi.
2: Ale poczekaj,
0: masz coś takiego, że albo zbudujesz człowieka, ale, albo go ściągniesz za nogi jeszcze nim on próbuje wyfrunąć.
2: Ale zmierzam do tego, że nawet jeśli Jan Urban postawił na szczerość w swoim przekazie, i to jest dla mnie w porządku, także z punktu widzenia dziennikarskiego, bo to wywołuje jakieś emocje i my też mamy sobie o czym tutaj podyskutować, to nie znaczy, że inni tego nie słyszą i to nie znaczy, że nie zostanie z tych słów rozliczony.
0: Po pierwsze, konferencja prasowa, to mi powiedział jeden z trenerów, konferencja prasowa, on jest na to uwrażliwiony, jest w 50% dla dziennikarzy i dla kibiców, a w 50% dla zawodników, bo tam werbalizuje się ten przekaz do drużyny. Przecież oni słuchają od A do Z.
1: Słuchaj,
0: w detalach.
1: Wiesz, co powiedział Mourinho? Mecz się nie kończy w 90 minucie, pozostaje konferencja prasowa. Jeszcze jedno. Wyobraź sobie Adama Nawałki, który powołuje Krzysztofa Mączyńskiego, mówi, no nie miałem kogo, no wziąłem tego Krzyśka, może go zbuduję. Tiago Cionek, ja wiem, że kopię się w czoło, ale i tak dalej, i tak dalej. Przecież łatwiej sięgnąć w sytuacji krytycznej do rezerwy jakąś ekstraklasa, niż sięgnąć do wydumanego piłkarza, który gra w lidze cypryjskiej. No, nie daj mi się zwariować. To mi się nie podoba, bo wiem, co Janek mówi prywatnie, jak rozmawia. Nie mamy piłkarzy, nie gramy. To jest jego trochę sposób taki, on nawet jak zaczynał pracować w lidze, to niestety, taka jest prawda, pokazywał piłkarzom, dawał odczuć, że on grał w piłkę, był wielkim piłkarzem, wy to tak jeszcze przy okazji świętej pamięci Jackiem Magierą weszli do siatkonogi i ograli biednych piłkarzy Legii. No więc zostawmy to na boku. Ja uważam, że to jest jego błąd. Szczerość cenię, prawdomówność też, ale no jest to trochę polityki. No jakoś znaczy, to musisz budować.
2: Ja też uważam, że to jest jego błąd. Ja też uważam, że ostatecznie to jest jego błąd, no bo prowokuje takie dyskusje. To też jest tak, że jest jakieś środowisko w tej lidze, będące blisko Polskiego Związku Piłki Nożnej, któremu z całą pewnością takie wypowiedzi też nie służą i się nie podobają. Politycznie to jest absolutnie błąd. Natomiast z punktu widzenia takiej dyskusji i samego spojrzenia merytorycznego na naszą ekstraklasę, to czy to jest błąd, to ja nie wiem, bo to jest po prostu moim zdaniem dosyć jasne wyartykułowanie prawdy na temat naszej ligi.
1: To znaczy, Nowak dostał skrzydeł akurat w Slawii, w ciągu miesiąca stał się wielkim piłkarzem.
2: Ale przecież on nie mówił o wszystkich zawodnikach. Bo jeśli, ja teraz nie pamiętam z głowy, ale wydaje mi się, że na tym zgrupowaniu to kilku zawodników z ekstraklasy jest i nie wiem, czy nie ośmiu po tych zmianach, tylko nie sprawdzę tego w tym momencie, ale tak naprawdę ekstraklasa ma swoją reprezentację i to całkiem znaczącą na tym zgrupowaniu. Więc nawet jeśli on krytykuje niektórych piłkarzy i mówi, że to tylko poziom ekstraklasy, to jednak tych piłkarzy stara się w tej lidze znaleźć, choćby teraz
0: Moim zdaniem robi to w dużej mierze dla świętego spokoju.
1: Tak jest.
0: To jest
2: A moim zdaniem nie. Ja
1: gdybym
2: powiem,
1: był wiceprezesem,
2: co widzę.
1: Przepraszam, Animuckim Związku, Mioduszkim, Klimczakiem, wezwałbym pana trenera, panie trenerze, wie pan, co to jest ekstraklasa? My tam pracujemy. Nasze związki są dość mocne. Niech pan może nie krytykuje. Bardziej prosimy o promocję. Przecież to nie jest człowiek, który przychodzi i mówi, ja jestem genialny, wiem, o co zrobić, ale z czego mam wybrać? No nic nie gramy. I tu padnie takie typowo piłkarskie, gramy. No i ja tego nie rozumiem. Oczywiście wszyscy tak mogą powiedzieć. Franek Smuda był elegancki, bo mówił, nie ma muzyki w tej duchurzynie. I to był Franek. No ale trochę z większym wdziękiem zrobił. Dobra. Ja myślę, że tego rodzaju problem powstaje przy tym, że drużyna, którą Jan Urban prowadzi, gra nierówno, gra słabo, traci punkty, nie awansowała na Mistrzostwa Świata. Jest mnóstwo minusów. W związku z tym czepiamy się też
0: takich. Ale wiesz, jest takich, ta werbalna pogarda, moim zdaniem, jest powodowana też chęcią zbudowania sobie alibi. No,
1: nie mam kim grać.
0: Tak, i to już...

0: w momencie, kiedy zbliżają się te cztery mecze Ligi Narodów, gdzie wiadomo, że jesteśmy w dywizji B. Ale co się tak zasępiłeś, Przemek?
1: Na pewno brakuje dyplomacji, Janowi.
0: Ale wiesz, że... Poczekaj.
1: Nie jestem dyplomatem, ja się z tym w pełni zgadzam.
0: Sięgasz
1: tylko,
0: też
1: czy to zmienia jakby meritum tej dyskusji, czyli poziom naszej ligi?
2: Nie.
1: No więc
2: słuchaj, ja ci powiem tak, to nie chodzi o poziom naszej ligi, chodzi o odbiór reprezentacji.
1: Czy Jan Urban się mija z prawdą, mówiąc, że w polskiej lidze no, ciężko jest uznać.
2: Ale słuchaj, jesteś gwiazdą ligi, słyszysz takie historie, w ostatniej chwili dostajesz powołanie, dowołanie na kadrę. Przyjeżdżasz, jesteś, stawiasz się w roli Kopciuszka, biednego dzieciaka, którego Urban wziął nie po to, żeby zbudować, tylko wziął, bo wypadł mu as, nie wiem, z ligi francuskiej czy portugalskiej, więc na to zwracam uwagę.
1: Ale pełna zgoda z tym i to myślę, że też nie dotyczy wyłącznie zawodników z Ekstraklasy, bo przecież o innych piłkarzach też Jan Urban potrafi mówić konkretnie, choćby o wspomnianym Nikoli Zalewskim, bo to nie teraz, natomiast był taki moment, kiedy mówił, że Nikola Zalewski w ostatnim czasie wygląda gorzej pod względem sportowym. I to też nie było budujące zawodnika, chociaż akurat Nikola się zaczął odwdzięczać, tak, i zaczął te konkrety dowodzić.
2: Znaczy, Przemek, spróbuję to podsumować. Mam 64 lata, byłem wybitnym piłkarzem, naprawdę wybitnym. To był piłkarz numer jeden ligi z Andrzejem Iwanem. W latach 80. duet jakich mało. Wykształcony w hiszpańskiej piłce, obyty w hiszpańskiej piłce. Mam niezależność pod każdym względem, to też jest ważne, więc mówię to, co chcę. Tym, że to nie zawsze służy prowadzeniu reprezentacji narodowej, budowaniu zawodników, budowaniu dobrej atmosfery, czytaj na końcu sukcesów, awansów.
0: Ale słuchajcie, no przecież jesteśmy, zbyt długo tym się zajmujemy, żeby nie wiedzieć, że przekaz ten werbalny trenera Jana Urbana stanowi też jeden z najpoważniejszych zarzutów wobec niego, prominentnych działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej. I jeśli przed meczem z Rumunią zastanawiano się, czy selekcjoner ten pozostanie na stanowisko, to jako główny kontrargument wobec niego wymieniano właśnie jego postawę w stosunku do polskich, do piłkarzy pochodzących z polskiej ekstraklasy. Ba, usłyszałem takie zdanie, naprawdę od dwóch osób, nie chcę posługiwać się nazwiskami, to co z tym Janem Urbanem będzie? Jedno, były asystent jednego z selekcjonerów mówi, jak znam historię i patrzę na nią, to jeszcze nikt z takiego korkociągu, lotu pionowego samolotu nie wyszedł w reprezentacji, a drugi mi powiedział tak, ja mówię, ile punktów musi zdobyć Urban, żeby obronić stanowisko? Nie ma takiej liczby punktów. Tak usłyszałem, więc nie wiem, no wiecie, mamy teraz zaburzony obraz, bo nie wiemy, czy to 6-0.
1: Nie, to nie jest prawda, że nie ma takiej liczby punktów.
0: Ale ja ci mówię, co usłyszałem. No.
1: Moim zdaniem, jeśli reprezentacja Polski wygra w Bośni, to nie będzie tematu zmiany selekcjonera teraz.
2: No teraz tak, ale...
1: Jeśli wygra, musi
2: pamiętaj, wygrać. Że przeszedł suchą stopą, nie wiem, co się stało, czy to jakieś małe zaczedzenie prezesa Kuleszy, czy innych, że w zasadzie nie został rozliczony. Byliśmy zachwyceni, no może nie wszyscy, tym, że grali pięknie, ale polegli w barażu. Nie zagraliśmy na Mistrzostwa Świata. Potem jego mały gest, nie pojechał na Mistrzostwa Świata, jak ja to podkreślam po raz kolejny, przekonałby się, że wszyscy półfinaliści grają czwórką w obronie, a nie trójką. Może by się czegoś nauczył, może się czegoś dowiedział. I rzeczywiście to jest nie tylko jakieś anse Cezarego Kuleszy, który przez reprezentację, dzięki reprezentacji chce pokryć pewne wpadki wizerunkowe i nie tylko wizerunkowe, więc to także część zarządu, która ma swoje zdanie. Mówiłem o tych prezesach wychodzących z ligi, które mogą mieć pretensje do pracownika związku, że kopie w to.
1: Ja słyszałem po tych marcowych przegranych barażach, że Jan Urban pojawił się na zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, że Cezary Kulesza zaprosił selekcjonera, żeby porozmawiał z zarządem. No i Jan Urban przyszedł, opowiedział swoją wersję zdarzeń. Myślicie, że tam była jakaś dyskusja?
2: Czekajcie, powiedział, nic nie gramy, nie mamy piłkarzy, bo to mnie interesuje, bo...
1: Ale nikt nie zadawał pytań. Nikt nie chciał drążyć. Rozmawiał z całym składem zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej i tam nie było dyskusji. Słuchaj. Tylko potem ci ludzie wychodzą z tego spotkania i mówią co innego, tak? Ale kiedy przyszedł selekcjoner, tego, co ja słyszałem, to tam żadna merytoryczna dyskusja na zarządzie nie wybuchła.
2: Przemek, wiesz, na czym polega trudna sytuacja Urbana? A takiego media, normalne, kibice, dochodzą to też pracodawcy, którzy do końca nie akceptują. To, że Brzęczek miał być jego następcą teraz, to nie wyszło tak z mojej głowy, tylko prosto
1: oczywiście, że tak.
2: Z głowy, z pomysłów najbliższego otoczenia prezesa związku. Rzeczywiście ludzie patrzą, jak pracuje, jakie ma sukcesy, a z drugiej strony jak pracuje doświadczony już były selekcjoner Jerzy Brzęczek. Ja nie wchodzę w to.
1: Wiesz co, ja bym powiedział, jaki jest błąd Jana Urbana także, choć to nie jest pewnie coś, co może zadecydować przynajmniej do momentu, w którym masz wyniki, a akurat w ostatnim czasie w przypadku Urbana tego nie możemy za bardzo powiedzieć. Błędem jest też niezbudowanie sobie otoczenia wewnątrz Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2: On jest nieufny wobec
1: tak
2: reszty.
1: Tak jest. I jakby w federacji to też czuć. Jest zupełnie innym przypadkiem niż Michał Probierz, bo Michał Probierz na zewnątrz też miał swoje komunikacyjne problemy, powiedzmy sobie szczerze, nie ze wszystkim się z selekcjonerem zgadzaliśmy, natomiast wewnątrz potrafił sobie zbudować takie otoczenie, które go wspierało.
0: Ale zobaczcie, to jest istotne. W obronie Urbana, z tego co wiem, to w Polskim Związku Piłki Nożnej nie ma nikogo, kto by mu pomógł, kto by mu zasuflował, mów to, nie mów tego.
2: Przemek, uwierz mi, cały związek, patrzę na ludzi, nie chodzi o strukturę
0: Ja mówię o zarządzie, nie mówię o doradcach medialnych i tak dalej.
2: Ja mówię o wszystkich. Cały związek jest naprawdę na usługi pierwszej reprezentacji, bo to jest, nie mówię, że krowa, która daje mleko, ale dzięki reprezentacji, dzięki sukcesom i powstaje budżet i spokój społeczny mają i satysfakcję. Do prawdy trzeba tylko podejść do tego, powiedziałbym, z ufnością, a nie z nieufnością, bo tu jest ten problem. Rzeczywiście nikt tam na niego nie poluje. Zostawmy tych ludzi zarządu, bo to jest kwestia polityki i tak dalej, ale to jest najistotniejsze, żeby pomyślał, że całe biuro, cały związek, centrala, wszystkie departamenty są dla niego. On musi w to uwierzyć i czuć się bezpiecznie i spokojnie, bo jeśli nie, to źle mu się pracuje.
0: Słuchajcie, trochę zrobił nam się sąd nad Janem Urbanem, ale dobrze jest dyskutować. Konkluzja z tego, o czym my tutaj mówimy, jest taka. Trener Jan Urban musi zdać sobie sprawę z tego, że z ust selekcjonera słowo wylatuje wróblem, a wraca wołem. Cokolwiek by nie powiedział, w jakiejkolwiek kwestii by się nie tknął. Druga sprawa, w jego powołaniach powinna być jakaś logiczność, spójność, konsekwencja, a nie zaprzeczanie samemu sobie, bo momentami tak jest. I wreszcie trzecia rzecz, bo mam wrażenie, że to trochę od czapy. Po co Wojciech Mońka w pierwszej reprezentacji, żeby zamknąć usta innym po trzech meczach i bez minuty na boisku wrócił do U21, gdzie on mógł wcześniej w U21 się przygotowywać. Kolejna rzecz. Mamy po raz pierwszy w historii czterometczowe okienko reprezentacyjne. Trener Jan Urban powołuje 26 zawodników. To jeśli chcesz pokazać, że ci na ekstraklasie zależy, a w niektórych widzisz potencjał, to weź 30, ale niekoniecznie tych, z których nie skorzystasz,
2: Klub
0: a mogą
2: 40
0: pomóc.
2: Powołał.
0: 44.
2: Nawet. No,
0: 44,
2: no,
0: 24 było na pierwsze dwa mecze,
2: ale,
0: a 20 na następne.
2: Jest jeszcze jedno z Przemkiem. Kwestia obrony Urbana. Urocze było, kiedy do Romka Kołtania powiedział, Zbyszek cię wypuścił. To ja po prostu myślałem, że spadę z krzesła. Jak dwóch kumpli przypije, opowiada, co ty mi mówisz, wypuścił cię. Rzeczywiście jest ta szczerość, ale no, to wyobraźcie sobie polityka wysokiej rangi, który powiedziałby, mam was gdzieś, partię opozycyjną, ale lidera lubię. No nie może pewnych rzeczy mówić, więc jeszcze raz taka mała dygresja. Rzeczywiście na jego konferencjach może się wiele rzeczy ciekawych dowiedzieć, ale wolałbym ciekawszej i lepszej gry i to mówisz o konsekwencji w stawianiu i stawianiu na młodych piłkarzy, po to, żeby wzbudzić na boisku konkurencję, zostawiając lewego na boku. Nie może być tak, że kilku, nie wiem, pięciu, sześciu piłkarzy ma żelazną taką pewność, że wystąpi w następnym meczu. Bez takiej, wiesz, tutaj konkurencji, no piłka nie pójdzie do przodu. Ciągle na przykład Mirka Bulzackiego, naszego znajomego z Łodzi, który na Wembley był jednym z bohaterów, po roku później już nie gra w finałach Mistrzostw Świata, bo wystąpił Władysław Żmuda, nieopierzony 20-latek. No, nie wiem, czy to pan Kazimierz Górski się wtedy kierował hierarchią w drużynie, liczbami, czy też powiedział, że to tylko z polskiej ekstra, ale wszyscy wtedy z ekstraklasy.
1: Ale jest coś takiego też jak potencjał zawodnika i no Władysław Żmuda został jednym z najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiego
2: ale
1: futbolu.
2: Ale jeśli ktoś gra w Porto, to jest, wiesz, to ja staję na baczność i nawet nazywam się Kiwior czy Bednarek i nie wszystkie mecze im wychodzą, to do końca będę na nich stał, bo oni są z Porto. No. no, szlachetnie urodzeni, no tak, no.
0: Słuchajcie, wiecie, co no, mi to przypomina,
1: no,
0: dyskusję...
1: Pełna zgoda, tylko no, musisz mieć kim zastąpić takiego zawodnika.
0: Wiecie, co mi to przypomina, dyskusję o niemieckiej chemii. Moja babcia też mówiła, musimy kupić niemiecką chemię, bo te proszki są lepsze od Polski.
2: I kupowała?
0: Tak, tak, jeździła na jakieś bazary. Słuchajcie, wrócimy do naszej rozmowy.
3: Reklama.
4: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
5: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
4: O, wielka sprawa.
5: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
0: Wracamy do audycji przy niedzieli o sporcie. Wiązała nam się gorętsza niż w pierwszej odsłonie dyskusja na temat Jana Urbana, jego wyborów, a także jego przekazu, który konsekwentnie buduje od momentu objęcia stanowiska selekcjonera. 13 meczów za trenerem Janem Urbanem, ale właściwie taką cezurę należy postawić na przegranych barażach ze Szwecją i później odliczać od meczu z Ukrainą przez Nigerię. Wreszcie te 4 mecze w Lidze Narodów, ten ostatni przed nami w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Janusz Basałaj, dobry. Meczyki, jest z nami. Przemysław Pawlak, Tygodnik Piłka Nożna.
1: Dzień dobry.
0: To teraz tak, Przemek twierdzi, że zwycięstwo w Zenicy daje Urbanowi spokój.
1: Oczywiście.
0: Idziemy dalej, czekamy na 2 ostatnie mecze Ligi Narodów, które odbędą się w listopadzie. Janusz, jesteś podobnego zdania?
2: Tak, no, czy bym chciał, czy nie chciał, to już nie ma znaczenia, czy jest sens, żeby pracował, czy nie. Po zwycięstwie w Zenicy byłoby to normalne.
1: Nielogiczne.
2: Nielogiczne, w ogóle zupełnie wbrew jakimkolwiek zasadom. Zawsze będzie mógł mówić do końca życia, wygrałem 2 mecze z rzędu, a mnie pożegnali.
0: Słuchaj, myślę, że nie. Przepraszam cię bardzo. Historia Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie takie paradoksy, pamiętaj. Jerzy Brzęczek uzyskał awans do mistrzostw.
2: Absolutnie tak. Ja jeszcze pamiętam lepszą historię. Dzień po tym, jak zdobył na stadionie Widzewa Puchar Polski Grzegorz Szerszenowicz, koniec lat 80. Lech ograł w rzutach karnych Legii Warszawa. I następnego dnia nie był już trenerem Lecha i chodził, mówił, niech mu ziemia lekką będzie, bo już nie żyje Grzegorz. Prawie płakał, ale przecież ja zdobyłem puchar. Ja chciałem jeszcze grać w pucharach. To mi się należało. Nawet nie umiałem mu nic powiedzieć, choć tam znałem kulisy tego, co się dzieje, co się działo w Lechu. Po prostu popracował nad jego dymisją. Jego ówczesny asystent, to już mniejsza nazwiska, choć żyje, ma się dobrze ten asystent, ale niech mu tam będzie. Także tego rodzaju historie się zdarzają, ale mówiąc poważnie, nie. No to Kulesza nie jest szalony. Może w pewnych aspektach jest, ale nie tak bardzo.
1: Mhm. No to jest kwestia... Jeśli zwycięstwo, to dyskusji nie ma, i jeśli porażka, no to moim zdaniem wtedy już dyskusja wraca.
0: No to zobaczcie, dyskusja wraca. Czarne, czerwone w tej chwili. Ale to nie może jest, być bilans 2-1-1 albo 1-1-2, ewentualnie 1-2-1.
1: To nie jest czarne, czerwone, bo jeśli my mecz przegramy, to szanse na to, że awansujemy do dywizji A,
2: no właśnie,
1: bardzo mocno topnieją.
0: No dobrze, ale poczekaj, ktoś postawił taki cel przed reprezentacją?
1: No moim zdaniem tak, to znaczy ja nie wiem, czy oficjalnie ktoś to powiedział, nie przypominam sobie, chociaż mam wrażenie, że w którejś wypowiedzi w kanale sportowym Łukasz Wachowski mógł coś takiego powiedzieć, natomiast pewnie trzeba byłoby to dokładnie sobie odtworzyć, bo w tej chwili nie pamiętam, natomiast no moim zdaniem cel jest jasny, no my chcemy wrócić do dywizji A. My chcemy wrócić do dywizji A i z tego Jan Urban będzie rozliczony. Zresztą no pojawiła się chyba w piątek wypowiedź Cezarego Kuleszy na łamach Interi, który powiedział, że przed meczem z Rumunią to jeszcze było.
2: Uspokajał,
1: oczywiście.
2: Tak,
1: nie, znaczy nie do końca uspokajał moim zdaniem, bo powiedział, że nie będzie podejmował decyzji na bazie jednego meczu, no bo pojawiła się ta narracja, że mecz z Rumunią jest o posadę, co oczywiście no nie do końca było prawdą, no bo gdyby mecz był przegrany, no to może faktycznie byłby o posadę, ale i tak by jeszcze w Zenicy mecz poprowadził Jan Urban. Natomiast powiedział Cezary Kulesza, że podejmie Podsumowanie nastąpi po zakończeniu zgrupowania, jak po każdym innym zgrupowaniu, więc to tak raczej nie była taka deklaracja na zasadzie stoimy murem za Janem Urbanem, tylko raczej ja to odczytałem troszeczkę inaczej, że czekamy na to, co się wydarzy i ile będzie punktów.
2: Znaczy w takich rozumowaniach prezesów, czy to klubowych, czy nawet federacji, pojawia się pytanie, w jakim kierunku zdążamy? I zaczyna analizować, rozmawiać z wieloma ludźmi, doradcami, niedoradcami. Wychodzimy na to, z tym trenerem to ja nic nie zrobię. Nie, to widzę, że to idzie w złym kierunku. Rzadko mówię, o to przegrywa, ale coś w tym jest. Za jakiś czas będzie awans, za jakiś czas budujemy nową drużynę, dojdą młodzi piłkarze. To są tylko te dwie ścieżki. Nie wiem, co dzisiaj prezesa Kulesza władnia. Myślę, że ta pierwsza, że coś słabo w złym kierunku my tu idziemy. Stąd takie wieści o to, że Jerzy Brzęczek w blokach startowych czeka na to, żeby go zastąpić.
0: Ale wiecie, przepraszam, ja znowu odwołam się do jakichś tam rozmów, które odbyłem, ale tak chciałem po prostu dowiedzieć się, co w trawie piszczy. To usłyszałem.
3: Taka praca.
0: Dość ciekawą rzecz, że jak nie pójdzie, to Jurek Brzęczek, no chyba, że Czarek znowu coś wymyśli, no bo prerogatywą prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej jest wybór selekcjonera i Fernando Santos, taki wyjęty trochę z kapelusza, jest tego dowodem, że czasami jest już selekcjoner potencjalny.
2: Z tak zwanej czapy.
0: Tak.
2: No wiesz, ja ci powiem, to jest, na to nie ma silnych. Rzeczywiście prezes musi wymyślić kandydata, zarząd to zatwierdza, pamiętajmy, żeby to nie było tak, że to powołanie selekcjonera dotyczy tylko prezesa. Ale generalnie zarząd chyli głową. Dobra, prezes.
0: Byłoby to wotum nieufności wobec prezesa, trochę gdyby tego nie zatwierdził.
2: Jednego z najważniejszych ludzi w związku, jakim jest niewątpliwie selekcjoner. Plotki dotyczące selekcjonera zawsze będą. Każdy przegrany mecz szukamy nowego. Każdy wygrany cisza. Idziemy dalej albo deliberujemy nad tym, jaką słaba ta drużyna, którą grała Polska, bo Rumunia była słaba, tak a propos. No, to trudno mówić o wielkich grenaszy przy tak słabym zawodnikach. Więc to są, ja nazywam to stałymi fragmentami gry w federacji. To są stałe fragmenty gry w federacji, a jeśli jesteś tak
0: to
2: kreatywny...
0: To jak... stałe w tym sensie, że się powtarzają, tak?
2: Powtarzają się, a jak jesteś tak kreatywny, jak Cezary Kulesza, który czasami powiedziałbym maniery i taki know-how z klubu, nie powiem prowincjonalnego, bo Jagiellonia to był też mój klub w jakimś sensie, ale przynosi na federację, potem wychodzą tego rodzaju historie. No ile? 5 lat jest w związku, a chyba jego 4. selekcjoner teraz. Jak dobrze liczę, tak.
0: Czesław Michniewicz, Michał Probierz, Fernando Santos, Michał Probierz, Jan Urban.
1: No i był jeszcze Paulo Sosa, ale nie on go zatrudnił.
2: No nie, ale go tam przejął go, że tak powiem, z dobrodziejstwem inwentarza.
0: Słuchajcie, to jeszcze zostawiając Jana Urbana, życzymy mu jak najlepiej, chociaż też jedna z bliskich mu osób mówiła, że jego utyskiwanie na to, że Bośnia i Szwecja miały czas na zgrywanie się, bo były na mundialu, no to trzeba było na ten mundial jechać i wtedy nie byłoby dyskusji. No to znów tutaj trochę brak logiki.
1: Ja się zgadzam z jedną rzeczą, którą mówi Zbigniew Boniek, że trudno budować na porażce. I w momencie, w którym Jan Urban nie awansował do finałów Mistrzostw Świata, to utracił prawo do posiadania racji w oczach opinii publicznej. Taka jest prawda, bo potem już dużo łatwiej było go kwestionować i wyobraźcie sobie sytuację, w której my nie wywalczymy choćby tego miejsca w barażach, a awans do dywizji A. Jeśli tak by się stało, to by oznaczało, że te kolejne wyniki nie są korzystne. Czyli znowu będziemy mogli mówić o pewnej porażce selekcjonera.
2: Chyba fatalne pół roku. No.
1: A zaczynać się będą eliminacje do finałów Mistrzostw Europy i Polski Związek Piłki Nożnej nie może sobie pozwolić na to, że my do finałów Mistrzostw Europy nie awansujemy, bo będą takie problemy, jakie są teraz, bo teraz PZPN mierzy się z, nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też z problemami choćby odwrotu sponsorów, prawda? Bo udaje się kogoś pozyskiwać, ale też część...
0: Ale już nie za takie pieniądze.
1: I wiesz, część firm się wycofało, tak?
2: I zimnego dystansu wobec PZPN ze strony ministerstwa, ogólnie pojętej aktualnej władzy. No to wiemy, zachciał brać się w politykę, bawić się kilka lat temu, znaczy, no to dzisiaj są takie efekty.
0: Afiliował się, że tak powiem...
2: Zupełnie niepotrzebnie.
1: Zmierzam do tego, że ciężko będzie nam wejść w eliminację Mistrzostw Europy z takim bagażem selekcjonera, tak? Bo od samego początku eliminacji będzie cały czas podszczypywanie
2: ja ciągle się zastanawiam, bo ktoś mi opisał tę scenę bardzo wymownie, po meczu w Sztokholmie, tym koniec marca, przegranym barażu, podbiega prezes, cały rozogniony, stoi pod szatnią Janek Urban, który to przeżywa, wiadomo, nie pojedzie na Mistrzostwa Świata. I pierwsze, co mówi do niego: Jasiu, ale, czy tam, panie trenerze, ale przedłużamy umowę. Jak to? No to przedłużamy umowę. No, w dalszym ciągu, no pracujemy razem, nie? Bo Urban miał powiedzieć, no dobra, no w takiej sytuacji wydaje mi się zabrakło takiego, nie wiem, miesiąca czyśćca. Spokojnie.
0: Spójrzmy na to z dystansu.
2: Za tydzień spotkamy się, za dwa tygodnie ukaże się parę publikacji, w których ty się wystraszysz, wyciągniesz jakieś wnioski. A to było takie na zasadzie, w zasadzie Polacy nic się nie stało. Dzisiaj okazuje się, że się stało, tylko że to nie hartuje selekcjonera takie zachowanie. Przegrywam, ale grać pięknie, przedłużamy umowę. Nie, to było źle rozegrane taktycznie, więc tutaj wydaje mi się, że był błąd ze strony prezesa, że tak się zachował.
0: Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. My jesteśmy jako odbiorcy tego, co dzieje się w świadku piłkarskim, mocno chwiejni i w swoich opiniach, w swoich odczuciach. Tego najlepszym dowodem, niektórzy śmieją się do rozpuku, jest przypadek Jerzego Brzęczka, który nie nadawał się, którego należało zwolnić, który nie umiał zapanować nad liderem, jakim był Robert Lewandowski. Koniec końców uzyskał awans na mistrzostwa, ale na nie pojechał, a teraz uchodzi za Mesjasza. I ja oddaję mu, bo to, co robi z reprezentacją młodzieżową, no to jest na miarę tego, jak grała reprezentacja, która pojechała do Barcelony.
2: Znaczy, mówiłeś o liderach. Chodzi o liderów kadry. No akurat nie będę tam zdradzał kulis tak alkowy, ale rzeczywiście to była kwestia i nie tyle konfliktu, co jakieś pewne nieużęse relacji z kilkoma najważniejszymi, to po pierwsze. Po drugie, sposób prowadzenia reprezentacji, wstawiania tam do sztabu ludzi, którzy nie powinni być, nie wiem. Też patrzenie na tą reprezentację przez pryzmat swojego bratanka, no wybitnego piłkarza, jakim jest Kuba Błaszczykowski, co nie powinno nastąpić, bo musi być zimny, niezależny i mieć swoje zdanie. Więc trochę się tego nazbierało. Jerzy Brzęczek przeżył to.
1: No gra też nie była dobra w tych ostatnich
2: gra też nie była dobra.
1: No, takie, trzeba też powiedzieć.
2: To oddajmy, natomiast...
0: Utrzymała się reprezentacja.
2: Natomiast przypominam, w historii...
1: Utrzymała, tak, wtedy tak.
2: Przemek ostatnich 50 lat albo jeszcze więcej, tylko jeden człowiek wszedł do tej samej rzeki, no to się Antoni Piechniczek.
0: Tak.
2: Medalista Mistrzostw Świata, finalista Mistrzostw Świata, ale potem powiela 90. i trafił na pokolenie Wojtka Kowalczyka i innych. Po prostu nagle dostał tak w tył głowy mocno, taki zimny prysznic, że tak wielki piłkarz musiał się wycofać z tej pracy, więc tutaj trochę będzie inaczej. No, a Brzęczka obserwują w związku, obserwuje go prezes, widzi jaką robotę robi. To jest inny człowiek. Brzęczek jest bardziej otwarty, jest człowiekiem, którego łatwiej polubić niż trochę sceptycznego, trochę takiego, nie powiem zrozumiałego, ale zdystansowanego i mającego swoje zdanie niepopularne Jana Urbana, więc może tutaj wygrywa trochę osobowość.
1: Ale ja powiem szczerze, ja nie wiem, czy my troszeczkę za szybko nie przyjęliśmy, że Jerzy Brzęczek to najlepszy kandydat. No, jeśli rzeczywiście doszłoby do zwolnienia...
2: Znaczy, ja mam swoją odpowiedzialność. Ja z bardzo dobrych źródeł, gdzie takie rozmowy jak w politycznych, jak programach politycznych, prawda? Rozmawiałem z jakimś ważnym liderem opozycji, on powiedział tak, no to...
1: Ale to ja nie mówię o tym, ja tego nie kwestionuję, że to może być Jerzy Brzęczek.
2: To się nie urodziło w głowie dziennikarzy. Rzeczywiście to gdzieś tam wyszło od prezesa. No.
0: Powiem ci więcej,
1: ale ja tego nie kwestionuję.
2: O, jeszcze to.
0: Mogę ci coś powiedzieć? Uważam, że związek powinien być gotowy na każdą ewentualność. I jest gotowy na to, kto zastąpi Jerzego Brzęczka na stanowisku trenera U21. Bo trzeba też kaskadowo patrzeć na to.
1: Nie, no dobrze, ja tego nie kwestionuję. Ja nie kwestionuję, że to będzie Jerzy Brzęczek. Tylko pytam, a dlaczego Jerzy Brzęczek? Dlaczego nie możemy porozmawiać szerzej na ten temat? Czemu nie, na przykład nie Maciej Skorża, który akurat nie ma kontraktu?
2: Ale Maciej Skorża tak chyba nie chciał...
1: Przyjęliśmy, że to ma być Jerzy Brzęczek, ale dlaczego ma to być
0: Jerzy Brzęczek? Bo jesteśmy... Niestety tutaj odwołam się do stereotypów i naszych uwarunkowań mentalnych, ponieważ działamy euforycznie, bo teraz na fali jest Jerzy Brzęczek, dlatego Jerzy Brzęczek.
2: Ale Przemek, trochę racjonalności. Jeśli chodzi o tych trzech kandydatów, to jest powiedzmy Jan Urban, Jacek Magiera Święty, czy Jurek Brzęczek, najlepszą prezentację, najlepsze entrée u prezesa miał Brzęczek. rzeczywiście, który zrobił wrażenie nie tylko na prezesie, ale zdaje się i na sekretarzu, i na którymś z wiceprezesów związku, bo to chyba kolektywna była rozmowa, rzeczywiście pokazał im, że wie, o co chodzi i co robić. Co do Maćka Skorży, no Skorża chyba nie chciałby z tą ekipą popracować. No, też nam takie wersje, że ciężko go wyobrazić sobie.
1: Ja nie mówię o tym, że to ma nie być Jerzy Brzęczek. Mówię o tym, że powinna być chyba jakaś dyskusja na ten temat.
0: Ale zobaczcie, no, także w mediach.
2: Bo zaprezentował się jako potencjalny po Michale Probierzu znakomity kandydat na selekcjonera, no więc dlatego mu się to pamięta i wracając
1: znaczy, ja uważam, że oczywiście nie przeczę, że Jerzy Brzęczek przeszedł jakąś przemianę, bo ta współpraca na linii media-selekcjoner w czasach, kiedy on był selekcjonerem, no nie była łatwa. Natomiast jeśli rzeczywiście tą przemianę przeszedł, to dobrze i tak powinno być i powinien stać się na pewno człowiekiem bardziej otwartym. Tyle, że wchodząc do reprezentacji Polski, wnosi do tej reprezentacji na pewno entuzjazm.
2: To tak.
1: Entuzjazm, który jest napędzony, wynikami reprezentacji młodzieżowej, chociaż no też może poczekajmy jednak do poniedziałku, bo na razie to my jeszcze nie mamy pewnego awansu do finałów młodzieżowych Mistrzostw Europy, ale wnosi też bagaż, który sobie zbudował w trakcie pierwszej selekcjonerskiej kadencji. Generalnie w tych cyklach selekcjonerów ja mam takie wrażenie, że to często odbywa się podobnie. Czyli kiedy przychodzi nowy trener, to ma trochę czasu na rozpęd. Niewiele, ale trochę czasu ma. Brzęczek tego czasu nie będzie miał, bo w momencie pierwszego gorszego wyniku, oczywiście, jeśli zostanie trenerem, w momencie pierwszego gorszego wyniku zostanie przypomniane mu wszystko to, co było w 2020
0: roku. Słuchajcie, na razie trenerem jest Jan Urban, ale przy okazji mi się przypomniało to, o czym Janusz mówi, ta nieufność do środowiska. Kiedy były te rozmowy, tak, dyrektorem reprezentacji miał być Marek Jóźwiak i delikatnie mówiąc, trener Jan Urban tę kandydaturę odsunął od siebie. Bo...
2: Podobno Urban chciał Koseckiego, Romana. Tak słyszałem na dyrektora kadry. Całkiem niedawno słyszałem, że to był jego pomysł właśnie.
0: A jeszcze kolejna rzecz, nie wiem, czy to wyszło, czy nie. Aleksander Wukowicz miał też odgrywać w sztabie bardzo istotną rolę, ale trener...
1: Wukowicz na pewno był rozważany.
0: Ale też zobaczcie, moim zdaniem, mówiłem to w podcaście polsatowym, że trochę tego suflowania dobrych spostrzeżeń zaczęło brakować trenerowi Urbanowi po śmierci Jacka Magiery. Ten sztab, który ma, nie deprecjonuje tych ludzi, ale to nie są na tyle charyzmatyczne postaci, że wstaną i mu powiedzą. Taki znamienny obrazek z meczu ze Szwecją, kiedy stoi jeden z jego asystentów obok Jana Urbana i sobie tak mówi, to co, Urbański? Bo to da się wyczytać z ust. No nie. Słuchajcie, dobiega końca nasza godzina, którą poświęciliśmy reprezentacji Polski. Janusz Basałaj, Meczyki, był z nami. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Przemysław Pawlak, dziękuję.
1: Dziękuję.
5: To jest powtórka.

0: za twój dotyk.
1: Autopromocja.
2: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie wybieramy się z Wojciechem Jagielskim do Nepalu. Gdy w 2015 roku ten kraj nawiedziło trzęsienie ziemi, świat wykazał się niespotykaną solidarnością. Jak ta solidarność, sprawiedliwość klimatyczna wygląda ponad 10 lat później, gdy Nepal podnosi się po katastrofalnej powodzi spowodowanej oberwaniem lodowca w Himalajach? Jak znosi skutki wojny, którą Donald Trump rozpętał w Iranie? O tym porozmawiamy w Globalnym Popołudniu w niedzielę tuż po godzinie 16.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Sprawcy ataków na szkoły nie byli ze sobą powiązani, to nowe ustalenia służb. Rosja gotowa dostarczać ropę na światowy rynek, to zdanie Kremla po oświadczeniu prezydenta USA. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju i zakaz reklamy. Sejm za nowymi przepisami. Sobota, 10 października, właśnie minęła godzina 7. To są informacje tego FM. Emil Górny, dzień dobry. Na początek jednak kolejny nocny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytaliśmy w komunikacie, tym najnowszym zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. A do tego tematu będziemy wracać w informacjach tego FM. Wszystko wskazuje na to, że sprawca ataków i planujący atak na szkołę nie byli ze sobą powiązani, a ich działania nie wynikały z internetowego wyzwania, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Po dwóch aktach agresji w szkołach, w których rannych zostało w sumie 11 osób, a jedna osoba zginęła od ciosu nożem zadanych przez 15-latka, policja przeprowadziła zmasowane kontrole w szkołach. A o tym więcej już teraz opowie Tomasz Węsk.
11: Policjanci pojawili się w 15 tysiącach placówek w całym kraju. Odnotowali przypadki przenoszenia do szkoły noży, ale też zamieszczania przez dzieci w sieci gruźb czy zapowiedzi, że planują coś w domyśle niebezpiecznego zrobić w szkole.
12: Z tymi osobami prowadzone są czynności, natomiast większość z tych osób okazuje się, że to po prostu kwestia nieodpowiedzialnych zachowań.
11: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Komendant główny policji Marek Boroń przekonuje, że trzeba w Polsce ustalić, jakie treści w sieci blokować i z sieci usuwać, bo dziś jest ona pełna pornografii i przemocy.
13: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
11: Kierownictwo MSWiA zapewnia, że policja będzie zwracała szczególną uwagę na szkoły. do czasu uspokojenia sytuacji. Tomasz Fęskę, TOK FM.
10: Agresja w szkołach, skąd się bierze? Więcej o tym na tokfm.pl. Władimir Putin oświadczył, że jego kraj jest gotowy dostarczać ropę naftową i produkty ropopochodne na rynek amerykański oraz rynki światowe. Putin stwierdził, że pomogłoby to całej światowej gospodarce. Wcześniej prezydent USA Donald Trump poinformował, że po rozmowie telefonicznej z rosyjskim przywódcą Rosja natychmiast dostarczy na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Z komunikatu Kremla wynika również, że obaj przywódcy omówili możliwość zakończenia wojny na Ukrainie oraz sytuacji w Iranie. Wicepremier Aleksander Nowak poinformował z kolei, że jego kraj natychmiast zacznie znosić ograniczenia dotyczące eksportu oleju napędowego. Przekazał, że Rosja jest gotowa, by dostarczyć dodatkowe paliwo na rynek USA i partnerów już w październiku. Moskwa w ostatnich miesiącach ograniczyła eksport diesla, a to w związku z ukraińskimi atakami na rafinerię. Paliwa mimo rządowego programu CPN znów kręcą się wokół działających na wyobraźni kierowców progów cenowych. Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego na weekend wzrastają. I w przyszłym tygodniu ten marsz w górę będzie kontynuowany, mówił w programie EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
3: Niestety te ceny maksymalne, które się pojawiły na najbliższy weekend, to jest powrót ponad psychologiczną granicę dla oleju napędowego. Cena maksymalna to będzie 8 zł i 6 groszy. W przypadku benzyny jesteśmy blisko, ale nie przebiliśmy jeszcze 7 zł. Jesteśmy na poziomie 6,97. Te zmiany to jest oczywiście pokłosie tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Także niestety dobrych wieści na ten moment, jeśli chodzi o tankowanie na stacjach, nie mamy. Nieobjęty pakietem CPN Autogaz też będzie nam drożał. Tutaj już przebicie nawet poziomów 3 zł i 30 groszy za litr jest zupełnie prawdopodobne.
11: A dla benzyny i diesla na przyszły tydzień jakie prognozy cenowe?
3: O optymizm na razie w tej sytuacji trudno. Ceny z przedziału 8,10, 8,12 jak najbardziej są możliwe. W przypadku benzyny to jest myślę, że 7,05.
10: A wszystko oczywiście przez drogą ropę naftową, ale i słabego do dolara złotego, bo to w dolarach rozlicza się kupowany do produkcji paliw surowiec. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Teraz przepisami zajmie się Senat, a badanie Fundacji Growspace zrealizowane przez ogólną polską grupę badawczą wskazują, że Polacy niezależnie od preferencji politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Growspace.
8: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
10: Na Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. Z wyjątkami dla restauracji, barów i lotnisk przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu, w tym piwa, oraz podwyższenie opłat za zezwolenie na jego sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku, ale wcześniej o losie przepisów zadecyduje podpis prezydenta. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 7.20, a już teraz przed nami pogoda. Niemal w całym kraju może dziś popadać, bez deszczu, tylko na południowym wschodzie, na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na południu kraju.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Sobotni poranek TOK FM, na zegarze 6 minut po 7. Witamy się z Państwem dziś w składzie wydawczyni Magdalena Sikoń. Program realizuje Jana Cech, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Na początek, co dziś przed nami w poranku? Zaczniemy od cotygodniowego przeglądu prasy zagranicznej. Po 7.20 opowiemy o wyborach w Brazylii i dlaczego zadowolony z nich może być prezydent Donald Trump. O 7.40 porozmawiam o laureatach Nagrody Nobla, którzy dokonali rzeczy niezwykłych. Od kontroli nad mózgiem przez nową erę w astronomii po rozwiązanie zagadki ewolucji. A tuż po 8 zapytam o to, co to jest antykruchość i jak adaptować się do życia w świecie multikryzysów. A zaraz po 8.20 będzie podsumowanie tygodnia w polityce i pytania o to, czy prawicy zaszkodzą liczne afery i o to, komu zaszkodzą spory na lewicy. A teraz zapraszam już na cotygodniowy przegląd prasy zagranicznej. Na początek Financial Times, który pisze o pokojowej nagrodzie Nobla dla pionierki w dziedzinie praw człowieka Navi Pillay. Ta prawniczka z Republiki Południowej Afryki zasiadała m.in. w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla Rwandy. Gazeta komentuje, że jej wybór zostanie odebrany jako sygnał ostrzegawczy dla autokratów, ale też dla przywódców takich jak Donald Trump czy prezydent Izraela, premier Izraela Benjamin Netanyahu. Financial Times przypomina, że to właśnie Donald Trump nałożył sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny, który wydał nakaz aresztowania zarówno dla Netanyahu, jak i prezydenta Putina. Jak komentuje FT, przyznanie nagrody właśnie tej prawniczce oznacza, że Komitet Noblowski chce podkreślić znaczenie rządów prawa w obliczu coraz bardziej niestabilnej sytuacji na świecie. Przyznając tegoroczną pokojową Nagrodę Nobla, norweski komitet pragnie przypomnieć światu, że praworządność, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, stanowi fundament systemu, który stworzyliśmy, aby zapewnić pokój i rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy, stwierdził komitet w oświadczeniu. I jeszcze tylko zajrzę do francuskiego Le Monde, który też pisze o tej pokojowej Nagrodzie Nobla i dodaje, że pani Pillay zareagowała na wieść o Noblu żartem na temat prezydenta Donalda Trumpa, który bardzo chce sam zdobyć tę nagrodę. Jeśli będziecie klaskać nieco głośniej, być może podzielę się tą nagrodą z Trumpem, powiedziała 85-latka podczas owacji na stojąco. A więcej o tegorocznych Noblach i genialnych odkryciach z dziedziny medycyny, chemii i fizyki opowiemy dziś w poranku, zaraz po 7.40. A teraz przechodzę do największej w historii afery szpiegowskiej w Niemczech. Co się stało? Były szef Federalnej Służby Wywiadowczej August Hanning został zatrzymany pod zarzutami szpiegostwa, zdrady stanu oraz działalności agenturalnej na rzecz obcego państwa. Die Welt pisze tak, jeśli te podejrzenia się potwierdzą, wstrząśnie to federalną służbą do samych fundamentów. Chodzi bowiem o człowieka, który przez 7 lat stał na czele niemieckiej służby wywiadowczej i był jednym z najbardziej wpływowych polityków zajmujących się bezpieczeństwem w kraju. Według prokuratury Hanning w 2010 roku uzgodnił ze swoim kolegą z agencji Manfredem D., że w ramach za wynagrodzenie będzie od niego dostawał poufne informacje. Manfred D. był kierownikiem biura i miał dostęp do tajnej informacji służby. Pracował również dla następców Hanninga, zanim niedawno przeszedł na emeryturę. Jak się okazuje, sam August Hanning przez lata utrzymywał bliski kontakt z członkiem innej służby wywiadowczej i dostarczał mu informacje polityczne. Z kolei brytyjski The Telegraph pisze także o tym temacie. Brytyjskie agencje wywiadowcze badają, czy w wyniku skandalu szpiegowskiego w Niemczech zostały narażone ich własne tajemnice lub tożsamość ich agentów. Skandal wstrząsnął całą zachodnią społecznością wywiadowczą, pisze Telegraf, a informatorzy gazety opisują działalność Hanninga jako potencjalnie bardzo szkodliwą dla zachodniego sojuszu w zakresie wymiany danych wywiadowczych. Jak pisze The Telegraph, Brytyjczycy z MI6 i JCHQ, a także kilku innych agencji amerykańskich mają przeprowadzić teraz wewnętrzny przegląd wszystkich informacji udostępnionych europejskim sojusznikom w okresie działalności Hanninga. I przechodzę do serwisu Politico Europe, który pisze: Europa się zbroi, by zdążyć przed konfliktem z Rosją. Serwis wymienia jednak hamulcowych, w tym Karola Nawrockiego. We Francji, Włoszech, Belgii, Niemczech, Polsce i Rumunii skrajnie prawicowe partie wykorzystują niezadowolenie związane z rosnącymi kosztami życia. Dlatego dla głównych partii europejskich wyzwaniem jest utrzymanie poparcia dla wyższych budżetów obronnych, nawet jeśli oznacza to konkurowanie z wydatkami socjalnymi. Ludzie borykają się z rosnącymi kosztami życia we wszystkich dziedzinach, więc jest pole do populistycznej retoryki, w jakim stopniu powinniśmy wspierać Ukrainę lub ile powinniśmy inwestować w obrony i zauważa Janne Kusela z fińskiego Ministerstwa Obrony. Ten dylemat staje się coraz poważniejszy, pisze gazeta, bo kilka dużych państw NATO, w tym Francję, Włochy i Polskę, czekają w przyszłym roku wybory, w których skrajnie prawicowe partie mają szansę dojść do władzy. Wiele krajów rozpoczyna też rozmowy na temat przyszłorocznych budżetów. Francuskie Zjednoczenie Narodowe, Rumuński Sojusz na Rzecz Unii Rumunów sprzeciwiają się pomocy dla Kijowa. Polskie Prawo i Sprawiedliwość oraz Holenderska Partia Wolności sprzeciwiają się projektom obronnym na szczeblu unijnym. AfD i Włoska Narodowa Przyszłość krytykują z kolei jakiekolwiek zwiększenie wydatków. Serwis Politico przypomina, że w Polsce prezydent Nawrocki próbował, ale nie zdołał zablokować dostępu do prawie 44 milionów euro unijnych pożyczek z projektu SAFE, twierdząc, że program grozi uzależnieniem Polski od Brukseli. Ta prawicowa presja może utrudnić NATO finansowanie potencjału militarnego, który jest niezbędny do odstraszania Rosji. Dzieje się to też w momencie, gdy stolice państw członkowskich rozpoczynają w tym miesiącu rozmowy na temat planów wojennych sojuszu, które mają być gotowe do 2029 roku. Troszkę na ten sam temat. W New York Timesie znalazłam ciekawy esej profesora Lorenza Friedmana pod tytułem Putin gra w niebezpieczną grę. Friedman jest ekspertem do spraw studiów nad wojną z King's College w Londynie. Autor przypomina, że pierwsze tygodnie 2022 roku obfitowały w dyskusję na temat tego, czy Rosja rzeczywiście dokona inwazji na Ukrainę, i wielu w to wątpiło, bo cała inwazja nie miała sensu politycznie i wojskowo. Wiele osób głęboko w to wątpiło. Friedman zadaje dziś pytanie, czy po tamtej fatalnej pomyłce w rachubach Putin mógłby teraz również popełnić jeszcze większy błąd i rzucić swoją wyczerpaną armię do kolejnej wojny. Czy mógłby być na tyle zdesperowany, by uniknąć upokarzającej porażki na Ukrainie i zdecydować się na podbicie stawki? Byłoby to kolejne absurdalne pojęcie, pisze autor, jednak czy możemy je całkowicie wykluczyć? Profesor Friedman pisze o wojnie hybrydowej, ale uważa, że obecna kampania rosyjska zbliża się do niebezpiecznej granicy, gdyż ataki przypisywane Moskwie spowodowały ostatnio poważne szkody. Argument przemawiający za tym, że mimo wszystko powinniśmy się niepokoić, szczegółowo przedstawione przez Instytut Badań nad Wojną w Wielkiej Brytanii, brzmi następująco. Władimir Putin uważa, że konflikt z NATO ma charakter egzystencjalny, wykraczający poza kwestię Ukrainy. W pewnym momencie konflikt ten osiągnie punkt krytyczny, a w samej Rosji pojawiają się głosy, by nie zwlekać z działaniami. Jako że proces dozbrajania Europy znajduje się we wstępnej fazie, Rosja mogłaby uderzyć, zanim sojusz będzie w stanie podjąć pełną reakcję. Takie uderzenie nie musiałoby przybrać wojny totalnej, pisze autor. Mogłoby natomiast polegać na ograniczonym ataku na jedno z państw bałtyckich, do czego Rosja może mieć wystarczające siły. W tym kontekście wymieniana jest Estonia, przypomina New York Times. Putin mógłby zakładać, że jakikolwiek atak wprawiłby NATO w szok, a wśród członków sojuszu wahania co do uruchomienia artykułu 5, a ostatecznie osłabiłby polityczną wolę Europy do wspierania Ukrainy. Można też oczekiwać, że USA pod rządami Trumpa nie podjęłyby znaczących działań. Rosjanie prowadzą teraz grę, taką grę, ponieważ desperacko dążą do zakończenia wojny z Ukrainą na własnych warunkach. Utrzymujące się wsparcie finansowe i militarne dla Europy, z Europy dla Ukrainy, postrzegane jest jako przeszkoda na drodze do zwycięstwa. Tym razem, pisze profesor Friedman, nie ma jednak potrzeby snucia nieskończonych domysłów na temat planów Putina. Niezależnie od tego, czy będzie on kontynuował prowokacje na obecnym poziomie, czy też zwiększy skalę zagrożenia, ryzykując nawet wybuchem wojny, państwa europejskie powinny prowadzić taką samą politykę, zarówno z udziałem USA, jak i bez nich. Po pierwsze, przywódcy muszą być gotowi, by otwarcie piętnować działania Rosji i szczerze informować obywateli o istniejących zagrożeniach. Po drugie, muszą skutecznie bronić się przed atakami na każdym szczeblu, co wymaga zintensyfikowania działań wywiadowczych i przyspieszenia planów zbrojeniowych. I po trzecie, uważa Friedman, pokazać, że rosyjskie dążenia zakończą się fiaskiem i wtedy europejskie kraje powinny udzielić Ukrainie jeszcze większego wsparcia. To był New York Times, i koniec właściwie już naszego przeglądu prasy zagranicznej. Za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego Donald Trump może cieszyć się z takiej prawicowej fali w wyborach w Brazylii. Zostańcie Państwo z nami, wracamy do poranka, zaraz po informacjach.
15: Autopromocja.
16: Mateusz Morawiecki wrzuca na X zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z Michałem Moskalem, który bawił na Ibizie z tym, że kralem.
17: Ale zwrócił za bilet, w gotówce.
18: Tak jak Piesiewicz za zegarek.
17: Dlatego prawica lubi gotówkę.
16: Ci ludzie z dużymi pakietami gotówki chodzącymi w różne miejsca.
17: Koniecznie w reklamówce.
16: Teraz 2000 za bilet, tutaj rata w euro za patka.
19: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
20: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
19: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
20: Co piątek o 17.
19: Dzieje się.
15: Autopromocja.
19: Reklama.
21: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
22: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
23: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Tino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Tino. Najbliżej ciebie.
24: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
25: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
26: Odbiera dziecku moc.
25: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi.
27: Docenianie.
28: Daje dziecku moc.
25: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
26: Odbiera dziecku moc.
25: Potrafi ranić. Wsparcie.
28: Daje moc.
25: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
26: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
29: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
30: Skoda. Panie Pascalu,
31: tak?
30: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
31: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
30: A to pędzę, lecę, pa!
32: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 7.20, to są informacje TOG FM, Emil Górny, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zawarł układ z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego paliwa, ponieważ Ukraina nie posłuchała próśb USA o zaprzestanie ataków na rafinerię, podał portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika. Według Trumpa ataki te przyczyniły się do rekordowych cen oleju napędowego na amerykańskich stacjach. Koło poselskie Razem przygotowało projekt noweli rozdzielającej funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Projekt trafił już do kół i klubów sejmowych, a na najbliższym posiedzeniu Izby rozpoczniemy zbieranie podpisów.

0: o prawicowym tsunami i zimnym prysznicu dla lewicy. Pierwsza tura wyborów prezydenckich wyłoniła dwóch kandydatów. To skrajnie prawicowy Flavio Bolsonaro i syn byłego prezydenta i urzędujący prezydent Brazylii Luiz Ignacio Lula da Silva. O tym, co to oznacza dla Brazylii i dla polityki międzynarodowej, porozmawiam z Mateuszem Mazinim, dziennikarzem Tygodnika Powszechnego i Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Państwu.
0: Dla Flavio Bolsonaro te wybory to na pewno oczywiście walka o najwyższy urząd w kraju, ale też chyba osobista sprawa, bo jego ojciec, Jair Bolsonaro, były prezydent, został skazany na 27 lat więzienia. Jeśli syn przejmie władzę, czy będzie dokonywał zemsty za ojca?
1: Na pewno będzie próbował przepchać przez kongres amnestię. I co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. To jest bardzo rodzinna historia polityczna. Nie ma specjalnie przesady w porównywaniu klanu Bolsonaro do klanu Trumpów. I ja z reguły jestem bardzo sceptyczny wobec tego typu porównań, bo te kalki międzynarodowe rzadko się sprawdzają tak jeden do jednego. Ale rzeczywiście kiedyś, jak Bolsonaro senior, jak Bolsonaro był prezydentem, to mówiło się o nim, że on jest takim Trumpem tropików, bo jego pierwsza kadencja mniej więcej się pokrywa z pierwszą kadencją Trumpa i świat był jeszcze wtedy nieprzyzwyczajony do takiego populistycznego stylu bardziej niż treści rządzenia. Tam były rzeczywiście spore podobieństwa. Są też olbrzymie podobieństwa wobec tego, jak jedna i druga rodzina myśli o sobie w kategoriach władzy. Uprawiania polityki, nawet nie tyle władzy, co władzy będącej wehikułem personalnego powiększania zasobów finansowych, no po prostu wzbogacania się, tak?
0: Mówiłeś o tym stylu rządzenia, ale przyjrzyjmy się też treści. Przypomnijmy, kim jest ojciec Flavia, czyli Jair Bolsonaro, jakie ma poglądy. To były wojskowy, jest przeciwny równym prawom kobiet, bardzo ostro traktuje społeczność LGBT, nawet powiedział co kiedyś coś takiego, że gdyby jego syn, któryś z jego synów okazał się gejem, to przestałby być jego synem.
1: To i tak jest jedno z mniej radykalnych sformułowań, które Bolsonaro senior wypowiedział jeszcze będąc prezydentem. Ja bym może w ogóle zaczął od tego, co podkreśla w tej chwili wielu komentatorów zajmujących się po prostu teorią polityki. Że my często mówimy o ludziach takich jak Bolsonaro, czy obecny prezydent Chile, José Antonio Kast, czy Javier Milei w Argentynie, że to są prawicowi populiści jakiejś różnej formy. Tylko to jest szalenie nieprecyzyjne sformułowanie, dlatego że my też mówimy o prawicowych, czy narodowo-prawicowych populistach w Europie, a Bolsonaro senior junior ma bardzo, bardzo niewiele wspólnego z takimi nawet politykami europejskimi jak Geert Wilders, czy Viktor Orban, czy Jordan Bardella, czy któryś z polskich na przykład populistów, dlatego że ta prawica w krajach Ameryki Łacińskiej jest znacznie bardziej autorytarna niż w Europie. I o tyle, o ile my o tych naszych populistach mówimy często, że oni prowadzą taki rozdawniczy tryb uprawiania polityki, że mają trochę lewicowe wręcz doktryny gospodarcze, tak było przecież za Zjednoczonej Prawicy w Polsce, to tam jest jednak nawiązanie do dyktatur, do wojskowości, do takich rządów siły. Nie ma żadnego poszanowania do konstytucjonalizmu, dla równości praw. No to jest dokładnie to, o czym rozmawialiśmy, prawda? Marginalizowanie mniejszości etnicznych, seksualnych, rasowych.
0: Ale ludzi biednych nawet.
1: Ludzi biednych i nawet jeszcze takie bardzo niebezpieczne ciągoty, którymi się też podobno niestety Donald Trump inspiruje na jakimś poziomie, które wywodzą się z krajów azjatyckich, czyli rozprawa z gangami, rozprawa z osobami również uzależnionymi od narkotyków poprzez po prostu ich eliminację, czy zabijanie ludzi za to, że zażywają narkotyki.
0: Widzieliśmy to w Filipinach na przykład, tego typu populistów i tego typu akcje. Mówiłeś też żadnego rozdawnictwa. Ta kampania ze strony Bolsonaro była też pod hasłem właśnie bezpieczeństwa, ukrócenia przestępczości, karteli, ale też cięć budżetowych i obniżek podatków. I co ciekawe, głosują na niego biedni ludzie.
1: No to jest jakiś refren, który się powtarza w wielu tego typu krajach, tak? I niejedna książka już na ten temat została napisana o analizie klasowej, czy analizie tożsamościowej, czy to jest rzeczywiście kwestia finansowa, czy powiedzielibyśmy polityka jakiegoś dobrobytu, która pcha ludzi do głosowania na tego typu polityków, czy jednak to są tak zwane zwycięstwa symboliczne, jak profesor Przeworski z New York University o tym mówi. Znowu, w Stanach Zjednoczonych widzimy regularnie to samo. Najbiedniejsze warstwy społeczne głosują na Trumpa, mimo że on zabija mobilność społeczną
0: i redystrybuuje
1: przywileje, czy w ogóle redystrybuuje zasoby materialne w górę społeczeństwa.

0: a nie w dół. No młody Bolsonaro będzie robił to samo, a to jest o tyle niebezpieczne dla tych niższych warstw społecznych w Brazylii, że Brazylia stoi u progu kolejnego boomu gospodarczego z racji na to, że to jest kraj, który bardzo dużo eksportuje, zwłaszcza zasobów naturalnych. Mamy znowu olbrzymie ceny ropy na światowych rynkach. Rośnie też zapotrzebowanie na eksport produktów żywnościowych, no bo są kryzysy w Azji Południowo-Wschodniej, w Afryce. Ukraina nie może wysyłać swojego zboża, więc soja brazylijska znowu jest bardzo popularna, więc ta gospodarka się rozchodzi. Hura, co raczej spowoduje, że to najbogatsi będą na prezydenturze młodego Bolsonaro zyskiwać.
1: To zacząłeś mówić o tej gospodarce Brazylii, która jest bardzo ciekawa, bo to jest kraj bogaty w zasoby naturalne. I znaczenie Brazylii zdecydowanie wykracza poza region. Widać tam bardzo silną konkurencję Stanów Zjednoczonych z Chinami. Czy gdyby do władzy doszedł cały klan Bolsonaro, bo wiadomo, że to nie jest tylko Flavio, ale też jego matka, jego bracia, jego...
0: Pewnie jego, ojciec też wróci zaraz jego ojciec, do dyskusji.
1: To jak to będzie sprzyjało Amerykanom, jak to będzie ważyło na tej globalnej scenie?
0: To ja może na początek przebiję bańkę i powiem, tam nie ma żadnej rywalizacji, tam jest czysta dominacja Chin. I cała ta opowieść z amerykańskiego punktu widzenia o jakiejś doktrynie Donroe, czy odbijaniu zachodniej półkuli z rąk chińskich, to jest wszystko palcem na wodzie pisane i to są fantasmagorie, bo w tej chwili, jeśli się nie mylę, ze wszystkich krajów na półkuli zachodniej jest tylko 5, które ma większy wolumen wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi niż z Chińczykami. A w ubiegłym roku, też chciałem wszystkim przypomnieć, administracja Trumpa nałożyła 50% cła na eksporty brazylijskie, które były w całości motywowane ideologicznie, dlatego że Amerykanie mieli nadwyżkę handlową w handlu z Brazylią, więc nie musieli w ogóle tego robić.
1: Czyli Trump chciał ukarać po prostu
0: De Silva. To było bardzo silne pałowanie po głowie brazylijskiej lewicy, która wtedy jeszcze w ogóle na tym zyskiwała, no bo znamy to z Kanady, znamy to z Australii, jak tylko ktoś jest atakowany przez Trumpa, a jest ideologicznie przeciwny, to potem mu zawsze jakoś skacze w sondażach. No na nieszczęście Lula te wybory były w tym roku, a nie w zeszłym, bo myślę, że rok temu, gdyby szli do Brazylijczycy do urn, to Lula może nawet w pierwszej turze by wygrał. Natomiast Amerykanie na pewno będą bardzo zyskiwać symbolicznie. Flavio Bolsonaro jest współautorem CPAC-u w Rio de Janeiro. Regularnie jeździ do Miami. Miami to jest taka alternatywna polityczna stolica Stanów Zjednoczonych. Ma bardzo silne związki też, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, z kościołami neoprotestanckimi. Jair Bolsonaro w trakcie kampanii przed swoją pierwszą prezydenturą się przechrzcił na neoprotestantyzm i to są bardzo silne politycznie i finansowo środowiska, które się rozpychają w Ameryce Łacińskiej. Jest takie badanie Pew Research Center, które mówi, w 2030 roku po raz pierwszy liczba katolików rzymskokatolickich w Ameryce Łacińskiej będzie mniejsza niż 50% całości populacji. Więc to głównie dlatego, że oni przechodzą na te kościoły takie
1: radykalne
0: bardzo światopoglądowo, konserwatywne, antyaborcyjne, antyrozwodowe, które też działają merkantylnie, bo to są po prostu usługodawcy wiary, tak? To
1: ale też politycznie.
0: No ale też politycznie jest też taki świetny serial dokumentalny, który polecam Państwu, jest dostępny w Polsce na Netflixie, który się nazywa Apokalipsa w Tropikach i on jest właśnie o neoprotestanckich kościołach i Jairze Bolsonaro. Przerażająca rzecz w ogóle.
1: No dobrze, mówisz o tym jak Chiny dominują w handlu. Ja sobie znalazłam informację, że Pekin importuje niemal połowę ropy brazylijskiej, ropy importowanej za granicę, że rzeczywiście to jest ta dominacja. I za rządów Luli ta wymiana handlowa Brazylii z Chinami osiągnęła rekordowe poziomy. Natomiast czytam też, że administracja Trumpa oczekuje, że Brazylia wróci do preferencyjnych, jeśli nie zależnych stosunków z USA. Czy to w ogóle jest możliwe?
0: Ja trochę jestem sceptyczny wobec tego typu komunikatów płynących z Waszyngtonu, bo Waszyngton uprawia myślenie życzeniowe wobec wielu swoich partnerów, a potem się okazuje, że to nie do końca jest możliwe. No widzimy to w Europie. Tu jest cała masa takich prawicowych, populistycznych ugrupowań, które nawet jak dochodzą do władzy, to się okazuje, że muszą się od Trumpa raczej dystansować, niż do niego przytulać, bo to nie jest realne, żeby realizowali jego życzenia. Nie wiem, na czym by to miało polegać, szczerze mówiąc, no bo Amerykanie już i tak mają ropę wenezuelską. Jeżeli to chodzi o Chin, no to Chińczycy z tego, co pisze Bloomberg, mają mniej więcej 90 do 120 dni zapasu na pełne funkcjonowanie gospodarki i wojska w przypadku odcięcia zewnętrznych źródeł. No ale to też nie tylko jest ropa, to jest soja, to są metale ziem rzadkich. Myślę, że na pewno będą teraz Brazylijczycy więcej pod rządami przyszłymi Flavio Bolsonaro eksportować do Stanów Zjednoczonych produktów. No ale z drugiej strony ja cały czas uważam, że to jest bardziej kwestia symboliczna, że to będzie współpraca polityczna, że to będzie nakładanie sankcji na polityków związanych z Lulą, na sędziów Sądu Najwyższego. Prawdopodobnie będzie impeachment. Tak, tych ludzi, którzy po prostu też gonili Ilona Muska na przykład, bo pamiętamy, że Brazylia była jedynym krajem, który tam ostro zawieszał różne konta na Twitterze za mowę nienawiści, więc myślę, że to się skończy.
1: Porozmawiajmy, mamy jeszcze chwileczkę, o tej stronie lewej. Gazety piszą, zimny prysznic, zaskoczenie dla lewicy, bo zwolennicy Luli sądzili, że wygrają w pierwszej turze. Ja czytałam takie komentarze i też pokazywali jego sukcesy ekonomiczne. Obniżenie stopy bezrobocia do 5%, wydobycie 14 milionów ludzi z ubóstwa, zmniejszenie tempa wylesienia Amazonii, a mimo to Lula wypadł bardzo słabo.
0: To może uporządkujmy fakty, bo jak się patrzyło rzeczywiście na największe sondaże robione przez Atlas i przez Datafolsha, czyli takie największe sondażownie brazylijskie, to od mniej więcej 5 tygodni Flavio wygrywał we wszystkich sondażach w drugiej rundzie, więc to zwycięstwo Lula już było naprawdę bardzo mało prawdopodobne. Natomiast on wygrywał, powiedzmy, przy zwycięstwie Lula w pierwszej turze, a teraz już nawet w pierwszej turze wygrał Flavio, więc już właściwie jest pozamiatane. Natomiast problem lewicy też jest taki, że po pierwsze ta partia liberalna, której szefem jest Bolsonaro, ma większość w kongresie, czego nie miał stary Bolsonaro. Więc to będzie dużo, dużo bardziej ofensywne. Trochę tak jak Trumpa druga kadencja. Kadencja brazylijskiej prawicy. Flavio Bolsonaro wypadł lepiej w każdym stanie, każdym pojedynczym stanie Brazylii, niż jego ojciec w 2022 roku, więc to też pokazuje, że Brazylia jest po prostu bardziej konserwatywnym społeczeństwem niż była, nie wiem, 5, 10 czy 15 lat temu. No i jeszcze tylko a propos tej gospodarki, no znamy to, 2024 rok, Stany Zjednoczone, bardzo stary prezydent, dobra sytuacja gospodarcza, nieumiejętność zakomunikowania tego. To jest ten sam kazus, co Joe Biden.
1: Ostatnie zdanie. El País pisze o skrajnej polaryzacji brazylijskiego społeczeństwa i takim rosnącym zmęczeniu czy frustracji wyborców, którzy czują, że żaden z dominujących obozów nie reprezentuje ich interesów. Czy jest rzeczywiście według ciebie jakieś miejsce na nowy ruch polityczny w Brazylii?
0: Za chwilę będzie, bo to jest taka apatyczna polaryzacja. Nikt nie jest podekscytowany ani Bolsonaro juniorem, ani Lulą. Znamy to znowu z innych krajów. Myślę, że jesteśmy na progu jakiegoś przesilenia kilka lat i będziemy mówić o nowych aktorach na scenie.
1: Druga tura wyborów w Brazylii zaplanowana jest na 25 października. Bardzo dziękuję za tą rozmowę o Brazylii. Mateusz Mazzini, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tygodnik Powszechny i Gazeta Wyborcza był gościem poranka, a za moment w poranku opowiemy więcej o tegorocznych nagrodach Nobla. Zostańcie z nami, wracamy do poranka. Zaraz po

0: Autopromocja.
1: Był pierwszą legalną organizacją opozycyjną w PRL. Powstał w momencie, gdy system komunistyczny tracił dotychczasowe źródła swojej legitymizacji. Komitet Obrony Robotników. Jesteśmy jak najgłębiej przekonani, pisali jego twórcy, że spełniamy obowiązek ludzki i patriotyczny, służąc dobrej sprawie ojczyzny, narodu, człowieka.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
10: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
9: Brzmi dobrze.
10: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 7.40, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na cele Ukrainy w nocy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. W najnowszym komunikacie czytamy: zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej poderwano także nasze myśliwce. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie zapomni Norwegii tego, że nie otrzymał pokojowej nagrody Nobla. Nazwał przy tym Komitet Noblowski wrogami cywilizacji, na jego decyzję haniebną. Amerykański przywódca zaraz po tym, jak zagroził Iranowi zniszczeniem, twierdził, że zakończył 8 wojen i za każdą z nich powinien otrzymać jedną nagrodę. Dodał przy tym, że zakończenie wojen z Iranem i w Ukrainie idzie sprawnie. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło południową część Panamy. Lokalne media poinformowały o uszkodzonych budynkach, ale nie pojawiły się jak dotąd doniesienia o ofiarach. Największe lotnisko w kraju wstrzymało działalność. Kanał panamski funkcjonuje normalnie. Kolejne informacje w Tok FM o 8.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Sobotni poranek Tok FM, Aleksandra Karasińska, na zegarze 7.41.
2: W tym tygodniu poznaliśmy laureatów Nagród Alfreda Nobla. Fundator chciał, aby naukowcy byli nagradzani za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Tegoroczni laureaci dokonali rzeczy niezwykłych, a o to, jak się nam przysłużą, zapytam Dorotę Romanowską, dziennikarkę zajmującą się nauką i medycyną, piszącą do tygodnika Newsweek Polska. Dzień dobry, Doroto.
12: Dzień dobry.
2: No dobrze, to zacznijmy może od medycznego Nobla, który trafił w tym roku do trzech naukowców, do Karla Dizenrota, Petera Hegemana oraz George'a Nigella za ich odkrycia dotyczące optogenetyki. No i czytam sobie w pismach naukowych tak. Ich odkrycia to niesamowity miks biologii i technologii. I odpowiedź na jedną z wielkich tajemnic ludzkości, jak działa nasz niesamowity mózg. O co chodzi? Co oni odkryli?
12: Tak mówiąc najkrócej, dowiedzieli się o tym, jak działa mózg. Oczywiście nie wiemy jeszcze, oni nie odkryli wszystkiego, ale zrobili kilka bardzo ważnych kroków. Udało im się dotrzeć do mózgu, pomanipulować odpowiednim rejonem komórek i sprawić, że na przykład mysz, która spała, obudziła się nagle. Nie wiadomo nic tego nizowego. Mysz, która powinna być absolutnie najedzona, nagle miała gargantuiczne napady głodu. Była też mysz, która siedziała sobie w cichym, spokojnym, cieplutkim pomieszczeniu i nagle zaczęła trząść się ze strachu. I w ten sposób dowiedzieli się, który rejon mózgu za co odpowiada.
2: Mhm. Bo kiedyś naukowcy już od właściwie 100 lat próbują manipulować neuronami w mózgu i szukają takich włączników i wyłączników zwykłymi błyskami czy takimi elektrycznymi wstrząsami. No problem z nim były takie, że one pobudzały nie tylko ten fragment, ale w ogóle cały obszar mózgu, drażniąc prądem po prostu. I ta optogenetyka to naprawiła, pozwoli tak precyzyjnie wycelować w idealnie jeden konkretny neuron i kontrolować go błyskiem światła w ułamku sekundy. Czy będzie to odkrycie przydatne w medycynie dla nas wszystkich?
12: Na spotkaniu, które się odbyło po ogłoszeniu wyników na Uniwersytecie Warszawskim, naukowcy twierdzili, że absolutnie tak. Oczywiście droga to jeszcze bardzo daleka. Uważają, że dzięki temu będzie można, jak poznają mózg bardzo dobrze, to będzie można też leczyć choroby, które w mózgu się rozwijają, takie jak nie wiem, chociażby demencja, Alzheimer, Parkinson, wymieniana była schizofrenia, różnego rodzaju zaburzenia lękowe, depresja. No ale to będzie w przyszłości. Natomiast już zaczęły się badania kliniczne, czyli badania z udziałem ludzi, które pozwalają leczyć zaburzenia wzroku. I to takie, to właściwie zaburzenia, no, chyba za mało powiedziane, ślepotę. Mhm. Ludzie, którzy z powodu różnych chorób przestali widzieć, nagle dzięki tej metodzie odzyskali częściowo wzrok. Oczywiście nie widzą tak jak ty i ja, ale przynajmniej widzą zarysy, kontury przedmiotów, a to już ułatwia im życie, prawda? Więc to już zaczęło się dziać. No skoro eksperymenty na ludziach, no to znaczy, że już krok do przodu.
2: Mówiłaś o badaniach nad testach na myszach i okazuje się, że to odkrycie przydaje się do badania właśnie emocji i pamięci. Pojawia się od razu pytanie, no, o granice etyczne już, bo wydaje się, że optogenetyka daje badaczom taką kontrolę nad obwodami mózgu zwierząt, ale pojawiają się sugestie, że już niedługo będziemy mogli wpływać na myśli i emocje człowieka.
12: No niestety, to jak każde odkrycie naukowe ma dwie strony. Z jednej strony może pomagać, no bo tak jak powiedziałyśmy, jeżeli zrozumiemy, jak działa mózg, będzie można leczyć te choroby, z którymi się dzisiaj medycyna zmaga i nie bardzo w wielu przypadkach może pomóc chorym. No ale z drugiej strony to ta broń jest obosieczna i może nagle mysz, która zaczyna zachowywać się jak zombie, zaczyna, nie wiem, napadać na wszystko, co wokół niej się znajduje, co się rusza, no może być niebezpieczne. A takie eksperymenty też były robione, więc no, jak zwykle.
2: Optogenetyka fundamentalnie zmieniła nasze rozumienie mózgu, uzasadniło swój werdykt jury Instytutu Karolińska. No dobrze, przejdźmy może do fizyki, do Nobla z fizyki. Dla Francisa Haldzena, Amerykanina urodzonego w Belgii, i on otrzymał tę nagrodę za zaprojektowanie i zbudowanie gigantycznego teleskopu nazywanego Ice Cube, który jest ukryty głęboko w lodzie na Antarktydzie. Dlaczego na Antarktydzie i do czego jest ten teleskop?
12: No to może najpierw na Antarktydzie, bo wszystko zaczęło się od wody. To jeszcze w latach 60. naukowcy tylko czysto teoretycznie stwierdzili, że żeby badać neutrina, bo to jest obiekt zainteresowania naszego noblisty z fizyki, potrzeba... Można to zrobić w wodzie, bo neutrino, które sobie przelatuje, uderzy w atom, będzie błysk światła, a ten błysk światła można będzie zaobserwować. No, to widzimy sami.
2: Ale to było bardzo trudne.
12: To było bardzo trudne, no i to były lata 60., więc w ogóle urządzenia, przyrządy, zupełnie inna epoka. Po czym stwierdzono, że w tej wodzie, okej, może i robić takie eksperymenty będzie można, tylko tej wody potrzeba bardzo dużo i ta woda musi być bardzo czysta. A w oceanach, której wody nie brakuje, no, do czystości i bardzo daleko. Już nie mówię teraz o temacie jak mikroplastik, ale no wszystkie żyjątka, wszystkie glony, pyły, tak. Glony i tak dalej. No więc ta woda jest brudna, więc skąd wziąć duże ilości, ogromne ilości czystej wody? No i stąd pomysł, żeby takie laboratorium zbudować na Antarktydzie, głęboko w lodzie, gdzie tam nic nie dociera, żadne pyły, które tutaj zanieczyszczają nasze powietrze. Jest czysto, nie ma żadnych zwierzątek i tam można te eksperymenty przeprowadzać.
2: No więc Francis Halsen ma takie genialne, ale też szalone pomysły i jest, co więcej, potrafi je realizować. Kosmiczne neutrina to są takie, mówi się o nich, cząstki duchy, bardzo niewidzialne, przelatujące przez cały kosmos, pędzące przez wszechświat. Są tak małe i przenikliwe, że trudno je właśnie do tej pory było badać, ale jednocześnie one są wyjątkowymi takimi nośnikami wiedzy o całym wszechświecie. Więc ja przeczytałam, że dzięki temu odkryciu i temu teleskopowi ludzkość ma nowe narzędzie do oglądania kosmosu.
12: No tak, no bo budujemy teleskopy, wysyłamy sondy, ale one nie docierają tam, gdzie byśmy chcieli, czyli bardzo, bardzo daleko, za nasz Układ Słoneczny, za Drogę Mleczną, a teraz te cząstki kosmiczne, te neutrina, które docierają z kosmosu, docierają właśnie z tych bardzo, bardzo dalekich obszarów. W związku z tym, badając je, można będzie przynajmniej w jakimś zarysie poznawać to, co się dzieje tak na bardzo dużych odległościach, na tych kresach wszechświata. No i te eksperymenty już się toczą, te badania się toczą, bo może wspomnijmy, że publikacja Hansena była w 2013 roku, czyli już kilkanaście lat mają naukowcy narzędzie, żeby zacząć działać.
2: Czytam w New York Timesie, to zupełnie nowy rodzaj teleskopu, to tak jakbyśmy do tej pory oglądali kosmos na czarno-białym ekranie, a teraz nagle włączyli dźwięk i kolor.
12: A, to piękne porównanie.
2: No dobrze, to następny Nobel z chemii. Dwaj naukowcy i też mówi się o nich, że to przełomowe odkrycia, a nawet taki znalazłam komentarz, że rozwiązali jedną z zagadek ewolucji, bo oni, i tu mówię o Japończyku Kenzo Soi i Francuzie Henri Kaganie, wyjaśnili, dlaczego życie na Ziemi opiera się tylko na jednej opcji, czy jednej skrętności cząsteczek. Powiedz właśnie, co to znaczy, że są cząsteczki lewe i prawe, albo że skrętne w jedną stronę, albo w drugą.
12: Tak, prawo skrętne, lewo skrętne, przynajmniej tak część naukowców to po polsku nazywa. Mamy jeden związek chemiczny, który... Dwa związki chemiczne, które są tak samo zbudowane, jeśli chodzi o skład, natomiast ich struktura jest zupełnie inna, są lustrzanymi, swoimi lustrzanymi odbiciami. I wydawało się, przez lata próbowano zrozumieć, dlaczego tak się dzieje w różnych eksperymentach, że jak mamy lewą wersję, to ta lewa wersja już powstaje i ta prawa się nie tworzy i odwrotnie. No i tym właśnie zajmowali się nobliści, a to ma ogromne znaczenie.
2: Dlaczego?
12: Po pierwsze, okazuje się, że od tej skrętności zależą właściwości takiej substancji. Wykorzystywane to już jest w przemyśle spożywczym. Na przykład jest taka substancja, która się nazywa karbon i w zależności od tego, czy jest ona lewa czy prawa, lewoskrętna czy praworęczna, jak to woli, to mamy zapach mięty, uwielbiany, orzeźwiający, albo mamy zapach kminku, którego ja z kolei nie znoszę, więc to mamy dwa takie absolutnie różne odczucia i odbiory. No ale to oczywiście przemysł spożywczy to jedno, ale farmacja i medycyna to jest szalenie istotne, bo okazuje się, że w zależności od tego, z którą wersją mamy do czynienia, to lek będzie działał albo w ogóle nie będzie działał, albo może będzie szkodliwy. I takim przykładem, jeśli mamy jeszcze chwilkę, to jest ibuprofen, no chyba wszystkim znany lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, który w jednej swojej wersji właśnie jest przeciwbólowy i przeciwzapalny, a w drugiej wersji nie działa. Na szczęście w naszym organizmie, jak się dostaną obie te wersje, to one się tak przekształcają, że się zrobią tą terapeutyczną, ale jest druga substancja, o której głośno było w latach 50., talidomid, który był stosowany, lek stosowany przez kobiety w ciąży, żeby nie miały wymiotu, były bardziej spokojne i jedna wersja sprawia, że rzeczywiście lek uspokaja i hamuje przed wymiotami, natomiast druga wersja ma działanie teratogenne, czyli uszkadza płód. No i niestety tutaj w organizmie dzieje się tak, że ta wersja zła zaczyna dominować w organizmie.
2: Bardzo ciekawe w tym roku Nagrody Nobla i z fizyki, i z chemii, i z medycyny. Ja czytałam też komentarz Piotra Cieślińskiego w Gazecie Wyborczej, który pisze tak. Tegoroczne naukowe Noble mają jedną uderzającą cechę. Nie bardzo przejmują się tym, czym świat nauki się ekscytuje właśnie teraz. No, chyba
12: To prawda, bo na giełdach i na tych wszystkich spotkaniach, w których przynajmniej ja uczestniczyłam, wszyscy uważali, że zwyciężą AI, GLP-1, czyli leki, teraz te substancje, które stały się podstawą leków na otyłość, o których głośno było wszędzie chyba i wszyscy o nich słyszeliśmy. Natomiast chyba nie do końca się z tym zgadzam, bo uważam, że tak oczywiście to nie są newsy z ostatnich nawet miesięcy, ale to są fantastyczne odkrycia. I
2: posuwają naukę bardzo do przodu w różnych dziedzinach.
12: Tak, i wielka frajda o nich sobie poczytać.
2: To prawda. Przypominają dla mnie, nie wiem, jakie ty masz właśnie odczucia po czytaniu tych informacji o odkryciach naukowych i zastosowaniach ich, ale dla mnie to jest rzeczywiście taki super pozytywna historia, że nawet w czasach takich bardzo niepewnych, wojennych, zakłóconych przez właśnie i nową technologię, przez kolejne fale rewolucji technologicznej, kiedy nasze życie zmienia się w taki niekontrolowany sposób, co wywołuje obawy, szczególnie jeśli chodzi o AI i rynek pracy, ale nie tylko, że ciekawość, wiedza i odkrycia naukowe potrafią prowadzić do rzeczy absolutnie wspaniałych i popychają całą ludzkość do przodu. To jest dla mnie takie super optymistyczne, nie wiem, dla ciebie.
12: Tak, absolutnie. A poza tym, wiesz co, popychają naszą wiedzę, ale też pokazują, że dzięki temu możemy pomagać bardzo wielkiej grupy ludzi. Oczywiście nie mówię tutaj odkrywaniu kosmosu, bo to trudno przełożyć jakoś na nasze proste potrzeby, ale te dwie nagrody i z medycyny, i z chemii pokazały, że rzeczywiście dzięki tym odkryciom część ludzi już korzysta z tej wiedzy i może ulżyć sobie w różnych cierpieniach i problemach, albo w przyszłości tak będzie, więc to jest fantastyczne.
2: Cieśliński pisze w Gazecie Wyborczej jeszcze o jednym, że te nagrody przypominają też coś jeszcze. Wielkie odkrycie nie zawsze polega na znalezieniu odpowiedzi. Czasem ważniejsze jest wymyślenie zupełnie nowego sposobu zadawania pytań naturze.
12: Tak, to prawda, bo jak byłam na spotkaniu i rozmawiałam z naukowcami o tej nagrodzie z medycyny, to tam w eksperymentach użyto niebieskiego światła, a naukowcy mi mówią, słuchaj, ale to wiesz co, my musimy teraz, oczywiście w dużym przybliżeniu, zająć się światłem podczerwonym, promieniowaniem podczerwonym, ponieważ wtedy nie będziemy musieli wiercić tych dziur w mózgu, żeby dotrzeć do tych poszczególnych neuronów, tylko będziemy mogli przez czaszkę sterować tymi promieniami. Więc to pokazuje, że każde odkrycie rodzi tysiące pytań, ale i tysiące nowych możliwości. Fantastyczne.
2: W poniedziałek zostanie ogłoszony laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, a ja dodam, że każdy z laureatów otrzyma ponad 1 000 000 euro, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie w stolicy Norwegii w Oslo 10 grudnia. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
12: Dziękuję.
2: W poranku Dorota Romanowska, dziennikarka naukowa, a za chwilę w studiu Kuba Wygnański. Porozmawiamy o odporności społecznej i o tym, co to znaczy antykruchość. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.
17: Reklama.
18: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
19: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
22: Volkswagen. Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
23: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
22: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
23: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
22: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
23: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
24: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
25: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
24: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
26: Netto przedstawia.
27: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
28: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
27: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
28: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
27: To może zapraszamy?
28: Dobre!
26: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
4: Za mniej!
17: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Kolejne ataki Rosji na Ukrainę i kolejne nocne alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Są nowe wytyczne bezpieczeństwa dla szkół na Mazowszu. To reakcja władz na brutalne ataki. A w Krakowie już jest cisza wyborcza. Jutro głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów. Minęła ósma, informacje to GFM, Emil Górny, zapraszam. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski, powiadomiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Komunikat wysłano mieszkańcom województw podkarpackiego i lubelskiego, których wcześniej ostrzegano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy, a w związku z tym atakiem poderwano także polskie myśliwce. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła dyrektorom wszystkich szkół w województwie nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa. Każda placówka ma powtórzyć wszystkie procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika. Numery alarmów, telefonów alarmowych mają widnieć w każdej sali. Takie działania to reakcje na ostatnie ataki nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar postuluje, że to służby mundurowe powinny udzielać dyrekcjom instrukcji, jak działać w takich sytuacjach.
1: Jeżeli za procedurami nie przyjdą do szkoły specjaliści i nie przeszkolą kadry, to z tego nic nie będzie, bo każdy zrobi sobie swoje procedury po swojemu. Jedni wypuszczą dzieci na boisko w ramach ewakuacji, drudzy je zamkną w środku w ramach tego samego zagrożenia, a trzeci dostali na przykład życzliwą poradę: jak nie macie piwnic, to może w pobliżu jest duży sklep, to tam dzieci przeprowadźcie.
16: A w związku z ostatnimi zdarzeniami w szkołach policja przeprowadziła kontrolę w ponad 115 tysiącach placówek. Zatrzymano przy tym co najmniej 19 osób, a w akcji brało udział 24 tysiące funkcjonariuszy. Jest też kolejna próba uchwalenia ustawy w sprawie bezpieczeństwa w internecie. Wicepremier minister cyfryzacji z jasnym oczekiwaniem wobec prezydenta oczekuje podpisania ustawy wdrażającej w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych, bo to regulacja, która ma umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w sieci. Na to przepisy o bezpieczeństwie, tam nic nie ma o cenzurze, mówi Krzysztof Gawkowski i pyta, jak przekonać głowę państwa.
7: Prosiłem prezydenta wielokrotnie o spotkania. Nigdy nie było takiej chęci. Zaprosiłem pana prezydenta osobiście i moi ministrowie na konsultacje społeczne. Nikt nie przyszedł na konsultacje społeczne. Zorganizowałem wysłuchania publiczne ustawy. Nikt nie przyszedł z Pałacu Prezydenckiego na żadne wysłuchanie. Przysłali nam uwagi. Wprowadziliśmy uwagi. Co mamy zrobić? Znaczy, gdzie jest rozsądek?
16: Uchwalona przez Sejm ustawa w przyszłym tygodniu trafi pod obrady Senatu. Kancelaria Prezydenta zapowiada, że Karol Nawrocki będzie przyglądał się pracom Izby w tej sprawie. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21 jutro. Za złamanie ciszy grożą kary finansowe. Zakazane jest m.in. rozwieszczanie plakatów wyborczych oraz zrywanie już tych zawieszonych. Nie można też w inny sposób sugerować, na kogo powinno się oddać głos. Do tego typu zdarzeń dochodzi nawet kilkanaście tysięcy razy w ciągu roku. Pożar sadzy w kominie to w sezonie grzewczym nadal częste zjawisko. Niestety również bardzo niebezpieczne, przekonuje Mariusz Czapelski ze Straży Pożarnej.
8: Samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane konstrukcji poddasza.
16: A dlatego tak ważne są regularne przeglądy i okresowe czyszczenie kominów, a właściciele domów ogrzewających się węglem, drewnem czy peletem takie czyszczenie powinni robić nawet 4 razy w roku. Uniwersytet Morski w Gdyni szuka chętnych na budowę nowego żeglowca szkoleniowego, który ma zastąpić już wysłużony Dar Młodzieży. Trwa już drugie postępowanie przetargowe, bo do pierwszego nie zgłosiła się żadna stocznia. Teraz, jak przekonują władze uczelni, powinno pójść znacznie lepiej. Na linii Trójmiasto i reporter tego FM Paweł Radzewicz. Pawle, no to powiedz, co dziś mówią władze uczelni.
9: Budowa ponad 100-metrowego żaglowca to ogromne wyzwanie, nie ukrywa rektor Uniwersytetu Morskiego Adam Weintrit.
10: To jest gigantyczna robota, to jest przetarg, zaprojektuj i zbuduj. Musieliśmy właśnie każdy detal opisać, jest kilkaset tysięcy szczegółów, które trzeba opisać. Jak się nie umie tam wycieraczek, to ich nie będzie.
9: W pierwszym przetargu niechęć stoczni budził zbyt krótki czas na budowę. Po jego wydłużeniu zainteresowanie jest większe, dodaje dyrektor Dariusz Jelonek.
11: Zdecydowanie tak, można to powiedzieć po ilości pytań. W pierwszym przetargu dostaliśmy raptem kilka pytań, teraz mamy już kilkadziesiąt, też z kilku stron te pytania, czyli od różnych kontrahentów.
9: Przetarg kończy się za niespełna miesiąc, a budowa nowego żaglowca zajmie około 3 lat. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
16: Na kolejne informacje wystarczy poczekać tylko chwilę, bo te w radiu już o 8.20, a teraz pogoda. Dziś zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu w całym kraju, a temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16 stopni. Lokalnie w rejonach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie 11 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie do 20. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, miejscami porwisty.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sobotni poranek Tok FM, Aleksandra Karasińska, na zegarze 5 minut po 8, właściwie już prawie 6 minut po 8. Rano mieliśmy informację o alertach RCB na Lubelszczyźnie i Podlasiu. To były kolejne ataki rakietowe na Ukrainę. W tym tygodniu mieliśmy też wiele informacji o wdrażaniu nowych przepisów obronnych i o dużych inwestycjach i reformach w Wojsku Polskim. I jednocześnie zastanawiam się, gdzie w tym budowaniu bezpieczeństwa i odporności jest rola państwa, a jaka jest rola organizacji samorządowych i pozarządowych i nas, obywateli. Dlatego do studia zaprosiłam dziś Jakuba Wygnańskiego, założyciela i prezesa Fundacji Stocznia. Dzień dobry, Jakubie.
12: Dzień dobry.
2: Wiesz co, czytałam nie tak dawno taki esej, który napisałeś dla Polityki Insight i tam znalazłam takie zdanie. Bezpieczeństwa nie da się kupić za 5% PKB na zbrojenia. Poza hardware ważny jest też software. Co miałeś na myśli? Jaki software?
12: No, nawet można by zacząć od tego, o czym ty teraz, od jakby sposobów reagowania. I myślę, że ludzie w tych trudnych czasach potrzebują jakiegoś takiego planu, co właściwie mieliby robić. Jak mówię o tym hardware, to chciałem podkreślić, że po prostu są takie sytuacje, w których wydaje nam się, że możemy kupić w jakimś sensie pozór bezpieczeństwa poprzez to, że właśnie wydajemy 5% PKB. To jest jeden z największych oczywiście wskaźników, prawie 200 miliardów złotych, czy coś koło tego, ale a co więcej, wydajemy 0,3 PKB na tak zwaną, o czym chciałbym powiedzieć, ochronę ludności, obronę cywilną, to jest 20 miliardów rocznie. Ale to wszystko nie uwalnia nas od prostej konstatacji, że w trudnych momentach, w momentach krytycznych, jedyne najważniejsze pytanie jest takie, czy sąsiad ci pomoże, czy cię porzuci, czy może nie daj Boże cię okradnie. I te podstawowe elementy odporności, które są na poziomie takim, powiedziałbym, molekularnym, są raczej w ludzkich relacjach, w zaufaniu, w trosce, w odpowiedzialności o siebie nawzajem. Tego nie da się kupić za pieniądze. I ten hardware i software, dlatego to podkreślam, bo te wojny, zresztą to, co teraz słyszymy, to, co w głowach tam się zdarzyło, ten Budyń, to szaleństwo tak naprawdę, ono w ogóle nic pieniądze tu nie pomogą, tak naprawdę.
2: No dobrze, mówisz, że tak naprawdę ważne są relacje i nasza jakaś empatia i dbanie, solidarność, dbanie o siebie, ale wydaje mi się, że my w Polsce umiemy robić w postawy takie społeczeństwo obywatelskie i mamy to przećwiczone historycznie i rodzinnie, czy w powstania, wojny, konspiracje, opozycja demokratyczna, czy spontaniczne akcje, jak pokazuje co roku Jurek Owsiak. Chyba w tym Polacy są dobrzy.
12: Pewnie tak, ale poleganie na tym, że zawsze zadziała ten mechanizm insurekcyjny i on jest potężny w Polsce. My sami siebie potrafimy zaskoczyć ilością dobra i empatii, tak jak to było w przypadku wybuchu wojny w Ukrainie, prawda? Ale też widać, że nie potrzeba dużo czasu, żeby nagle jakieś inne ciemne siły, praktycznie z tą samą siłą, w którą wtedy wybuchła, powiedziałbym, miłość i solidarność, potrafią uruchomić jakiś rodzaj nienawiści w tym wszystkim. I my w tym jesteśmy na pewno bardzo wytrenowani, ale poleganie na tym byłoby, to jest jeden z dużych problemów, jakie mamy. My mamy bardzo dużo pieniędzy i plany zakupowe. Nie mamy, i ja to mówię bardzo odpowiedzialnie i propaństwowo, Polska nie ma strategii obronności, ma program ochrony ludności, to jest generalnie planem zakupowym, tak jak powiedziałem, ma ustawę, nie ma strategii. Lokalnie każda gmina powinna mieć plany reagowania kryzysowego. Większość z nich, nie chcę powiedzieć ile, ale większość znakomita, w ogóle ich nie posiada, chociaż ustawa nakazuje mieć to co 2 lata aktualizowane. Mamy być może jakieś książeczki, instrukcje, ale w ogóle nie mamy ćwiczeń. Jak przychodzi co do czego, my naprawdę nie wiemy, co mielibyśmy ze sobą zrobić. I to chyba jest największy problem. Nie brak naszej skłonności. A to, i tu mi się trochę uleje, bo te organizacje od 97 roku, wielkiej powodzi na Dolnym Śląsku. To był moment założycielski dla społeczeństwa polskiego i samorządu. Okazało się, jak bardzo sobie jesteśmy potrzebni. Ale te wielkie, olbrzymie, jak powiedziałem, insurekcje pomocy, państwo, i to mówię z wielkim żalem, ani nie potrafi tego docenić, ani zrozumieć, ani wspierać tych organizacji jako absolutnie podstawowego fundamentu właśnie struktury odporności. Niekoniecznie obronności, ale odporności. I o tym chciałbym więcej porozmawiać. Gdzie właściwie właściwie miałyby się one znaleźć?
2: No właśnie, bo mówisz o tym, że każda gmina powinna mieć taki awaryjny plan, jeszcze w dodatku przećwiczony. No to gdzie ty widzisz takie miejsca w naszym państwie? Właśnie gdzie? Czy rząd centralny, czy lokalne samorządy, czy NGOsy, czy my sami obywatele powinniśmy zgłaszać się do urzędu i powiedzieć, słuchajcie, gdzie są moje plany awaryjne?
12: Myślę, że wszystkie te rzeczy, to jest właśnie, jeśli rozumieć dobrze pojęcie total defense, bo ono się pojawia i brzmi tak strasznie groźnie.
2: Obrona totalna.
12: Obrona totalna. U nas w Polsce kojarzy się wojną totalną, ale generalnie trzeba powiedzieć, że oryginał ten skandynawski nie polega na tym, że państwo może sięgnąć do wszystkich zasobów obywateli, zarekwirować mu samochód z napędem na 4 koła. Total defense należy rozumieć jako rodzaj, że wszyscy jesteśmy w tym. Polska ma bardzo dobrą konstrukcję ustrojową, która nazywa się zasada pomocniczości. Czyli, że pierwszeństwo mają samoorganizujące się społeczności, które społeczności wyższego rzędu wspierają. Ten program, o którym mówi, i te plany są wszystkie, jak to się mówi, top down. To znaczy, to na przykład jest bardzo wyraźne, że organizacje, a wymienię tylko kilka, w których w tym planie w ogóle nie ma. Jest trochę organizacji, których charakter jest nieco proobronny. Mają mundury, mają namioty, mają generalnie, no, nie wiem, magazyny, i ja to rozumiem.
2: Czyli kto na przykład?
12: No to może być Polski Czerwony Krzyż, to mogą być jakieś elementy Caritasu, oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna, ale tych organizacji tam wymienionych jest kilka czy kilkanaście. W Polsce jest ponad 100 tysięcy organizacji. Teraz pytanie, i one z kolei oferują olbrzymią ilość wsparcia w takich dziedzinach, które są, w których naprawdę wóz strażacki nic nie pomoże. Dezinformacja, depolaryzacja, deradykalizacja, skłonność do samopomocy, mobilizacja wolontariuszy. To ich w tym systemie nie ma, a podkreślam, mamy 19,5 tysiąca kół gospodyń wiejskich, mamy 8 tysięcy bibliotek, mamy 20 tysięcy szkół, mamy lokalne media, do których nikt nie zapukał, a one są, to mnóstwo jest badań w tej sprawie.
2: Najbardziej godne zaufania.
12: Nawet papierowe gazety. W krajach nordyckich są specjalnie wspierane papierowe gazety i po to, żeby ich się nie da tak łatwo fabrykować.
2: I wyłączyć im prądu.
12: I dodatkowo jest jakiś dziennikarz, który bierze odpowiedzialność za to, co powiedział i nie jest jednocześnie politykiem. Jest parafii 11 tysięcy, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Rad Kobiet. Wreszcie Sołec. Nie ma w systemie miejsca, nie uwierzycie państwo, dla około 40 tysięcy sołtysów i sołtysek. Bo
2: tak, bardzo 50% to kobiety.
12: Tego w ogóle nie ma. Do tego systemu nie możesz podnieść ręki i się zgłosić, dlatego że on jest napisany tak, że państwo wskazuje, komu jest to potrzebne. Że jest to odwrócenie tej zasady.
2: No i jaki widzisz problem właśnie na linii państwo organizacje obywatelskie. Gdzie jest ten problem? W budżetach, w decyzyjności, w oddaniu władzy?
12: Myślę, że to jest tak, jak odporność jest stanem w jakimś sensie umysłu. I to jest rzeczywiście najważniejsze. Tak tutaj, tu chodzi o jakieś takie realne partnerstwo, a ja jestem częścią tej relacji państwa i organizacji od wielu, wielu lat. Tak źle prawie nigdy nie było. Znaczy niby jest bardzo dużo słów, nawet jest bardzo dużo pieniędzy, tylko można je po prostu popatrzeć trochę jak na ciastka. Zresztą to w ogóle nie o to chodzi, że organizacje chcą pieniędzy. One też ich potrzebują i dostają takie sygnały, które są upokarzające. Jeśli powiem, że w tym roku ten właśnie program ochrony ludności obrony cywilnej, co roku około 20 miliardów złotych, no to zróbmy sobie poranną, sobotnią matematykę. Na organizacje, nazwijmy to nieproobronne, te wszystkie, które wymieniałem, których operatorem miałby być Narodowy Instytut Wolności, zapowiedziano 10 milionów złotych. Proszę państwa.
2: 20 miliardów?
12: 20 miliardów. Róbcie sobie tą matematykę. Gdyby przeznaczono wartość jednego czołgu na to, co ma robić NIW, to i tak byłoby za mało. To nie mówimy o zwiększeniu o kilka milionów. To powinno być w ogóle o jedno zero, co najmniej więcej. I to musimy szybko uruchomić. Te organizacje muszą się zmobilizować. I myślę, że tego nam trochę brakuje. Też, no ja jestem członkiem Rady Pożytku Publicznego. Ostatnio był wniosek ze strony kilku członków, żeby ją rozwiązać w ogóle.
2: Dlaczego?
12: Dlatego, że te relacje są jakby nic z tego nie wynika. To jest tak, znaczy nie ma żadnego sprawstwa. Już nie tylko w sprawie obronności. Od kilku lat czeka nowelizacja ustawy o pożytku publicznym. Coś, co konstytuuje w ogóle działanie organizacji. Nie ma skutków budżetowych. Treść tego była uzgodniona w wieloletniej pracy między samorządem a organizacjami, a państwo na poziomie rządu nie jest w stanie przeprowadzić tej nowelizacji. Więc ludzie mają takie, już nie mówię o takich politycznych nadziejach związanych z pojawieniem się rządu i tym, jak wszyscy, wiele środowisk różnych czekało, że coś się zdarzy. Nic z tego nie ma. Jesteśmy w kompletnej depresji, jeśli chodzi o to, jak te relacje wyglądają. Coś tu trzeba zmienić.
2: Pewnie, może dlatego, że trudno tą historię opowiedzieć pozytywnie i sprzedać politycznie przed wyborami. Na pewno o tym będziemy jeszcze mówić, o tym, co mogłoby zrobić społeczeństwo obywatelskie dla większego bezpieczeństwa. Zresztą na koniec zastanawiam się krótko, Niedawno minęła 50. rocznica utworzenia Komitetu Obrony Robotników. Przy tej okazji powstał film dokumentalny o Jacku Kuroniu, którego ty dobrze znałeś. Powiedz, czego my możemy dzisiaj uczyć się od liderów opozycji demokratycznych, właśnie takich jak Kuroń czy Henryk Wujec?
12: No myślę, słowo odwaga, wewnętrzna wolność to jest na pewno. No i ta troska, że nie idziesz tak łatwo spać, jeśli wiesz, że komuś dzieje się krzywda. I że ta kategoria solidarności godnościowa jest bardzo, bardzo, bardzo silna. I no chciałbym, żeby to pokolenie, które teraz nadchodzi, miało takich starszych państwa, jak to oni mieli, których ktoś po prostu posłucha. Bardzo trudno teraz o starszych państwa. Nikt ich nie słucha.
2: Może posłuchamy. Bardzo dziękuję za poranną wizytę w studiu. Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia. Bardzo ci dziękuję.
12: Ja bardzo dziękuję.
2: A za moment podsumowania tego dnia w polityce. Zostańcie Państwo z nami. Wracamy zaraz po informacjach.
13: Autopromocja. W najbliższej audycji Wspólna Sobota.
14: O Festiwalu Sztuk Queerowych w Poznaniu.
13: O 80-leciu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.
14: I pokłócimy się o status roślin strączkowych w naszym życiu.
13: Anna Sobańda i Rafał Turowski. Zapraszamy. Sobota, godzina 10.
15: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
26: Netto przedstawia.
27: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
28: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
27: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
28: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
27: To może zapraszamy?
28: Dobre!
26: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie.
20: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
21: Volkswagen.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I malinę opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
29: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
30: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
29: O, wielka sprawa.
30: Największa.
26: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
31: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 8.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Kolejne rozmowy amerykańsko-ukraińskie. Wysłannik prezydenta USA Steve Witkow oznajmił, że rozmowy z delegacjami Ukrainy, państw europejskich, Komisji Europejskiej i NATO były konstruktywne i pomogły w określeniu obszarów do dalszej eksploracji przed rozmowami z Rosją. Wśród tematów m.in. przygotowania do zimy. W nadchodzących tygodniach presja migracyjna na wschodnie tereny Estonii może gwałtownie wzrosnąć, bo migranci, którzy tam dotarli, będą się starać dostać do Unii Europejskiej przed nadejściem mrozów, ostrzega szef lokalnej straży granicznej. Przyznano także, że Rosja celowo złagodziła wymogi wjazdowe i zwiększyła liczbę lotów z krajów takich jak Etiopia, a jej sojusznik Białoruś ułatwia dalszą podróż do Europy. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. O 15 na skwerze kuracyjnym odbędzie się główna część obchodów. Będą m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka, urodzinowe smakołyki, ale także konkurs z nagrodami. Kolejne informacje w TOK FM o 8.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: To jest sobotni poranek TOK FM.

0: gra o to, kto te relacje będzie kontrolował, ale też nadzorował i używał do polityki wewnętrznej polskiej. Trudno te doniesienia weryfikować, ale co wy z nich czytacie, Aleksandra Pawlicka?
1: No przede wszystkim to, że nie ma wspólnej polityki państwa, czyli rządu i prezydenta w sprawach zasadniczych, czyli kwestii bezpieczeństwa. I że trwa wyścig o to, kto będzie ojcem sukcesu ewentualnych baz, jeśli ten sukces będzie, bo oczywiście wciąż tylko o tych bazach mówimy, są przygotowania, ale decyzji żadnych nie ma. To oczywiście zależy od prezydenta Trumpa, który jak wiadomo jest mało stabilny, jeśli chodzi o swoje decyzje i zapowiedzi, a jednocześnie ma ten bicz wyborów połówkowych, który pewnie będzie istotną taką cezurą do tego, co się wydarzy w sprawie i NATO, i w sprawie relacji Stanów Zjednoczonych z innymi państwami, także w tym Polski. Tyle, że ten wyścig jest bardzo niebezpieczny dla Polski i to, co zrobił Bielan i pan Rachoń, Nikodem, który jest pracownikiem kancelarii prezydenta, no pokazuje wielką nielojalność, tak? Bo to, że działali, to wiemy, bo pan Bielan sam się zresztą przyznał do tego, że załatwiał spotkanie wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi z kimś ważniejszym. Tym ważniejszym okazał się Trump, no tylko problem pojawił się wtedy, kiedy rozpoczęła się dyskusja o tym, o czym rozmawiali panowie, a rozmawiać mieli o zmianie rządu w Polsce. Trump miał namawiać Kosiniaka-Kamysza do tego, żeby wysadził Tuska z fotela premiera, zajął ten fotel w zamian za to, że przejdzie na prawicę.
0: Ten taki sugestia, że Trump miałby pomagać prawicy tutaj zmieniać koalicję, czy przeciągać Kosiniaka-Kamysza i PSL na stronę prawą, chyba nie jest niczym nowym, bo administracja Trumpa w ogóle lubi ingerować wewnętrzną politykę rządów europejskich. Jakub Majmurek.
2: No bez wątpienia tak też. Niedawno przecież mieliśmy doniesienia o tym, co się działo w Rumunii, że tam w marcu do upadku rządu rumuńskiego, gdzie do dzisiaj jak gdyby nie może się wyłonić w Rumunii nowa większość, miała się przyczynić też amerykańska dyplomacja. W tle tam były kontrakty na zakup gazu amerykańskiego znacznie powyżej rynkowej wartości, na co ten rząd obalony nie chciał się zdobyć. Ambasadorka Stanów w Grecji, Kimberly Jolyfall, która jest byłą komentatorką Talk News, Fox News.
0: AfD w Niemczech, prawda?
2: Proszę?
0: AfD w Niemczech.
2: AfD w Niemczech, ale też właśnie w tej Grecji miała ambasadorka grozić rządowi greckiemu, że zrobimy tutaj to, co w Rumunii, że potrafimy obalić każdy rząd, więc nie jest to coś nie do wyobrażenia. Z drugiej strony też, kiedy się słucha tego, co sam Trump mówi o Polsce, to można odnieść wrażenie, że on trochę nie do końca wie, albo się tym nie interesuje, jak działa polska konstytucja i wypowiada się tak, jakby zakładał, że to Karol Nawrocki jest szefem rządu i polskiej polityki i być może jest przekonany, że w Polsce już rządzą jego sojusznicy, chociaż też na pewno w administracji Trumpa są osoby, które się interesują i które chciałyby zmiany rządu w Polsce. No i tutaj jest oczywiście pytanie, co z tym robi PiS, na ile PiS to wykorzystuje, czy faktycznie PiS próbuje wykorzystać swoje amerykańskie kontakty, by nacisnąć na Kosiniaka-Kamysza. Jeśli coś takiego miało miejsce, no to Kosiniak-Kamysz się najwyraźniej nie ugiął, bo ta rozmowa miała miejsce w marcu i od tego czasu nie rozpadła się koalicja rządząca, rozpadł się za to PiS, więc też raczej poszło w odwrotną stronę, niż życzyłby sobie tego Adam Bielan. Więc tutaj też poruszamy się w sferze spekulacji. Wydaje mi się, że na takim wewnętrznym gruncie, no to nie jest dla PiS-u temat wcale wygodny, ponieważ Trump nie jest popularny w Polsce, jest coraz mniej popularny w Polsce. Jakaś taka narracja, że PiS tutaj przy pomocy Amerykanów chce wrócić do władzy, no wcale nie pomaga PiS-owi przed wyborami. Dlatego też
0: Trump
2: jak gdyby w tej
0: nie,
2: chwili...
0: ale bazy są popularne.
2: Bazy tak i w tej chwili... To szczerze, gdyby to jest takie pytanie, czy w związku z Trumpem i w związku z tym, jak chaotyczna, jak też czasami sprzeczna z polskimi interesami jest polityka tej administracji. Czy te bazy będą tak popularne jeszcze do następnych wyborów? Czy to będzie taka rzeczywiście zwycięska karta wyborcza, jak zakłada to PiS? No w tej chwili jak gdyby linia

0: PiSu jest taka, że musimy sami zmienić w Polsce rząd. Widać wyraźnie, że ten zarzut tutaj PiS z obcym mocarstwem, nawet najbardziej nam sojuszniczym, knuje, by zmienić rząd, nie jest dla PiSu bynajmniej wygodny.
1: Ale bazy są zwycięską kartą, postrzegane są jako zwycięska karta przez obie strony sporu politycznego, i przez rząd, i przez opozycję. Więc to jest karta, o którą się gra. Jaki będzie tego efekt? Oczywiście już niektórzy mówią o tym, jakie będą koszty, że te koszty będziemy musieli ponosić my, no ale jest ten argument koronny pod tytułem, jeśli Amerykanie będą tu na stałe ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi, to jakikolwiek atak na Polskę będzie przez Stany Zjednoczone traktowany jako atak na Stany Zjednoczone. Ja tylko w tej kwestii Kosiniaka-Kamysza chciałam dodać to, co napisał ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Ross wczoraj i powiedział, że to jest wspaniały człowiek, to jest historyczny postęp i te rozmowy, które prowadzi Kosiniak-Kamysz z administracją waszyngtońską. No i jedyny problem, jaki mają z Kosiniakiem-Kamyszem, to wymówienie jego nazwiska, i to jest ten K2. Więc to jest zabawne, biorąc pod uwagę, jak Tom Rose zaczynał w Polsce. I to jest wyraźny sygnał, że jednak w tym ogólnym sporze Adam Bielan przegrał.
2: Zostawmy na chwilę relacje USA-Polska i zapytam was krótko o taką serię rozliczeń i afer, których słyszymy ostatnio. No oczywiście zonda krypto, afera w Pekalu z tym związana. Były zatrzymania w sprawie Kolegium Humanum, mieliśmy zatrzymania spin doktorów Kaczyńskiego. Widzieliśmy no takie wzmożenie rozliczeń i chciałam was zapytać o efekt polityczny tych wszystkich afer. Jakub Majmurek.
0: No te afery na pewno nie pomagają prawicy, na pewno tworzą też po prostu nacisk na prawicowe środowisko, utrudniają formułowanie własnego przekazu w sytuacji, gdy trzeba się bronić przed tymi aferami, no ale też widzimy, że afery w Polsce nie mają takiej mocy, by doprowadzić do jakiegoś takiego zupełnego załamania jakiejś strony. PiS ma swój żelazny elektorat, którego żadne afery w żadnym wypadku nie wzruszą. Dla części wyborców PiS te afery są po prostu dowodem, że reżim Tuska próbuje tutaj niszczyć obóz patriotyczny, i to był od początku też spin, przy pomocy którego PiS się przed rozliczeniami bronił. No a z drugiej strony też jest część wyborców obecnego układu rządowego, która jest rozczarowana tym, że te rozliczenia jednak idą trochę zbyt wolno.
1: No tak, Sandra, tylko pytanie, co mają ci, którzy się czują rozczarowani? Jaką mają ofertę ci, którzy się czują rozczarowani rozliczeniami obecnego obozu rządzącego, oraz ci, którzy są rozczarowani Prawem i Sprawiedliwością? Bo elektorat żelazny, my tak powtarzamy, oczywiście on zawsze istnieje, ale on też nie jest górą lodową, bo góry lodowe też się topią i on też może trochę kruszyć. Więc to, co się może wydarzyć, co już się teraz dzieje, o czym zresztą mówiłeś, to jest to kruszenie takiej zwartości prawicy. I w momencie, no najbardziej pokazała to afera zonda krypto, że oni jednak zaczęli sobie skakać do gardeł, że pojawiają się te wyłomy, że pojawiają się świadkowie koronni, czy tam mali świadkowie koronni, którzy jawią się jako to niebezpieczeństwo, ponieważ zaczynają gdzieś sypać jedni drugich, ale generalnie swoich.
2: Aleksandra Pawlicka mówiła o topieniu się góry lodowej. Ja patrzę na najnowszy sondaż Ibris, który pokazuje, że KO i Lewica straciłyby dziś większość, a przewagę w Sejmie mogłyby uzyskać ugrupowania prawicowe. Czy my możemy coś czytać z tego sondażu, czy to za wcześnie?
0: Znaczy, tak gdyby na sondażu trzeba raczej patrzeć zbiorczo i analizować kilka i patrzeć na trendy sondażowe. No i dzisiaj trend sondażowy jest taki, czy też taki jest krajobraz sondażowy, że bardzo niewiele sondaży daje obecnej koalicji większość. Tam był niedawno chyba jeden sondaż, który dawał jej większość dosłownie jednego głosu, bo ona miała tam 231 mandatów, czyli dokładnie jeden mandat więcej niż to, co potrzeba żeby utworzyć rząd. Z tym, że też z tą większością arytmetyczną prawicy jest tutaj bardzo wiele problemów. Pierwszy się nazywa Grzegorz Braun i Konfederacja Korony Polskiej i taki, że nie ma też sondaży, które dawałyby prawicy, czy też bardzo niewiele jest sondaży, które dawałyby prawicy większość bez korony. A to jest bardzo problematyczna koalicja, no choćby z punktu widzenia wspomnianego ambasadora Toma Rowsa i z relacji ze Stanami Zjednoczonymi, antyamerykańskości, antyizraelskości, czy też po prostu, no nie tylko antyizraelskości, ale antysemityzmu Brauna, prorosyjskości jego środowiska. Oczywiście PiS tutaj może kombinować, wyciągać ilość posłów Brauna bez samego Brauna, wybierać z korony te jej takie, no najbardziej powiedzmy racjonalne, chociaż nie wiem, czy to jest słowo jakoś pasujące do tej formacji elementy, no ale to jest koszmar też, którego PiS będzie chciał uniknąć. Ja nawet słyszałem od jednego z polityków PiS coś takiego, że oni są zdeterminowani, żeby pod próg zepchnąć koronę, nawet gdyby to miało oznaczać kolejne lata w opozycji. Nie wiem, czy to jest tak, można wierzyć, ale...
1: Tak idealistycznie ale, tak, na politykę ale, nie tak, patrzyłam.
0: No ale tutaj ale to jest wielki problem. No a z drugiej strony też z tą większością arytmetyczną jest taki problem, że listy strony rządowej no nie będą wyglądały tak jak obecnie. No strona rządowa nie popełni politycznego samobójstwa i nie wystartuje osobno PSL, osobno Polska 2050, osobno Klub Centrum. Tam będzie jakaś konsolidacja i ta konsolidacja da też trochę inne wyniki mandatowe niż te, które się pokazują obecnie.
2: Jeszcze krótko, Aleksandra Pawlicka, bo jak patrzymy na ten trend sondażowy, to z jednej strony widzimy, że sama Koalicja Obywatelska rośnie albo ustabilizuje się na bardzo dobrym poziomie, natomiast no, bardzo słabe w sondażach są koalicjanci i pewnie o lewicy jeszcze porozmawiamy w drugiej części, ale też i PSL bardzo słabe wyniki.
1: No tak, ale PSL rozważa różne scenariusze i raczej scenariusz pod tytułem idziemy sami póki co nie wchodzi w grę. Wybory krakowskie, o których nie rozmawiamy z powodu ciszy wyborczej, ale pokazują, że dali radę stworzyć wspólnego kandydata i poprzeć czy tam kandydatkę wspólną. Więc myślę, że te rozmowy trwają i one się pewnie jakoś sfinalizują. Natomiast jak Jakub powiedział, że PiS ma taki plan, żeby zepchnąć Brauna poniżej progu, no to jest 9% póki co, więc nawet ma lepsze notowania. Mógłby nawet tworzyć koalicję i też by się prześliznął. Dziś wszyscy deklarują i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, politycy Prawa i Sprawiedliwości i Rozwój Plus, że z Braunem nie będzie żadnej koalicji. Tylko że w polityce nie obowiązuje zasada zbrzydzenia. To znaczy z najbardziej brzydkim i najbardziej takim, z którym się człowiek odżegnuje, polityk się odżegnuje, jednak idzie w koalicji i koalicja 2007 roku, którą stworzył PiS, pokazała, że jest w stanie robić koalicję z LPR-em i z Samobroną. Oczywiście skończyło się to dla Kaczyńskiego fatalnie, bo po 2 latach rozpadł mu się rząd, dlatego że postawił sprawdzam w przedterminowych wyborach i przegrał. Niemniej jestem przekonana, że jeżeli by tak się złożyło, że trzeba byłoby robić koalicję z Braunem, to bardziej Koślawa czy mniej, a więc właśnie może już bez Brauna, bo anuż jednak dojdzie do tego, że Braun stanie przed sądem i dostanie wyrok za któryś ze swoich czynów zabronionych i na przykład, nie wiem, trafi do więzienia albo nie będzie mógł kandydować. No więc może będzie to bez Brauna, Konfederacja Korony Polskiej i wtedy skleci się jakąś koalicję.
2: Drodzy, o tym, co się dzieje na polskiej lewicy, porozmawiamy już za chwilę. Po informacjach zostańcie Państwo z nami w studiu Aleksandra Pawlicka TVP i Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Wracamy do komentarzy zaraz po informacjach.
3: Autopromocja.
4: Halo, Adam? Gdzie ty jesteś? Pociąg już odjeżdża, kawę ci kupiłam.
5: O rany, to ja nie zdążę, może zostanę w Warszawie.
4: No ale jak to? Wieczór wyborczy.
5: I ostatni pociąg z Warszawy do Krakowa.
4: Zrobimy to na 2 miasta.
6: Ty w Krakowie.
4: A ty w Warszawie.
6: Zadbasz o to, żeby wybrzmiał każdy istotny dla Krakowa temat.
4: A ty zapytasz w Warszawie gości, jakie przełożenie ma Kraków na całą Polskę.
6: Na każdy temat z każdej strony.
4: Anna Piekutowska.
6: Adam Ozga.
4: Zapraszamy o 21 w niedzielę.
6: Do usłyszenia.
4: I do zobaczenia.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
6: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Rover Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony Rover Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 8.40, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21 w niedzielę, a za złamanie grożą kary finansowe. Umowa przywódców USA i Rosji w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego jest niesprawiedliwa i wygląda jak prezent urodzinowy dla Putina, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla portalu Axios. Do ogłoszenia umowy doszło w momencie, gdy w Miami ukraińscy negocjatorzy prowadzili rozmowy z wysłannikami prezydenta Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Ekstremalne warunki panujące w Singapurze będą ogromnym wyzwaniem podczas nocnej rywalizacji w Grand Prix Formuły 1 na ulicznym torze Marina Bay. Zawodnikom doskwierać będą ogromny upał i wilgotność, monsunowe ulewy i zanieczyszczenia powietrza. Te są spowodowane pożarami na pobliskiej indonezyjskiej wyspie Sumatra. Kolejne informacje w TOK FM o 9:00. Przed nami teraz raport smogowy.
8: Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
7: A dziś na smogowej mapie Polski jedynie kolor zielony to oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, nie ma przekroczeń norm, a w przerwach od deszczu warto wybrać się na spacer. Do tego jak zawsze zachęcam, a kolejny raport smogowy o 16.40 w TOK FM.
8: Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: W sobotnim poranku TOK FM mamy w studio Aleksandrę Pawlicką z TVP. Jeszcze raz dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: I Jakuba Majmurka z Krytyki Politycznej. Jeszcze
12: dzień dobry
10: raz
12: ponownie
10: witamy.
12: Państwu.
10: Zaczęliśmy rozmawiać troszeczkę o kłopotach lewicy i problemach polskiej lewicy, a przede wszystkim o wzajemnej wojnie na lewicy. Powiedzcie proszę, co się dzieje i z czego ta ostatnia runda ataków wynika, Aleksandra Pawlicka?
11: No oczywiście wynika z, między innymi z tego, jakie wyniki wzięła lewica w wyborach krakowskich. Razem dostało tlenu. Nowa lewica uważa, że to jest niesprawiedliwy podział.
10: Ja tylko
11: głosów.
10: Zacytuję sondaż Ibris. Lewica 7,4%, spadek o 1,4%, partia Razem 3,9%, wzrost o 0,7 punktów procentowych.
11: A jednocześnie wiemy, i to mówią politycy jednej i drugiej lewicy, że nie widzą żadnej możliwości, żeby iść jedną listą. Tylko problem polega dzisiaj na tym, że nowa lewica, cokolwiek by mówić o jej skuteczności, jednak wzięła odpowiedzialność za rządzenie, czyli pokazała, że jest siłą polityczną, która chce brać udział w rozgrywce prawdziwej. Natomiast Zandberg wykpił się z tego, by wejść do rządu, chociaż miał tę propozycję, czyli zbierać także cięgi za to, za decyzję, za pracę w rządzie i tylko próbuje spijać śmietankę, a ta śmietanka ma mu dać parę czy tam kilkanaście miejsc w parlamencie i robi to permanentnie od wielu lat.
10: Aleksandra Pawliska bardzo krytycznie o partii Razem. Co na to Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej?
5: Co do tych jeszcze jak gdyby przyczyny tego konfliktu, to no oczywiście ciągnie się od wyborów w 2023 roku, kiedy faktycznie Razem nie weszło do rządu, o co Lewica miała nowa do nich duży problem, nie rozumiała tej decyzji. Później tam był taki ciągnący się bardzo długi rozwód, kiedy przez pewien czas klub sejmowy Nowej Lewicy funkcjonował w takim dość schizofrenicznym układzie. Mianowicie był to klub, którym zasiadała też partia Razem, która zagłosowała za rządem Tuska, ale do niego nie weszła i która no, pozostawała jak gdyby jednocześnie w koalicji i w opozycji. Potem Razem wyszło z tego klubu, przy okazji się samemu rozpadając. Przecież na przykład Daria Gosek-Popiołek czy Magdalena Biejat były polityczkami Razem, które jednak no, nie odeszły z Nowej Lewicy. Magda Biejat później została kandydatką Nowej Lewicy na prezydentkę. Także Daria Gosek-Popiołek, która była kandydatką Nowej Lewicy w Krakowie, była polityczką Razem, więc tutaj jest jak gdyby taka bardzo skomplikowana relacja. No a konflikt toczy się wokół tego. No jak gdyby Razem twierdzi, że tak, Nowa Lewica weszła do rządu, ale w tym rządzie jest pozbawiona sprawczości, realizuje agendę w Tuska, nie jest w stanie przeforsować żadnej agendy lewicowej, a z kolei Nowa Lewica mówi, że oni przynajmniej wzięli odpowiedzialność, że Razem tylko i wyłącznie krytykuje, że nie jest w stanie niczego dowieść, jest w stanie tylko krzyczeć. No i widać wyraźnie, że w ostatnich dniach, trochę być może też pod wpływem tych wyników w Krakowie, które moim zdaniem są słabe dla obu partii, chociaż bardziej są bolesne dla Nowej Lewicy, i w Nowej Lewicy jest dzisiaj zdecydowanie gorszy nastrój niż w Razem, które odczytało wynik Aleksandry Owcy jako potwierdzenie swojej słuszności, swojego strategicznego wyboru o samodzielnym kursie. No to dało się dodatkowych, jak gdyby dodatkowego doładowania temu konfliktowi. No i dlatego na przykład mogliśmy słyszeć ostatnio Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, ministrę pracy, postponującą z trybuny sejmowej swoich dawnych kolegów z Razem, bo Agnieszka Dziemianowicz-Bąk też jest kolejną polityczką, która była w Razem, ale rozstała się z partią jeszcze przed wyborami w 2019 roku, kiedy weszła do Sejmu jako wtedy jeszcze kandydatka niezależna startująca.
11: Ale to ja tylko chcę coś dodać,
5: Lewicy.
11: Dobrze? Bo Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ten głos się przebił, ale to jest też pojedynek takich liderów Lewicy. I Włodzimierz Czarzasty, przejmując funkcję marszałka Sejmu, wiedział, że dostaje bardzo ważną trampolinę polityczną i że musi ją wykorzystać inaczej niż jego poprzednik Szymon Hołownia, który wystartował świetnie, a skończył wiadomo jak, i żeby nie popełnić tego błędu. Ta druga połowa kadencji pozwala Czarzastemu na wykorzystanie tej trampoliny do tego, żeby tę lewicę trochę podpompować właśnie na tym stanowisku swoim, na tym, że on zabiera głos, że jest bardzo aktywnym politykiem, że jest bardzo wyrazistym politykiem, bo naprawdę to, jak Czarzasty dzisiaj zajmuje stanowisko w różnych sprawach, to jest inny Czarzasty niż sprzed nawet 2023 roku. Chociaż on zawsze był raczej wyrazisty, ale teraz jest rzeczywiście dostał jeszcze tego grawitasu. Pozycja marszałka Sejmu mu to daje, drugiej osoby w państwie. I dla niego to jest wyzwanie, żeby pokazać, że jest w stanie wykorzystać tę właśnie daną mu szansę na to, żeby też podpompować swoją partię. A ma Adriana Zandberga, który po prostu go nieustająco kąsa, a że potrafi kąsać skutecznie, to już pokazały raz wybory, kiedy Razem wyeliminowało w ogóle lewicę z parlamentu.
10: Jakub Majmurek powiedział, że Razem oskarża lewicę, że nie ma sprawczości w koalicji i że ta lewicowa agenda się nie przebija. No a ostatnio z zaskoczeniem zobaczyliśmy, że kwestia aborcji wraca do Sejmu. I o to was chciałam zapytać, bo przypominam sobie, jak niedawno wyborczej Andrzej Machowski napisał: kobiety głupcze. Czy zgadzacie się z nim, że bez głosów kobiet, demokraci albo ta strona demokratyczna liberalno-lewicowa nie ma szans, by wygrać przyszłoroczne wybory.
5: Andrzej Machowski też jak gdyby ma taką tezę, którą on też głosił przy okazji wyborów prezydenckich, że w ogóle jak gdyby problemy obecnej koalicji, też na przykład klęska Rafała Trzaskowskiego w tych wyborach rok temu, wynikały z tego, że koalicja zaniedbała swój progresywny elektorat, że go zostawiła na lodzie, że on się zdemobilizował. No i po wyborach Andrzej Machowski napisał też taki tekst, że gdyby Trzaskowski zamiast uśmiechać się do konserwatystów, rzucać właśnie takie hasła jak to ograniczenie 500+ Ukraińców, no jak gdyby mocno stanął na gruncie mobilizacji swojego progresywnego elektoratu, to miałby szansę wygrać z Karolem Nawrockim jeszcze mniejszą różnicą głosów niż wygrał Nawrocki z nim, no ale niemniej jednak wygrać, a to się ostatecznie liczy nawet jednym głosem, zwycięstwo w wyborach prezydenckich jest ważne. Czy ta teza jest prawdziwa? No to jak gdyby są spory wśród socjologów, politologów, psychologów społecznych, analityków sondaży. Z całą pewnością mamy w polskiej polityce pewną polaryzację płciową, z całą pewnością widać ją, zwłaszcza w najmłodszym pokoleniu, gdzie młode kobiety popierają razem młodzi mężczyźni Konfederację. Z całą pewnością te partie prawicowe, zwłaszcza tej prawicy takiej bardziej postkorwinistycznej, jak obie Konfederacje, są dość silnie zmaskulinizowane i ta kwestia odpowiedzenia na postulaty kobiet będzie jakoś istotna. No, aborcja wraca może do Sejmu, ale to się też nie wydarzy. No, nie ma tutaj do tego zgody w samej koalicji, a mamy jeszcze prezydenta, mamy Trybunał Konstytucyjny, więc jak gdyby jakieś takie nadzieje na ucywilizowanie dostępu do aborcji, tak jak to jest w większości krajów Unii Europejskiej, to myślę, że dopóki przynajmniej prezydentem jest Karol Nawrocki, są bez szans.
10: To po co
5: szans.
10: Ta sprawa wraca teraz do Sejmu? Aleksandra Pawlicka.
11: Oczywiście, no to jest bardzo zawsze nośny temat i jeden z najgłośniejszych sporów politycznych, możliwości burzliwych dyskusji, przebijania się do mediów dotyczyły od wielu lat, od ponad ćwierć wieku aborcji. I pytanie w różnych debatach w kampanii wyborczej o aborcji jest takim zawsze kamieniem milowym, tylko cóż z tego wynika? No niewiele. Czy bez kobiet nie da się wygrać wyborów? No to jest oczywiste, ponieważ kobiet jest więcej niż połowa w społeczeństwie, więc jakby wykluczyć połowę społeczeństwa, no to wiadomo, że się tych wyborów nie wygra. Natomiast kobiety, sprowadzanie roli kobiet w wyborach, przy urnach do kwestii aborcji jest nieporozumieniem. Dlatego, że oczywiście prawa kobiet są bardzo ważną dla kobiet sprawą i możliwość decydowania o swoim ciele i zdrowiu jest podstawowym prawem człowieka i obywatelskim. Odmawianie tego jest straszne i straszne jest też to, że nie potrafimy się w tej sprawie dogadać. No wiadomo, słyszymy, że mamy prezydenta, który niczego nie podpisze i nie tylko dlatego, że chce wsypać piach w tryby rządzącym, ale to jest taka światopoglądowa ustawa, której Karol Nawrocki i prawica nigdy nie poprze. Więc kwestia aborcji jest tylko paliwem politycznym, natomiast nie rozwiązuje i nie rozwiąże ten parlament sprawy kobiet. To jest trochę taki ruch wiarygodnościowy, potrzebny lewicy, potrzebny koalicji. No wracamy do tematu, tylko na miły Bóg, jak przez 2 lata się komisja nie mogła w Sejmie zebrać i zacząć pracować nad tymi kwestiami, no to o czym my mówimy? Znaczy w kwestii aborcji nie będzie nawet tego minimum, jakie udało się uzyskać, jeśli chodzi o sprawy LGBT, czyli nie będziemy mieć żadnego wyroku europejskiego, który da nam jakąkolwiek możliwość. Rząd wprowadził 2 rozporządzenia, które trochę złagodziły kwestie pomocy kobietom, które mają zagrożone ciąże, czyli takie, którym w ogóle odmawiano prawa do aborcji, kiedy płód był bardzo chory.
10: Słuchajcie, na sam koniec, bo mamy jeszcze dosłownie 2 minutki. Zastanawiam się, co myślicie o skandalu związanym z tym, że jeden z posłów Konfederacji, Konrad Berkowicz, rzucił dosyć obraźliwe, bardzo obraźliwe słowa wobec dziennikarki TVP Justyny Dobosz-Oracz. I zastanawiam się już, nie chcę was prosić o ocenę tej sytuacji, bo ona jest dosyć oczywista. Natomiast pytanie o to, czy właśnie tego typu zabiegi skandale, podkręcanie emocji, no wręcz chamstwo w sferze publicznej, w mediach. Nie jest to nowy sposób na budowanie sobie zasięgów i popularności, który działa w czasach algorytmów i komunikacji internetowej, Jakub Majmurek.
5: No, oczywiście, że tak. No, Konrad Berkowicz niedawno, 2 lata temu, przegrał wybory do Parlamentu Europejskiego, przegrywając rywalizację o mandat Konfederacji z Grzegorzem Braunem, który wtedy był kandydatem, jeszcze nie było wtedy Korony Polskiej, był kandydatem Konfederacji w tym samym okręgu, i startując z drugiego miejsca przeskoczył Berkowicza. No i być może Berkowicz wyciągnął wnioski, że jednak kandydat gaśnicowy no, lepiej się sprzedaje w tym elektoracie niż kandydat niegaśnicowy. Chociaż jak gdyby Berkowicz też od początku swojej kariery budował swoją polityczną rozpoznawalność na happeningach, na akcjach. Kiedyś to były takie happeningi, no powiedzmy, pocieszne. Nie wiem, kiedy startował lata temu na prezydenta Krakowa, to przechodził przed kamerami na czerwonym świetle i przyjmował mandat, by po prostu pokazać, że on jest za tym, żeby była wolność i każdy mógł sam decydować, czy ma przejść na czerwonym świetle, czy nie, i że to będzie jego program w Krakowie, co jest oczywiście pewnie jakimś szalenie ważną kwestią dla mieszkańców tego miasta. Później, nie wiem, przykładał jarmułkę do głowy posłanki PiS, z którą brał udział w debacie, by w ten sposób skrytykować chyba jego zdaniem zbyt uległą wobec Izraela politykę tej partii. Teraz zachował się w ten, a nie inny sposób wobec dziennikarki. Kiedyś przynosił do Sejmu butelkę, która udawała butelkę wódki, i pił z niej gwinta na mównicy. Nie pamiętam już przeciwko czemu to był protest. Więc no, takie gadżeciarstwo, happeningarstwo.
10: Tak, ale czy to nie wchodzi do mainstreamu? Bo zobaczcie, że manosfera...
11: Znaczy, problem polega na tym, że takie zachowania absolutnie skandaliczne i nieakceptowalne, bo to trzeba jasno powiedzieć, to co robi pan Berkowicz, ale też to co robi pan Mencen, obrażając policjantki, to co robi ciągle pan Braun. Znaczy, to są zachowania, które są nieakceptowalne, a jednocześnie pozostają bezkarne. I na tym polega dzisiaj problem. Przepraszam, Olu, ale ja też bym chciała mieć troszkę głosu, ponieważ Jakub tu próbował mnie zagadać. Wiem, co znaczy kończący się czas, tylko daj mi skończyć jedno zdanie. To, że pozostają bezkarni i to, że mogą to wciąż robić, że pozostają posłami, czy też pozostają nawet po zdjęciu im immunitetu, organizują kolejne takie akcje, pokazuje, że można. I to, że można, daje przyzwolenie następcom, także młodym ludziom. A to, że Konfederacji trzeba podpompować tą męską część, to oczywiste, ponieważ tak jak zauważył Jakub, męska część głosuje na Konfederację.
10: I tu stawiamy kropkę w bardzo emocjonującej dyskusji. Aleksandra Pawlicka, TVP, dziękuję bardzo. I Jakub Majmurek, Krytyka dziękuję Polityczna. Bardzo. A ja się szybciutko łączę z Dominiką Wielowiejską. Dzień dobry, Dominiko, co dzisiaj u ciebie w programie?
12: Dzień dobry, zapraszam oczywiście na wybory w toku. Porozmawiamy o tym, co działo się w polskich szkołach, o tych tragediach i o konflikcie politycznym, który wokół tego rozgorzał, także o ustawie o usługach cyfrowych, bo Sejm zajął się nią ponownie. Porozmawiamy także o tym, że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zarekomendowała wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego. Następny temat to spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Trumpem. No i na deser losy telewizji TVN.
10: Bardzo dziękuję. Zapraszamy na wybory w toku, a ja dziękuję za wspólnie spędzony poranek, który wydawała Magdalena Sikoń, realizowała go Jana Cech, a ja się z Państwem żegnam, Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia za tydzień.
13: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
16: Poznań, płatność zakończona.
17: Kraków, ruszamy dalej.
18: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
19: Trwają e-obuwie Days.
2: zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
17: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
15: O, wielka sprawa!
17: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
19: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
20: Volkswagen. Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
24: Nie, jakie to składniki?
23: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
24: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
23: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
25: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
26: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 9:00, to są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Władimir Putin oświadczył, że jego kraj jest gotowy dostarczać ropę naftową i produkty ropopochodne na rynek amerykański oraz rynki światowe. Putin stwierdził, że pomogłoby to światowej gospodarce. Wcześniej prezydent USA Donald Trump poinformował, że po rozmowie telefonicznej z rosyjskim przywódcą Rosja natychmiast dostarczy na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Z komunikatu Kremla wynika również, że obaj przywódcy omówili możliwość zakończenia wojny na Ukrainie oraz sytuację w Iranie. Umowa przywódców USA i Rosji w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego jest niesprawiedliwa i wygląda jak prezent urodzinowy dla Putina, powiedział z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański w wywiadzie dla portalu Axios. W blisko 50 szkołach na Mazowszu odwołano wczoraj zajęcia. To konsekwencja ataków nastoletnich nożowników oraz gruźb, jakie pojawiły się ze strony młodych ludzi. W mazowieckich placówkach przedstawiono dyrektorom nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa. Każda szkoła ma powtórzyć wszystkie procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a numery telefonów alarmowych powinny się znaleźć w każdej z sal. Koło poselskie Razem przygotowało projekt noweli rozdzielającej funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Projekt trafił już do kół i klubów sejmowych, a na najbliższym posiedzeniu Izby rozpoczniemy zbieranie podpisów, powiedziała w rozmowie szefowa koła Marcelina Zawisza. A więcej o polityce w wyborach w toku już za chwilę na naszej antenie. Na koniec sport. Po raz pierwszy w karierze Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Dziokowicza. Po 8 porażkach polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Kolejne informacje o 10:00, teraz pogoda.
28: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
7: Dziś zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu w całym kraju na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni w Białymstoku, 14 w Warszawie i Łodzi, 15 w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 19 w Krakowie i Rzeszowie.
28: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na wybory w toku, a w studiu Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
12: Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Sławomir Świk, Unia Centrum. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
12: Oraz Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica.
4: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa.
12: W czwartek, 8 października w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach w powiecie wyszkowskim jej były uczeń, 15-latek, zaatakował ostrym narzędziem 3 osoby, w tym woźną, która zmarła. Przy próbie obezwładnienia nastolatka ranni zostali dyrektor szkoły i nauczycielka. W środę, 7 października w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Tego dnia w sierpcu policja zatrzymała też 17-latka, który planował atak w szkole. To nie jedyne incydenty w tym tygodniu. Jednocześnie mamy informację, że funkcjonariusze skontrolowali blisko 35 tysięcy placówek, a służby zatrzymały 59 osób w całym kraju, podała policja. Cel był jeden, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży i wszystkim pracownikom placówek oświatowych. 24 tysiące policjantów wspieranych przez straże miejskie monitorowało szkoły i ich otoczenie. I jednocześnie w Sejmie została uchwalona po raz ponowny ustawa o usługach cyfrowych, która przewidywała blokowanie patologicznych treści w sieci. No i ta sprawa wywołała bardzo duże emocje, ponieważ pan minister Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, zarzucił Donaldowi Tuskowi, że nawiązując właśnie do sprawy tego projektu ustawy, próbuje politycznie wykorzystać tragedię i powiązać ją z prezydenckim wetem, ponieważ przypomnę, że w styczniu prezydent Karol Nawrocki zawetował tę ustawę, która miała pozwolić na blokowanie patologicznych treści w sieci, zarzucając właśnie, że może tu być wprowadzona cenzura. I mam pytanie do pani poseł Lenartowicz, jakby pani odpowiedziała na te zarzuty ministra Boguckiego?
5: Te zarzuty tak naprawdę to jest takie klasyczne wracanie kota ogonem, ale z taką dużą agresją. To jest przykład, że ta agresja, ona ma miejsce nie tylko w sieci, ale i na sali sejmowej i to z ust, przecież szefa kancelarii. To jest oburzające, w jaki sposób szef kancelarii odnosi się do premiera, ale do całego Sejmu, jakich słów używa. Ja mam czasami wrażenie, że ostatnimi czasy w wykonaniu niektórych posłów prawicy, ale niektórych też przedstawicieli. Mamy do czynienia z...
12: Pani poseł, muszę przerwać, przepraszam, bo też jest jakiś problem techniczny. Jeszcze oddam pani głos, bo jest z nami Alwin Gajadur z Kancelarii Prezydenta. No i pan minister Bogucki właśnie zarzuca, tu nawet padały mocne słowa, słowo hiena, prawda, padało, ale ja patrzę na przykład na paski telewizji Republika powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością i czytam tak. Tusk zamiast psychiatrii finansuje rządową propagandę. Szkoła Tuska i Nowackiej, dieta planetarna zamiast bezpieczeństwa. Tragedia w szkole pretekstem dla Tuska do wprowadzenia cenzury. Tragiczne żniwo lewackiej ideologii w szkołach Tuska i Nowackiej. Uczniowie boją się chodzić do szkoły pod rządami Tuska. Czy pana zdaniem to są neutralne paski, czy może jednak wykorzystanie tragedii do pewnej, no, takiej akcji bardzo atakującej politycznej?
1: Po pierwsze, składamy wyrazy współczucia, szereg wyrazy współczucia rodzinie zamordowanej pracownicy szkoły. Liczymy na szybki powrót do zdrowia osób poszkodowanych. Natomiast odnosząc się tutaj do pytania pani redaktor, no trzeba jednoznacznie powiedzieć, że to Donald Tusk zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego w sposób, można powiedzieć, cyniczny, bo wykorzystał niewyobrażalną tragedię do ataku na głowę państwa. Przypomnijmy może fakty. Pan prezydent zawetował w styczniu ustawę o usługach cyfrowych, bo to była ustawa zła, która miała cenzurować treści w sieci. Ten urzędnik mógł ocenzurować wypowiedzi, a nie sąd. I co zrobiła koalicja 13 grudnia? No poprawiła te przepisy, rzeczywiście poprawiła, długo to trwało, bo to trwało naprawdę długo, ale 25 września pan prezydent podpisał ustawę właśnie o nadzorze nad usługami cyfrowymi, czyli ustawa jest podpisana, więc ja nie wiem, o co premierowi Donaldowi Tuskowi.
12: Ale my mówimy o tej ustawie, która została teraz uchwalona.
1: Bo została, tak jak było weto, było weto w styczniu. Nie, mi się nic nie zlało.
12: Ja mówię o tym, że Sejm teraz uchwalił ustawę o usługach cyfrowych.
1: Było weto w styczniu do złej ustawy. Koalicja podzieliła tą jedną ustawę na dwie. We wrześniu pan prezydent główną część tej ustawy, czyli tej podzielonej, czyli nową ustawę podpisał, więc tutaj nie ma o czym rozmawiać. Natomiast tutaj koalicja 9 miesięcy procedowała tą ustawę, bardzo długo, a jak rozumiem, doszło do tragedii, to jednego dnia wprowadzono ją na pod obrady Sejmu. Natomiast
12: ja muszę powiedzieć, że panu jest symptomatyczne, że pan nie odpowiedział na moje pytanie,
1: ale jeszcze jedną rzecz, listopada, znaczy w 2024 roku Sejm uchwalił ustawę, która daje możliwość szefowi ABW ingerować właśnie w takie treści, które są o charakterze terrorystycznym, je blokować. Więc Donald Tusk ma narzędzia, które mogą blokować tego typu rzeczy i powinien je wykorzystywać. Przypomnijmy panią emerytkę, która napisała niepochlebne słowa o Jerzym Owsiaku o 6 rano.
12: Nie, ona mu groziła śmiercią.
1: Ale o 6 rano do niej przyszli funkcjonariusze policji. Dlaczego? Tutaj policja skutecznie nie reaguje na, jeżeli są takie przypadki. To rząd ma służby, to rząd ma instytucje odpowiedzialne, które powinny reagować, jak się dzieją takie niepokojące rzeczy.
12: Pozwoli pan, że wyrażę swoje zdanie. Uważam, że każda osoba, która grozi śmiercią w sieci osobie publicznej, jednak powinno być to skontrolowane przez służby. Jeżeli ktoś będzie groził śmiercią w sieci Jarosławowi Kaczyńskiemu, absolutnie ale jestem za tym, kontrola, żeby służby weszły rano do tej
1: tutaj,
12: osoby.
1: Ale widzimy, jak ta pani była potraktowana o 6 rano, do schorowanej emerytki weszła policja.
12: Ale jeżeli są inne, jeżeli są sieci, inne, tak, nie ale, każdy wie, czy pani jest schorowana, czy nie.
1: Ale policja powinna działać i powinna w przypadku, jeżeli są o tych rzeczach, których pani mówi, jakieś niepokojące rzeczy w internecie, tak samo powinna skutecznie działać, a Donald Tusk nie powinien tego wykorzystywać.
12: Teraz wrócę do pani poseł Lenartowicz. Ja tylko chcę państwu przypomnieć, że Alwin Gajadur nie odpowiedział na moje pytanie, jeśli chodzi o ocenę tych pasków. Bardzo proszę, pani poseł.
3: Przede wszystkim pan Alwin Gajadur mówi o czymś innym, niż jest mowa w tej zawetowanej przez prezydenta ustawie. Tu nie chodzi o to, żeby post factum ścigać kogoś za groźby karalne, bo to zawsze można. Chodziło o to, żeby na żywo od razu móc blokować tego typu informacje i takie zachowania w sieci na żywo. Tu podał przykład pan premier, który jest najbardziej ilustratywny dla tego. Jeśli ten zabójca, 15-letni, który miał kamery, chciałby to transmitować na żywo, to dlatego, że nie było weto prezydenta, nie można by tego na żywo od razu zablokować. I o to chodzi.
12: Rozumiem. Pan poseł Szczucki, bardzo proszę.
6: Panie redaktorze,
12: Rozwój Plus.
6: Przede wszystkim ta ustawa, gdy ja sobie tak wyobrażam, gdyby ona była forsowana przez rząd prawicowy, to wielu dziennikarzy i też polityków dzisiejszej koalicji rządzących wydzierałoby sobie ostatnie włosy z głowy, krzycząc o cenzurze, bo rzeczywiście duże ryzyko wygaszania treści, które byłyby na granicy, albo właśnie niekoniecznie po stronie hejtu i nienawiści, takie ryzyko by istniało, że zrobione tak, żeby były wygaszone, bo nie ma wątpliwości, że jeżeli ktoś uprawia patostreaming, jeżeli ktoś popełnia na antenie czy w mediach społecznościowych i transmituje przestępstwo, sieje nienawiść, to co do tego się zgadzamy, prawda? To jest nieakceptowalne, ale przepisy są tak napisane, a jeszcze powierzają kompetencje urzędnikom Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dopiero na dalszym etapie, nie wiadomo kiedy, te decyzje byłyby kontrolowane przez sąd, że po prostu ludzie się obawiają tego, że wolność w internecie byłaby naruszana, bo to jest jakiś...
12: Mam pytanie, jeżeli ten młody człowiek rzeczywiście zacząłby na żywo robić transmisję z tej zbrodni, której dokonuje, to pan jest za tym, żeby od razu ucinać to, czy czekać, aż sąd zdecyduje, czy można to zrobić, czy nie?
6: Można to zrobić od razu i można to zrobić za pomocą sądu. No, chociażby jestem w stanie sobie wyobrazić, sędziowie dyżurują sędziowie karni.
12: Nie, ale to się dzieje na żywo, panie pośle. Dzieje się na żywo. Sąd, zanim się zbierze, to minie kilka godzin, nawet jeżeli pan zakłada, że faktycznie jest możliwa tak szybka reakcja, w co powoduje.
1: Można szef ABW może takie części teoretyczne od razu blokować.
6: Możemy znaleźć różne rozwiązania, natomiast ja się obawiam za każdym razem, kiedy takie kompetencje dostają urzędnicy podlegli rządowi i nieważne, kto tym rządem zarządza, kto jest większością. To po prostu jest niebezpieczne dla demokracji. Jest straszny margines patologii w internecie. Musimy znaleźć rozwiązania, jak z tym walczyć, ale nie możemy wylać dziecka z kąpielą, bo za chwilę, panie redaktor, gdyby te przepisy weszły, by była wielka dyskusja chociażby w kampanii wyborczej, czy nie pojawiłaby się pokusa tego czy innego urzędnika, który miałby określone polecenie polityczne, wyłączenia jakiejś strony internetowej, jakiegoś profilu, jakiegoś przekazu ze strony jakiegoś środowiska politycznego, bo na przykład zdaniem polityków rządzących to się je nienawiść, a zdaniem tego polityka to po prostu jest przedstawienie poglądów. Granica bywa cienka, panie redaktor wie, bo przecież pani funkcjonuje w obszarze wolności słowa. I tu naprawdę nie możemy od tak lekką ręką wprowadzać narzędzi, które mogą cenzurować tę wolność słowa.
12: Są takie przypadki, które nie budzą żadnych wątpliwości. Bardzo proszę, Sławomir Ćwik, Unia Centrum.
8: Czy ja tak zacznę ogólnie? Bardzo jestem zaskoczony, że prawicy kompletnie nie przeszkadza, że dzisiaj chiński TikTok, amerykańska Meta może sobie dowolnie cenzurować treści na polskich profilach społecznościowych. Mogą wygaszać konta poszczególnych użytkowników według własnego widzimisię. I to państwo akceptujecie. Tutaj, kiedy wdrażamy rozporządzenie DSA, Digital Service Act, i faktycznie w styczniu pan prezydent zawetował tą ustawę, wówczas wymusił, aby podzielić ją na dwie części. We wrześniu podpisał część, która minimalnie wdrażała tę ustawę, ustanawiała instytucje, a teraz to była ta ustawa, która tak naprawdę wdrażała DSA, żeby ono mogło działać. I celem tej ustawy było to, że treści, które są nieakceptowalne, które rozpowszechniają pornografię, pedofilię, informacje o handlu ludźmi, nawoływanie do popełnienia przestępstw, do popełnienia samobójstw, zabójstw, żeby tutaj faktycznie organ państwowy mógł od razu zadziałać i to zablokować. Jeśli chodzi o wpisy treści, tutaj faktycznie prezes UKE. Jeżeli chodzi o formy filmowe, filmiki, tutaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, więc organ konstytucyjny. Nie, że jakiś urzędnik ustanowiony przez rząd. Panowie, o czym wy mówicie?
6: UKE to jest urzędnik ustanowiony przez
8: rząd. Ale to dotyczy jedynie wpisów, a nie filmów. Filmy, tutaj decyzję podejmuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. A mówicie, żeby tym zajmował się sąd, a więc macie świadomość tego, że nie byłoby natychmiastowej reakcji państwa, natychmiastowego działania, tylko musiałby się zebrać skład sędziowski. Wtedy też byście mówili, że to upolitycznieni sędziowie na telefon. Po prostu za wszelką cenę próbujecie coś robić, aby sparaliżować państwo i w sytuacji, gdy jesteśmy zagrożeni tą olbrzymią dezinformacją ze strony Rosji, która prowadzi wojnę hybrydową, właściwie kognitywną już przeciwko Polsce, a wy mówicie o fałszywej wolności słowa. Bo to nie chodzi o wolność słowa. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o walkę z rządem i to jest niestety domeną ministra Boguckiego i pana prezydenta, który naprawdę mógł być mężem stanu.
12: Nie, bo tutaj jeszcze była taka sytuacja w czasie tej debaty, że Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości wszedł na mównicę i zarzucał koalicji rządzącej, że znowu nie chce przyjąć jakichś poprawek PiSu, a potem wszedł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej i powiedział, jak to? No właśnie, żeśmy zarekomendowali przyjęcie tych poprawek. Czy moglibyśmy podsumować, czy w trakcie tej pracy jakiekolwiek propozycje opozycji czy prezydenta zostały uwzględnione w tej ustawie o usługach cyfrowych i blokowaniu patologicznych treści
8: premier
12: w sieci?
8: Premier Gawkowski bardzo wyraźnie to w swoim wystąpieniu podsumował. W czasie prac komisji w Sejmie nad tą ustawą, wiecie państwo, ile razy był przedstawiciel prezydenta w czasie prac komisji? Ani razu. Przyszedł raz tylko, kiedy była dyskusja o odrzuceniu weta prezydenta, żeby przedstawić stanowisko kancelarii, żeby weta nie odrzucać. W pracach merytorycznych, w czasie wysłuchania publicznego, które było dwukrotne, w czasie wystąpień ekspertów, którzy o tym mówili, ze strony kancelarii prezydenta nie było nikogo ani razu. I tym
12: dobrze,
8: się zajmował
12: to
8: pan prezydent. Myślał tylko, żeby zawetować.
12: Do pana posła Wieczorka. Czy jest możliwe porozumienie między koalicją rządzącą a prezydentem, jeśli chodzi o kształt tej ustawy, tak żeby doprowadzić do jej podpisania?
4: Znaczy, panie redaktor, szanowni państwo, tak przysłuchuję się tej dyskusji i tak sobie myślę, co nasi słuchacze i widzowie o nas myślą. No, pewnie myślą tak, no, o czym w ogóle oni tu dyskutują? Jest problem. Stała się tragedia. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. A my się tu przerzucamy jakimiś paragrafami, o których nikt z Polek i Polaków za bardzo nie wie. Kluczem w tej całej sprawie oczywiście jest przyjęcie takiego rozwiązania prawnego, które da możliwość blokowania tego całego patostreamingu i oto była ta ustawa w grudniu. I z całym szacunkiem do pana prezydenta miał prawo ją podpisać, miał prawo jej nie podpisać. Gdyby podpisał, w ogóle dzisiaj byśmy o tym pewnie nie dyskutowali. Natomiast problem jest w tej chwili taki. My musimy się zwrócić do rodziców, musimy się zwrócić do dzieci, musimy opanować tą szaloną panikę, z którą mamy do czynienia w ostatnich dniach i taka dyskusja w tym akurat nie pomaga. Ja bym wolał, żebyśmy o tym dyskutowali. Może dlatego, że wiem trochę więcej, bo przyznam się szczerze, że na ostatnim posiedzeniu Komisji do Spraw Służb Specjalnych dokładnie o tym temacie żeśmy rozmawiali. Więc my mamy te informacje. Pan prezydent pewnie też ma te informacje. Ja stanę z pełną stanowczością w obronie polskiej policji, w obronie ABW, bo widzę, ile rzeczy jest w tej sprawie robionych i też żeśmy się pytali, czy taki instrument się, czy jest
12: ale
4: potrzebny.
12: Ale jakby absolutnie pan odpowiedział na ten zarzut, który przedstawia Alvin Gajadur, że w sumie przecież szef ABW może to ale zablokować.
4: Nie, tylko w sprawach terrorystycznych. Szanowni państwo, myśmy to widzieli, co się w tej sieci dzieje. My widzieliśmy, oczywiście jest kwestia dotycząca tego, skąd to się dzieje, czy to ktoś czasami tego nie prowokuje, czy to nie był jakiś challenge, tak, no bo wiadomo, no ale widać, jak ta młodzież ze sobą się komunikuje. Te wszystkie komunikatory, ta sieć, to wszystko jest monitorowane, tu są reakcje na bieżąco. Natomiast rzeczywiście nie udało się przeciwdziałać tym tragediom, o których tutaj pan minister mówił, no ale naprawdę to jest, mam wrażenie, jakiś tam przypadek jeden, drugi czy trzeci, który nie może być podstawą do tego, żebyśmy się obawiali, bali do szkoły przychodzić, żebyśmy siali jakąś panikę. My tu musimy opanowywać i te emocje. I ta ustawa, o której tutaj mówimy, dobra, w takiej formie przyjęta, w innej, przerzuciliśmy się jakimiś tam prezydent z premierem inwektywami, jest okej. Okay. Natomiast to tak no jest normalne. No nie jest okej, okay, w sensie takim, że dobra, poszło, stało się. Natomiast dzisiaj po prostu trzeba to podpisać. Dzisiaj nie ma co się bać w ogóle kwestii wolności słowa, bo zobaczcie państwo, co się dzieje w tym internecie. Zobaczcie państwo, jaki to ma zły wpływ na młodzież, nie tylko w Polsce, w ogóle na całym świecie, więc temu trzeba przeciwdziałać. Natomiast rozumiem te wasze obawy, w związku z czym ustalmy. Pan prezydent niech to podpisze. Jak się zdarzy jeden przypadek, że służby polskie zablokują, nie wiem, opozycję w jakiś tam wypowiedziach i tak dalej, to wtedy wrócimy do tematu, no bo wtedy dopiero będzie można podejmować jakieś decyzje i powiedzieć, być może ta ustawa...
12: Akurat jeśli chodzi o blokowanie, to pan...

0: propozycje, prawda? Jeżeli przedstawiciel prezydenta nie przychodzi, no to mamy problem.
1: Przedstawiciel prezydenta wielokrotnie w różnych komisjach przedstawiciele prezydenta
0: uczestniczą. No ale tutaj słyszę,
1: ja
0: że
1: też
0: nie było.
1: Uczestniczę na przykład w komisji do spraw infrastruktury.
0: Nie wątpię, ponieważ się pan w tym specjalizuje. No właśnie, nie wątpię.
1: Natomiast no jeszcze pewnie będzie dyskusja w Senacie i zobaczymy, jak przebiegną prace w Senacie i potem pan prezydent podejmie decyzję.
0: Czy pan prezydent nadal będzie forsował tę koncepcję, żeby poszerzyć możliwość zdobycia pozwolenia na broń, żeby te zasady były o wiele bardziej liberalne?
1: A czy pan prezydent powiedział o tym, że warto, żeby się rozpoczęła dyskusja w tym temacie? Więc tutaj chodzi o dyskusję, o rozmowy, o konsultacje, a jak będzie w przyszłości, to zobaczymy.
0: Rozumiem. Pytanie do pani poseł. Czy jest możliwe porozumienie z prezydentem?
2: Ja myślę,
0: w sprawie
2: że
0: tej ustawy dotyczącej usług cyfrowych.
2: Wystarczyłoby, gdyby pan prezydent przestrzegał konstytucji i swoich prerogatyw i po prostu podpisywał ustawy, które są zgodne z interesem publicznym.
1: Pani poseł,
2: zgodne z interesem publicznym i zgodne z konstytucją.
0: Pani poseł, ja prezydent ma kompetencje, żeby zawetować ustawę.
2: Ależ oczywiście, że ma.
0: I nie tylko dlatego, że jest ona niezgodna z konstytucją. Nikt nie nakłada na prezydenta takich obowiązków.
1: Tak to w styczniu i koalicja poprawiła pewne przepisy.
0: Tak,
1: więc
0: ale tłumaczył poseł Dźwig, proszę już nie wprowadzać zamieszania.
2: To była próba obłaskawienia, że tak powiem, pana prezydenta.
0: Proszę państwa.
2: A to, dlaczego było to weto, to przecież po tym wecie w wywiadzie powiedziała żona prezydenta, pani Nawrocka, prezydentowa, że chodziło o to, że gdyby ta ustawa została wprowadzona i te przepisy, to pan, to ona by się nie znalazła w tym wywiadzie, a może nie wygrałby wyborów.
0: No nie, no to jest.
2: Proszę, odsyłam.
0: Proszę
2: do
0: państwa, zmierzamy do końca tego wątku. Bardzo proszę pan poseł Ciekale, no dosłownie jedno zdanie.
2: Prawie dokładnie
0: pani poseł, jedno zdanie, panie pośle.
3: Mam nadzieję,
0: bo kończymy
3: że
0: ten
3: pan
0: wątek.
3: Prezydent zwróci uwagę, że nawet największy klub opozycyjny, klub Prawa i Sprawiedliwości, dostrzegł swój błąd i nie głosował przeciwko tej ustawie, wstrzymał się.
1: Tak,
3: też zapewniam prawicę, że jak poseł Berkowicz i inni z prawicy nadal będą chcieli w sieci obrażać w pojedynczych przypadkach dziennikarki i kobiety, to nie podlega pod tą ustawę. Będziecie państwo mogli to robić,
1: to nie ma związku,
3: aczkolwiek
1: to jest
3: wcale tego nie pochwalam.
0: Tak, to nie ma związku, dlatego że nikt nie może zablokować pana posła Berkowicza, który zrobił rzecz obrzydliwą. Mam nadzieję, że zostanie pozwany. Przepraszam za ten osobisty wtręt i że zapłaci karę za to, co zrobił, bo obraził dziennikarkę, która zadała bardzo proste pytanie, czy był pan w wojsku i od tej pory ścigają hejt inspirowany przez posła Berkowicza. Ale proszę państwa, chciałam teraz poruszyć nowy wątek, a mianowicie Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej postanowiła zarekomendować wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zarzuty dotyczyły finansowania deficytu publicznego przez NBP oraz upolitycznienia tej instytucji, która z mocy prawa powinna być apolityczna. I Sejm będzie głosował ten wniosek. Wokół tego jest mnóstwo konfliktów prawnych związanych z tym, co dalej w tej sprawie się będzie działo. Jak pan ocenia ten wniosek? Pytam pana posła Krzysztofa Sztuckiego ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
4: Oceniam bardzo krytycznie. Jestem członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, więc brałem udział w tych pracach i złożyłem wniosek mniejszości razem z kolegami o umorzenie tego postępowania, bo uważamy, że ono nie ma podstaw. Tych zarzutów tam jest kilka. Oczywiście najważniejszy dotyczy finansowania, tak jak pani redaktor powiedziała, budżetu. Chodziło krótko mówiąc o to, że banki, które kupowały, banki komercyjne, ale też banki Skarbu Państwa, kupowały obligacje, które były emitowane po to, żeby ratować sytuację finansową państwa w kontekście COVID-u, a następnie te obligacje były sprzedawane, kupował je Narodowy Bank Polski. Były to operacje na rynku wtórnym, to nazywa się, ekonomiści nazywają luzowaniem ilościowym.
0: Albo drukowaniem pieniędzy.
4: Takie operacje wykonywały banki europejskie, wykonywał Bank Anglii, wykonywała Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie państwa, wszystkie banki centralne, które chciały ratować sytuację, takie rzeczy robiły i nie jest to, nie wypełnia to zakazu konstytucyjnego finansowania deficytu budżetu państwa przez Narodowy Bank Polski, bo były to operacje właśnie na rynku wtórnym. Nie, Narodowy Bank nie kupował obligacji od ministra finansów, od rządu, więc prezes Glapiński z zarządem Narodowego Banku Polskiego ratowali wtedy państwo polskie, a nie mu szkodzili. I wierzcie mi państwo, że gdybyście wy, mam nadzieję, że gdybyście wy rządzili w czasach

0: COVID-u i gdyby prezesem Narodowego Banku Polskiego był jakiś ekonomista, który byłby jakoś kojarzony z waszym obozem politycznym, to mam nadzieję, że robiłby dokładnie to samo. Że robiłby dokładnie to samo. Więc zarzut wobec Adama Glapińskiego ma charakter czysto polityczny, a co więcej, tak jak pani redaktor zauważyła, większość rządowa stara się lekceważyć. Zobaczymy jeszcze w Sejmie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego K23/23. Dodam, opublikowane w Dzienniku Ustaw bez żadnych adnotacji i w składzie, wydane w składzie, który nie budzi żadnych wątpliwości. Nikt go nie kwestionował.
1: To znaczy jest kwestionowana wybór Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału przez TSUE,
0: Przez Trybunał Konstytucyjny. Przez TSUE jest kwestionowane, to pani redaktor ma na myśli. Tak. Możemy sobie oczywiście o tym dyskutować, natomiast jeżeli wejdzie się do internetowego systemu aktów prawnych sejmowego, przeanalizuje się ustawę o Trybunale Stanu, to przy tych artykułach jest odnośnik i tam nawet właśnie pracownicy Kancelarii Sejmu, działający pod nadzorem Marszałka Sejmu, wpisali, że ten przepis jest uznany za niezgodny z konstytucją.
1: Panie pośle, i teraz tak, pozwoli pan, że ja wyjaśnię słuchaczom, na czym polega problem, że ustawa o Trybunale Stanu zakłada, iż prezesa NBP można postawić przed Trybunałem Stanu decyzją większości bezwzględnej, a nie kwalifikowanej. Jednocześnie ustawa ta zakłada, iż można zawiesić w obowiązkach prezesa NBP osobę, która ma stanąć jeszcze przed wyrokiem.
0: To się dzieje automatycznie.
1: To się dzieje automatycznie. I teraz problem polega na tym, że w styczniu Trybunał pod wodzą Julii Przyłębskiej, rzeczywiście w składzie nie było dublerów, orzekł, że te przepisy są niekonstytucyjne, nie można zawiesić prezesa NBP, a jego postawienie przed Trybunałem powinno się odbywać większością kwalifikowaną. I z mocy prawa, ponieważ ten wyrok akurat został opublikowany, to było przed uchwałą Sejmu, która kwestionowała legalność Trybunału Konstytucyjnego, więc to jest w obiegu prawnym. Tylko problem polega na tym, że nawet jeżeli uznamy, iż drukowanie tej decyzji Trybunału właściwie unieważnia ten przepis pozwalający Sejmowi bezwzględną większością postawić Glapińskiego przed Trybunałem, to jednak w takim razie nie ma żadnego przepisu i nie wiadomo, jaką większością można jednak go postawić przed Trybunałem Stanu.
0: Dwa słowa, panie redaktor. Ten wyrok,
1: ale dosłownie dwa słowa.
0: Ten wyrok trzeba wykonać. My przygotowaliśmy wtedy niezwłocznie projekt ustawy, tylko on oczywiście nie został przeprocedowany, zmieniając ustawę o Trybunale Stanu. Jedno jest pewne, musi to być większość wyższa niż bezwzględna większość głosów, bo inaczej dochodzi do naruszenia niezależności Banku Centralnego.
1: W tej chwili stan jest prawny taki, że nie ma żadnej większości, ale pytanie, ja rozmawiałam z prawnikami i to jest moim zdaniem duży problem. Ja wiem, ale to jest bardzo duży problem. Musiałby być uchwalony przepis, który by mówił, jaką większością Adam Glapiński może być wysłany przed Trybunał. Ale do pani poseł Lenartowicz, bo tutaj cały czas pojawia się pytanie, na które koalicja rządząca nie odpowiada jednoznacznie, czy właśnie w jaki sposób będzie przegłosowany ten wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem i czy koalicja rządząca będzie realizować właśnie takie założenie, że to automatycznie oznacza zawieszenie Adama Glapińskiego w pełnieniu obowiązków prezesa NBP.
2: Zobaczymy, wniosek komisji wpłynął do marszałka i tu procedowanie nad tym jest jakby w rękach prezydium Sejmu, ale chciałam się tylko odnieść, bo mówienie pana posła o tym, że taka interpretacja, mówimy o bezwzględnej większości wyłącznie, prowadziłaby do naruszenia niezależności Banku Narodowego. Kto tu mówi o niezależności?
0: Konstytucja.
2: Tak, ale w kontekście prezesa Glapińskiego, przecież on jest przykładem pełnej politycznej zależności. Pełnej politycznej zależności, działania. Panie pośle,
1: zostało, bo na licznych konferencjach prasowych Adam Glapiński wypowiadał się politycznie i atakował ówczesną opozycję.
2: Poza tym ta komisja działała wiele miesięcy, przesłuchała wielu świadków i taki werdykt ostatecznie w głosowaniu podjęła. Ale jak pan oceni na przykład to wprowadzanie ministra finansów w błąd przed wyborami? Prezes NBP zapowiedział wpłatę 6 miliardów złotych zysku banku do budżetu, choć wewnętrzna prognoza wskazywała stratę co najmniej 17,8 miliarda, a ostatecznie NBP zamknął rok stratą ponad 20 miliardów. a zapowiadana wpłata została uwzględniona w projekcie budżetu. Z czysto politycznych, ba, wyborczych powodów. Już nie mówię o tych wszystkich stand-upach w wykonaniu pana prezesa Glapińskiego.
1: Pani poseł, pozwoli pani, że ja wyjaśnię słuchaczom, co się wydarzyło. Po prostu Mariusz Błaszczak poprosił Adama Glapińskiego o przesłanie informacji, że rzekomo ma być zysk, ponieważ Mariusz Błaszczak chciał, żeby ładnie wyglądało na papierze wydatki zbrojeniowe, że nie ma tak dużego deficytu, jeśli chodzi o projekt budżetu na następny rok.
0: Taka wiedza, panie
1: redaktor. No, ale tak było. Natomiast faktem jest, że Adam Glapiński wprowadził w błąd Ministerstwo Finansów. Nie było żadnego zysku, była tylko strata. Ja panu jeszcze oddam głos, teraz pan poseł Wieczorek.
3: Znaczy, po pierwsze dyskutujemy o tych kwestiach formalno-prawnych. No i to jest niestety scheda po rządach Prawa i Sprawiedliwości, czyli zastrzeżenia, czy dobrze Trybunał funkcjonuje, czy KRS, prokuratura, więc niestety zniszczyliście ten wymiar sprawiedliwości i co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiaj z tym oczywiście będzie problem. Rzecz druga, Kancelaria Sejmu i pan marszałek będzie musiał ten problem rozwiązać, czyli poprosić o to, żeby ktoś jednak rozstrzygnął, w jaki sposób będziemy nad tym wnioskiem głosować, jaka większość jest do tego potrzebna, jaki status ma to orzeczenie, dokładnie, więc to znowu...
1: No, ale ja bym się chciała wiedzieć, jakie stanowisko koalicja rządząca ma w tej sprawie, bo wniosek został zarekomendowany i Sejm ma to głosować.
3: Koalicja rządząca, jak pani redaktor i państwo widzicie, od 3 lat stara się działać zgodnie z prawem i rozwiązywać te trudne prawne problemy i ten też rozwiążemy. Natomiast czekamy na opinię w tej sprawie. Ja zwracam tylko uwagę na tą kwestię merytoryczną, tak, bo rzeczywiście kluczową sprawą jest niezależność banku centralnego w każdym kraju Unii Europejskiej. Tutaj miałem wrażenie, że rzeczywiście nie ma takiej niezależności, bo tu mówimy o kwestii dotyczącej potencjalnego deficytu czy zysku banku. No dziwnym trafem te zyski banku pojawiały się za czasów rządu.
1: Nie, ale panie pośle, tutaj ja muszę zaprotestować, bo zysk czy strata NBP zależy bardzo często od kwestii kursów walutowych.
3: Absolutnie się z tym zgadzam. Absolutnie się z tym zgadzam, no ale czy w ostatnich 3 latach NBP ma jakieś
1: zyski? No ale
3: zyski?
1: To były jednak przyczyny niezależne w dużej mierze od
3: Mam
1: NBP.
3: Mam poważne w tej sprawie wątpliwości. Trochę
1: ta sprawa nie jest jednoznaczna, chyba się zgodzimy.
3: Trochę też wiem, jak to wszystko działa, ale jeżeli mówimy o politycznych decyzjach, politycznych rzeczach, to proszę zobaczyć, co się działo chociażby ze stopami procentowymi. Być może reakcja banku
0: to
3: nie polityczna.
0: Tak,
3: ale tam prezes też ma duży wpływ na to.
1: No tam nie oszukujmy się, jeśli chodzi o nominatów Prawa i Sprawiedliwości, to robili wszystko dokładnie, jak Adam Glapiński sobie zażyczył.
4: Być może nie mielibyśmy 18.
1: No mamy.
4: Ale sprawa jest taka, że przecież było w Komisji Finansów,
3: żeśmy dyskutowali o tym. Być może nie mielibyśmy 18% inflacji, gdyby zareagowano.
1: Panie pośle, ale tutaj jest jeszcze inny zarzut, wątpliwość, że faktycznie ta decyzja Adama Glapińskiego dotycząca tej operacji z bankami, o której mówił pan poseł Szczucki, no była związana z dramatyczną sytuacją i działania właśnie w okolicznościach naprawdę bardzo trudnych. Była pandemia, miała być wdrożona tarcza antykowidowa, żeby ratować wiele przedsiębiorstw przed upadkiem i przed zwalnianiem ludzi. I to było powodem tej operacji, którą przeprowadził Adam Glapiński.
3: Tak rzeczywiście było, bo była trudna sytuacja covidowa i co do tego nie ma wątpliwości.
1: No ale za to chcecie stawiać Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.
3: Zobaczymy, jak ta operacja była faktycznie przeprowadzona, bo też przypomnę, jak już mówimy o działaniach Narodowego Banku Polskiego, no ja byłem po prostu w szoku. Jak dyskutujemy o programie SAFE, wychodzi prezes Glapiński i mówi, ale my mamy 180 miliardów, nie ma żadnego problemu. My sobie tu sprzedamy złoto, po miesiącu odkupimy złoto i mamy 180 miliardów. No, słyszeliście to państwo. No tak działa bank, niezależny bank centralny w jakimkolwiek kraju. No,
1: ale tego zarzutu państwo nie umieścili w tym wniosku.
3: Ale ja mówię, bo teraz się działo. Tam są sprawy dużo wcześniejsze, bo przecież ta komisja pracowała parę lat. Natomiast to najlepiej świadczy o tym, jak Narodowy Bank Polski był wykorzystywany w tej bieżącej polityce. Czyli robi rząd program SAFE, wychodzi prezes Narodowego Banku Polskiego, gdzie nie powinien w ogóle tego typu rzeczy robić i mówi, to my załatwimy wam zamiast tej pożyczki, załatwimy wam nasze pieniądze. Do dzisiaj nic nie ma, żeby była.
1: Albin Gajadur, Kancelaria
5: Prezydenta.
1: Oczywiście
5: to jest sprawa polityczna, atak na prezesa Glapińskiego, który jest dobrym prezesem Narodowego Banku Polskiego, no ale ta koalicja tak działa, że oponentów politycznych, osoby, które pracowały za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy, ściga, chce karać, a żadnych sukcesów nie ma. Niedługo będzie 15 października. Pytanie do pani poseł, jaka, czym się pochwalicie? No chyba tym ogromnym deficytem, który na przyszły rok jest planowany jeszcze wyższy. Jest zapaść w służbie zdrowia, ogromny deficyt budżetowy. No tak naprawdę na nic nie ma pieniędzy. Minister Domański, który przed wyborami wychodził i mówił, jakie to będą wspaniałe czasy, ile to jest pieniędzy, a teraz się okazuje, że tak naprawdę minister Domański no chyba będzie grabarzem finansów publicznych.
1: Ale ja zwracam uwagę, że pan prezydent zawetował ustawę o podatku cukrowym, która to dochód z tej ustawy miał iść na służbę zdrowia. Zawetował akcyzę na alkohol, czyli priorytetem jest tania wódka, a nie budżet. I zawetował uszczelnienie systemu dotyczących fundacji rodzinnych, bo politycy Konfederacji masowo z tego korzystają. Więc jeżeli ktoś narzeka, że jest wysoki deficyt, ale no to jednak to ma związek
5: weta,
1: także
5: weta
1: z decyzjami.
5: Pana prezydenta, to jest rząd około chyba 8 miliardów.
3: 10 miliardów.
5: Właśnie, a dziura
1: pan,
5: budżetowa...
1: 10 miliardów?
5: Dziura budżetowa...
1: Piechotą nie chodzi.
5: Znaczy, to były oczywiście złe ustawy, dlatego były wetowane. Natomiast dziura budżetowa będzie wynosiła w tym roku ile? 282 miliardy, wyższa niż w tym roku, czyli w tym za czasów rządów Donalda Tuska na nic nie miał pieniędzy. Donald Tusk umie tylko chodzić z kubkiem kawy przed Belwederem, opowiadać jakieś bzdety o działalności pana prezydenta. Zapraszamy pana Donalda Tuska do Pałacu Prezydenckiego. Pomylił adres.
1: No ale po co działać
5: Pomylił adres, ale przecież Donald Tusk łupi kierowców. Tak naprawdę łupi, bo mógł obniżyć... Mógł obniżyć akcyzę, mógł obniżyć VAT bez jakiejkolwiek ustawy pana prezydenta. Ale dlaczego tego nie zrobił? Bo łupi kierowców. Przecież widzimy, jak paliwo... Pan prezydent podpisał ustawę. Było rozporządzenie wydane obniżające ceny paliw, ale widzimy, jak pomalutku, powolutku ta cena już przez kilka dni
1: nie chcę panu przerywać, ogrosik, ale
5: okropelkę wzrasta, więc już jest prawie 7 zł ceny, jeśli chodzi o benzynę.
1: Nie chcę nikomu brutalnie przerywać, ale chciałabym zachować
5: ale pokazuję, jak działa rząd Donalda Tuska.
1: Ponieważ rozmawiamy o wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.
5: No to już powiedziałem, że to jest polityczny wniosek, a tu wytłumaczyłem, jak działa rząd.
1: Ja dla porządku, jako komentarz do pańskiej wypowiedzi chcę dodać, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości Ministerstwo Finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego przygotowało analizę strategia zarządzania długiem sektora publicznego. Mateusz Morawiecki, gdzie jasno wynikało z tego, że po decyzjach rządu Prawa i Sprawiedliwości w związku z bardzo niskim wzrostem gospodarczym 0,2% dług publiczny będzie gwałtownie narastał i to była analiza rządu Mateusza Morawieckiego i albo wyjściem jest cięcie wydatków, albo podniesienie podatków. Więc to, że taka jest dynamika tego długu było już wiadomo za czasów rządu
5: Mateusza Morawieckiego. Nie, no to Donald Tusk. 900 milionów dziennie zadłuża, więc pani redaktor. No
1: dobrze, chcę tylko zwrócić uwagę, że ten dokument jest dostępny w sieci, każdy może się nim zapoznać.
3: Wzrost PKB więc...
5: Ale słyszeliśmy, co było w kampanii wyborczej w 23 roku. Co opowiadał, jakie głupoty opowiadał minister Domański, który, tak jak powiedziałem, no jak tak dalej pójdzie, to będzie grabarzem finansów publicznych.
1: Tak, ale zwracam uwagę, że to, co się dzieje teraz, było przewidziane i uznane jako konsekwencje rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, pan poseł Ćwik.
6: Zanim przejdę do sprawy prezesa Glapińskiego, dwa zdania do pana ministra. Panie ministrze, te ustawy były złe. Podatkowe dla tych, którzy mieli zapłacić te podatki.
1: Zwraca do Alwina Gajadura z Kancelarii Prezydenta, jak rozumiem.
6: One były złe dla tych, którzy mieli zapłacić te podatki. Dobre dla Polski, dla polskiego budżetu. Mówi pan, że na nic nie ma pieniędzy, ale na konie i pasze jest w kancelarii.
5: Proszę, żartów tutaj nie robić.
6: Przechodząc do sprawy prezesa Glapińskiego.
5: Konie były za wszystkich, czasów wszystkich prezydentów.
6: Przechodząc do sprawy...
5: Czasów prezydenta Wałęsy.
6: Ale powiedział pan, że jest tak źle, że na nic nie ma. Polska w ruinie. a na konie jest.
5: A i 500 milionów było dla pani tej, jak się ta specjalista od wizerunku, jak się ta od wizerunku.
1: Bardzo proszę.
5: No ty jak? Ile miałbyś na promocję? No ta specjalista od wizerunku, ta wybitna, którą pogoniliście.
1: Bardzo pana proszę, naprawdę. Panie pośle, bardzo proszę. Nie możecie mówić jednocześnie. Ja mam apel do pana posła Ćwika. Zostawmy konie, błagam.
6: Oczywiście.
1: Idźmy dalej.
6: Kwestia niezależności banku. Proszę zwrócić uwagę, że prezes Glapiński nie jest wybitnym ekonomistą, ale jest politycznym przyjacielem Ława Kaczyńskiego od samego początku porozumienia centrum. Jest jego wiernym druhem. I on został wybrany na prezes NBP. Sprawa druga. Kwestia finansowania deficytu. Poseł Szczucki przedstawił to dosyć szczegółowo. No i jest to jednoznaczne. Faktycznie NBP finansował deficyt. Za pośrednictwem BGK-u, za pośrednictwem banków kontrolowanych przez Skarb Państwa, ale finansował deficyt. Plus jest tam szereg innych zarzutów. I teraz kwestia tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny uchylił przepis prawa, który określał, że odwołuje się prezesa NBP większością bezwzględną. Ale zgodzi się pan...
1: Znaczy nie panie... odwołuje, stawia przed Trybunałem Stanu, przepraszam.
6: Stawia przed Trybunałem Stanu. Ale zgodzi się pan ze mną, panie pośle Szczucki, że nie ma żadnego przepisu w obowiązującym porządku prawnym, który określałby dzisiaj, jaką większością stawia się prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Jeżeli nie ma takiego przepisu, to stosujemy zasady ogólne i jeżeli nie ma przepisu, który określa większość kwalifikowaną, to stosowana jest większość bezwzględna. Ja przypomnę jeszcze tylko, jaką większością powoływany jest przez Sejm prezes Narodowego Banku Polskiego. Znacie państwo tą większość? Większość bezwzględna.
1: Tak, więc ale panie pośle, ja nadal nie mogę się od państwa z koalicji rządzącej dowiedzieć, jaki państwo macie plan, bo przecież to głosowanie ma nastąpić szybko.
6: Tak.
1: Czy wy zakładacie, że będzie to bezwzględna większość i automatycznie Adam Glapiński zostanie odsunięty od zarządzania NBP, czy nie? To jest bardzo proste pytanie.
6: W mojej ocenie w dzisiejszym porządku prawnym obowiązującym w Polsce nie ma przepisu, który by określał inną większość niż bezwzględna. Należy stosować większość bezwzględną. Przedstawiciel naszego klubu w komisji głosował za postawieniem...
1: Ale jest punkt drugi. Czy Adam Glapiński jest odsunięty automatycznie, skoro mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uchylił ten przepis?
6: To jest niestety problem, że Trybunał Konstytucyjny także został upolityczniony przez Prawo i Sprawiedliwość.
1: Tak, ale to zostało... Akurat ta decyzja była opublikowana.
6: Prowadza chaos prawny i w mojej ocenie sam Adam Glapiński, jeżeli zależałoby mu na bezpieczeństwie i stabilności polskiego systemu bankowego, w sytuacji postawienia go przed Trybunałem Stanu, sam powinien zrezygnować z funkcji.
1: Proszę państwa, no, ale jedno zdanie, tak, dobrze, ale jedno zdanie, bo zmierzamy do końca tego wątku.
0: Po pierwsze, nie może być tak, że większość ta sama, która stoi za rządem, może zawiesić prezesa Narodowego Banku Polskiego. No, szanowni państwo, już oderwijmy się od tego konkretnego człowieka. Ktokolwiek byłby prezesem Narodowego... No tak, i właśnie ta większość nie powinna wpływać na niezależność banku. Powinna to być większość kwalifikowana i to w oczywisty sposób wynika z orzeczenia. I powiem państwu tyle. Jeżeli przegłosujecie to bezwzględną, albo jeszcze nie daj Boże zwykłą większością, bo i takie koncepcje po waszej stronie się pojawiają, to odpowiedzialność i decyzja spadnie na Trybunał Stanu i na jego przewodniczącego. Ja uważam, oczywiście zobaczymy, co zrobił, to jest instytucja niezależna, ale uważam, że w takiej sytuacji powinien zwrócić taki wniosek Sejmowi jako niewłaściwie przegłosowany, jako nieistniejący. Ta skarga, ten akt oskarżenia, tu cudzysłów, bo to tak formalnie się nazywa, ale
1: te same przepisy się odnosi... Czyli pan przewiduje, co pan Zbigniew Kapiński jako przewodniczący zrobi?
0: Jako prawnik przewiduje, co na podstawie przepisów należy zrobić. Ale powiedziałem, pani redaktor, że ta instytucja jest niezależna i nie wiem, co oczywiście zrobi pan prezes i co zrobi Trybunał Stanu.
1: Rozumiem. Proszę państwa, chciałam zapytać państwa i proszę o krótkie wypowiedzi, bo ta część nasza radiowa zmierza do końca. Chodzi mi o spotkanie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Donaldem Trumpem. Ja pokrótce przypomnę, że to spotkanie miało miejsce w marcu przy okazji takiej uroczystości odznaczenia jednego z amerykańskich żołnierzy i ta informacja o takim spotkaniu długi czas była niejawna, aż w pewnym momencie poinformował o tym Adam Bielan, mówiąc, że on właśnie pomógł panu wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi zorganizować takie spotkanie i ma zasługi, że wcale nie chce tutaj rzucać kłody pod nogi rządowi, jeśli chodzi o bazę amerykańską. No i wywiązała się z tego niezła awantura. Myśmy w podcaście Dzieje się ujawnili, że treść tego spotkania jednak po części była związana z namawianiem Kosiniaka-Kamysza do zmiany koalicji oraz kuszenia go taką propozycją, że zostanie premierem. Wiemy, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował wszystkim Donalda Tuska. To długo pozostawało w tajemnicy. Mamy tutaj dwie różne wersje, bo jedna wersja głosi, że właśnie to dotyczyło spraw wewnętrznych i próby zmiany koalicji, a druga wersja, że dotyczy stałej bazy amerykańskiej. Więc to jest niejasne, ale czytam także, że strona amerykańska jest bardzo niezadowolona z tego powodu, że w ogóle informacje o tym spotkaniu przeciekły. Przy czym podkreślę jednak, że tutaj pierwszym źródłem informacji był europoseł PiS Adam Bielan. Panie pośle, zwracam się do Krzysztofa Szczuckiego. Co pan sądzi na temat tego spotkania?
0: Znaczy, ja mam nadzieję, że panowie tam rozmawiali na temat stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Nie wyobrażam sobie, panie redaktor, i nie chciałbym, chociaż oczywiście jest jasne, po której stronie jestem na scenie politycznej, żeby obcy przywódcy, nawet tacy, z którymi ktokolwiek po mojej stronie sympatyzuje, ingerowali w to, kto w Polsce sprawuje władzę. I mam nadzieję, że ta rozmowa tego nie dotyczyła, że dotyczyła tego, co jest dla nas istotne. I proszę zobaczyć, dobrze się stało, że europoseł opozycji, który ma dobre relacje w administracji amerykańskiej, wicepremierowi jednak z zupełnie innej strony sceny politycznej zorganizował takie spotkanie. I właściwie to Władysław Kosiniak-Kamysz, jeżeli zechce, powinien powiedzieć, czego ono dotyczyło, bo operujemy na jakichś domysłach, sugestiach chociażby Donalda Tuska, który mówił, że to dotyczyło spraw wewnętrznych. On przecież po pierwsze nie był uczestnikiem tego spotkania, a po drugie raczej ma interes w tym, żeby właśnie polaryzować, żeby wprowadzać konflikt na scenie politycznej. Na pewno niezadowolony jest z tego, że to jego zastępca w rządzie takie spotkanie z pomocą europosła opozycji odbył.
1: Bardzo proszę, pan poseł Ćwik, Unia Centrum.
6: To znaczy to, że Prawo i Sprawiedliwość chciałby oferować stanowisko premiera szefowi PSL-u, to nie jest nic nowego, bo robią to 3 lata. To już 3 lata temu były te propozycje. Były wtedy też propozycje, że Szymon Hołownia mógł być jedynym kandydatem w wyborach prezydenckich ze strony prawicy. W związku z tym nie jestem zaskoczony, że takie propozycje były składane. Natomiast to, że politycy polskiej prawicy gotowi są spiskować z innym państwem, nawet z naszym sojusznikiem, na temat zmiany władzy w Polsce, to mi się przypominają najczarniejsze czasy I Rzeczypospolitej, gdzie wówczas magnaci też spiskowali z carycą Katarzyną. Kto będzie rządził w Polsce?
1: No, uderzył pan naprawdę wysokie tony. No, to zwracam uwagę, że Stany Zjednoczone są sojusznikiem Polski. No, czyli nie dało się powiedzieć o Rosji carskiej, ale...
6: Tak, ale po wczorajszych informacjach na temat rozmowy prezydenta Trumpa z Władimirem Putinem, zniesieniem sankcji...
3: I układu paliwowego.
1: Tak, słyszeliśmy w informacjach, to jest bardzo niepokojące, że Władimir Putin chce dostarczyć ropy Stanom Zjednoczonym.
6: I naprawdę żaden polski polityk nie powinien do takich rozmów doprowadzać, tak samo jak żaden polski polityk nie powinien latać do Monako, do takiego krala, brać pieniądze.
1: Panie pośle,
0: i na temat powie, co tam się działo.
1: Panie pośle, dlatego, panie pośle,
6: to są naprawdę
1: bardzo te same proszę
6: mechanizmy.
1: O krótkie wypowiedzi, bo będziemy jeszcze mogli rozwinąć ten wątek, ale
6: mechanizmy, które były w
1: części pozaradiowej na YouTubie. Ja mam pytanie do Alwina Gajadora z Kancelarii Prezydenta, bo to jest tak, że z jednej strony słyszymy, że nie, absolutnie tam nie było namawiania Kosiniaka-Kamysza do zmiany koalicji, ale ja patrzę na pasek telewizji Republika, Michał Rachoń, brat Nikodema Rachonia, który brał udział w tym spotkaniu, i jest napisane: Amerykanie chcą zmiany premiera.
5: Pani redaktor,
1: to telewizja Republika dezinformuje?
5: Zamiast spekulacji o rzekomym ultimatum Donalda Trumpa dotyczącym zmiany rządu w Polsce, przyjrzyjmy się faktom. Pan prezydent Karol Nawrocki we wrześniu 2025 roku rozmawiał z prezydentem Trumpem o stałej bazie wojsk amerykańskich w naszym kraju. Przez kilka miesięcy nic w tym temacie się nie działo, bo Ministerstwo Obrony i rząd nic nie robił. Wielokrotnie kancelaria dopytywała się, jakie są postępy prac. Była cisza i dopiero na wiosnę, kiedy doszło do spotkania wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Trumpem, te prace ruszyły. Czyli dopiero wtedy MON wziął się do pracy, bo to, że ma być baza, to, że była zapowiedź, to jest jedno, ale trzeba jeszcze doprowadzić do tego, muszą być rozmowy na temat infrastruktury, finansów, szeroko rozumianej logistyki. Dobrze, i dopiero na wiosnę te prace ruszyły.
1: Dam panu głos w tej
5: 17
1: sprawie,
5: września prezydent
1: tak
5: Donald Trump powiedział, że będzie taka baza, czyli po tym spotkaniu tak naprawdę ruszyły prace.
1: Znowu się nie dowiedzieliśmy, czy polityka Republika dezinformuje o tym, że Amerykanie chcą zmiany premiera, czy nie. Pan Alvin Gajador nie chce zająć stanowiska. Bardzo proszę, Dariusz Wieczorek.
3: Jedna rzecz. Dyplomacja lubi ciszę. Ja z dużym dystansem podchodzę do tego, co europoseł Bielan w tej sprawie mówi, no bo jest słynny z tego, że chce swoją pozycję po prawej stronie wzmocnić, więc mam wrażenie, że to nie do końca tak było, jak pan poseł Bielan to wszystko przedstawia. Rzecz druga, to oczywiście tylko premier Kosiniak-Kamysz i prezydent Trump wiedzą, o czym rozmawiali. I tutaj nasze dywagacje nie mają absolutnie żadnego sensu w tym zakresie. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, żeby obce mocarstwa, nawet nasi przyjaciele, wpływali na to, jak wygląda polityka w naszym kraju, i to chyba wszyscy się
6: prezydent
3: z tym...
6: Prezydent Trump już się chwalił, że wpłynął na wybory prezydenckie.
3: No właśnie, więc wszyscy się z tym zgadzamy i z tym trzeba walczyć. Natomiast ten element dotyczący właśnie tej umowy dzisiaj z Putinem, to jest, myślę, bardzo niepokojące.
1: Postawimy tu kropkę. Bo jeszcze wrócimy do tego wątku. Dokładnie. Pani poseł, dwa zdania dosłownie na koniec, bo musimy kończyć.
2: Mamy uprawianą tak naprawdę dezinformację, bo jak słuchamy czy pana Bielana, czy nawet Kancelarię Prezydenta, czy Republikę, to mamy festiwal dezinformacji, to takiej propagandowej, takim grubociosanej. Tak naprawdę pan premier Kosiniak-Kamysz powiedział, że rozmowa dotyczyła obecności wojsk amerykańskich w Polsce i nie dotyczyła nawet baz, bo wtedy nie było o tym mowy. I możemy domniemywać, że tego typu sugestie co do ingerowania wewnętrzną politykę polską mogły mieć miejsce, bo takie intencje pewnie organizatorzy w tej sprawie mieli, o czym być może wstępnie nie był.
1: Proszę państwa, ja muszę pani poseł przerwać, dlatego że nasz czas radiowy już się zakończył. Żegnamy słuchaczy Radia Tok FM. Zapraszamy na ciąg dalszy dyskusji na platformę YouTube. Dyskutowali Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska, Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus, Alvin Gajador, Kancelaria Dziękuję. Prezydenta, Sławomir Ćwik, Unia Centrum, Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica, Dominika Wielowiejska. Sobot. Do usłyszenia. Zapraszamy.
0: Niedziela też może być.
1: Zapraszamy na platformę YouTube. A teraz już informacje Tok FM.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Mój tani weekend, moje Biedronce.
14: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego olej wyborny 1 litr, różne rodzaje.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
8: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
9: Pan mi kibicował i dobiegłam.
10: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Kolejne nocne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Co robić w czasie wycia syren i kiedy nie ma prądu? Lubelscy urzędnicy szkolą się z obrony cywilnej. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak zawieszony w partii po doniesieniach w sprawie nadużyć. Minęła 10. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego w nocy znowu dostali alerty o możliwym zagrożeniu w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Ostrzeżenia zostały już odwołane. Ukraińcy szacują straty po kolejnej trudnej nocy. Tamtejsze media informują o co najmniej 7 ofiarach śmiertelnych. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
16: Ofiary, w tym troje dzieci, pochodziły z Zaporoża, gdzie Rosjanie nad ranem uderzyli w 5-piętrowy blok mieszkalny. Władze miasta informują też o 10 osobach rannych. Na miejscu wciąż trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Według ukraińskiej obrony powietrznej Rosjanie w sumie użyli do ataków około 160 dronów. Bezzałogowce spadły w co najmniej 14 miejscach w całym kraju. Celem ataku był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszynę udało się strącić w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
15: A więcej na tokfm.pl. Urzędnicy z Lublina, w tym z sądów czy prokuratury, szkolą się z obrony cywilnej. Za wykłady odpowiadają Wojska Obrony Terytorialnej. Zainteresowanie jest bardzo duże, nie ma już czym miejsc na październik. Kilkadziesiąt instytucji zapisało się nawet do końca listopada. By wiedzieć, jak się zachować, gdy wyją syreny, czy gdy nie mamy telefonu, czy ktoś odetnie nam prąd, mówi kapitan Marta Gaworek z WOT-u.
17: Są to właściciele firm, którzy chcą przygotować swoich pracowników. Są to również instytucje i tutaj większe grupy urzędników zgłaszają akcję do tego, aby nasi instruktorzy przeszkolili pracowników tych urzędów.
18: Sławomir Dziaduch, Urząd Statystyczny w Lublinie. W naszym szkoleniu wzięło udział ponad 100 osób. Każdy chętny pracownik urzędu miał możliwość zapisania się na to szkolenie. Szkolenie było prowadzone przez żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej, tutaj z Lublina. Żołnierze przede wszystkim mówili nam, w jaki sposób zachować się podczas katastrof, a także podczas konfliktów zbrojnych ewentualnych, w jaki sposób badać informacje, nie ulegać dezinformacji.
17: Pracodawca dobiera zagadnienia i treści, które mają być przekazywane bezpośrednio do grupy odbiorców. Zajęcia z pierwszej pomocy mogą to być zajęcia z podstaw bezpieczeństwa, survivalu.
15: A wszystkie dobrowolne szkolenia obronne są bezpłatne, odbywają się w urzędach, ale też na przykład w lasach. Zapisać się można przez stronę w gotowości. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej, poinformował szef klubu. Zbigniew Konwiński powiedział, że koalicja oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. Kanał Zero podał, że były współpracownice oskarżają byłego wiceszefa resortu rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania różnych substancji. Portal dodał, że polityk temu zaprzecza, twierdząc, że są to pomówienia. Muzeum Śląskie przystępuje do rewitalizacji ostatnich budynków dawnej kopalni Katowice, które staną się przestrzeniami wystawienniczymi, edukacyjnymi i kulturalnymi. Wartość inwestycji szacowana jest na niespełna 220 milionów złotych. O tym, co się zmieni, powie Grzegorz Kozieł.
6: To największa od lat inwestycja w katowickiej strefie kultury. Zrewitalizowana zostanie północna część dawnej kopalni Katowice, w tym zabytkowy kompleks Szybu Bartosz. To historyczny moment, który ostatecznie domyka budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego, podkreśla dyrektor placówki Łukasz Galusek.
13: Mam wrażenie, że przywrócimy Katowicom coś, co mieszkańcy mogą odbierać jako małą starówkę albo nasz śląski mały Wawel. Takie bardzo ładne, kameralne, poprzemysłowe miasteczko i myślę, że to będzie doskonałe dopełnienie tutaj w śródmieściu Katowic, bo powstaje nam piękna sekwencja urbanistyczna od rynku przez Aleję Korfantego, ikoniczny spodek właśnie tutaj do tego miejsca.
6: Finał pracy zaplanowano na 2029 rok, dokładnie na stulecie istnienia Muzeum Śląskiego. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
15: Czas na sport. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
19: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
15: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20.15. Dzisiaj o tej samej porze w Białymstoku na boisko wyjdą piłkarze Jagiellonii i Górnika. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 10.20. Już teraz przed nami pogoda. Od 12 stopni w Białymstoku, przez 14 w Warszawie i Łodzi, 16 w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 19 w Krakowie i Rzeszowie. Dziś zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu niemal w całym kraju.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Audycja Wspólna Sobota. W tę jesienną sobotę witają się z Państwem Anna Sobańda i Rafał Turowski.
22: Dzień dobry, witamy.
21: Jak zwykle przygotowaliśmy kilka ciekawych tematów i na początek wybierzemy się do Poznania.
22: Pani Alicja Schreier, producentka festiwalu Bliscy Nieznajomy, Queerfest w Teatrze Polskim w Poznaniu. Tenże festiwal startuje w najbliższą środę. Dzień dobry, pani Alicjo.
23: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
22: Queerowość jest tematem czy pryzmatem sztuk, które zobaczymy?
23: Queerowość jest pretekstem. Jest to festiwal skierowany do nie tylko do osób queerowych, ale festiwal obracający się wokół tematyki queerowej. Pierwszy festiwal, który odbył się 3 lata temu, Queerfest, skupiał się tylko i wyłącznie na tytułach teatralnych, tytułach queerowych. I z roku na rok jesteśmy w 3. edycji, rozszerzamy troszeczkę dziedziny sztuki. W zeszłym roku dołożyliśmy kino, a w tym roku mamy jeszcze współpracę z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i będziemy pokazywać również pracę osób queerowych, osób artystycznych. Także dużo sztuki queerowej. Okazuje się, że z roku na rok ona nie maleje. Musimy po prostu się trochę bardziej na niej skupić, przyjrzeć i widzieć, że ona jest wśród nas. Będę mówiła cały czas, więc mi przerywajcie, bo ja mogę mówić w nieskończoność.
21: Dobrze, to ja zadam teraz pytanie. Jak przygotować taki festiwal, żeby on był nie tylko miejscem spotkania osób, które no, myślą podobnie w danym temacie, ale też otwierał jakiś dialog z osobami, które myślą inaczej?
23: Ciężkie pytanie, bo ciężka robota tak naprawdę.
21: Duże wyzwanie, podejrzewam.
23: Bardzo duże i też bardzo wzruszające, emocjonalne, szczególnie dla mnie, bo jestem główną producentką, koordynatorką tego festiwalu i od rozmów z zespołami, różnymi osobami biorącymi udział w festiwalu, przez takie mailowe rozmowy, później spotykamy się na miejscu i one są takie, że to się już dokonuje, to jest dla mnie coś tak wzruszającego, ogromnego i fajnego, że czasami trudno mi wyrazić to słowami, więc bardzo często wyrażam to emocjami. Nawet teraz, jak rozmawiamy, to ja mam bardzo dużo emocji takich wzruszających w sobie, bo wiem, że on się za chwilę zacznie, ten nasz festiwal, i już się nie mogę doczekać, bo podczas tego festiwalu, jak widzę osoby, które przychodzą do teatru na spektakle, ich radość, szczególnie przed rozpoczęciem spektaklu, takie emocje, nie mogę się doczekać, co to będzie, bo zapraszamy wspaniałe tytuły z całej Polski w tym roku, aż po rozmowy po spektaklach, bo po spektaklach mamy takie spotkania z twórcami, realizatorami i publicznością i widzę, jak dużo dobrego robimy tak naprawdę, że ci ludzie, którzy przychodzą oglądać te spektakle i nasze wydarzenia, że to jest potrzebne, co robimy. Że skupiamy w jednym miejscu, w jednym teatrze, w jednym czasie bardzo ważne wydarzenia.
0: Zajrzymy, pani Alicjo, do programu. Spośród kilkunastu spektakli ja znam tylko dwa, niestety. U mnie wszystko w porządku. Cezarego Tomaszewskiego, no to jestem pewien, że po tym przedstawieniu będzie bardzo wiele łez, bo to jest naprawdę poruszający, bardzo piękny spektakl poświęcony zmarłemu partnerowi reżysera. Zresztą jest to przeniesienie tego spektaklu, który Norbert zrobił kilka lat temu w Warszawie na scenę Teatru Studio, teraz do obejrzenia w Poznaniu. Natomiast tak sobie myślę, że chyba najbardziej radykalnym, jeśli to jest odpowiednie słowo, spektaklem, który będzie pokazany w Poznaniu, będzie Sodoma Piotra Mateusza Wacha, prawda?
21: Dlaczego tak, radykalnym? Tak, tak. Wyjaśnijcie.
0: No to poprosimy o wyjaśnienie. Dlaczego, tak, dlaczego radykalnym? Tak.
23: Ja nie chcę też za dużo zdradzać. Ja wiem, że osoby zainteresowane teatrem na pewno sobie już prześledziły nasz program, ale to faktycznie, tak jak pan mówi, mamy bardzo zróżnicowany program. Od właśnie U mnie wszystko w porządku, też nie ukrywam, to jest tytuł, na który ja najbardziej czekam. Dla mnie jest właśnie ten motyw Norberta, Cezarego. Na scenie jest też Dominika Ostałowska. Myślę, że to będzie coś pięknego, wzruszającego, ale też, znając Cezarego, zabawnego.
0: Ale ja bym powiedział jednak, pani Alicjo, nie uciekałbym od tego pytania, ani dlaczego ten spektakl Sodoma jest radykalny, no bo nie, faktycznie
23: jest. Tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. Ja też pamiętam, że jak rozmawiałam, zapraszając ten tytuł, to dyrektor Teatru Nowego Proxima powiedział, ale tam się bardzo dużo dzieje. Ja nie wiem, czy wszyscy są na to gotowi. I ja stwierdziłam,
0: jak ktoś wie, na co przychodzi, to chyba tak.
23: No więc właśnie, tak, że opis mamy, nikogo nie oszukujemy. No i to jest bardzo mocny spektakl, także kurczę, nie będziemy opowiadać fabuły.
0: Nie o to chodzi. Może tylko dodajmy, że Jacek Poniedziałek tam gra gościnnie.
23: Oczywiście.
0: Jedną z głównych ról. Natomiast jeszcze patrząc w program, no to taką gwiazdą, no można tak powiedzieć, festiwalu jest Jędrzej Piaskowski, którego aż dwa spektakle, z czego bardzo chwalone Lubiewo z Teatru Współczesnego we Wrocławiu będzie do zobaczenia.
23: Tak, tak. I ten spektakl jest już wyprzedany, więc widać, jest znany i ludzie wiedzą, na co przychodzą. Dzień wcześniej, przed Lubiewem. Lubiewo mamy 16 października. Dzień wcześniej, 15 października, Teatr Śląski z Katowic przyjeżdża ze spektaklem też Jędrzeja Piaskowskiego, Strach zżera duszę. I ja jestem nieobiektywna, bo ja uważam, że wszystkie te tytuły, one też są wyselekcjonowane z dużej ilości tytułów queerowych, które się wydarzyły na przestrzeni ostatnich miesięcy. One są naprawdę dobre, tak mogę powiedzieć. To są tytuły, które jak się obejrzy ciągiem, to się będzie wiedziało, że się w życiu zrobiło coś dobrego i zobaczyło naprawdę coś dobrego.
22: No to w takim razie, pani Alicjo, jeszcze tutaj w imieniu również mojej partnerki, która jest łodzianką.
21: Tak. Dumną.
22: Chcę zauważyć, że będzie spektakl przeznaczony dla młodszych widzów, bo z Teatru Pinokio w Łodzi do Poznania.
23: Tak. Mm-hmm. Co to za przedstawienie? Mój cień jest różowy to jest przepiękny spektakl, taki międzypokoleniowy, dla widzów już od 6 roku życia, jak nas przygotował Teatr Pinokio z Łodzi. To jest spektakl o tolerancji, akceptacji, o tym, że bycie sobą, mówię o tym, że bycie sobą jest fajne, o tym, że każdy może być sobą i nie musi się bać tego. W przepięknej scenografii, grany przez aktorów Teatru Pinokio w Łodzi. Ten spektakl pokażemy 20 października aż dwa razy o godzinie 10.30 i 13.30. Tutaj mamy jeszcze bilety, więc bardzo serdecznie zachęcam, żeby osoby zainteresowane tym, co się dzieje w świecie dziecka, nastolatka, żeby wybrały się na ten spektakl, bo serio warto.
21: A od jakiego wieku mniej więcej ten spektakl?
23: Od 6 roku życia. Od 6 i też tak naprawdę dla dorosłych ludzi, dla nastolatków, dla dziadków, seniorów. To jest spektakl taki, tak jak powiedziałam, międzypokoleniowy.
21: Pani Alicjo, a ja też ciekawi mnie bardzo, dlaczego motywem tegorocznej edycji jest poznańska bamberka?
23: Bo jest gościnna. Tak jak my, tak jak poznaniacy, tak jak nasz festiwal. Bamberka zaprojektowana przez Szymona Szymankiewicza na naszym plakacie nie ma twarzy. Dlatego myślimy, że ta twarz bamberki to może być każda z nas. Każdy z nas, każda osoba, która się identyfikuje z queerem, ale też każda osoba, która ma ochotę wziąć udział w naszym festiwalu. W tym roku też poprosiliśmy naszych widzów, żeby weszli trochę w świat teatru za kulisy i zrobiliśmy taki casting na bamberkę. Okazało się, że dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń i wybraliśmy aż 6 bamberek i to będą takie osoby reporterskie, które będą robiły relacje z festiwalu. Dzisiaj na naszych socialach poznamy je. To są wspaniałe osoby naprawdę i nie mogę się doczekać, kiedy to wszystko wystartuje i będziemy mogli świętować.
22: No to już w najbliższą środę.
21: Słychać tę ekscytację w moim głosie.
22: Festiwal Bliscy Nieznajomy Queer Fest. Organizowany przez Teatr Polski w Poznaniu, którego koordynatorką i producentką tegoż festiwalu jest pani Alicja Szajer. Połamania nóg, trzymamy kciuki i pięknie dziękujemy za rozmowę.
23: Dzięki bardzo, dobrego dnia, dziękuję bardzo.
21: Dziękujemy, a już po informacjach TOK FM porozmawiamy o tym, czy lektury lepiej czytać, czy oglądać.
1: Autopromocja.
2: Szczotka, pasta, kubek, zimna woda. Gdyby to było takie proste.
3: Dbanie o zęby u najmłodszych to niekiedy droga przez mękę.
2: Ale przecież nie musi nią być. W czasie rodziców porozmawiamy z dentystą o tym, jak robić to dobrze.
3: Co stosować, a czego lepiej unikać, żeby nasze dzieci nie miały problemów z zębami i nie kojarzyły wizyty u dentysty z koszmarem.
2: Zapraszamy dziś o 13:00.
3: Ula Malko,
2: Krzysztof Chorwat.
20: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
26: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
27: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
28: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
29: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
30: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
31: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 10.20. Informacje TOK FM. Emil Górny. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zawarł układ z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego paliwa, ponieważ Ukraina nie posłuchała próśb USA o zaprzestanie ataków na rafinerię, podał portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika. Według Trumpa ataki te przyczyniły się do rekordowych cen oleju napędowego na amerykańskich stacjach. A więcej na ten temat w informacjach o 11.00. Koło poselskie Razem przygotowało projekt noweli rozdzielającej funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Projekt trafił już do kół i klubów sejmowych, a w najbliższym posiedzeniu Izby rozpoczniemy zbieranie podpisów, zapowiedziała szefowa koła Marcelina Zawisza. Po raz pierwszy w karierze Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Dziokowicza, a po 8 porażkach polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Kolejne informacje w TOK FM o 10.40.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Audycja Wspólna Sobota, Anna Sobańda i Rafał Turowski przy mikrofonach. Wiemy, proszę Państwa, że problemy polskich szkół od piątku koncentrują się na zupełnie innym temacie, natomiast temat ten jest omawiany właściwie we wszystkich programach informacyjnych, również na antenie TOK FM, więc my postanowiliśmy trzymać się naszego planu, jeśli chodzi o tematy na dzisiejszy program i mówić o szkole, ale jednak o tych wątkach ze szkołą związanych, nie nawiązujących do tego, co dzieje się obecnie, ale które na pewno dla szkoły będą za chwilę znów ważne, więc porozmawiamy o lekturach.
22: Tak, więc porozmawiamy o lalce. Pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki, filozofii, badaczka literatury, pisarka, publicystka. Dzień dobry, pani doktor.
32: Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
22: Słyszałem, że niektórzy poloniści zabronili swoim uczniom oglądania serialu i mówię to absolutnie szczerze, to nie jest prowokacja. Sądzi pani, że to jest prawda? Nie, no to jest prawda, tylko sądzi pani, że to

0: odróżniać ekranizację od adaptacji, prawda? Bo to są dwa różne byty, z którymi gdzieś tam się mierzymy i muszą mieć świadomość, że rozmaite filmy, seriale, które oglądają, czasem są wiernym przeniesieniem na ekran treści lektury, a czasem są dostosowywane czy do współczesnych realiów, czy do bieżących problemów, wyzwań współczesności, oczekiwań odbiorców, wizji twórczej reżysera. Rozmaicie z tym bywa i jeżeli w serialu pojawiają się daleko idące zmiany, warto poświęcić choćby jedną lekcję na rozmowę o tym, czemu to ma służyć. Dlaczego tak się stało? Czemu te wulgaryzmy i tak dalej, i tak dalej? Bo rozumiem, że tutaj chodzi o jakieś kontrowersyjne treści, jak na przykład przekleństwa, które wygłaszają bohaterowie.
1: Nie,
2: treści
1: nie,
2: też, ale zmiany może czasami...
0: Że uczniowie rzekomo popełnią jakieś błędy, odwołując się do treści serialowej. No cóż, błędy na maturze rzeczywiście zdarzają się i zdarzały się jeszcze przed tym, jak serial się ukazał. Mówię to jako egzaminatorka maturalna. Spotykamy się czasem jako egzaminatorzy na błędy mniejsze, większe dotyczące treści.
1: No ale są jeszcze teraz tak zwane kardynały.
0: Są.
1: I to już jest po maturze wtedy, prawda?
0: Po wypracowaniu, tak. Uh-huh. Błąd kardynalny unieważnia, w sensie zeruje się, jeżeli się pojawi błąd kardynalny, zeruje się punkty za wypracowanie. Można też niestety nie zdać matury ustnej. Jeżeli jest błąd kardynalny, faktycznie wtedy jest zero punktów. No a maturę ustną z języka polskiego trzeba zdać, żeby w ogóle uzyskać, tak? Żeby zdać cały egzamin dojrzałości. Myślę, że dzieciaki nie są głupie. Mają świadomość, że ten serial nie jest wiernym przeniesieniem treści lektury. I choćby taki komunikat, wystarczy naprawdę jedna lekcja, żeby pokazać, że tam są zmiany, że są daleko idące, że to jest tylko adaptacja, że nie ma co łudzić się, że można obejrzeć serial i będzie można odwoływać się do lalki w wypracowaniu. Uczniowie i uczennice wiedzą o tym. Zresztą czasem też się mówi uczniom, ja im mówię, że w przypadku tej lektury na przykład możecie po prostu obejrzeć film, bo i tak, nie wiem, trzeba ją znać we fragmentach do matury, powiedzmy, nie da się popełnić błędu kardynalnego w odniesieniu do tekstu, który ma być znany tylko we fragmentach, prawda? Natomiast jeżeli lektura obowiązkowa figuruje jako lektura obowiązkowa w całości, to już wtedy nie bawimy się w filmy, bo wiadomo, że zawsze przeniesienie na ekran utworu literackiego będzie się wiązało z jakimiś zmianami, bo to jest po prostu inne medium, choćby dlatego, że nie ma narratora, choćby dlatego, że film musiałby trwać na przykład 7 godzin, żeby pokazać kropka w kropkę wszystko, co się dzieje w książce, więc czasem coś skrócimy, prawda? Teraz pokazał się zresztą doskonały serial, też na platformie streamingowej, tej samej co i Lalka, Na wschód od Edenu. W oryginale to jest 800-stronicowa powieść Steinbecka. No, nie da się tego przenieść kropka w kropkę.
1: Jestem po pierwszym odcinku, nie mogę się doczekać drugiego. Świetnie się to ogląda.
2: Lalka nie jest lekturą w całości?
0: Lalka właśnie jest lekturą w całości, dlatego od razu trzeba powiedzieć młodzieży uczciwie, otwarcie, nawet jeżeli obejrzą tak naprawdę tę ekranizację filmową. To też nie jest kropka w kropkę. Przecież
1: tym bardziej, że bliżej nieznanych powodów ani w serialu Netflixa, ani w filmie.
2: To jest największa bolączka Rafała.
1: Tak, to jest moja bolączka, ponieważ nie ma tam wątku walki.
0: To prawda, to może być. To znaczy, jest kilka odczytań w ogóle tego, czemu powieść Lalka nosi tytuł Lalka. Jest ten proces o lalkę, który pominięto i w jednym, i w drugim przypadku. No ale najprostsze odczytanie jest takie, że Izabela Łęcka jest tą lalą, tak, wymalowana i wystrojona i tylko uprzedmiotowiona, pełniąca funkcję estetyczną. Jest też taka interpretacja, że to może być Wokulski, lalka, marionetka, tak?
1: Niemniej procesu nie ma.
0: Procesu nie ma.
2: Proszę przytoczyć, jaki może być taki błąd kardynalny w odniesieniu do lalki?
0: Oj, błąd kardynalny to musi być błąd, który dotyczy nie tylko sfery interpretacyjnej, bo uczeń ma prawo, zgodnie z informatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ma prawo interpretować dzieło na różne sposoby. Więc tak długo, jak długo to są opinie, jakieś subiektywne spostrzeżenia, nawet daleko idące wnioski, ale wnioski z przeczytania lektury, ma prawo. Natomiast jeżeli to są błędy dotyczące znajomości treści i to chodzi o podstawowe informacje na temat świata przedstawionego, to znaczy... No nie wiem, na przykład napiszę, że nie wiem, cokolwiek, że Wokulski ożenił się ze Stawską i że miał z nią trzech synów. No, to już jest na przykład ewidentny błąd kardynalny. Posun

0: przyznałam się do takiego przejaskrawienia, dlatego że jeżeli to są jakieś drobne odstępstwa od treści lektury, to zwykle egzaminatorzy, no zawsze trzeba w ogóle skonsultować się z przewodniczącym komisji, zanim przyzna się, że to jest błąd kardynalny. I czasem jeszcze dyskutujemy, czy to jest rzeczywiście pomyłka na tyle duża, żeby unieważniać całe wypracowanie. Różnie z tym bywa, bo czasem na przykład uczeń, widać, że zna lekturę, ale widać, że pomyliły mu się imiona. Na przykład Kordian Konrad, no szczególnie jeżeli ktoś ma dysleksję. Ja wiem, jak to brzmi, wiem, że teraz słuchacze sobie myślą, no jak można, pomylił imię bohatera lektury, to trzeba od razu...
1: W stresie można, myślę, że...
0: No właśnie, takim... zdania są podzielone i teraz, jeżeli zdania są podzielone, to my mamy obowiązek rozpatrywać ewentualne nieporozumienie na korzyść zdającego. To też świeci w dokumentacji, prawda? Najzwyczajniej w świecie też po to, tutaj jest funkcja praktyczna, żeby taka osoba nie odwoływała się. Też, bo tych odwołań jest bardzo dużo. Jeżeli będziemy punktować każde drobne potknięcie, to po prostu będą lawiny tych odwołań. To też nie jest po prostu potrzebne.
2: Pani profesor, a dorośli mówią, szczególnie kiedy teraz mamy ekranizację, kiedy mamy serial, no, że Lalka jest najlepszą polską powieścią wszechczasów. I to jest świetna rzecz, prawda? Pytanie jest takie, co na temat świetności tej książki sądzą licealiści? Czy oni chętnie sięgają po tę książkę? No bo są lektury, które czytamy, bo musimy, ale są takie, które również wciągają, również są interesujące.
0: Mogę oczywiście wypowiadać się tylko na tej niewielkiej próbie uczniów i uczennic, z którymi bezpośrednio pracuję. Też potrzebuję zauważyć, że w każdym oddziale jest aż po 30 parę osób, prawda? Więc ja nie mam tak naprawdę możliwości zweryfikowania, kto przeczytał lekturę. Ja zresztą...
2: Nie, to taki... chyba wiadomo od razu. Oj, znaczy nie wiem, moja polonistka tak patrzyła na mnie, ona wiedziała, że ja tego Kowalca nie czytałem. Ja nie wiem, skąd ona to wiedziała, ale faktycznie go nie czytałem.
1: Nie wszyscy uczniowie pewnie tak mają.
0: Ja mam ten przywilej, że pracuję w szkole ponadpodstawowej, która ma wysokie progi rekrutacyjne. Nie jest łatwo się dostać do mojej szkoły. Pracuję też w szkole na warszawskim Mokotowie. Myślę, że no nie można czynić przywileju przejroczystym. Muszę zdawać sobie z tego sprawę, że osoby, z którymi ja pracuję, są relatywnie bardziej zaangażowane, szczególnie, że ja uczę polskiego rozszerzonego w klasie, w której mam jednocześnie wychowawstwo. To są osoby, które lubią czytać. Poprzednia moja klasa wychowawcza też była klasą z takim profilem. Pracuję też z tymi biolchemami, matfizami. Tutaj już mogę domniemywać, że rzeczywiście więcej osób sięgało po jakieś tam streszczenia czy bryki, ale też powiem Państwu bardzo szczerze, ja im się nie dziwię. Dzisiaj młodzież naprawdę spędza bardzo dużo czasu w szkole. Ja też pracuję w Liceum Bohaterek Powstania Warszawskiego. To jest warszawska szkoła z oddziałami dwujęzycznymi. Tam część lekcji odbywa się częściowo po angielsku. To jest szkoła publiczna, no ale mamy środki od dzielnicy na prowadzenie takich oddziałów. Tam jest też bardzo dużo angielskiego, są zajęcia z native speakerem, więc tych lekcji jest dużo. Ja też rozumiem, że gdy oni są, zazwyczaj się omawia lalkę pod koniec drugiej albo w trzeciej klasie, już powoli budzi się ta świadomość, że okej, oceny nie mają wpływu na moją przyszłość. Na moją przyszłość będzie miała wpływ matura. Więc jeżeli pracuję z dzieciakami, które są na profilu matematyczno-fizycznym i mają bardzo dużo tych przedmiotów ścisłych i muszą się przygotowywać do matur rozszerzonych z tych przedmiotów, domyślam się, że mogą Polski traktować trochę jak taki Michałek. Oczywiście też to widzę tak, że moja w tym rola, żeby jakoś ich zainspirować, zmotywować, przy okazji lalki akurat, ja im bardzo szczerze mówię, że uważam, że to jest arcydzieło literatury. Uważam, że jeżeli już coś przeczytać w całości, to naprawdę zachęcam, żeby to była lalka, bo to jest świetna rzecz, ale też staram się pozostawać w styczności z rzeczywistością, uczyć wprawdzie. Ja wiem, że niektórzy z uczniów i uczennic, mimo że to już są jakoś tam wyselekcjonowane osoby ze sprawą rekrutacji, oni, duża część z nich, nie mają poznawczych możliwości, żeby skupić się na tak długo na głębokim procesie czytelniczym i są takie osoby, które po prostu nie dadzą rady tej lalki przeczytać. Są osoby, które jeszcze muszą się rozwinąć, być może na studiach, jeszcze muszą dłużej troszkę popracować z tymi dłuższymi formami wypowiedzi. I to są osoby, które będą w stanie przeczytać lalkę być może dopiero za parę lat, a może nigdy, bo żyjemy po prostu w zupełnie innej rzeczywistości. I tak jak ja na przykład pochłaniałam książki w ich wieku, to wiem, że dla nich jest i TikTok, jest Instagram. I no, w takich czasach po prostu żyjemy. To nie jest tylko moja wina jako nauczycielki przecież, ale to jest również kultura obcowania z literaturą albo nie w domu. I ja wiem, że mam na lekcjach takie dzieciaki, które w domu nie mają książek. Mhm. A czy ma regału z książkami.
1: Czy to jest różnica? Czy oni ten tekst przeczytają, czy go wysłuchają?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, które dotyka sedna sprawy. Dlatego, że moje osobiste przekonanie jest takie, że lepiej by było uczyć ich czytania. I lepiej by było tak naprawdę nawet wyselekcjonować może jakąś eseistykę, która dotyczy problemów interesujących młodzieży i po prostu ćwiczyć sam proces głębokiego czytania, skupienia. To jest
1: ze
0: też
1: zrozumieniem,
0: w moim przekonaniu. Tak, ze zrozumieniem. To jest też w moim przekonaniu lekarstwo na tę kulturę szybkich treści, takiego spłaszczania tylko do obrazów, obcowania z informacjami o świecie. Ale realia są takie i wymagania maturalne w tej chwili są takie, że z korzyścią dla ich przyszłej rekrutacji na studia jest nie to, żeby oni uczyli się głębokiego czytania, tylko żeby przyswoili treści o lalce. Więc im się w pewnym sensie nawet bardziej opłaca, czy przesłuchać tę lalkę, czy przeczytać jakieś, nie wiem, bardzo drobiazgowe streszczenie, bo to nadal będzie krótsze niż ta narracyjna forma z opisami, prawda? Im się bardziej opłaca jednak syntetyzować tę wiedzę o lekturze i bazować tylko na znajomości treści, a nie na doświadczeniu czytania tekstu samego w sobie, co jest zresztą no, straszne i smutne. Ale,
2: jest to straszne.
0: Jest to straszne
2: i smutne. Tak, dokładnie. Mhm. Ale pani wie oczywiście, kiedy książka była słuchana, kiedy czytana.
1: To da się wyłapać?
0: Myślę, że nie. Myślę też, że trzeba też powiedzieć, że są osoby z dysfunkcjami, osoby neuroatypowe, dla których czytanie książki, na przykład z jednoczesnym śledzeniem tekstu, jest jakimś sposobem, żeby przyswoić choć część tej treści. Myślę już teraz mniej o osobach, z którymi pracuję, a szerzej bazuję na doświadczeniu pracy w zespole szkół, bo pracowałam też w takiej zwykłej rejonowej podstawówce, w gimnazjum i wiem, że dzieciaki mają bardzo różne możliwości poznawcze. I są osoby, które chodzą do zwykłej publicznej szkoły, jednocześnie będąc, to nie wiem, gdzieś tam w dolnych granicach normy intelektualnej i dla nich jednoczesne słuchanie audiobooka i śledzenie oczami tekstu to jest po prostu jedyny sposób, żeby przebrnąć choćby przez część tej lektury. Natomiast gdybyśmy zmienili nastawienie i pracowali z tekstami nie jako z lekturami obowiązkowymi, bo jak się nie wykażesz znajomością tej lektury na maturze ustnej, to w ogóle nie będziesz mieć matury, a bardziej byśmy się skupili na tym, że trzeba pielęgnować umiejętności czytelnicze, możliwość skupiania się na tym czytaniu głębokim, myślę, że to byłoby z korzyścią dla uczniów i uczennic. Ale tutaj może kompas jutra coś zmieni. Ta reforma, do której mam nadzieję dojdzie.
1: Czyli zostajemy przy czytaniu tekstów, lektur, które można uzupełnić sobie ekranizacjami dającymi nowe jakieś perspektywy na dany tekst.
2: No i raczej na maturze nie opowiadamy, że jedną z bohaterek lalki była Eliza Orzeszkowa. Doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, także badaczka literatury, pisarka i publicystka. Bardzo pani doktor dziękujemy.
1: Dziękujemy, a już po informacjach TOK FM porozmawiamy o patomuzyce.
3: Autopromocja.
4: Halo, Adam, gdzie ty jesteś? Pociąg już odjeżdża, kawę ci kupiłam.
5: O rany, to ja nie zdążę, może zostanę w Warszawie.
4: No ale jak to, wieczór wyborczy.
5: I ostatni pociąg z Warszawy do Krakowa.
4: Zrobimy to na dwa miasta.
6: Ty w Krakowie.
4: A ty w Warszawie.
6: Zadbasz o to, żeby wybrzmiał każdy istotny dla Krakowa temat.
4: A ty zapytasz w Warszawie gości, jakie przełożenie ma Kraków na całą Polskę.
6: Na każdy temat z każdej strony.
4: Anna Piekutowska.
6: Adam Ozga.
4: Zapraszamy o 21 w niedzielę.
6: Do usłyszenia.
4: I do zobaczenia.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
9: Czyta lektor AI.

0: za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 10.40, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Poinformował o tym szef klubu Zbigniew Konwiński, który powiedział, że koalicja oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. Kanał Zero podał, że były współpracownice oskarżają byłego wiceszefa resortu rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji. Portal dodał, że polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienie. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie zapomni Norwegii tego, że nie otrzymał pokojowej Nagrody Nobla. Nazwał przy tym Komitet Noblowski wrogami cywilizacji, a jego decyzję haniebną. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło w piątek południową część Panamy. Lokalne media poinformowały o uszkodzonych budynkach, ale nie pojawiły się informacje o ofiarach. Największe lotnisko w kraju także musiało wstrzymać działalność. Kanał panamski pracuje za to normalnie. Kolejne informacje w Tok FM o 11.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: To jest audycja Wspólna Sobota w Radiu Tok FM za 18 minut 11. Teraz przenosimy się do Krakowa.
17: Do Krakowa. Z nami jest pan Adam Weber, muzyk, prezes Fundacji Pomelody. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: Dzień dobry, witamy.
17: Się jakoś składa, że znów będziemy mówić o dzieciach. I jest, ja zacznę, bo jest takie powiedzenie, funkcjonuje w przestrzeni publicznej, że o gustach się nie dyskutuje. Każdy ma swój gust, to dotyczy podobno również muzyki i powinien słuchać, czego chce. Tymczasem sugeruje pan, że w przypadku dzieci to nie do końca tak jest.
18: Tak, myślę, że mógłbym dalej pociągnąć tą myśl. Podejrzewam, że nie chcemy o tym do końca rozmawiać, natomiast o gustach się nie dyskutuje, jest to absolutny mit. Znaczy, można powiedzieć, że o gustach się nie dyskutuje, gusta się kształtuje, natomiast sens jest taki, że można mieć pewne upodobania i tutaj każdy może mieć te upodobania, jakie chce, natomiast można też obiektywnie stwierdzić, co jest dobrą muzyką, a co jest muzyką złą.
16: To w takim razie, co dokładnie państwo uważają za patomuzykę de facto i gdzie przebiega pana zdaniem taka granica między właśnie zabawą, często niewinną zabawą, czy zabawą w dobrej wierze, a takimi treściami, które dzieciom po prostu mogą zaszkodzić?
18: Myślę, że ta granica jest bardzo jasna i każdy z dorosłych ją czuje. Czujemy się bezpiecznie, inaczej, pewnych utworów w radio waszym nie usłyszymy o godzinie 10:45 w sobotnie przedpołudnie i bardzo słusznie. I myślę, że każdy czuje tą granicę, kiedy pojawiają się wulgaryzmy, pojawia się ich dużo, kiedy pojawiają się seksualizujące treści, wciąż seksualizujące treści, to brzmi bardzo inaczej. To nie jest wystarczająco mocne słowo, żeby określić wiele z tych tekstów, które pojawiają się w piosenkach, których odbiorcami są wciąż dzieci. Myślę, że ta granica jest bardzo łatwa do wyznaczenia, kiedy takie treści się pojawiają. Dziecko nie powinno być odbiorcą tych treści. Oczywiście, że rodzic powinien to wiedzieć i powinien to czuć i powinien być tym głównym strażnikiem i to on też powinien zdecydować, czy to jest okej, żeby jego dziecko słuchało czegoś takiego, czy nie, bo ja wiem, że jest druga strona i bardzo też będę bronił tej drugiej strony, czyli na przykład utworów hip-hopowych, w których wulgaryzmy są jakby potrzebne, tak? One pełnią też funkcję ekspresyjną.
16: No, licencja poetyka, oczywiście.
18: Oczywiście, tak. Natomiast my też czujemy i jesteśmy w stanie odróżnić, co jest jednak wykorzystaniem wulgaryzmów, żeby podbić ten przekaz i kiedy one mają jakiś sens, a kiedy one po prostu stanowią taki wypełniacz czy treść w samą sobie, która absolutnie nie nadaje się do odbioru dzieci. I tutaj myślę, że poszliśmy w którymś momencie w bardzo, bardzo złą stronę jako społeczeństwo, że w ogóle ten temat należy tłumaczyć, bo w filmie wiemy, że nie puścimy pewnych filmów dzieciom. Kina też to wiedzą, wiedzą to też, wie to telewizja, że pewne treści są dla pewnej grupy odbiorców po prostu tylko. Generalnie w sztuce to mamy, natomiast muzyka jest jakąś taką szarą strefą, która absolutnie jest niezabezpieczona, a internet szeroko dostępny niestety wciąż dla dzieci w 100% jest dzikim zachodem pod tym względem.
17: Bo problem, na który pan zwraca uwagę, polega na tym, że bo w muzyce są różne treści, są różni artyści, różni twórcy. Ja przygotowując się do tej rozmowy trafiałam na takie treści w tworach muzycznych, które mnie zszokowały. W ogóle nie podejrzewałam, że są piosenki o takich tematykach. Natomiast one gdzieś tam sobie są. Rozumiem, że sięga po nie ktoś, kto tego poszukuje. Natomiast problem tutaj polega na tym, że na te treści dzieci trafiają przy okazji, pan tu zwraca uwagę głównie na takie imprezy miejskie, przeznaczone, takie rodzinne, przeznaczone dla właśnie rodzin z małymi dziećmi.
18: Tak, myślę, że niestety jest to owoc, a nie źródło problemu. To znaczy ci patoartyści, bo będę się upierał, żeby w ten sposób ich nazywać, czyli twórcy, których treści są do szpiku kości nasycone, fundamentem tych treści są wulgaryzmy, oni są strasznie popularni. I ta popularność nie wzięła się znikąd, myślę, i to jest na razie moja niepotwierdzona teoria, tylko jest to na podstawie argumentu anegdotycznego, że większością ich fanów są osoby niepełnoletnie, są dzieciaki po prostu, które słuchają tej muzyki, bo jest ona w sferze czegoś zakazanego, czegoś takiego, co daje im to poczucie buntu, jakby. I to jest po prostu popularne.
17: Ale dodajmy też, że sami ci patoartyści jakby no, swój przekaz, nie wiem czy sam przekaz, ale wszystko to, co tworzą też wokół swojej muzyki, często kierują do dzieci. No, ja myślę, że możemy tu mówić o nazwach artystów. Skolim, o którym mówi pan najczęściej w swoich protestach, ma w swoim sklepie internetowym plastelinę i kredki. Więc nie możemy mówić, że to jest artysta, który kieruje swoją twórczość do dorosłych.
18: Absolutnie. No tutaj są takie troszeczkę dwie kategorie tych patoartystów. Z jednej strony mamy takich oczywistych wykonawców jak Cypis, czy Sequento, czy Malik, czy cała rzesza innych, którzy mają po prostu ekstremalnie wulgarne treści, nie nadające się do dzieci. Jeżeli dziecko jest odbiorcą, no to po prostu dramat. Z drugiej strony mamy Skolima, który jest ładny, różowy, sympatyczny, dobry, miły, pobożny i wszystko okej. Znowu, nie oceniam człowieka, choć wydaje mi się, że to jest po prostu w porządku gość. Oceniam owoce, to co robi ten człowiek. I budowanie takiego wizerunku kogoś miłego, rodzinnego, ciepłego, występowanie głównie na wydarzeniach o charakterze rodzinnym, takich jak dożynki na przykład, czy festyny i w oczywisty sposób budowanie swojego fanbase'u, swoich fanów również na dzieciach, przykład urodziny z przedwczoraj czy z wczoraj z Kolima, na które dzieci mogły wchodzić poniżej 120 centymetrów za darmo, czyli nakierowanie się całością na dzieci, a równocześnie właśnie monetyzowanie tej bazy fanów, no jest dla mnie absolutnie niedopuszczalne. Dziwi mnie bardzo to, że w sposób szeroki jest on promowany, zarówno w telewizji, jak i w niektórych radiach, jak i przez ogromne kanały w internecie, na przykład kanał Zero, że ma sponsorów, że robi kiełbaskę i że to idzie po prostu szerokim mainstreamem. Niech to idzie, natomiast niech to będzie jasne dla wszystkich i widocznie ktoś powinien to na nim wymusić, że jego treści są dla dorosłych, a nie dla dzieci.
16: No to może tutaj jakby najbardziej winną, jeśli chodzi o ten dostęp młodych słuchaczy do tych treści, jest osoba, która takie imprezy pod gołym niebem organizuje. No to trzeba być niespełna rozumu, żeby zapraszać artystę, które... No tutaj Ania wypisała te teksty piosenek, no nie będziemy może państwa ich raczyli.
17: Oszczędzimy tak,
16: jednak. To może należałoby jednak odwołać się do jakiegoś poczucia przyzwoitości ludzi, którzy organizują te imprezy, żeby wiedzieć, jakich artystów się zaprasza.
18: Zdecydowanie to jest clue, że nie możemy tych treści przeczytać, a równocześnie...
16: Na Panie Adamie, wydarzenie... możemy, tylko nie chcemy.
18: No właśnie, znaczy nie powinniśmy. Tak, no to jest zdecydowanie droga, którą idziemy w pierwszej kolejności, czyli chcemy skontaktować się ze samorządami, oprócz tego, że robimy to w internecie, że nagłaśniamy te przypadki, w których ktoś organizuje, tak jak dzielnica Bemowo, wydarzenie zatytułowane Back to School, które z założenia wracamy do szkoły, tak, po polsku, dla tych, którzy nie rozumieją, a przychodzą na nie dzieci z rodzicami i mamy artystę, który produkuje wulgarne treści i jeszcze nie jest w stanie nie przeklinać, zapraszając kolejnego gościa na scenę. No to jest absolutnie skandaliczne, że instytucje kultury, które właśnie powinny stać na straży tej kultury, które powinny szerzyć dobrą kulturę, którym płacimy za to, dlatego są dotowane, żeby z naszych pieniędzy, żeby nie robić rzeczy popularnych dla zysku i dla przypodobania się. Mamy do nich jakieś zaufanie, no a niestety nie dowożą swojego zadania w ogóle. Takich rzeczy po prostu nie powinno być. Z drugiej strony chciałbym też tutaj powiedzieć, że przytaczam przykład dzielnicy Bemowo, ponieważ jest on ważny, bo następnego dnia dzielnica Bemowo wydała oświadczenie. Bardzo szybko zareagowali w odpowiedni moim zdaniem sposób. Znaczy dramatycznie, że to się w ogóle wydarzyło i to nie powinno mieć miejsca, ale reakcja była dobra. I mogę też nieoficjalnie powiedzieć, że dzielnica Bemowo, zarząd skontaktował się też z nami i chcą rozmawiać i chcą iść w kierunku zrobienia więcej niż do tej pory, więc to też jest coś, co należy chwalić. Niestety nie wszystkie samorządy w ten sposób do tego podchodzą. Siemiatycze organizują urodziny z Kolima za pieniądze między innymi publiczne, no bo amfiteatr jest przestrzenią publiczną, jest przestrzenią miejską.
16: No ale to może niech sobie, organizują, tylko po prostu, żeby dzieci nie wpuszczać na ten koncert. Może po prostu trzeba zaznaczyć, że to jest wstęp od, nie wiem, któregoś tam roku życia.
18: Ależ oczywiście. No tylko, że to, co się dzieje, jest dokładnie odwrotnie. Czyli zaznaczamy, że pamiętajcie, że dzieciaki wchodzą za darmo.
17: Czy ja mam rozumieć, że kryterium dobierania artystów na tego typu wydarzenia to jest wyłącznie ich popularność?
18: W wielu przypadkach niestety tak. I też będziemy starali się walczyć, żeby tak nie było. Znaczy, przykre, że w ogóle musimy walczyć. Fajnie, jakby po prostu to było czymś oczywistym.
16: No ale znów, gdybym ja był trochę adwokatem diabła, nie jestem, ale zaryzykuję. No ktoś mówi,
18: zapraszamy.
16: Panie Adamie, no ktoś mówi, dzieci i tak słuchają tego, co jest popularne, no bo dzieci słuchają tego, czego słuchają inne dzieci. Nie da się tego zmienić. To jak pan reaguje na takie skądinąd niegłupie diktum?
18: Tak, tylko dlaczego mielibyśmy się zgadzać na korzystanie dzieci z popularnych rzeczy? Każde pokolenie, zawsze dzieciaki idą w stronę buntu, idą w stronę rzeczy zakazanych, idą w stronę rzeczy dla dorosłych. Co nie oznacza, że powinniśmy im dać szeroki do tego dostęp. Dzieci też szły w stronę dopalaczy, bardzo chętnie. Dzieci szły w stronę papierosów. Dzieci idą w stronę e-papierosów, które też są dramatyczne. Mamy teraz gigantyczny problem z hulajnogami elektrycznymi, które mogą jeździć 80 km na godzinę po bardzo łatwym odblokowaniu. To też jest bardzo, bardzo popularne. No i czy to, co popularne, jest wyznacznikiem? Czy to, co chcą nasze dzieci bardzo, bardzo, bardzo, to oznacza, że powinniśmy na to wszystko się zgadzać i dać im do tego szeroki dostęp? Ja uważam, że absolutnie nie.
16: No to ciekawe, do tego tematu wrócimy jeszcze dzisiaj przed godziną 12.
17: Ale ja w ogóle też się zastanawiam, jak to jest, znaczy jakby co kieruje takimi twórcami, którzy jakby kierują swoje treści do dzieci z jednej strony, jakby no tworzą je, mam poczucie, no z myślą o dorosłych, bo nie wyobrażam sobie, że ktoś pisze piosenki z Kolima myśląc o dzieciach. To już by była jakaś mocna patologia. Natomiast jak się tym ludziom to łączy? Bo z Kolim nie jest jedyny. No są też takie osoby, które jakiś czas temu był bardzo popularny napój wypuszczony przez jednego z influencerów takich od gier dla dzieci. I tam piosenka reklamująca ten napój nawiązywała do picia alkoholu. Moje dzieci przyszły z tym tekstem do domu. Jakby oczywiście zupełnie nieświadome tego, co śpiewają. Natomiast no kłuje to w uszy strasznie.
18: Kłuje to w uszy. No, porównałem ten przykład do elektrycznych hulajnóg, czy do papierosów, czy do innych zakazanych rzeczy. Natomiast muzyka ma jeszcze to do siebie, że muzyka jest nośnikiem wartości. I jako rodzice nie rozumiem tego, ale z jednej strony uczymy nasze dzieci piosenek po angielsku, czy uczymy się przez piosenki, bo wiemy, że to pomaga i że łatwiej jest się czegoś nauczyć śpiewając te piosenki. A równocześnie jesteśmy w stanie wygłosić taki argument, że no dobra, przecież jak raz czy dwa razy usłyszy, ono i tak nie rozumie, o czym tam śpiewamy. My też jak byliśmy mali, to słuchaliśmy jakiegoś Leroya czy kogoś innego. Jakoś jest wszystko z nami okej. No, muzyka właśnie ma to do siebie, że niesie ze sobą tą wartość i sprawia, że to zapamiętywanie jest dużo, dużo łatwiejsze. Dlatego jesteśmy w stanie do tej pory dokończyć jakieś reklamy, które słyszeliśmy wiele lat temu. No, Ciężko mi tutaj więcej słów na ten temat powiedzieć, ponieważ nie rozumiem, dlaczego trzeba w ogóle to tłumaczyć w dzisiejszych czasach.
16: Ale my dziękujemy, panie Adamie, że pan tłumaczy, że pan wziął na siebie.
17: Tak, podpisujemy się pod tymi apelami, które...
16: tę trudną robotę i dlatego chcieliśmy tutaj nagłośnić, że jednak jest ktoś, kto mówi weto, nie zgadzam się.
17: I wspieramy w tej walce.
16: Wspieramy, absolutnie. Adam Weber, prezes Fundacji Pomelody, był naszym gościem. Pięknie panu dziękujemy za tę rozmowę. Po wiadomościach, po informacjach Radia Tok FM. W Krakowie jeszcze zostaniemy i złożymy życzenia z okazji 80-lecia Akademii Sztuk Teatralnych.
13: Reklama.
19: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
20: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
21: A w dodatku można go podać również na noc.
20: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
19: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
25: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
26: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
27: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
26: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
28: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
29: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
28: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
29: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Rosja ma dostarczać ropę na światowy rynek. To po rozmowach z Donaldem Trumpem, a głos zabrał już prezydent Ukrainy. Trudne warunki w Tatrach i kolejne ostrzeżenia ratowników po ostatnich śmiertelnych wypadkach. Sporo utrudnień dzisiaj w stolicy, a powodem między innymi demonstracja propalestyńska. Minutę temu minęła 11. Informacje TOG FM, Emil Górny, zapraszam. To wygląda jak prezent urodzinowy dla Władimira Putina. Tak prezydent Ukrainy komentuje nowe porozumienie między Waszyngtonem a Moskwą w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. Zgodnie z umową Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Cezary Jaszczyk.
30: Rosja w ostatnich miesiącach ograniczyła eksport paliwa dieslowskiego w związku z ukraińskimi
0: atakami na jej rafinerię. Według portalu Axios Donald Trump zdecydował się na zawarcie układu z Putinem, dlatego że Kijów mimo apeli nie zrezygnował z uderzeń. Dla Ukrainy to jeden z najskuteczniejszych sposobów na osłabianie Rosji i zmuszenie jej do rozpoczęcia prawdziwych negocjacji pokojowych. Ale ataki w połączeniu z wojną na Bliskim Wschodzie faktycznie zachwiały światowym rynkiem. Według źródeł Axiosa Zełenski miał zignorować aż 6 próśb ze strony Waszyngtonu, by zaprzestać ataków. Mimo to informacja o zawarciu porozumienia z Rosją spotkała się z szerokim oburzeniem i to nie tylko w Ukrainie, ale i amerykańskim kongresie. Krytycy Trumpa zwracają uwagę, że w ten sposób pozwolono Moskwie na zgromadzenie dodatkowych pieniędzy na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
15: Trudne warunki turystyczne panują w wyższych partiach Tatr Wysokich, gdzie powyżej 2000 metrów nad poziomem morza zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia, poinformował Tatrzański Park Narodowy. Służby parku przypominają, że w ostatnich dniach doszło do śmiertelnych wypadków związanych z tego rodzaju zagrożeniami. Wejście w wyższe partie Tatr wymaga doświadczenia w turystyce zimowej, a także odpowiedniego wyposażenia, czyli raków, czekana i kasku. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą liczyć się z utrudnieniami, bo sobota w stolicy upłynie pod znakiem demonstracji solidarności z Palestyńczykami w ramach inicjatywy Globalna Mobilizacja dla Palestyny. Manifestacja przejdzie z Placu Centralnego przed Pałacem Kultury pod Ambasadę Stanów Zjednoczonych, a podobne zgromadzenia odbędą się też w innych polskich miastach. Tomasz Węska.
1: Demonstracja w Warszawie zbierze się o 14 na placu przed Pałacem Kultury, by wyruszyć przed ambasadę USA przy Alejach Ujazdowskich. Zgromadzenie zostało zaplanowane na 3 godziny. Przez ten czas inaczej pojedzie 7 linii autobusowych, więc warto zwracać uwagę na informacje w pojazdach i na przystankach. Również o 14 osoby sprzeciwiające się działaniom Izraela w Palestynie mają zebrać się w Bydgoszczy, w Katowicach, Kielcach, we Wrocławiu, w Bielsko-Białej, w Szczecinie, w Gdańsku i w Poznaniu, w Łodzi o 18.30. Jak wskazują organizatorzy, dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa, rozpoczętego w 2023 roku. Po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października Globalna Mobilizacja dla Palestyny wylicza, że w wyniku działań Izraela śmierć poniosły 73 tysiące Palestynek i Palestyńczyków, wśród nich ponad 20 tysięcy dzieci. Tomasz Węskę, TOK FM.
15: Kończy się największy od ponad pół wieku remont szpitala w podłódzkim Zgierzu. Liczba sal operacyjnych wzrosła z 5 do 8, a o tym, co jeszcze się zmieniło, jak skorzystają na tym pacjenci. Bartosz Kądziołka.
5: W szpitalu pojawił się nowy sprzęt, mówi jego dyrektor Miłosz Dobrogowski.
6: Pozyskaliśmy laser do operacji tarczycy, do operacji żylaku. Neurochirurdzy wchodzą z nowymi procedurami przeszczepów nerwów.
5: A zwiększenie sal operacyjnych z 5 do 8 to może być dobra wiadomość dla pacjentów, mówi wicemarszałek województwa łódzkiego, do którego należy szpital, Piotr Wojtysiak.
7: To przede wszystkim SOR najbardziej obciążony w całym województwie. To tutaj trafia większość przypadków w województwie łódzkim, ponad 12% każdego dnia.
5: Remont szpitala obejmuje też oddziały chirurgii ogólnej i onkologicznej, urologiczny i otolaryngologiczny. Pieniądze na modernizację pochodzą głównie z Unii Europejskiej w ramach tak zwanego KPO. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
15: Były opóźnienia i przez półtora roku spore utrudnienia dla spacerowiczów. Teraz Aleja Żyrafy w Parku Śląskim jest już otwarta. To jedna z głównych deptaków parku, prowadząca prosto do śląskiego zoo. W ramach modernizacji powstały całkowicie nowe ścieżki, przepuszczające wodę i przystosowane do potrzeb z osób z niepełnosprawnościami. Spacerowicze, z którymi rozmawiał nasz reporter, chwalą zmiany, ale widzą też, co trzeba jeszcze zrobić.
8: Bardzo mi się podoba.
9: No jest ładnie, tylko że to bardzo długo trwało. No, czy było tu zamknięte, tam zamknięte. No a tak to jest ładnie, no na pewno jest. Warto było czekać.
10: Jest lepiej.
9: O wiele. Ładniej miasto.
10: Tylko jeszcze jeden problem. Mogliby coś zrobić z tym żyrafem.
15: Na chodzie uszkodzony pomnik symbolizujący żrafę stojący tuż przy wejściu do Alei Parku Śląskiego. 3 lata temu zdemontowano z niej głowę. Park Śląski zapewnia jednak, że w przyszłym roku głowa ponownie pojawi się na pomniku. Głowy nie tracimy przed kolejnymi informacjami w TOK FM. Te o 11.20, teraz pogoda.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: Dziś zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu w całej Polsce. Temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16 stopni. Lokalnie w rejonach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie 11 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie do 20. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porwisty.
29: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Audycja Wspólna Sobota, przy mikrofonach Hanna Sobańda i Rafał Turowski. I teraz przeniesiemy się, a właściwie zostaniemy w Krakowie.
17: Dokładnie za tydzień Akademia Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego będzie obchodziła 80. urodziny, a jest z nami doktor habilitowany Grzegorz Milczarek, profesor AST i rektor uczelni. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
18: Dzień dobry Państwu, witam radiosłuchaczy.
17: Ponieważ nie będę ukrywać, że z jego magnificencją znamy się od lat, więc jeżeli pozwolisz, Grzegorz, to przejdę.
18: Będzie mi bardzo miło.
16: No i najlepsze życzenia chyba.
17: No i najlepsze życzenia. Oczywiście,
18: dziękuję.
17: Że tak jest.
18: Dziękuję. Jest mi bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Tak, bo to ważny czas. Piękny czas. 80 lat, 8 dekad. I muszę Państwu powiedzieć, że z ekscytacją czekam na spotkanie, ponieważ już wiem, że zjedzie do nas na ten zlot absolwentów mnóstwo, setki osób, a na scenie wybrzmią strofy Tuwima. Czyli
17: Grzegorz, no, ukradłeś mi pytanie po prostu w całości, od początku do końca, bo właśnie chciałem powiedzieć, że największe gwiazdy polskich scen i ekranów w Krakowie się pojawią. Ja chciałem cię zapytać, dlaczego ten Tuwim akurat, dlaczego go wybrałeś do uczczenia tego jubileuszu? Dlaczego kwiaty polskie?
18: I szanowni Państwo, od lat jest tradycją naszej Akademii, że dotykamy przestrzeni no, takiej literatury wysokiej, bo i był Pan Tadeusz, był Beniowski, było Wesele. Padło na kwiaty polskie, poemat dygresyjny i wydaje mi się, że bliski jest mi taka metafora Tuwima, mówię o słoju pamięci. I ten słój pamięci, do którego wsypujemy te odpryski wspomnień, wydaje się adekwatny w kontekście tych 8 dekad, ale tam jest jeszcze jedna sprawa, bardzo ważna i piękna. Pewna różnorodność i taka, wybaczcie Państwo, że być może za taką naiwną analogię, ale Łąka Polska ma to do siebie, że jest piękna, różnorodna i chciałbym, żeby te słowa zapachniały, żeby ta różnorodność w świecie, kiedy teraz jest, no powiedziałbym, geopolitycznie bardzo niebezpiecznie, również polaryzacja u nas w kraju. I wydaje się, że niemożnością byłoby jako akademia, która od lat szczyci się tym, że dotykamy przestrzeni relacji międzyludzkiej, żeby zapomnieć i nie odnieść się do czegoś najważniejszego, czyli relacji i próby uszanowania wspomnień, a jednocześnie pewnej inności, różnorodności. I zatem wydaje się, że i patriotyzm w wykonaniu i w czułości Tuwima wydaje się też jakby adekwatny, piękny, intrygujący, czasami bolesny, nostalgiczny, pełen wrażliwości, czułości do kraju, do ojczyzny, do inności. Wydaje się ten tekst no, adekwatny, a już nie mówię o takiej sferze no jakby lirycznej, bo mówiąc o tym, żeby zapachniały słowa, no to radując się z obecności między innymi pani Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, pani Anny Polony, pani Anny Seniuk. Proszę Państwa, na scenie pojawią się młodsi artyści, ale będzie przecież też Marian Dziędziel, będzie Maciek Sztur, będzie Maciej Musiał i będzie Tomek Karolak. I wiemy wszyscy i radujemy się z tego powodu, że Kraków dotykał bardzo często jakby literatury wysokiej, że każdy, kto wychodzi z Krakowa, śmiem twierdzić, czuje umiłowanie takie niewymuszone do literatury, do piękna słowa i chciałbym, że tak powiem, żeby to jakby wybrzmiało i było takim akcentem i takim smaczkiem tego wieczora.
16: Każdy jubileusz jest takim dobrym pretekstem do spojrzenia na całość tego czasu funkcjonowania Akademii Sztuk Teatralnych, czyli tych 80 lat. Jak w tym czasie zmieniło się nauczanie artystów teatralnych?
17: To znaczy, czy ty byłeś uczony, Grzegorzu, inaczej niż uczysz młodych ludzi teraz?
18: Narzędzia się zmieniają. Nie oszukujmy się, paradygmat się zmienia. Aktorstwa, bo musimy być adekwatni do czasów, w których przyszło nam żyć, jak mówił Oden. I nie ukrywam, że oczywiście, że metody zmieniają się. I jestem bardzo uradowany z tego powodu, że nikt z nas tutaj w Akademii, ja się bardzo, zacznę może inaczej, jestem bardzo szczęśliwy, że ta identyfikacja państwowa na naszych murach jest. Ale proszę mi wierzyć, że to nie łączy się z tym, że państwowe znaczy zastane i to są metody sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Jesteśmy adekwatni, mamy znakomitych pedagogów z najlepszych scen kraju, z najlepszych planów zdjęciowych całego świata, bo przecież współpracuje z nami, współpracowała i będzie z nami teraz Joasia Kulik i Sławomir Idziak. Jestem po rozmowach kilka dni temu a propos właśnie przestrzeni AI, sztucznej inteligencji, czyli tego jakby akcentu technologicznego, który jest tak niebezpieczny, tak złożony i tak tajemniczy, niesie za sobą nieprawdopodobną możliwość, ale jednocześnie ogromne zagrożenie i my jako środowisko też musimy się do tego odnosić. Zatem tak, i na inaczej czy inaczej, powiem tak, inaczej pod względem pewnych narzędzi, ale idea i trzon się nie zmienił. Czyli to, o czym mówiłem w kontekście kwiatów polskich i umiłowania relacji, proszę mi wierzyć, że mieliśmy szczęście do wielkich mistrzów, począwszy ja miałem od Globisza, Krzysztofa Globisza, który jestem głęboko przekonany, że oprócz narzędzi, których nazwijmy to uczymy w naszej akademii, jest przestrzeń na budowanie pewnej kondycji ludzkiej i takiej etycznej i takiego odpowiedniego radaru, żeby ci młodzi ludzie, że tak powiem, wychodzili stąd i mieli odpowiednie nastawione radary na świat, w którym przyszło im żyć. Zatem to się nie zmieniło pod względem takiego nacisku na to, na wolność i na uszanowanie i poszanowanie tego, co oni przynoszą. Żebyśmy my, jak Wyspiański mówił nasz patron, żebyśmy wytężali słuch i uważnie wsłuchiwali się w potrzeby młodzieży. Nie oszukujmy się, bo nie może być tak, że paradygmat się zmienia w kontekście naszego jakby widzenia, czy naszego wyobrażenia, mówię nas, pedagogów, czy grona pedagogicznego. Mam to szczęście, że grono pedagogiczne i zawsze tak było. Kraków był polemiczny, potrafił różnić się wewnątrz. Miał różnych pedagogów i to się nie zmieniło. Różnimy się poglądami często, spojrzeniem na sztukę, na świat również, ale jest pełen szacunek i jakaś cudowny wspólny mianownik, że dzieje się to po to, żeby ta różnorodność budowała pewną perspektywę właśnie poszanowania inności, różnorodności spojrzenia, ale ku czemu? Ku temu, żeby wychodzić i na scenach opowiadać i dotykać przestrzeni relacji międzyludzkiej w różnych kontekstach. I to się nie zmieniło, żeby młody człowiek wychodził stąd zbudowany, że jego wartości, jego kręgosłup jest jakby wzmocniony i to, co przyniósł do nas, zostało rozdmuchane i wyszedł umocowany i idzie w świat artystyczny jakby z nadzieją, że to, co jest w nim, jest bardzo, ale to bardzo wartościowe, na równi wartościowe, a może jeszcze bardziej wartościowe niż ten, który go tutaj przez te kilka lat prowadził.
17: Grzegorzu, to na zakończenie naszej krótkiej rozmowy takie pytanie może trochę bardziej prywatne, bo ja jestem bardzo ciekaw tego mianowicie, że do Akademii przychodzą już znaczy nie ma możliwości, żeby ktoś nieutalentowany się dostał, bo talentu nie można nauczyć, można nauczyć techniki. No i współpracują państwo, profesorowie, z pięcioma wydziałami młodych ludzi bardzo utalentowanych. I kiedy profesor, wykładowca patrzy na studentkę, studenta i myśli sobie, kurczę, no zdolniejsza ode mnie, albo zdolniejsza, to dla kogoś uczącego aktorstwa to jest budująca czy destrukcyjna konstatacja?
18: Drogi Rafale, jak najbardziej budująca. Jest coś takiego w psychologii, jest takie określenie jak wysoka zdrada. Jest takie odcięcie pępowiny. Moment, ja Państwu opowiem szybciutko anegdotę, jeżeli mamy te 30 sekund.
17: 30
18: jeszcze.
17: Mamy, dokładnie tak.
18: 30. To już mówię. Krzysztof Globisz, kiedyś czytałem wiersze Dymnego w towarzystwie Krzysztofa Globisza i Anny Dymnej. I w potężnym zdenerwowaniu byłem na czwartym roku, kończyłem czwarty rok, zapytałem się, odwracając się w prawą stronę do mojego mistrza, czy pan mi pomoże. On odwrócił się i powiedział nie. Nie zrozumiałem na początku tego gestu, a później powiedział mi wprost: jestem ciekaw ciebie i każdy moment tego opuszczenia gniazda i wyjścia ponad, proszę państwa, krótko mówiąc, największym prezentem dla każdego pedagoga jest moment, kiedy okazuje się, że twój student, twój podopieczny meandruje w rzeczywistości, mm-hmm. otwiera furtki, gdzie ciebie nie było. To jest wielka sprawa i to jest dokładnie jak papierek lakmusowy. To znaczy, że moje zadanie wypełniłem odpowiednio.
17: To my takich studentów, Grzegorzu, i tobie, jako również profesorowi Akademii, całemu gronu, właśnie z okazji tego 80-lecia dokładnie życzymy.
16: Tak, życzymy. A dodamy jeszcze przy tej okazji, wspomniał pan o Annie Dymnej, że w programie Interluda w kolejną sobotę o godzinie 16 będzie można odsłuchać rozmowę Cezarego Łasiczki właśnie z tą aktorką.
17: Doktor habilitowany Grzegorz Mielczarek, rektor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, która to Akademia dokładnie za tydzień skończy 80 lat. Pięknie ci dziękujemy i wszystkiego dobrego raz jeszcze.
18: To ja dziękuję za zaproszenie i za piękne życzenia. Kłaniam się państwu nisko, do usłyszenia. Dziękuję.
16: Dziękujemy, a już po informacjach TOK FM będziemy zwiedzać polskie zamki i pałace.
3: Autopromocja.
19: Mateusz Morawiecki wrzuca na X-a zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z Michałem Moskalem, który bawił na Ibizie z tymże kralem.
20: Ale zwrócił za bilet, gotówce.
19: Tak,
20: tak jak Piesiewicz za zegarek. Dlatego prawica lubi gotówkę.
19: Ci ludzie z dużymi pakietami gotówki chodzącymi w różne miejsca.
20: Koniecznie w reklamówce.
19: Teraz 2000 za bilet, tutaj rata w euro za patka.
21: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
22: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
21: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
22: Co piątek o 17.
21: Dzieje się.
3: Autopromocja.
13: Reklama.
23: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
24: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
26: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
27: Poznań, płatność zakończona.
30: Kraków, ruszamy dalej.
31: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
32: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
33: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
34: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
35: Marian, a po całym tygodniu pracy?
36: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
35: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
37: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
38: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
37: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
39: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 11.20, informacje TOG FM, Emil Górny zapraszam, a na początek wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji, w pobliżu Izmiru, na zachodzie kraju. Doszło do wypadku, którym przewożący turystów z Polski autokar zderzył się z innym pojazdem. Dwóch podróżujących obywateli Turcji zginęło, a 9 turystów z Polski odniosło obrażenia, poinformował dziennik Hurriyet. Na nadchodzących tygodniach presja migracyjna na wschodniej granicy Estonii może gwałtownie wzrosnąć, bo migranci, którzy tam dotarli, będą się starali przedostać do Unii Europejskiej przed nadejściem mrozów. Takie ostrzeżenie wystosował szef Straży Granicznej Estonii. Przyznał, że Rosja celowo złagodziła wymogi wjazdowe i zwiększyła liczbę lotów z krajów takich jak Etiopia, a jej sojusznik Białoruś ułatwia dalszą podróż do Europy. Spacery historyczne, plenerowe, pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125-lecia rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. O 15:00 na skwerze kuracyjnym odbędzie się główna część obchodów. Będą to m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka, urodzinowe smakołyki oraz konkurs z nagrodami. Kolejne informacje o 11.40.
39: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Teraz po 11.22 minuty. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Audycja wspólna sobota. Teraz o pięknych miejscach naszego kraju.
2: Tak, będziemy zwiedzać zgodnie z zapowiedzią zamki i pałace. Jest z nami w studio pan Marek Świerkowicz, redaktor naczelny magazynu Travelist. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A pretekstem do naszej rozmowy jest ranking. Ranking polskich zamków i pałaców, który organizuje Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. No i swoje głosy można oddawać jeszcze do 14 października na te obiekty. Po co ten ranking? Czy to ma być taki przewodnik dla turystów, które warto odwiedzić w pierwszej kolejności?
1: Może pozazdrościliśmy Francji zamków nad Loirą i dlatego?
4: Myślę, że nie mamy czego zazdrościć ani sąsiadom, ani dalszym sąsiadom, że tak powiem. Naprawdę w Polsce tych zamków jest mnóstwo. Są zamki piękne, są zamki piękne i mniej znane, no bo są też piękne i bardzo znane, ale są też naprawdę ciekawe miejsca, które warto zobaczyć, warto poznać, warto się w ogóle przekonać, że istnieją przede wszystkim. I myślę, że tak, że to jest chyba najważniejszy, jakiś najważniejsza przyczyna stworzenia tego rankingu. Zresztą z tego, co wiemy, no takich rankingów wcześniej zbyt dużo przynajmniej nie było. Można na pewno znaleźć

0: chcieliśmy przyjrzeć się zamkom, chcieliśmy no, stworzyć, no, może tak, nie my chcieliśmy, tylko chcieliśmy dać pole Polakom, osobom, które jeżdżą po Polsce, odkrywają te miejsca do tego, żeby mogły zagłosować, żeby na podstawie ich głosów przygotować listę miejsc, które po prostu sami Polacy lubią.
1: Czyli głosujemy na ulubione zamki w jednej kategorii, a pałace w drugiej kategorii, bo to wszak nie jest to samo.
0: Nie jest to samo i tych kategorii, może warto tutaj dodać, jest więcej. Tak. Są kategorie tematyczne, czyli najpiękniejsze zamki, najpiękniejsze pałace i najbardziej klimatyczne ruiny, bo ruiny też jakby są istotnym elementem tego pejzażu zamków, jakie mamy w Polsce. Mamy też czwartą kategorię tematyczną, no jako że spora część obiektów zamkowych, pałacowych oferuje też możliwość zatrzymania się tam na noc, jakby doświadczenia tego na własnej skórze, jak to jest w tych pomieszczeniach zamkowych czy pałacowych nocować, więc mamy też czwartą kategorię najlepszy hotel zamkowo-pałacowy. No tutaj na travelist.pl, jako no, że my sami jako travelist oferujemy noclegi, współpracujemy z różnymi hotelami zamkowymi, więc tutaj akurat to jest taka, powiedzmy, kategoria dodatkowa. Natomiast najważniejszą kategorią, myślę kluczową w ogóle w tym rankingu i taką, co do której w tym momencie no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to się zakończy, jest kategoria otwarta, czyli ulubiony zamek lub pałac Polaków. Tutaj nie ma żadnych nominacji.
2: Bez względu na kryterium, jak rozumiem.
0: Bez względu na kryterium, tam po prostu prosimy Polaków, żeby wskazali jeden konkretny obiekt, który zrobił na nich największe wrażenie w naszym kraju.
2: Bardzo to jest kategoria, którą,
0: tak, kategoria, którą tak naprawdę dodaliśmy już na samym końcu, po długim i owocnym spotkaniu z ekspertami Polskiej Organizacji Turystycznej, którzy stwierdzili, że dla nich to też będzie po prostu bardzo ciekawy, mówiąc brzydko, insight na temat tego, co tak naprawdę sami Polacy sobie cenią. No bo my oczywiście nominowaliśmy różne obiekty w tych kategoriach tematycznych, w każdej z kategorii jest po 15 nominacji. Bardzo trudno było te nominacje wybrać, bo naprawdę ciekawych, pięknych, nietypowych zamków, pałaców czy też ruin w Polsce jest mnóstwo. Tutaj dajemy w tej kategorii otwartej całkowicie wolną rękę. Każdy może wpisać, co mu się podoba i co zrobiło na nim największe wrażenie.
2: Czy te rankingi wpływają potem na popularność takich miejsc? Czy faktycznie te miejsca z pierwszego, z podium na przykład, częściej są odwiedzane?
0: W przypadku zamków zobaczymy, to się oczywiście okaże. Natomiast z naszego doświadczenia wiemy, że na przykład w przypadku rankingu plaż, który no w tym roku organizowaliśmy już 13. edycję, więc no jest to gdzieś tam wydarzenie, które w tym turystycznym krajobrazie takich wydarzeń letnich, wakacyjnych gdzieś tam się już zapisało, to tak, wiemy, że to ma znaczenie. Że to ma znaczenie, nawet mogę się podzielić taką zupełnie osobistą historią, znaczy byłem w tym roku w Ustce, żeby się spotkać z władzami miasta i idąc na plażę, zasłyszałem po prostu rozmowę, szła rodzina, tata mówił do, dzieci pytają tatę, ale dlaczego my musimy tutaj iść na tą plażę, natomiast tato powiedział, no bo ostatnio w rankingu uznali za najlepszą w Polsce, tak.
1: Ja się zastanawiam nad tym, trochę patrząc z drugiej strony, czy właściciele tych zamków i pałaców nie będą zainteresowani tym, żeby ich obiekt właśnie nie wygrał, dlatego że, i tu jestem zupełnie serio to mówię, że to może prowadzić do no, nadmiernej turystyki również, prawda?
0: To jest oczywiście, myślę, że dosyć trudny problem. Wiadomo, że są w Polsce atrakcje turystyczne, których właściciele, no czy podmioty zarządzające rzeczywiście trochę się obawiają zbytniego najazdu, zbytniej popularności i tego, że po prostu one zostaną zadeptane przez tych turystów. Natomiast no ja bym się tego chyba nie obawiał. Jednak wiadomo, trzeba by było porozmawiać z każdym z tych podmiotów i sprawdzić, jak to rzeczywiście wygląda. Natomiast moim zdaniem chyba takiego zagrożenia nie ma.
2: Ja mam dla was sugestię na przyszły rok, żeby dodać kolejną

0: kategorię, ponieważ wydaje mi się, że bardzo dużo przy niektórych obiektach robią ludzie, to znaczy ludzie, którzy są w tych miejscach i o nich opowiadają. Ja bardzo często miałam takie sytuacje, że trafiałam przykład Zamek Piastów w Krośnie Odrzańskim, który nie robi wrażenia jako budowla. Natomiast przewodnicy są takimi pasjonatami historii, że ja mam do tej pory w głowie wizytę w tym zamku i to zwiedzanie. Więc wydaje mi się, że to też jest, ma duże znaczenie w poznawaniu historii miejsca
1: To ja też mam propozycję kategorii na przyszły rok. Myślę, że bardzo istotną. Mianowicie najfajniejsze straszydło zamkowe. No bo co to za zamek?
0: Najbardziej nawiedzony
1: zamek. Za zamek bez ducha. No.
2: Tak, sobie no rzeczywiście, rzeczywiście.
0: Ja myślę, że do tej ogólnej kategorii mogą wygrać takie miejsca.
2: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że ogólnej kategorii towarzyszy też konkurs. Znaczy, jeśli ktoś już zagłosuje, poda to swoje, ten swój ulubiony zamek, pałac, czy też ulubioną ruinę, może później ten swój wybór uzasadnić. I przy okazji zagrać o nagrody. Natomiast te uzasadnienia dla nas i dla naszych partnerów w spotu naprawdę będą bardzo istotne. I liczymy tam na różne ciekawe spostrzeżenia, które, no tak jak Państwo mówią, mogą rzeczywiście nas zainspirować do rozszerzenia czy też zmiany formuły tego rankingu w kolejnych latach.
0: Ja jestem bardzo ciekawa, czy ten ranking wyłowi takie zamki, które niezasłużenie nie są zbyt znane. No bo myślę, że Wawel czy Malbork nie potrzebują jakoś specjalnie PR-u dodatkowego, ale są takie miejsca, które mają ogromną wartość historyczną czy architektoniczną, a jednak no, z jakiegoś powodu nie są znane. Co wpływa na PR zamków?
2: Jakby tu powiedzieć, no na pewno ludzie wpływają,
0: no właśnie,
2: na pewno to jest tak, trochę nawiązując do tego, co pani wcześniej powiedziała, jakby sposób w ogóle prezentacji tego zamku, sposób tego, jak on jest ludziom pokazywany, jak czym przyciąga, bo dokładnie tak, to nie musi być spektakularna budowla. Są zamki, które no, są spektakularne, jakby wystarczy wysiąść z samochodu, zobaczyć i naprawdę tą szczękę już można zbierać gdzieś tam z ziemi. Natomiast są obiekty, które aż takiego wrażenia nie robią, natomiast to, co jakby w jaki sposób ich historia jest zaprezentowana, w jaki sposób ludzie nadają życie nowe tym obiektom, to rzeczywiście dużo tutaj robi. Co wpływa na PR? No, myślę, że jednak mimo wszystko social media dzisiaj i te zamki takie fotogeniczne, instagramowe, można by było powiedzieć, mimo wszystko też są, no inaczej, na starcie mają większe szanse na to, żeby tę popularność zdobyć, więc...
1: A możecie.
2: Tak, no jakby...
1: Niestety.
2: Te, które są mniej instagramowe, no jednak potrzebują zaangażowania właśnie i pomysłu człowieka, prawda? I tego, co ludzie mogą z nimi zrobić.
1: No, Pani Małka, faktycznie na przykład, nie wiem, polskie pałace, to byłby taki, nie wiem, dobry temat do zorganizowania własnych wakacji w kraju, czyli wziąć te pałace jako pryzmat, jako przewodnik, że tak powiem, jako po naszym kraju i w ten sposób zwiedzać. To jeśli tak, to chciałem zapytać pana, w jakim stanie jest taka infrastruktura turystyczna związana z tymi budowlami? Czy to jest tak, że stoją sobie, mówimy oczywiście o tych troszkę mniej znanych, stoi sobie gdzieś na końcu świata piękny, zapomniany pałac, no i dzięki rankingowi, wyobraźmy sobie, zjawiają się tam turyści. Czy te pałace są przygotowane do obsługi tego ruchu?
2: Część na pewno jest. To też jest tak, że wiele tych pałaców i zamków również, no tak jak wspomniałem wcześniej, działa też jako obiekty noclegowe. Jakby w dużej części, część z nich inaczej. My w naszych nominacjach wzięliśmy pod uwagę tylko i wyłącznie zamki i pałace, które są udostępnione dla turystów. Więc jeśli w pałacu na przykład działa tylko hotel i no nie można tam wejść, można go zobaczyć gdzieś z zewnątrz,
1: albo jest prywatny.
2: Natomiast, tak, albo jest prywatny, no to takiego obiektu pod uwagę nie braliśmy. Więc jakby rzeczywiście nominowaliśmy tylko te obiekty, które można zwiedzić, które są udostępnione, więc gdzie ta oferta turystyczna rzeczywiście jest. Niezależnie od na przykład oferty noclegowej, bo też no nie da się ukryć, że w wielu nawet tych bardziej popularnych zamkach czy pałacach można się zatrzymać, tam hotele, restauracje też działają, no i to oczywiście też wpływa na ich na ich popularność.
0: No to ja muszę pana zapytać o pana ulubiony zamek w Polsce.
1: Oraz pałac.
2: Mój ulubiony zamek i pałac. No nie chcę tutaj też sugerować. Więc może tak, jeśli chodzi o zamek, może wybiorę coś, czego w nominacjach nie ma.
0: O.
2: A zamek, który zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie, nie spodziewałem się tego kompletnie. Zajechaliśmy tam z rodziną tak trochę przejazdem, jeżdżąc po Dolnym Śląsku. Mam na myśli zamek Grodziec. Zamek Grodziec, z tych, myślę, trochę mniej znanych właśnie. Nie jest to jakaś taka nazwa,
1: Możemy poprosić o współrzędne geograficzne z grubsza.
2: Powiem panu, trudno mi w tym momencie nawet powiedzieć, gdzie on się dokładnie znajduje. To jest bardziej w zachodniej części województwa dolnośląskiego. Pamiętam, że w ramach tej samej wycieczki chwilę później byliśmy też w Jaworze, zwiedzaliśmy kościół pokoju w Jaworze, więc to są mniej więcej te okolice, więc jakby bardziej zachodnia część województwa.
1: To jest też tak, że zamków jest więcej, prawda?
2: Na Dolny Śląsk, tak. Tam to zagęszczenie, tu najbardziej chyba trzeba było wspomnieć Kotlinę Jelenią Górską i tą słynną Dolinę Pałaców i Ogrodów, gdzie to zagęszczenie jest, mówi się podobno, największe w naszej części Europy. I no zamków, i pałaców.
0: Tak, są takie rejony po prostu lubuskie, na przykład pałace tam z kolei jest dużo pałaców, więc to jest w ogóle bardzo fajny pomysł na wakacje też śladami takich miejsc, czy śladem Orli Gniazd.
1: Mówiłem, że pozazdrościli w Francji szlaku zamków nad Loarą.
2: Tak, mamy własne szlaki.
0: Mamy szlak Orli Gniazd,
2: dokładnie tak. Mamy Dolinę Pałaców i Ogrodów, gdzie tam naprawdę można spędzić wiele dni jeżdżąc po tych pałacach, oglądając to wszystko, ale właśnie mamy też te zamki, powiedzmy, mniej znane i pałace mniej
0: które
2: znane.
0: Które warto odkrywać z kolei.
1: Wspomniany Grodziec w powiecie złotoryjskim.
0: Tak, ja sobie już tu zerknęłam. Piękny.
2: Naprawdę, robi ogromne wrażenie. On podobno jest zlokalizowany na szczycie wygasłego wulkanu dawnego. Zresztą w ogóle ten region jest nazywany krainą wygasłych wulkanów, czyli bazaltowe wzgórza i taki zamek naprawdę jak z bajki.
0: Jak są historie wokół jeszcze tego, bo czasami budynek sam to nie wystarczy, ale jak właśnie jest jakaś historia i ktoś, kto ją opowie, to super. Bardzo dziękujemy, i zachęcamy do głosowania na polskie zamki i pałace. Pan Marek Świrkowicz, redaktor naczelny magazynu Travelist, był naszym gościem.
1: Informacje w Radiu Tok FM za chwilkę, a na zakończenie naszego programu o szkolnych dietach.
3: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
4: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
3: Bestia, jak się patrzy.
4: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
3: Dane techniczne.
4: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
3: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
15: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 11.40 informacji TOK FM. Emil Górny, zapraszam. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21.00 jutro. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Umowa przywódców USA i Rosji w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego jest niesprawiedliwa i wygląda jak prezent urodzinowy dla Putina, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański w wywiadzie dla portalu Axios. Do ogłoszenia umowy doszło w momencie, gdy w Miami ukraińscy negocjatorzy prowadzili rozmowy z wysłannikami prezydenta Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Ekstremalne warunki panujące w Singapurze będą ogromnym wyzwaniem podczas nocnej rywalizacji w Grand Prix Formuły 1 na ulicznym torze Marina Bay. Zawodnikom doskwierać będzie ogromny upał i wilgotność, monsunowe ulewy i zanieczyszczenie powietrza spowodowane pożarami na pobliskiej indonezyjskiej wyspie Sumatra. Kolejne informacje w TOK FM w południe.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Słuchają Państwo audycji Wspólna Sobota, 19 minut do godziny 12.
0: A teraz znowu w tym programie porozmawiamy o dzieciach i z nami w studiu jest pani Małgorzata Polowczyk, dietetyczka, psychodietetyczka rodzinna, specjalizująca się w otyłości i wybiórczości pokarmowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja bardzo chciałam, żebyśmy ten temat poruszyli na antenie, bo będziemy rozmawiać o zmianach w dietach, w diecie stołówkowej, które wprowadzono od 1 września w polskich szkołach. Do tego tematu jakoś tak skłonił mnie rolki niektórych polityków, którzy nazywali te zmiany radykalnymi i zamachem na polskie dzieci. Dlatego postanowiliśmy zaprosić panią jako ekspertkę, żeby zapytać, czy w tych zmianach faktycznie jest coś radykalnego.
19: W moim poczuciu nie, ja nie rozumiem tej burzy w szklance wody, bo generalnie to jest burza w szklance wody. Rozmawiamy o czymś, co jest dobrą zmianą, patrząc na statystyki otyłości, która jest chorobą i jak te statystyki wyglądają u polskich dzieci, no to jest zmiana w dobrą stronę, dlatego ja tego nie rozumiem.
0: To przytoczmy może, bo nie wiem, czy wszyscy też wiedzą, że tak, z głównych założeń, przynajmniej raz w tygodniu szkoła musi podać w pełni wegański obiad, bazujący na nasionach i roślinach strączkowych.
19: Tak.
0: Mięso jest pod większą kontrolą. W tygodniowym menu mogą pojawiać się maksymalnie dwie porcje świeżego mięsa. Wykluczono wędliny wysoko przetworzone, które, no jak wiemy, są bardzo niezdrowe. Alternatywy wegetariańskie, czyli jeśli obiad zawiera mięso, to dzieci, które no jakby nie jedzą, bo są dzieci, które są na diecie wegetariańskiej, muszą dostać alternatywę. Ograniczenie smażenia, mniej soli i cukru w potrawach, tu chyba nie ma niczego kontrowersyjnego, więcej produktów pełnoziarnistych i lokalnych. Zero kontrowersji.
19: Zero.
0: Tymczasem w mediach awantura. Spróbujmy to zrozumieć, bo bardzo często takim argumentem, który się pojawia, jest to, że dzieci powinny, no jakby, że dzieci tego nie będą jadły. No bo jak mają jeść kotlety z fasoli, skoro to takie okropne. Więc ja mam takie pytanie, czy faktycznie szkoła może za pomocą tego, co serwowane jest w stołówkach, kreować w dzieciach, nawet tych, które nie mają tego w domu, jakieś zdrowe nawyki żywieniowe?
1: Na przykład groźbą. Nie wiem, jak namówić, jak namówić siedmiolatka do zjedzenia gulaszu warzywnego?
19: No, znaczy, ja bym zaczęła przede wszystkim od tego, że my zrobiliśmy jako dorośli tą burzę, bo ja w gabinecie swoim rozmawiam teraz o tych zmianach, jak one przebiegły w szkołach, bo mnie to interesuje. I rzeczywiście niektóre szkoły sobie z tym świetnie radzą, w sensie panie kucharki jakby sobie z tym radzą, zresztą warto tutaj też podkreślić, no, że nasiona roślin strączkowych są tańszym produktem niż mięso. Więc jakby łatwiej jest tak naprawdę zrobić bardziej pełnowartościowy i odżywczy posiłek z nasionami roślin strączkowych, które w naszej kuchni polskiej, i tutaj dlatego ja tego nie rozumiem, są od zawsze. No jakby chociaż mam zupa grochowa, która jest z grochem nasiona roślin strączkowych.
0: Może właśnie, może niektórzy nie wiedzą, czym są te nasiona roślin strączkowych.
19: Soczewica, która się pojawia, humus, którym się zajadamy i jest praktycznie wszędzie dostępny, no cóż, to są nasiona roślin strączkowych, więc ja trochę nie rozumiem tej obawy. Też pijemy mleko sojowe, które też jest strączkiem i jakby... No, ja po prostu tego nie rozumiem. A jak namówić? No to jeśli rodzic ma narrację, że te zmiany są złe i o tym się rozmawia w domu, że no nie wiem, bo w niektórych szkołach można wybrać konkretny dzień, w który się zamawia posiłek. No, że jak będzie dół nasiona roślin strączkowych, to ty tego obiadu nie musisz jeść. No to tu pojawia się pierwszy problem. No bo jakby tu już zamykamy dziecko na samym wejściu, po prostu w domu.
1: W wielu szkołach, no, dzieci cóż, zostawiają te dania wykonane, zrobione z roślin strączkowych, jakkolwiek nikt nie podważa tego, że są zdrowe. To jest problem samego tego produktu, to jest problem sposobu przyrządzania, to jest problem przyzwyczajeń dzieci, czy może właśnie tego najbardziej, o czym pani przed chwilą powiedziała, czyli tego, że w domu nie ma kuchni roślinnej.
19: Znaczy ja jestem wielkim orędownikiem tych nasion roślin strączkowych. Uważam, że to jest dobra droga i odżywczo. Jakby ma dużo więcej składników odżywczych niż takie mięso. Też obniżenie tego mięsa jest podyktowane tym, że mięso czerwone przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jest uznawane jako rakotwórcze w jakimś stopniu i my powinniśmy je minimalizować. Więc ta zmiana podąża za tymi WHO-skimi naszymi wskazaniami. Więc to jest jakby dobra droga. To, że my nie jemy tych strączków, no to jakby to powinno być w drugą stronę. Ja nie twierdzę, że tempo wprowadzenia tego rozporządzenia jest pewnie gdzieś tutaj to było za szybko i jak patrzę na to właśnie, jak to jest rozwiązywane w szkołach, to po prostu nie wszystkie szkoły były dobrze do tego przygotowane. I tu też się pojawia problem, więc to jest wieloczynnikowe. No, dzieci tego nie jedzą, a dzieci wcześniej były w okresie neofobicznym, gdzie no ta pietruszka w zupie tak bardzo przeszkadza. I wtedy wpadamy w tą taką wielką czarną dziurę podawania w kółko tego samego i jemy 7 razy w tygodniu schabowego w domu, bo tylko dziecko to zje. No to tu już jakby się pojawia, później podajemy mu w szkole strączki. No trochę trudno przejść
1: z tego. I co z tego? Jaki jest algorytm postępowania w takim wypadku?
19: Plus jest to, że 7-latek już nie jest w okresie neofobii, więc jest trochę bardziej otwarty na różne rzeczy. No ale to się też musi pojawiać w domu, no bo my mamy tak naprawdę, jeśli chodzi o szkołę, to jest jeden posiłek. To naprawdę niewiele zmienia, znaczy zmienia i nie zmienia. I też weźmy pod uwagę, że nie wszystkie dzieci jedzą obiad w szkołach, bo za ten obiad trzeba zapłacić. To nie jest rzecz bezpłatna.
0: Jakby, kiedy czytałam to, dlaczego wprowadzono tę dietę, no to kwestie zdrowotne, które mają odnieść dzieci, to był pierwszy, najważniejszy punkt. Kwestie takie ekologiczne, no bo wiadomo, że mięso jest mniej ekologiczne niż rośliny. Natomiast jedną z kwestii było to, żeby oszczędzić, jakby zminimalizować marnotrawienie jedzenia. W jaki sposób ta dieta może wpłynąć na to, że mniej jedzenia będzie się marnowało w stołówkach?
1: Tym bardziej, że mieliśmy ostatnio taką informację o tym, że w stołówkach szkolnych tego jedzenia marnuje się nieprawdopodobnie wiele.
19: Niestety. I nie do końca wiem. Wiem, że tak jest i tego się bardzo dużo marnuje, ale to jest też kwestia podejścia. Bo można naprawdę, i wiem, że to w niektórych szkołach się dzieje, nazywać te posiłki dla dzieci, szczególnie tych młodszych, w jakiś bardziej nie wiem, że to jest zupa jakiegoś bohatera. Teraz wiem, że są różni. U mnie w domu jest teraz na topie K-pop Hunters i jakby możemy w tą stronę iść. Albo, że to jest zupa, którą zje Bingo z Blu-ray'a. I jakby...
0: To działa na dzieci?
19: Czasami tak, ale to nie chodzi o to, żeby je oszukiwać, nie? Bo czasami jakby dzieci też, to jest jakby też w pracy wybiórczości. Jeśli dziecko ogląda jakąś bajkę, to jedzenie w bajkach się pojawia. I słuchaj, to możemy zrobimy taką zupę, jak była w tej bajce. No i jakby dzieci są zaciekawione. Dzieci w ogóle muszą z tym obcować. To jest trochę, co powiedziała Einstein. Nie da się w kółko robić tego samego i oczekiwać różnych efektów. Więc jak wprowadzamy te zmiany, no to jakiś efekt będzie, tylko potrzebujemy też na to czasu i tak naprawdę współpracy między sobą. Szkoła, rodzice, dzieci.
1: No w pewnym wieku, jak sądzę, no dziecko chyba już się nie da oszukać jednak. No i wyobraźmy sobie sytuację, że wraca z tego nowego obiadu przygotowanego według diety planetarnej, no i wraca głodne. To co powinien zrobić rodzic? Nie wiem, na przykład przekupić, albo dokarmić w domu, albo wypisać ze stołówki.
19: Znaczy, jeśli się nie najadło, to albo zjadło za mało, albo nie był zbilansowany, co raczej nie powinno
1: albo
19: się
1: zadziać. Albo nie zjadło wcale.
19: Albo nie zjadło wcale. No i to można rozmawiać na wiele sposobów. I to tak pytanie, no jeśli to jest pojedynczy obiad, to szczerze mówiąc średnio bym się tym przejęła. Też jest kwestia, jak podchodzi do tego placówka, czy nakłada, czy dziecko może na przykład, że tego trochę więcej, tego trochę mniej. U mojej córki w szkole trzeba przyjść i powiedzieć, że ja poproszę na przykład ryż, a nie kaszę, albo chcę sos na mięso, albo go nie chcę. Jeśli nie powie się, no to się dostaje trochę randomowo, tak jak pani się wydaje, że będzie dobre. Więc to jest też tak, żeby trochę oddać tą decyzyjność tym dzieciom, no bo jedni no absolutnie z sosem nie zjedzą. Nawet ta kasza miała potencjał, ale z sosem nie wchodzi w grę. I takie przypadki też się zdarzają.
1: Naprawdę?
0: Ja też nie rozumiem. A czy takie eksponowanie dziecka na te potrawy, których ono nie chce, czy na przykład grupy skład jakichś produktów, no nie wiem, na przykład jest dziecko, które w ogóle nie chce jeść warzyw, absolutnie. No wiemy, że to niezdrowo. I teraz serwowanie tych warzyw, mimo tego, że ono prawie przy każdym obiedzie czy posiłku je zostawia, czy jakby uporczywe podawanie, czy to ma sens?
19: Zasadniczo tak, ale też jest pytanie, w jakiej atmosferze. Czy to jest na zasadzie, no jak zjesz tego ogóreczka, to coś tam. Mhm. I ja mówię o takim paradoksie polskich domów, bo ja lubię na porównaniach bardzo pracować w gabinecie, że my warzywa schowaliśmy bardzo głęboko, nie dość, że w lodówce, pierwsze drzwi to jeszcze w szufladzie. I jakby teraz wyjęcie ich, no a otworzenie szafki, wyjęcie jakiejś przekąski, no to jest przecież dużo mniej czasu. A jak tam to się wyciągnie z tej szuflady, to jeszcze trzeba to obrobić, umyć, pokroić. No i się robi problem. I najlepiej byśmy chcieli, żeby dzieci jadły takie warzywa sauté, czyli właśnie ogórek bez niczego, bo my nie dodajemy bardzo często smaku do tych warzyw. I jakby, nie wiem, pojedziemy do jakiegoś fast fooda i tam jakby nam nie przeszkadza ilość hurtowa wszystkiego, ale w domu to najlepiej, żeby ten ogórek był taki sauté. Dlaczego nie dodać do niego smaku? Dlaczego go czasami nie posolić, nie dodać mu jakiegoś tłuszczu? Wtedy witaminy tłuszczorozpuszczalne też się trochę lepiej jednak wchłaniają, jak ten tłuszcz jest. W ogóle zaczynają się wchłaniać. No i ja bym w tą stronę poszła, że jakby w ogóle zaciekawić, też przygotowywać to z dziećmi, bo my tego nie robimy. Ja rozmawiam z dzieciakami, takimi już młodzieżą, no to czasami zrobienie kanapki urasta do rangi bardzo trudnej umiejętności. Co jest przerażające.
1: Myślę, że w domu dziecko jest dużo łatwiej przekupić niż w szkole. Na to nikt nie ma czasu.
0: Jak rozumiem, to nie jest dobra metoda.
1: Nie, no można powiedzieć, no zjedz Damianku na przykład ogórka, no to później pójdziemy na kurczaka, załóżmy.
19: No tak, tylko czego w ten sposób uczymy?
1: Nie wiem, ale zje.
19: No dobra, ale to jesteśmy zadowoleni tu i teraz. Ja lubię patrzeć dalekosiężnie. Nauczy mnie to, że ogórek jest karą, a kurczak jest nagrodą. A jak będę dorosła, no to come on, wszyscy unikamy kar, jak możemy.
1: Mhm. No prawda. Ja mam takie pytanie do pani, troszkę generalizujące. Gdyby to pani miała zaplanować zdrowsze żywienie w polskich szkołach, tak zupełnie od zera.
19: O matko.
1: To co by pani zrobiła, inaczej niż Ministerstwo Zdrowia?
19: Boże, nie zastanawiałam się nad tym. Znaczy ja uważam, że kierunek tych zmian jest bardzo dobry. Mi się wydaje, że tam zabrakło chyba takiej, jak to tak naprawdę gotować, bo niektórzy są naprawdę super kreatywni, żeby to fajnie ugotować, ale wiem, że niektóre szkoły no, odniosły porażkę i rzeczywiście mam osoby, które się powypisywały z obiadów, bo to po prostu jest niejadalne. I na papierze to wygląda super, natomiast to w realizacji, bo te jadłospisy, jak ja je patrzyłam, no to one jakby, kurczę no, wygląda smacznie na papierze. Natomiast później w realizacji to po prostu nie wygląda, więc myślę, że tutaj gdzieś jest, że no tempo, już teraz dokładnie nie pamiętam, a to chyba w lutym zostało podpisane, no a wprowadzamy to od września, no to jest trochę mało czasu tak naprawdę.
0: Mhm. A czy dawanie dziecku wyboru to jest dobra opcja? Znaczy oczywiście nie między niezdrowym a zdrowym, bo tu wiemy zwykle, co
19: jako przyszły psycholog, ale na przykład odpowiem, to zależy.
1: Na stołówce mamy, no są dwa zestawy. No ten schabowy, o którym pani wspominała i przeze mnie wspomniany gulasz z dyni na przykład. No jest wybór.
19: Tak.
1: Można zjeść kotlecik albo gulasz. Jedno zdrowsze, drugie mniej zdrowe, ale jest.
19: wybór jest fajny, ale właśnie to nie jest na zasadzie, no w szkołach tego nie ma, co byś zjadł, ale taki właśnie wybór, czy nie wiem, że ja dzisiaj nie mam ochoty na to mięsne, bo mi ono nie pasuje i zamieniam na to roślinne, mi się wydaje to dobrym kierunkiem.
0: Mhm. Tylko pewnie problem polega na tym, że nie wszystkie szkoły są w stanie to...
19: No tak, bo wtedy jeśli myślimy w kontekście tego marnowania żywności, no to jakby trochę musimy zdublować, bo nie wiadomo trochę kto co wybierze, więc pewnie trzeba będzie wybierać to wcześniej. A dzieci, no czasami, i zresztą dzieci. No my dorośli też, no jakby można coś lubić, ale jak ktoś to ugotuje i to wygląda tak trochę nie po naszemu, to tak już nie do końca chętnie to zjemy, nie?
0: Mhm. Czyli wygląd też ma znaczenie.
19: No i jeszcze w ogóle taki aspekt, żeby nauczyciele też jedli z dziećmi, nie?
0: A nie jadają?
1: Nie jadają?
19: No, bardzo często nie. Albo nawet, jeśli mówimy o przedszkolach, to panie nawet sobie coś zamawiają, a dzieci jedzą. O takich przypadkach też słyszałam.
0: O matko, i panie jedzą fast foodowe obiady.
19: No, jedzą złotówki. Takie właśnie słyszałam historie.
1: No to wydaje mi się trochę, że wprowadzanie tej diety planetarnej no jednak rozminęło się z pewnymi uwarunkowaniami, które by spowodowały, że ona byłaby sukcesem, skoro jest
19: ale
1: tak, jak pani
19: mówi. Ale to nie jest dieta planetarna, zacznijmy od tego.
0: A po jakim czasie my możemy tych efektów pozytywnych tego, tych zmian oczekiwać? Bo tak jak pani wspomniała, no to pewnie nie będzie teraz już, tylko za jakiś czas.
19: Znaczy ja myślę, że to rozporządzenie jest też podyktowane głównie jakby na tą zdrowotnością i otyłością, więc jakby to jest jedno z działań, więc moim zdaniem ta jedna zmiana, jeden obiad, który okej, no jakby stanowi 30%, bo tak jest napisane w tym rozporządzeniu naszego zapotrzebowania kalorycznego, no nie rozwiązuje nam sytuacji, bo właśnie jeśli dziecko je obiad i nawet jest je trochę i jest podawany drugi obiad, no w ogóle żyjemy w takim obezitogennym środowisku, więc jakby no
1: jak
19: trochę...
1: Jakim?
19: No takim sprzyjającym otyłości, tak to się ładnie mówi.
0: Nie znałam tego określenia.
1: Ja też nie wiem,
19: to, że także... mamy sklepy żywnościowe wszędzie chociażby, no to jakby nie jest wina rodziców ani dzieci.
1: Pani Małgorzata Polowczyk, psychodietetyczka, była dzisiaj naszym gościem. Zostajemy przy temacie jedzenia, bo po informacjach w imieniu Tomka Fęska zapraszamy na audycję przy stole. O czym smacznym dzisiaj?
0: Halo, halo, Tomek.
16: Bardzo apetycznie się was słuchało przed chwilą. Dziś w audycji przy stole odwiedzamy Pałac Króla Jana III w Wilanowie, ale nie jako turyści, tylko pasjonaci kuchni, bo i też do kuchni pałacowej będziemy zaglądać i rozmawiać o tym, czy rosół to taki nudny niedzielny obiad, czy danie, które może być sexy. A dlaczego w ogóle rosół? No bo kapitalna ekipa z Wilanowskiego Pałacu czuwa nad projektem o nazwie Tradycja Polskiego Rosołu i dba o to, by ta nasza polska zupa poszła dalej w świat i finalnie wylądowała na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Kurator projektu Grzegorz Mazur powie, jak to wygląda od kuchni, a kuchmistrz Norbert Sokołowski do kuchni zabierze już nas całkiem na serio. No i opowie, jak to kucharze 300 lat temu korzystali z kostek rosołowych. Tak, wtedy też się tak ratowali, tyle że te kostki to było zupełnie coś innego niż to, co mamy dziś.
0: Wspaniałe połączenie naszych dwóch ostatnich tematów.
1: Pięknie, dziękujemy, zapraszamy po informacjach. Tomasz Fęskę. Jana Cech, Maciej Golczyński, Magdalena Sikoń, Anna Sobańda, Rafał Turowski. Kłaniamy się pięknie, dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Informacje w Radiu Tok FM za chwilę.
20: Autopromocja. Winston Churchill dawno już stracił do Polaków cierpliwość. Teraz stał się jeszcze obcesowy. Macie na uwadze jedynie własne, nędzne i samolubne interesy, mówi do Mikołajczyka, który właśnie dowiedział się w Moskwie, nie od brytyjskiego premiera, ale od Mołotowa, że sprawa polskiej granicy wschodniej została przypieczętowana ponad głowami rządu na uchodźstwie już dawno temu.
21: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
24: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
25: Trwają eObuwie Days.
2: zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
6: Dobre!
22: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
25: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
26: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Mamo, źle się czuję.
28: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
29: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
30: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji. 9 naszych rodaków zostało rannych. Donald Trump zły na Norwegię za to, że nie dostał pokojowej Nagrody Nobla. Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali blok mieszkalny w Zaporożu. Minęło południe, informacje TOG FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Turcja i wypadek autokaru z polskimi turystami. 9 naszych obywateli zostało rannych, 2 obywateli Turcji zginęło. Do wypadku doszło w pobliżu Izmiru. Autokar zderzył się z innym pojazdem. Autokar wycieczkowy wiozący turystów z lotniska w Izmirze zmierzał w kierunku Aydlin, gdy kierowca tureckiego minibusa stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autokar. Stan rannych określany jest jako dobry. Nasz reporter rozmawiał z rzecznikiem polskiego MSZ. Jego wypowiedź w informacjach TOK FM o 13. Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie sankcji na Międzynarodowy Trybunał Karny i zapowiadają całkowity paraliż instytucji. Stało się to zaledwie kilka godzin po tym, jak norweski komitet noblowski przyznał prestiżową nagrodę południowoafrykańskiej prawniczce i byłej sędzi Trybunału. Część komentatorów odebrała to jako pstryczek dla Donalda Trumpa, który od lat publicznie domaga się przyznania mu Nagrody Nobla. Amerykański prezydent powtórzył to w czasie wiecu ze swoimi zwolennikami w stanie Nowy Jork.
31: Pokojową Nagrodę Nobla przyznano pewnej liberalnej osobie pracującej w Organizacji Narodów Zjednoczonych, o której nikt nigdy nie słyszał. Ja również nigdy o niej nie słyszałem. Znam wielu ludzi, ale o tej konkretnej osobie nie słyszałem nigdy. Pokojową Nagrodę Nobla powinny otrzymać Stany Zjednoczone, reprezentowane przeze mnie jako waszego prezydenta. A tak się nie stało. To hańba, która na zawsze pozostanie skazą na wizerunku Norwegii oraz ludzi, którzy podjęli tak haniebną i żenującą decyzję.
18: Donald Trump stwierdził też m.in., że pokojowa Nagroda Nobla została bezpowrotnie zdyskredytowana przez garstkę radykalnych ideologów, którzy są przeciwnikami demokracji i wręcz wrogami cywilizacji. Po raz pierwszy dron o napędzie odrzutowym zaatakował Lwów w zachodniej Ukrainie. Bezzałogowiec został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą, poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na informacje lokalnych władz. Tej nocy w wyniku rosyjskiego ataku lotniczymi bombami kierowanymi na blok mieszkalny w Zaporożu zginęło według ostatniego bilansu 8 osób, w tym 3 dzieci. 16 osób zostało rannych. Na miejscu trwają działania ratownicze. A dokładnie za tydzień w całej Polsce odbędzie się rodzinny trening reagowania na sytuacje kryzysowe. Chodzi o to, by przygotować dzieci choćby na możliwość ewakuacji z lekcji, gdy zawyją syreny alarmowe. Trening to wspólny pomysł MSWiA i Ministerstwa Edukacji. Jak mówił w TOG FM były rzecznik praw dziecka Marek Michalak, dzieci muszą być traktowane poważnie i nie można udawać, że nic się nie dzieje.
32: Jeśli cokolwiek się dzieje dookoła, przecież my to widzimy. Nasze dzieci przychodzą do nas z różnymi pytaniami. To jest ten ważny moment. Czy powiemy, nie mam czasu, to nie twoje sprawy, dorośniesz, to zrozumie. wiesz, czy podejmiemy temat, wyciszymy, odpowiemy na właściwe pytania, a jeśli nie wiemy jak, no to dorosłemu łatwiej jest wyszukać tego, dowiedzieć się, dopytać, zadzwonić.
5: Lubelszczyzna i Podkarpacie to regiony, w których były już ewakuacje w szkołach i te emocje były duże i część dzieci płakała.
32: Wszystkie emocje są prawdziwe, tak? I płacz, i śmiech, i trzeba pozwolić na nie. Ważne jest, żeby w tej głowie nie było niepewności, żeby nie było takiego poczucia, że jestem sam na końcu świata, że mój dorosły nie ma dla mnie czasu. Zajmuje się ważniejszymi sprawami, kiedy ja tu boję się, że za moment spadnie mi bomba na głowę. Ważne jest nie opuszczać się wzajemnie w sytuacjach trudnych.
18: A krajowy trening rodzinny w przyszłą sobotę zorganizowany zostanie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA. W całej Polsce dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, skompletować pakiet uczniowski na czas zagrożenia, czy przećwiczyć własne przygotowanie na kryzys i zachowanie po usłyszeniu sygnału alarmowego. A my dodajmy, że tej nocy alert RCB trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a to w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Mieszkańcy Rumi na Pomorzu doczekają się Urzędu Miasta z prawdziwego zdarzenia. Od dekad administracja tego blisko 60-tysięcznego miasta tłoczy się w przypominającym barak budynku tymczasowym. Dość tego mieli nie tylko urzędnicy, ale także sami mieszkańcy. Na szczęście udało się znaleźć pieniądze. Umowa na zaprojektowanie i budowę ratusza zostanie właśnie podpisana. Paweł Radzewicz.
7: To jedna z tych inwestycji, które wywołują u samorządowców błysk w oku.
8: To na razie jest ściernisko, ale będzie piękny ratusz miasta Rumia.
7: Ekscytuje się zastępca burmistrza Ariel Sinicki.
8: Jesteśmy, uważam, miastem, które ma największy odsetek mieszkańców, którzy nie mówią, że urzędnicy budują sobie pałace, tylko właśnie chcą, aby taki ratusz w naszym mieście powstał.
7: Ratusz będzie służył nie tylko urzędnikom, znajdzie się w nim miejsce na organizacje pozarządowe, biura, a nawet gastronomię i rozrywkę, dodaje burmistrz Michał Pasieczny.
9: I urząd, ale i przestrzeń dla mieszkańców. Ten budynek ma tętnić życie.
7: Jego budowa ma zająć 3 lata. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
18: Na kolejne informacje w TOK FM o 12.20. Już teraz przed nami prognoza pogody. Zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu w całym kraju, a na termometrach od 12 stopni w Białymstoku, przez 14 w Warszawie i Łodzi, 16 w Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 19 w Krakowie i Rzeszowie.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dzień dobry, kłaniam się Państwu w sobotnie południe. Nazywam się Tomasz Węska, a to jest program przy stole, w którym dziś odwiedzam miejsce nietuzinkowe, odwiedzam miejsce wyjątkowe i przede wszystkim rozmawiam z wyjątkowymi gośćmi. Państwo tego nie widzą, ale właśnie znajdujemy się na terenie Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w mieszczącym się tu muzeum, a ściślej rzecz biorąc w budynku Villa Intrata. Moim i Państwa gościem jest pan Grzegorz Mazur, kurator fascynującego projektu o nazwie Tradycja Rosołu w Polsce. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witamy serdecznie w Wilanowie.
16: Zanim przejdziemy do rozmowy o tym projekcie i opowiemy państwu o tym, o co w nim chodzi, jaki jest jego cel i jaka jest to wbrew pozorom skomplikowana materia, ja już bardzo gorąco państwa zapraszam do tego, by zostać z nami do godziny 13, bo w dalszej części programu odwiedzimy bijące serce tego miejsca, w którym się znajdujemy, mianowicie jego kuchnię, a szef Norbert Sokołowski zdradzi nam sekrety rosołu, tego dania, które wszyscy znamy, które zajmuje na naszych stołach miejsce szczególne, które często wszyscy jadamy, świętując najważniejsze wydarzenia w naszym życiu, ale o której z pewnością nie wiemy wszystkiego. A ja już wracam do kuratora projektu Tradycje Rosołu w Polsce, pana Grzegorza Mazura, i tym z państwa, którym rzecz być może umknęła przez miesiące letnie, znakomita ekipa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie rozpoczęła starania zmierzające do tego, by wpisać tradycję przygotowywania tej naszej aromatycznej zupy na listę niematerialnego dziedzictwa, najpierw krajową, a później co, UNESCO?
10: Tak, pierwszym krokiem jest zawsze Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, dokładna nazwa. Natomiast jakby tutaj zespół muzealny czy muzeum jako organizacja jest takim koordynatorem wspierającym, ponieważ inicjatywa jest jakby zawsze inicjatywą depozytariuszy.
16: A kto to jest depozytariusz i kto nim może być?
10: Tak, dokładnie w tym momencie to mamy tak co najmniej 35 milionów depozytariuszy, no może niemowlaki trzeba odliczyć. Generalnie depozytariuszami są osoby, grupy, lokalne społeczności, które daną tradycję, o której mówimy, kultywują i przenoszą jakby z pokolenia na pokolenie. A że rosół jest tą tradycją przenoszoną w każdej polskiej rodzinie. Nawet ci, którzy nie jadają rosołu, to się o ten rosół w jakiś sposób zawsze gdzieś tam zetknęli z tym rosołem. Bo tak jak pan redaktor powiedział, jest to taka zupa tradycji, czyli zupa, potrawa, która jest serwowana stypy, chrzciny, wesela, pogrzeby, różnego typu okazje.
16: Celebrujemy przy niej.
10: Dokładnie tak. I to jest tak, że wszyscy Polacy z tą tradycją spożywania, przygotowywania, dyskusji przy rosole się zetknęli. Mało tego, jeśli chodzi o wpisy na listę dziedzictwa niematerialnego, dziedzictwa kulturowego, to tutaj mówimy, my generalnie rzecz biorąc, wniosek nie dotyczy samej potrawy. Wniosek dotyczy bardziej tradycji z tym związanych, emocji, wielopokoleniowości.
16: No właśnie, bo ja o to chciałem zapytać, bo często w mediach jest taki skrót, takie uproszczenie, że pizzę wpisano, prawda, na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, albo Armeńczycy wpisali lawasza, przygotowywanie lawasza. No ale to nie chodzi o samą potrawę, to chodzi o to wszystko, tą całą otoczkę, która jej towarzyszy.
10: Tak, ponieważ ta otoczka, jak tutaj, czyli cały zespół zachowań, tak to zróbmy, tak to nazwijmy dla naszych potrzeb, cały zespół zachowań, które który kontynuujemy poprzez lata, to ten zespół zachowań z kolei jest bardzo ważnym wyznacznikiem, czyli naszej identyfikacji kulturowej. Czyli w tym przypadku rosół to my to rosół i w kontekście tych doświadczeń, które my jako muzeum posiadamy w kuchni historycznej, no wiemy doskonale, że rosół w formie pisanych receptur, to jest właśnie Compendium Ferculorum 1682, gdzie chyba jest 16 bodajże przepisów na rosół, ale to później proszę Norberta pytać, bo on to rozgryzł dokładnie.
16: To do pana Norberta jeszcze wrócimy. A ja w ogóle zastanawiam się, dlaczego rosół? No, bo to, że on jest fundamentalny dla naszej kuchni, naszego stołu, to jest dla mnie jasne, ale jak zastanawiałem się nad czymś takim, co jest bardzo takie unikatowe dla polskiej kuchni, bardzo charakterystyczne, to pomyślałem sobie, może żur? No bo rosół, każdy, mam wrażenie, naród w Europie, też na świecie, robi jakieś swoje buliony, wywary.
10: Tak, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Żur to naprawdę trzeba trochę się namęczyć i przygotować, żeby dobry żurek zrobić. Natomiast rosół praktycznie rzecz biorąc może ugotować każdy. To po pierwsze. Po drugie, tradycja gotowania rosołu to jest też ciekawe takie badanie. Ta tradycja, czyli rosół jest kobietą, jest przekazywana przeważnie przez kobiety. Mało tego, zawsze w historii chyba ludzkości, mężczyźni zdobywali pożywienie i rządzili, komu dadzą lepszy kawałek tam, prawda, po usmażeniu, to zupa zawsze była egalitarna, czyli zupę kobiety gotowały dla wszystkich. I tak jakby dzisiaj taką starodawną zupą dla wszystkich u nas, naszym zdaniem, jest rosół. Zresztą reakcja depozytariuszy, czyli różne środowiska, bo już żeśmy się spotykali z różnymi grupami ludzi, no jakby są podobne do naszych odczuć. Czyli jakby ten rosół niesie nas przez pokolenia i ten wykładnik, jakim jest najlepiej kilka rodzajów mięsa, woda, ogień, gar, warzywa, przyprawy, no i właściwie niech się długo gotuje. Jak to mawiają najlepsi szefowie kuchni w Polsce, niech pyrka co najmniej kilka godzin.
16: To o tym, jak wygląda procedura wpisywania tradycji przygotowywania określonego dania, na pewno jeszcze porozmawiamy, do tego jeszcze wrócimy. Ja się zastanawiam, czy my jesteśmy jakoś spóźnieni jako Polacy, jeśli chodzi o umieszczanie swoich tradycji kulinarnych na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Bo mam wrażenie, że no właśnie, wspomniani Włosi mają kulturę neapolitańskich pizzajoli.
10: Włosi przede wszystkim wpisali...
16: całą kuchnię.
10: To znaczy gotowanie po włosku to jest też piękne, bo tam nie chodzi o żadne konkretne nawet gotowanie. Chodzi właśnie o całą wielopokoleniową tradycję wspólnego stołu, przeżywania tych spotkań, 2-3 godziny, 4 przy stole, które najczęściej się okazuje są najgłębszymi wspomnieniami, takim kodem źródłowym tożsamości rodziny albo społeczności danej. Jesteśmy spóźnieni. Zdecydowanie my mamy w tej chwili na liście światowej 7 tradycji wpisanych. Nie ma żadnej kulinarnej.
16: Chyba jedna, takie tam tradycje bartnicze czy...
10: Nie, ale też chyba nie ma ich na światowej. To są na polskiej, są tradycje bartnicze i na liście krajowej, przepraszam bardzo. I piernik toruński, chwała Toruniowi, że to wreszcie zrobił. W tej chwili prawdopodobnież niedługo na listę światową trafi wspólny wniosek Polski i Litwy, bodajże tradycja Wigilii. Natomiast jeśli chodzi o kulinaria, w tym takim znaczeniu, no powiedzmy sobie tradycyjnym, no to jesteśmy bardzo słabo reprezentowani. Znaczy w ogóle tylko piernik i właściwie tradycje bartnicze. Więc jest do nadrobienia jest mnóstwo, bo trzeba sobie zdać sprawę z jednego. Ten wpis na listę dziedzictwa jest po pierwsze daje pewne narzędzia, elementy ochrony danej tradycji, co jest bardzo ważne, propagowania, edukacji tej tradycji, no i rzecz, która jest nie do pogardzenia, potężna dźwignia marketingowa, po prostu trzeba to wykorzystać.
16: To wskazówki zegara nas naprawdę nieubłaganie gonią, więc zapraszam Państwa na świeże informacje w TOK FM, ale zapewniam, że za chwilę wrócimy do rozmowy o tradycji polskiego rosołu, a w jeszcze dalszej części programu przejdziemy od słów do czynów w kuchni. Zostańcie Państwo z nami, bo będzie smacznie.

0: zjadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Lacka.
0: Przeprowadzka.

0: kwadratami się nie cacka.
1: Trzeszczy szafa, pęka tacka.
0: Uśmiech losu czy
1: zasadzka. Przeprowadzka, zapas kłóci się posadzka. Przeprowadzka,
0: ktoś na oknie coś

0: Autopromocja.
1: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie wybieramy się z Wojciechem Jagielskim do Nepalu. Gdy w 2015 roku ten kraj nawiedziło trzęsienie ziemi, świat wykazał się niespotykaną solidarnością. Jak ta solidarność, sprawiedliwość klimatyczna wygląda ponad 10 lat później, gdy Nepal podnosi się po katastrofalnej powodzi spowodowanej oberwaniem lodowca w Himalajach? Jak znosi skutki wojny, którą Donald Trump rozpętał w Iranie? O tym porozmawiamy w Globalnym Popołudniu w niedzielę tuż po godzinie 16.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
17: Odbiera dziecku moc.
16: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
18: Daje dziecku moc.
16: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
17: Odbiera dziecku moc.
16: Potrafi ranić. Wsparcie.
18: Daje moc.
16: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
17: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 12.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. W pobliżu tureckiego Izmiru przewożący turystów z Polski autokar zderzył się z innym pojazdem. Dwóch jadących nim obywateli Turcji zginęło, poinformował miejscowy dziennik Hurriyet. Pasażerowie polskiego autokaru odnieśli lekkie obrażenia, przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Więcej na ten temat w informacjach o 13. Chcemy zdynamizowania prac nad zniesieniem dwukadencyjności w samorządach, zapowiada wicepremier prezes PSL Władysław Kośniak-Kamysz. Dodał, że w przypadku braku poparcia dla tej zmiany PSL zaproponuje limit dwóch kadencji dla posłów i senatorów. W Orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. Trzy rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf, które zwiedzający będą mogli obserwować ze specjalnych kładek. Konstrukcję kładki widać już na całej długości przyszłej ekspozycji. Ukończono też budynek dla zwierząt kopytnych, inspirowany tradycyjną afrykańską zabudową. Kolejne informacje w Tok FM o 12.40.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: To jest audycja Przy stole. Ja nazywam się Tomasz Węskę. Wracamy po informacjach do rozmowy o projekcie zatytułowanym Tradycja rosołu w Polsce. Ze mną jest jego kurator, pan Grzegorz Mazur z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, który jest też jakby ta instytucja jest inicjatorem tego projektu. Rozmawiamy o tradycji polskiego rosołu i właściwie jak to się dzieje, że wpisuje się coś takiego na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, najpierw krajową, później światową. Jak to się w ogóle odbywa formalnie?
2: Tak, to jest dobre pytanie w ogóle i należy się tutaj szanownym słuchaczom też wyjaśnienie. Konwencja, która została uchwalona o niematerialnym dziedzictwie kulturowym UNESCO w 2003 roku bodajże w Paryżu, była później ratyfikowana w 2006, Polska ratyfikowała ją w 2011 roku. I to są oczywiście ściśle określone procedury, które umożliwiają lub uniemożliwiają wpis danej tradycji. Procedury te składają się z następujących elementów. Pierwszym to jest w ogóle inicjatywa grupy depozytariuszy lub jakichś lokalnych społeczności, które taką tradycję właśnie kultywują i pierwsze takie spotkanie formujące właściwie zasady, czy też można powiedzieć tak, cel wpisu, czy też ogólnie obszar wpisu. Myśmy się podjęli właśnie takiego koordynowania, dlatego że do nas się zgłosiło na ten pierwsze hasło, zgłosiło się mnóstwo bardzo ciekawych kręgów, od kół gospodyń wiejskich, przez szkoły gastronomiczne, szefowie kuchni, związki szefów kuchni.
20: Czyli państwo, jakby rozumiem, że zbierają i koordynują tą masę krytyczną.
2: Dokładnie tak. Właśnie tak jeszcze wyjaśniając procedury. Wcześniej odbyliśmy specjalistyczne szkolenia pod okiem fantastycznej pani profesor Hani Schreiber z Uniwersytetu Warszawskiego, szefowej katedry w ogóle UNESCO. I wyposażeni w tę wiedzę i znajomość procedur zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie depozytariuszy 31 sierpnia. To było bardzo robocze spotkanie, niezwykle inspirujące. Okazało się, że każda z grup roboczych miała trochę inne wizje, wiadomości, przekazy, tradycje.

0: Raport z tego spotkania został rozesłany później do uczestników i prawdopodobnie już w tym tygodniu raport zawiśnie na stronie, którą zresztą z chęcią podam, czyli Facebook Tradycja Rosołów w Polsce i na stronie Muzeum w Wilanowie. Będzie można sobie przeczytać, co depozytariusze postanowili, jak się do tego odnieśli. No i też mam wielki zaszczyt być przedstawicielem depozytariuszy, ponieważ na zakończenie tego spotkania konsultacyjnego depozytariusze wybierają zawsze przedstawiciela do kontaktów bezpośrednich już czy to z Instytutem Dziedzictwa, czy to z innymi grupami, bo to jest otwarta inicjatywa dla wszystkich. To się nie zamyka tylko w tym gronie osób, które się spotkały, więc akurat ja zostałem wybrany tym przedstawicielem i staram się jakoś to wszystko połączyć. I skracając, żeby tu Państwa też nie zanudzić, po tym etapie będziemy wszystkich Państwa, i dziękuję panu redaktorowi, że tak dobre radio tutaj
1: z przyjemnością
0: porusza ten temat, będziemy wszelkimi możliwymi środkami jakby przekazu zachęcać Polaków do wzięcia udziału w ankiecie, bo następnym etapem jest wypełnienie ankiety, która będzie zawierała tam z 8-10 pytań, czy słyszeliście Państwo, czy spotkaliście się, co sądzicie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Wszystko wokół rosołu.
0: Dokładnie wokół rosołu i wokół jego tradycji. Ja tylko powiem Państwu taką anegdotę, że na to spotkanie konsultacyjne przybył jeden bardzo zasłużony pedagog gastronomiczny, powiedział: ja w ogóle nie jadam rosołu, bo nie lubię, ale sprawa jest tak poważna, że przyjechałem. Jakby powiedzmy sobie, to świadczy o powadze sprawy. Także po zakończeniu analizy i opracowaniu ankiet będziemy, wnioski z tych ankiet zostaną użyte do sformułowania wniosku. Myślę, że to się zakończy ten etap opracowywania ankiet koniec listopada. Mamy nadzieję, że jeszcze na gwiazdkę czy przed gwiazdką uda nam się złożyć wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który jest odpowiedzialny za Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
1: Pan mówił przed informacjami o tym, że jest to potężna dźwignia znajdowanie się na takiej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, potężna dźwignia marketingowa, reklamowa. Ja się też zastanawiam, czy są tu jakieś pułapki, bo pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to już ten zapał producentów różnych zupek instant, którzy pewnie już mają w głowie te projekty opakowań, prawda, polski rosół, który teraz można sobie zalać w kubeczku i tam poczęstować, nie wiem, Amerykanina, Brytyjczyka.
0: No tak jak mówię, to jest pułapka oczywiście, natomiast my mówimy o tej tradycji rosołu, czyli o całej tam świecie wokół rosołu też i mamy nadzieję, że bo to jest bardzo ważne, wniosek przewiduje też elementy ochrony, czyli elementy edukacyjne też i mamy nadzieję, że głównie na tych elementach się skupimy. Co do tej dźwigni marketingowej, to jak wspomniani już Włosi, obliczono, gdzieś tam czytałem takie dane, że w momencie, kiedy wpisano kuchnię włoską, gotuj po włosku, nawet dokładnie można było przetłumaczyć, w ciągu 2-3 tygodni na świecie ukazało się ileś tam setek tysięcy publikacji powtórnie jakby, bo kuchni włoskiej nie trzeba reklamować, ale one na powrót jakby napędziły zainteresowanie, czy odświeżyły zainteresowanie kuchnią włoską i te publikacje to jest po prostu darmowa reklama. No powiedzmy sobie szczerze, generalnie trzeba byłoby za to zapłacić, tak? A tutaj nie, jest za darmo.
1: Proszę mi wybaczyć takie kojarzenie albo opinie, ale ja mam czasami wrażenie, że polski rosół kojarzy się tak dość nudno, to znaczy mało sexy. W tym sensie, że to jest taka zupa na niedzielny obiad rodzinny, takie coś, no zespół Big Cyc kiedyś śpiewał o bohaterze, który porzucił taki punkowy styl życia i bunt i że jest murarzem przy kościele, zawsze chodzi w ortalionie i jada rosół co niedzielę. No i to z jednej strony, a z drugiej strony mam wrażenie, że na przykład właśnie, nie wiem, młodzi ludzie z zachodu, młodzi Amerykanie trochę oszaleli na punkcie polskiego rosołu i tak dla nich to jest taki jakiś superfood na kolagen.
0: Tak, ale jeśli chodzi o rosół sexy, to Norbert rozwieje wszelkie wątpliwości, niech mi pan wierzy. Natomiast, jak mówię jeszcze raz, nie sama potrawa tutaj jest głównym elementem. To co, te emocje, nawet jeśli nie cierpiliśmy rosołu w dzieciństwie, to mamy z tym pewne takie kalki zrobione, mamy pewne wspomnienia. Czyli my mówimy o tych, prawda, emocjach. Generalnie mówimy o tych emocjach. Natomiast czy rosół jest nudny? Ja

0: już u Czarnieckiego, czyli w kompendium, jest 16 rodzajów rosołów. Jak pan porozmawia z Norbertem, to niektóre z nich dzisiaj byłyby naprawdę hardkorem w kuchni. Nie wiem, czy w ogóle dałyby się zrobić. Natomiast generalnie rzecz biorąc, zawsze rosół, jak powiedział słynny szef kuchni Jarek Uściński, pozdrawiamy go serdecznie, powiedział: ojciec polskich zup, matka pomidorowej w poniedziałek.
1: Więc, to prawda.
0: Tak, tak też. Także...
1: Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie dodał przecieru.
0: No tam nie wiem, czy Jarek, cholera, czy on nie dodaje prawdziwych pomidorów, ale to...
1: Nie, no to już wyższa liga.
0: Mamy w domu. Natomiast ja mówię, chcemy wokół tego wywołać depozytariusze wszyscy, też pokazać nam samym, bo my tak często domagamy się jakiejś pochwały z zagranicy, to fajnie, jak ktoś obcy zauważy. Nie, my pokażmy tutaj nasz produkt, który jest gotowym produktem. Trzeba tylko sprzedać historię, która też jest zawarta. Mamy takie opracowanie, ale to wymagałoby oddzielnej audycji.
1: Rozmowy.
0: Rosół w literaturze polskiej. To naprawdę jest duża rzecz, nawet się nie spodziewałem. Także my musimy tylko tę historię jakby pokazać światu, bo my już ją mamy. Nie musimy nic stworzyć od nowa.
1: A mają państwo w tym swoim działaniu wsparcie, no właśnie, państwa w rozumieniu rządzących? To znaczy, nie tak dawno temu rozmawiałem właśnie z profesorem Rimvydasem Laužikasem z Uniwersytetu Wileńskiego o powstającym w Litwie projekcie takiej turystyki gastronomicznej na najbliższą dekadę. No, cel ten sam trochę, to znaczy może Litwini są jeszcze w innej pozycji niż my, ale żeby właśnie zwiększyć rozpoznawalność tej ich kuchni. A jak to wygląda u nas? Czy my mamy taką, nazwijmy to, ja wiem, dyplomację kulinarną?
0: To ciężki temat, panie redaktorze. Z dyplomacją...
1: Zróbmy tak, żeby Rosołowi nie zaszkodzić i jego tradycji w tymi wypowiedziami.
0: Nie, bo naszą ekspertką też w tym projekcie, ale w wielu innych jest pani Magdalena Tomaszewska-Bolałek, pani doktor z SWPS-u, no, szefowa dyplomacji kulinarnej, jeśli chodzi o dyplomację kulinarną i przegląd dyplomacji kulinarnej na całym świecie, ekspertka. I to jest symptomatyczne. Ekspertka rządów Danii, Finlandii, Szwecji, Korei, Japonii. No a w Polsce jakby troszeczkę jeszcze mniej jest dostrzegana, ale to się zmienia. Ja tylko powiem tak, że po wielu latach starań właśnie u nas w Muzeum w Willi Intracie odbyła się praktyczna część narady dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów polskich na całym świecie. MSZ to zorganizował we wrześniu i tu właśnie mogliśmy mówić o potędze takiego soft power, tej dyplomacji kulinarnej, która jest fantastycznie zrozumiana i fantastycznie realizowana przez Koreę, przez rząd koreański, czy też wszystkie agendy rządu koreańskiego, przez Japonię. To jest fantastycznie realizowane na całym świecie. To jest ta właśnie miękkie oddziaływanie na przyjaciół i na wrogów, bo stół zawsze jednoczy. Czy to będzie negatywne, pozytywne, wywołuje dyskusje i emocje. I o to nam chodzi.
1: No, Francuzi nakręcili nawet film Bouillon. Zastanawiam się, czy nam by się takie dzieło kultury trochę nie przydało. Ja rozumiem, że trochę trudno oddziaływać na to, nie wiem, na filmowców, scenarzystów, żeby teraz nakręcili film o polskiej kuchni. Ale przyznam, że ja widzę potencjał.
0: Nie, ale to polecam serdecznie, chyba już trzeci sezon, Alek Baron z ekipą kręci taki odcinkowy program Rosół Polski. Bardzo ciekawy, świetnie pokazywane różne takie niszowe często rzeczy, które dzieją się w polskiej, nie tylko gastronomii, ale w polskiej gospodarce, rolnictwie, różni pasjonaci i tych ludzi trzeba pokazywać. Jeśli chodzi o wsparcie, to tutaj oczywiście pośrednio muzeum udziela wsparcia takiego organizacyjnego, to już jest bardzo duża pomoc, a myślę, że z chwilą, kiedy będziemy już bliscy finalizowania złożenia wniosku, to odzywają się różnego typu organizacje, które chciałyby nam pomóc, więc ja jestem dobrej myśli.
1: To jeszcze jedna rzecz, tak na koniec troszeczkę tej części rozmowy. Jedna rzecz mnie nurtuje, bo jak już będziemy wpisywali tradycję przygotowywania rosołu na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, to jaki ten rosół będzie? On będzie z makaronem, z jakimiś kluchami? Bo to różnie wygląda w Polsce.
0: Tak, ale to odsyłam do raportu. Okazało się, że i to wynika z tego, co depozytariusze nam mówili. Właściwie nie ma jednej definicji. Jakbyśmy próbowaliśmy w ogóle jakieś takie znaleźć ramy, ale to jest właśnie to. To jest inicjatywa, która wychodzi od spodu, od ludzi i dla wielu rodzin, dla wielu przekazów rosół na przykład ziemniakami, prawda, jest rosołem tradycyjnym od 300 lat robionych. Dla innych to będzie rosół z makaronem domowym, dla innych z, no, także nie ma definicji. Generalnie rzecz biorąc, zupa, która powstaje na bazie, mało tego, zrodziła się też dyskusja, czy rosół wege nadal może być rosołem.
1: Ale jaki, przepraszam?
0: Rosół roślinny na przykład. Bez, wege. Bez mięsa, ta wege, tak?
1: No, tutaj dla mnie tak.
0: Zostawiamy te kwestie otwarte, bo po to jest ten właśnie cała ta procedura wpisu, żeby wywołać jak najwięcej dyskusji.
1: Przy tym zostańmy. Zresztą, tak jak pan powiedział, stół to jest coś, co ma nas łączyć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem audycji przy stole był pan Grzegorz Mazur, kurator projektu Tradycja Polskiego Rosołu. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam.
1: Czas na informacje TOK FM. Z programem Przy Stole wracamy zaraz po nich i swoje kroki skierujemy do kuchni willi Intraty przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, by kontynuować rozmowę o naszym narodowym daniu.

0: Autopromocja.
1: Szczotka, pasta, kubek, zimna woda. Gdyby to było takie proste.
2: Dbanie o zęby u najmłodszych to niekiedy droga przez mękę.
1: Ale przecież nie musi nią być. W czasie rodziców porozmawiamy z dentystą o tym, jak robić to dobrze.
2: Co stosować, a czego lepiej unikać, żeby nasze dzieci nie miały problemów z zębami i nie kojarzyły wizyty u dentysty z koszmarem.
1: Zapraszamy dziś o 13:00.
2: Ula Malko,
1: Krzysztof Chorwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 12.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Policja zatrzymała po pościgu 59-letnią mieszkankę województwa mazowieckiego, która autem uszkodziła dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. W czasie ucieczki staranowała też radiowóz. Kampania wyborcza w Hiszpanii rozpoczyna się w ogniu protestów związanych z kryzysem mieszkalnictwa i w cieniu korupcyjnych postępowań wobec osób związanych z partią rządzącą. Na pierwsze, a także kontrowersji wokół tak zwanego prawa wnuków, które dało obywatelstwo potomkom Hiszpanii na obczyźnie. Premier Pedro Sanchez podjął decyzję o rozpisaniu przedterminowych wyborów po tym, jak Kongres Deputowanych nie zatwierdził dekretów jego mniejszościowego rządu zwiększających ochronę lokatorów. Podczas meczu piłkarskiej ekstraklasy Jagiellonii z Górnikiem Zabrze na białostockim stadionie promowana będzie profilaktyka raka piersi. Październik jest bowiem miesiącem walki z tymi nowotworami, a jej symbolem jest różowa wstążka. Świętowany będzie też jubileusz 35-lecia Podlaskiego Oddziału Służby Granicznej. Kolejne informacje o 13:00.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Tomasz Fęskę, kłaniam się nisko, a to jest program Przy Stole, a my dziś z dala od studia Radia TOK FM, za to w miejscu, które związek ze stołem ma absolutnie fundamentalny, mianowicie jesteśmy w kuchni. I to w kuchni nie byle jakiej, bo jesteśmy w willi Intracie na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a zatem chyba mogę tak powiedzieć, w sercu projektu Ogród Kuchnia Stół, który od lat służy popularyzacji wiedzy na temat historii polskiej kuchni, naszej kultury stołu, bogactwa naszej tradycji kulinarnej. Ze mną jest szef Norbert Sokołowski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam.
10: Utarła się taka zbitka słowna używana przez restauracje, ale też pewnie przez nas w domach czasami. Tradycyjny rosół. No i tradycyjne polskie danie. Czy my w ogóle dzisiaj gotujemy w Polsce tradycyjny rosół? Bo tak domyślam się, że to pewnie nie jest to samo, co 200-300 lat temu.
11: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że to jest w ogóle to, co pan powiedział, jest bardzo, bardzo ładne. Właśnie ten tradycyjny rosół już ma w sobie ten człon, o które nam chodziło, czyli o tą tradycję rosołu w Polsce. Tak naprawdę zaczęliśmy te prace i badania nad rosołem, mając na uwadze dawne książki kulinarne, dawne źródła historyczne. Od XVII wieku mamy pierwsze zapiski o rosole, o tym, że to nie była taka zwykła zupa. On miał kilkanaście wariantów, była to zupa całoroczna, o czym świadczą jakby przepisy na rosół z kiełbaskami z kapłona, z makaronami włoskimi, z grzankami.
10: Rosół z kiełbasami?
11: Dokładnie tak. Czyli po prostu wydaje mi się też taki... No właśnie, bo to było całoroczne danie, mogły to być różne warianty, w zależności od tego, co kuchmistrz miał w kuchni, to te produkty wykorzystywał, a rosół był jakby dodatkiem, który pasował do wielu składników produktów.
10: No, przed chwileczką rozmawiałem z panem Grzegorzem, on mi powiedział, No, żeby się pan nie zdziwił, jak szef Norbert powie, że rosół to było danie hardkorowe. Co to znaczy danie hardkorowe i rosół? Bo mi się to nie łączy.
11: Mi się wydaje, że są dwa takie czynniki, które mi przychodzą na myśl. Pierwsze to jest jakby dobry rosół, to też jest jednak bardzo duża ilość mięsa. Duża ilość składników, też duża ilość warzyw. On się musi gotować też bardzo długo, bo to jest głównie takie składowe. Czas, produkt, dobry produkt, duża jakby ilość tego mięsa. No i przyprawienie go. I wydaje mi się, że też sposób, jaki kiedyś był przyprawiany, na przykład element afrodyzjaką, taki element miłosny, czyli ten lubczyk, który jest jakby afrodyzjakiem, a który pięknie nam się łączy z rosołem. Przecież kiedyś bardzo często panny na wydaniu sadziły lubczyk w ogrodach, no właśnie między innymi po to, żeby go dodawać potem do potraw. Więc taki rosół, który był z lubczykiem, podany jeszcze od serca, myślę, że był bardzo taki kuszący. Dwa, że kiedyś...
10: Czyli rosół jednak może być sexy.
11: Myślę, że jest bardzo. Myślę, że jest bardzo sexy. Myślę, że to też piękne są takie słowa pani Hanny Szymanderskiej, która kiedyś powiedziała, że właśnie to kobiety gotują z emocjami, z uczuciem. I to jest też tak, że w sensie to też, myślę, że mogło tak być, że ten rosół, który gotujemy dla kogoś, no jest seks, jest takim czymś wyjątkowym. Wkładamy w niego dużo pracy, czasu, wysiłku.
10: Dzielenie się, umówmy się, jest sexy.
11: No właśnie, przygotowanie dla kogoś czegoś tak pracochłonnego, a zarazem też w sumie to trochę prostego, bo jak możemy te wszystkie produkty do... Już je pozyskamy, włożymy do garnka, to nam tylko zostaje czekać cierpliwie na efekt.
10: A mówił pan o tych rodzajach mięs, których się używa do rosołu. No właśnie, na czym się gotuje tradycyjny polski rosół? Bo to, że na kurze, to wiemy, ale...
11: Bardzo często, jak przeanalizowaliśmy przepisy z różnych epok, to głównym składnikiem będzie cielęcina, będzie wołowina, jeżeli chcemy zrobić taki tradycyjny rosół. I drób. Czyli cielęcina, wołowina, drób. Bardzo często... Wybili mnie.
10: Kuchnia jest żywa, więc to nic dziwnego, że czasami coś wybija z rozmowy.
11: Dokładnie tak. Historycznie to było, bardzo były takie rosoły cenione z dziczyzną, z sarną, z jakimiś kropatwami, z przepiórkami, z periczkami.
10: To dzisiaj droga zabawa taką dziczyznę znaleźć, żeby ją dozupytać.
11: Dokładnie tak, ale na przykład tu chodzi o taki element... choćby nawet tej goloneczki z sarny, tego mięsa z kością. Też ważny jest element, który włożymy. Pamiętajmy, że rosół bardzo często miał być też zupą taką posilającą, wzmacniającą. Ważny był ten aspekt taki zdrowotny. Ważne były te mięsa, które mają właśnie kość, mają szpik z kolagenem, które po prostu miały nam dawać energię, miały nas też uzdrowić.
10: No właśnie ten aspekt zdrowotny mnie bardzo zaintrygował, bo ja mam wrażenie, że na zachodzie Europy, może nawet nie, za oceanem, Amerykanie mam wrażenie ostatnio jakoś tak się ekscytują polskim rosołem i traktują go trochę jak taki superfood, że to jest takie pożywne, kolagenowe. No my też mamy w tradycji zakodowane, że jak ktoś jest chory, to ważymy mu rosół.
11: Generalnie właśnie w przepisach mamy bardzo często takie porady, żeby rosół gotować też wolno, jeżeli mamy duży element z mięsem, żeby też... Chodzi o to, żeby to mięso oddało swój sok. Ono odda ten swój sok, który jest taki właśnie dla nas bardzo wartościowy, powolutku.
10: Jeżeli długo, to ile?
11: To jest najlepszy czas na gotowanie rosołu, to będzie takie 6 godzin. To jest dobry czas, kiedy te mięsa spokojnie zdążą nam dojść, czyli po prostu się rozgotować, zmiękną. Kiedy rosół nabierze tego swojego aromatu, tej esencji, tego całego smaku. No i oczywiście duża też ilość warzyw, bo nie ma rosołu bez warzyw. To musi być zawsze włoszczyzna, to właśnie musi być ta cebula taka przypalona, która też daje ten fajny taki posmak. No i kolor, więc to jest też jakby ważne. I potem no nasz rosół tutaj muzearny słynie z tego, że jest przyprawiony tak w taki XVII-wieczny sposób. I tam jest sok z limonki, sok z imbiru, szafran, rozmaryn i limonka, która według przepisu i takiej uwagi od kuchmistrza, od Czerniackiego, żadnego nie oszpeci rosołu.
10: Fajnie to brzmi bardzo, a ja mam wrażenie, że tutaj czuję w powietrzu grzyby.
11: Są przepisy, gdzie możemy dodać ciut grzybka, ponieważ tych przepisów jest bardzo dużo. Tam jest tak naprawdę ziele angielskie.
10: Właśnie, w Compendium Ferculorum jest ile? 12, 16 przepisów?
11: 16. 16 przepisów jest na właściwie na jeden rosół z dodatkami, które są różne. Jest jeszcze jedna fajna uwaga. Tutaj Czerniecki też napisał nam, żeby rosół nie śmierdział wiatrem. Stąd ten cały wkład mięsny musi być.
10: Co to znaczy śmierdzieć wiatrem?
11: Żeby on nie był taki chudy, żeby właśnie nie był na takiej...
10: Za cienki.
11: Taki właśnie cienki. Że dlatego ten wkład mięsny musi być taki solidny. Dlatego te trzy rodzaje mięsa minimum. To wtedy jest taki prawdziwy polski rosół. Według niego na tamten czas, pamiętajmy, że on gotuje dla najbogatszych. To jest kuchnia pałacowa, dworska. Ale dzisiaj też wiemy, że jeżeli to, co włożymy do garnka, to potem wyciągniemy z niego właśnie te wartości właśnie takie zdrowotne. No, nie oszukamy tego.
10: Rosołu nie idzie oszukać. Ale to, jakie to jest kapitalne stwierdzenie, żeby zupa nie pachniała wiatrem. No dobrze, a kolejność? Bo ja spotkałem się już kiedyś z opinią jednego szefa, że Polacy gotują zupę na opak. To znaczy zalewają garnek wodą, dopiero wtedy wrzucają warzywa, no i czy tam mięsa i czekają na rezultat. A warto by zacząć odwrotnie. Najpierw podsmażyć na oliwie, na oleju, na maśle warzywa. Dopiero później, jak już one są takie dobrze podsmażone, przegryzione, zalać wodą, w ten sposób stworzyć bulion. A pan jak robi?
11: Powiem dwutorowo. Pierwszy sposób historyczny, czyli mówimy o rosole jako o rozsolonym mięsie. Samo słowo jakby rosół pochodzi od rozsolenia mięsa. Czyli mamy XVII wiek. Mamy...
10: Bo to była kiedyś jedna z nielicznych form przechowania mięsa, tak? Zasolić.
11: Dokładnie tak. Konserwujemy mięso w soli, później musimy to mięso w jednej wodzie zagotować, ono jakby musi oddać sól i dopiero później gotujemy już takie lekko, że tak powiem, przelane mięso zimną wodą, gotujemy już później taki właściwy rosół. Oczywiście my gotujemy od zimnej wody, wkładamy mięso, wkładamy warzywa, przyprawiamy go na końcu tym sokiem z limonki, z imbirem, z szafranem, z rozmarynem. To jest też ważne, aby dodać te przyprawy na sam koniec. Fajne jest to, co pan mówi właśnie z tym przypaleniem warzyw. To jest też jedna z takich porad w przepisie, gdzie jeżeli byśmy chcieli, żeby kolor był taki bardziej brązowy, to właśnie dodajemy przypalony cukier albo właśnie warzywa, które są przypalone, albo właśnie te takie ścinki, błonki z mięsa też przypalone. Więc to też nie jest niczym złym. Bardziej sobie wtedy podkręcimy kolor. Tylko ważne jest mieć tą bazę, ten rosół gotowany od zimnej wody, a dopiero potem dodać ewentualnie te warzywa pieczone, żeby on nie był mętny. Bo inaczej na prostu nam mięso zmętnieje, jeżeli dodajemy... Rosół nam zmętnieje, jeżeli dodamy mięso pieczone do gotowanej wody. To jest inna rzecz. Ale chciałem jeszcze odczarować kostkę, rosołową kostkę. Pokażę panu jedną rzecz.
10: O, śmiało.
11: Teraz książkę przyniosę. Był taki kuchmistrz, Paul Tremo. On żył w XVIII wieku. To jest pierwszy kuchmistrz naszego króla Stanisława Augusta. I on zostawił nam dwa przepisy na kostkę rosołową, na suchy bulion. Ponieważ on pracował nad tym, żeby jak najbardziej zakonserwować mięso, jak najbardziej zakonserwować też warzywa. I my otworzyliśmy takie dwa przepisy na ten suchy bulion i na taką włoszczyznę, którą też jakby przechował też wysuszoną. I tutaj mamy dosłownie przykład, czyli mamy dzisiaj kostkę rosołową, nam się kojarzy z inną kostką, jeszcze to co było kiedyś. To mamy bulion, który jest po prostu wygotowany, wyredukowany do momentu, kiedy po prostu staje się taką żelką.
10: Państwo tego nie widzą, ale to jest niesłychanie ciemne, czyli zakładam, że to jest bardzo skoncentrowana substancja, a nie tak jak te nasze kostki, do których teraz przywykliśmy, że one są takie żółciutkie.
11: No właśnie spójrzmy, tu mamy tak naprawdę taki też tą jakby współczesną kostkę.
10: Kupną, powiedzmy.
11: Kupną. Jak sobie ją otworzymy, to widzimy, że ona jest taka po prostu żółciutka, a tam jakieś może kawałeczki nawet warzyw. A ten sam koncentrant, ten cały smak jakby rosołu, to jest bardzo długo wygotowany rosół. Skąd właśnie potrzebujemy to mięso z kolagenem, to mięso z tą żelatyną, żeby ten rosół nam się potem ładnie zsiadł. Ta ciemniejsza kostka, ona jeszcze była dwie doby wysuszona. Czyli mamy generalnie taką pierwszą fazę, kiedy bulion jest wygotowywany, najlepiej dwa dni, a potem jeszcze dwa dni po prostu taka wysuszona. I według przepisu Paul Tremo mówi, że ta kostka mogła po prostu wytrzymać nawet 14-15 lat.
10: I taka kosteczka, która ma na oko 2,5-3 cm długości i centymetr z hakiem szerokości, to z niej można ile rosołu przygotować?
11: Ja myślę, że to byłaby taka odpowiednia dawka gdzieś tak na litr wody. Chodzi o to, żeby to były takie koncentraty dla żołnierzy, żeby oni mieli też lekki ekwipunek, lekki jakby produkt, a żeby go mogli przygotować szybko i żeby mieli jakby pożywny koncentrat, taki witamin i tego właściwie...
10: Wywaru mięsnego.
11: Mięsnego, tak. Mogę dać...
10: O, zaraz spróbuję.
11: Spróbujmy, właśnie. Ona jest bardzo twarda, bo to jest właśnie koncentrat, ale...
10: Wygląda jak taki karmelek.
11: Dokładnie tak.
10: Ale smak tak. Chyba był zgoła inny.
11: Muszę śmiało sobie spróbować. Żelka mięsna taka.
10: Niesamowite. Znaczy nie mogę powiedzieć, żeby w pierwszym odruchu bardzo apetyczne, Ale fascynujące.
11: Bo to jest generalnie też taki, no, współcześnie byśmy powiedzieli, że coś, co mogło ratować kuchmistrzom czasami skórę, kiedy sos na przykład się przepalił, albo nam, nie wiem, wylał się garnek z rosołem, no bo to przecież takie rzeczy się dzieją jakby w kuchniach.
10: Plan B.
11: Mając taki plan B, koncentraty takie właśnie smaku mięsnego, mogliśmy zawsze zrobić szybko jakiś sos, albo po prostu mieć w bujon, tak?
10: Ja w ogóle mam wrażenie, że wielu Polaków sobie nie wyobraża dzisiaj rosołu na stole bez takiej ciemnej, płynnej przyprawy, którą wymyślił pan nazwiskiem Magi, ale przecież ten wynalazek, ta przyprawa, to jest koniec XIX wieku. No wcześniej tego nie używano, więc co? Lubczyk po prostu? Bo to jest wyciąg z lubczyku ta przyprawa. Coś jeszcze? Jakieś nietypowe, nieoczywiste przyprawy, o których pan wspomniał? Ziele angielskie, liść laurowy? Liść
11: laurowy na pewno. Czyli tak, czy z Magim jest faktycznie tak, że ten pan wymyślił tą przyprawę i ona będzie nawet, on będzie z nazwiska wymieniany w przepisach dwudziestolecia międzywojennego, co uważam, że jest też bardzo jakby ciekawe i fajne historycznie. Ta przyprawa nie jest niczym złym, po prostu jest jakby koncentrat. Dzisiaj to jest, wiemy, że to jest po prostu bardziej wyciąg i koncentrat. My oczywiście zalecamy, polecamy i chwalimy polski lubczyk, mocny, esencjonalny.
10: A co odróżnia polski rosół od bulionów ze świata? No bo Francuzi robią swój, Włosi też mają swoje brodo. Czy jest coś takiego bardzo unikatowego dla polskiego rosołu?
11: Tak naprawdę, jeżeli patrzyliśmy na przepisy kuchmistrzów francuskich, którzy byli w Polsce, Antoni Tesler ma w swoim zbiorze, w swoich przepisach ma rosół francuski. Dosłownie taki jest tytuł i u niego na przykład ten przepis jest, oczywiście jest mięso, są warzywa i tam jest też pasternak, jałowiec i on ten rosół podaje z grzankami. Bardzo często te przepisy na rosół takie francuskie po francusku są z grzankami.
10: Czyli chodzi o to, co dodajemy i jak przyprawiamy. To są te różnice.
11: Tak, i pasternak, bo wiemy, że Francuzi pasternak używają, pietruszkę raczej nie. My z kolei bardziej pietruszkę niż pasternak uważam dzisiaj, historycznie też.
10: Tutaj jesteśmy w kuchni na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a pan w domu jak gotuje rosół dla siebie, dla rodziny, to jakby pan zrobił, jakby pan miał, nie wiem, przekazać naszym słuchaczom, jak zrobić taki porządny rosół w domu?
11: To jest dosyć prosta sprawa. Zacznijmy od mięsa, po prostu mięso, kurczak i wołowina, bo kurczak i cielęcina gotujemy od zimnej wody z warzywami, z listkiem laurowym, z zielem. Możemy przypalić cebulę. Tak naprawdę to też ważny jest czas oczywiście gotowania. Z szumowaniem od razu powiem, że to też zależy. Są przepisy, gdzie mamy, aby absolutnie nie szumować, że to też jest białko, które opadnie potem na dno garnka i to ma też pewnie jakiś sens taki mikrobiologiczny. To zależy od jakby tutaj domu. No i mój rosół jest generalnie takim tradycyjnym polskim rosołem z makaronem.
10: Przyprawia pan czym?
11: Czasami przemycałem taki sok. Jeżeli mamy gości, to wtedy już jeżeli mamy gości, to po prostu robię taki historyczny rosół, czyli z limonką, z imbirem, pokazuję im tą naszą kuchnię taką polską, ale dla córki głównie i dla żony to robi taki rosół tradycyjny z solą i pieprzem.
10: O tym, jak przygotować rosół najlepszy z najlepszych, rozmawiałem z szefem kuchni w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Norbertem Sokołowskim. Bardzo dziękuję.
11: Dziękuję bardzo i pamiętajmy, że rosół to jest nasze dziedzictwo i nasza chwała i mówmy o nim głośno. Nie zmieniajmy jego nazwy. Pokazujmy tą polską nazwę rosół. To uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne i istotne.
10: Bardzo dziękuję. Szkoda, że państwo nie czują, jak tu pachnie. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 13, które już są gotowe do zaserwowania państwu w najświeższej i najgorętszej postaci. Już po 13 czas rodziców, audycja Uli Malko i Krzysztofa Chorwata, na którą oboje serdecznie państwa zapraszają, a ja się do tego zaproszenia oczywiście dokładam. W programie Przy Stole słyszymy się za tydzień, w sobotę po 12. Do usłyszenia.
3: Dzień dobry. Dzisiaj w czasie rodziców temat bardzo przyziemny, ale prowokujący wiele pytań i wątpliwości rodziców.
7: Dbanie o zęby u najmłodszych. Jak robić to dobrze, czego unikać i jak odczarować wizytę u dentysty?
3: Zapraszamy serdecznie, słyszymy się tuż po informacjach o 13.
12: Reklama.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
13: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
14: Nie muszę zgadywać.
12: Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
13: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I malinę, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
22: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
23: Magda, wszystko w porządku?
24: Przepraszam, migrena.
25: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
24: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
26: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
27: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Blisko 50 tysięcy szkół skontrolowanych i 76 osób zatrzymanych. To efekt akcji policji po atakach w szkołach. 9 Polaków rannych po wypadku autokaru w Turcji. Są nowe informacje z polskiego MSZ. W Krakowie już jest cisza wyborcza. Jutro głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów. Minutę temu minęła 13. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Blisko 50 tysięcy skontrolowanych szkół i 76 zatrzymanych osób. To najnowszy wynik ostatnich działań policji po atakach nożowników w mazowieckich szkołach. Po tragicznych wydarzeniach sieć obiegły niepokojące doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u i planach kolejnych ataków. Do akcji wkroczyły służby, które cały czas przeczesują internet, sprawdzają wszystkie podejrzane informacje. Ostatnie wydarzenia były jednym z tematów programu Wybory w Toku. Przedstawiciele obozu rządzącego, opozycji i prezydenta przerzucają się odpowiedzialnością za kształt obecnych przepisów regulujących działalność służb w internecie i wykorzystywania tragedii do bieżącej polityki.
28: Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że to Donald Tusk zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego w sposób, można powiedzieć, cyniczny. Wykorzystał niewyobrażalną tragedię do ataku na głowę państwa. Przypomnijmy może fakty. W 2000 2024 roku Sejm uchwalił ustawę, która daje możliwość szefowi ABW ingerować właśnie w takie treści, które są o charakterze terrorystycznym, je blokować. Więc Donald Tusk ma narzędzia, które mogą blokować tego typu rzeczy i powinien je wykorzystywać.
0: Możemy znaleźć różne rozwiązania, natomiast ja się obawiam za każdym razem, kiedy takie kompetencje dostają urzędnicy podlegli rządowi i nieważne, kto tym rządem zarządza, kto jest większością. To po prostu jest niebezpieczne dla demokracji. Jest straszny margines patologii w internecie. Musimy znaleźć rozwiązania, jak z tym walczyć, ale nie możemy wylać dziecka z kąpielą.
1: Bardzo jestem zaskoczony, że prawicy kompletnie nie przeszkadza, że dzisiaj chiński TikTok, amerykańska Meta może sobie dowolnie cenzurować treści na polskich profilach społecznościowych. I to państwo akceptujecie.
2: Mówili Alwin Gajdur z Kancelarii Prezydenta, Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus i Sławomir Ćwik z Unicentrum. A więcej na ten temat piszemy na portalu tok.fm.pl. Większość Polaków, którzy ucierpieli w wypadku autokaru w okolicach Izmiru w Turcji, opuściła już szpitale. Takie informacje w rozmowie z tok.fm przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Autokar, którym podróżowało 45 turystów z Polski, zderzył się z samochodem osobowym.
4: Siedmiu z naszych obywateli musiało trafić do szpitali, ale miało bardzo lekkie lub lekkie obrażenia. Najcięższym tutaj było złamanie nogi. Tylko jedna osoba z tym złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
2: Na wypadku zginęły dwie osoby, to obywatele Turcji. Maciej Wewiór zapewnił, że wszyscy pasażerowie autokaru są pod opieką biura podróży. Sytuację monitoruje też polski konsul w Turcji. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Zakazane jest m.in. rozwieszanie plakatów wyborczych oraz zrywanie już tych zawieszonych. Nie można też w inny sposób sugerować, na kogo powinno się oddać głos. Do tego typu zdarzeń dochodzi nawet kilkanaście tysięcy razy w ciągu roku. Pożar sadzy w kominie to w sezonie grzewczym nadal częste zjawisko. Niestety również bardzo niebezpieczne, przekonuje Mariusz Czapelski ze Straży Pożarnej.
5: Samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy. Szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane konstrukcji poddasza.
2: Dlatego tak ważne są regularne przeglądy i okresowe czyszczenie kominów. Właściciele domów ogrzewanych węglem, drewnem czy peletem takie czyszczenie powinni robić nawet 4 razy w roku. Uniwersytet Morski w Gdyni szuka chętnych na budowę nowego żaglowca szkoleniowego, który ma zastąpić wysłużony dar młodzieży. Trwa już drugie postępowanie przetargowe, bo do pierwszego nie zgłosiła się żadna stocznia. Teraz, jak przekonują władze uczelni, powinno pójść znacznie lepiej. Paweł Radzewicz.
10: Budowa ponad 100-metrowego żaglowca to ogromne wyzwanie, nie ukrywa rektor Uniwersytetu Morskiego Adam Weintrich.
11: To jest gigantyczna robota. To jest przetarg za projektu i zbuduj. Musieliśmy właściwie każdy detal opisać. Jest kilkaset tysięcy szczegółów, które trzeba opisać. Jak się nie umie tam wycieraczek, to ich nie będzie.
10: W pierwszym przetargu niechęć stoczni budził zbyt krótki czas na budowę. Po jego wydłużeniu zainteresowanie jest większe, dodaje dyrektor Dariusz Jelonek.
23: Zdecydowanie tak, można to powiedzieć po ilości pytań. W pierwszym przetargu dostaliśmy raptem kilka pytań, teraz mamy już kilkadziesiąt, też z kilku stron te pytania, czyli od różnych kontrahentów.
10: Przetarg kończy się za niespełna miesiąc, a budowa nowego żaglowca zajmie około 3 lat. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: A kolejne informacje w TOK FM o 13.20. Już teraz przed nami prognoza pogody.
27: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Od 12 stopni w Białymstoku przez 14 w Warszawie i Łodzi, 16 w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 19 w Krakowie i Rzeszowie. Dziś zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu w całym kraju.
27: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
29: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Dzień dobry, witamy się z wami w kolejnej audycji Czas Rodziców.
6: Ula Malko,
3: Krzysztof Chorwat, Olga Tanajewska audycję wydaje, a wy możecie do nas pisać na adres rodzice@tok.fm.
6: A dziś porozmawiamy o myciu zębów u dzieci, o tym, jak o nie dbać. Temat bywa bowiem zmorą wielu rodziców i dzieci.
3: A pomoże nam zmierzyć się z tym tematem Michał Gefrerer, dentysta dziecięcy. Dzień dobry.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
6: To Michale, powiedz, kiedy zacząć dbać o zęby dzieci? Czy rzeczywiście jest tak, że trzeba dbać, jak się od razu pojawią takie malutkie? Jak to jest?
7: Bardzo dobre pytanie, bo no, tu rodzice często się z tym zgłaszają do nas, do stomatologów dziecięcych. Tak naprawdę, słuchajcie, bakterie, te próchnicotwórcze, one nie czekają. One się pojawiają w jamie ustnej u dziecka praktycznie w pierwszej dobie po porodzie. I jak tylko się pojawia pierwszy ząbek, zazwyczaj jest to około 6 miesiąca życia, to tak naprawdę te bakterie, można powiedzieć, już atakują tego zęba. I zaczynamy właśnie dbać o zęby w momencie już pierwszych, w momencie pojawienia się ich, czyli właśnie to jest to około pół roku życia. Wiadomo, to jest zmienne, ale zaczynamy dbać od samego początku. To jest też ważne z aspektu, z punktu widzenia takiego przyzwyczajenia dziecka do tych zabiegów. Już u tego maluszka, tego 6-miesięcznego dziecka, jak już wprowadzamy te zabiegi, to go też przyzwyczajamy do tego, że coś w tej buzi robimy codziennie, że coś tam działamy, używamy różnych przyrządów. Także od początku, tylko w momencie, kiedy się zęby pojawią, działamy.
3: A co z tym etapem wcześniej? Bo też z tego, co pamiętam, to kazano nam z dziećmi po prostu wycierać szmatką, gazikiem po zjedzeniu mleka. Na przykład mamy, żeby już trochę tam zadziałać.
7: Świetna uwaga. To też chciałem właśnie o tym powiedzieć, bo kiedy jeszcze jama ustna dziecka jest bezzębna, to warto już wykonywać pewne zabiegi higieniczne. Czy to na przykład, tak jak pan powiedziałeś, gazikiem nawiniętym na palec, wacikiem, czy już takimi specjalnymi nakładkami silikonowymi, to bodźcuje jamę ustną dziecka i też przyzwyczaja do późniejszych zabiegów higienicznych. Także to jest też bardzo ważne, żeby zaczynać tak naprawdę już od pierwszych tygodni życia, już coś w tej buzi działać. Jest to bardzo, bardzo dobry kierunek i do tego wszystkich zachęcam i namawiam, żeby zaczynać już przed pojawieniem się pierwszych zębów.
6: Bo rozumiem, że to jest trochę o tym, że jedno to jest higiena w kwestii dbania o zdrowie, a drugie to jest w ogóle o przyzwyczajaniu, prawda? Bo to, żeby się nie obudzić potem za późno i się zorientować, że dziecko w ogóle nie chce, żeby cokolwiek mu tam do tej buzi wkładać.
7: Dokładnie tak. Pamiętajmy, że jama ustna dziecka jest strefą bardzo, bardzo wrażliwą. Jest to też taka strefa intymna i jakiekolwiek działania w jej obrębie no, są związane z pewnymi czasami dla dziecka niedogodnościami. I im wcześniej zaczniemy, im wcześniej przede wszystkim będziemy mieli świadomość w ogóle tej zdrowej jamy ustnej, to tym lepiej dla nas, bo będziemy mieli łatwiejszą współpracę z tym dzieckiem i dużo lepiej dla dziecka, bo będzie po prostu miało ładne i zdrowe zęby, które będą prawidłowo funkcjonować, będą dobrze wyglądać i dobrze działać.
3: No to w takim razie takie podstawy. Ile razy dziennie? Od kiedy już wiemy, czy to już pasta, czy żel, czy fluor i tak dalej?
7: No tak, to już temat bardzo szeroki, natomiast złoty środek, te dwa razy dziennie, te mycie poranne i wieczorne, to jest taka podstawa, od której należy wyjść. Oczywiście.
3: Czyli nie wariujemy, że po każdym zjedzeniu
7: nie,
3: czegoś...
7: Oczywiście, żeby w ogóle powstała próchnica, potrzebnych jest wiele czynników. Oczywiście czynnik higieniczny, czyli w ogóle ta higiena jamy ustnej jest kluczowa, ale pamiętajmy, dieta, geny, rodzeństwo, rodzice, duża ilość problemów z zębami rodziców, czyli po prostu próchnica u rodziców znacząco zwiększa problem u dziecka, zwiększa ryzyko tej próchnicy u dziecka, bo my te bakterie chcąc, nie chcąc przekazujemy dziecku. Więc im więcej jest tych czynników sprzyjających powstawaniu próchnicy, tym bardziej powinniśmy się do tej higieny przyłożyć. Więc wracając do pytania, te dwa razy dziennie jest wystarczająco u dzieci, u większości dzieci. Zdarzają mi się pacjenci, którzy jednak muszą zwiększyć ilość tego szorowania tak zwanego, żeby móc te zęby po prostu ochronić. Więc dwa razy dziennie to jest wystarczająco.
3: Dwie minuty?
7: Słuchajcie, no jeżeli dziecko ma 4 zęby, 6 zębów, 8 zębów, to wystarczy 15 sekund, więc to te 2 minuty to też jest tak, żeby było łatwiej przekazać to rodzicom. Natomiast no, im mniej zębów, tym krócej. Natomiast tutaj już poruszamy temat tego czasu. No im mamy lepszą szczotkę, o tym też można ten temat rozwinąć, ale im lepsza szczotka, czyli lepsza jakościowo, z gęstszym włosiem, odpowiednio dobrana do wieku, to tym nam będzie po prostu łatwiej. Czyli te dwa razy dziennie, od pierwszego ząbka, z racji, że zęby, które się wyrzynają, są zębami tak zwanymi niedojrzałymi, czyli jeszcze nie mają odpowiedniej ilości składników mineralnych w swoim składzie, powinniśmy stosować pastę z fluorem, natomiast u małych dzieci jest to zmniejszona ilość fluoru, to jest tam 1000 jednostek i na to zwracajmy uwagę. Natomiast u tych maluszków, jeżeli te pierwsze zębki się pojawiają i w ogóle u dzieci, które jeszcze mają problem z wypluwaniem, czyli tak do tego trzeciego roku życia, to stosujemy zmniejszoną ilość takiej pasty, czyli tak naprawdę no, nakładamy jej wielkości, tak jak ziarenko ryżu, ziarenko pieprzu, taka malutka ilość, mówisz na to śladowa ilość, tylko żeby łatwiej rodzicom wytłumaczyć, to po prostu mówimy, że to było wielkości ziarnka pieprzu. I tak naprawdę to regularne mycie szczotką i pastą na początek jest absolutnie wystarczające.
3: A to zostanie może jeszcze przy tych pastach i szczoteczkach, bo to rynek uwielbia oczywiście tam zagarnąć wszystko i reklamować różne rzeczy.
7: Zgadzam się.
3: Pasta 1000, ale czy też słyszę często, że to 1400, tak jak dla starszych już dzieci, bo mamy podział często w sklepach na wiek. No ale słyszę, po co inwestować w dwie pasty, mając dwoje dzieci, skoro można dać właśnie mniej dziecku, ale 1400, właśnie krople tam, ziarenko grochu, ryżu, a starszemu normalnie już dawać.
7: Znaczy dokładnie, bo to co mówisz, żyjemy w czasach, gdzie niestety marketing rządzi i producenci też widzą to, że tutaj można nieźle zarobić po prostu. I te pasty dzielą na od 0 do 2 lat, od 2 do 6, od 6 do 12. To nie ma za bardzo sensu. Generalnie ja bym podzielił te pasty tak na logikę, bo to mi się wydaje najrozsądniejsze. Dziecko, które nie potrafi jeszcze wypluwać, czyli od 0 do 2, od 0 do 3, oczywiście to jest bardzo indywidualne, powinny stosować pastę o tej zmniejszonej zwartości fluoru, po prostu żeby nawet jak połkną tą niewielką jeszcze, żeby nic się nie stało. Natomiast jak dziecko potrafi już wypluwać, ja zachęcam do używania już past takich normalnych, zwyczajnych, w krajach tych zachodnich mówisz na nim po prostu family paste, czyli tylko dla mniejszego dziecka nakłada się mniejszą ilość, dla starszego troszkę większą, dla dorosłego jeszcze większą objętość. Czyli tak naprawdę bardzo to jest rozsądne, żeby dla maluszków pasta ta dziecięca z zmniejszoną ilością fluoru, a dla tych starszych, potrafiących już ładnie płukać i wypluwać, to spokojnie może być ta 1450.
3: Czyli ten fluor padł, jednak padło słowo, ważne, bo
7: tak, bardzo kontrowersyjne też, tak, ja wiem, bo to się spotyka.
3: Pojawiają się brzele bez. No i co? Odrzucicie wszystkie?
7: Znaczy, słuchajcie, no, jeżeli my w domu mamy kontrolę nad tym dzieckiem, czyli wiemy, ile tej pasty nakładamy, mamy tą świadomość, że ten fluor jest potrzebny, ponieważ on działa w ten sposób, że można być takim oczywiście w wielkim skrócie, wciąga za sobą do szkliwa jony wapnia i fosforu, które są też składowymi szkliwa, bardzo ważnymi, to tak naprawdę ten fluor jest potrzebny. Jeżeli mamy tą świadomość i mamy kontrolę nad tym, jak najbardziej pasta z fluorem jest zalecana od pierwszego ząbka. Natomiast pamiętajmy, dziecko idzie do przedszkola, do żłobka, do przedszkola, do różnych placówek, no i tamtej kontroli już nie mamy. I na przykład to jest taka historia moja rodzinna, że jak ja moje dzieci jeszcze chodziły do przedszkola, ja tam robiłem też wykłady dla tych dzieci i rodziców i tam właśnie tłumaczyłem, że pasta fluoru jest bardzo ważna. A ktoś kiedyś zobaczył, że ja dałem dziecku pastę bez fluoru i zaczęło się, o tu pan doktor mówi, że pastę z fluorem, a swojemu dziecku bez fluoru. Z jednej prostej przyczyny. Ja nie mam kontroli nad tym, jak ile tej pasty zostanie nałożone, ile spożyte podczas tych zabiegów higienicznych w tych placówkach typu przedszkole czy szkoła. Więc jeżeli nie mamy kontroli, ja bym tutaj uważał, bo niestety pamiętajmy też, i to też jest według mnie spory błąd ze strony producentów, bo pasty produkują bardzo smaczne. Jeżeli coś smakuje, a często jeszcze ładnie wygląda, bo ma brokat, ładny kolor, super swojego bohatera na opakowaniu, to dzieci to bardzo zachęca do połykania. I też byłem świadkiem, bo też w trakcie specjalizacji jeździłem po różnych przedszkolach jako edukator, mówiąc o zdrowiu jamy ustnej u dzieci. I tam widziałem naprawdę dużo sytuacji takich, że dzieci, o zobacz, mam nową pastę, bo często na przyjazd dentysty była właśnie kupowana nowa pasta, zobacz, mam mikropię truskopową, spróbuj. I ta tubka krążyła między dziećmi i te dzieci testowały. No pamiętajmy, to pasta nie do tego służy. Pasta ma pomóc w czyszczeniu zębów, pomóc je wzmocnić, ale absolutnie nie powinna być połykana. No, poza wyjątkiem oczywiście tych malutkich dzieci, ale to już mówiłem, że nakładamy wtedy po prostu śladową ilość.
3: Michał Geffrer, dentysta dziecięcy, jest z nami w czasie rodziców. Do rozmowy o tym, jak dbać o zęby najmłodszych, wrócimy po informacjach TOK FM.
29: Autopromocja.
12: Czego nie mówi nam o sobie szkoła w chmurze? Hasła o nauce wolnej od presji sprawdzianów, bezmyślnego siedzenia w ławkach i przestrzeni na rozwijanie własnych pasji to tylko jedna strona tego systemu. Kto jest odpowiedzialny za edukację dzieci, które porzuciły tradycyjne szkoły na rzecz tej internetowej? I co powinni wiedzieć rodzice, zanim zdecydują się na taki krok? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Dzieci w chmurze. Edukacja domowa w Polsce. W spółce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
29: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Cześć, siostrzyczko.
15: Gratulacje.
14: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
15: Ania.
14: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
15: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
14: Obiecuję.
16: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
18: Panie Pascalu.
19: Tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pan zalecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Mamo, źle się czuję.
31: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
21: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
32: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
33: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 13.20, informacje TOG FM, przy mikrofonie Emil Górny. Zapraszam. Szokująca umowa prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego dowodzi rosnącej desperacji, by obniżyć ceny paliw przed listopadowymi wyborami do kongresu. Tak ocenia brytyjska stacja BBC. Stacja przypomina, że zaledwie 3 tygodnie temu Trump podpisał ustawę zezwalającą na nałożenie nowych amerykańskich sankcji i ceł na kraje, które importują rosyjską ropę i gaz. Turcja opublikowała przepisy zakazujące platform społecznościowych świadczenia usług na rzecz dzieci poniżej 15 roku życia oraz wymagające od użytkowników weryfikacji wieku za pośrednictwem rządowego portalu. A tymczasem polski wicepremier i szef MON zaapelował o to, by w Polsce przyjąć zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia. Więcej o tym powiemy w informacjach o 14. Na koniec sport. Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed wyścigiem 18 rundy Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru na torze ulicznym Marina Bay. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu. Kolejne informacje w TOK FM o 13.40.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Witajcie ponownie w czasie rodziców. Ula Malko.
6: Krzysztof Horwat.
3: A z nami jest Michał Gefrerer, specjalista stomatologii dziecięcej. Rozmawiamy o oczywiście o dbaniu o zęby najmłodszych, nie takich młodych tylko, ale może na chwilę o tych najmłodszych jeszcze. Ząbkowanie to jest taki temat.
7: No, temat, mówiąc wprost i dosłownie, spędzający sen z powiek wielu rodziców. I no, temat też można o nim bardzo dużo mówić. Natomiast, tak jak mówiliśmy na początku, bodźcujmy tą jamę ustną. Podczas wyrzynania zębów jest procesem, który rzeczywiście jest dla dziecka dyskomfortowy. Przede wszystkim wiadomo, swędzą, pieką te dziąsła i jest to po prostu dla dużej części dzieci po prostu bolesne. I teraz co robić, żeby to przeszło jak najłagodniej? No ogólnie jest dużo preparatów na ząbkowanie, natomiast ja bym tu się skupił wszystkim na takiej terapii manualnej, można tak powiedzieć, czyli po prostu masażu tych dziąsł. Można to wykorzystać, tak jak wcześniej mówiliśmy, o ten gazik nawinięty na palec, czyste te nakładki silikonowe i masując te dziąsła powinniśmy dziecku sprawić ulgę, czyli to pomaga. Jeśli to ząbkowanie przebiega w troszeczkę cięższy sposób, czyli dziecku się na przykład pojawia stan podgorączkowy, albo ma biegunkę, albo w ogóle no, któraś noc z rzędu jest nieprzespana i widać, że dziecko cierpi, to po prostu zalecałbym podanie środków przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, bo on zadziała ogólnie, zadziała przeciwzapalnie. Bardzo popularne są te preparaty na ząbkowanie, natomiast w nich jest głównie środek znieczulający, czyli ma on znieczulić to dziąsełko. Tylko, drodzy Państwo, on działa bardzo, bardzo krótko. To dziecko głównie połyka ten preparat, a jest to często stosowane dosyć bardzo no, regularnie. Jak dziecko społknie tego zbyt dużo, to nie jest dobre dla jego zdrowia, więc raczej tego bym unikał. Jeśli już, to takie preparaty powlekające. One też są stosowane w leczeniu aft i różnych takich nadżerek w jamie ustnej, które działają po prostu w sposób ochronny, tworzą taką ochronną warstewkę. Czyli raczej poszedłbym w tym kierunku, ewentualnie podanie ogólnie leków przeciwzapalnych, natomiast tych leków znieczulających, tych preparatów znieczulających nie polecam, nie są one dobre.
3: Przyszło mi jeszcze do głowy, a propos tego okresu najmłodszego, te wszystkie papki ze słoiczków. Mówi się, że one no, powodują często, przez to, że mają słodkie substancje jednak w sobie, mimo że naturalne, to jednak problemy z zębami. Rzeczywiście unikać lub wprowadzać jak najszybciej stałe pokarmy? Właśnie też ze względu na to?
7: Znaczy, tak, no, powiedziałeś tutaj o papkach. No, to jest jeden z elementów. No, w diecie dziecka tego małego jest już dużo innych produktów, które zawierają cukier. Wszystkie produkty, które zawierają cukier, mają potencjał kariogenny, czyli próchnicotwórczy. Oczywiście preparaty, znaczy produkty, które są kleiste, obklejają zęby, są spożywane często, to niestety no, znacząco to ryzyko próchnicy podnoszą. A pamiętajmy, często niestety u dzieci jest tak, że no, lubią, jak już poznają słodki smak, zaczynają coraz bardziej lubić, coraz bardziej się tego domagać, no, a często niestety

0: powody jakieś się znajdują od razu w takiej, przy takiej wizycie? Dlaczego to dziecko w tym wieku? Czy to jest jakiś wywiad z rodzicem, że się okazuje, że właśnie to jest zła dieta, albo po prostu genetycznie?
1: To oczywiście to jest cały ciąg diagnostyczny. Przychodzimy, zbieramy wywiad, badamy pacjenta i diagnozujemy problem.
0: No i najczęściej problem to jest jaki?
1: Najczęstszy problem u dzieci jest próchnica. Jest to choroba próchnicowa, która jest chorobą, która dotyka każdą grupę społeczną. I dzieci z biednych rodzin, i dzieci z bardzo bogatych rodzin tą chorobę mają. Dzieci z Polski, z Afryki i ze Stanów Zjednoczonych. To jest najbardziej rozpowszechniona choroba na świecie wśród dzieci.
2: A powiedz proszę, kiedy właśnie dobrze, żeby się rodzic wybrał z dzieckiem do dentysty?
1: Bardzo dobre pytanie. To tak jak do pediatry bym powiedział. Oczywiście do pediatry jesteśmy już w pierwszych tam tygodniach, miesiącach, to może bez przesady, ale tak naprawdę te pierwsze wizyty mają główny cel. Oczywiście zbadanie dziecka, ale rozmowa i uświadomienie rodzica. Jak dbać o te zęby, jakie są zagrożenia dla zębów, jakie dobrać preparaty i narzędzia do dbania o zęby. Także ta wizyta jest głównie dla rodzica, żeby się po prostu nauczył tego dbania. Bo wbrew pozorom mycie zębów dziecka nie jest proste. Bo łatwo jest położyć model szczęki i umyć te zęby tak pokazowo. To jest żaden problem. Natomiast pamiętaj, małe dziecko rusza się, jest niecierpliwe, ślini się. Mamy na to mało czasu. Wielu rodziców sobie z tym po prostu nie radzi. Także to jest naprawdę duży problem. Proszę, nie mam rodzica, który powiedział, nie, u naszego roczniaka nie ma problemu z myciem zębów. Tak się nie zdarza. To jest wyzwanie i dla rodzica, i dla dziecka. Także ta wizyta jest też głównie po to, żeby być. Jak to zrobić, jak zachęcić. Sposobów jest dużo różnych. Trzeba znaleźć swój indywidualny.
2: A powiedz proszę, bo zastanawiam się, jak przygotować takiego malucha do wizyty u dentysty, bo to jest coś, z czym do mnie do gabinetu rodzice też często przychodzą, czyli pytają, no moje dziecko nie chce mieć zębów, jak to zrobić, żeby tego nie robić przemocowo? To jest jedno pytanie, a drugie, jak to zrobić, żeby ono poszło do dentysty i się nie bało?
1: Znaczy, to też wrócę do tego słowa świadomość. Im bardziej są świadomi rodzice, tym łatwiej to przekazać dziecku. Jeżeli wiemy, że do pediatry chodzimy regularnie, załóżmy co 3 miesiące, czy tam co pół roku, i to te wizyty też czasami nie są przyjemne, dlatego trzeba zajrzeć, obejrzeć gardło, trzeba obejrzeć uszy i tak dalej, to potraktujmy to do tego stomatologa dziecięcego tak samo, że no raz na jakiś czas trzeba te zęby obejrzeć, sprawdzić, czyli przede wszystkim przygotowujemy dziecko, rozmawiamy z nim, mamy całą masę, wiadomo, to zależy od wieku, całą masę książeczek, jakichś formularzy, bajek, piosenek, cała masa i takich pomocy dydaktycznych do tego jest. Im więcej o tym porozmawiamy, im więcej przyłożymy się, im bardziej się do tego przyłożymy, tym lepiej. Natomiast wiecie, mamy też zakodowane, że dentysta to niestety mówi się sadysta i że w ogóle stresujące są to wizyty i niestety u wielu ludzi jest to zakodowane, że te wizyty są trudne, ciężkie, straszne. I wyobraźcie sobie Państwo, większość rodziców mówi sobie, że tylko się nic nie bój. No i co dziecko rozumie? No, jak idzie do pediatry, to mama tak nie mówi. Jak idziemy do gdzieś, do dentysty, tylko się nic nie bój. No i od razu dziecku się koduje. A dlaczego mama tak mówi? A co się dzieje? I tak dalej, i tak dalej. To druga rzecz. Rozmowa między rodzicami. O Boże, idziemy do dentysty. Matko, jak to będzie? I znowu to dziecku, w tym dziecku się buduje po prostu taki podświadomy stres. No i później dlatego ciebie, Ula, muszą odwiedzać pacjenci, którzy... I niestety, wiecie, często to się jedno drugie nakręca. Jedna wizyta mało fajna, druga też. I to się po prostu zaczyna dziecko się po prostu bać i może się nawet rozwinąć tak zwana dentofobia, czyli po prostu w ogóle strach przed wejściem do gabinetu. Już nawet nie mówię o samym obejrzeniu zębów i badaniu, tylko o samym po prostu wejściu. Więc pamiętajmy, uświadamianie, przygotowywanie na spokojne podejście do tematu jest tutaj kluczowe.
0: Zwłaszcza, że wydaje mi się, że większość jednak takich wizyt rutynowych kończy się po prostu przejrzeniem zębów bez żadnego bólu.
1: Dokładnie
0: czasami
1: tak.
0: Fluoryzacją po prostu.
1: Dokładnie tak. Ja też jak te wizyty tak zwane pierwszorazowe, to są, nazywamy je wizytami adaptacyjnymi, to też ta wizyta jest zupełnie inna niż taka wizyta kontrolna, gdzie tylko oglądam zęby. Tam jest tak, że dziecko wchodzi do gabinetu, zaznajamia się ze sprzętem, z otoczeniem, z nowym panem doktorem czy panią doktor i pokazujemy często na pluszakach, które mamy tak specjalnie przygotowane z takimi zębami, pokazujemy, jak to badanie będzie wyglądać. Dziecko może siedzieć na kolanach i tak dalej, i tak dalej. Także wybór dobrego dentysty, przygotowanie się do wizyty i nie panikowanie, to są chyba te klucze.
2: A powiedz proszę, bo tak sama zaczęłam ten temat, czyli jak namawiać dzieci do mycia zębów. Zastanawiam się, czy jak powiedziałeś o tych sposobach, czy są jakieś, które rodzice potem wracają i mówią, że się sprawdziły, że rzeczywiście coś
1: działa? Słuchajcie, jest to temat bardzo indywidualny, bo jednemu dziecku wystarczy to, że będziemy, nie wiem, sami szorować i przy nim, i dziecku już się zaciekawi i będzie chciał naśladować. Wystarczy, że na przykład

0: będziemy mieli u starszego dziecka zęby, to to może też będzie chciało. Możemy dobrać sobie szczoteczkę z ulubionym superbohaterem. Możemy, słuchajcie, tańczyć, śpiewać, skakać, klaskać. No, każdy powinien znaleźć swój sposób na swoje dziecko, bo ja mogę oczywiście doradzić, chętnie podpowiem te. Niektórzy nawet, to nie jest pewnie edukacyjne, pewnie ty powiesz jako psycholog i terapeuta, że puszczenie bajki nie będzie tutaj dobrym, bo dziecko się na tym nie skupi, ale to też czasami jest jakiś środek, który może na chwilkę to dziecko sfokusować i w tym czasie może umyć zęby. Ja zawsze tu tłumaczę też młodym rodzicom. No jeżeli mamy dziecko, któremu musimy zmienić pieluchę, a to dziecko płacze, wyrywa się i rzuca się na tym przebieraku, no to co, czy mama odpuszcza tą zmianę pieluchy? Nie, nie odpuszcza, ponieważ wie, jakie będą konsekwencje niezmienia tej pieluchy. A z zębami już często tak nie jest. Często, okej, nie chcesz myć, to dzisiaj nie umyjemy. No to następnego dnia to samo. I to dziecko się okopuje w tej swojej fortece. O, że jak ja się rozpłaczę, to mama już mi odpuści. Nie, jeszcze raz nie, bo to niestety prowadzi w bardzo szybkim tempie po prostu do problemów. Uwierzcie
1: jak
0: mi.
1: Jak z myciem głowy też rozmawialiśmy tu w jednej audycji.
0: Obcinanie paznokci z
1: przekraczanie granic niestety tutaj.
2: Ale ja myślę
1: musi
2: o tym,
1: zadziałać.
2: Ja myślę o tym, co powiedziałeś, bardzo ważnego, no że jak rodzice mnie pytają a propos mycia zębów, to ja mówię, no że szukajcie sposobu takiego, który was wszystkich wesprze i nie będzie przekraczaniem granic. I myślę, że sytuacja, w której dziecko sobie coś ogląda, a my myjemy mu zęby, jest
0: może
2: lepsza niż...
0: Może to być bajka właśnie o myciu zębów na przykład
2: niż mycie na siłę, gdzie... wprowadzenie na siłę czegoś do tak delikatnej sfery, jaką jest jama ustna, może być po prostu niebezpieczne też.
0: Tak, oczywiście, no wiadomo, no, jama ustna u dziecka jest bardzo małą przestrzenią i tam robienie czegoś na siłę jest ryzykowne, tylko no, zawsze to tłumaczę w ten sposób. Jeżeli no, nie znajdziemy żadnego sposobu na wymycie zębów, po prostu po dobroci, jakimś sposobem, no to tą ostatecznością. Ja oczywiście tego nigdy do tego nie będę zachęcał i jestem tego przeciwnikiem, ale, znaczy przeciwnik też źle powiedziane. Natomiast jeżeli mamy małe dziecko, które absolutnie nie pozwala, no to ja uważam, że ktoś z rodziców powinien po prostu przytulić, mówić do niego, super, jesteś bardzo dzielny, dajemy radę, tylko potrwa chwilę i po prostu z takim przytuleniem, przytrzymaniem, mówiąc miłe słowa, nie walcząc z tym dzieckiem, po prostu te zęby umyć. I słuchajcie, często była tak, że ta walka trwa tydzień, czasami dwa, a to dziecko później widzi, okej, jak ta mama co wieczór nie odpuszcza mi i myje mi te zęby, to uwierzcie mi, to tylko jest dla zdrowia dobre i po prostu to dziecko nie będzie miało traumy. No, ja nie spotkałem się z dzieckiem, które ma traumę szczoteczki do zębów. Spotykam się co parę razy w tygodniu z dziećmi, którzy mają traumę leczenia zębów, jak są mali, ale to, że przytulimy je troszeczkę i wymyjemy te zęby nawet nie do końca z ich zgodą. Uważam, że jeżeli wykorzystamy wszystkie wcześniejsze możliwości i żaden się nie sprawdzi, no to po prostu to jest jedyny sposób wtedy.
2: A powiedz, jak sobie radzisz, jak dzieci się tak boją bardzo w gabinecie?
0: No tu wykorzystuję między innymi wiedzę psychologiczną, bo nie wiem, czy jak wiecie, ale stomatolog dziecięcy to musi być trochę psychologiem, trochę cyrkowcem, trochę akrobatą, oczywiście też dentystą, ale ogólnie w tym zawodzie, w tej specjalizacji stomatologicznej trzeba być bardzo i kreatywnym, szybkim i mieć swoje pomysły. Na pewno to, co widzę, to, co dobrze działa, to też mogę jakby taki trochę rada dla moich kolegów stomatologów młodszych, dać dziecku czas. Bardzo często się zdarza, że jak ja widzę, jak to przyjmują studenci, starzyści, rezydenci, którymi pracuję praktycznie na co dzień, za mało dają dziecku czasu. Dziecko wchodzi, muszą troszeczkę fajnie spojrzeć na świat oczami dziecka, czyli spojrzeć, wchodzimy w nowe miejsce, dziwny zapach, jakiś nowy pan doktor w dziwnym uniformie, jakieś dziwne narzędzia. I jeżeli dziecku od razu wchodzimy i można powiedzieć sobie, rzucamy się na to dziecko, to pokaż ząbki, to dziecko się często zablokuje. Postawi mur i powie nie i koniec. Ale naprawdę, czasami te 10 minut na tej wizycie adaptacyjnej. Ja często wchodzę i uwierzcie mi, nawet nie zwracam uwagi na dziecko. Oczywiście obserwuję je ukradkiem, ale daję mu czas. Ono sobie chwilkę posiedzi na pewno na kolanach. Później z tych kolan zejdzie. Zaczyna sobie, oczywiście ja też mam przygotowany gabinet pod dzieci, czyli są zabawki, różne tam rysowanki, magnesy i tak dalej. Więc to dziecko ma też możliwość, że przez chwilkę może się czymś pobawić. Jeżeli damy czas, ono się oswoi z tym miejscem, to naprawdę wystarczy czasami kilka minut, kilkanaście i dziecko bez problemu siada jednak na fotel i ogląda. Później jeszcze mam taką swoją żyrafkę, która ma takie wstawione tam zęby, taki pluszak żyrafka, który ma wstawione zęby i sobie na początek oglądamy tej żyrafce zęby. Naprawdę chwila skupienia się i chwila jakby tego przygotowania się naprawdę działa cuda.
1: To na koniec jeszcze tej części poproszę, żebyś powiedział, do jakiego wieku dorosły powinien myć zęby dziecku, bo tu są różne wykładnie, ale krótko poproszę.
0: Tak, oczywiście. Oczywiście, jeśli się da. To jest bardzo indywidualne. Ja uważam, że minimum do 8, bo to jest już czas, kiedy są pierwsze zęby stałe, a te dzieci tych zębów nie ogarniają. One są często na samym końcu jamy ustnej, po prostu ciężko się je myje. Natomiast są dzieci, które mogą już dawać radę troszkę wcześniej, ale ten 8 rozdział to jest dla mnie taki minimum. Ja bym powiedział, że moja wersja jest do 10.
1: Michał Geffrerer, dentysta dziecięcy. Wracamy po informacjach TOK FM.
3: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
4: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
3: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Był pierwszą legalną organizacją opozycyjną w PRL. Powstał w momencie, gdy system komunistyczny tracił dotychczasowe źródła swojej legitymizacji. Komitet Obrony Robotników. Jesteśmy jak najgłębiej przekonani, pisali jego twórcy, że spełniamy obowiązek ludzki i patriotyczny, służąc dobrej sprawie ojczyzny, narodu, człowieka.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram, a tylko z aplikacją Biedronka. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji.

0: niskie ceny.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Kiedy choroba odbiera siłę bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
12: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 13.40, informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny, zapraszam. Rosja podziękowała za decyzję USA o zniesieniu sankcji na rosyjskie paliwo, bombardując miasto Zaporoże, gdzie zginęło co najmniej 12 osób, w tym troje dzieci, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że porozumiał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sprawie importu do USA i innych krajów łącznie niemal 5000 ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy. W Karkonoszach panują wymagające warunki do wędrówek, jest ślisko, pada deszcz, panuje zachmurzenie i duża mgła. Poinformowali ratownicy z grupy karkonowskiej GOPR. Na Śnieżce mamy minus 1 stopień, a odczuwalna to minus 15. Wiatr w podmuchach to nawet około 124 km na godzinę. Iga Świątek rozpocznie w przyszłym tygodniu grę w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Jako rozstawiona z numerem 7 od starcia w drugiej rundzie z zawodniczką z kwalifikacji. A jeśli pokona tę przeszkodę, to następną w ćwierćfinale może zagrać z Białorusinką Aryną Sabalenką. Kolejne informacje o 14.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Witajcie ponownie. Wracamy w czasie rodziców do rozmowy o myciu zębów u najmłodszych. Ula Malko.
17: Krzysztof Horwat.
16: Z nami jest dentysta dziecięcy Michał Gefrerer. Mówiliśmy trochę o tym, jak to dzieci, do którego też wieku powinny mieć myte zęby przez rodziców. No i tu mogą z pomocą przyjść różne szczoteczki, różne wynalazki. Znowu ten rynek, marketing, prawda? Mamy różne, nie dość, że rodzaje, no to te wspomniani już superbohaterowie na przykład, albo ulubieni bohaterowie różnych bajek. Która szczoteczka? Zwykła, ręczna, okrągła, ta elektryczna, taka...
18: Oscylacyjno-rotacyjna, to jest ta fachowa nazwa.
16: I ten najnowszy wynalazek, czyli
18: soniczna. Mhm. Słuchajcie, no powiem to, co już większość dentystów mówi. Każdą szczotką da się dobrze wymyć zęby. Tylko pamiętajmy, no jeżeli mówimy już o dzieciach, to mamy utrudnienie, ponieważ dziecko, tak jak wcześniej mówiliśmy, jest niecierpliwe, rusza się, ta jama ustna jest mała, więc mamy utrudnione zadanie. Więc dobór szczotki, oczywiście to jest sprawa indywidualna, ale tak jak mogę powiedzieć, no tych pacjentów już tam na swoim fotelu miałem no pewnie kilka tysięcy i widzę jedną rzecz. Im weźmiemy łatwiejszą szczoteczkę, łatwiejszą, mówię o technice mycia, to tym będzie nam łatwiej te zęby wymyć i o nie zadbać na długie lata. I mówię tutaj z mojego punktu widzenia, tak widzę po swoich pacjentach, najlepiej wypadają szczoteczki oscylacyjno-rotacyjne, czyli to jest taka starszego typu szczotka, oczywiście są teraz nowe napędy magnetyczne, nieważne, to jest temat na inną rozmowę. Te szczoteczki mają bardzo prostą budowę i bardzo prostą technikę mycia. Po prostu wystarczy tą szczoteczkę przyłożyć do zęba, odczekać około 3 sekund i ta powierzchnia, która jest wymyta praktycznie w sposób perfekcyjny. Później przenosimy się na kolejną powierzchnię zęba, znowu odczekujemy 3 sekundy, więc żadnej specjalnej techniki. Bardzo prosta obsługa, tylko wiadomo, te szczotki wibrują, hałasują i teraz tak, jeżeli kupimy taką szczotkę, od razu ją, że tak powiem, rzucimy się na mycie zębów, dziecko się może troszkę wystraszyć tych właśnie wibracji, tak jak mówiliśmy, jama ustna jest bardzo wrażliwą strefą, więc tak naprawdę do tej szczoteczki też się trzeba przyzwyczaić i z nią popracować, ale tak naprawdę nie ma ograniczeń wiekowych co do tych szczotek, czyli można je używać naprawdę już u rocznego, półtorocznego czy dwuletniego dziecka. Nie ma ryzyka, że uszkodzimy dziąsła, zęby, z tym, że wiadomo, no jest to po prostu może być dosyć trudne od takich maluchów, ale ja jestem fanem tych szczotek i widzę po swoich pacjentach, że naprawdę one dobrze działają i widzę też taki dobry feedback ze strony rodziców, bo że w końcu nasze dzieci mają białe zęby, a nie tak jak żółte, jak wcześniej. I to jest właśnie wybór dobrego sprzętu, do dobrej szczoteczki, to naprawdę sami rodzice to widzą.
16: Jakieś inne zabiegi, na przykład nitkowanie, czy to jeszcze nie, tam przestrzenie też między zębami
18: dokładnie
16: są większe u dziecka,
18: prawda? U małych dzieci zazwyczaj nitkowanie nie jest potrzebne, tylko pamiętajmy, no w okolicach dwóch, trzech, między drugim a trzecim rokiem życia pojawiają się drugie trzonowce, czyli piątki mleczne. No i te zęby to już są rzeczywiście zęby takie troszkę bardziej masywne, z kilkoma ścianami i z różnymi powierzchniami. I niestety bywa tak, że te zęby tam z tyłu, właśnie czwórka z piątką, stykają się. Czyli dotykają się całymi tymi ścianami. Jeszcze te zęby są tak charakterystycznie zbudowane, że mają bardzo płaskie te ściany, więc tam często jest duża powierzchnia, gdzie bakterie się, w cudzysłowie, chowają. Żadna szczotka, nawet ta oscylacyjna, rotacyjna, o napędzie magnetycznym w tych miejsc nie wyczyści. I jeżeli już się pojawiają te punkty styczne i nawet przy superhigienie, warto włączyć nitkowanie. Pamiętajmy teraz, w obecnych czasach mamy te nitki już naprawdę fajnej jakości. Mamy tak zwane te flossery, gdzie ta nitka jest po prostu już napięta na takim patyczku, co znacząco ułatwia, bo nie musimy nawijać jej na palce, wkładać tych palców do buzi. Jest to duże ułatwienie i tak naprawdę często to nitkowanie to wystarczy 4 ruchy i mamy zęby wynitkowane. Wiadomo, u małego dziecka może to być trudne, ale tak jak powiedziałem, czy coś w dzieciństwie jest łatwe, no usypianie jest czasami trudne, zmienianie pieluchy i tak dalej, więc to jest jeden z etapów życia i etapów zdrowia po prostu.
0: Ja myślę o tym, że to, co powiedziałeś o wizycie w gabinecie, trochę jest dla mnie taką metaforą w ogóle kontaktu z dziećmi w temacie zębów, bo rodzice często do mnie się zwracają z takim problemem, że czują straszną presję, że muszą tym dzieciom myć te zęby, że się bardzo złe rzeczy wydarzą, jak nie będą myli, co sprawia, że są w napięciu już jak tylko się zbliża wieczór. I trochę tam się skojarzyło z tymi młodymi, rozumiem, stomatologami, że jak dziecko wchodzi do gabinetu, to oni w takim napięciu czekają, co tam się zadzieje. I że rzeczywiście, jak rozmawiamy o tych różnych strategiach, że są teraz aplikacje, gdzie jak się samemu myje zęby, to dziecko widzi, że myje zęby hipopotamowi czy komuś. No, różne sposoby na to, żeby rzeczywiście to jakoś oswoić i potem ten rodzic tylko poprawia. Że różne sposoby na to, żeby ten temat nie był taki straszny, że wszyscy czekają na ten wieczór, kiedy się wydarzy to straszne mycie zębów. Myślę, że jest rzeczywiście bardzo ważne, no bo tak jak powiedziałeś, no jak będziemy czekać potem do ostatniej chwili z myciem, a potem do ostatniej chwili z pójściem do dentysty, to rzeczywiście to się staje bardzo poważny temat.
18: No, mogę dodać tylko, Ulu, to, że no to, co widzę w gabinecie, to niestety, no jest, ten dentysta często jest takim problemem danej rodziny. W sensie, że wszyscy się tym stresują, przeżywają. Właśnie też trochę moim zadaniem, trochę taką moją misją jest trochę odczarować tego dentystę, żeby to nie było tak, jak nasi rodzice mają wspomnienia tych dentystów szkolnych, to też tych historii się nasłucham w gabinecie, żeby to po prostu była część naszego zdrowia, część naszej takiej regularności, że idziemy do tego pediatry, idziemy do tego dentysty. To jest normalna rzecz, jakby nie róbmy z tego nie wiadomo jakiego wydarzenia. Natomiast oczywiście, jeżeli coś się już w tej buzi dzieje, te zęby są chore, to wiadomo, to jest kolejne wyzwanie. Też da się z tym poradzić na różne sposoby. W obecnych czasach naprawdę mamy masę różnych sposobów, które pomagają okiełznać ten stres u dziecka, ten strach. I to da się zrobić. Tylko, że no tu, ja zawsze mówię, dla mnie sukcesem wyleczenia dziecka to nie to jest kontakt z nim, bo ja z tym kontakt oczywiście prędzej czy później się udaje złapać. najważniejszy jest kontakt z rodzicem. Jeżeli ja widzę, że rodzic jest świadomy, że chce też popracować nad tym dzieckiem, to wiem, że wtedy się uda. Natomiast jeżeli rodzic przychodzi, tak oczywiście przerysowuje, to przychodzi, płaci i wymaga, a sam od siebie nie popracuje z tym dzieckiem, taka współpraca się po prostu nie uda i to dziecko będzie miało problem. Uwierzcie mi, naprawdę obserwuję, tak już z punktu widzenia socjologicznego, psychologicznego, naprawdę tych stresów w tym gabinecie jest naprawdę dużo. Ale to często mówię, Boże, jednak trzeba było myć, jednak trzeba było dbać, jednak trzeba było się tematem zainteresować wcześniej. Najważniejsze są te pierwsze 2-3 lata. Jeżeli my ogarniemy temat przez te 2-3 lata, naprawdę później jest już spokój.
16: No właśnie, też nie chciałbym, żebyśmy tak byli ostrożni z tym niewywieraniem presji. Wydaje mi się, że to jest konieczne. Mhm. I dlatego chciałbym przejść do takiej jeszcze rozmowy o tym, czym w ogóle jest próchnica i jakie to może rodzić konsekwencje. No bo słyszymy, czytamy, że to nawet oddziałuje na choroby serca, prawda? Albo różne inne...
18: Tak jak wam mówiłem, próchnica jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą na świecie. W Polsce statystyki są koszmarne. My jesteśmy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, trzecim krajem od końca, jeśli chodzi o statystyki próchnicy. Naprawdę jest to bardzo powszechna choroba. I teraz tak, powikłania, konsekwencje. No niestety ja jako stomatolog siedzę w tym i niestety widzę te często najgorsze. Pracuję też w szpitalu pediatrycznym, pracuję w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii. Widzę te najgorsze powikłania. Oczywiście statystycznie się one zdarzają jak najgorzej, ale niestety jest ich cała masa. Zaczynając od tych najprostszych, czyli brak estetyki zęba, czyli po prostu mamy czarną dziurę w zębie. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, trudności ze spożywaniem pokarmów. Czyli po prostu ząb boli podczas jedzenia. Wchodzi jedzenie między zęby, jakiś ubytek i tak dalej. Kolejna rzecz. Ból. Bo niestety im próchnica głębiej wejdzie w ząb, czyli zbliży się do miazgi zęba, tam te bakterie tą miazgę zainfekują, spowodują jej martwicę. Martwica przejdzie w stan tak zwanego zgorzelinowego rozpadu. Czyli już się pojawiają bakterie gnilne i ropne. No i uwierzcie mi, te dzieci bardzo wtedy cierpią, czyli po prostu ból ze strony jamy ustnej. Ale niestety te bakterie, wiemy, że zęby są normalnie ukrwione i unerwione, to te bakterie z tego zęba mogą się niestety roznieść na całe ciało. I miałem pacjentów, z racji na pracę w szpitalu, miałem pacjentów z ropniem mózgu, którzy byli na ojomie, miałem pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego, z zapaleniem nerek, zapaleniem kości, i tu można by długo wymieniać.
16: Wszystko ja też nie chcę.
18: To akurat było wywołane stricte przez próchnicę, bo innej przyczyny nie znaleźli, a dziecko było bardzo zaniedbane ze strony właśnie zębów. Więc powikłań jest cała masa. Oczywiście statystycznie te najgorsze, które widziałem, starzają się na szczęście rzadko, bo działa układ odpornościowy i tak dalej. Ale pamiętajmy, że dzieci też rosną i ten układ odpornościowy też potrafi się zmienić. Czasami przejdzie dziecko jakąś cięższą infekcję, na przykład grypę lub jakąś inną chorobę zakaźną, to te bakterie, które sobie siedziały cicho do tej pory, nic złego nie robiły, to podczas takiej choroby, gdzie spada odporność, gdzie organizm walczy z wirusem, nagle się okazuje, że właśnie po takiej chorobie zapalenie mięśnia sercowego lub inne problemy. Więc pamiętajmy, jak jest dobrze, to jest dobrze, takie powiedzenie. Natomiast jak zaczyna się coś dziać, to często jest to po prostu lawinowo i naprawdę można wpakować się, mówiąc takim językiem bardzo prostym, w spore kłopoty. I naprawdę nie mam też tygodnia, gdzie by dziecko nie było hospitalizowane z powodu próchnicy, bo doszło do zmian właśnie ropnych, dziecko pojawił się obrzęk, gorączka i dziecku już nie dało pomóc tak na fotelu. Trzeba było go położyć na oddział, dać jeden, drugi, trzeci antybiotyk. Często ta wizyta na tym szpitalu to jest nawet i tydzień pobytu na oddziale.
16: To dzieci już ze stałymi zębami, czy z mlecznymi też?
18: Nie, raczej i takie mogą. To zależy. Wszystko zależy od jakby indywidualnych czynników. Natomiast pamiętajmy, czasami zdarzają się naprawdę od tych głupich mleczaków, przepraszam za wyrażenie, potrafią się naprawdę pojawić duże problemy i wtedy ja dopiero widzę stres u tych rodziców i dopiero jakby pojawienie się tej świadomości, która powinna być dużo, dużo wcześniej. Ogólnie ta świadomość, wydaje mi się, to podstawa, a teraz spójrzmy na
16: szkoły jakby rodzenia na przykład powinny może o tym mówić.
18: Znaczy, dokładnie, ja właśnie
16: mówią,
18: o tym mówię.
16: Ale może nie.
18: Słuchajcie, w Szwecji w latach 90. czy tam 80. 90. wprowadzono bardzo proste rozwiązanie. Wprowadzili formularze informacyjne, jakieś proste, krótkie spoty reklamowe, żeby po prostu rodziców uświadomić. Wy macie być raz na pół roku u dentysty, macie tak i tak dbać o zęby. Proste rozwiązania. Czyli edukacja, poprawienie świadomości, postawienie na profilaktykę. I tam próchnica spadła naprawdę do poziomów kilku procent w populacji, na przykład jeżeli mówimy o dzieciach w Polsce, w tym momencie trzylatków ma chyba, już nie pamiętam, który tam monitoring, ale ponad 80% trzylatków ma chociaż jeden ubytek próchnicowy. To są straszne statystyki, że 8 na 10 dzieci ma ma próchnicę. No.
16: Co warto jeszcze podkreślić, to to, że na NFZ przecież do którego 12 roku życia, czy któregoś
18: tam. Nie, na NFZ, naprawdę koszyk tych świadczeń gwarantowanych na leczenie i na profilaktykę dzieci jest naprawdę całkiem niezły. Ja tu jestem dumny z naszego państwa, że jest tego naprawdę dużo. Tylko uwierzcie mi, dużo rodziców z tego nie chce, na skutek nie pójdzie do tego dentysty.
16: Podobnie zresztą jest z ortodoncją.
18: Do końca 11 roku życia jest, ale to właśnie to, żeby już ten rodzic poszedł na tą wizytę, tą adaptacyjną, żeby się zainteresował, to on musi mieć świadomość. Czy przy szkołach rodzenia, czy u wizyty u pediatry. Ja też prowadzę bardzo dużo wykładów z racji na bycie pracownikiem właśnie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii. Dużo wykładów dla pediatrów. I ja często mówię, ojej, i oni po tych wykładach przychodzą, Boże, jaki fajny wykład, jak fajnie w końcu nam ktoś wytłumaczył to, jak na czym polega próchnica. My nie musimy umieć jej leczyć, ale już te 30 sekund poświęcić temu dziecku na wizycie pediatrycznej. Słuchajcie, a czy byliście u dentysty? Mm. Czy myjecie dobrze zęby? I ja jestem dumny z takich pediatrów, którzy na to zwracają uwagę i bardzo im gratuluję.
16: A są jakieś najgorsze słodycze, które dla zębów są absolutnie zabójstwem?
18: Wszystkie produkty, które zawierają cukry proste, są potencjalnie próchnicogenne, próchnicotwórcze. Natomiast rzeczywiście są produkty, które mogą bardziej narażać dziecko na próchnicę. No oczywiście też to można by o tym długo mówić. Na pewno produkty oblepiające, obklejające. Mm-hmm. Bardzo słynne już u dzieci, szczególnie właśnie tych małych, chrupki kukurydziane, które się wbijają we wszystkie bruzdy, zęby i zakamarki. Czyli takie produkty. Wszystkie biszkopciki, też bardzo popularne. Na placach zabawach się często widzi, dziecko popija sobie ten soczek, zagryzając takim biszkoptem. Ja już wiem...
16: Wtedy idzie dentysta.
18: Ja się już tak czasami śmieję. Oho, pytanie, kiedy on będzie pacjentem, bo zęby tego nie wytrzymają. Pamiętajmy też o produktach, które zawierają w swoim składzie różne cukry, czyli na przykład cukry proste i złożone, czyli na przykład już słynne te drożdżówki, bo my jedząc taką drożdżówkę, jest okej, to jest fajne, wypiekane i w ogóle ja nie mówię nic źle na drożdżówki, tylko jeżeli my będziemy sobie też to regularnie często podać, pamiętajmy, tam jest cukier prosty, czyli aktywuje te bakterie od razu, później ta skrobia, która tam jest też, która się powbija w zęby, ona się później stopniowo uwalnia i się okazuje, że po takiej drożdżówce ten atak kwasów bakteryjnych jest dużo, dużo dłuższy, czyli te produkty, które zawierają różne rodzaje cukrów, też są bardzo groźne. I jeszcze ostatnia jakby grupa, o której chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o tą dietę, to są produkty zawierające i cukier, i kwas. Czyli na przykład, ja bardzo lubię i też polecam suszone owoce, tylko też podjadanie takiej suszonej żurawiny czy innych owoców też dla zębów będzie na dłuższą metę bardzo groźne.
16: Nie mamy dzisiaj innej puenty chyba niż to, że po prostu dbajmy o zęby i dbajmy o zęby
18: i
16: dzieci.
18: Zwiększajmy i zwiększajmy świadomość w naszym społeczeństwie, to jest bardzo ważne.
16: Bardzo dziękujemy za wizytę w czasie rodziców. Był z nami Michał Gefrerer, dentysta dziecięcy.
18: Bardzo wam dziękuję za spotkanie.
16: A już za chwilę my się żegnamy, oczywiście zapraszamy jak zawsze na sobotę po 13:00.
0: Ula Malko.
16: Krzysztof Chorwat, Olga Tanajewska wydawała audycję, a już za chwilę po informacjach TOK FM o 14:00. Przemysław Iwańczyk i Żyjmy Dłużej.
15: Szanowni Państwo, dziś w Żyjmy Dłużej będzie o cukrzycy z profesorem Krzysztofem Strojkiem, krajowym konsultantem w dziedzinie diabetologii. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Witam serdecznie, dzień dobry.
15: Zaprosił nas pan do swojego ogrodu w domu w Zabrzu, no bo rozumiem, że jest pan takim piewcą aktywnego trybu życia na świeżym powietrzu.
13: Jak najwięcej na świeżym powietrzu, jak najwięcej ruchu i utrzymywanie należnej masy ciała, co mi się na szczęście udaje, mimo już dosyć zaawansowanego, emerytalnego wieku.
15: Panie profesorze, z cukrzycą da się żyć dobrze, czy to jest droga przez mękę?
13: Na początku droga przez mękę, bo trzeba się zaadoptować, do wstrzyknięć, do łykania tabletek, do pomiarów krwi, do badań kontrolnych. Potem wchodzi to rutynowo i da się spokojnie żyć z cukrzycą bez dodatkowych obciążeń.
15: Do 2030 roku 10% naszej populacji ma zachorować, bądź też będzie chorować lub już choruje na cukrzycę. To jest ponura prognoza?
13: To jest wzrost o 2%. W tej chwili 8% populacji dorosłych chory na cukrzycę. Dynamika wzrostu wskazuje na to, że jest to bardzo prawdopodobna. Być może nawet tych chorych będzie więcej.
15: 10% Polaków. Słyszą to państwo. W naszej audycji powiemy, jak żyć dłużej, lepiej i najlepiej bez cukrzycy. Już po informacjach.
17: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
22: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
23: Marian, a po całym tygodniu pracy?
24: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
25: Znów ten ból.
26: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
25: Mm-hmm.
26: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
25: Oh.
26: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
25: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
27: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
28: Doradczyni klienta.
27: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
29: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
30: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
31: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
32: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
33: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
34: Reklama.
35: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Kijów częściowo bez prądu, nie działa metro i są problemy z wodą, to efekty kolejnych rosyjskich ataków. Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia, apeluje o to wicepremier z PSL. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak zawieszony w partii po doniesieniach w sprawie nadużyć. Minęła 14. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. W stolicy Ukrainy, Kijowie, po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą, powiadomiły władze. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był pięciokrotnie. Także w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu był wydany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Urzędnicy z Lublina tymczasem ci z sądów czy prokuratur szkolą się z obrony cywilnej, a za wykłady odpowiadają Wojska Obrony Terytorialnej. Chodzi o to, by wiedzieć, jak się zachować, gdy wyją syreny, mówi kapitan Marta Gabonek z WOT-u.
36: Są to właściciele firm, którzy chcą przygotować swoich pracowników. Są to również instytucje i tutaj większe grupy urzędników zgłaszają akcje do tego, aby nasi instruktorzy przeszkolili pracowników tych urzędów.
37: Sławomir Dziaduch, Urząd Statystyczny w Lublinie. W naszym szkoleniu wzięło udział ponad 100 osób.
0: kursów. Każdy chętny pracownik urzędu miał możliwość zapisania się na to szkolenie. Szkolenie było prowadzone przez żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej, tutaj z Dublina. Żołnierze przede wszystkim mówili nam, w jaki sposób zachować się podczas katastrof, a także podczas konfliktów zbrojnych ewentualnych, w jaki sposób badać informacje, nie ulegać dezinformacji.
36: Pracodawca dobiera zagadnienia i treści, które mają być przekazywane bezpośrednio do grupy odbiorców. Zajęcia z pierwszej pomocy, mogą to być zajęcia z podstaw bezpieczeństwa, survivalu.
15: A zapisać się można przez stronę w gotowości. Blisko 50 tysięcy skontrolowanych szkół i 76 zatrzymanych osób to najnowszy wynik ostatnich działań policji po atakach na żołników w mazowieckich szkołach. Powinniśmy jak najszybciej przyjąć w polskim parlamencie ustawę o zakazie mediów społecznościowych do 16 roku życia, powiedział lider Polskiego Stronnictwa Ludowego i minister obrony oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał, platformy społecznościowe odpowiadają za narastające problemy ze zdrowiem psychicznym wśród dzieci, co daje również zdaje się być poważnym kłopotem dla systemu opieki zdrowotnej.
1: To, co się dzieje na wszystkich TikTokach, Instagramach, Facebookach, na profilach klas, jaka jest rywalizacja, jaki często hejt się leje, jaka jest nienawiść, jaka jest niezdrowa konkurencja, jakie jest upokorzenie. Komuś zabraknie lajka i po prostu jest załamany.
15: A według wicepremiera przez media społecznościowe manipuluje się prawdą.
1: Prawda leży tam, gdzie leży, a nie tam, gdzie jest więcej lajków czy podań dalej. To jest poważny problem nie tylko już dla młodzieży, ale w ogóle dla funkcjonowania w tej rzeczywistości. Jestem za wolnością, ale ta wolność też nie może się ukrywać pod jakimś awatarem, bo wszyscy są tacy odważni, jak nie są pod swoim imieniem i nazwiskiem, tylko pod fałszywym zdjęciem i jakimś nikiem.
15: W Warszawie obraduje Rada Naczelna PSL. Działacze partii debatują m.in. nad wzmocnieniem samorządów. Tymczasem Komenda Główna Policji poinformowała, że patrole wrócą do szkół już w poniedziałek. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej, poinformował szef klubu. Zbigniew Konwiński powiedział, że koalicja oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. Kanał Zero podał, że były współpracownice oskarżają byłego wiceszefa resortu rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawił jako kokainę. Portal dodał, że polityk temu zaprzecza, twierdząc, że są to pomówienia. Muzeum Śląskie przystępuje do rewitalizacji ostatnich budynków dawnej kopalni Katowice, które staną się przestrzeniami wystawienniczymi, edukacyjnymi i kulturalnymi. Wartość inwestycji szacowana jest na niespełna 220 milionów złotych. Grzegorz Kozieł.
2: To największa od lat inwestycja w katowickiej strefie kultury. Zrewitalizowana zostanie północna część dawnej kopalni Katowice, w tym zabytkowy kompleks Szybu Bartosz. To historyczny moment, który ostatecznie domyka budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego, podkreśla dyrektor placówki Łukasz Galusek.
3: Mam wrażenie, że przywrócimy Katowicom coś, co mieszkańcy mogą odbierać jako małą starówkę albo nasz śląski mały Wawel. Takie bardzo ładne, kameralne, poprzemysłowe miasteczko i myślę, że to będzie doskonałe dopełnienie tutaj w śródmieściu Katowic, bo powstaje nam piękna sekwencja urbanistyczna od rynku przez Aleję Korfantego, ikoniczny Cpodek, właśnie tutaj do tego miejsca.
2: Finał pracy zaplanowano na 2029 rok, dokładnie na stulecie istnienia Muzeum Śląskiego. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
15: Na po rekordowo długiej, prawie trzytygodniowej przerwie na mecz reprezentacji do gry wraca nasza Ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku, mówi trener Marek Papszun, który to bagatelizuje.
4: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc tutaj kibiców chyba jest mało.
15: Na mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15, dziś o tej samej porze w Białymstoku na boisko wyjdą piłkarze Jagiellonii i Górnika. Kolejne informacje o 14:20 poprowadzi Filip Kekusz, ja zapraszam na pogodę. Sporo chmur w całej Polsce i niemal wszędzie przelotne opady deszczu. Od 12 stopni w Białymstoku, 14 w Warszawie i Łodzi, 16 w Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 19 w Krakowie i Rzeszowie.
35: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Żyjmy dłużej, jak co sobota w Radiu Tok FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na bardzo długą rozmowę z profesorem Krzysztofem Strojkiem, konsultantem krajowym w dziedzinie diabetologii, kierownikiem oddziału chorób wewnętrznych i diabetologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Witam serdecznie, dzień dobry.
5: Winien jestem Państwu informację, że wydawczynią tego programu jest Maria Mroczkowska, a realizatorem dźwięku Maciej Golczyński. A my, panie profesorze, porozmawiamy o tym, jak w ujęciu pańskiej specjalności zadbać o swoje zdrowie tak, by żyć długo, dobrze, a przede wszystkim w komforcie, ponieważ cukrzyca daje znać o sobie i jest niezwykle dotkliwą, przewlekłą chorobą. Trudno wartościować, która jest z tych przewlekłych najgorszą. Natomiast no, wiedząc, z czym zmagają się pańscy pacjenci, chyba pan potwierdzi, że jest to uprzykrzenie życia, którego można uniknąć. Uprzykrzenia, oczywiście.
6: No rzeczywiście jest to choroba przewlekła, czyli taka, której się nie da wyleczyć, szczególnie typu pierwszego, ale da się z tym żyć, odpowiednio stosując odpowiedni sposób leczenia, odpowiednie postępowania, można się realizować życiowo. Mamy przykłady sportowców: Michał Jeliński, mistrz olimpijski, czterokrotny mistrz świata we wioślarstwie, typ pierwszy cukrzycy, Mateusz Rudyk, kolarz zawodowy, jeżdżący w grupie sponsorowanej przez jedną z firm farmaceutycznych produkujących insulinę. Wszyscy członkowie tej grupy, wszyscy kolarze są chorzy na cukrzycę typu pierwszego. Mateusz Rudyk jest brązowym medalistą mistrzostw Europy w kolarstwie torowym.
5: Tak, panie profesorze, ja może posłużę się punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy, a tym punktem wyjścia są badania ankietowe zrealizowane przez Polskie Towarzystwo Diabetyków wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pacjentów EkoSerce, także Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Moje Nerki. One zostały przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca na 404 pacjentach z co najmniej dwiema współistniejącymi chorobami przewlekłymi. I wyniki są bardzo niepokojące, co pewnie pan potwierdzi. 66% badanych ma trudności z dostępem do specjalisty. Prawie połowa w ostatnim roku musiała prywatnie płacić za diagnostykę lub leczenie, a co czwarty z powodu kosztów ograniczył terapię. Ten wątek finansowy na razie zostawmy z boku, ale chciałbym pana zapytać, dlaczego cukrzycę rozpoznajemy zbyt późno, skoro powinien to być fundament właściwie regularnych badań diagnostycznych. Dlaczego z cukrzycą tak trudno walczy się wam, specjalistom, ze względu na te opóźnienia bądź też bagatelizowanie tej choroby, jej objawów przez pacjentów?
6: Główny problem cukrzycy typu drugiego polega na tym, że podwyższony poziom cukru we krwi, a na tym polega cukrzyca, początkowo nie daje żadnych objawów, chory niczego nie odczuwa. Tak się dzieje do poziomu 200-300 mg%, a wcześniej chory niczego nie czuje przy niższych wartościach, które już świadczą o cukrzycy, a cukier niszczy organizm. Dlatego wszyscy zdrowi ludzie po 45 roku życia powinni raz w roku oznaczać sobie poziom cukru we krwi obok innych badań. Tak jak raz do roku jeździmy samochodem do przeglądu technicznego, tak samo powinniśmy wykonywać raz w roku badania. Morfologię krwi, stężenie cholesterolu, cukier, kreatynina, badanie ogólne moczu. Te wszystkie badania pozwalają na wychwycenie zaburzeń, zanim człowiek cokolwiek poczuje. Początkowo objawy cukrzycy, nawet jeżeli już wystąpią, a pojawiają się po 2, 3, 4 latach od momentu, kiedy cukrzyca się pojawi, tak jak powiedziałem wcześniej, chory niczego nie odczuwa, te pierwsze objawy mogą być na tyle dyskretne, że chory je bagatelizuje. Chodzi częściej z moczem, no cóż, wiek, prostata. W nocy wstaje z moczem, podobnie. Panie, nietrzymanie moczu. Suchość w ustach, ogrzewanie i suche powietrze. I szereg innych. Spadek masy ciała, korzystny, bo chce się odchudzić. A to wszystko są objawy cukrzycy, które świadczą o tym, że już cukier niszczy nasz organizm.
5: Panie profesorze, czy wynik i oznaczenie, będę posługiwał się kolokwializmem, cukru we krwi, to jest jedyny parametr, który powinniśmy brać pod uwagę, oczywiście w interpretacji specjalistów, a nie nas samych. Czy jednak jest to taki marker, który należy korelować z innymi markerami?
6: Dla rozpoznania cukrzycy wystarczy oznaczenie poziomu cukru we krwi. Mówimy albo o znaczeniu natrzu i są odpowiednie normy, powyżej których mówimy o cukrzycy, albo w ciągu dnia, bez względu na to, kiedy chory zjadł ostatni posiłek, czy człowiek zjadł ostatni posiłek, wtedy oczywiście te normy są wyższe. To są badania wstępne, które pozwalają na rozpoznanie cukrzycy. Zasadą jest, że zawsze jeżeli stwierdzamy nieprawidłowy wynik badania laboratoryjnego, badanie musimy powtórzyć, żeby potwierdzić ten nieprawidłowy wynik. I jeżeli stwierdzamy, że rozpoznajemy cukrzycę, wówczas chory musi mieć wykonanych szereg innych badań. Hemoglobinę glikowaną, parametry cholesterolu, kreatyninę. To wszystko pozwala na ocenę stanu zdrowia i zaordynowanie odpowiedniego leczenia. Oczywiście musi być zważony, zmierzony, musi mieć zmierzone ciśnienie krwi, jako że w typie drugim cukrzycy w 80% przypadków cukrzycy towarzyszy nadciśnienie, w podobnym odsetku nadwaga bądź otyłość.
5: Panie profesorze, to w takim razie wyjaśnijmy tym słuchaczom, którzy być może nie są jeszcze tego świadomi, choć być może mają zestaw tych objawów niepokojących, czym różni się cukrzyca typu pierwszego od cukrzycy typu drugiego, także w kontekście naszego dłuższego życia. Nie chcę zapytać pana wprost, którą lepiej mieć, jeśli już ją mamy, natomiast no, jedna przebiega w taki, a nie inny sposób, drugi typ jest być może dotkliwszy dla pacjentów, ale to już chciałbym panu oddać głos.
6: Może zacznę od tego, że w Polsce mamy 3 miliony chorych na cukrzycę. Z tego 20 tysięcy stanowią dzieci, 150 tysięcy chorzy z typem
5: pierwszym.
6: Ale
5: panie profesorze, wejdę w słowo. Te 3 miliony to jest rozpoznana, czy także szacunkowe dane dotyczące tych nierozpoznanych chorych?
6: To są chorzy, którzy skorzystali przynajmniej raz w roku z porady na NFZ albo mieli wypisaną receptę na leki przeciwcukrzycowe. One są specyficzne dla cukrzycy, nie stosujemy ich w innych chorobach, więc na tej podstawie możemy policzyć, ile jest chorych. Do tego dochodzi jeszcze około 1/4 osób, czyli 3 miliony, 25% z 1/4, 25% z 3 milionów osób, które nie mają świadomości cukrzycy i nie są leczone. 150 tysięcy typ pierwszy, 20 tysięcy dzieci, reszta typ drugi, 600 tysięcy osób na insulinie. Typ pierwszy występuje w dzieciństwie lub młodości zazwyczaj. Oczywiście, jak to w medycynie, zawsze są wyjątki, ale tak większość przypadków występuje. To jest choroba, która polega na tym, że z powodu spaczonej odporności organizmu, odporność organizmu kieruje się przeciwko własnym tkankom, w tym wypadku przeciwko komórkom beta produkującym insulinę. Organizm nie produkuje insuliny, rośnie cukier, wymaga leczenia i ta postać cukrzycy wymaga do końca życia leczenia insuliną w wielokrotnych wstrzyknięciach albo z pompą. Tu jest bardzo takie zjawisko, o którym warto powiedzieć, mianowicie po włączeniu insuliny u chorego ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu pierwszego następuje tak zwany okres remisji, czyli cofa się podwyższenie poziomu cukru. Nawet bez insuliny chory ma prawidłowe cukry. To jest obszar działania szamanów, dlatego że rodzina dziecka czy osoba dorosła dowiaduje się od lekarza, że jest chora w sposób nieodwracalny, że musi brać insulinę. Szuka pomocy pozamedycznej. Szaman, wiedząc o takim zjawisku, mówi: ja panią wyleczę, stosuję zioła, okadzania, wahadełko, inne różne metody śmieszne i cukrzyca się cofa, ale to nie pod wpływem działań szamana, tylko pod wpływem naturalnego przebiegu i ona w 100% wróci. Zatem nie warto sięgać po pozamedyczne sposoby leczenia, bo one są po prostu nieskuteczne, szkoda czasu. Typ drugi cukrzycy z kolei to cukrzyca występująca w wieku dorosłym, polegająca na dwóch głównych zjawiskach. Z jednej strony jest wydzielanie insuliny, ale w sposób niewystarczający. Z drugiej strony jest tak zwana insulinooporność, czyli tkanki nie reagują na insulinę, nie spalają cukru pod wpływem insuliny, co powoduje wzrost poziomu cukru. W typie pierwszym cukrzycy pan pytał, czy lepiej chorować na typ pierwszy, czy na typ drugi. Oczywiście lepiej być zdrowym, ale każda cukrzyca wiąże się z pewnymi ograniczeniami. W przypadku typu pierwszego konieczność brania insuliny. No niestety bez tego chory w ciągu kilkunastu dni umiera, jeżeli odstawi sobie insulinę. W typie drugim trzeba brać tabletki, a przy dłużej trwającej cukrzycy również konieczność brania insuliny, ale w mniej intensywnym schemacie.
5: Czyli tutaj ta obserwacja jest istotna i ta świadomość chorego w typie drugim.
6: Oczywiście, że tak. Znaczy w ogóle leczenie musi się odbywać pod kontrolą lekarza, w typie pierwszym pod kontrolą specjalisty. Typ drugi na tabletkach mogą prowadzić lekarze rodzinny. W bardziej zaawansowanych postaciach chorzy powinni przechodzić pod opiekę specjalistyczną. I tu jest problem. Na 3 miliony chorych w Polsce przypada 1,5 tysiąca specjalistów z zakresu diabetologii.
5: Panie profesorze, wrócimy za chwilkę do naszej rozmowy. Profesor Krzysztof Strojek jest dziś z nami w audycji Żyjmy Dłużej. Proszę, byście państwo z nami pozostali już po informacjach TOK FM. Będziemy kontynuować naszą rozmowę.
7: Autopromocja. O sporcie i nauce, rodzicielstwie i kulturze. Z bliska i z dystansu. Za i przeciw. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
16: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
20: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 14.20, Filip Kakusz, informacje TOK FM. Wstrzymano ruch metra w Kijowie. W kilku dzielnicach przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą, powiadomiły władze ukraińskiej stolicy. Ostatniej nocy Rosja zaatakowała ukraińskie obiekty energetyczne w okolicach miasta. Brygady remontowe przystąpią do pracy, jeśli pozwolą na to zasady bezpieczeństwa. Dziś w Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami dronów, ogłaszany był pięciokrotnie. Większość Polaków, którzy ucierpieli we wczorajszym wypadku autokaru w okolicach Izmiru w Turcji, opuściła już szpitale. Takie informacje w rozmowie z TOK FM przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Autokar, którym podróżowało 45 turystów z Polski, zderzył się z samochodem osobowym. Nie żyją dwie osoby, to obywatele Turcji. Huragan Simon, który zmierza w stronę zachodniego wybrzeża Meksyku, przybiera na sile. Przekształcił się w huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej skali. Wiatr osiąga prędkość 225 km na godzinę. Żywioł może przynieść ulewy w wielu stanach. Lokalnie spaść może 70 cm. deszczu. Narodowe Centrum Huraganów w Miami wzywa mieszkańców i władze, by przygotowały się na kataklizm. Holender Max Verstappen z teamu Red Bull wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed niedzielnym wyścigiem 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru na torze ulicznym Marina Bay. Start opóźnił się o 30 minut z powodu ulewnego deszczu. Kwalifikacje planowane na 15. rozpoczną się także z opóźnieniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Wracamy do naszej rozmowy. Żyjmy dłużej w TOK FM. Profesor Krzysztof Strojek jest z nami. Panie profesorze, jeszcze raz dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Przede wszystkim dziękuję, że zaprosił nas pan, przyjmując tym samym zaproszenie też do naszego programu, bo jesteśmy u pana w domu, to dla tych, którzy oglądają nas, nie tylko słuchają. Jest pan krajowym konsultantem w dziedzinie diabetologii, kierownikiem oddziału chorób wewnętrznych i diabetologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
6: Bardzo chętnie, przepraszam, wypowiadam się dla mediów, dlatego, że wiem, że takie informacje obiektywne, nie zmanierowane czy zwichrowane w internecie, docierają do dużej liczby ludzi i pozwalają im zachować swój stan zdrowia w dobrej formie.
5: No my chcemy też taką ucieczkę do przodu robić, nie tylko mówić o tym, co mają robić chorzy, którzy już niestety na cukrzycę zapadną, typu pierwszego bądź typu drugiego. Chcemy też, i to w dalszej części rozmowy, uwrażliwić naszych słuchaczy, co robić, by na tę cukrzycę nie zapaść, a to pod wpływem działań samego potencjalnego chorego, a także czynników środowiskowych, bo do nich przejdziemy. Ale jeszcze mam pytanie w związku z różnicami między cukrzycą typu pierwszego i cukrzycą typu drugiego. Pan wspomniał o bardzo agresywnym przebiegu, takim autodestrukcyjnym, jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego. Czy cukrzyca typu drugiego przebiega w równie groźny i taki agresywny sposób?
6: Cukrzyca typu drugiego przebiega pozornie łagodniej, dlatego że tak jak powiedziałem, poziomy cukru stopniowo narastają. W typie pierwszym od prawidłowego poziomu do poziomu, który powoduje śpiączkę, mija kilka, najdalej kilkanaście dni. W typie drugim nieleczonym mija kilka lat. Natomiast już nieznacznie podwyższone poziomy cukru niszczą organizm. Stąd powiedziałem, cukrzyca z pozoru łagodna. Co trzeci chory na cukrzycę typu drugiego jest po zawale serca. Kolejny co trzeci w chwili, kiedy jest przyjmowany z powodu zawału serca, ma świeżo rozpoznaną cukrzycę typu drugiego, więc tu jest kwestia może nie tyle poziomu cukru, ile konsekwencji jego podwyższenia. Zawał serca, udar mózgu, amputacje w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej, uszkodzenie wzroku, nerek, nerwów. Ja tutaj wymieniam straszne powikłania, ale chciałem podkreślić, że przy prawidłowym sposobie leczenia tych wszystkich powikłań można uniknąć. I tutaj uwaga i apel, proszę nie lekceważyć choroby, jeżeli ona nie daje żadnych odczuć, nie czuje się żadnych dolegliwości. Współczesna medycyna opiera się na leczeniu nie tyle objawów, czyli tego, co chory odczuwa i dlatego, że zgłasza się do lekarza, tylko nieprawidłowych wyników badań, dlatego, że stwierdzenie nieprawidłowości w wynikach badań znacznie wyprzedza uczucie jakiejś dolegliwości ze strony chorego i w konsekwencji powikłania. Także trzeba się badać.
5: Panie profesorze, jaka jest prognoza dotycząca najbliższych lat? Czy to, że medycyna wręcz galopuje, jeśli chodzi o nowoczesność, odkrycia i wiedzę na jej temat, możemy

0: Odporność organizmu niszczy komórki produkujące insulinę i jest to ślepy traf, ślepy los, pech. Nie ma żadnych czynników zewnętrznych. Czasami się mówi, miałem stres duży, umarł ktoś bliski, zdenerwowałem się, wystąpiła cukrzyca. Nie, to absolutnie nie ma związku jednego z drugim. Może występować równoczasowo, ale bez związku.
1: Ale panie profesorze, czy może ujawnić cukrzyca typu pierwszego na przykład w wieku 30-40 lat?
0: Może. Medycyna składa się z wyjątków. Jest taka postać LADA, czyli późno ujawniająca się cukrzyca autoimmunologicznego, czyli cukrzyca w wieku dojrzałym powyżej 35 roku życia, która przebiega tak jak typ pierwszy i wymaga leczenia insuliną. Podobnie w tej chwili mamy problem, że cukrzyca typu drugiego coraz częściej występuje u dzieci i młodzieży, a wiąże się to z otyłością. I właśnie tu jest problem,
1: że... A otyłość z kolei wynika z tej niewłaściwej diety, między innymi.
0: Otyłość wynika oczywiście, jeżeli ktoś je dużo, nadmiarze, nie tak, żeby zaspokoić potrzeby energetyczne organizmu, tylko poddaje się reklamom, płatków, nie wiadomo czego i obżera się nadmiernie, no to tyje i to może wyindukować cukrzycę. 60% chorych na cukrzycę typu drugiego w chwili rozpoznania ma nadwagę lub otyłość. I to jest przyczyna. Jak powiedziałem, u dzieci również pojawia się coraz częściej ta postać ze względu na to, że coraz więcej dzieci, ponad 25% ma nadwagę i otyłość. Także tutaj jest możliwość zapobiegania. Jeżeli chory, u którego wystąpi cukrzyca typu drugiego, odchudzi się, ale tutaj zaznaczam, odchudzi się, czyli doprowadzi się do wagi należnej, a nie 100-kilogramowy pacjent zrzuci 10 czy 15 kg przy wzroście 1,60 m i dalej ma nadwagę. Jeżeli odchudzi się do wagi należnej, bardzo często cukrzyca się cofa i nie ma podwyższonego poziomu cukru we krwi. Oczywiście nie zwalnia to chorego w dalszym ciągu z przestrzegania diety, żeby nie przybrał z powrotem kilogramów i wtedy na pewno się ujawnia cukrzyca i musi się badać co jakiś czas, co roku oznaczać cukier, żeby stwierdzić, czy jednak ten cukier nie jest podwyższony, bo jednak istnieje niewielka, ale jednak grupa chorych szczupłych z typem drugim cukrzycy, gdzie odchudzanie niestety niewiele daje albo nic nie daje.
1: Panie profesorze, zna pan przypadki ze swojej klinicznej empirii pacjentów, którzy mieli cukrzycę typu drugiego, ale pod wpływem zmiany trybu życia, także powrotu do wagi należnej, pan takiego sformułowania użył, nie musieli korzystać z insuliny, a wcześniej musieli to robić?
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli się odchudzili, wracali do leków doustnych, czyli do tabletek, a nawet do diety. Niestety będę tu brutalny. W mojej 43-letniej już karierze specjalisty diabetologa udało mi się odchudzić, czy udało się trzem moim pacjentom doprowadzić do wagi należnej. Wszyscy trzej byli na insulinie, w tej chwili są tylko na diecie, czyli utrzymują należną masę ciała. To był jeden ortopeda, jeden ginekolog, jeden człowiek niezwiązany ze służbą zdrowia. Z tego no dosyć ponury wniosek, że mało kto daje się przekonać do odchudzania, albo to odchudzanie jest nieskuteczne.
1: Panie profesorze, to teraz muszę o to zahaczyć i to nie tylko dygresją, tylko całkiem poważnym wątkiem. Analogii GLP-1, one z punktu widzenia pańskiej specjalności mogą też wpływać na kontrolę cukrzycy typu drugiego, no bo one zmieniają skład naszego ciała w sposób szybszy i skuteczniejszy niż sama dieta, sam ruch. Co pan na ten temat sądzi?
0: Agoniści GLP-1 mają dwa główne działania. Po pierwsze, obniżają poziom cukru we krwi i to występuje u wszystkich chorych, którzy zastosują to leczenie i powodują redukcję masy ciała na poziomie 15-20%. U niektórych więcej, u niektórych mniej i ten mechanizm, to zjawisko występuje mniej więcej u 60%. Tak wynika z moich obserwacji. Ja stosuję dosyć powszechnie, chociaż nie tak często jak chciałbym, bo są bariery finansowe. Bez refundacji analog GLP-1 w przypadku Ozempiku kosztuje 400 zł, w przypadku Mounjaro kosztuje 1400, z refundacją 150 zł. Oczywiście osoby po 65 roku życia mają bezpłatnie Ozempik, bo takie są zasady, jest na grupie, jest na liście leków senioralnych, czyli tych, które są bezpłatne dla chorych, którzy przekroczyli ten wiek. Zatem wszyscy mają prawidłowe cukry albo bardzo zbliżone do prawidłowych, znacząco obniżone. 60% redukuje znacząco masę ciała, niektórzy nawet 20 do 30 kg. Ja się śmieję.

0: do wagi należnej. Ja się śmieję, że to pociąga za sobą dodatkowe koszty, bo trzeba zmienić ubranie, bo się rozmiar zmienia.
1: Tak, ale rozumiem, że z punktu widzenia diabetologa, specjalisty diabetologa, to nie jest, może inaczej, to są terapie, które niosą więcej korzyści niż strat.
0: Absolutnie tak. Bardzo mało objawów ubocznych, głównie objawy gastryczne, czyli nudności, wymioty, biegunka, które z reguły znikają po kilkunastu dniach, kilku tygodniach leczenia, chyba że chory nie przestrzega diety i mimo, że nie ma apetytu, a to jest jeden z mechanizmów działania, że chory traci apetyt. Drugi to jest opóźnienie opróżniania żołądkowego, czyli pokarm zalega w żołądku, dając uczucie sytości. Jeżeli chory pokona te dwa objawy, no to oczywiście nie chudnie i ma nasilone te objawy, o których mówiłem, te objawy gastryczne.
1: No, istotą sprawy jest przy tym nabrać podczas terapii takich nawyków, które później pielęgnowane bez terapii no, pozwalałyby utrzymać tę wagę, prawda?
0: Oczywiście. Jeżeli chory odchudzi się i albo odstawi lek, bo to jest jednak choroba przewlekła i nawet jeżeli cukier wróci do normy, jest prawidłowy, nie wymaga leczenia, to nie oznacza, że chory jest wyleczony, tylko mówimy o remisji, bo jeżeli wróci do starych nawyków i przytyje, to cukrzyca również wróci, więc oczywiście te nawyki dobre trzeba utrzymywać. Ja tutaj poza wszystkimi dietami i kwestiami jakości czegoś, co się je, powtarzam, że najważniejsza jest ilość. Jeżeli się je w sposób umiarkowany, wówczas chory się odchudza albo nie tyje. Jeżeli się je w nadmiarze, nawet tak zwane zdrowe produkty, to niestety masa ciała wzrasta.
1: Panie profesorze, ja wrócę do tego wątku, który gdzieś nam umknął, bo zabrnąłem w tę terapię analogami. Chciałbym zapytać pana, jaka jest dynamika wzrostu chorych na cukrzycę. Natknąłem się na badanie, nie wiem, jaka jest ich prawdziwość, że w 2030 roku aż 10% naszej populacji, niezależnie od wieku, będzie miało cukrzycę.
0: Są to bardzo prawdopodobne dane. Myśmy w ramach Komitetu Epidemiologii Polskiej Akademii Nauk zrobili taki przegląd danych pochodzących z NFZ-u dotyczących chorych na cukrzycę. W 2012 czy 2013 roku było 2 300 000 chorych, w tej chwili jest już 3 miliony, więc ta dynamika wzrasta, więc ta liczba, którą pan redaktor podał, jest jak najbardziej prawdopodobna.
1: Opóźniona diagnoza to jest największa zmora was, diabetologów?
0: Opóźniona diagnoza i nieprzestrzeganie zaleceń, niestosowanie leków. Powtarzam, to, że chory niczego nie czuje, nie czuje żadnych objawów, nie oznacza, że jest zdrowy. Takie jest pojęcie. A, odstawiłem leki, nic się nie zmieniło, jest okej. Okay. Tymczasem odstawienie leków powoduje, że cukier idzie w góry, chory tego nie czuje, a rozwija powikłania cukrzycy, te, o których mówiłem. Zawał serca, udar mózgu, amputacje, uszkodzenie nerek, ślepotę, uszkodzenie nerwów. To wszystko może się zdarzyć, jeżeli chory odstawi leki i nie kontroluje, nie utrzymuje prawidłowych poziomów cukru, prawidłowych poziomów cholesterolu, no wagi ciała o to bardzo trudno, no ale też jest to konieczne.
1: Panie profesorze, jak często cukrzyca jest w przypadku pańskich pacjentów takim znaleziskiem medycznym? Czyli badania diagnostyczne wykonywane są pod kątem innych chorób, podejrzeń, złego samopoczucia, a przy okazji wychodzi, że chory ma cukrzycę.
0: W tej chwili te proporcje się zmieniły. Kiedyś gro przypadków cukrzycy wykrywano w momencie, jak chory się zgłaszał z powodu dolegliwości. W tej chwili 30% chorych na cukrzycę ma rozpoznaną cukrzycę w przypadku badań rutynowych. Około kolejnych 40% przypadkowe odkrycie, badania z innych przyczyn, badania u cioci na imieninach, szwagier miał glukometr, wszyscy zrobili sobie cukier, jedną igłą się ukłuli w palec.
1: Co nie jest dobre akurat.
0: Co nie jest zdrowe. I dwóch miało 200, czyli miało cukrzycę. Zgłosili się do lekarza, podjęli leczenie. A pozostali właśnie zgłaszają się, bo zaczynają pić, chudnąć, siusiać, w nocy stawać z moczem, coś im dolega, zgłaszają się do lekarza, oznaczenie cukru daje rozpoznanie, ale powtarzam, u takich osób ta cukrzyca już trwa około 4-5 lat.
1: Panie profesorze, mówimy tutaj o diecie, ale chciałbym wspomnieć o jednej bardzo istotnej sprawie, alkohol. który na szczęście w coraz mniejszym stopniu jest istotą naszego jestestwa, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu. Czy jest to też taki trigger, który na cukrzycę wpływa, a być może nawet ją uwalnia?
0: Alkohol jest dopuszczony u chorych na cukrzycę, oczywiście w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości, w odpowiednim towarzystwie. Chory na cukrzycę musi pamiętać, że jeżeli pije alkohol, to może dojść do niego do obniżenia poziomu cukru we krwi, tak zwanego niedocukrzenia czy hipoglikemii. Zatem pijąc alkohol, umiarkowanie oczywiście, musi kontrolować cukier.
1: Ale co innego miałem na myśli, bo też
0: ja
1: nie chciałem...
0: Ja zaraz powiem o tym.
1: Okay.
0: Ja zaraz o tym powiem. Musi kontrolować cukier, żeby nie doszło do spadków. Piwo podnosi stężenie glukozy we krwi, więc jest niekorzystne. Natomiast samo picie alkoholu nie ma wpływu na wystąpienie cukrzycy, chyba że chory pije dużo piwa i przybiera na wadze, albo w ogóle pije dużo alkoholu, a jak się pije alkohol, to wzmaga się apetyt i to też może powodować przyrost masy ciała. Tylko w takim mechanizmie bezpośrednio alkohol nie wpływa na rozwój ani pierwszego, ani drugiego typu cukrzycy.
1: Czyli trochę kwadratura koła, jeśli chodzi tak o te kwestie. Panie profesorze, za chwilkę wracamy. Wsłuchamy się teraz w informacje TOK FM. To jest audycja Żyjmy Dłużej. I w tej trzeciej części prosiłbym pana, żebyśmy pomówili też o tych zdrowych, by z cukrzycą nigdy w swoim życiu się nie spotkali. Profesor Krzysztof Strojek jest dziś moim i państwa gościem. Informacje przed nami.
2: Autopromocja. Winston Churchill dawno już stracił do Polaków cierpliwość. Teraz stał się jeszcze obcesowy. Macie na uwadze jedynie własne, nędzne i samolubne interesy, mówi do Mikołajczyka, który właśnie dowiedział się w Moskwie, nie od brytyjskiego premiera, ale od Mołotowa, że sprawa polskiej granicy wschodniej została przypieczętowana ponad głowami rządu na uchodźstwie już dawno temu.
3: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
5: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
4: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
5: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
4: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
5: Dokładnie, bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mhm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytu. Firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 12.40, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Do ataku z użyciem ostrego narzędzia doszło przed jedną ze szkół przy ulicy Mińskiej w Warszawie w dzielnicy Praga. 21-letnia dziewczyna zaatakowała 3 osoby w wieku od 17 do 24 lat. Jedna osoba trafiła do szpitala, jej stan nie zagraża życiu, dwie nie wymagają hospitalizacji. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. O tym, że w poniedziałek patrole policji wrócą do szkół, informowała dziś Komenda Główna. W związku z aktami przemocy, do których dochodziło w tym tygodniu, skontrolowanych zostanie prawie 50 tysięcy placówek. Zatrzymano do tej pory 76 osób. Funkcjonariusze będą pełnić służbę wokół szkół w patrolach pieszych i zmotoryzowanych. Będą również wchodzić na teren placówek, kontaktować się z pracownikami i z dyrekcją. Jeśli uznają to za stosowne, będą mogli kontrolować plecaki. Turcja ogranicza dostęp do portali społecznościowych dla młodych użytkowników. Od 1 listopada osoby poniżej 15 roku życia nie będą mogły z nich korzystać. Platformy będą musiały prowadzić weryfikację wieku użytkowników za pomocą rządowego systemu. Konta należące do internautów w wieku od 15 do 17 lat będą musiały mieć status prywatny. Nie będzie możliwości zmiany ich ustawień na publiczne. Po raz kolejny przesunięty został termin wyborów parlamentarnych w Autonomii Palestyńskiej na zachodnim brzegu. Prezydent Mahmud Abbas ogłosił, że zostaną one zorganizowane 11 września przyszłego roku. Jego oświadczenie opublikowała Palestyńska Agencja Prasowa. Dotychczas wyznaczony termin to 28 listopada. W przyszłym roku miały się odbyć wybory prezydenckie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Profesor Krzysztof Strojek jest dziś z nami w audycji Żyjmy Dłużej, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii. Panie profesorze, dzień dobry ponownie.
0: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: O cukrzycy dziś. Zastanawiam mnie, ja sobie odsłucham później naszej rozmowy, ile razy cukrzyca w odmianie przez przypadki padła w naszym programie. Podejrzewam, że...
0: No nie ma wyjścia, musimy mówić o cukrzycy, mówiąc o cukrzycy.
1: Tak. Mam prośbę, żebyśmy teraz powiedzieli, a właściwie w kontekście też długowieczności, a może przede wszystkim, bo taki jest profil naszego programu, dali naszym słuchaczom wskazówki, co robić, kiedy a. nie ma się podejrzenia cukrzycy ani cukrzycy poprzez badania diagnostyczne, jest to stwierdzone. B. Nie ma się obciążeń genetycznych, nikt w rodzinie na cukrzycę nie chorował cukrzycę typu pierwszego. No właśnie, czy ona jest dziedziczna?
0: Nie ma pojęcia dziedziczności, natomiast osoby, które mają w rodzinie cukrzycę typu pierwszego, krewnych pierwszego czy drugiego stopnia, częściej zapadają na cukrzycę, ale to nie znaczy, że wszyscy zapadają, czyli dzieci czy potomkowie chorych na cukrzycę. Jest pewna predyspozycja uwarunkowana pewnym układem genetycznym, który sprzyja rozwojowi tych chorób tak zwanych autoagresji, czyli odporność skierowana przeciwko własnemu organizmowi. Natomiast jeżeli chodzi o to, co zdrowy człowiek ma zrobić, no to nie dotyczy tylko cukrzycy, ale...
1: Albo czego ma nie robić.
0: Czego ma nie robić. To dotyczy nie tylko cukrzycy, ale wszystkich chorób cywilizacyjnych. Nadciśnienia, miażdżycy, nie tyć, utrzymywać aktywność fizyczną, minimum 150 minut wysiłku tygodniowo. To nie musi być wyczynowy sport, to wystarczy spacer, ale minimum te 150 minut tygodniowo, takie są normy. Niektórzy mówią o 10 tysiącach krokach dziennie, łatwo to zmierzyć. Mamy krokomierze w smartfonach, można sobie zmierzyć. Można wysiąść z tramwaju czy autobusu przystanek wcześniej, przed pracą, czy zostawić samochód na parkingu nie bezpośrednio pod swoim biurem, tylko na parkingu kilka przecznic dalej i przespacerować się. I oczywiście badać się, robić te badania, ten przegląd techniczny, czy odpowiednik przeglądu technicznego samochodu.
1: Panie profesorze, to w takim razie prosiłbym o nakreślenie profilu polskiego cukrzyka i czy ten profil różni się od analogicznych przypadków, nie wiem, w Niemczech, w Europie Zachodniej, a może Europie Wschodniej, no bo też te czynniki kulturowe i idące w ślad za tym sposób odżywiania się, spędzania czasu aktywnie, no ma znaczenie.
0: Ma znaczenie, ale myślę, że w Europie mniej więcej wszyscy jednakowo chorują. Zarówno na typ pierwszy, jak i na typ drugi. Częściej typ pierwszy występuje w Finlandii, i w ogóle w Skandynawii. Tłumaczy się to faktem, że Naród fiński stworzyło kilkaset rodzin, które w czasach prehistorycznych przeemigrowały na tereny dzisiejszej Finlandii, gdzie jest kumulacja cech genetycznych predysponujących do rozwoju tego typu cukrzycy. Natomiast zupełnie inaczej wygląda profil pacjenta w Stanach Zjednoczonych. Monstrualna otyłość. Znacznie więcej cukrzycy, znacznie więcej powikłań cukrzycy.
1: Czyli, przepraszam, przewaga typu drugiego.
0: A ja mówię cały czas o typie drugim. Typ pierwszy występuje mniej więcej z podobną częstością w całej Europie i na całym świecie.
1: No dobrze, a Stany Zjednoczone to chyba przykład, jak mocno to, co jest w sklepach dostępne na wysokości wzroku na półkach, determinuje rozwój cukrzycy.
0: Oczywiście, że tak. Sklepy, bary szybkiej obsługi, przekąski, hamburgery, hot dogi w dużej ilości. Porcje żywności w Stanach Zjednoczonych są przeogromne w stosunku do Europy, chociaż w tej chwili się to zmienia, jako że 11 milionów Amerykanów bierze Ozempik. Nie tylko, czyli lek ten agonista GLP-1, o którym mówiliśmy. Czyli nie dojadają i do tego restauracje się dopasowują, celują mniejsze porcje ze zmienionym składem, więcej białka, mniej tłuszczu, mniej węglowodanów.
1: Panie profesorze, jaka jest, o ile większa, o ile wyższa jest trudność w leczeniu pacjentów z cukrzycą, ale i innymi chorobami współistniejącymi, niekoniecznie będącymi pochodną cukrzycy?
0: To jest trudność przede wszystkim dla pacjenta. Dlatego, że wielochorobowość wymaga polifarmacji, polipragmacji, tak to się nazywa, czyli chory bierze wiele leków, po kilkanaście albo kilkadziesiąt dziennie, bo osobno na cukrzycę jeden lub kilka, osobno na chorobę wieńcową, osobno na chorobę stawów, osobno na ciśnienie, osobno na jakieś inne choroby, na nerki czy na inne schorzenia, które występują. Więc jest to na pewno uciążliwe dla pacjenta. Mówiąc brutalnie, chory często musi przyjmować te leki garściami, ale dzięki temu żyje dłużej i w lepszej formie.
1: Mhm. To jeszcze chciałbym, żebyśmy wskazali te najbardziej narażone na cukrzycę typu drugiego, bo w jakim wieku, w jakim przedziale metrykalnym występuje typ pierwszy, pan profesor już powiedział, ale typ drugi, kiedy najczęściej się ujawnia, czy da się, nie wiem, wskazać takie dekady w życiu człowieka?
0: Między 45 a 55 roku życia jest najwięcej przypadków cukrzycy typu drugiego, ale przyjmuje się, że w ogóle taka wartość graniczna to jest 35 lat. Do 35 roku życia typ pierwszy, powyżej 35 roku życia ze szczytem zachorowań, tak jak mówiłem. Oczywiście, jak powiedzieliśmy już, w medycynie są wyjątki i zarówno osoby starsze zapadają na typ pierwszy, jak i osoby poniżej 35 roku życia zapadają na typ drugi.
1: Panie profesorze, tak zastanawiając się, ile czasu potrzebuje człowiek, który restrykcyjnie stosuje się do wszystkich zaleceń, by z cukrzycy wyjść?
0: No to zależy od tego, jak szybko się odchudzi.
1: I to nie jest predyspozycja genetyczna?
0: Nie, nie.
1: Tylko i wyłącznie jest to kwestią jego determinacji?
0: Tylko kwestią determinacji, tak jest. Więc zajmuje to, no myślę, że koło roku, no bo nie może być, ten spadek wagi ciała musi być stopniowy, nie musi być gwałtowny. Nie powinien być wręcz gwałtowny. Kilo tygodniowo to jest optymalna redukcja masy ciała. Mm. Więc musi to trwać kilka miesięcy, zanim się chory odchudzi do wagi należnej i cofnie mu się cukrzyca.
1: Panie profesorze, czy pan na wstępie naszego programu o tym wspominał, a myślę, że nie wyczerpaliśmy tego wątku, polski system pomaga walczyć z cukrzycą?
0: Na pewno nie utrudnia. No są te mankamenty, o których mówiłem, ale lekarze z POZ-u, czyli lekarze rodzinni, coraz lepiej są przygotowani do prowadzenia chorych na cukrzycę, tych łagodniejszych postaci, których jest jednak większość, bo jak powiedziałem, spośród 3 milionów ludzi chorych na cukrzycę, 600 tysięcy jest na insulinie i powinni zostawać pod opieką specjaliści. Pozostali mogą być leczeni u lekarzy rodzinnych. Kompetencje lekarzy rodzinnych są coraz wyższe, jest masę szkoleń, lekarze są chętni, jest coraz więcej młodych ludzi, którzy zdobywają tą specjalizację. No jest kwestia dostępu. Przy czym do lekarza POZ-u dostęp jest w miarę swobodny, nie ma z tym problemów, natomiast jest problem u specjalistów.
1: A który fragment tej całościowej opieki diabetologicznej poddałby pan poprawie?
0: finansowanie pola diabetologicznych, specjalistycznych, dzięki czemu więcej poradni podjęłoby kontrakty z NFZ-em, to poprawiłoby dostęp do opieki diabetologicznej. Oczywiście liczba specjalistów też jest tu ważna. Powiedziałem, że jest ich około w tej chwili 1500. Co roku około 80 lekarzy zdobywa tą specjalizację, bo 40 osób w sesji jesiennej, 40 w sesji wiosennej. Ja jestem co przed każdą sesją pytany, czy otwierać wszystkie wolne miejsca specjalizacyjne. Odpowiadam, że tak, dlatego że średnia wieku diabetologów w Polsce to 57 lat. 20 kilka procent pracuje mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, więc te metrykalne braki, które za chwilę wystąpią, trzeba sukcesywnie uzupełniać i zwiększać liczbę specjalistów.
1: Panie profesorze, jeszcze jedna sprawa tutaj w kontekście stricte długowieczności. Znam ludzi medycyny z bardzo poważnym mandatem, którzy twierdzą, że jeśli niektórzy pacjenci mają wątpliwości, a być może ich nawet na to stać, powinni na własną rękę zaopatrzyć się w ten monitor insulinowy, tak by nie kłuć się za każdym razem. Pan to poleca?
0: Zdecydowanie tak, to jest znaczące ułatwienie w leczeniu cukrzycy typu pierwszego albo cukrzycy na trzech wstrzyknięciach insuliny. Nie trzeba się kłuć. Chory w każdej chwili na smartfonie ma wynik swojego poziomu cukru we krwi. Może ustawić alarmy wysokiego czy niskiego poziomu cukru, i który uprzedza pacjenta, że jest ryzyko spadku i utraty przytomności albo wzrostu, i wtedy trzeba interweniować. Jedna z ewolucji w diabetologii. Mogę opowiedzieć o pozostałych?
1: Bardzo proszę.
0: W moim odczuciu w tej chwili mamy trzy rewolucje w diabetologii. Pierwsza w roku 1922, kiedy dr Bantik odkrył insulinę i chorzy z typem pierwszym cukrzycy przestali umierać. Wcześniej to była choroba śmiertelna. Druga rewolucja to lata, przełom lat 70. i 80., wtedy kiedy wprowadzono glukometry, czyli te aparaty do oznaczania poziomu cukru we krwi i pióra insulinowe, które pozwoliły na łatwiejsze wstrzykiwanie insuliny i leczenie wielokrotnymi wstrzyknięciami. Do nas dotarły te urządzenia w 86. roku dla pań w ciąży. To był program Ministerstwa Zdrowia i w ciągu roku śmiertelność okołoporodowa noworodków spadła z 30 do 3%. Rewolucja.
1: Ale przepraszam, proszę to wyjaśnić, czyli z powodu cukrzycy...
0: Znaczy ja mówię o cukrzycy ciążowej, że panie chore na cukrzycę...
1: Bo o tym typie jeszcze nie mówiliśmy.
0: Nie mówiliśmy. Znaczy jest cukrzyca ciążowa, ale również panie z cukrzycą typu pierwszego decydują się na macierzyństwo. I w tej grupie liczba zgonów spadła z 30 do 3%. Trzecia rewolucja odbywa się wtedy, to są te urządzenia, o których pan redaktor wspominał, systemy do ciągłego monitorowania glikemii, zwłaszcza kiedy są sprzężone z pompą insulinową i pomiar cukru steruje wlewem insuliny bez udziału pacjenta. Są takie urządzenia już, no to jest rewolucja, no bo to jak gdyby poprawia wyrównanie glikemii. W perspektywie jest czwarta rewolucja, komórki macierzyste. Ukazała się pierwsza praca na 12 przypadkach, kiedy osobom z wieloletnią cukrzycą, typu pierwszego oczywiście, bo o tym mówimy, wszczepiono komórki macierzyste przekształcone w wyspy trzustkowe, czyli te produkujące insulinę. 12 osobom, wszyscy bez insuliny po wszczepieniu, dwa zgony, jeden na COVID, więc trudno powiedzieć, że związany z leczeniem, drugi spowodowany grzybicą płuc na skutek immunosupresji, czyli stosowania leków hamujących odrzut przeszczepu, odrzut tych komórek macierzystych. Kolejna przyszłość w typie pierwszym to zapobieganie. Mianowicie w tej chwili są dane, które mówią o tym, że enterowirusy, jedna z postaci wirusa, uszkadza komórki beta, powodując cukrzycę. Szczepionka przeciwko enterowirusom w grupie dzieci, które mają skłonność rodzinną do cukrzycy, mają przodka z cukrzycą, na pewno zahamowałaby częstość występowania tej postaci cukrzycy.
1: Panie profesorze, da się dobrze przejść przez życie, kontrolując wszystko to, o czym pan mówił, czyli tak wykonując przynajmniej raz w roku oznaczanie wartości cukru we krwi, badając, robiąc taki wywiad rodzinny, czy mamy w grupie swoich najbliższych tych, których dotknęła cukrzyca typu pierwszego, zwracając uwagę na to, co się je, stosując wszystkie te zalecenia dotyczące aktywnego trybu życia. Pan, wymieniłem cztery rzeczy, taka piątka jeszcze, przeciwko cukrzycy, nie dla cukrzycy, tylko przeciwko cukrzycy. Co by pan powiedział jako piątą
0: dieta,
1: rzecz?
0: Dieta, aktywność, regularne badania. Trudno nie powiedzieć, jakoś mi się nie nasuwa w tej chwili nic dodatkowego.
1: Ale myślę, że państwo...
0: Zdrowy tryb życia, generalnie rzecz biorąc.
1: Tak, a myślę, że państwo też z dużą świadomością wyjdą z tej rozmowy. Jak państwo słyszą, takie odgłosy plenerowe wskazują na to, że jesteśmy w ogrodzie u pana profesora Krzysztofa Strojka, krajowego konsultanta w dziedzinie diabetologii.
0: I moja wnuczka huszta się na huśtawce.
1: A, to pańska wnuczka.
0: Tak.
1: Nie wiedziałem. Czy pan jako dobry dziadek, to jest moje pytanie, stara się uświadamiać swoją wnuczkę od małego, jakie są takie prozdrowotne postawy?
0: Znaczy, wnuczka ma 2 lata, więc trudno ją...
1: A, przepraszam, ją, wyglądała na starszą.
0: Trudno ją ustawiać, natomiast no, zięć jest lekarzem, córka prawnikiem, córka ma wdrożone zasady zdrowego żywienia i myślę, że oni przekażą to swoim dzieciom, bo mam 2 wnuków, jeszcze mam 4,5-letniego wnuka.
1: Panie profesorze, dużą przyjemnością było gościć u pana w domu, pana w ogrodzie. Profesor Krzysztof Strojek, jeszcze raz powtórzę, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii, dziś był naszym gościem, mówiąc państwu także to, jak żyć dłużej, lepiej, bardziej komfortowo. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze może dodam na koniec, że mam chorych, którzy na insulinie z typem pierwszym przeżywają 40, 50, 60 lat w dobrej formie, bez powikłań, dlatego, że się kontrolują. Dziękuję bardzo za rozmowę i za zaproszenie.
1: Szanowni państwo, nasza audycja dobiega końca. Audycja, której wydawczynią była Maria Mroczkowska, realizatorem dźwięku Maciej Golczyński. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszę się z państwem dokładnie za tydzień o godzinie 14. Proszę też pamiętać o naszej audycji Życie w Zdrowiu w niedzielnym magazynie, też między 14 a 15. Już za chwilę informacje, po informacjach Mikołaj Lizut, pisarki i pisarze.
19: Reklama.
20: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
21: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
22: A w dodatku można go podać również na noc.
21: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
20: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
23: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
24: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
23: Brzmi dobrze.
24: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
25: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
26: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
25: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
26: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
28: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
19: Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 21-latka z ostrym narzędziem zaatakowała w jednej ze szkół dla dorosłych w Warszawie. 3 osoby są ranne, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kolejne ofiary rosyjskich bombardowań Ukrainy. W Zaporożu w ataku na blok mieszkalny zginęło co najmniej 15 osób. Prezydent Autonomii Palestyńskiej kolejny raz przekłada wybory parlamentarne. Te nie odbyły się od 20 lat. Minęła 15. Filip Kakusz, informacje TOK FM. 3 osoby zaatakowała nożem 21-latka przy ulicy Mińskiej w Warszawie w zespole szkół dla dorosłych. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, jej stan nie zagraża życiu. 2 kolejne osoby nie wymagały hospitalizacji. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Policja informuje, że w obliczu aktów przemocy, do których dochodziło w kończącym się tygodniu, mundurowi również w poniedziałek będą patrolować okolice placu oświatowych, wchodzić na ich teren, a w uzasadnionych przypadkach także przeszukiwać plecaki. Służbę w piątek pełniło w terenie 24 tysiące policjantów. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeczesywało natomiast sieć i identyfikowało autorów gróźb karalnych. Zatrzymano 76 osób. Tymczasem lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje o jak najszybsze wprowadzenie zakazu platform społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Jak tłumaczy, przyczyniają się one do kryzysu w zdrowiu psychicznego u młodych ludzi.
2: To, co się dzieje na wszystkich TikTokach, Instagramach, Facebookach, na profilach klas, jaka jest rywalizacja, jaki często hejt się leje, jaka jest nienawiść, jaka jest niezdrowa konkurencja, jakie jest upokorzenie. Komuś zabraknie lajka i po prostu jest załamany.
18: Przed weekendem minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński wyjaśniał, że sprawcy ataków w szkołach nie byli ze sobą powiązani, a ostatnie zgłoszenia dotyczące nastolatków w dużej części dotyczą po prostu głupich i nieodpowiedzialnych zachowań naśladowczych. Co najmniej 15 osób zginęło w rosyjskim ataku na blok mieszkalny w Zaporożu, poinformowała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Trwa akcja ratownicza, liczba ofiar może wzrosnąć. Bardzo trudna jest także sytuacja w Kijowie, gdzie alarm dronowy ogłaszano dziś 5 razy. Po uderzeniach w krytyczne obiekty infrastruktury wstrzymano ruch metra, w kilku dzielnicach nie jeżdżą autobusy i tramwaje, nie ma też dostępu do wody. Kolejny raz przełożone zostały wybory parlamentarne w Autonomii Palestyńskiej. Jej prezydent Mahmud Abbas przesunął je z listopada tego na wrzesień przyszłego roku. Mają odbyć się razem z wyborami prezydenckimi. Biuro prezydenta tłumaczy, że zorganizowanie głosowania jest niemożliwe ze względu na działania Izraela na palestyńskich terytoriach. Krytycy Abbasa przypominają jednak, że ostatnie wybory parlamentarne odbyły się 20 lat temu. Medycy z Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi, jako pierwsi w Polsce i jedni z pierwszych w Europie, wykonali zabieg usunięcia przerzutów do kręgosłupa najnowszą dostępną metodą. Przez jedno niewielkie nacięcie wprowadzili kamerę, przez drugie narzędzia chirurgiczne, a to zamiast jednego dużego cięcia. To mniej bólu i szybszy powrót do sprawności, mówi dr Kamil Krystkiewicz z Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego.
4: Możemy wykonywać zabiegi operacyjne na kręgosłupie z wykorzystaniem mniejszych cięć i mniejszej inwazji, dając szansę pacjentom na mniejsze dolegliwości bólowe i szybszy okres rekonwalescencji.
18: Pacjentka, u której lekarze oddzielili w ten sposób guz przerzutowy od kręgosłupa, czuje się dobrze, teraz czeka ją radioterapia. Gdański obszar metropolitalny. Pod taką nazwą funkcjonować będzie metropolia na Pomorzu. Jej budowaniu na ostatniej prostej towarzyszyły małe turbulencje, bo do zaistnienia w nazwie aspirowała też druga co do wielkości Gdynia. Na kilka dni przed złożeniem wniosku o powołanie Związku Metropolitalnego trzeba było zorganizować głosowanie. Paweł Radzewicz.
5: Stowarzyszenie, które ma stać się Związkiem Metropolitalnym, ma w nazwie Gdańsk, Gdynię i Sopot. Utrzymania tej formy oczekiwała Gdynia, ale została przegłosowana. To nie jest najważniejsze, łagodziła spór w trójmiejskiej rodzinie prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
6: Uważam, że nazwa jest tutaj absolutnie drugorzędna, że najważniejsze są nasze marki, marka gdańska, też Gdyni, Malborka czy Sopotu i tak postrzegam rolę metropolii.
5: To jak będzie ona widziana na zewnątrz też jest ważne, dodaje marszałek województwa Mieczysław Struk.
7: Poczucie identyfikacji nie tylko w Polsce, ale w świecie, w Europie daje nazwa Gdański Obszar Metropolitalny.
5: I z taką nazwą już w poniedziałek zostanie złożony wniosek o formalne powołanie metropolii. Strój miasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
18: Ruszyła największa od lat inwestycja w katowickiej strefie kultury. Za niemal 220 milionów złotych zrewitalizowana zostanie północna część dawnej kopalni Katowice, w tym zabytkowy kompleks Szybu Bartosz, zapowiada dyrektor Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego, którego siedziba znajduje się na terenie kopalni.
8: Do tej pory strefa kultury kojarzyła się Państwu z nowoczesną architekturą, wybitną architekturą, bo rzeczywiście z tym mamy tutaj do czynienia. A teraz pochylamy się nad kompleksem 7 budynków. Mam wrażenie, że przywrócimy Katowicom coś, co mieszkańcy mogą odbierać jako małą starówkę albo nasz śląski mały Wawel. Takie bardzo ładne, kameralne, poprzemysłowe miasteczko.
18: Finał pracy zaplanowano na 2029 rok, czyli na stulecie istnienia Muzeum Śląskiego. Wieczór i noc także pochmurne, chociaż więcej rozpogodzeń w zachodniej części kraju. Na południowym wschodzie najwięcej deszczu, ale tam też najcieplej. Termometry pokażą w nocy 11-10 stopni w Krakowie i w Małopolsce, 9-8 stopni w centralnej części kraju, 7 na krańcach zachodnich i nad morzem.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. A dzisiaj w pisarkach i pisarzach Kamil Janicki. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
10: Cześć, witam was wszystkich.
9: Kamil Janicki jest historykiem, jest popularyzatorem historii, jest także publicystą, ale najbardziej zaciekawiła mnie twoja ostatnia książka, czyli Polskość. Pewnie wielu z państwa pamięta taki raport Polaków, portret własny. To nie to. Ale jakiś portret polskości to rzeczywiście jest niezwykle ciekawy. Muszę przyznać, że czytając tę książkę dokonałem wielu odkryć, jeśli chodzi o taką rozbieżność pomiędzy naszym wyobrażeniem o tym, jacy jesteśmy, a tym, co wynika z badań. Właściwie każdy rozdział jest takim dysonansem. I w ogóle może zacznę od takiego wstępu. Kiedyś podróżując po Ameryce Łacińskiej, było to lata temu, dopadłem u któregoś ze znajomych przewodnik Lonely Planet po Polsce. I zacząłem...
10: Czy to był ten, w którym pisali, że Polacy się nie uśmiechają, ale się nie obrażajcie?
9: Tak, tak. To był ten, zresztą, który wspominasz w swojej książce. Muszę przyznać, że w ogóle ten taki pierwszy rozdział o tym, jacy są Polacy, jak ich gryźć, jak w ogóle do nich podchodzić, zrobił na mnie duże wrażenie, bo wydawało mi się to dosyć trafne. Te spostrzeżenia w Lonely Planet nie były oczywiście oparte o żadne badania, ale o jakieś takie spostrzeżenia podróżników, którzy odwiedzali nasze imperium. I no, tam na przykład przeczytałem właściwie pewien rodzaj opisu duszy polskiej. Może zbyt nabudowuję tutaj pewne sensy i znaczenia, ale no, padło tam takie stwierdzenie, że Polacy mają jakiś taki rodzaj schizofrenii, to znaczy z jednej strony są bardzo przyjacielscy, otwarci, szybko w ogóle skracają dystans, zapraszają do domu, ale wystarczy właściwie nie wiadomo co, gdy bardzo mały taki trigger, który powoduje od razu awanturę. Czy to prawda, myślisz?
10: Znaczy, nie wiem, czy bym się zgodził akurat z taką interpretacją. Ogólnie pomysł z tą moją książką, Polskością, to jest trochę taki raport Polaków, portret własny, tylko z tą różnicą, że robione tam, wiesz, starodawną, dawną metodą, czyli siadasz, czytasz, szukasz badań, robisz te badania, dociekania, czytasz miesiącami, a nie wrzucasz w czata GPT i puszczasz to, co ci wypluje. Taka kraftowa, ludzka robota tymi rękoma, tak? Jestem historykiem, napisałem sporo książek o tych elementach naszych dziejów, które nas ukształtowały. Więc o polskiej wsi, o tym, jak to, że przez stulecia batorzyli naszych przodków, jak mogło nas wpłynąć.
9: Jesteś przedstawicielem tej, właściwie można to nazwać historiozofii ludowej, zapoczątkowanej przez Adama Leszczyńskiego. Właściwie w pewnym sensie wpisałeś się jakoś swymi książkami w ten nurt.
10: Nie wiem, czy bym powiedział, że Adam zapoczątkowo był najgłośniejszy w ostatnich latach, natomiast nie ucinajmy tych wszystkich ludzi, którzy już przed nim to robili. Ogółem ta ludowa historia istnieje od dawna, natomiast przez wiele lat ją wypieraliśmy. Jakoś nie chcieliśmy myśleć o historii, bo trochę się tego baliśmy. Jakby nasze podejście było, że jeśli nasi przodkowie mieli tak źle, to że to źle świadczy o nas. Że już jesteśmy tak bardzo stłamszeni. No ale dzisiaj jesteśmy już w innym miejscu. Myślę, że możemy uczciwiej mówić o naszej przyszłości i zauważyć plusy tego. Jeśli nasi przodkowie tak trudne rzeczy przetrwali, to pokazuje właściwie umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji.
9: Więc w swojej ostatniej książce właśnie pokazałeś pewien nerw publicystyczny, można powiedzieć. No,
10: pomysł był taki, po tych wszystkich książkach historycznych, spróbować się od tego odbić od drugiej strony. Zaczynać nie od historii, ale zaczynać od stanu dzisiejszego. Mhm. I ja te rozdziały dobierałem na tej zasadzie. W książce tam jest ich 20 kilka, że najpierw szukałem tych przeróżnych badań psychologicznych, socjologicznych, sondażowych, ogólnie na dzisiejszych Polakach. I szukałem, gdzie my się różnimy. Bez zakładania z góry, bez jakby przyjmowanych tez, przeglądałem te dziesiątki różnych badań i często sam byłem zaskoczony, jak nagle wypadały na skraju wykresu. Konkretne tendencje, konkretne przekonania. Oczywiście, potem trzeba weryfikować. No nie, że w jednym sondażu podprowadzono ludzi i coś odpowiedzieli. Sondażami można bardzo łatwo manipulować, zależy jak zadasz pytania, w jakiej kolejności.
9: No tak, trzeba umieć je też przeczytać i zinterpretować. No bardzo często wychodzą z tego sprzeczne rzeczy.
10: Tak, więc szukałem tych jakby elementów, jak powiedziałeś, naszej duszy, które się pojawiają nie w jednym badaniu, nie w dwóch, ale one są stałe i niezwykle silne.
9: No dobrze, Kamilu, to spróbujmy opisać polską duszę, tę prawdziwą.
10: No to ta dusza jest na pewno dumna, od tego książka się w ogóle zaczyna. I to jest pewien taki nasz rys, jak zapytasz gdziekolwiek na świecie, czy jesteś dumny ze swojej narodowości. No u nas zapytasz, czy jesteś dumny z bycia Polakiem. To są bardzo często robione badania. Wypadamy poza właściwie rankingiem. W takim badaniu Światowy Sondaż Wartości, to się co kilka lat powtarza, więc możemy zobaczyć, jak to się zmienia w prawie wszystkich krajach świata. 95% Polaków mówi, tak jestem dumny, więcej niż gdziekolwiek w Europie. 60% mówi, jestem bardzo dumny. Jak zajrzysz do innych badań, takich ściśle polskich, no to pod 80% będzie mówić, kiedy jesteś dumny z bycia Polakiem? Zawsze, cały czas, bez przerwy. Wstaję, budzę się, już mnie rozpiera duma. W środku dnia mnie rozpiera duma, kładę się spać i pękam z tej dumy nad polskością.
9: No i zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo te wyniki budzą jakiś mój niepokój. Warto chyba zapytać, z czego tak właściwie jesteśmy dumni? Ta duma to jest chyba jakiś głębszy psychologiczny problem.
10: Znaczy to można z bardzo różnych stron analizować. Poniekąd mam wrażenie, że ta duma to jest taka, no wahadło się wychyliło w drugą stronę. Po latach, kiedy czuliśmy, że jakby jedziemy za granicę, powiemy, że jesteśmy Polakami, usłyszymy coś niemiłego, to nagle czujemy coś wręcz odwrotnego. Ale to nie jest jedyne wytłumaczenie, bo my od stuleci mieliśmy problem z pewną taką megalomanią narodową. To Jan Bystrzeń, taki wybitny prekursor etnografii na początku XX wieku, robił badania nad megalomanią, wydał taką broszurkę Megalomania Narodowa. Ona nawet nie właściwie o Polakach. O Polsce tam jest niewiele, ale sam fakt, że ośmielił się powiedzieć, że my w Polsce zmagamy się z megalomanią, no to już oburzyło straszliwie całą tę wówczas endecję, tą prawą stroną wówczas tego środowiska, właściwie go zniszczono publicznie. Ale on zwrócił uwagę na to, że pewne takie tendencje, takie poczucie, że Polska jest lepsza, bo jest lepsza, bezrefleksyjnie lepsza, istniało zwłaszcza w naszych elitach, no bo dawniej u kogo? Od bardzo dawna. W XVIII wieku, jak się waliła cała ta Polska, to wśród szlachty było powszechne przekonanie, że nie musimy się niczym przejmować, bo przecież bez Polski Europa nie przetrwa. My i moralnie, i kulturowo tą Polskę ratujemy, i jesteśmy przedmurzem dla niej, i w ogóle żywimy całą Europę. Oczywiście nigdy tego nie było, nie byliśmy ani żadnym przedmurzem, ani nie żywiliśmy całej Europy, ale wierzono w to w elitach powszechnie, więc już po rozbiorach zauważono, że coś jest nie tak.
9: Czyli ta megalomania jakoś wiąże się z czymś także dosyć enigmatycznym tak naprawdę, gdy się temu przyjrzeć, jak pojęcie patriotyzmu.
10: Tak, i enigmatycznym to jest dobre słowo, bo w ogóle to, co w polskiej dumie narodowej jest najbardziej charakterystyczne. Nawet nie to, że ona jest. Jakby ona w dużym stopniu wynika z tego, jak my uczymy historii. W ogóle jak uczymy postaw państwowych, zawsze na pełnej petardzie. Zawsze oczekujemy po prostu nabożnego mówienia o Polsce. Nawet jeśli, jaki masz emocjonalny stosunek do Polski, możesz powiedzieć tylko, że ją kochasz i to bardzo. Tak? No tak uczymy dzieci, tego oczekujemy. Ale ciekawie się robi, jak zadamy pytanie, okej, jesteśmy dumni z Polski. To nie jest jedno. Też uważamy, że w ogóle Polska powinna być wzorem. Jak robiono takie badania, Pew Research zrobił to w ubiegłej dekadzie, w całej prawie Europie. Czy uważasz, że twoja kultura jest lepsza od innych? Czyli to oni to nazwali po prostu szowinizmem narodowym. Mhm. Tak? No i to wtedy wyszło, nie wiem, Grecy przodowali w tym rankingu. No nie musimy się dziwić, w każdym kraju jest uczone, że to Grecy są kolebką kultury, cywilizacji i tak dalej, więc że Grecy się tak czują, możemy zrozumieć. Ale ogółem tylko kilka krajów Europy, w kilku krajach tylko jest tak, że większość populacji uważa, że tak, nasza kultura jest najlepsza, powinna być wzorem i my jesteśmy wśród tych kilku krajów. My nie za bardzo jesteśmy w stanie powiedzieć, okej, co konkretnego sprawia, że jesteśmy tacy dumni. Ale też jak są pytania, okej, ale co w ogóle sprawia, że jesteśmy Polakiem, tak? Co nas odróżnia faktycznie?
9: No tutaj przede wszystkim wskazywany jest język, co wykazujesz w swojej książce.
10: Mniej język, a najbardziej pochodzenie. Bo jak w krajach już dzisiaj Europy Zachodniej zadajesz pytanie, okej, co świadczy o tym, że jesteś Francuzem, że jesteś Niemcem, że jesteś Anglikiem, no to, że żyjesz w określonej kulturze, znasz tą kulturę.
9: Ten język mnie zaciekawił, bo to on jest taki, wiesz, Wittgensteinowski, to znaczy, wiesz, no, mój świat, granica mojego świata to granica mojego języka.
10: Poniekąd, ale u nas to mniej o język nawet chodzi, język jasny, ale najbardziej jestem Polakiem, bo mam przodków polskich, bo urodziłem się w Polsce, bo pochodzę od Polaków. U nas jakby jest taki determinizm bycia Polakiem. Nie musimy się zastanawiać, co czyni nas Polakami, czym się odróżniamy, bo sam fakt, że się urodziliśmy Polakami, to jesteśmy Polakami.
9: Niezwykle to jest ciekawe. Kamil Janicki jest gościem Pisarek i Pisarzy. Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM.
29: Autopromocja.
0: Halo, Adam, gdzie ty jesteś? Pociąg już odjeżdża, kawę ci kupiłam.
1: O rany, to ja nie zdążę, może zostanę w Warszawie.
0: No ale jak to, wieczór wyborczy.
1: I ostatni pociąg z Warszawy do Krakowa.
0: Zrobimy to na dwa miasta.
3: Ty w Krakowie.
0: A ty w Warszawie.
3: Zadbasz o to, żeby wybrzmiał każdy istotny dla Krakowa temat.
0: A ty zapytasz w Warszawie gości, jakie przełożenie ma Kraków na całą Polskę.
3: Na każdy temat z każdej strony.
0: Anna Piekutowska.
3: Adam Ozga.
0: Zapraszamy o 21 w niedzielę.
3: Do usłyszenia.
0: I do zobaczenia.
29: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie, jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
15: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
16: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
17: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
30: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
31: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
32: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
33: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
34: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
33: O, wielka sprawa!
34: Największa!
35: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu Pogłębianie
34: toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 15.20, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Trzy osoby zostały poszkodowane w ataku z użyciem ostrego narzędzia na warszawskiej Pradze w jednej ze szkół policjalnych. Rannym nie grozi niebezpieczeństwo. 21-letnia uczennica szkoły została zatrzymana. Trwa akcja ratunkowa w Zaporożu w Ukrainie. Po rosyjskim ataku na blok mieszkalny nie żyje co najmniej 15 osób. Liczba ofiar może się jeszcze zwiększyć. Po wczorajszym wypadku autokaru w Turcji większość Polaków, którzy ucierpieli, opuściła już szpitale. W pojeździe było 45 turystów z Polski. Autokar zderzył się z samochodem osobowym. Irlandia, która sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, zapowiedziała zmniejszenia budżetu na lata 2028-2034 o 8%, czyli o 141 miliardów euro w porównaniu do projektu przedstawionego przez Komisję Europejską. Zmniejszono by wydatki na konkurencyjność, dobrobyt, bezpieczeństwo, a także na unijne działania zewnętrzne.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Ze mną jest Kamil Janicki, historyk, autor wielu książek, zarówno tych o średniowieczu, o w ogóle początkach naszej państwowości, także o Słowianach, ale także zajmowałeś się przez wiele lat okresem międzywojennym, różnymi jego odsłonami. Teraz rozmawiamy o książce, która dla historyka nie jest oczywista, ponieważ jest książką współczesną, czyli polskość. O tym, kim właściwie jesteśmy, co z tego wynika, jak widzimy sami siebie w tym zwierciadle.
10: Skąd to się wzięło? To jest książka faktycznie w dużym stopniu o dzisiejszych Polakach, ale staram się w każdym rozdziale zastanowić, okej, jesteśmy tacy, znaleźliśmy te punkty, gdzie faktycznie możemy powiedzieć, jesteśmy inni od Niemców, inni od Francuzów, inni od prawie każdego, czy każdego. Skąd to się mogło wiedzieć? Jakie tradycje są kształtowe? Ja bardzo wierzę ogółem w to, że historia
9: kształtuje.
10: Niektóre
9: tezy próbujesz właśnie, wiesz, tłumaczyć z historią, naszą specyfiką historyczną, no na przykład właśnie chłopskim niewolnictwem i tak dalej, ale to są, wydaje mi się, dosyć tezy o tyle ryzykowne, że no, trwają spory, czy na przykład traumy się dziedziczy.
10: To jest w ogóle dla mnie jeden z najciekawszych wątków, które są w tej książce. Jest tam faktycznie rozdział o traumach. To jest coś, co w nauce się niesamowicie zmieniło w ostatnich latach. My od lat mieliśmy takie podejrzenie, że w Polsce trauma jest czymś dużo bardziej rozpowszechnionym niż w innych społeczeństwach. No oczywiście kwestia, jak definiujemy traumy. Jeśli tak ujmiemy traumę według stresu pourazowego, PTSD, tak jak są kryteria po prostu według amerykańskiego podręcznika psychiatrycznego, czyli konkretne skutki traumy, że w miejscu związanym z traumą masz flashbacki, tak?
9: Nie, no tak. W sensie pojęcie jakiegoś zresztą dosyć nowe w sensie powszechnego użycia. Ciekawie o tym pisze Katarzyna Surmiak-Domańska w swojej ostatniej książce Świat przed nami nie istniał. Otóż no, ona pisze o traumie wojennej. Minęło 81 lat od zakończenia II wojny światowej i co ciekawe, właśnie starsi ludzie, którzy jeszcze wojnę przeżyli, mogą pamiętać, niechętnie mówią o traumie. Mówią raczej, znaczy trauma ich paraliżuje. Mówią, wolą rozmawiać o pamięci.
10: Znaczy to jest jeden z tych aspektów traumy i coś, co od dawna podejrzewali psychologowie w Polsce, to że wśród ludzi starszych to rozpowszechnienie traumy jest w Polsce bardzo szerokie. W ogóle jak się robi szerokie badania społeczne, no to w typowym społeczeństwie zachodniej Europy te objawy PTSD będzie mieć od ułamka 1% do kilku procent społeczeństwa. Nawet w Ameryce to jest kilka procent, czyli w kraju, w którym no, mamy tą traumę ostatnich wojen. Po prostu faktycznie młodzi faceci tysiącami wysyłani na wojny i doświadczający tych wojen. W Polsce, jak robiono z doskoku badania właściwie tylko na tych grupach osób, które osobiście doświadczyły traumy, to od lat tam wychodziły bardzo wysokie odsetki. Ale cały czas podejrzenie było takie, że to dotyczy właśnie no, dosłownie ofiar wojny. Ale w 2019 roku po raz pierwszy zrobiono takie szerokie, statystycznie wartościowe badania. To zespół profesora Rzeszutka robił na ogóle Polaków. Tam w pierwszej tej edycji badań było 1500 osób. No, to już są badania, które dają ci wynik tak, dla całego kraju. Tak, porządna próba. No i wynik był, no sami autorzy tych badań, publikowanych potem w Lancecie, we wszelkich tych czołowych pismach, pisali, że trzeba bardzo ostrożnie traktować, bo wyniki są wprost nieprawdopodobne. Wyszło się dobrze, pamiętam, że 19% Polaków, ogółu Polaków, ma objawy PTSD, stresu pourazowego, więc odsetek wyższy niż w jakimkolwiek znanym nam społeczeństwie. Więc te badania powtórzono i ta najnowsza edycja jest w 2025 roku, czyli zupełnie świeża. Teraz już na ponad 3000 osób, jeszcze dokładniejsze to badanie i okazało się, że wcześniejsze wyniki faktycznie były błędne, bo teraz to już jest 24% Polaków, którzy spełniają te kryteria, więc jakby jesteśmy społeczeństwem, w którym te objawy traumy są powszechne. No możemy się zastanawiać, na ile te przyjęte kryteria są prawidłowe lub nie, ale te badania na różnych poziomach są fascynujące, bo też to pierwsze tak szerokie badania, gdzie pytano o doświadczenia, które mogą tę traumę wywoływać. No bo to nie są badania prowadzone przez historyków, więc oni szukają

0: innych państw europejskich, które też nie miały łatwej tej historii. No mało tego, wspomniałeś właśnie o tej polskiej megalomanii i dumie. No może duma na przykład wynika stąd, że nie mieliśmy polskiego Kisslinga.
1: Oj, mieliśmy pełno jakby kandydatów.
0: Ale kandydatów było sporo, tylko że Hitler nie był zainteresowany.
1: Tak, ale kwestii tego wyjątkowości naszego doświadczenia, bo w ogóle ten zespół Rzeszutka końcowo doszedł do wniosku, że tu nie chodzi o tą dzisiejszą traumę w znaczącym stopniu, że jakby faktycznie pewne doświadczenia dzisiejsze są częstsze w Polsce, jak na przykład przemoc w rodzinie, alkoholizm, ale że to nie wystarcza do wyjaśnienia tak gigantycznej różnicy. Tak. I ich wniosek psychologów był taki, że należy właśnie spojrzeć na doświadczenie II wojny światowej, czy potem totalitaryzmu, stalinizmu i tak dalej. To jest takie wąskie spojrzenie psychologów. No siłą rzeczy jakby to nie jest ich specjalizacja, więc w prosty sposób rozumują. No co mogło być źródłem traumy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, to II wojna światowa. Moim zdaniem to jest trochę za wąskie spojrzenie.
0: Na Niemcy, jakby, którzy doświadczyli hitleryzmu, potem denazyfikacji, no wojna też właściwie najpierw Niemcy zrujnowała, podzieliła, potem oczywiście plan Marszala dla zachodnich Niemiec i tak dalej, no ale są to też przeżycia dosyć trudne, natomiast no, wygląda na to, że Niemcy uśmiechają się częściej.
1: Nieco częściej, chociaż rzeczywiście w Niemczech ta trauma jest dużo powszechniejsza niż w większości krajów Europy, natomiast tak, to jest wiele poziomów za nami. Natomiast to jest mniejsza kwestia tego, co się działo podczas samej wojny, bardziej to, jak ta trauma była w kolejnych pokoleniach utrwalana. Sam o tym wspomniałeś, że ludzie, którzy w Polsce doświadczyli traumy, nie chcą o niej mówić. Jedno, że nie chcą, ale też mieliśmy całe dekady, gdzie niezbyt nawet można było o nich mówić. Jakby mieliśmy jedno traumatyczne doświadczenie, potem przyszło kolejne. Mieliśmy też wyrwanie ludzi z korzeniami. Myślę, nie doceniamy w Polsce, jak gigantycznie wpływowym doświadczeniem były ogromne przesiedlenia. Tak? To, że cała zachodnia Polska to są ludzie no, wyrwani z korzeniami z innych społeczności, to są rozerwane sieci społeczne, to są ludzie zmuszeni do przeprowadzki, do życia w całkiem nowym otoczeniu. Więc nawet jak doświadczyłeś tej wojny, często wokół ciebie już nie było tych ludzi, którym mógłbyś o tym opowiadać, to, że byliby ci jakoś bliscy. No tak. Niemcy do pewnego stopnia doświadczyli tych
0: przesiedleń. Z drugiej strony przychodzi mi do głowy awans społeczny, likwidacja analfabetyzmu. No, oczywiście PRL był trudnym doświadczeniem, ale wcale nie tak jednoznacznym.
1: Znaczy, ja jestem ostatnią osobą, ja nie znoszę właśnie takiego szufladkowania, że w Polsce po prostu mamy pewne takie dogmaty historyczne, które zawsze trzeba powtarzać. Trzeba powtarzać, że zabory były tylko wielką narodową tragedią i zniszczyły po prostu Polskę. Jak ta druga RP mogła być lepsza, jeśli była po 123 latach niewoli? Jezu, słyszę to po prostu dzień w dzień. A drugie, że PRL to była tylko niewola, to było tylko kłamstwo i tak dalej. Nie, te obie tezy są zupełnymi uproszczeniami. Ja jak się zajmuję historią chłopską, jasne, można różnie ją postrzegać. Ja mam bardzo stanowcze zdanie, uważam, że w ogóle los naszych przodków należałoby wprost nazywać niewolnictwem, ale to nie jest powszechna opinia. Ale jeśli ktoś w ogóle się jakkolwiek uczciwie zajmuje tą historią, no to nie sądzę, że może z poważną twarzą powiedzieć, że XIX wiek był tragedią dla chłopów, albo że PRL był tak ogółem tragedią dla chłopów. Ja jestem z chłopskiej rodziny.
0: O tym wspomniałem właśnie w kontekście traumy, że te objawy traumy są na tyle duże, że
1: Druga wojna moim zdaniem ich nie może wyjaśnić. Jakby, tak jak mówię, zespół Rzeszutka się ograniczył do tego, co jest najbardziej oczywiste. Moim zdaniem się musimy...
0: I tym bardziej PRL, czy totalitaryzm.
1: No w ogóle to jest taka bajka, którą my sobie uwielbiamy opowiadać, że wszystko, co jest trudnego, kontrowersyjnego w naszym charakterze, możemy zamknąć dwoma słowami. Homo sovieticus. Tak, tylko że to z każdym rokiem ma coraz mniej sensu. Jakby PRL tak w pełni, jakby nawet nie pod nazwą, ale po prostu ten ustrój w Polsce to jest 40 kilka lat. Tak? Niedługo będziemy mieć więcej czasu od upadku PRL-u
0: niż on trwał. Dwa pokolenia właściwie.
1: To no, czy naprawdę dzisiaj możemy wierzyć, że tylko ten jeden etap naszej historii nas kreuje? Nie. Moim zdaniem to, co siedzi w naszym charakterze, nie tylko traumy, ale ogólnie po prostu przekazywane doświadczenia, przekazywane strategie radzenia sobie z przeciwnościami. Ta nasza kultura, to narasta przez wiele pokoleń. Jasne, 40 parę lat PRL-u, ale wcześniej stulecia wyzysku pańszczyźnianego, któremu poddawano większość społeczeństwa. To nie jest jedno, dwa pokolenie, to jest 300 lat zaostrzonego systemu, w którym nasz typowy przodek jest traktowany jak chodzące narzędzie, nad którym jego... Tak, wyobraźcie sobie, że wasz szef pracy nie tylko by uważał, że wszystko wie lepiej, ale jeśli byście się z nim nie zgadzali, to może was

0: zgodnie z prawem zabić, no bo każdy szlachcic ma prawo władzy życia i śmierci nad swoim chłopem. Nie znaczy, że je stosuje, ale ma władzę absolutną. No,
1: ale przemoc fizyczną już stosuje i to chętnie.
0: Przemoc fizyczną, zastraszanie, ale też kreuje się w tej naszej dawnej rzeczywistości systemy absolutnego nadzoru i inwigilacji, to przez samych chłopów. My o tym zapominamy, że ci nasi przodkowie często sami się kontrolowali. To jest ta kolaboracja jakby wewnętrzna. Na wsiach sam szlachcic, ten jeden z jego rodziną, jak miałby tych ludzi nadzorować, wyznacza władze wiejskie, wójtów i jeszcze się organizuje specjalnie sądy, gdzie co kilka miesięcy chłopi sami na siebie donoszą albo składają samokrytykę.
1: Ciekawe, że o tym wspominasz, no bo wydaje mi się, że właśnie polski wykład historyczny napisany z punktu widzenia właśnie klasy panującej, znacznie mniejszej niż się zwykło uważać. No, sam w jednej ze swoich książek piszesz, że no, to jest maks 5%. Więc te opowieści o 10% szlachcie w Polsce, czy 15%...
0: Najczęściej się mówi 12%. Nie, tej szlachty to, nigdy tak dużo nie było.
1: To są opowieści o żelaznym wilku. No, historycy to właściwie już zdementowali ten powszechny mit, ale no niemniej historia jest w dalszym ciągu wykładana z punktu widzenia szlachty i klasy panującej, czyli wolność szlachecka, czyli Rzeczpospolita, czyli Rzeczpospolita Obojga Narodów, wolne elekcje, no cały, że tak powiem, ten sienkiewiczowski mit.
0: No tak, i nawet jedno, czy my przekazujemy spokojnie na pokolenie jakieś traumy, cechy i tak dalej, ale my wpajamy po prostu wprost w szkołach kolejnym pokoleniom konkretne spojrzenie na Polskę, konkretne spojrzenie na historię i to kreuje te kolejne pokolenie. Jeśli na przykład za największego Polaka, no nie wiadomo, za najlepszego, największego się ogółem uważa Jana Pawła, ale na drugim miejscu mamy Piłsudskiego, rzecz jasna, tak? Najwybitniejsza postać XX wieku i tak dalej, tak się o nim uczy. W kraju mamy 600 ulic Piłsudskiego. Jeśli człowieka, który dokonał krwawego zamachu stanu, w którym zginęło kilkaset osób, który sam wielokrotnie mówił, że dąży do dyktatury i potem rządził jako dyktator na czele, czy też bardziej jako symbol hunty wojskowej.
1: No w każdym razie zaorał demokrację w Polsce.
0: Zaorał i my go uważamy za największego bohatera, największy wzór i jeszcze się zachwycamy, jak to mówił, że naród wspaniały, ale ludzie wiadomo, tak? Mhm. I to uważamy za wzór. A potem się dziwimy, jak wychodzą sondaże i w tych sondażach pod 50% Polaków mówi, że dobrze by było, jakby się pojawił taki silny facet, który weźmie to wszystko za mordę i nie musi się przejmować parlamentem i prawem. Tak?
1: No,
0: bo sami w szkołach tego uczymy.
1: To jest, wydaje mi się, taki odruch nie tylko polski. Widać to na świecie.
0: Nie tylko narastający, ale u nas, jak się robi te porównawcze badania w różnych krajach, jest to odruch wyjątkowo częsty. Tylko, że my go jakby sami kultywujemy. Jeśli my przekonujemy, że najwybitniejszą postacią naszej historii jest człowiek, który dokładnie to zrobił, który widział demokrację i stwierdził, że mu nie pasuje, bo on ma za mało władzy w tej demokracji i go wynosimy na pomniki, jemu dajemy wszędzie ulicę, no to nie dziwmy się, że potem ludzie będą tak reagować. To nie jest jedyna rzecz. Jeśli my wpieramy...
1: No oczywiście Józef Piłsudski jest postacią bardziej złożoną.
0: Nie jest.
1: No wydaje mi się, że znaczy do zamachu majowego można go bronić. Można go bronić, jeśli chodzi o jego działalność przed odzyskaniem niepodległości.
0: Powiem ci tak. Ja wiem, że my tak musimy mówić, że to jest po prostu taka... Są pewne rzeczy ogólnie o historii, które my musimy mówić, tak? Czy o patriotyzmie, o którym musimy mówić. Jak działasz w sferze publicznej i by wyszedłbyś jako jakiś minister na mównicę i powiedział, że nie jesteś dumny z Polski, no to twoja kariera jest skończona, czy nie kochasz Polski, tak? I z Piłsudskim jest coś takiego samego, że my po prostu ślepo uwierzyliśmy, że to jest postać, której nie wolno skrytykować. Że możemy powiedzieć, okej, po 26 trochę mu odbiło, ale wcześniej wybitnym Polakiem był. Nie, moim zdaniem, uczciwie patrząc na jego sylwetkę, on był wybitnym symbolem. I to była ta jakość polityczna Piłsudskiego i to jest coś, co się powtarza w naszej historii, że my najbardziej cenimy ludzi nie za ich aktywność, ale za to, że dobrze działają jako symbol. Zresztą spójrzmy na prezydentów ostatnich dekad.
1: No, to się sprawdza nie tylko w Polsce, wydaje mi się.
0: Nie tylko w Polsce, ale Piłsudski właśnie, on sam do władzy nawet nie doszedł. On siedział w twierdzy niemieckiej, przyjechał i władza była. Tak naprawdę stworzono dzięki temu, że on nie brał udziału w tej bieżącej grze politycznej podczas I wojny światowej, że był tym osobą, która sama się nie wikła, ale jest z daleka, jest bohaterem, można było tworzyć wokół niego legendy, tworzyć z niego nowego kościuszkę i używać tego symbolu. Ale jakbyśmy szukali jego własnych osiągnięć politycznych, tego jest tyle, co kot napłakał, naprawdę.
1: Zostawmy Piłsudskiego, wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia Tok FM. Kamil Janicki jest gościem programu i rozmawiamy o tym, czym właściwie jest polskość i polska dusza.
2: Autopromocja. W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie wybieramy się z Wojciechem Jagielskim do Nepalu. Gdy w 2015 roku ten kraj nawiedziło trzęsienie ziemi, świat wykazał się niespotykaną solidarnością. Jak ta solidarność, sprawiedliwość klimatyczna wygląda ponad 10 lat później, gdy Nepal podnosi się po katastrofalnej powodzi spowodowanej oberwaniem lodowca w Himalajach? Jak znosi skutki wojny, którą Donald Trump rozpętał w Iranie? O tym porozmawiamy w Globalnym Popołudniu w niedzielę tuż po godzinie 16.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
12: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
13: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
14: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
15: Pan mi kibicował i dobiegłam.
16: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
17: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
18: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
19: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w SkiTeam wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w SkiTeam lub na skiteam.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.
3: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
21: Volkswagen.
22: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
23: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 15.40, Filip Kekusz, informacje Tok FM. Zatrzymana została 21-latka, która w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie raniła nożem 3 osoby. To uczennica szkoły. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie znała poszkodowanych. Jedna z zaatakowanych kobiet trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 8 osób zginęło dziś w izraelskich atakach na strefę Gazy, tak twierdzi telewizja Al Jazeera. Do ataków doszło pomimo obowiązującego od dokładnie roku zawieszenia broni. Do sytuacji w palestyńskiej półenklawie wrócimy w informacjach o 16. Po raz pierwszy dron o napędzie odrzutowym zaatakował dziś Lwów w zachodniej Ukrainie. Bezzałogowiec został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą, poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na informacje lokalnych władz.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Ze mną jest Kamil Janicki, historyk, autor wielu książek historycznych, ale najbardziej ciekawi mnie ta ostatnia twoja książka, czyli Portret duszy polskiej.
0: Polskość, nie mylcie z raportem rządowym.
1: Nie. Raport się nazywał inaczej. Raport się nazywał Polaków portret własny, więc absolutnie nie będziemy tutaj mieszać państwu w głowach. Ta książka jest niezwykle ciekawa też, bo mówiliśmy o tym, że Polacy to dumny naród. Próbujesz jakoś zeskrobać ten werniks z naszego portretu. I są tam różne niezwykle ciekawe rzeczy, no bo mamy powody tak współcześnie do dumy. W wielu przemówieniach sejmowych słyszymy o na przykład o polskiej zaradności, pracowitości, o tym, że jesteśmy narodem walecznym. Tym wszystkim poglądom przyglądasz się, opracowujesz badania w tej sprawie i to wcale nie jest takie proste.
0: Prawie żadne z tych zagadnień nie jest zero-jedynkowe. Na przykład jest ten ulubiony slogan, że Polacy są najbardziej pracowitym narodem Europy, świata i tak dalej. To jest coś, co politycy uwielbiają powtarzać, tylko że te liczby w dużym stopniu wynikają z tego, jakim jesteśmy społeczeństwem. Jesteśmy społeczeństwem, które przez ostatnie dekady musiało pracować. Jesteśmy społeczeństwem na dorobku. Ludzie muszą pracować, a nie kochają swoją pracę, wstają rano i zaraz po tym, jak powiedzieli, że są tacy dumni z Polski, to mówią, kocham swoją pracę i do niej idę.
1: No oczywiście tutaj z pewnymi zastrzeżeniami, to znaczy sam doskonale pamiętam ten moment w polskiej historii, gdy cała moja generacja, bardzo wielu moich rówieśników żyła w przekonaniu, że jeśli czegoś nie masz, to jest to twoja wina. To wynikało po części z wykładu gospodarczego Leszka Balcerowicza. Żeby było jasne, dziś tak nie uważam, ale to przekonanie było powszechne na początku lat 90.
0: Tak, ale to jest też dobry przykład tego, jak bardzo nasz sposób myślenia i o sobie, i naszej przeszłości, naszym charakterze się zmienia. Nawet ci sami Polacy dzisiaj nie są tacy sami, jak byli 2-3 dekady temu.
1: No jasne.
0: Jakby ja też dorastałem na przykład w zupełnie innym przekonaniu o świecie, w którym żyjemy, o tym, że ogólnie jesteśmy na równi wznoszącej się i wszystko będzie tylko lepiej. Nie, Polacy cały czas jako społeczeństwo się zmieniają. To podejście do pracy się zmienia i mam wrażenie, że dzisiaj nie to nas wyróżnia najbardziej, że jesteśmy bardzo pracowici. No jesteśmy, bo musimy być, cały czas jesteśmy jakby na pewnym etapie, ale na przykład mamy bardzo silne przekonanie, że nie chcemy się dawać wykorzystywać. Ono narasta. Bo jak mamy takie sondaże, czy jesteś gotowy w pracy brać na siebie dodatkowe obowiązki bez dodatkowego wynagrodzenia?
1: Mowy nie ma.
0: Mowy nie ma i to jest nietypowe podejście. Mhm. W Europie, w większości krajów, no dobra, wezmę. W Polsce nie. I tutaj też można widać te refleksy całej naszej historii, w której wprost naszym przodkom kazano harować dzień w dzień za darmo. I tu nie chodzi tylko o wieś pańszczyzianą, bo my w ogóle mamy takie pewne wielkie czarne dziury w tej historii. Na przykład tak kochamy tą przedwojenną Polskę, że w ogóle nie chcemy pamiętać, że to był kraj, w którym ogółem panowała niesamowita, straszliwa bieda. To był kraj, w którym zwykły człowiek dalej przymierał de facto głodem, w którym jakby bezrobocie szczytowo to był stan bardziej zwyczajny.
1: Ale nawet nie sięgając tak daleko, no prace społeczne w PRL-u, to wszystko było bez sensu. Mieliśmy, wydaje mi się, tak społecznie ogółem takie poczucie w ogóle bezsensowności tego zajęcia. Przede wszystkim wydaje mi się, że też te stosunki w pracy, w PRL-u były, to znaczy, krótko mówiąc, praca niekoniecznie wprost wiązała się z wynagrodzeniem. I być może to jest jakiś taki efekt, to znaczy Polacy powiedzieli dosyć, no.
0: Tak, ale to
1: za
0: właśnie,
1: pracę się płaci. I...
0: Tak, ale to nie trwało nawet 40 parę lat. Przez całą tą rzeczywistość pańszczyźnianą chłopi robią absolutnie za darmo, tak? Musisz dzień w dzień kombinować, jak pracować tak, żeby przeżyć.
1: Powiedziałeś ciekawe słowo, które pojawia się w twojej książce w opisie polskiego przedsiębiorcy. Kombinować.
0: No tak, jak mamy pytać się Polaków, okej, co najbardziej cechuje polskich przedsiębiorców, takie badanie sprzed dosłownie roku czy dwóch, no to na trzecim miejscu będzie wyzysk, na drugim pracowitość, ale na pierwszym kombinowanie. Właśnie tego nas cała historia nauczyła.
1: Tak, i to jest bardzo polskie, bo jak zauważasz w swojej publicystyce, są pewne trudności z przełożeniem tego na inne języki. To nie jest do końca spryt. To nie jest do końca zaradność. To nie jest do końca inteligencja. Co to jest takiego to kombinowanie? Polskie kombinowanie.
0: To jest połączenie tego wszystkiego, ale to nie jest ani całkiem pozytywne, ani negatywne. Ja ogółem uważam, że bardziej pozytywne. To jest umiejętność poradzenia sobie w sytuacji absolutnego niedoboru. Bo to jest jakby najbardziej charakterystyczna cecha naszej historii. Jeśli byś chciał przez większość historii jako zwykły człowiek w Polsce przetrwać stosując się do zasad, to byś po prostu nie przeżył. Mhm. Na wsi pańszczyźnianej, jeśli na twoją rodzinę zrzucany jest obowiązek 10 dni pracy w tygodniu, 10 dni na 7 dni, tak? Czyli pracujesz ty, pracuje żona, twój syn, parobek i to jest praca od świtu do nocy i to nie jest nawet wszystko, czyli wychodzisz w poniedziałek do roboty na folwarku, masz rypać od świtu do nocy z krótką przerwą w południe, a potem całą noc stróżować przy dworze, żeby nie okradziono, a potem kolejny dzień od świtu do nocy harować, a potem może drugiej nocy pójdziesz własne pole uprawiać.
1: No tak, kto nie kombinuje, ten nie żyje.
0: Tak, gdybyś to naprawdę robił, nie przeżyłbyś. Więc będziesz pracować intensywnie, kiedy stoi nad tobą przystaw z batem, tak? Ale jeśli, nie wiem, nikt nie pilnuje w stodole ziarna, no to sobie weźmiesz worek, nawet nie czujesz, że to jest kradzież, bo przecież ty za darmo to pole uprawiałeś, orałeś, zbierałeś, muciłeś, ty to wszystko zrobiłeś, nigdy ci za to nie zapłacono. Tak? Jeśli możesz udawać, że zepsuło ci się narzędzie i mieć pół godziny odpoczynku, to to zrobisz. Tak? Jeśli możesz uciąć sobie drzemkę, bo akurat ten nadzorca, zawsze nadzorców będzie mniej niż robotników, jest dalej, to to zawsze zrobisz. Tak? Jest to stałe kombinowanie. I to kombinowanie mamy w kolejnych epokach. W XIX wieku ten słynny Michał Drzymała i jego wóz cyrkowy w Wielkopolsce. No jakby sam Drzymała...
1: Historia jest zakłamana zresztą.
0: Zakłamana bardzo.
1: Drzymała stał się symbolem, ale tylko można powiedzieć, że media zadziałały. Tak naprawdę on przegrał wszystko, co
0: znaczy,
1: było do przegrania.
0: O nim napisano po prostu, jeden wpływowy hrabia przyjechał i akurat zobaczył jego wóz. Takich Drzymałów było pełno. Nawet więcej było ludzi mieszkających w wozach cyrkowych, a sam Drzymała na koniec rzeczywiście się złamał. Przez jakiś czas mieszkał w tym wozie, ale końcowo zrobił dokładnie to, czego oczekiwały władze, czyli zrezygnował, sprzedał ziemię i przestał się zajmować rolnictwem.
1: Natomiast... No dobra. Mówiliśmy o kombinowaniu, mówiliśmy o pracowitości. To nie są takie proste jakby wartościowania, jak powiedziałeś, ale co z tym nieuśmiechaniem się?
0: Znowu, to jest trudne, że to z badania, ale to jest takie wrażenie powszechne ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz do Polski. Jakbyśmy sobie weszli na YouTube i wyszukali amerykańskie, angielskie filmiki, tak, na temat Polaków, co jest niezwykłego w Polsce. No to pierwsza rzecz, chodzisz po ulicy, ludzie się nie uśmiechają. Ludzie jak się uśmiechają, to muszą mieć powód, żeby się uśmiechać. I próbowano też badać statystycznie w ostatnich latach, to polscy psycholodzy zainicjowali wielkie międzynarodowe badania, żeby sprawdzać, jak ludzie reagują na uśmiech lub jego brak. Czyli pokazujesz ludziom zestawy zdjęć tych samych, albo uśmiechnięte, albo nie. I u nas rzeczywiście wychodzi, że ludzie się wydają nam, Polakom, jeśli ktoś się uśmiecha, budzi mniejsze zaufanie,
1: no,
0: wydaje się
1: to
0: mniej inteligentny.
1: Z takiej mądrości ludowej właśnie, że śmieje się głupi.
0: Do sera.
1: Śmieje się głupi do sera. Co się tak głupio śmiejesz?
0: Tak, i faktycznie nawet szukałem takie właśnie różne poradniki i tak dalej z początku XX wieku, z XIX jeszcze. Faktycznie, jak tak łącznie popatrzymy, śmiech jest u nas zawsze nacenzurowanym, tak? Śmiech może być szyderczy, śmiech może być wyższości, ale taki beztroski, codzienny uśmiech i tak dalej, to w naszej kulturze jest coś trudnego do zaakceptowania.
1: Księga śmiechu i zapomnienia. Tak jak pisał Milan Kundera, śmieją się tylko źli. I... Ci dobrzy, czyli aniołowie, nie rozumieją tego odruchu.
0: Nie jest to cecha tylko nas Polaków, to jest coś jakby szerszy nasz kręg kulturowy, ale jeśli chcielibyśmy zestawiać polskie podejście, zwłaszcza z anglosaskim, tak? My kompletnie nie mamy kultury afirmacji i nie chodzi tylko o śmiech, ale tak samo to, co ja osobiście uwielbiam, nasze polskie narzekanie, tak? To jest coś, nad czym badacze jeszcze te 20 lat temu strasznie załamywali ręce. Jak wchodziliśmy do Unii, to jesteśmy najbardziej zdepresjonowanym, narzekającym narodem po prostu Europy, świata, coś przerażającego, kraj pustych sztanek, tak?
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, podróżując po świecie, podróżując na przykład po Francji, mam wrażenie, że narzekają wszyscy. Gdy pytasz Francuza, co słychać, to odpowiada, a co może być słychać u mnie, samotnego, biednego człowieka, jest coraz gorzej.
0: Myślę, że nie wszyscy, natomiast to jest taka gra językowa bardziej dzisiaj. To nie jest narzekanie, dlatego że naprawdę jesteśmy jakimś depresyjnym narodem, ale to jest metoda bardziej budowania wspólnoty. Przychodzisz do pracy, pytają, co u ciebie, jak w Polsce wypada odpowiedzieć. A ciężko. A ostatecznie może być, średnio. A mogłoby być lepiej, tak? No jednak mamy to ta nasza gra językowa nie dopuszcza powiedzenia super, tak? Uśmiechnięcia się.
1: Znowu niestety sukces.
0: No nie, ale no naprawdę, jakby ci kolega z pracy powiedział, miałem rewelacyjny dzień i same sukcesy, popatrzyłbyś na niego trochę jak na wariata. Ale nie dlatego, że my jesteśmy narodem jakichś przegranych. Tak? Tak naprawdę my jesteśmy narodem dzisiaj wyjątkowo szczęśliwym. We wszelkich statystykach
1: to jest wypada. Sposób bycia, ale Kamilu.
0: Sposób bycia.
1: Może się nie uśmiechamy, może narzekamy, ale jedno wydaje mi się w naszej zbiorowej świadomości jest bezsporne. W przeciwieństwie do tych Angoli, Francuzów, żabojadów, jesteśmy gościnni.
0: To jest najpiękniejszy paradoks naszego charakteru. My się uważamy za gościnnych. My uważamy, że wszyscy nas uważają za gościnnych, natomiast jakby się spojrzało na jakikolwiek właśnie zewnętrzne spojrzenie, nie wiem, na poradniki dla ekspatów, dla tych specjalistów z zagranicy, wysoko wykwalifikowanych, którzy przyjeżdżają do Warszawy, tam wszędzie są ostrzeżenia. To jest kraj, w którym będzie czysto. To jest kraj, w którym będzie schludnie. To jest kraj rozwijający się, w sensie tak pozytywnie, tak? Robi wrażenie, ale kraj, w którym nie znajdziesz przyjaciół.
1: Tania, ludzie dobra kuchnia, ale ludzie zamknięci.
0: Ale ludzie zamknięci. Nie że źli, tylko zamknięci. I oczywiście to nie jest wyjątek. Mamy wiele narodów zdystansowanych, wiele społeczeństw, gdzie sieci społeczne buduje się z pewnym trudem, ale my jesteśmy paradoksem, bo my tacy jesteśmy, ale się za takich nie uważamy. We wszystkich statystykach, w takich nawet najprostszych pytaniach, jak często spotykasz się ze znajomymi lub rodziną? Więc kryteria bardzo niskie. Nawet jak idziesz na obiadek do mamy, to już jest spotykanie się z rodziną, tak? Mhm. To jesteśmy chyba na drugim miejscu w Europie najrzadziej po prostu utrzymujących jakiekolwiek kontakty towarzyskie.
1: Kawiarni w restauracji, nikt do nikogo nie zagaduje. To jest dziwne, rzeczywiście tak, na tle innych krajów.
0: Ale nawet dzisiaj w pociągach, ja za tym bardzo tęsknię. Dawniej się jechało pociągiem, tak, poznawałeś jakiś ludzi, rozmawiałeś.
1: Small talk się odbywał.
0: Dzisiaj byś rozmawiał w wagonie, ludzie by na ciebie dziwnie patrzyli i każdy obsesyjnie siądzie w tych bezprzedziałowych, żeby nikt się do niego czasem nie odezwał.
1: Tak.
0: To nie jest typowe. Jakby ze wszystkich tych statystyk wypada, że my jesteśmy na pewnej skrajności. Nawet jak pytasz, jak często w pracy odzywasz się do swoich współpracowników o pracy, to my wypadamy najrzadziej w Europie właściwie. I jednocześnie mamy takie głębokie poczucie, że tacy nie jesteśmy i nie powinniśmy być. Bo na przykład wypadamy w większości tych statystyk nawet za Japończykami w kwestii otwartości, w kwestii budowy relacji, w kwestii tego, jak wielu mamy bliskich znajomych. Ale Japończycy się nie oszukują. I każdy jakby kojarzy Japonię jako kraj zdystansowany, jako kraj, gdzie no musisz się napracować, żeby cię przyjęto, tak? A my w Polsce mamy przeciwnie. Z jednej strony jesteśmy bardzo samotniczym narodem, ale z drugiej mamy to głębokie przekonanie, że tacy nie jesteśmy. Że normą oczekiwaną od nas wszystkich jest, że mamy po prostu postaw się, a zastaw się, tak? Każdego hucznie przyjmować, gościnnie i tak dalej. I to jest dla nas wewnętrzny problem. Bo znowu, jak pytasz Polaków, okej, ty może nie jesteś towarzyski, ale czy inni ludzie w twoim wieku, z twojej grupy społecznej prowadzą bardziej aktywne życie towarzyskie, to prawie każdy w Polsce odpowiada, że tak. Ja tu też widzę fascynujące jakby takie refleksje historyczne. Po prostu wszyscy się przekonaliśmy, że mamy mieć taką gościnność dawną szlachecką, tak? To jak to ci panowie na folwarkach, no na dworkach przyjmowali.
1: A jak ustaliliśmy, to była zdecydowana mniejszość. Na to mogli sobie pozwolić tylko ci, którzy mieli zasoby i nie pracowali. Na koniec naszej rozmowy przypomniał mi się taki żart, ponoć czeski. Czesi pytani, kim właściwie są Polacy, zwykli odpowiadać, no to tacy Ruscy, którym się wydaje, że są Francuzami.
0: Myślę, żebym nie użył takiego porównania, ale powiem ci, że dzisiaj udzielałem 3 wywiadów i w każdym prowadzący właściwie, wspomniał inny wariant tego. Na przykład w poprzedniej rozmowie było, że Polacy są takimi Meksykanami Europy. Więc mamy też coś takiego, że próbujemy znaleźć dla siebie analogię, tak? Że, no tak, że ciężko jest, z jednej strony uważamy, że nasza kultura powinna być wzorem, ale z drugiej strony próbujemy znaleźć jakichś drugich Polaków. A ja uważam, że to, co się starałem pokazać tą książką, że naprawdę jest coś nas nietypowego, że naprawdę nasze społeczeństwo przez swoje doświadczenia różni się od pozostałych, że możemy znaleźć te punkty, w których jesteśmy jako całość czymś
1: chociaż
0: nietypowym.
1: Chociaż niekoniecznie pokrywa się to z takim zbiorowym wyobrażeniem.
0: Myślę, że
1: nas
0: w bardzo wielu punktach się rozchodzi, a w innych mnie wnioski aż dziwią, na przykład skala tego we wszelkich badaniach naszego konserwatyzmu społecznego. Otworzyło mi to oczy na różne tendencje.
1: Odsyłam Państwa do książki Polskość Kamila Janickiego. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Program przygotowała Katarzyna Kozak, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się Państwu nisko.
4: Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
23: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
21: Panie Pascalu,
24: tak?
21: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
24: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
21: A to pan zalecę, pa!
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
26: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
27: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
26: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
28: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
26: Sposób na twój dobry dzień?
27: Mamy to w Lewiatanie.
28: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
29: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
30: Skoda. Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
31: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
30: Brzmi dobrze.
31: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
32: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
33: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
34: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
35: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Reklama.
36: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
37: Policja zbiera informacje po ataku z użyciem ostrego narzędzia w Zespole Szkół Policjalnych w Warszawie. Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę. Europejscy dyplomaci krytykują tymczasem jej porozumienie z Waszyngtonem. Mija rok rozejmu w Strefie Gazy. Ataki Izraela na to terytorium są jednak codziennością. Minęła 16. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Życiu kobiet zaatakowanych w budynku uczelni na Pradze Południe w Warszawie nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. W Zespole Szkół dla Dorosłych przy ulicy Miejskiej 21-letnia kobieta, uczennica tej szkoły, posługując się ostrym narzędziem, raniła trzy inne kobiety, zanim została obezwładniona przez pracownika placówki. Więcej szczegółów zna reporter TOK FM Tomasz Fęskę.
38: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki,
0: zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
1: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
0: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
1: Nie znamy motywu, jakim kierowała się kobieta, która zaatakowała pozostałe.
0: Wstępne ustalenia policjantów są takie, że nie ma przesłanek, by sądzić, żeby atak był jakkolwiek powiązany z wcześniejszymi aktami agresji, których dopuszczały się w szkołach nastolatki. Tomasz Fęskę, TOK FM.
37: Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do Stanów Zjednoczonych 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego to urodzinowy prezent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
3: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest troje dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów dwie osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Zginęli moi znajomi. Oboje mieli po 75 lat. Siła wybuchu po prostu wyrzuciła ich na ulicę. Mówili pracujący na miejscu wolontariusz i mieszkanka zniszczonego bloku. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych. Z powodu rosyjskich uderzeń w ukraińskiej stolicy nie działa metro. Są też problemy z dostawami wody. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
37: Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas stwierdziła, że porozumienie między Rosją i Stanami Zjednoczonymi da Kremlowi paliwo do prowadzenia wojny. Podkreśliła, że to nie czas na łagodzenie sankcji i Ukraina tego nie zrobi. 8 osób zginęło dziś w izraelskich atakach na strefę Gazy, twierdzi telewizja Al Jazeera. Agencja Reutera informuje o 5 ofiarach śmiertelnych. Do ataków doszło pomimo obowiązującego dokładnie roku zawieszenia broni. Co więcej, w ostatnich tygodniach te ataki się nasilają. Władze Izraela twierdzą, że Hamas odbudowuje swój arsenał i narusza zawieszenie broni. Według lokalnego Ministerstwa Zdrowia od października 2025 roku zginęło prawie 1500 Palestyńczyków. Izrael informuje, że w tym samym okresie palestyńscy bojownicy zabili 4 jego żołnierzy. 1700 uwag zgłosili warszawiacy w tydzień podczas konsultacji dotyczących zmian w transporcie publicznym po otwarciu kolejnych stacji metra na Bemowie. Tych zmian jest sporo i według zapewnień Zarządu Transportu Miejskiego mają ułatwić dojazd, mówi rzecznik prasowy Tomasz Kunert.
7: Aby zapewnić atrakcyjny dojazd do nowych stacji metra i rozszerzyć powiązania ze stacją Karolin, to jest stacja, która będzie w okolicy ulicy Połczyńskiej, osiedli w Ustusie i we Włochach.
37: Szczegółami mieszkańcy nie są jednak zachwyceni. Kilka linii autobusowych ma zniknąć, kilka zmienić trasę. Jeszcze dziś w Bydgoszczy trwają Bydgoskie Dni Projektowe. To piąta edycja wydarzenia, które łączy architekturę, design i rozmowę o tym, jak zmienia się miejska przestrzeń. W programie tegorocznej edycji ponad 30 wydarzeń mówi Sławomir Czarnecki, dyrektor Centrum Nauki i Kultury Młyny Rotera.
8: Piąta edycja powtórzę mniej więcej to, co mówię przy każdej edycji, dlatego że festiwale, cykliczne wydarzenia budują rytm instytucji i budują też tradycje, a Bydgoskie Dni Projektowe to dla nas flagowy projekt, który jest trochę o tym, o czym są młyny. Między innymi o tym, że są też one o mieście, o szerszym kontekście działania niż tylko ten nasz, że opierają się na przyszłości, bo to jest nasz fundament, ale chcą mówić też o przyszłości i ją współtworzyć.
37: Tegoroczne spotkania odbywają się pod hasłem Nas Kraju. To okazja, żeby spojrzeć na miasto nie tylko z perspektywy jego centrum, ale także miejsc oddalonych od głównych ulic i przestrzeni, które na co dzień pozostają mniej widoczne. Wieczorem i w nocy w większej części kraju pochmurno, rozpogodzenie na zachodzie, na wschodzie i południu z kolei deszcz, ale i najcieplej do 11 stopni tej nocy na Podkarpaciu, 10 na Suwalszczyźnie, 9 na Mazowszu, 7 na krańcach zachodnich i nad morzem. Jutro więcej słońca niż dziś i przeważnie od 12 do 15 stopni.
36: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Cezary Łasiczka, to jest program Interluda. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. A gościem jest, jak to powiedzieć jednym słowem, najbardziej wpływowa osoba w teatrze polskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
9: Pani Katarzyna Minkowska. Albowiem, gdy państwo spojrzą na ostatni ranking redakcji teatru, kto jest wpływowy w polskim teatrze, to okazuje się, że wcale nie Paweł Demirski, wcale nie Krzysztof Głuchowski, wcale nie Krystyna Janda, wcale nie Łukasz Twarkowski czy jakiś Michał Merczyński. To w ogóle są osoby, które, no dobrze, trochę wpływu mają. Ale największy wpływ, najbardziej wpływową osobą jest pani Katarzyna Minkowska.
2: Bardzo to jest zabawne.
9: I czuje to pani, że jest pani taką po prostu na szczycie tej piramidy?
2: Nie, przeczytałam ten ranking pod kocykiem na swojej kanapie i wybuchnęłam takim śmiechem. Nie, w ogóle tego nie czuję.
9: Ale czuje pani, że dyrektorzy i dyrektorki polskich teatrów myślą sobie i mówią na zebraniach: słuchajcie, nie wiem jak, ale musimy Katarzynę Minkowską w tym sezonie koniecznie zaprosić.
2: Nie wiem, czy tak jest. Możliwe. Dostaję wiele telefonów faktycznie. Ale moja praca jest bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o lokalizację.
9: Bo
2: staram się pracować w pobliżu Warszawy, bądź w odległości 2 godzin pociągiem od Warszawy, z tego powodu, że też ważne, nie wiem czy nie ważniejsze, jest dla mnie życie osobiste.
9: Ale można panią spotkać w Gdańsku, na przykład reżyserującą galę.
2: Oczywiście, 2 godziny 15 minut pociągiem.
9: Czyli jeżeli chcecie mieć w repertuarze spektakl w reżyserii Katarzyny Minkowskiej, przenieście się bliżej Warszawy albo... Samoloty też wchodzą w grę, czy muszą być?
2: Nie, no samoloty to chyba są nieekologiczne jednak.
9: Rozumiem, że tych propozycji jest i to jest całkiem sporo, ale też chyba zmieniło się pani podejście do tego, żeby nie robić już więcej niż 25 premier rocznie.
2: To prawda. Chociaż ten sezon, który jest teraz, nie potwierdza tej tezy, bo faktycznie udało mi się mieć taki dłuższy urlop w poprzednim sezonie, bo zrobiłam tylko jeden spektakl, Wszyscy jesteśmy Belen. No i właśnie gale, ale to już była sama przyjemność i przygoda. Ale faktycznie teraz troszeczkę mam tego więcej przez to, że musiałam przesunąć zaplanowane projekty, bo potrzebowałam tej przerwy na następny sezon, no i teraz są 4 premiery w tym roku, więc nie wiem, czy tak jest luźno i spokojnie. Natomiast troszeczkę tak staram się zwolnić tempo, bo potrzebuję więcej czasu do namysłu i też muszę się zastanowić, czy teatr to jest jedyne miejsce, w którym chcę się realizować twórczo, czy może interesują mnie też jakieś inne rzeczy?
9: Kino.
2: Na przykład kino.
9: Hip-hop?
2: Hip-hop chyba nie, ale może jakaś inna forma też twórcza, artystyczna.
9: Opera?
2: Fotografia. Muzyka. Inne tego typu rzeczy. Bo też myślę, że mnie najbardziej w życiu twórczym, ale w ogóle w życiu, interesują historie ludzkie, różne perypetie, emocje, z którymi reagujemy na dane wydarzenia, bo emocje często nas zaskakują i wymykają się utartym schematom. I te rzeczy można łapać na różne sposoby. Niekoniecznie teatralna forma jest jedyną odpowiednią i mam troszkę takich rzeczy, takich tematów, których nie widzę w formie teatralnej i jeszcze nie wiem, w jakiej formie je widzę, ale tam się nie mieszczą. W związku z tym szukam formy wyrazu dla tych tematów.
9: Czyli tak jak mamy takie narzędzie, urządzenie dosłowne i przenośne, które się nazywa Dream Catcher, pan jest taki Emotion Catcher?
2: Chciałabym być.
9: A skoro mówimy o emocjach, to pewnie bardzo łatwo nam jest przejść do spektaklu w pani reżyserii. To jest spektakl zatytułowany Dryf. Ten spektakl, najbliższe przedstawienia 8 i 9 grudnia w TR Warszawa. Mówię o tym spektaklu dlatego, że on jest wyjątkowy, nietypowy z tego powodu, że mamy do czynienia z uczniami technikum, którzy pod pani kierownictwem przygotowują spektakl i mierzą się z prawdziwą widownią.
2: To prawda, to była wspaniała przygoda, bardzo wymagająca ode mnie jako od twórcy, bo ja w teatrze najbardziej kocham wymyślać różne rzeczy. Wymyślam sobie jakąś scenę i ekscytuję się i potem wszystkim opowiadam, jaka to będzie scena. A tutaj zupełnie inny rodzaj pracy musiałyśmy z Lamą, Krystyną Lamą Szydłowską, moją współreżyserką tutaj i choreografką, musiałyśmy inny rodzaj pracy włożyć, bo wymagało to po prostu skupienia na tej grupie młodzieży, co ona ma do powiedzenia i w jaki sposób jest w stanie to opowiedzieć. Ile narzędzi możemy użyć i jak spójne narzędzia możemy zawrzeć w dramaturgii, w choreografii, w całości inscenizacji, ale też takie, które mi dadzą trochę poczucia satysfakcji, takiego twórczego obrazu inscenizacji, a im pełne bezpieczeństwo wyrazu własnych emocji. I też ta praca tak naprawdę trwała bardzo krótko, bo zaczęliśmy pracować 2 września i w tym czasie, przez ten miesiąc musieliśmy i wygenerować rodzaj scenariusza i spektaklu i też zorientować się, jakie emocje są w tej grupie. Jak oni ze sobą funkcjonują. Oni też się dopiero poznawali, bo nie znali się wcześniej wszyscy. Były tam takie mini grupki, ale znali się tylko z korytarza szkolnego. I teraz to, co się wydarzyło przez ten miesiąc, to było coś takiego magicznego i bardzo satysfakcjonującego dla mnie, że między nimi wytworzyła się przyjacielska wspólnota, wielkie wsparcie. I już widziałam, że jak pierwsze spotkania zaczynały się tak, że wszyscy na siebie patrzą i nikt nic nie mówi, to już po tygodniu wszyscy mówią, no jak tam ta matematyka? Nie, musisz się postawić, musisz postawić granice, tak nie może być. I widzę, że nawzajem są dla siebie po prostu oparciem. I coś takiego było dla mnie bardzo właśnie satysfakcjonujące, bardzo takie motywujące do dalszej pracy. Tylko, że tutaj nie mówiliśmy już o procesie teatralnym i takim twórczym z mojej strony, tylko byliśmy bardziej kuratorkami tego, co oni chcą powiedzieć. I ubieraliśmy to w jakąś formę inscenizacyjną.
9: Emocje. Coś z tymi emocjami trzeba robić, zarówno po stronie aktorów, jak i po stronie widzów. I często mówi się o pani, że pani jak gdyby jest taką trochę terapeutką w tych zespołach teatralnych. Ale co z pani emocjami, co z terapią dla pani?
2: Nie wiem. Chyba nie mam większej potrzeby.
9: Spływa to tak po pani?
2: Ja przyznaję, że też ja w pracy się czuję wyśmienicie. Praca nie obciąża mnie emocjonalnie. Nie generuje we mnie takiego obciążenia, żebym ja to gdzieś musiała zrzucić, chyba że coś idzie nie okej. Ale to, że
9: zdarzy się?
2: Były takie momenty, ale to już dawno się nic takiego nie zdarzyło w mojej pracy zawodowej. Już jak w pewnym momencie zamknęłam pewne kanały emocjonalne, zostawiłam je na życie prywatne i zostawiłam pracę w pracy, to pracuje mi się wyśmienicie, uwielbiam to, odpoczywam, mimo że jestem zmęczona czasami, no bo to jest wiele godzin skupienia, to ja nie mam takiej potrzeby.
9: To na czym polega ten sekret? No bo mamy osobę, która zachodzi w ciążę i mówi, o, w takim razie powinnam iść na reżyserię. Po czym dostaje zaproszenie do TR Warszawa, robi fantastyczny debiut. Po tym debiucie kolejne spektakle tylko przerażają krytyków, bo nie wiedzą, jakich fantastycznych słów szukać, żeby napisać o pani spektaklach. Kilka lat później właściwie każdy teatr chce z panią pracować, a pani chyba jako jedna z nielicznych osób w branży potrafi bardzo precyzyjnie postawić granicę, gdzie kończy się życie prywatne i zaczyna życie zawodowe i mówi, świetnie, będę pracowała, ale nie dalej niż. Czyli sukces, praca na własnych warunkach, jednocześnie wydaje się pani odprężona, wyluzowana, radosna i mówi, że praca jest świetna.
2: No bo praca jest świetna. Ja lubię pracować. Też od zawsze lubiłam pracować. Najgorszy mój moment w życiu był chyba w liceum, kiedy przestałam tak dużo chodzić na zajęcia. Więc jak już znalazłam pracę, która zapewnia mi to, to jestem bardzo szczęśliwa. Ale tak mam od wczesnego dzieciństwa. Miałam zawsze bardzo, bardzo dużo zajęć dodatkowych. No faktycznie też mam po prostu wspaniałe, zdrowe dziecko, które mi daje dużo, dużo radości i na tym polu nie mam też większych zawirowań. A praca, wydaje mi się, że problem w tym, no pamiętamy tę książkę o przemocy w polskim teatrze i różnych nadużyciach, też widzę to, rozpoznaję w zespołach, jakie praktyki przemocowe były stosowane w przeszłości po zachowaniu zespołu, nie poszczególnych osób, bo to nie jest kwestia konkretnych aktorów, tylko tego, jak są wypracowane różne schematy radzenia sobie w stresowych sytuacjach przedpremierowych przez cały zespół aktorski. Więc to jest to, czemu czasami trzeba stawić czoła, co jest trudne momentami. Teraz już dużo łatwiej mi to przychodzi, z dużo większą łatwością, bo nie myślę sobie, że cokolwiek, co zespół albo aktorski, albo techniczny, albo jakiekolwiek robi, nie myślę, że to jest o mnie, tylko myślę sobie, jest jakiś problem, który muszę znaleźć. W związku z czym, jak przestaję myśleć o tym, że ktoś mnie nie lubi, po prostu o tym nie myślę, to jest mi dużo łatwiej znaleźć rozwiązanie i faktycznie wtedy fajnie się pracuje.
9: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 16:20. Państwa i moim gościem jest pani Katarzyna Minkowska, reżyserka teatralna i najbardziej wpływowa osoba w polskim teatrze. Wracamy po informacjach.
5: Autopromocja.
6: Mateusz Morawiecki wrzuca na X-a zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z Michałem Moskalem, który bawił na Ibizie z tymże kralem.
10: Ale zwrócił za bilet, gotówce.
6: Tak,
10: to tak jak Piesiewicz za zegarek. Dlatego prawica lubi gotówkę.
6: Ci ludzie z dużymi pakietami gotówki chodzącymi w różne miejsca.
10: Koniecznie w reklamówce.
6: Teraz 2000 za bilet, tutaj rata w euro za patka.
11: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
12: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
11: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
12: Co piątek o 17:00.
11: Dzieje się.
36: Autopromocja.
11: Reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
29: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
22: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
23: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
22: Czyli prosty kupiłeś?
23: Prościej się nie da.
29: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama.
36: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.21, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Patrole policji wrócą w poniedziałek do szkół, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu także będą w okolicach szkół, będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją, mogą także sprawdzać plecaki. Mundurowi zatrzymali 21-latkę, która raniła dziś 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze Północ. Jedna z kobiet trafiła do szpitala i jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 2 pozostałe hospitalizacji nie wymagały. Zawieszenie sankcji na olej napędowy da Moskwie dodatkowe dochody na prowadzenie wojny w Ukrainie. Tak ostrzega szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas odniosła się do decyzji USA o umożliwieniu dostaw rosyjskiego diesla na światowe rynki. Dodała, że Unia nie zamierza łagodzić presji na Rosję.
36: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Studio pani Katarzyna Minkowska, reżyserka teatralna. Czy powinienem powiedzieć polsko-amerykańska reżyserka teatralna?
2: Chyba polska. W Ameryce jeszcze nie pracowałam.
9: Ale urodziła się tam pani?
2: Urodziłam się tam, to prawda. Tylko, że mieszkałam tam niedługi czas tak naprawdę, więc nie jestem związana z tym miejscem.
9: Ale myśli pani o tym, żeby w którymś momencie powrócić albo jak prywatnie, albo służbowo?
2: Nie jest to kraj w tym momencie, który jest zachęcający, sam pan może przyznać, ani do pracy, ani do życia.
9: Przeczytam fragment artykułu na wspomnianym piśmie Teatr autorstwa Joanny Krakowskiej. Teatr, który jeszcze nie tak dawno produkował dyskomforty, budził dyskusje i inspirował do myślenia pod prąd, dziś kręci się w kółko, reprodukuje własne pomysły i estetyki, samodzielnie porusza się jedynie między gabinetem terapeuty dla pozyskania treści, a siłownią dla wypracowania formy. To jest ogólnie o polskim teatrze. Widzi to pani, jak to wygląda z punktu widzenia reżyserki?
2: Mam poczucie, że nie wypracowują się nowe języki. Też sama szukam swoich ścieżek. Wydaje mi się, że nam się udało wypracować unikatowy język, który jako zespół twórczy gdzieś nas popycha dalej, ale on też nie może pozostać taki sam na zawsze, w związku z czym ja mam przed sobą w tym roku rok eksperymentów. Pierwszym był projekt z młodzieżą, kiedy uczysz się kuratorować, odsuwać się trochę na dalszy plan i używać swoich narzędzi do tego, żeby komuś pomóc się wyrazić. To jest pierwszy eksperyment i wtedy też trzeba swoje ego twórcze odłożyć na w ogóle jakiś inny plan, bo to nie jest o mnie ani o nas jako twórcach, tylko o nich. Drugi eksperyment to będzie spektakl w Łodzi. Będzie Łaknąć Sary Kane, gdzie nie mogę skreślić ani jednego przecinka, a nigdy nie pracowałam na gotowym tekście, tak żeby mi się udało go przeprowadzić tak, jak jest zapisane, bo zawsze mnie coś tam kusi, żeby dopisać, zmienić, skreślić, coś tam sobie pokombinować. Trzecim eksperymentem będzie spektakl komediowy w Teatrze Komedia, a umówmy się, nie robiliśmy jeszcze komedii, czyli takie cięższe spektakle. A czwartym będzie spektakl w Niemczech po niemiecku. Też nowość dla mnie, zupełnie inna praca.
9: Przeniosą Niemcy bliżej Warszawy?
2: Jadę tam na te 6 tygodni i pomyślałam sobie, dobra, to będzie jedyny taki, że faktycznie pojadę trochę dalej, ale to jest krótki też okres pracy. Tam się pracuje w dużo bardziej skondensowany sposób, więc to mnie w miarę przekonuje.
9: A czuje pani, że te Niemcy mogą jak gdyby otworzyć też wrota do innego świata, a jeżeli tak, to pani chce te wrota przekroczyć? Myślę sobie tutaj o Ewelinie Marciniak chociażby, czy Łukaszu Twarkowskim.
2: Tak, też myślę, że to może być pierwszy krok, pierwsze doświadczenie w takim kierunku reżyserii międzynarodowej i byłabym z tego powodu bardzo szczęśliwa.
9: Czyli nie wyklucza pani, a wręcz przeciwnie, z otwartymi ramionami.
2: Tak, bo ja przyznaję, że cały czas bym chciała jakieś nowe doświadczenia zbierać i chciałabym zobaczyć, jak to jest reżyserować gdzieś indziej, zderzyć się z inną publicznością, bo to jest właśnie, to jest ciekawe, żeby zobaczyć, czy to w ogóle, jaki język wymyśliliśmy, albo wymyślamy dalej, no bo on będzie się rozwijał, działa w innym narodzie, działa w innym odbiorcy. To są nowe doświadczenia, a mnie, przyznaję, najbardziej interesuje dialog z osobami, które to oglądają. W sensie, że wchodzimy w dialog i zaczynamy rozmawiać. Mam wrażenie, że to działa tutaj, na naszym gruncie polskim, i zastanawiam się, jak się rozmawia w innych miejscach.
9: A propos tych eksperymentów, o których pani wspomniała, wydaje mi się, że eksperyment numer jeden, czyli ta praca z młodzieżą, był bardzo udany. Mówię.

0: grób, na który się pani skupi? Czyli zostawi pani tych nieszczęsnych mieszczan w spokoju?
1: Nie mogę zostawić mieszczan, bo to jest moja jedyna widownia, kochani. Też umówmy się, teatry są w miastach i mieszczanie chodzą do miejskich teatrów, w związku z czym to nie wiem, jak mam ich porzucić. A też ludzie, którzy mówią, że teatr jest mieszczański i piszą te recenzje, również są mieszczanami i no ich nieszczęście ich też nie porzuca.
0: Czyli mieszczanie zostają?
1: Mieszczanie zostają w mieście.
0: Emocje też zostają i terapie?
1: Właśnie terapia to jest taka podchwytliwa rzecz, bo ja też nie jestem jakąś wielką tutaj zwolenniczką, nie da się być zwolennikiem terapii. Nie uważam, że wszyscy muszą chodzić na terapię. To nie jest o tym, tylko że nie może być tak, że jak ktoś interesuje się emocjami drugiego człowieka, to od razu z gruntu jest terapeutyczny. To mnie też zamyka w pewnej szufladce, bo ja się przede wszystkim czuję człowiekiem wrażliwym na emocje innych ludzi, a nie terapeutką teatru. Tylko po prostu słucham, patrzę, chcę pomóc, szukam problemu. Nie szukam rozwiązania i nie mówię, och, ty masz problem w poprzednim pokoleniu z kimś tam, ja ci teraz pomogę, tylko myślę sobie, okej, tu jest problem z postacią, czyli coś źle wymyśliliśmy, trzeba wymyślić to inaczej, to jest moja praca. A to, że się skupia człowiek na emocjach i na przeprowadzaniu, też widzę przez jakieś emocje, to nie jest teatr terapeutyczny, teraz tak go nazywamy, tylko to było od zawsze założeniem teatru. Od starożytności teatr był po to, żeby pomóc ludziom coś przeżyć, żeby pomóc przeżyć emocje. Na tej samej zasadzie działają baśnie. Pomagają przeżyć ci trudne rzeczy, którego niekoniecznie musisz przeżywać w rzeczywistości, ale twój organizm rozpoznaje te emocje, jest z nimi i jest w stanie potem w stresowej, trudnej sytuacji w życiu wrócić do nich. Ma już to rozpoznane. Po to od początku był teatr i ja bardziej się trzymam tego, że fajnie jest pomagać ludziom skonfrontować się z tym trudem. Wyobrażamy sobie ten trud, wyobrażamy sobie te emocje. To samo robimy w kinie. Kino nie nazywa się kinem terapeutycznym, a mogłoby. Każde kino obyczajowe, psychologiczne mogłoby się nazywać kinem terapeutycznym, a nie jest tak. I rozumiem to, co pisze Joanna Krakowska o przekraczaniu, o bulwersowaniu i tak dalej. Nie wiem, czy coś nas jest w stanie zbulwersować w teatrze. Ja wiem, że niektórzy moi koledzy poszukują czegoś takiego przekraczającego, czegoś takiego nowego w teatrze, ale to już było w internecie, w filmie, jest w naszej rzeczywistości i nie wiem, czy to jest to, czego ja poszukuję. Ja chyba potrzebuję stworzyć z tym teatrem, który robimy, przestrzeń do refleksji, a tej przestrzeni mamy coraz mniej w tym świecie, w którym żyjemy.
0: Właśnie, bo trochę jest jak gdyby, mam wrażenie, pogoń za formą, a nie za treścią, czyli spróbujmy szokować, zrobić coś, czego jeszcze nie było, a na końcu jest ten widz, który przychodzi i mówi, a ja po prostu chcę wyjść z czymś, co mnie poruszyło, dotknęło, zadało pytanie, z którym się muszę zmierzyć. To nie musi być stroboskopowe światło, czy woda lejąca się na głowę.
1: To prawda, to są piękne obrazy i też fajnie je przeżyć, bo też wzruszenie estetyczne jest ważnym elementem emocjonalności człowieka, więc to też ja na przykład w tych tekstach, które teraz sięgamy, na przykład Połaknąć, że bardziej bym szukała różnych estetycznych form, które też nam generują emocje. Potrzebuję poszerzyć moje pole pracy i nie chcę się skupiać na tekście, na pisaniu tekstu, tylko skupić się na tym, jakie emocje są tam ukryte i jak można je wydobyć na wiele sposobów. Po to jest ten eksperyment. On jest po to, żeby wykopać więcej emocji w teatrze, bo tak czuję.
0: Mówimy o Sarah Kane.
1: Tak.
0: Czyli jak wydobyć emocje z tekstu, w którym nie można niczego dotykać.
1: Tak. Że tekst musi zostać jak jest i teraz muszę się skupić na wszystkim, co jest poza tekstem. Trochę wejść w taki teatr postdramatyczny, powiedzmy, że tekst jest na równi ze wszystkimi innymi formami, czyli tekst jest na równi z ciałem i może to ciało, emocje, które to ciało czuje, są wyższe.
0: Poniekąd jest takie doświadczenie operowe, bo tam mamy tekst właściwie niezmienialny, chociaż od pewnego czasu reżyserzy i reżyserki też gdyby gmerają w libretto. Mamy muzykę, więc pewien czas, w którym to się wszystko musi odbyć. Czyli taka trochę próba bycia wolnym w więzieniu.
1: Trochę tak, tylko że u nas zostaje forma muzyczna wolna, co daje mi dużo radości, bo faktycznie ta muzyka na mnie w spektaklach, nie wiem, czy to widać, ale jest kluczowa. Pracuję od studiów z jednym wspaniałym kompozytorem, który jest też prywatnie moim przyjacielem, z Wojtkiem Frydzikiem.

0: Kasprowiczem i nie wiem, jakby wyglądał teatr, który robimy bez niego. Bo my bardzo ściśle współpracujemy od samego początku. Wymyślamy sobie motyw, tempo, rytm spektaklu, gdzie ten rytm się zaburza, gdzie wraca. I to jest kluczowa rzecz dla mnie.
1: Ale też czując pani potrzebę eksperymentu, wydaje mi się, że nadejdzie taki moment, kiedy pani powie, dobra, to teraz muszę spróbować bez niego.
0: Galę w Gdańsku robiłam nie z Wojtkiem, tylko z też wspaniałą twórczynią muzyki Martyną Bastą, wyjątkowo na arenie międzynarodowej też. To było wspaniałe doświadczenie i bardzo za Martyną tęsknię, jeżeli to słucha, tęsknię za tobą, Martyna.
1: Powrócę na chwileczkę do spektaklu Dryf. Tam pojawia się pytanie, gdybyśmy mogli zlikwidować, zabrać jedną emocję ze świata, co by to było?
0: Co ja bym zabrała?
1: Tak.
0: Nie ma tam mojej odpowiedzi. Ja zabrałabym wstyd. To jest bardzo egoistyczne, bo ktoś powiedział na tym spotkaniu, że zabrałby okrucieństwo i to jest wspaniałe, trzeba by zabrać okrucieństwo. Wtedy świat byłby piękny. Natomiast ja bym zabrała wstyd ze swojego świata, bo wstyd sprawia, że nie widzimy pełni potencjału ani swojego, ani innych, że zamykamy się, wstydząc się siebie, nie widzimy innego człowieka. I to też właśnie wracamy do tego, że trzeba przestać się na chwilę skupiać na sobie i tego, na tym wstydzie, który mamy, bo wtedy możemy w ogóle widzieć tego człowieka z jego wstydem, z jego różnymi rzeczami, które ukrywa. A wstyd faktycznie jest strasznie czyni naszą rzeczywistość ubogą.
1: A czy przezwyczajenie tego wstydu nie otwiera możliwości? No bo być może przez to, że wstyd jest i że możemy albo nie możemy go przezwyciężyć, to też możemy jakoś spojrzeć na siebie z góry.
0: Tak, to jest na pewno wspaniałe, ale on też nam towarzyszy w bardzo wielu różnych aspektach życia i on też warunkuje nasze relacje, naszą rodzinę, wszystko, co budujemy prywatnie, więc ja po prostu tak zupełnie egoistycznie, prywatnie zabrałabym wstyd. W pracy go nie mam, jestem bezwstydna i cieszę się nią, dlatego czuję się świetnie, ale jeszcze na przykład brakuje mi usunięcia tego wstydu z innych sfer mojego życia, mojej emocjonalności, mojej głowy. No chciałabym na przykład nie wstydzić się tańczyć zawsze i wszędzie. A jest mi ciężko tańczyć w ogóle.
1: Czy ja się podpisuję pod tym postulatem? Przy czym ja się chyba już nie wstydzę, chociaż wiem, jak to wygląda z boku.
0: Na pewno wygląda pięknie. Jak człowiek się nie wstydzi, to zawsze wygląda pięknie.
1: Wstyd jest ciekawy w kontekście między innymi filmu w reżyserii Łukasza Rondudy. Powiedz mi, co czujesz w tym filmie. No, te słowa może nie padają, ale wokół tego filmu Łukasz Rondudy mówi, że mamy społeczeństwo podzielone, że część to są ludzie, którzy są niezamożni i wtedy mamy do czynienia ze wstydem. Wstydzę się swojej biedy, a ci, którzy tej biedy już się pozbyli, czyli awansowali do innej grupy, to oni się mierzą ze strachem, czyli strachem przed utratą tego, co udało się zdobyć, żeby się nie wstydzić.
0: To prawda. To jest w ogóle dla mnie niedostępne chyba. Bo rodzaj materialnego posiadania zawsze traktowałam z pewnym rodzajem zupełnie niebezpiecznej beztroski. Więc to jest dla mnie zrozumiałe. Widzę to w ludziach. Nie posiadam tego w zasobach. Tego wstydu.
1: Czyli pozbywamy się wstydu, a my wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Informacje o godzinie 16:40, już za kilka minut. Gościem jest pani Katarzyna Minkowska, reżyserka teatralna, a wkrótce
0: artystka.
1: Artystka multikulti i jak twierdzi cała masa ekspertów, najbardziej wpływowa osoba w polskim teatrze. Informacje o 16:40. Po informacjach wracamy do programu Interluda.
2: Autopromocja.
3: Był pierwszą legalną organizacją opozycyjną w PRL. Powstał w momencie, gdy system komunistyczny tracił dotychczasowe źródła swojej legitymizacji. Komitet Obrony Robotników. Jesteśmy jak najgłębiej przekonani, pisali jego twórcy, że spełniamy obowiązek ludzki i patriotyczny, służąc dobrej sprawie ojczyzny, narodu, człowieka.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Najtańszą sobotę do Biedronki idę.
9: W tę sobotę borówki amerykańskie 300 gramów, 14,99 za opakowanie. A wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,45 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny. Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
15: Pokaż!
14: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
15: A ile tych linii?
14: Giga!
15: No to będzie Giga Challenge.
16: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
18: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
19: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
20: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
21: Nie umiałam. To mnie pocieszyło i się udało.
22: Pan mi kibicował i dobiegłam.
23: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
24: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
25: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
26: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 16.41, Filip Kagusz, informacje Tok FM. Wstrzymano ruch metra w Kijowie. W kilku dzielnicach przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą, powiadomiły władze ukraińskiej stolicy. Ostatniej nocy Rosja zaatakowała m.in. ukraińskie obiekty energetyczne. Brygady remontowe przystępują do pracy, jeśli pozwalają na to zasady bezpieczeństwa. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami dronów, dziś ogłaszany był pięciokrotnie. Iga Świątek rozpocznie w przyszłym tygodniu grę w turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Będzie rozstawiona z siódemką. W drugiej rundzie zmierzy się z zawodniczką kwalifikacji. Jeśli pokonają, a potem kolejną rywalkę, w ćwierćfinale może zagrać z Białorusinką Aryną Sabalenką. Rok temu w Wuhan Świątek odpadła właśnie w ćwierćfinale. A w kończącym się turnieju WTA 1000 w Pekinie Mira Andrzejewa, rozstawiona z czwórką Rosjanka, zagra w finale z mistrzynią olimpijską Qin Wen Zheng. Za chwilę jeszcze raport smogowy.
28: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
29: Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
27: Są miejsca na Dolnym Śląsku, w Łódzkim i Opolskim, gdzie nieznacznie przekroczone są normy jakości powietrza wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia, ale poza tym, jeśli chodzi o jakość powietrza, w całej Polsce jest bardzo dobrze.
28: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
29: Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Studio pani Katarzyna Minkowska, reżyserka teatralna. Spektakle w reżyserii pani Katarzyny Minkowskiej można oglądać w całej Polsce. Można obejrzeć w Teatr Warszawa chyba trzy spektakle, myślę sobie.
1: Trzy spektakle.
0: W Starym Teatrze w Krakowie.
1: Spektakle.
0: W Teatrze imienia Jaracza w Olsztynie.
1: Jeden
0: spektakl.
1: W Teatrze w Poznaniu, w Teatrze Polskim w Poznaniu dwa spektakle.
0: Także gdziekolwiek państwo są, tam są spektakle w reżyserii pani Katarzyny Minkowskiej. Gdańsk?
1: Wkrótce.
0: A co w Gdańsku?
1: To są plany jeszcze...
0: Rozumiem, czyli jeszcze o nich się nie
1: mówi. Palcem na brzegu przed przypływem.
0: Ale to jest ten rok... nie tylko relaksu i wypoczynku, ale to jest też rok przemyśleń, tak jak pani powiedziała, czy być może inne obszary i przestrzenie artystyczne nie będą dla pani ciekawe, równie ciekawe, być może bardziej ciekawe, ale to jest jakaś taka potrzeba, że właśnie tak fotografia, muzyka w pani siedzi i nie może znaleźć ujścia, czy to tak bardziej... chce pani powiedzieć, aha, dobrze, fotografia, no właściwie nie ma znanych fotografów, to mam szansę?
1: Nie, to bo no, jest mnóstwo znanych, wspaniałych fotografów i moje fotografie mogą nigdy nie ujrzeć światła dziennego, natomiast to gdzieś poszerza wrażliwość i takie estetyczne zasoby, bo jeżeli robi się premierę za premierą, a umówmy się, mamy takie sezony za sobą jako zespół, bardzo łatwo wejść w jakieś... rozwiązania, które dobrze opowiadają historię, ale są podobnymi rozwiązaniami. A mi zawsze, ja zawsze wtedy czuję taką duchotę w środku, że coś się nie zmieniło, że sprawdziliśmy coś i ja wiem, że to działa. Ale ile to może działać? Już ja nie mogę tego wytrzymać dłużej.
0: I to po każdym spektaklu, tak?
1: Nie, nie po każdym, ale czasami czuć, że tu już jest przesyt, że tu już świetnie wyszło. I widzę, że to się dobrze ogląda, ale ja tak mam poczucie, no coś się nie rozwinęłam. Coś sprawdziłam to wcześniej. Nie czuję tej ekscytacji, która jest połączona z jakimś ryzykiem. A teraz właśnie mam ryzykowny sezon, więc to jest cała radość. I nawet to ryzykowanie tutaj z młodzieżą było, jak czułam powietrze po prostu w środku, że coś się dzieje, coś nowego, sprawdzam, czy to zadziała, nie wiem, zobaczymy, jak przyjdą widzowie, czy to w ogóle siedzi. Więc to są wspaniałe momenty i to mnie bardzo cieszy i też różne sztuki i pogranicze różnych sztuk pozwala znaleźć to powietrze pomiędzy utartymi formami. A im bardziej doskonała forma, tym bardziej mnie nie przekonuje mnie samo.
0: No i teraz ta fotografia miałaby się stać oddzielnym kierunkiem poszukiwań, czy tylko chciałaby ją pani zbadać, zgryźć po to, żeby włączyć na końcu do...
1: Nie wiadomo do czego. Po prostu włączam je do swojego życia, bo mam jedno życie i nie do końca odpowiada mi po prostu bycie tą reżyserką teatralną, że to jest zawsze ta łatka do mnie przypisana. Chciałabym o sobie sama myśleć inaczej trochę. To, co myśli o mnie cała rzesza ludzi, jakby to, co jest najbardziej komunikatywne i najszerzej trafia, to jest inna sprawa, ale to, co jest moje poszukiwanie, to jest jeszcze coś innego i to robię tylko dla siebie. Zupełnie egoistycznie, żeby czuć to powietrze, żeby znaleźć nową myśl, bo nic mnie tak nie ekscytuje w rzeczywistości, jak jakaś nowa myśl, która dopiero do mnie przyszła i nie myślałam o niej wcześniej. Jak się czyta różne teksty filozoficzne, na mnie to bardzo działa, że czytam i myślę sobie, o Boże, coś nowego, otwiera mi się jakaś taka przestrzeń w głowie, o której nie wiedziałam, że jest i przyznaję, że tego szukam w moim życiu, po prostu.
0: Poprzeczkę dość wysoko zawiesił na przykład Łukasz Twarkowski. Nie wiem, czy była pani na spektaklach.
1: Tak, oczywiście.
0: No i teraz siedzi pani na spektaklu Łukasza Twarkowskiego i myśli sobie, co tu jeszcze można dodać? Przecież już wykorzystał wszystkie media świata.
1: W formie? Tak, ale nie forma jest moim rodzajem poszukiwania, tylko właśnie jaką formę dobrać do tej myśli, którą bym chciała przekazać. I właśnie tutaj mam pewnie niedobory, bo mam jakąś myśl, mam jakieś trzy myśli, trzy kierunki, w których się teraz równolegle przemieszczam, bo też, żeby było jasne, ja pracuję nad spektaklami krótko, ale bardzo długo o nich myślę wcześniej. O tym temacie, o tym, gdzie można zajść, którymi rewirami, i naprawdę to jest bardzo szeroko zakrojone pole, które potem się kanalizuje dość takie bardzo już zbudowane silnie. No i teraz mam trzy takie tematy, wokół których się kręcą moje myśli, do których zbieram inspiracje, czytam tekst, myślę sobie, o, to poszerzam to w tę stronę, to jest nowy kanał. I one się tak rozgałęziają i czuję, że nie starcza mi tej formy teatralnej na tę myśl. I bardziej w tym kierunku, że nie szukam fajerwerków teatralnych, tylko jak to opowiedzieć, żeby to było odczute przez widzów tak, jak ja to odczułam. Tą emocję, którą mam na ten temat, ten taki pasaż myśli. Chciałabym, żeby to było odczuwalne z drugiej strony, i teraz szukam, czym to można zrobić, żeby to się udało.
0: Czyli ucieczka od efekciarstwa na rzecz jakiegoś takiego emocjonalnego zbliżenia z widzem.
1: Tak, a też umówmy się, że jak się już jest te kilka dni na scenie, to ja mam wtedy masę pomysłów i głównie wtedy muszę się skupiać na redukcji, żeby nie przesadzić, żeby nie było już takiego, żeby się nie zrobił karnawał, żeby jakoś zachować taką estetyczną formę, więc od pewnego momentu ja muszę redukować do jednego efektu albo do jakichś spójnych efektów, no bo pomysłów jest wiele i one są, że tak powiem, jest takie powiedzenie od sasa do lasa, dokładnie tak.
0: Przypominam sobie różne próby przeniesienia na scenę teatralną tekstów, w których było mało dialogu albo mało tekstu wypowiadanego, a dużo działo się w głowie bohatera, tak? Albo dużo było komentarzy, jakichś takich właśnie przemyśleń filozoficznych. I często to kończyło się porażką, czyli dokładnie. Widz widział, ale tego tam nie ma. To znaczy nie wystarczy pokazać dialogi, żeby pokazać tę materię, która tam jest kluczowa i istotna, która sprawia, że płacze czy śmieje się.
1: No bo kurczę, jest coś takiego w rzeczywistości, ale to jest moja ogólna myśl. Nie mówię tego tylko w stosunku do teatru. Właściwie w ogóle mówię w stosunku do życia, że jak tak jesteśmy zakopani w tych bodźcach codzienności, tempie życia, obowiązkach do zrobienia, to się zamienia w jakąś taką gonitwę i ten sens nam umyka w ogóle. Umyka nam emocje. Czasami krzyczymy, a nie wiemy, że ta emocja, która przyszła, ona przyszła, to idzie taką falą i nie zdążyliśmy je zarejestrować po prostu. I strasznie podobnie to działa w teatrze, więc nie da się rzeczywistości przenieść jeden do jeden, tylko trzeba poprzesuwać akcenty, żebyśmy się skupili na tym, co przeoczamy, nie mogę znaleźć formy tego słowa, bardzo mi przykro, co musimy przeoczyć w rzeczywistości, co nam umyka, a jest katalizatorem wszystkiego. I strasznie ciężko jest to złapać, jak tak żyjemy. I fajnie jest móc to złapać w innych formach też, bo to jest sztuka, żeby złapać to nieuchwytne, bo potem jak to złapiemy, oglądając to z boku, możemy to przenieść do swojego życia, złapać to w tym momencie, w którym to czujemy. A, to jest to. Okej. Okay. Czyli dlatego ta cała lawina następuje zaraz, może mogę to zatrzymać. I na tym poziomie tak to jest teatr terapeutyczny, który jakoś mi się marzy, ale to po prostu jest jakaś taka praca ze sobą, zatrzymanie, ta refleksja. Nie mamy na nią miejsca po prostu. Na zrozumienie, jak ta emocja działa, jaka ona jest, czarna, włochata, lepka, jaka ona jest. I to może teatr nam pomóc, nie tylko teatr, inne sztuki też. Czasem zdjęcie nam pomoże, czasem performance, czasem instalacja w galerii nagle to robi, że czujemy to. Po prostu wiemy, to jest to. I nie musimy mieć do tego słów.
0: Jeszcze ta muzyka, pani bliska. Chce się pani spełniać w muzyce jako kompozytorka?
1: Nie wiem, po prostu chciałabym się jakoś tak nie uzająć, a nie tylko zawsze asystować Wojtkowi w tych przygotowaniach. Jakoś mam poczucie, że chciałabym sama spróbować, co jak te dźwięki przepływają, co można z nich wyciągnąć, zbadać te formy. Też mnie bardzo praktyka Martyny Basty inspiruje, która nagrywa różne dźwięki z rzeczywistości, przetwarza je, wkłada, komponuje z tego. I to jest jakaś taka wyjątkowa forma. Też różni kompozytorzy, którzy nagrywają, sprawdzają, jak mogą rozciągnąć ścieżki, jak można skrócić. Taka bardziej praca mnie interesuje. A też miałam wykształcenie muzyczne już dawno temu, bo to liceum było wiele lat temu, teraz bardzo silnie się zorientowałam, jak wiele lat temu, pracując z młodzieżą, ale faktycznie zakończyłam ten etap, a muzyka była ze mną od zawsze i jest w takiej biernej formie, a chyba chciałabym coś bardziej aktywnej, coś znaleźć na siebie, coś poszerzyć.
0: Przyszedł mi do głowy Paweł Passini, który gra na instrumencie w czasie swoich spektakli.
1: To chyba nie nastąpi.
0: Ma pani takie w głowie punkty, że dobrze, nie wiem, co będę robiła w przyszłości, ale chciałabym na przykład wystąpić w Metropolitan Opera albo w Londynie, albo pracować z takim, czy po prostu otwarcie, eksperyment, nowość i jakaś taka próba mierzenia się z nowymi wyzwaniami?
1: Raczej na pewno to drugie. Widzę, że bardzo dużo zabiera takie myślenie, o, chciałabym tutaj. I wtedy nie widzisz tych możliwości. A tak naprawdę, czy to miejsce na pewno będzie genialne? Niekoniecznie. Ja raczej zawsze biorę to, co przychodzi. W pełni po prostu.
0: Z dobrodziejstwem inwentarz.
1: Dokładnie z dobrodziejstwem. Zabrakło mi tego określenia, ale właśnie to. I patrzę, co dalej. I też bardziej mnie interesują ludzie, którzy prowadzą pewne miejsca. Czy Olsztyn był mi po drodze? Nie. Ale Paweł Dobrowolski jest bardzo mi po drodze. Więc było oczywiste, że na pewno pojadę do Olsztyna zrobić tam spektakl, mimo że trudne jest dla mnie wyjeżdżanie z Warszawy. Ale na tyle jest to wyjątkowa osoba kultury. Mimo że jest na drugim miejscu za mną w rankingu Pisma Teatr, z czego też już bardzo się śmialiśmy, to nie jest zgodne z prawdą, słuchajcie, bo to ja przyjechałam do Pawła, więc on jest dużo bardziej wpływowy, bo ma wpływ na mnie.
0: Ale to jest trochę tak, że w dobrym tonie jest, będąc na samym szczycie, jednak udawać, że...
1: Ukłon w stronę tych malutkich.
0: Tak.
1: Nie, no to są żarty. Oczywiście w każdym razie no, bardziej myślę o tym, kto prowadzi jakie miejsce i jakie dobre zmiany może wprowadzić i czy będzie między nami dialog, czy nie.
0: A już tak, że wszyscy, którzy pani chciałaby, żeby zadzwonili, czy ma pani jeszcze takie nazwiska, że oby zadzwonili, bo marzę o tym, żeby...
1: Nie, ja bardziej myślę sobie, marzę bardzo, żeby zadzwonił do mnie jakiś jeszcze dyrektor, dyrektorka z Warszawy, bo bardzo bym chciała pracować w Warszawie, bo lubię siedzieć na miejscu. Takie mam marzenia, mam takie bardzo prozaiczne, przyziemne marzenia.
0: A ci dyrektorzy z Warszawy chyba daleko za panią wylądowali w rankingu.
1: No,
0: niektórzy.
1: Ale kochani, nie obrażajcie się, ja przyjmę waszą propozycję.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomniał mi się Amos Oz, który kiedyś rozmawiałem z nim i mówi: mieszkam sobie w małym kibucu, gdybym mieszkał w Nowym Jorku, to bym pewnie miał 300 zaproszeń na bankiety. No, w moim kibucu jest po prostu o te 299 zaproszeń mniej.
1: Tak, to fajne. Tak się... To ładne.
0: Trzymam kciuki na liście wyzwań i eksperymentów. Następna jest Łódź.
1: Następna jest Łódź, następnie komedia, a potem już niemieckie Schwerin.
0: Ta komedia może być też ciekawa w takim kontekście, no bo to jest inna materia.
1: Ja przyznaję, że jak już zaplanowaliśmy te Sary Kane w Łodzi w listopadzie, to bardzo się cieszę, że następna potem jest komedia w bardzo miłym teatrze w Warszawie, gdzie będą jeszcze święta Bożego Narodzenia, tam zawsze jest choinka, nie mogę się doczekać, myślę, że to będzie wielki odpoczynek.
0: Czyli taki trochę... powiedziałbym, opolski sposób. Szybki, wolny, baba, chłop. To
1: dokładnie. No, jakoś taka różnorodność. Płodozmian.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Katarzyna Minkowska, reżyserka teatralna i najbardziej wpływowa osoba w polskim teatrze, była gościnią programu. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 17, a po informacjach Karolina Lewicka i powrót do przeszłości.
3: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
30: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
31: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
30: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
32: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
30: Sposób na Twój dobry dzień?
31: Mamy to w Lewiatanie.
32: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
33: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dalmajer 500 gramów. Ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: Policjanci będą w poniedziałek ponownie patrolować okolice szkół. Zbierają też informacje po dzisiejszym incydencie na warszawskiej Pradze. Większość Polaków, którzy ucierpieli we wczorajszym wypadku autokaru w okolicach Izmiru w Turcji, opuściła już szpitale. Prezydent Donald Trump jest niezadowolony z tego, że nie otrzymał pokojowego Nobla. Minęła 17. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Policja zatrzymała 21-latkę, która raniła 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze Północ. Jedna z kobiet trafiła do szpitala i jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 2 pozostałe nie wymagały hospitalizacji. Mundurowi kontynuują także monitorowanie sieci i wyjaśniają zgłoszenia związane z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia lub planowania przestępstw przez nastolatki. Jak dotąd funkcjonariusze odnotowali ponad 230 takich sygnałów, a w całym kraju zatrzymanych zostało 76 młodych osób. Po aktach agresji w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem oraz kilku udaremnionych zdarzeniach policjanci przeprowadzili 50 tysięcy kontroli w placówkach edukacyjnych, a wicepremier z ramienia ludowców wzywa do odebrania dostępu do platform społecznościowych nastolatkom. O czym więcej Tomasz Węskę.
14: Lider PSL-u i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje o jak najszybsze wprowadzenie zakazu platform społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Jak tłumaczy, przyczyniają się one do kryzysów zdrowia psychicznego u młodych ludzi.
15: To, co się dzieje na wszystkich TikTokach, Instagramach, Facebooka, na profilach klas, jaka jest rywalizacja, jaki często hejt się leje, jaka jest nienawiść, jaka jest niezdrowa konkurencja, jakie jest upokorzenie. Komuś zabraknie lajka i po prostu jest załamany.
14: Jak wyjaśnił przed weekendem szef MSWiA Marcin Kierwiński, sprawcy ataków w szkołach nie byli ze sobą powiązani. Ostatnie zgłoszenia dotyczące nastolatków w dużej części dotyczą po prostu głupich i nieodpowiedzialnych zachowań naśladowczych. To na przykład nagrywanie i puszczanie w internetowy obieg filmików z pogróżkami, które dzieci tłumaczą później jako żarty. Policja zapewnia jednak, że każdy sygnał traktuje poważnie. Tomasz Fęskę, TOK FM.
27: Większość Polaków, którzy ucierpieli we wczorajszym wypadku autokaru w okolicach Izmiru w Turcji, opuściła już szpitale. Takie informacje w rozmowie z TOK FM przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Autokar, którym podróżowało 45 turystów z Polski, zderzył się z samochodem osobowym. W wypadku zginęły dwie osoby, to obywatele Turcji.
16: Ta przykra wiadomość dotyczy nie obywateli polskich i nikogo z autokaru. Tam była kwestia jeszcze samochodu osobowego, który włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
27: Maciej Wewiór zapewnił, że wszyscy pasażerowie autokaru są pod opieką biura podróży. Sytuację monitoruje też polski konsul w Turcji. Lotnisko w Łodzi będzie rozwijać działalność cargo. Port Remonta zainwestuje w bazę i zaplecze. Do tej pory część ładunków trafiała ciężarówkami do innych portów lotniczych. Teraz to ma się zmienić. Port lotniczy Remonta stał się bazą operacyjną towarowego Boeinga 757 rumuńskiej linii lotniczej cargo, mówi Robert Makowski z łódzkiego lotniska.
17: Od nas będzie wylatywał w świat. Chcemy przez to też ułatwić dla centralnej Polski dystrybucję towarów.
27: Maszyna może zabrać ponad 30 ton towarów. Nowa baza oznacza też nowe miejsca pracy. Zatrudnienie znajdzie w sumie 20 osób, personelu latającego i technicznego. Prezydent Donald Trump jest niezadowolony z tego, że nie otrzymał pokojowego Nobla. We wpisie na platformie Truth Social wyliczył swoje osiągnięcia w polityce zagranicznej, w tym zakończenie 8 wojen i powstrzymanie Iranu przed zdobyciem broni jądrowej. Wczoraj na wiecu Trump nazwał członków norweskiego Komitetu Noblowskiego wrogami cywilizacji, a ich decyzję określił jako haniebną. Tegoroczną laureatką pokojowej Nagrody Nobla została 85-letnia południowoafrykańska prawniczka Navi Pillay. W czasach apartheidu broniła m.in. Nelsona Mandeli. Później była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy i Międzynarodowego Trybunału Karnego. Pełniła również funkcję wysokiej komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Niedługo po ogłoszeniu nagrody dla byłej sędzi Międzynarodowego Trybunału Karnego amerykański Departament Stanu ogłosił sankcje na tę organizację. Poszukiwanie chętnych do zbudowania następcy Daru Młodzieży idzie dobrze, poinformowały władze Uniwersytetu Morskiego. Trwa drugi przetarg na budowę szkoleniowego żaglowca. Pierwszy okazał się klapą, bo nie wpłynęła w nim żadna oferta. Teraz po wydłużeniu czasu na budowę zainteresowanie pozwala na optymizm, mówił dyrektor działu armatorskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dariusz Jelonek.
18: Czekamy na kontrahentów. Oczywiście są różni kontrahenci i zadają różne pytania, proszą o pewne zmiany. Musimy się nad tym jakby pochylać.
19: Bo to naprawdę jest trudne zadanie zrobić jednostkę, która będzie piękna, ale z wnętrznościami z XXI wieku, elektronika, automatyka, sztuczna inteligencja, ale też trochę urządzeń, żeby wykorzystać siłę rąk naszych studentów, żeby dać im zajęcie po prostu.
27: Dodawał rektor Adam Weintritt, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to następca Daru Młodzieży będzie gotowy do pływania po morzach i oceanach za 3 lata. Wieczorem i w nocy w większej części kraju pochmurno, rozpogodzenia na zachodzie, na wschodzie i południu z kolei deszcz, ale i tam będzie najcieplej, do 11 stopni tej nocy na Podkarpaciu, 10 na Suwalszczyźnie, 9 na Mazowszu, 7 na krańcach zachodnich i nad morzem. Jutro więcej słońca niż dziś i przeważnie od 12 do 15 stopni.
34: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Weź połówkę kartki papieru. Napisz na niej nazwy 5 państw. Rumunia, Grecja, Bułgaria, Węgry, Jugosławia. Przy każdym określ procentowo, jaki jest wpływ Moskwy, a jaki anglosasów. Niech tłumacz przełoży twoje słowa na rosyjski. W tym czasie skończ notatkę i pchnij kartkę w kierunku Stalina. Dorzuć, że nie należy dać się wciągnąć w spory o drobiazgi. Stalin bierze niebieski ołówek i składa swój podpis. Przesuwa kartkę z powrotem. Churchill chce ją zniszczyć. Stalin proponuje, by jednak ją zachował. A kiedy w Grecji wybuchnie komunistyczna rewolucja, nie będzie przeszkadzał Brytyjczykom w jej pacyfikacji wierny poczynionym ustaleniom. Na kartce stało bowiem, że w Grecji 90% wpływów posiada Wielka Brytania. Na liście nie było Polski. To oczywiste. Polskę Stalin uważa za swoją strefę wpływów, Anglosasi to akceptują. Tylko jeszcze Polska o tym nie wie, właśnie się dowiaduje. Premier Mikołajczyk jest zszokowany. To wszystko zostało już postanowione w Teheranie, mówi mu Wiaczesław Mołotow. Polska granica wschodnia ma przebiegać według linii Kercona. Stalin obcesowo oświadcza, że naród polski nie będzie przeciwko temu oponował, co powiedzieli mu panowie Bierut i Osóbka Morawski. O tak, Komitet Lubelski też jest w Moskwie. Jest 10 października 1944 roku. Moim i Państwa gościem jest Piotr Długołęcki, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
20: Zanim porozmawiamy o jesieni 1944 roku, kiedy to premier Mikołajczyk dowiedział się od Mołotowa, że wszelkie decyzje dotyczące Polski zostały już podjęte w Teheranie, to chciałabym przez chwilę porozmawiać o wystąpieniu Winstona Churchilla w Izbie Gmin, a rzecz miała miejsce 22 lutego 1944 roku. I fragment przemówienia poświęcony Polsce brytyjski premier rozpoczął od deklaracji potwierdzającej niezmienność brytyjskich zobowiązań. Mówił tak: Wielka Brytania weszła do wojny w obronie Polski i rząd jego królewskiej mości nigdy nie zrezygnował ze swoich zobowiązań wobec tego kraju, nawet pomimo długiego osamotnienia w walce, a jej interesy zawsze znajdowały się w centrum zainteresowań władz Zjednoczonego Królestwa. Tyle, że kolejne fragmenty poświęcone właśnie Polsce nie były już tak optymistyczne z punktu widzenia polskich interesów, bo po pierwsze Churchill nam wypomniał, że ćwierć wieku wcześniej Polska działała na kresach metodą faktów dokonanych. Miał na myśli m.in. odzyskanie Wilna w 19 roku. Ale za najbardziej niepokojący fragment przemówienia chyba należy uznać ten, w którym Churchill podkreślił, że Wielka Brytania nigdy nie gwarantowała Polsce przedwojennego kształtu granic. Że decyzje o ich przebiegu miały zapaść podczas planowanej konferencji pokojowej. Zacytuję dosłownie. Jednakże postępy armii rosyjskiej na terytoriach, na których aktywna jest Polska Armia Podziemna, sprawiają, że niezbędne staje się zawarcie przyjacielskiego roboczego porozumienia, które na czas wojny zapewni warunki do walki koalicji antyhitlerowskiej przeciw wspólnemu wrogowi. No i chyba to stwierdzenie o terytoriach, na których aktywne jest polskie podziemie, dotyczyło wschodniej połowy Polski. Churchill nie mówił więc, że ziemie te należą w tym momencie do Rzeczypospolitej Polskiej, lecz że ich status ma zostać wyjaśniony w przyszłości na jakiejś tam konferencji koalicji antyniemieckiej. No i jeszcze Churchill odniósł się do rozmów ze Stalinem i jeszcze jeden ostatni cytat. Z prawdziwą przyjemnością usłyszałem od marszałka Stalina, że on także jest przekonany o potrzebie stworzenia i utrzymania silnego i całkowicie niepodległego państwa polskiego jako jednego z czołowych mocarstw Europy. I tak sobie myślę, że chyba premier Mikołajczyk jesienią 1944 roku nie powinien być tak zdziwiony, jak był.
0: Tak, no tutaj ta wypowiedź Winstona Churchilla to jest jakby element szerszej polityki brytyjskiej w sprawach stosunków polsko-radzieckich czy polityki Wielkiej Brytanii wobec Związku Radzieckiego. No, ta wypowiedź oczywiście nie była w próżni. Winston Churchill był zaangażowany w relacje polsko-radzieckie w zasadzie no, od 1941 roku, czyli od agresji niemieckiej na Związek Radziecki, która stworzyła sytuację do nawiązania stosunków dyplomatycznych i pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim. Już wtedy bardzo mocno naciskał na stronę polską, aby strona polska zgodziła się na podpisanie układu Sikorski-Majski, który ostatecznie został podpisany. Przy bardzo dużej opozycji opozycji czy niechęci części polityków polskich, no bo w tym układzie też właśnie nie gwarantowano przebiegu polskiej granicy zgodnie z tą linią, która była wytyczona przed wrześniem 1939 roku. Naciskał bardzo mocno na stronę polską i w czasie II wojny światowej, w czasie kolejnych rozmów wytworzyło się takie przekonanie o tym, że sprawa granic polsko-radzieckich jest sprawą tak trudną, że w tej chwili nie uda się jej rozwiązać i trzeba zaczekać z jej rozwiązaniem do końca działań wojennych. No i z jednej strony można na to spojrzeć pozytywnie, to znaczy ocenić, no tak, to jest realne, rozsądne, można tak pomyśleć, można tak robić. Mamy rzeczywiście trudny problem, każdy ma inne stanowisko, nie możemy tych stanowisk uzgodnić, trwa wojna, są ważniejsze rzeczy.
1: A z drugiej strony to eskapizm, uciek od problemu.
0: Dokładnie tak, a z drugiej strony to z polskiego punktu widzenia, no jest to oczywiście sytuacja niekorzystna, bo takie postawienie sprawy, no w ogóle otwiera problem, tak, że dla wielu polskich polityków, dla wielu polskich dyplomatów było oczywiste, że granice wytyczone traktatem ryskim muszą istnieć również po wojnie, muszą być takie same jak były, że nie można oczywiście tutaj podpisywać żadnych porozumień, nie można oddawać polskich terytoriów Związkowi Radzieckiemu. I takie postawienie sprawy, no, że w zasadzie to nie wiadomo, jak ta polska granica będzie wyglądać, no, jest z punktu widzenia interesów państwa polskiego niekorzystne. I taka sytuacja w zasadzie istniała przez cały okres, no, między 1941 a 1945, kiedy ostatecznie Wielka Brytania wycofała swoje uznanie dla rządu polskiego na uchodźstwie. No, ale była efektem, czy takim wymiarem tego, co rzeczywiście było możliwe, no, bo jeśli Związek Radziecki się nie zgadzał na podpisywanie jakichkolwiek porozumień, cały czas kwestionował tą granicę, ciężko było znaleźć inne rozwiązanie. Tutaj historycy czasami wspominają wizytę premiera Sikorskiego zimą 1941 roku w Związku Radzieckim, kiedy ta sytuacja Polski była relatywnie najlepsza, tak? Była jednym z ważnych aliantów, Związek Radziecki był bardzo mocno w defensywie i Stalin w czasie rozmów z Sikorskim zaczął rozmowę o granicach i Sikorski od tej rozmowy uciekł, mówiąc, że on nie jest upoważniony, nie ma tutaj legitymacji narodu polskiego, trwa wojna. No i często historycy oceniają to w ten sposób, że to był błąd Sikorskiego, że powinien był wtedy coś na Stalinie wymóc. Natomiast no to jest oczywiście taki teoretyzowanie, no bo to był rok 1941, był grudzień, w 1944 sytuacja wyglądała zupełnie inaczej.
1: Ale pytałam o to, czy premier Mikołajczyk był... czy miał prawo być tak zaskoczonym na początku października 1944 roku, kiedy usłyszał w lutym 1944 takie diktum Churchilla, bo opowiedzmy, jak to wyglądało, kiedy zdenerwowany Mikołajczyk w trakcie tego spotkania październikowego w Moskwie odparł, że nie może zrzec się na własną rękę połowy Polski, to najpierw zaatakował go Stalin, pan jesteś imperialista, krzyknął, a potem włączył się do tej rozmowy Mołotow i stwierdził, to wszystko zostało już postanowione w Teheranie. Teheran, czyli końcówka 1943 roku. I wtedy zapada cisza i według relacji Mikołajczyk musiał przyjść do siebie i kiedy przyszedł już do siebie, to zapytał, czy to jest prawda. Wtedy Harriman spuścił głowę i milczał, a Churchill odpowiedział, tak, to jest prawda. I w ciągu następnych dni Churchill stara się przymusić Mikołajczyka do uznania tego teherańskiego rozstrzygnięcia za właściwe, prawidłowe, zgodne ze sprawiedliwością dziejową i tak dalej.
0: To generalnie jest ciekawa sytuacja. Wydaje się, że utrzymanie takiej informacji w tajemnicy przez tyle miesięcy jest niemożliwe, ale jednak strona polska chyba była zaskoczona mimo wszystko jakby taką bezpośredniością czy bezceremonialnością tych postanowień. Jeśli popatrzymy na dokumenty wytwarzane przez stronę polską w czasie konferencji w Teheranie, mamy bardzo dużo różnego rodzaju raportów, notatek. Tam w Teheranie funkcjonowało wtedy przecież polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne. Mamy informacje, kto gdzie mieszkał, kto gdzie jeździł, z kim się Stalin kieliszkami trącał, jak to w jednym z raportów zapisano. Ale generalnie strona polska nie ma wiedzy na ten temat, o czym tam mówiono. Pojawiają się oczywiście pewne plotki, pojawiają ze strony tureckiej jakieś niedyskrecje, mówiące o tym, że Europa została sprzedana, ale odbywa się spotkanie ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Antonego Idena z przedstawicielami wszystkich rządów na uchodźstwie, w tym oczywiście rządu polskiego, którzy są w Londynie. I Iden opowiadając o tym, co się działo na konferencji w Teheranie, przemilcza ewidentnie to, co najistotniejszego ustalono w czasie strony polskiej. Mikołajczyk też składał wizytę w Stanach Zjednoczonych i prezydent Roosevelt też mu się nie przyznał do tego, co ustalono. Ale pamiętajmy, że w czasie II wojny światowej był jeden wielki szum informacyjny, przepełniony różnymi nieprawdziwymi informacjami, różnymi plotkami, różnymi celowymi dezinformacjami podsycanymi czy to przez propagandę radziecką, czy przez niemiecką. Często nie dawano wiary różnego rodzaju sytuacjom, więc wydaje się, że Mikołajczyk miał prawo być zaskoczonym, czy może miał nadzieję, że te informacje, które docierały, były nieprawdziwe i jak mu wprost w twarz powiedziano, że jednak jest inaczej, to jednak mógł się poczuć nieco zaskoczony.
1: Myślę sobie, że informacje o decyzjach, które zapadły w Teheranie, nie wydostały się na zewnątrz i nie przedostały się do strony polskiej, ponieważ żaden z aktorów politycznych nie był tym zainteresowany. Stalin z wiadomych względów chciał się pożywić naszym przedwojennym terytorium. Churchill dlatego, że dla niego celem było pokonanie Hitlera i jak wiemy byłby gotów na koalicję z diabłem, żeby to zrobić, żeby pokonać Hitlera trzeba było utrzymać sojusz ze Związkiem Radzieckim. No i wreszcie Roosevelt, który 1 grudnia 1943 roku w trakcie tej konferencji zwierza się Stalinowi, że jeśli wojna potrwa do jesieni 1944 roku, to będzie się ubiegał o czwartą kadencję, że w Stanach Zjednoczonych mieszka około 6-7 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia, że wolałby nie tracić ich głosów, więc dodał, że prywatnie i formalnie to on się nie sprzeciwia przesunięciu naszego kraju na zachód, ale przed wyborami nie zajmie oficjalnego stanowiska. No plus jeszcze oczywiście wiemy, że straszliwe straty Amerykanów na froncie dalekowschodnim skłoniły Stany Zjednoczone do przehandlowania Europy Środkowo-Wschodniej w zamian za obietnicę Stalina, że jak tylko zostanie pokonany Hitler, to wtedy Związek Sowiecki ruszy na wojnę przeciwko Japonii.
0: Tak, tutaj każdy miał oczywiście swoje interesy. Każdy patrzył przez pryzmat tego, co chce osiągnąć. Churchill, patrząc tak historycznie od samego początku wojny, on tak jakoś bardzo zdecydowanie negatywnie nie ustosunkował się do agresji radzieckiej w 1939 roku na Polskę. Mówił, że to oczywiście jest niedobrze, ale jakby te ziemie miały przypaść w całości Niemcom, to wcale lepiej by nie było. I jak Związek Radziecki przeszedł do kontrofensywy i już było dla wszystkich jasne, że ta wojna zostanie przez Niemcy przegrana, a wygra ją Związek Radziecki, który będzie w koalicji zwycięzców i będzie jednym z głównych decydujących o tym, jak będzie kształt świata wyglądał w przyszłości. Churchill zaczął myśleć, że trzeba ten komunizm gdzieś powstrzymać i jego koncepcja polegała na tym, że trzeba powstrzymać ten komunizm na linii Kerzona, mówiąc jakby w przybliżeniu. Naiwnie nieco wierzył w to, że jeśli się dogada ze Stalinem na temat tego, że Stalin otrzyma połowę przedwojennego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to mu wystarczy i będzie ten marsz komunizmu do Europy Zachodniej powstrzymany. Zresztą widać to w stwierdzeniach innych dyplomatów brytyjskich, czy byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w Moskwie, Stanforda Cripsa, który w styczniu 1942 roku rozmawiał jeszcze z premierem Sikorskim. Mówił mu, że tam Sowiety są nienasycone, ale jeżeli dostaną to, czego oczekują, to się tym zadowolą i będziemy mieli pokój. Już w styczniu 1942 roku rozmawia z Sikorskim, mówiąc mu, że państwa bałtyckie staną się częścią Unii Radzieckiej, jak wtedy mówiono. i że Polska zostanie przesunięta ze wschodu na zachód, na co Sikorski mu odpowiada, że na to się jeszcze musi naród polski zgodzić. Ale już w styczniu 1942 roku, bez większych tutaj dyplomatycznych manewrów, Sikorski, czy polscy politycy i polscy dyplomaci słyszą o tym, że utrzymanie tych granic będzie niezmiernie problematyczne. No w przypadku Stanów Zjednoczonych, tutaj Roosevelt rzeczywiście popadł w pewną obsesję, jeśli chodzi o kwestie japońskie, i ta Japonia wydawało się być dla niego, czy przystąpienie Związku Radzieckiego do wojny z Japonią wydawało się być takim celem najistotniejszym w ówczesnym czasie. No, oczekiwania się nie spełniły, no bo Związek Radziecki przystąpił do tej wojny dużo później, jak już ta wojna była w zasadzie skończona, i rzeczywiście trochę się zdystansował od tej Europy, od spraw związanych z Europą Środkową i Wschodnią, co widać na przykładzie tej konferencji, o której dzisiaj rozmawiamy, gdzie Stany Zjednoczone były reprezentowane na szczeblu ambasadora USA w Moskwie, czyli no szczebel zupełnie nieporównywalny.
1: Roosevelt nie przybył na tę
0: tak,
1: konferencję.
0: Tak, Roosevelt nie przybył, tak ani nie przybył, no nikt z polityków wyższego szczebla, ani też nikt ze strony wojskowej, żaden przedstawiciel armii, tylko po prostu był ambasador Stanów Zjednoczonych, który i tak był w Moskwie.
1: Ta konferencja moskiewska, o której mówimy, miała miejsce między 9 a 19 października 1944 roku. Ja też oczywiście przejrzałam dokumenty dyplomatyczne z tego okresu i wybrałam jeden z nich dla Państwa, bo chciałabym też Pana zapytać o stosunek Churchilla do Polaków i sprawy polskiej. Trochę już o tym mówiliśmy, ale mam wrażenie, że ten stosunek ulegał zmianie na coraz bardziej niechętny, momentami wręcz wrogi. To jest sprawozdanie z drugiej podróży pana premiera Mikołajczyka do Moskwy, październik 1944 roku. Rozmowa premiera Mikołajczyka z premierem Churchillem w rezydencji miejskiej Churchilla w Moskwie dnia 14 października 1944 roku od godziny 15.40 do godziny 16.20. No i cytuję. Delegacja polska przybyła o godzinie 15.30 do miejskiej rezydencji Churchilla w Moskwie. 40-minutowa rozmowa, w której po stronie brytyjskiej nikt więcej nie brał udziału, prowadzona była przez Churchilla w tonie bardzo gwałtownym. Churchill rozpoczął od stwierdzenia, że nie ma jeszcze odpowiedzi w sprawie spotkania ze Stalinem. Ze strony sowieckiej powiedziano, że Stalin jest poza miastem, co w rzeczywistości oznacza, że podobnie jak zwykł to czynić Churchill, Stalin odpoczywa po południu. Na zapytanie Churchilla premier Mikołajczyk komunikuje, iż po ponownym namyśle nie może wyrazić zgody na przyjęcie linii Kercona jako granicy dla przyczyn, które już wielokrotnie wyłuszczał. No i wtedy reaguje Churchill, to jest tekst zapisany w tym dokumencie po angielsku, w moim wolnym tłumaczeniu. Nie jesteście rządem, nie potraficie podjąć żadnej decyzji. Jesteście bezdusznymi ludźmi, którzy chcą zniszczyć Europę. Pozostawię was z waszymi problemami, brak wam poczucia odpowiedzialności, skoro chcecie porzucić własny naród, na którego cierpienia pozostajecie obojętni. Nie obchodzi was przyszłość Europy, macie na uwadze jedynie własne, nędzne i samolubne interesy. Będę musiał zwrócić się do innych Polaków i ten rząd lubelski może funkcjonować bardzo dobrze. To on będzie rządem. Wasza próba zniszczenia porozumienia między aliantami za pomocą liberum veto jest zbrodnicza, to tchórzostwo z waszej strony. Potem jeszcze Churchill, wracam do tego dokumentu, z pasją stwierdza, że Wielka Brytania jest bezsilna w stosunku do Rosji, a na uwagę premiera Mikołajczyka, że rząd polski musi zarezerwować sobie prawo obrony interesów Polski na konferencji pokojowej. Churchill też reaguje negatywnie. Pojawia się takie sformułowanie, jaki jest wasz wkład, wysiłek aliantów w tej wojnie, co wrzuciliście do wspólnej puli, pyta. Możecie wycofać swoje dywizje, jeśli chcecie. Jesteście absolutnie niezdolni do stawiania czoła tarapatom. Nigdy w życiu nie widziałem takich ludzi. Rozmowę przerywa o godzinie 16.20 szef sekretariatu Churchilla, komunikując, że marszałek Stalin przyjmie premiera brytyjskiego o godzinie 16.30. Churchill wyjeżdża w pośpiechu, prawie nie żegnając się. Po chwili odjeżdża również polska delegacja.
0: Tak, tutaj Mikołajczyk został potraktowany strasznie w czasie tej konferencji. On sam potem w opublikowanych wspomnieniach po wojnie na emigracji wspominał, że to było jedno z najgorszych jego doświadczeń życiowych, że tak nigdy nikt go nie potraktował. Bo oczywiście on był pod wielką presją delegacji brytyjskiej, pod wielką presją Stalina, który też się w niczym nie hamował, Mołotow tak samo. No i prowadził też rozmowy z przedstawicielami rządu komunistycznego polskiego, tego, który tam miał powstać. I no, było to dla niego no, dojmujące, negatywne doświadczenie. Samego Churchilla wiele lat po wojnie pytano o to, czy te słowa są prawdziwe. On wtedy odpowiadał, że byliśmy wtedy obydwaj bardzo zdenerwowani. Wydaje się, że tutaj też Churchill popadł w pewną taką obsesję. Zależało mu bardzo na sukcesie tej konferencji, zależało mu bardzo na tym, żeby zrealizować swoje plany. Mikołajczyk był polskim politykiem, na którego Wielka Brytania stawiała, to znaczy widziała w nim kandydata do odegrania roli w ułożeniu tego ładu powojennego dotyczącego Polski jako przedstawiciela rządu polskiego na uchodźstwie, który się dogada ze Stalinem, który przyjedzie do Polski i który będzie próbował tą Polską współrządzić. No zupełnie inny był stosunek Churchilla do Mikołajczyka niż Churchilla do premiera Sikorskiego. Że premiera Sikorskiego Churchill...

0: wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bonus realizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to! Na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Kiedy choroba odbiera siłę bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
8: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
16: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
19: Reklama.
20: Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim Państwa gościem jest Piotr Długołęcki, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a rozmawiamy o konferencji w Moskwie między 9 a 19 października 1944 roku. Przypomnijmy, że 2 października upadło powstanie warszawskie. To była czwarta już odsłona negocjacji pokojowych z udziałem aliantów. Na obrady zaproszono też polskich komunistów, którzy po wojnie mieli tworzyć oficjalne władze państwowe i w trakcie tejże konferencji przedstawiciele polskiego rządu z premierem Mikołajczykiem na czele dowiedzieli się, że decyzję w sprawie wytyczenia nowych granic Polski zapadły już niemalże rok wcześniej, bo na konferencji w Teheranie to był przełom listopada i grudnia 1943 roku. Chciałabym zapytać o te postulaty, z jakimi premier Mikołajczyk udał się na tę konferencję.

0: bo przeczytałam je sobie dwukrotnie i pomyślałam sobie, że one są nienadmiernie roszczeniowe. To przytoczmy. 7 punktów. Sformowanie po wyzwoleniu Warszawy, rządu, w którym Stronnictwo Ludowe, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Narodowe i Polska Partia Robotnicza będą mieć po tyle samo przedstawicieli. Po drugie, rząd nawiąże stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Sowieckim i zawrze porozumienie o współdziałaniu z Armią Czerwoną. 3. Po zakończeniu wojny wszelkie obce wojska zostaną z Polski wycofane. 4. W najkrótszym możliwym czasie w demokratycznych i powszechnych wyborach wyłoniony zostanie Sejm Konstytucyjny, który przyjmie ustawę zasadniczą. Następnie zostanie wybrany Sejm i prezydent RP. 5. Nowy rząd przeprowadzi reformy społeczne, przede wszystkim rolną. 6. Zawarte zostanie porozumienie polsko-sowieckie o współpracy i z uwzględnieniem prawa do suwerenności samostanowienia. 7. Polska nie może wyjść z wojny terytorialnie pomniejszona. Na wschodzie w jej granicach pozostaną główne ośrodki życia kulturalnego i gospodarczego. Ostatecznego ustalenia granic dokona Sejm Konstytucyjny. Koniec. No i chyba ten punkt 7 to był ten punkt najbardziej newralgiczny, no bo jak wiadomo, ten punkt 7 nie pasował do tego, co ustalono w Teheranie.
1: Tak, tutaj wydaje się, że Mikołajczyk prowadził te rozmowy z myślą osiągnięcia czegoś, co w późniejszych dekadach nazwaliśmy finlandyzacją. To znaczy myślał, znaczy wiedział, że wojna jest przegrana, tak, że rząd polski, że państwo polskie nie ma kart,
0: Donalda Trumpa.
1: Tak, nie ma kart do tego, aby się bronić. Upadek powstania, czyli upadek jakby... No, głównej idei, jaka przyświecała rządowi polskiemu, tak, że w momencie wycofywania się Niemców zostanie podjęte ogólnonarodowe powstanie, Niemcy zostaną wyparci, a polskie struktury podziemne się ujawnią i przywitają Sowietów jako gospodarzy tej ziemi, no lego w gruzach, tak, nie było o czym mówić. W lipcu 1944 został utworzony PKWN, który został uznany przez Związek Radziecki i zaczął podpisywać ze Związkiem Radzieckim porozumienia, w tym dotyczące granicy. Armia Czerwona przeszła do już ofensywy bardzo konkretnej w czasie tej konferencji moskiewskiej. Zresztą Stalin podrzucał Churchillowi różne informacje, a tu otoczyliśmy dywizje niemieckie, tutaj odcięliśmy wojska niemieckie, zajęliśmy Rygę. I ta sytuacja Mikołajczyka była bardzo słaba. Tu jeszcze wspomnieć można o ministrze spraw zagranicznych rządu polskiego na uchodźstwie, czyli o Tadeuszu Romerze, który uczestniczył w tych rozmowach. I to jest postać o tyle istotna, że Romer był wcześniej ambasadorem Polski w Związku Radzieckim przed zerwaniem stosunków. Ewakuował polską ambasadę po zerwaniu, po publicznieniu informacji o zbrodni katyńskiej i po złożeniu przez premiera Sikorskiego wniosku do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie tej sprawy i przeżył załamanie w tych stosunkach polsko-radzieckich, no bo o ile w 41 rok, druga połowa to jest jeszcze współpraca polsko-radziecka, to początek 42 wiosna, no to już te relacje są straszne i on w tych wszystkich strasznych rozmowach uczestniczył i wiedział, że jeśli Armia Czerwona gdzieś weszła i coś zrobiła, to wszelkie rozmowy już nie mają najmniejszego sensu. On tych rozmów prowadził bardzo dużo, rezydował w Kujbyszewie, ale jeździł ciągle do Moskwy, gdzie się spotykał ze Stalinem i miał jakby pełną świadomość tego, że te rozmowy jakby do niczego nie prowadzą, w tym sensie, że można sobie o różnych rzeczach dyskutować, ale jeżeli Stalin kontroluje sytuację, to w zasadzie pole manewru jest bardzo niewielkie. Wydaje się, że Mikołajczyk aż takiego przekonania w sobie nie miał. Nie miał takich doświadczeń, nie był w dyplomacji, nie był wcześniej w Związku Radzieckim i chyba trochę bardziej optymistycznie oceniał sytuację. To znaczy on oparł się jakby na dwóch przesłankach. To znaczy Churchill go zapewniał, że ma jego pełne poparcie, że jeżeli się zgodzi na tą granicę, na przesunięcie Polski, to Wielka Brytania widzi w nim polityka, widzi w nim partnera, wyśle do niego swojego ambasadora, będzie go popierać. No i liczył na te wolne wybory. Tak? Miał nadzieję, że one rzeczywiście zostaną przeprowadzone. I jeśli zostaną przeprowadzone, no to miał realne szanse na zwycięstwo w tych wyborach. Mógł liczyć na to, że zdobędzie władzę. Ta próba podziału mandatów, czy próba podziału tek w nowym rządzie przy przyznaniu 20% PPR-owi, no też była taką próbą zachowania sobie większości, która decydowałaby o tym, co się stanie, no bo te partie, które tworzyły rząd na londyńskim, miałyby w sumie razem 80% tek w rządzie. Stalin oczywiście nie brał tego pod uwagę. On rozmawiał z polskimi komunistami na zasadzie, że rząd londyński może dostać 1/3. Churchill miał nadzieję, że to będzie podział pół na pół. Więc wydaje się, że Mikołajczyk, jakby mając pełną świadomość tego, że jego pozycja jest bardzo słaba, godził się na to, że będzie Polska utracić część swoich ziem, odzyska, dostanie rekompensatę, jeśli chodzi o ziemię na zachodzie, zapewne utraci suwerenność, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ale może odzyska niepodległość wewnętrzną, to znaczy będzie krajem demokratycznym, o gospodarce wolnorynkowej, gdzie nie będzie jakiegoś sowieckiego czy stalinowskiego modelu sprawowania władzy. I z taką myślą jechał do Moskwy. Można tutaj przytoczyć taką już późniejszą rozmowę pojałtańską Mikołajczyka z generałem Andersem. Jak Mikołajczyk już nie był premierem rządu i decydował się jechać do Polski i brać udział, wejść w skład nowotworzonego rządu jedności narodowej, Anders mu tłumaczył, że to nie ma najmniejszego sensu, że nic nie zyska jadąc do Polski, a tylko przeszkodzi prawowitemu rządowi polskiemu, wtedy premiera Tomasza Arciszewskiego, na uchodźstwie. Mikołajczyk Andersa nie posłuchał, miał inne doświadczenia. Anders trochę na ubiance posiedział, więc on pewne rzeczy widział inaczej. Mikołajczyk widział inaczej, no postarał się pojechać do Polski i zawalczyć, no niestety przegrał.
0: Porozmawiajmy przez chwilę o sabotażystach, czyli o tak zwanych lubelskich, tylko że musimy się tutaj cofnąć pewnie do tej konferencji moskiewskiej na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku. To jeszcze kontekst. 20 lipca 1944 Armia Czerwona zdobywa Grodno, przekracza Bug. Potem Stalin uruchamia Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. 22 lipca PKWN ogłasza swój manifest. 23 lipca Stalin mówi Churchillowi, że prawdziwi polscy patrioci biorą sprawę w swoje ręce, a podlegający emigracyjnemu rządowi polskiemu w Londynie podziemie okazało się efemeryczne i bezradne wobec okupanta. On, Stalin, przyjmie Mikołajczyka, jak się ten pojawi w Moskwie, ale jedynie dlatego, że Churchill sobie tego życzy, bo w ogóle trwały zabiegi o to, żeby Stalin łaskawie właśnie na przełomie lipca i sierpnia na tej konferencji moskiewskiej polskiego premiera przyjął i z nim porozmawiał. No i 26 lipca 1944 roku premier w towarzystwie Stanisława Grabskiego, który był wówczas przewodniczącym Rady Narodowej, i właśnie Romera wylatuje do Moskwy przez Kair. No i zaczyna się to tak, że Mołotow pyta Mikołajczyka, kiedy ten już przyleciał, takim lodowatym tonem: a po co tu pan przyleciał? Co pan ma do powiedzenia? No to Mikołajczyk odpowiada, że przyleciał na rozmowy ze Stalinem. Mołotow mówi, że Stalin jest zajęty i niech swoje problemy Mikołajczyk najpierw przedyskutuje z Komitetem Lubelskim. Bo Komitet Lubelski już jest, rzecz jasna, w Moskwie, a 4 dni wcześniej w tajnym porozumieniu z Sowietami zaakceptowali linię Kercona oraz oddanie Rosjanom Wilna i Lwowa. Mikołajczyk propozycję Mołotowa odrzucił, oświadczając, że przybył do Stalina. 1 sierpnia wybucha Powstanie Warszawskie. 3 sierpnia Stalin w końcu rozmawia z Mikołajczykiem. Raz, że mówi, że nie zamierza pomagać tej awanturze, jak określa powstanie, bo nikt tej awantury z nim nie uzgadniał. No i mówi, że słucha własnego sumienia, a ono mówi mu wyraźnie, że linia Kercona jest sprawiedliwa. I odsyła Mikołajczyka na rozmowy z Komitetem Lubelskim. No i Mikołajczyk się z nimi spotyka. Z Wasilewską, Osóbką Morawskim, Rolą Rzymierskim, bratem Wincentego Witosa Andrzejem i Bolesławem Bierutem. I oni mówią, że uważają sprawę linii Kercona za sprawiedliwą i za słuszną. I że stosunki polsko-sowieckie są o wiele ważniejsze niż granice. Jaki był status Komitetu Lubelskiego na tej lipcowo-sierpniowej, a potem październikowej konferencji moskiewskiej?
1: Znaczy, siła komitetu polegała na tym, że cieszył się poparciem Stalina, tak, że był jednostką całkowicie zależną od Stalina i przez niego kontrolowaną. I jednocześnie przez Stalina popierano. No i jak pamiętamy, formalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Związkiem Radzieckim a rządem RP na uchodźstwie w Londynie nie było, bo zostały zerwane po po upublicznieniu informacji o zbrodni katyńskiej. Z punktu widzenia Stalina stworzenie takiego komitetu, czy stworzenie alternatywnych polskich sił zbrojnych na terenie Związku Radzieckiego po ewakuacji armii Andersa na Bliski Wschód było o tyle dobre, że mógł zawsze powiedzieć, że no przecież mamy tutaj rząd polski, z którym ja się dogaduję, niczego nikomu nie narzucam, mamy reprezentantów narodu polskiego, Polaków, którzy utworzyli swój komitet, zgadzam się z ich polityką, bo oni prowadzą przecież niezależną politykę, bo Stalin zawsze takie rzeczy mógł podkreślać, nic go to nie kosztowało, nie widzę żadnego powodu, żeby z nimi nie rozmawiać. Z punktu widzenia Stalina było to też o tyle korzystne, że miał rząd polski, czy quasi rząd polski, który mógł stawiać na równi z rządem w Londynie, tak, mógł jakby zniuansować tą sytuację na zasadzie nie, że jest jakiś rząd polski w Londynie, który powinien decydować, tylko już mamy dwa ośrodki władzy i one muszą się dogadać. Z drugiej strony mógł też tą sprawę przedstawiać w taki sposób, że no to Polacy się kłócą między sobą. No wiadomo, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy odrębne stanowiska.
0: I trzy partie.
1: I trzy partie, oni się nie mogą ze sobą dogadać. No widzicie, jak to z nimi jest. Ciągle się o coś kłócą, nie potrafią dojść do ładu, a naród cierpi pod okupacją niemiecką. Zamiast się z nami sprzymierzyć, pomóc nam zakończyć tą wojnę, to toczą jakieś polityczne kłótnie. I co jeszcze też jest istotne, mógł licytować w dół. To znaczy rząd, czy Komitet Lubelski, czy przedstawiciele tego komitetu, oni byli strasznie brutalni w tych rozmowach z Mikołajczykiem i w niczym się nie hamowali, nie krępowali i krytykowali go bardzo mocno i zgłaszali bardzo daleko idące żądania, a Stalin mógł występować w roli takiego mediatora, który w zasadzie to ja żądam mniej nawet niż ci Polacy, że tych tak to może być w rządzie trochę mniej, że tu się możemy dogadać w różnych innych kwestiach, sprawach i tak
0: czyli
1: dalej.
0: Łaskawy pan,
1: tak? Mógł wystąpić w roli takiego rozjemcy. No Polacy się kłócą, nie potrafią się dogadać, nie dorośli do polityki, ja im trochę pomogę, postaram się ich wesprzeć. Nie, że nie na zasadzie, że Stalin zabiera, nie wiem, połowę przedwojennego terytorium Polski, tylko łagodzi spory wewnątrz Polski. Więc z jego punktu widzenia sytuacja taka była korzystna.
0: Mikołajczyk wysyła po tej drugiej konferencji moskiewskiej taki rozpaczliwy list do Roosevelta. Pisze, że nie może wprost uwierzyć, że Mołotow mówił o Teheranie prawdę, prosi prezydenta o zajęcie stanowiska, Roosevelt ma wybory na horyzoncie, oczywiście do wyborów tego nie robi, wygrywa po raz czwarty wybory i wtedy Mikołajczyk otrzymuje odpowiedź na swój list i to oczywiście nie była radosna przesyłka. Do sprawy Teheranu Roosevelt nie odnosi się w ogóle. Z obiecanego arbitrażu w sporze polsko-sowieckim się wycofuje i oświadcza, że wszelkie kwestie dyskusyjne pozostawia do rozstrzygnięcia Polsce, Wielkiej Brytanii i Związkowi Sowieckiemu. Obiecuje pomoc w powojennej odbudowie Polski. Uwaga, w przesiedlaniu ludności polskiej ze wschodu i wysiedlaniu ludności niemieckiej z terenów przekazywanych Polsce. To jest ten moment, kiedy Mikołajczyk zrozumiał, że nic więcej zrobić się nie da. To jest moment, kiedy umiera nadzieja, koniec złudzeń.
1: No wydaje się, że tak. No Mikołajczyk, jak wrócił z Moskwy do Londynu, próbował jeszcze uzyskać poparcie wszystkich stronnictw do porozumienia ze Stalinem, czyli zgody na linię Kerzona z pozostawieniem Lwowa po stronie radzieckiej, bo to też dyskutowano, ta linia Kerzona, jak wiadomo, każdy ją trochę inaczej rozumiał. Nawet są takie rozmowy ze Stalinem Mikołajczyka, gdzie Stalin mu tłumaczy, nie, no Białystok to będzie po waszej stronie, to się nie macie czym przejmować, wszystko jest dobrze. Tu można jeszcze tak paradoksalnie powiedzieć, że ta jakby oparcie polskiej granicy na linii Kerzona było korzystne i dla Stalina, bo on wtedy jakby unikał dyskutowania o tym, że to jest w zasadzie granica, którą on wyznaczył z Hitlerem w 1939 roku, dokonując agresji na Polskę, tylko mówił, no to jest przecież projekt brytyjski, zgłoszony ponad 20 lat temu przez stronę brytyjską, więc to w ogóle nawet nie jest nasza koncepcja, tylko koncepcja zachodnia, a z kolei Winston Churchill też mu było łatwiej dyskutować wobec własnej opinii publicznej o granicy na linii Kerzona, bo no wracamy do dawnych naszych brytyjskich koncepcji, nie ulegamy jakiemuś tam szantażowi Stalina czy naciskom Stalina, tylko no po prostu jest to linia, którą sami przecież kiedyś proponowaliśmy w roku 20, więc to było korzystne. Natomiast Mikołajczyk, wracając z Moskwy do Londynu, próbuje uzyskać poparcie stronnictw dla tej granicy. Oczywiście no, w środowiskach polskich politycznych w Londynie no, ścierają się dwie koncepcje. Jedna taka, no, powiedzmy, bardzo honorowa, że absolutnie nie możemy tutaj prowadzić żadnych rozmów na temat zrzeczenia się polskiego terytorium. Kto tak robi, jest zdrajcą, powinien trafić przed pluton egzekucyjny. I druga koncepcja, jakby stojąca na gruncie tego, co się dzieje w Europie, no, że bez dogadania się ze Stalinem tej Polski nie będzie w ogóle, czy rząd w Londynie już nie będzie miał żadnego wpływu. Jak to chyba Jan Karski mówił, no, rzecz szła o to, jak Polska ma tą wojnę przegrać, tak? Czy mają przegrać całkiem, czy mają przegrać tylko trochę i coś uzyskać, coś uratować. No i Mikołajczyk był w tym stronnictwie, które próbowało cokolwiek ratować. Część polskiego Londynu miała inną opinię, nie zgadzała się z Mikołajczykiem i stała na takim stanowisku godnościowym, że absolutnie nie możemy się na to zgodzić. Dla wielu ludzi zresztą było bardzo trudnym do uwierzenia, że jakby ta agresja Związku Radzieckiego na Polskę z 1939 roku zostanie usankcjonowana i uznana przez mocarstwa, że to się w głowie nie mieściło, że no ale jak to, no przecież napadli na Polskę, zabrali pół terytorium i teraz dogadali się z Hitlerem, byli sojusznikiem Hitlera i teraz mają w nagrodę za to dostać te tereny, które Polsce zabrali. Wielu ludzi nie było w stanie w to uwierzyć i późniejsze już decyzje konferencji jałtańskiej, które zostały dość szybko upublicznione w lutym 1945 roku, też wywołały szok i też wywołały falę oburzenia. I co ciekawe, Brytyjczycy byli jakby zdziwieni tym strasznie negatywnym stanowiskiem Polski, bo przecież rozmawiali z Mikołajczykiem, on się w zasadzie prawie, że zgadzał na tą linię Curzona i o co teraz chodzi, że czemu teraz jest przeciwny. I ci Polacy to w ogóle w jednym z dokumentów brytyjskich odnotowano, że Polacy w ogóle żadnej wdzięczności nie okazali, jak zwykle są problematyczni, jak zwykle są z nimi problemy. I w jednym z wcześniejszych dokumentów brytyjskich, to było takie polskie memorandum, które w sprawie granicy w 40 roku przekazywano stronie polskiej, opisano polskie wszystkie roszczenia dotyczące granicy, okupacji radzieckiej i tak dalej. No i tam autor, przedstawiciel polskiego rządu pisze, że w razie potrzeby jest gotów przekazywać kolejne dokumenty, kolejne memoranda, kolejne materiały. Jakiś brytyjski urzędnik dopisał obok tego. O Boże. Jeśli chodzi o premiera Tomasza Arciszewskiego, no to on jest w zasadzie przez Brytyjczyków izolowany. To jest o tyle ciekawe, że w 1945 roku, jeśli się toczą rozmowy polsko-brytyjskie, to one się toczą z Mikołajczykiem, który formalnie nie jest premierem, nie pełni żadnej funkcji. A jeśli chodzi o premiera Ciszewskiego, no on formalnie jest uznawany. Polski minister spraw zagranicznych jest przyjmowany w Foreign Office, ale już nie na szczeblu ministra, a Amerykanie nawet nie akredytowali swojego ambasadora przy tym rządzie Tomasza Ciszewskiego. Więc tutaj no, jakby jednoznacznie niechętne stanowisko Wielkiej Brytanii. Brak zainteresowania, brak realnych działań ze strony Stanów Zjednoczonych. No oczywiście polityka Stalina, jaka była, to Mikołajczyk wiedział.
0: Na koniec naszej rozmowy zostawmy na boku sprawę polską. Jeszcze słów kilka o tak zwanym niegrzecznym dokumencie. Może oddam na początek głos samemu Churchillowi, który we wspomnieniach napisał tak. Moment był odpowiedni do załatwienia spornych problemów, powiedziałem więc, uzgodnijmy nasze sprawy na Bałkanach. Wasze armie znajdują się w Rumunii i Bułgarii, mamy tam interesy, misje i agentów. Nie dajmy się jednak wciągnąć w spory o drobiazgi. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię i Rosję, to czy urządzałoby was posiadanie 90% wpływów w Rumunii przy naszych 90% w Grecji i podziale pół na pół w Jugosławii? Podczas gdy słowa te były tłumaczone, napisałem na połówce papieru. Rumunia, Rosja 90%, inni 10%. Grecja, Wielka Brytania 90% w porozumieniu ze Stanami, Rosja 10%. Jugosławia 50-50, Węgry 50-50, Bułgaria, Rosja 75%, inni 25%. Pchnąłem kartkę przez stół do Stalina, słuchającego tłumaczenia mojej wypowiedzi. Nastąpiła mała przerwa. Potem wziął swój niebieski ołówek, machnął na kartce wielki podpis i pchnął w naszą stronę. Wszystko zostało załatwione w czasie krótszym niż trwało to opowiadanie. Potem nastąpiła długa cisza. Podpisany ołówkiem papier leżał na środku stołu. W końcu powiedziałem, czy nie wygląda to raczej cynicznie, że o sprawach dotyczących losów milionów ludzi zdecydowaliśmy od tak, od ręki? Lepiej spalmy ten papier. Nie, niech pan go zatrzyma. Rzekł Stalin. Nie wszyscy historycy dają wiarę wspomnieniom premiera Wielkiej Brytanii, ale rozumiem, że coś w tym stylu tam zaszło.
1: Tak, No, Winston Churchill często pisał na kartyluszkach papieru różne swoje notatki, zachowało się w archiwach dużo tego typu rzeczy, zwykle je podpisywał WSC, nie składał normalnego podpisu, czyli Winston Spencer Churchill. Jeśli chodzi o ten dokument, oczywiście możemy go oceniać w sposób jednoznacznie negatywny, to znaczy, że to jest jakaś taka realpolitik, że to już jest handlowanie milionami ludzi, że w ogóle sprzeczne z zasadami, które zapisano w karcie atlantyckiej, czy z zasadami, które koalicja antyhitlerowska publicznie głosiła. Część historyków, która bardziej życzliwie spogląda na historyka, ocenia to jako taką próbę, jako coś w stylu hamulca bezpieczeństwa. To znaczy, że Churchill, widząc pochód Armii Czerwonej, chciał ją trochę powstrzymać i podzielić te strefy wpływów. I wydaje się, że ta zgoda Stalina to nie była trudna dla Stalina, bo on wiedział, że i tak on kontroluje tą sytuację. Mógł się zgodzić, mógł się nie zgodzić, wszystko jedno, i tak jego armie tam weszły.
0: Piotr Długołęcki, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była audycja Powrót do przyszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawała Magdalena Sikoń. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
3: Tok FM. Na każdy temat.

0: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
1: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
0: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
1: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
2: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochosiątkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
16: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
17: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
16: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
17: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2-3drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
16: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
17: Dokładnie, bo na raz2-3drukuj.pl liczy się twoje biuro.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
21: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
22: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
21: Brzmi dobrze.
22: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda.
1: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Reklama.
23: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Laureatka pokojowego Nobla krytykuje Stany Zjednoczone, które nałożyły sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Kolejny raz w tym tygodniu ostrzelane zostało lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej. Przeciwnicy prezydenta Chorzowa przymierzają się do kolejnej próby referendum w sprawie jego odwołania. Minęła 18. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla potępiła sankcje USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. Navi Pillay jest byłą sędzią MTK. Powiedziała, że setki pracowników czują się zagrożone ostatnimi decyzjami. Sankcje amerykańskiego Departamentu Stanu zostały nałożone kilka godzin po werdykcie norweskiego Komitetu Noblowskiego, który wskazał właśnie Pillay. Decyzji tego gremium sprzeciwia się Donald Trump, który twierdzi, że to on powinien otrzymać pokojowego Nobla. Kolejny raz rebelianci Huti z Jemenu zaatakowali rakietą lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie. Jest kilkudziesięciu rannych, co najmniej pięciu z nich trafiło na oddział intensywnej terapii. Po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Niektóre linie anulowały połączenia do poniedziałku. Ambasady Niemiec, Kanady, Hiszpanii wezwały obywateli, by nie pojawiali się w Rijadzie, jeśli nie będzie to absolutnie konieczne. Lotnisko było już dwukrotnie atakowane w tym tygodniu. Ci sami ludzie, to samo miasto i druga próba w tym samym roku. W Chorzowie przeciwnicy prezydenta miasta Szymona Michałka ponownie chcą zorganizować referendum. Choć poprzednia inicjatywa niespełna pół roku temu zakończyła się fiaskiem, m.in. przez nieważne podpisy, w tym złożone w imieniu osób zmarłych. Tym razem inicjatorzy przekonują, że wyciągnęli wnioski, będą bardziej weryfikować podpisy i doprowadzą do plebiscytu. Wskazują na brak inwestycji, wymarłe centrum, problemy szpitala czy zamkniętą estakadę, która paraliżuje miasto.
25: Mamy już bogate doświadczenie. Przede wszystkim zwiększyliśmy liczbę osób, które będą pomagać w zbieraniu tych podpisów. I nie można mówić o samym powtórzeniu, bo jakby problem się pogłębia.
26: Po prostu to miasto umiera, no i chcę na to zwrócić uwagę, żeby po prostu jakoś przywrócić to miasto do życia.
24: Prezydent Chorzowa Szymon Michałek uważa, że te same osoby przy pierwszej próbie okłamywały mieszkańców i podobnie jest teraz.
27: Ja chciałem tylko poinformować, że my oczywiście doskonale zdajemy sobie sprawę, kto za tym stoi, że to jest stary układ chorzowskiej polityki, który próbuje powrócić do władzy.
24: By referendum w Chorzowie się odbyło, potrzeba nieco ponad 7 tysięcy podpisów. To ma być koniec zabiegowej turystyki lekarzy. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie w oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Obecnie takie zabiegi często wykonują szpitale powiatowe, korzystając z usług specjalistów, którzy przyjeżdżają tylko po to, aby wykonać zabieg, po czym wyjeżdżają bez gwarancji dalszej opieki nad pacjentem. Przepisy są już gotowe, mówi w rozmowie z reporterką TOK FM Agnieszką Mendalską dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska.
28: Tej ustawy jest to, żeby zapewnić większe bezpieczeństwo pacjenta, tak? Czyli żeby pacjent był objęty kompleksową opieką od momentu kwalifikacji, przejścia tego zabiegu operacyjnego po kontrolę i po leczenie ewentualnych możliwych następstw czy powikłań.
29: O jakich zabiegach mówimy?
28: Są to zabiegi z katalogu ortopedii, m.in. artroskopia, kompleksowe zabiegi w obrębie kończyny dolnej, niektóre zabiegi urologiczne i niektóre zabiegi neurochirurgiczne, zwłaszcza te w obrębie kręgosłupa.
29: Czy to oznacza, że od nowego roku wasz szpital będzie miał więcej pacjentów?
28: Spodziewamy się, że ten ruch w kierunku naszego szpitala rzeczywiście będzie większy, ponieważ pacjenci, którzy pierwotnie byli w tamtych ośrodkach zakwalifikowani, będą zmuszeni do znalezienia nowego miejsca tego zabiegu operacyjnego.
24: A to może oznaczać wydłużenie oczekiwania na taki zabieg. Przepisy wejdą w życie w nowym roku. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym wojnie w Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
30: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
24: Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla 8 lat temu. temu. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
0: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
24: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20.15. Dziś o tej samej porze w Białymstoku na boisko wyjdą piłkarze Jagiellonii i Górnika.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Jesień nadeszła na całą Polskę, w nocy będzie nadal pochmurno, a na wschodzie także deszczowo. Temperatury spadną do 7 stopni na Pomorzu, 11 na Podkarpaciu. Jutro więcej słońca niż dziś, co nie znaczy, że przelotnych opadów nie będzie. Termometry pokażą przeważnie od 12 do 15 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: U doktora Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. W to sobotnie popołudnie, którego wydawczynią jest Maria Mroczkowska, a realizatorką dźwięku Karolina Kubicka. Rozmawiać będę z profesorem Jackiem Sieńko z drugiej katedry Kliniki Położnictwa Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej Szpitala imienia Księżnej Anny Mazowieckiej, także Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Temat, którym się dziś zajmujemy, ma związek z wczorajszym wydarzeniem. Otóż do Warszawy zjechał profesor Frédéric Amon, który jest lekarzem, badaczem związanym z jednostką nie tylko medyczną, ale także uniwersytecką w Louvain. Zdaje się, że nie pomyliłem nazwy tego uniwersyteckiego ośrodka. Temat, który podejmowaliście jako zespół fachowców, dotyczył przebiegu ciąży u kobiet z rozpoznanym nowotworem. Jak ważna jest to kwestia, nikogo przekonywać nie trzeba. Natomiast warto, panie profesorze, powiedzieć, jak częste są to przypadki, jak jest odsetek kobiet, które decydują się na urodzenie dziecka, a zmagają się także w tym samym czasie z chorobą nowotworową bądź przednowotworową, bo o tym też chciałbym, żebyśmy powiedzieli.
5: Tak, rzeczywiście wczoraj mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć właściwie nie tylko profesora Amanta, który jest oprócz tego, że profesorem Uniwersytetu w Leuven, to także w Amsterdamie i właściwie takim uznanym autorytetem w Europie i na świecie, jeśli chodzi o zagadnienie leczenia nowotworów w ciąży, ale także kolegów z Polski, przede wszystkim z Instytutu Onkologii, Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, z którymi współpracujemy i rozwijamy stale tę współpracę właśnie dotyczącą opieki nad kobietami z nowotworami w ciąży. Jest to opieka taka trochę wyjątkowa i specyficzna z wielu powodów. Może zacznę od tego, że nowotwory w ciąży są stosunkowo rzadkie. Może i dobrze, na pewno dobrze, tak? Ale z drugiej strony, przez to, że są rzadkie, ich leczenie jest trudniejsze, ponieważ te ścieżki, które są przetarte w tych jednostkach chorobowych, także onkologicznych, które są częste, tutaj no, nie są one aż tak szerokie, a pewne zasady postępowania nie aż tak klarowne czy jednoznacznie udowodnione. Częstość występowania nowotworów w ciąży to około 1 na 1000, 2000 przypadków, 2000 ciąż. Jak to się przekłada w naszej populacji na liczbę poszczególnych nowotworów? Jeżeli weźmiemy rok 2025, w którym było około 240 tysięcy porodów, to będzie to około tak do 200 nowotworów, ale nowotworów wszystkich. Duża część z nich stanowią nowotwory hematologiczne, chłoniaki. Najczęstsze są to raki piersi w ciąży i takich raków w Polsce możemy się spodziewać u kobiet ciężarnych około 40-50 rocznie. Natomiast już te nowotwory typowo ginekologiczne, którymi my się przede wszystkim zajmujemy, to są zdecydowanie rzadsze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład współistniejący rak jajnika, to takich pacjentek w Polsce jest rocznie gdzieś między 4 a 7, 8. Mówię pomiędzy, no bo przekładam takie dane statystyczne na właśnie tę liczbę porodów w naszym kraju. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nowotwór szyjki macicy, rak szyjki macicy, to też nie będzie więcej niż 10 takich pacjentek. Współwystępujący rak trzonu czy rak sromu to jest jedna taka pacjentka na kilka lat. To występowanie pokazuje, że właściwie lekarz pracujący w normalnym ośrodku, w szpitalu, nie specjalizującym się w tego typu jednostkach chorobowych, no może raz w życiu na przykład spotkać taką pacjentkę. I nawet jeśli zapewne jest bardzo dobrym lekarzem, to doświadczenie w takiej obszarze zapewne nie jest aż takie wielkie. Dlatego właśnie się spotykamy, a spotykamy się jako grupa, która już od pewnego czasu pracuje, bo właściwie już w 2005 roku profesor Frederica Mahon zapoczątkował taką grupę CIP, później ona się nazywała INSIP, to skrót ten można rozszyfrować jako International Network for Cancer Infertility and Pregnancy, czyli grupa zajmująca się właśnie nowotworami w ciąży. I to INCIP to była taka, jest taka organizacja, która właściwie pełni rolę badawczą, ale także jest, stanowi rejestr dla nowotworów w ciąży. Natomiast w 2021 roku powstała taka grupa ekspertów, to się nazywa APCIP, czyli board taki, którzy już bezpośrednio doradzają w Europie, ale nie tylko, bo także i w Stanach Zjednoczonych, w Australii jest bardzo silny ośrodek, w Brazylii doradzają, jak leczyć te nowotwory.
4: Panie profesorze, wspomniał pan o konkretnych nowotworach, natomiast które z nich są przeciwwskazaniem dla ciąży w ogóle, bo stanowią zagrożenie i dla matki, która jest jednocześnie chorą onkologiczną, i dla dziecka?
5: Znaczy tu oczywiście to będzie takie bardzo, to chyba troszkę trudniejsza odpowiedź na to pytanie, bo nie da się tego jednym słowem powiedzieć. Każdy z tych nowotworów, no kiedy jesteśmy w trakcie leczenia onkologicznego, to oczywiście nie wchodzi w grę ciąża, ale wiele z tych nowotworów daje się leczyć oszczędzająco. Dotyczy to zarówno raka szyjki macicy, dotyczy to raka jajnika, dotyczy to raka trzonu macicy i oczywiście czym innym jest zagadnienie ciąży po nowotworze, ono też, my też oczywiście tym się zajmujemy, jest to...
4: Ale o
5: jest
4: tym też sobie powiemy w osobnym rozdziale naszej rozmowy.
5: Ciąża i nowotwór. I to jest właśnie to najtrudniejsze zagadnienie i temu poświęcona była wczorajsza
4: konferencja. Panie profesorze, tylko proszę powiedzieć, czy zdarzają się przypadki, kiedy wskutek poszerzonej diagnostyki już w trakcie ciąży okazuje się, że kobieta choruje na nowotwór i co wówczas i którego rodzaju nowotwory są absolutnym przeciwwskazaniem, biorąc pod uwagę zdrowie, nawet życie pacjentki.
5: Tak, jak najbardziej zdarza się i to właściwie przede wszystkim się zdarza, bo większość nowotworów w ciąży wykrywanych jest przypadkowo, a wykrywanych jest dlatego, że opieka ciążowa nad kobietą w ciąży no ma takie pewne wytyczne, pewne kamienie milowe, które wykonujemy. Dzięki temu my trochę więcej też się dowiadujemy niż dopiero wtedy, kiedy wystąpiłyby objawy.
4: Objawy stricte onkologiczne.
5: Tak. I teraz no praktycznie każda ciężarna ma na początku ciąży, a już najpóźniej pod koniec pierwszego trymestru wykonane badanie USG, to badanie prenatalne, no i podczas niego okazuje się, że jest na przykład bus jajnika, który w toku później dalszej diagnostyki okazuje się być rakiem jajnika. Zresztą dlatego te raki jajnika troszkę wcześniej są wykrywane. Aktualnie w takim screeningu pierwszego trymestru oprócz typowego badania prenatalnego coraz częściej wykonuje się też takie nieinwazyjne badanie wolnego DNA płodu, to jest NIPT. Ono jest wykonywane w celu wykluczenia aberracji chromosomowych, czyli zespołu Downa, Edwardsa, Pato i innych też niektórych zmian genetycznych. Natomiast ten wynik czasami bywa fałszywie dodatni, no może nie do końca fałszywie, ale taki niejasny i ten niejasny wynik raz na 1000, 2000 takich badań okazuje się być powiązanym właśnie z nowotworem. Kiedyś nie było tych badań, nie było tego typu stwierdzenia przypadkowo nowotworu. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie pana redaktora, przerwanie ciąży, właśnie to, co profesor Frederica Mau i zresztą no, ludzie, którzy się tym zajmowali, zajmujemy, co zmienili w całym paradygmacie pojmowania tego prowadzenia takiej kobiety, to jest to, że w znakomitej większości przypadków wcale przerwanie ciąży nie jest potrzebne. My jesteśmy w stanie, i to jest naszym celem, doprowadzić do porodu zdrowego dziecka. Oczywiście jakieś tam toksyczności leczenia, działania niepożądane są, ale one są całkowicie akceptowalne i nieduże i jednocześnie nie pogorszyć rokowania u matki. I to myślę, że jest największa zdobycz tej gałęzi medycyny.
4: Wrócimy za chwilkę do naszej rozmowy. Profesor Jacek Sieńko jest dziś naszym gościem z drugiej katedry i kliniki położnictwa ginekologii, ginekologii onkologicznej Szpitala Klinicznego imienia księżnej Anny Mazowieckiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Panie profesorze, zapraszam teraz na informacje TOK FM. Państwa również za chwilkę wracamy.

0: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.20, Filip Kekusz, informacje Tok FM. Policja zatrzymała 21-latkę, która raniła 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze Północ. Jedna z kobiet trafiła do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, 2 pozostałe hospitalizacji nie wymagały. Navi Pillay, laureatka pokojowej Nagrody Nobla, potępiła amerykańskie sankcje nałożone na Międzynarodowy Trybunał Karny. Laureatka, która była w przeszłości sędzią MTK, powiedziała, że te działania są niedopuszczalne. Sankcje zostały nałożone kilka godzin po werdykcie norweskiego Komitetu Noblowskiego, któremu sprzeciwiał się Donald Trump. Indyjska policja zatrzymała w Delhi setki osób, które zamierzały wziąć udział w zapowiadanej przez tzw. ruch karaluchów demonstracji na rzecz odwołania szefa Krajowej Komisji Wyborczej. Wcześniej aresztowany został założyciel tegoż ruchu. Ludowa Partia Karaluchów powstała w maju tego roku na fali protestów przeciwko nieprawidłowościom w czasie egzaminów na studia, ale stopniowo stawała się głosem szerszych niezadowolenia młodych Hindusów. Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał kwalifikację przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Singapuru. 17. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Czterokrotny triumfator cyklu ruszył z pole position po raz drugi z rzędu i 50. w karierze.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: U doktora w sobotnie popołudnie, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Z nami jest profesor Jacek Sieńko, kierownik drugiej katedry i kliniki położnictwa ginekologii i ginekologii onkologicznej szpitala imienia księżnej Anny Mazowieckiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry, panie profesorze, ponownie.
14: Dzień dobry, witam Państwa ponownie.
13: Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania w audycji u doktora jest wczorajsze spotkanie z zagranicznym gościem honorowym placówki, którą pan reprezentuje, profesor Frédéric Hamon, lekarz, badacz związany ze szpitalem uniwersyteckim w Leuven, także w Belgii, także w Amsterdamie. Dobrze zapamiętałem, panie profesorze?
1: Tak, tak.
13: Przyjechał do Polski, tak, by wymienić się z państwem i na odwrót doświadczeniami związanymi z prowadzeniem ciąż kobiet, które zachorowały na nowotwór. Tutaj taki wstęp pan, panie profesorze, popełnił, rysując po pierwsze statystykę, z jakim odsetkiem kobiet w ciąży, ale i z chorobą nowotworową mamy do czynienia w kraju. Mówiliśmy też, o jakiego rodzaju nowotwory chodzi. Ja chciałbym pana teraz zapytać o te następstwa terapii, tak dla samych matek, jak i dla dzieci. I czy istnieją bardzo precyzyjne wyłączenia poszczególnych terapii w związku z obawą o zdrowie dziecka przede wszystkim? Tutaj tak postawmy sprawę.
1: Tak, proszę państwa, oczywiście. Ta terapia, którą podejmujemy, no, ona oczywiście musi być uwzględniać to, że mamy do czynienia nie tylko z kobietą chorą na nowotwór, ale także z dzieckiem, które rozwija się w łonie tej matki i któremu nie chcemy zaszkodzić. My z jednej strony oczywiście nie chcemy zaszkodzić dziecku, z drugiej strony nie możemy mniej pomóc matce i w ten sposób zarysowuje się taka trochę, no czasami wąska ścieżka, żeby jak najlepiej to postępowanie poprowadzić. W trakcie ciąży podejmujemy bardzo różne leczenia onkologiczne, to jest oczywiście leczenie chirurgiczne, to jest leczenie systemowe, chemioterapia. W pewnych sytuacjach stosowana jest także radioterapia. To oczywiście dotyczy nie nowotworów narządu rodnego, ale czy jamy brzusznej, ale nowotworów głowy i szyi. I te działania wszystkie podejmowane są z zachowaniem ostrożności, a także zastosowaniem najnowszych technik. Wracając do tej na przykład radioterapii, która może nie jest dominującym tutaj aspektem leczenia. Nawet wczoraj z profesorem Frédériciem Hamontem rozmawialiśmy o terapii protonowej, która jest zdecydowanie, wiąże się z mniejszym narażeniem płodu. Mówię oczywiście cały czas o okolicy głowy i szyi, bo jama brzuszna to zdecydowanie nie wchodzi w grę, jeśli chodzi o leczenie w trakcie ciąży. Jeżeli chodzi o leczenie systemowe, no to chemioterapia i większość tej chemioterapii jest jak najbardziej dozwolona, dopuszczalna i jest sprawdzona pod względem bezpieczeństwa, co nie znaczy, że ona nie niesie żadnych działań niepożądanych. Może wiązać się z upośledzonym wzrastaniem płodu, czyli tak zwaną hipotrofią. Może też dawać pewne powikłania, szczególnie w pewnym odstępie od chemioterapii. To jest dla takich cykli trzytygodniowych, to najczęściej są to powikłania hematologiczne, które występują u mamy, ale także mogą występować u dziecka. Z tego rodzą się pewne implikacje, że my musimy mieć wszystko bardzo dokładnie zaplanowane z porodem włącznie, żeby na przykład nie doszło do tego porodu tydzień po zastosowaniu kursu chemioterapii, bo wtedy może mieć to istotne, negatywne znaczenie dla tego nowonarodzonego dziecka.
13: Panie profesorze, bo pan jednym tchem przy okazji tych podejmowanych terapii wymienił także oprócz chemioterapii zabiegi chirurgiczne. I teraz podejrzewam, że większość naszych słuchaczy zrobiła szerokie oczy, że w ogóle można kobietę w ciąży poddać takiemu zabiegowi. Jak to się odbywa także w związku z opieką anestezjologiczną, ze znieczuleniem, w jaki sposób może to wpływać na płód, na dziecko?
1: Znieczulenie jest bezpieczne. To ja oczywiście mówię, że kiedy już przestrzegamy wszelkich zasad, jakich powinniśmy, także zasad dla znieczulenia ciężarnej.
13: One są osobne?
1: Nie, one nie są aż takie osobne, ale to są pewne drobne tylko niuanse dotyczące tu podania leku, tu czasu trwania operacji, tu na przykład przechylaniu na bok pacjentki, kiedy wykonujemy choćby operację laparoskopową, bo takie operacje też możemy jak najbardziej wykonywać. Może nie jest to akurat operacja dla leczenia raka jajnika, ale przecież my operujemy także inne guzy jajnika, które wcale rakami nie są i tu jak najbardziej dla operacji tych mało inwazyjnych jest miejsce. Jeżeli jest taka potrzeba, na przykład mamy do czynienia z chorą z rakiem jajnika w ciąży, to jak najbardziej może być operowana tak, żeby zachować ciążę, to wtedy najczęściej usuwamy te guzy jajników. Jest wykonywany też tak zwany staging, czyli pewne dodatkowe elementy struktury są usuwane, natomiast pozostawiamy macicę i kontynuujemy ciążę. No, operacje poza jamą brzuszną to one są już trochę prostsze pod tym względem, bo nie ingerujemy w samą jamę brzuszną, także jak najbardziej operacja raka piersi i innych nowotworów jest w trakcie ciąży możliwa.
13: Czy... Właściwie nie czy, tylko jak wygląda ta koordynowana opieka nad pacjentką, która jest w ciąży, a jednocześnie wymaga specjalistycznej opieki onkologicznej. To jest synergiczne prowadzenie przez ginekologa i onkologa, czy być może są już ginekolodzy specjalizujący się w przypadkach onkologicznych?
1: Tak. Właśnie przykład kobiety w ciąży z nowotworem złośliwym to jest taki doskonały przykład, jak powinna wyglądać ta opieka wielospecjalistyczna. Dlatego, że jest tu potrzebny onkolog.

0: spotkań multidyscyplinarnych czy takich debat. Nawet powiem szczerze, że w nawiązaniu do wczorajszej konferencji takie spotkanie, takie konsylium odbyliśmy, bo akurat też mamy w tej chwili w szpitalu pacjentkę z awansowanym rakiem jajnika w ciąży i zresztą profesor Amon uczestniczył w nim, uczestniczył profesor Derlatka z Instytutu Onkologii, nasz cały zespół ginekologów, onkologów, zespół perinatologów. I tak naprawdę no, nie do przecenienia jest tego typu dyskusja, ponieważ każdego specjalisty głos w dyskusji się liczy i prowadzi do, wydaje mi się, że najlepszych wyborów. A tak jak powiedziałem w pierwszej części audycji, tutaj wybory nie są takie proste, ponieważ te wszelkie dane naukowe, jak postępować, te dowody, one nie są tak silne, bo po pierwsze jest to stosunkowo rzadka jednostka w porównaniu do, nie wiem, no choćby występowania raka piersi poza ciążą. No i po drugie przeprowadzenie jakichkolwiek badań prospektywnych, interwencyjnych, no w trakcie ciąży ono nie jest proste, a czasami niemożliwe. Także my musimy trochę więcej opierać się na swoim doświadczeniu, przenoszeniu pewnych doświadczeń spoza ciąży, ale wydaje mi się, że jakoś sobie z tym radzimy.
1: Panie profesorze, bardzo istotną rzecz pan powiedział. Nie musimy dokonywać wyborów i można odnieść się do relacji kobiet, które spodziewały się dziecka, jednocześnie były chore, niekoniecznie na chorobę onkologiczną, bardzo często jeszcze, nie wiem, odnieśmy się do końcówki XX wieku. Kobiety stawały przed wyborem, słysząc to z ust specjalisty. Albo zdrowie i życie pani, albo zdrowie i życie dziecka. Teraz nie ma albo, albo. Jest spójnik i, mam wrażenie, i taki obraz wyłania się z pańskiej opowieści.
0: Pewnie ten obraz albo, albo też gdzieś by się znalazł, ale to są na szczęście wyjątkowe sytuacje.
1: Wyjątkowe od wyjątków.
0: Tak. A w znakomitej większości, zresztą to jest ten ogromny właśnie postęp w tej ginekologii onkologicznej czy onkologii zajmującej się nowotworami w ciąży, że ten paradygmat całkowicie się zmienił i został przewartościowany. I tu też chcę wyraźnie podkreślić, że ta możliwość kontynuowania ciąży, ta możliwość urodzenia dziecka to nie jest taką tylko celem samym sobie i sztuką dla sztuki. My mamy z jednej strony, udaje nam się doprowadzić do szczęśliwego końca zdrowego dziecka. Mówię prawie w miarę zdrowego, bo oczywiście jakieś niedokrwistość może się zdarzyć i tak dalej, ale to są wszystko sprawy przejściowe i nie pogarszamy tym rokowania u matki. Bo oczywiście matka zawsze ma prawo wyboru i może powiedzieć, że nawet może poświęcić swoje życie dla tego dziecka, ale lekarz nie ma takiego prawa i bardzo dobrze, żeby o tym tak decydować. Natomiast propozycja, którą my składamy, to jest taka, że my w żaden sposób tego rokowania dla matki nie pogarszamy.
1: Panie profesorze, myślę, że też warto pochylić się nad taką sprawą, która narzuca się intuicyjnie. Nie wiem, czy jest to pytanie do pana, specjalisty ginekologii, ale i onkologii ginekologicznej. Czy jest to pytanie, które powinniśmy kierować przede wszystkim do onkologów? Jeszcze raz powtórzę, intuicyjnie nie mam mandatu, by zagłębiać się w ściśle specjalistyczną wiedzę. Czy można mniemać, że kobieta w ciąży, z racji tego, że jej organizm wznosi się na wyżyny, jest lepiej, będąc w ciąży, przygotowanym do tego, by znieść i skutecznie walczyć z chorobą nowotworową?
0: No nie do końca.
1: Czyli to działa to odwrotnie?
0: Też nie.
1: Czyli nie ma to żadnego znaczenia?
0: W większości nowotworów ciąża nie ma zasadniczego wpływu na nowotwór, a nowotwór na ciążę. To znaczy oczywiście ja wyłączam z tego takie sytuacje, że mamy rak jajnika, na przykład jajnik jest guzem i ten guz się skręca, no to oczywiście w tym momencie mamy typowy przykład ostrego brzucha do natychmiastowej interwencji. Tu trudno zaprzeczyć, że ten nowotwór ma bezpośredni wpływ na ciążę, ale generalnie w znakomitej większości nowotworów ciąża nie powoduje ich progresji i w drugą stronę też także one w jakiś sposób współistnieją. Oczywiście to współistnienie to jest takie, że ta ciąża rzutuje na to właśnie, jakie my mamy pole do manewru, jeśli chodzi o leczenie. No, choćby w raku jajnika, za wyjątkiem wczesnych nowotworów z oszczędzeniem płodności, no to podstawowym zabiegiem jest choćby usunięcie

0: Wyciągnięcie z całej macicy, nie tylko jajników, jajowodów i innych struktur. No, kiedy mamy ciążę, to mamy oczywiście i chcemy zachować ciążę, to jest to niemożliwe. Także spodziewamy się, że wtedy jakby dokończymy to leczenie operacyjne już po zakończeniu ciąży, kiedy już dziecko się urodzi. To może być najczęściej podczas cięcia cesarskiego.
1: A przepraszam, dobrze rozumiem, że można w trakcie jednego zabiegu, jednego znieczulenia i nie tylko przyjąć poród, ale również dokonać tego zabiegu onkologicznego?
0: Tak, jeżeli jest taka potrzeba, że mamy dokończyć tej, czy co tej redukcji, czy stagingu to jest jakby wykonać pewne czynności i usunąć pewne narządy po to, żeby zmniejszyć ryzyko później nawrotu wznowy, to nie ma powodu, żeby odraczać to, na przykład wykonać cięcie cesarskie, a za półtora miesiąca robić operację, czy za miesiąc, tylko robimy to jednoczasowo. To oczywiście wymaga dużego doświadczenia, bo to są trochę trudniejsze operacje niż samo cięcie, niż sama operacja onkologiczna, no ale sami pokazujemy, że jest to wykonalne, bezpieczne i skuteczne.
1: To tak tytułem też zapowiedzi tego, o czym mówić będziemy w trzeciej części naszej rozmowy. Który kraj jest liderem, jeśli chodzi o tak skomplikowane przypadki i jak polscy specjaliści wypadają na tle tych liderów?
0: Znaczy ja sam będąc w grupie INSIP-APSIP europejskiej, to uważam, że nie mamy powodu mieć jakichkolwiek kompleksów. Może ten to, co możemy, czego możemy zazdrościć krajom Beneluxu, no bo tak ten ośrodek w Leuven, no to jest zdecydowanie wiodący, to jest to, że tam zapoczątkowany został IDOS i lepiej funkcjonuje rejestr, no ale to nie jest wyjątek tutaj co do nowotworów w ciąży. My teraz właściwie tak dopiero zaczynamy rozumieć w Polsce, jak ważne są te rejestry medyczne i one w niektórych obszarach, no to już są bardzo zaawansowane, w innych trochę mniej. Natomiast jeśli chodzi o sam sposób, zasady leczenia, to tutaj myślę, że nie odbiegamy od tych krajów wiodących. Także zresztą samym dowodem jest to, że w tych gremiach funkcjonujemy. Ja sam byłem współautorem ostatnich europejskich rekomendacji, jeśli chodzi o leczenie nowotworów narządu rodnego w ciąży. Pan profesor Bidziński teraz też jest w takim bardzo dużym projekcie. Pani doktor Elżbieta Lampka z Instytutu Onkologii. Także myślę, że nie mamy się czego wstydzić.
1: No, ja chciałbym z uznaniem i zadać to pytanie i odpowiedź usłyszeć. To nie wcale dlatego, by pan musiał tłumaczyć z tego, panie profesorze. Zresztą zachęcił nas pan, żebyśmy tę tematykę podjęli. Profesor Jacek Sieńko jest dziś naszym gościem. Informacje TOK FM przed nami, a po nich wracamy. To jest audycja U Doktora.

0: Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
1: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba. Psie, psie, psie.
0: Jak rozpalano uczucie?
1: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
0: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
1: Tylko seks, seks, seks.
0: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 18.40, Filip Kekusz, informacje Tok FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłasza, że trwa kolejny atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana przez polskie lotnictwo. Alert został wysłany mieszkańcom powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. 9 osób zginęło w piątek w strzelaninie w amerykańskim stanie Pensylwania. Nie żyje również podejrzane otwarcie ognia. Policja odmawia podania szczegółów. Zaznacza, że okoliczności strzelaniny są głęboko niepokojące. Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar odpiera zarzuty prezydenta Autonomii Palestyńskiej. Mahmud Abbas stwierdził, że to właśnie z powodu izraelskich działań po raz kolejny musi przełożyć wybory parlamentarne, które nie zostały zorganizowane od 20 lat. Zamiast w listopadzie tego roku mają odbyć się we wrześniu przyszłego roku wraz z wyborami prezydenckimi. Irlandzka prezydencja Unii Europejskiej zaproponowała zmniejszenie unijnego budżetu na lata 2028-34 o 8%, czyli o 141 miliardów euro w porównaniu z projektem Komisji Europejskiej. Największe cięcia dotyczyłyby wydatków na konkurencyjność i bezpieczeństwo.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: U doktora Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwu, a z nami jest profesor Jacek Sieńko, kierownik drugiej katedry i kliniki położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej Szpitala Klinicznego imienia Księżnej Anny w Mazowieckiej w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jeszcze raz dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry państwu ponownie.
7: To tak tytułem przypomnienia powiem tylko, że wczorajsza wizyta profesora Frederika Amauta jest pretekstem do naszej rozmowy, by mówić, ale też i uspokajać kobiety, które albo przed zajściem w ciąży, albo już w trakcie ciąży zapadły na chorobę onkologiczną. Jedno drugiego nie wyklucza. To jest taki najważniejszy wniosek, który płynie z naszej rozmowy. Co więcej, znakomita większość tych ciąż dobiega szczęśliwego końca, podobnie jak i te terapie onkologiczne, które bardzo często, dowiedzieliśmy się tego przed informacjami, mają swój koniec już po porodzie albo w jego trakcie, bo to jest, myślę, taki przełom, którego mało kto w tej opowieści, nie będąc w państwa medycznym świadku, się spodziewał. Ja chciałbym usłyszeć, kim jest profesor Frederick Amount, gdyby pan, panie profesorze, zechciał powiedzieć, ale także jak wygląda to gremium, jak regularnie się spotykacie i czy za każdym razem podczas tych spotkań, niezależnie od ich miejsca, suflowane są nowe metody, dzielicie się jako praktycy takimi spostrzeżeniami, a być może empirią, którą można przenieść i zastosować we wszystkich ośrodkach w każdym przypadku.
8: Profesor Frederick Amount jest przede wszystkim lekarzem, naukowcem, nauczycielem akademickim. Pracuje w Uniwersytecie Katolickim w Leuven, a także w Uniwersytecie w Amsterdamie. W tym drugim głównie prowadzi działalność naukową, w tym pierwszym, czyli w Belgii, w także szeroko zakrojoną działalność leczniczą. Od wielu lat profesor Amount uchodził za autorytet i badacza w ogóle zagadnienia leczenia kobiet z chorobą nowotworową w ciąży. Przełomem tam był chyba 2005 rok, kiedy przyszła kobieta z rakiem szyjki macicy. Wówczas zasadą była terminacja ciąży, znaczy właściwie utrata tej ciąży podczas operacji. Natomiast pacjentka powiedziała, że absolutnie to nie wchodzi w grę i on zaczął szukać też już i w literaturze i w ogóle sposobów innego leczenia. No okazało się, że udało się tą pacjentkę leczyć i wyleczyć, a ciążę zachować. I taki właściwie to był impuls też do dalszego dalszego rozwoju tego typu leczenia, czyli leczenia nowotworu u kobiety, u której współistnieje ciąża. Oczywiście to nie jest tak, że 2005 rok to był zupełnie sam początek, ale pewnie taki moment przełomowy, bo stał się inspiracją do powołania tej grupy INSIP, International Network for Cancer, Infertility and Pregnancy, której szefem do dzisiaj jest pan profesor Amon. Ta organizacja funkcjonuje w ramach European Society of Gynecologic Oncology. I kolejnym takim, myślę, że etapem, bo grupa ta miała takie działanie rejestracyjne, badawcze, było właśnie powołanie tego panelu ekspertów APSIP, czyli takiego boardu, międzynarodowej grupy ekspertów, w skład której ja też wchodzę, którzy jesteśmy połączeni właściwie tak internetowo i stanowimy takie zaplecze doradcze dla lekarzy z całego świata, jeśli potrzebują takiej porady w zakresie postępowania z kobietą z nowotworem w ciąży.
7: Panie profesorze, czyli mam rozumieć, że macie taką platformę i tak, możecie na tę platformę rzucić każdy przypadek, z którym macie do czynienia i właściwie na zasadzie takiego zdalnego konsylium podejmować decyzje mimo różnic wynikających z tego, że medycyna w różnych krajach wygląda zupełnie inaczej.
8: Tak, i działa to tak w ten sposób, że lekarz w każdym zakątku świata, jeżeli ma taką chorą i ma problem, chce się poradzić, to w sposób anonimowy opisuje cały przypadek i my wszyscy dostajemy, znaczy my mamy oczywiście połączenie na tej platformie i każdy proponuje postępowanie. Potem jest taki moderator, który w pewien sposób spaja to nasze zasady, naszą propozycję postępowania. Potem wraca to do nas, żebyśmy mogli to jeszcze dokonać ponownej oceny i później wysyłane jest do tego lekarza, który właśnie to zgłosił. Cały czas od momentu właśnie wysłania do nas takiego, czyli zalogowania na platformie i przedstawienia przypadku do momentu, kiedy dostaje konkretną rekomendację ten lekarz, ona zasady nie przekracza 7 dni, a kiedy są to przypadki pilne, to mamy zmieścić je w 4 dniach i to nam się zawsze zdarza. Z drugiej strony oczekujemy tego, że ten lekarz pozostaje z nami w kontakcie mamy też informację zwrotną, czy zastosował to się do tych naszych propozycji, bo to są propozycje, to nie jest wytyczna, że ma tak, a nie inaczej, to jest oczywiście propozycja, natomiast my też mamy informację zwrotną, jak, na ile to leczenie, postępowanie było skuteczne. Przez 4 lata funkcjonowania ponad 500 takich porad udzieliliśmy. 90% naszych porad zostało przez lekarzy wykorzystanych, ponieważ no też prowadzimy taką ankietę i mając, bo chcę mieć informację zwrotną na każdy ten temat.
7: Panie profesorze, czy jesteście też w stanie powiedzieć, co dzieje się z każdą z tych pacjentek już po urodzeniu dziecka, ale też po okresie rekonwalescencji poonkologicznej? Czy kontrolujecie to i też staracie się to zgłębić, co stanowiłoby no, taki zasób, który można wykorzystać w przyszłości, także w przebiegu samego leczenia i ordynowanych do tego leczenia środków?
8: Jak najbardziej, dlatego że żadne leczenie nie ma sensu, jeżeli my nie oceniamy efektów tego leczenia.
7: A tutaj... Czyli, przepraszam, ginekologia onkologiczna nie kończy się w momencie porodu?
8: Zdecydowanie nie. Proszę zwrócić uwagę, że ja tak powiedziałem, że no, to leczenie nie szkodzi dziecku. My dosyć dobrze i dużo wiemy o tak zwanych wczesnych powikłaniach tego leczenia. Przede wszystkim myślę o chemioterapii. Natomiast my trochę mniej wiemy o powikłaniach odległych. Dlatego, że coś takiego jak...
7: Przepraszam, jak należy rozumieć powikłania odległe?
8: Ano mamy dziecko kilkunastoletnie i oceniamy jego rozwój psychomotoryczny, występowanie nowotworów wtórnych i wreszcie płodność. No o płodności to my przekonać się możemy dopiero po ładnych kilkunastu latach.
7: Panie profesorze, bo to bardzo istotna rzecz, o której pan mówi. Czyli nowotwór wtórny nie dotyczy tylko matki.
8: Ale może dotyczyć dziecka. tak, ze względu na leczenie, które zastosowaliśmy. To są w przypadku niektórych chemioterapeutyków, szczególnie białaczki. Natomiast jeżeli chodzi o płodność, no to generalnie chemioterapia jest toksyczna dla gonad, ale to też w różnych okresach życia bardzo różnie. Na pewno najbardziej, kiedy jest się w okresie rozrodczym, czyli mamy do czynienia na przykład z kobietą leczoną z powodu raka jajnika czy raka piersi, która jest w wieku rozrodczym. To zupełnie inaczej ma się, jeśli chodzi o dziecko, jeszcze inaczej, jeśli chodzi o płód. I właśnie to, jeśli chodzi o płód, to ta wiedza w tej chwili się rozwija. Są pewne ustrukturyzowane ankiety, tak żeby w podobny sposób oceniać te dzieci po kilkunastu latach, no tak żeby te wszystkie dane były porównywalne, a dopiero kiedy są porównywalne, to one mogą być rzetelne.
7: Panie profesorze, to jeszcze jedna rzecz mi się narzuca. Biorąc pod uwagę, że terapie onkologiczne bardzo często mogą wpływać na niepłodność, albo ich konsekwencją może być niepłodność, to czy onkolog może zadać swojej pacjentce pytanie, czy chce mieć pani dziecko i być może jeszcze w trakcie leczenia onkologicznego albo przed jego podjęciem to jest dobry moment, żeby zajść w ciążę, czy to już zbyt karkołomna konstrukcja?
8: Nie, chyba trochę karkołomna, bo mówimy o płodności tego dziecka. My też tak naprawdę...
7: Ale przepraszam, tu mam na myśli samą kobietę, samą matkę. Czy przeprowadzona chemioterapia, w ogóle procedura onkologiczna może wpłynąć na jej niepłodność? Już abstrahuję od dziecka.
8: A no tak, tak, tak. A to dotykamy zupełnie innego tematu. Zresztą INCIP, tam w ta przedostatnia literka infertility, to też tym się zajmujemy, czyli metody zachowania płodności. I to, kiedy na przykład proponujemy jakieś leczenie, na przykład kobiety nieciężarnej, to w kontekście onkofertility to tak jak najbardziej też najczęściej zamrożenie oocytów, no, jeżeli akurat kobieta ma partnera i może wykonać in vitro i zamrozić zarodek, no to jest jeszcze prostsza sytuacja, ale zazwyczaj ona taka prosta nie jest, także jak najbardziej to oczywiście tak i to w tej chwili kładziony jest na to ogromny nacisk, żeby o tym pamiętać, bo jeszcze my to mamy trochę prościej, bo jeżeli, nie wiem, no, rak jajnika, nie mówię o nowotworach nienabłonkowych, to u dzieci nie występuje, to jak mamy kobietę w wieku rozrodczym, to trochę lepiej albo trochę gorzej, ale każdy pamięta o tej płodności. Ale jak mamy na przykład do czynienia z nowotworami w trochę młodszym wieku, to o tym się tak nie pamięta, a to zabezpieczenie płodności, ono bywa potrzebne.
7: Panie profesorze, zbliżamy się do podsumowania naszej rozmowy. Z jaką wiedzą powinni wyjść nasi słuchacze także na kanwie tego wczorajszego piątkowego spotkania? W ogóle ilu specjalistów w nim uczestniczyło? Bo tego nie usłyszeliśmy od pana.
8: W sumie było nas kilkadziesiąt osób, a kilkanaście, ponieważ to było takie nieogólnopolskie, lokalne spotkanie z Instytutu Onkologii, z naszej kliniki przy ulicy Karowej. Byli goście ze Szpitala Bieleńskiego, z MSWiA, także tych Mandalińskiego, ważnych klinik zajmujących się tym zagadnieniem. Nasi widzowie,
7: słuchacze,
8: marzyłoby mi się, żeby po tym naszej dzisiejszej audycji, po tej audycji pamiętali, że nowotwory w ciąży występują, że choć nie są rzadkie, to są bardzo ważnym problemem, że dzisiaj rozpoznanie nowotworu w ciąży nie musi stanowić wyroku ani dla matki, ani nie musi stanowić właśnie wyroku dla dziecka, płodu rozwijającego się w łonie matki, że większość nowotworów jesteśmy w stanie skutecznie leczyć i bezpiecznie zarówno dla dziecka, jak i dla matki. I chociaż jest pewna taka niewiadomo co do tych następstw, niekorzystnych następstw, powikłań odległych, to chcę też uspokoić, że my już trochę tych danych mamy, że one nie są na pewno jakieś bardzo poważne i straszne. I pragnę zwrócić uwagę, że nawet jeśli one występują, to co my mamy po drugiej stronie? Po drugiej stronie mielibyśmy zakończenie ciąży, także nie byłoby tego człowieka w ogóle. Dlatego sądzę, że no to, co robimy, ma głęboki sens i tutaj ta służba tym pacjentkom chyba nie powinna budzić żadnych wątpliwości.
7: Kiedy następne spotkanie w ramach tego gremium?
8: Planowany jest w przyszłym roku, ale jeszcze w tym roku, nie, przepraszam, teraz jest jesień, to na początku przyszłego roku w ogóle INSIP, jako my jako grupa spotkamy się w Paryżu, także niezależnie od takiego mniejszego spotkania, jak to wczorajsze, to cała po prostu grupa INSIP regularnie raz do roku się spotkamy, tak żebyśmy mogli nie tylko mailami, nie tylko na platformie, ale także na żywo wymienić te nasze wszelkie uwagi, poglądy, spostrzeżenia.
7: Tak, to ja wyjdę troszeczkę poza główny temat naszej rozmowy. Co za uroczystość odsłonięcia dzwonu życia?
8: To, bo właściwie tak trochę połączyliśmy dwie uroczystości. Dzwon życia to jest taki symboliczny dzwon. To jest z USA przyszła ta tradycja, że kobieta, która zakończyła leczenie onkologiczne, a tak naprawdę można powiedzieć, że została już wyleczona, uderzając w ten dzwon, to taki sobie wisi dzwon. Już teraz także w naszym szpitalu, zresztą pierwszym szpitalu nieonkologicznym, także pierwszym szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, któremu Fundacja Pokonaj Raka przyznała ten dzwon za pewien wkład w leczenie onkologiczne, wcale nie tylko kobiet z nowotworami w ciąży, to kiedy kobieta jest wyleczona, trzykrotnie uderzając w ten dzwon, czy poruszając jego sercem, jak w pewien sposób odzwania, czy komunikuje światu tu, że pokonała raka, że została wyleczona z choroby nowotworowej.
7: Bardzo panu dziękuję, gratuluję inicjatywy i także dziękuję w imieniu słuchaczy za poświęcony nam czas. Profesor Jacek Sieńko, kierownik drugiej katedry i kliniki położnictwa ginekologii i ginekologii onkologicznej Szpitala Klinicznego imienia Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. Warszawski Uniwersytet Medyczny był z nami. Dziękuję.
8: Dziękuję państwu, dziękuję panu.
7: Szanowni państwo, to była audycja, której wydawczynią była Maria Mroczkowska, realizatorką dźwięku Karolina Kubicka. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszę się z państwem jutro w niedzielnym magazynie punktualnie o godzinie 12:00 i tam będzie między innymi życie w zdrowiu między 14 a 15:00, a dziś w życiu, właściwie nie, to już jutro, w życiu w zdrowiu, myślę, że także temat, który państwa bardzo zainteresuje. Chirurgia plastyczna, czym jest, bo to nie tylko dział chirurgii i medycyny estetycznej, to przede wszystkim chirurgia postoparzeniowa, bardzo istotny segment, jeśli chodzi o medycynę. Bądźcie państwo z nami, informacje.
9: Seria tragicznych, wręcz dramatycznych wydarzeń wstrząsnęła polską szkołą i polską debatą publiczną w mijającym tygodniu. O tym, co dzieje się w szkołach, jak zapewnić bezpieczeństwo, ale też o przyszłości polskiej szkoły, jak ona miałaby wyglądać, będę rozmawiać już po informacjach TOK FM o 19:00 z dr Igą Kazimierczyk, pedagogzką, działaczką społeczną i edukacyjną. Anna Wacławik, zapraszam na wywiad pogłębiony.
10: Autopromocja.
11: Czego nie mówi nam o sobie szkoła w chmurze? Hasła o nauce wolnej od presji sprawdzianów, bezmyślnego siedzenia w ławkach i przestrzeni na rozwijanie własnych pasji to tylko jedna strona tego systemu. Kto jest odpowiedzialny za edukację dzieci, które porzuciły tradycyjne szkoły na rzecz tej internetowej? I co powinni wiedzieć rodzice, zanim zdecydują się na taki krok? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Dzieci w chmurze. Edukacja domowa w Polsce. W spółce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TokFM i na YouTubie.
10: Autopromocja.
4: Reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
19: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
20: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
19: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
21: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Kolejny atak sił powietrznych Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy wschodnich województw w Polsce otrzymują alerty RCB. Prezydent Donald Trump sugeruje tymczasem, by ukraińskie władze zorganizowały nowe prezydenckie wybory. Chłodna będzie noc, rozpoczyna się sezon grzewczy. Strażacy apelują ponownie o regularne czyszczenie kominów. Minęła 19. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwa rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni powietrznej Polski, operuje nasze lotnictwo. Do 20 wzrosła z kolei liczba osób, które zginęły w porannym ataku wojsk rosyjskich na Zaporoże. Siły Kremla rzuciły 5 kierowanych bomb lotniczych, które uderzyły m.in. w wielopiętrowe bloki. Trwa akcja ratowników. Spod gruzów udało się ocalić do tej pory 3 osoby. Bardzo trudna sytuacja jest w Kijowie, gdzie alarm zwiastujący drony uruchamiany był 5-krotnie. Uszkodzona została infrastruktura krytyczna, co doprowadziło do wstrzymania pracy metra i wyłączenia tramwajów i trolejbusów w niektórych dzielnicach. Były też problemy z dostępem do wody. A Donald Trump zabrał głos ponownie w sprawie wojny w Ukrainie. Amerykański prezydent powiedział kilkanaście minut temu, że Wołodymyr Zełenski mógł wiele razy zakończyć wojnę. Czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Do słów amerykańskiego przywódcy będziemy jeszcze wracać. Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów sadzy. Stanowią one ponad połowę wszystkich pożarów budynków mieszkalnych w Polsce. Dlatego tak ważne są okresowe przeglądy i regularne czyszczenie przewodów kominowych.
22: Komin raz na jakiś czas trzeba wejść na dach i przeczyścić.
23: Co roku jest czyszczony. Muszę się czuć bezpiecznie. Już kominiarz mnie zapisał w kalendarzu i co roku się przypomina.
24: I przychodzi.
23: Tak jest.
25: No akurat ja mam brata kominiarza, także nie, to nie ma problemu. Po rodzinie to wiadomo, że przyjedzie i wyczyści co sezon, jak trzeba.
6: Strażacy przypominają, że właściciele domów ogrzewanych węglem, drewnem czy peletem takie czyszczenie kominów powinni robić nawet 4 razy w roku. Jeśli chcemy dwukadencyjności, to nie zaczynajmy od samorządów, ale od siebie, powiedział lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz podczas posiedzenia Rady Naczelnej swojej partii. Wicepremier i szef MONU zapowiedział, że jeśli projekt ustawy znoszący dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie uzyska poparcia, to PSL zaproponuje dwukadencyjność dla posłów i senatorów.
26: Nie może być tak, że gospodarze małej gminy będą mieli ograniczoną kadencję, a reprezentanci, którzy uchwalają prawo, będą w żaden sposób nieograniczeni. Oczywiście do tego jest potrzebna zmiana konstytucji, ale ustawa, która zmienia konstytucję, jest możliwa przecież do wniesienia do Sejmu. Takie sytuacje w historii Polski miały miejsce.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że nie chodzi o szantaż polityczny.
26: To nie jest żaden szantaż, to też żeby nie zostało tak odebrane, że jak ktoś nie zagłosuje w Sejmie za zniesieniem kadencyjności, tylko to jest miara sprawiedliwości tak naprawdę, bo nie może być tak, że zaczyna się nie od siebie, tylko zaczyna się od innych.
6: Dwukadencyjność w samorządach obowiązuje od wyborów lokalnych przeprowadzonych w 2018 roku. Koniec z rozdzielaniem rodzin na rowerach. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmianę przepisów dla najmłodszych rowerzystów. W tej chwili dziecko poniżej 10 roku życia może jeździć na rowerze pod opieką dorosłego, ale zgodnie z prawem jest traktowany jako pieszy. Teraz się to zmieni i dzieci zamiast po chodniku będą mogły jeździć z opiekunami po ścieżkach rowerowych. To przełomowa zmiana, ocenia Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
0: Naprawdę trudno mi wytłumaczyć sens tego przepisu, że dziecko jest piesze, a opiekun jest kierującym. Więc wreszcie może rodzice nie będą się obawiać, że za tego typu jazdę będą ewentualne jakieś kary. I tu nie myślę o karach tylko mandatowych, tylko o konsekwencjach ubezpieczeniowych.
6: Dodatkowo resort infrastruktury chce, żeby na kartę rowerową mogły zdawać już 9, a nie 10-latki. Sam dokument w przyszłości ma być dostępny w aplikacji mObywatel. Krajowy trening rodzinny. Wspólna akcja resortów edukacji i spraw wewnętrznych odbędzie się w kolejną sobotę w całej Polsce. Chodzi o przygotowanie całych rodzin, w tym dzieci, na sytuacje kryzysowe, z którymi możemy mieć i mamy już do czynienia. Na przykład sytuacje zagrożenia atakiem z powietrza. Jak mówi Marina Hulia z inicjatywy Dzieci z Dworca Brześć, w polskich szkołach są dzieci, które znają wojnę z Ukrainy, Czeczenii.
1: Pojawia się temat wojny, ponieważ każde dziecko, nawet to, które nie przeżyło wojny, moje dzieci z Czeczenii, słyszeli te opowieści. I teraz to wraca. W tym bezpiecznym kraju nagle, tuż obok, za miedzą, też jest wojna. Te dzieci obcują z dziećmi z Ukrainy i bardzo wiele moich dzieci przyjaźni się z dziećmi z Ukrainy. Więc to jest taka powtórka zła, niedobra. Ogromnie się boją, żeby nie powtórzył się Grozny, żeby nie powtórzyła się Piwnica, żeby nie powtórzył się ten horror, który one przeżyły, kiedy były małymi dziećmi.
6: Krajowy trening rodzinny zorganizowany zostanie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA. Dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, skompletować pakiet uczniowski czy przyćwiczyć zachowanie po usłyszeniu sygnału alarmowego. Ponad 100 filmów będzie można zobaczyć na tegorocznym American Film Festival we Wrocławiu, a organizatorzy szukają właśnie wolontariuszy. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października, mówi Staszek Abramik z festiwalu.
2: Zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego.
6: American Film Festival potrwa od 17 do 22 listopada we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty, a do 6 grudnia część programu będzie dostępna również online. Wieczorem i w nocy w większej części kraju pochmurno, rozpogodzenie na zachodzie, na wschodzie i południu z kolei deszcz, ale i najcieplej, do 11 stopni tej nocy na Podkarpaciu, 10 na Suwalszczyźnie, 9 na Mazowszu, 7 na krańcach zachodnich i nad morzem. Jutro więcej słońca niż dziś i przeważnie od 12 do 15 stopni.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dobry wieczór Państwu, Anna Wacławik, wywiad pogłębiony i zgodnie z zapowiedzią sprzed informacji TOK FM teraz Państwa i moją gościnią jest doktor pedagogiki Iga Kazimierczyk. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
9: Nauczycielka, działaczka edukacyjna, autorka książki Nuda szkolna i jej oblicza, a także adiunkt w Uczelni Korczaka Akademii Nauk Stosowanych i prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. Gdy umawiałyśmy się na rozmowę, myślałam, że trochę inaczej będzie wyglądała, ale jednak to, co działo się w tym tygodniu, zmodyfikowało temat naszej rozmowy, bo jednak seria tragicznych również w skutkach wydarzeń w szkołach, mam na myśli serię ataków, musi nas zatrzymać. W namyśle nie o tym, jaka będzie polska szkoła, tylko jaka jest dzisiaj polska szkoła. Czy jest miejscem bezpiecznym? To już wiemy, że nie. Byłoby to chyba pytanie naiwne. Ale jednak może zacznę od pytania, czy uważa pani, że powinniśmy w ogóle podawać takie informacje do wiadomości publicznej, bo po ataku w Ostrołęce dosłownie następne dni przyniosły kolejne incydenty, w tym tragiczne w skutkach, bardzo tragiczne. Więc to jest oczywiście pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy.
3: Z tym rzeczywiście należy zachować szczególną ostrożność, z tym podawaniem i komentowaniem informacji o tego typu incydentach, dlatego że funkcjonujemy w rzeczywistości platform i mediów algorytmicznych, które niestety bardzo mocno premiują takie treści, które są czasem straszne, trudne i okrutne. I to jest chyba apel do wszystkich z nas, którzy to komentują albo oglądają te komentarze. To jest trochę kwestia naszej odpowiedzialności za słowo oraz za niepodawane słowo i niekomentowane słowo. Kwestia naszej odpowiedzialności dorosłych, rodziców, nauczycieli, dziadków, wujków, przyjaciół i przyjaciółek młodych ludzi, Powstrzymajmy się od komentowania tego typu spraw, powstrzymajmy się od podawania tych informacji dalej, powstrzymajmy się też od moralnego oburzenia i moralnej paniki, dlatego że to są dokładnie te komunikaty, które nakręcają te spirale, które pokazują, że takie rzeczy się dzieją i niestety w pewnym sensie też normalizują tego typu rzeczy. Dajmy działać służbom, dajmy pracować na miejscu nauczycielom. Nie wykorzystujmy tej sytuacji jako kolejnego pretekstu do ataku na szkołę, bo naprawdę to nie bierze się stąd, że nauczyciele są tacy, a nie inni. Tutaj ta złożoność problemów jest dużo, dużo większa.
9: Mam nadzieję przynajmniej, że ta dyskusja, która musi się odbywać, publiczna, chyba nie będzie jednak wycelowana w nauczycieli akurat, bo jak wiadomo, te przyczyny tego rodzaju incydentów są złożone. Mogę powiedzieć, no może nie tylko szkoła jest za to odpowiedzialna, bo szkoła jest ważną częścią życia młodego człowieka, no ale jednak on w jakimś domu wyrasta, coś tam ogląda, żyje w jakiejś rzeczywistości mediów społecznościowych. Żyjemy chyba wszyscy też w rzeczywistości, gdzie w jakiś sposób przemoc jest internalizowana.
3: I normalizowana, tak? Staje się też... Zwłaszcza kiedy przywołamy takie zjawisko dziwne, jak pato streaming, to ta przemoc zamienia się też w rozrywkę. Ona staje się też takim abstrakcyjnym doświadczeniem. Ono się też emocjonalnie tym, którzy to oglądają, rozdziela z faktyczną krzywdą czy doznaniem jakichś trudnych emocji, w ogóle trudną sytuacją. Więc tym bardziej na to warto zwracać uwagę i mieć też z tyłu głowy realne zjawisko radykalizacji młodych osób, bo tu już nie mówimy tylko o tym, że jest to duża podatność na dezinformację. Młode osoby, które jeszcze nie zawsze mają możliwość racjonalnej analizy, nie zawsze mają wiedzę i kompetencje do tego, żeby pewne fakty oceniać. Więc dlatego tutaj ta podatność młodych na dezinformację jest bardzo wysoka, ale to jest już i inny rodzaj problemu, to znaczy mamy dramatyczny kłopot z tym, że młodzi stają się bardziej radykalni, dlatego że są bardziej podatni na radykalizację i temu absolutnie nie pomagają media algorytmiczne, które tak jak wcześniej, na to wcześniej zwracałam uwagę, bardzo lubią treści radykalne, więc jakby zanurzeni w tej rzeczywistości młodzi trafiają na takie treści, które trafiają na nich.
9: Gdy analizowano przypadki ataków tego rodzaju w Stanach, z tego co pamiętam, to nie dało się wysnuć jakiegoś jednego uogólnionego obrazu osoby, która posuwa się do tego rodzaju agresji, czasami w skrajnej bardzo formie. Natomiast było kilka cech, które tych sprawców łączyły. Poczucie krzywdy i poczucie odrzucenia, niezależnie od tego, z jakiego środowiska taki młody człowiek się wywodził, czy z jakiegoś wykluczenia, ze środowiska wykluczonego społecznie, czy też z dobrego domu, to gdzieś tym wspólnym mianownikiem było odrzucenie rówieśnicze na przykład. Byli to też często sprawcy w jakiś sposób w kryzysie psychicznym, z tendencją do autodestrukcji, także tego rodzaju forma, czy tego rodzaju zachowania gdzieś tam w drugim planie były czymś, co nazywane jest czasami rozszerzonym samobójstwem, ale to jak wiadomo nie jest to żadne samobójstwo, tylko jest to po prostu zabójstwo najczęściej, ale było rozumiane przez sprawców jako rodzaj wariantu czegoś takiego. I do tego dochodzi jeszcze poszukiwanie statusu według niektórych badaczy i kryzys męskości.
3: Tak, no to są wszystko czynniki ryzyka. Ja komentując to, o czym pani redaktor mówi, powiedziałabym, że tutaj rola szkoły jest jednak bardzo ważna, dlatego że też mamy badania, które pokazują, że wartościowa relacja z dorosłymi, którzy są w szkole, z nauczycielami, jest takim czynnikiem, który radykalizację i który przejawy agresji może lekko niwelować. To nie jest tak, że to w zupełności wystarczy, żeby młodzi się nie radykalizowali i żeby te deficyty, z którymi przychodzą, chodzą do szkoły, były w zupełności wyrównane, ale wiemy, że szkoła może być takim środowiskiem, które lekko to zmiękcza, które też pomaga w takich momentach, kiedy pojawiają się wszystkie te czynniki, o których pani redaktor wspomniała. No i to jest rzeczywiście moment, w którym chyba powinniśmy naprawdę na serio pomyśleć o szkole jako o instytucji, która powinna być takim miejscem, które buduje odporność społeczną, które naprawdę niweluje różnice, z którymi młodzi ludzie przychodzą z domu. Dlatego, że przez lata myśleliśmy o tej wyrównującej funkcji szkoły w kontekście obiadów i umiejętności czytania i pisania. Ale to jest taki pomysł raczej z XIX wieku albo z pierwszej połowy XX. Natomiast dzisiaj te deficyty mają zupełnie inny charakter. Te deficyty mają charakter ogromnego czasem zaniedbania emocjonalnego, odczuwanej subiektywnie pustki, czy właśnie takiej izolacji społecznej. I to szkoła jako środowisko, bo szkoła jest środowiskiem, to nie jest tylko formalna instytucja, jako środowisko może aktywnie i bardzo skutecznie przeciwdziałać takiemu wykluczeniu i takiemu poczuciu, że aha, to ja nigdzie nie należę i nikt mnie nie lubi, nie szanuje i nikt o mnie nie myśli.
9: Państwa i moją gościnią jest dr Iga Kazimierczyk, pedagogka, nauczycielka i działaczka edukacyjna. Rozmawiamy o szkole w kontekście wydarzeń zeszłego tygodnia, ale też o tym, jak właściwie szkoła przyszłości powinna wyglądać i czy szkoła jest nam jeszcze do czegoś potrzebna. Za chwilę po informacjach TOK FM o 19:20 wracamy do rozmowy.

0: Autopromocja.
1: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00 Dominika Wielowiejska.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
4: Odbiera dziecku moc.
3: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi.
5: Docenianie. Daje dziecku moc.
3: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
4: Odbiera dziecku moc.
3: Potrafi ranić. Wsparcie.
5: Daje moc.
3: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
4: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
6: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
7: Pokaż.
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga.
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 19.20, Filip Kakusz, informacje TOK FM. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje o prewencyjnym operowaniu lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze, ponieważ trwa kolejny atak z powietrza wojsk rosyjskich na Ukrainę. Mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Policja zatrzymała dziś po południu 21-letnią kobietę, która raniła 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze Północ. Jedna z ranionych kobiet trafiła do szpitala, jej życie nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwie pozostałe nie wymagały hospitalizacji. Donald Trump zarzuca Wołodymyrowi Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Dodał, że powiedział Zełenskiemu, by nie prowadził ataków na cele związane z produkcją oleju napędowego, ale ukraiński przywódca i tak to robił. Trump dodał, że Zełenski miał też wiele okazji, by zakończyć wojnę z Rosją i czas, żeby Ukraińcy wybrali nowego prezydenta. Krista Pike, która przeżyła próbę egzekucji w więzieniu, została wypisana ze szpitala i wróciła do więzienia, gdzie ponownie otrzymuje pomoc medyczną. Pike po nieudanej próbie odzyskała przytomność po 6 dniach, a jej obrońca wnioskuje o zmianę wyroku na dożywocie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Druga część wywiadu pogłębionego. Anna Wacławik i moja i Państwa gościni dzisiaj dr Iga Kazimierczyk, pedagożka, nauczycielka, działaczka edukacyjna. Rozmawiamy o szkole, o tym, co dzieje się w szkole, o tym, pod jaką presją szkoły się znalazły, również w kontekście tego, co działo się, również w kontekście tragicznych wydarzeń z mijającego tygodnia. Czy pani zauważa wzrost agresji w szkole, i teraz już nawet nie mówię o tej od dawna dyskutowanej przemocy rówieśniczej i o tym, w jaki sposób placówki próbują się z tym problemem uporać, coś, co właściwie zostało znormalizowane albo co jest często traktowane jako no trudno, tak już jest i nic z tym nie zrobimy, ale wzrost takiej agresji, której nie znaliśmy wcześniej, czyli tego rodzaju no, masowych ataków, czy też ataków planowanych na masową skalę, to jest nowe zjawisko.
14: Tak, to jest nowe zjawisko, kiedy rzeczywiście ta agresja jest agresja, przemoc, te czyny są czymś tak drastycznym. Do tej listy dodałabym jeszcze przemoc, której nie widać, to znaczy przemoc, która dzieje się w świecie cyfrowym, która wcale nie jest wirtualna, bo ona dzieje się naprawdę. I to jest również nowa rzeczywistość. Ci z Państwa, którzy chodzili do szkoły w latach 60., 70. albo nawet 90., no wszyscy pamiętamy, że szkoła bywa taką przestrzenią, która nie zawsze jest przyjazna i ta agresja tam się pojawiała, ale w tych latach, o których wspominam, od tej agresji można się było odciąć. To znaczy wracało się do domu i było się w świecie, który był względnie, czasem też nie był bezpieczny, ale jednak była większa szansa na to, żeby jednak się od rówieśników, którzy dręczyli, odciąć. Dzisiaj nie można się od nich odciąć, dlatego że rówieśnicy, którzy dręczą, dotrą do swojej ofiary w każdej sekundzie, również niestety wykorzystując do tego nowe narzędzia AI, są w stanie wykonać bardzo straszliwe akty krzywdzenia sieciowego. Mówię tutaj oczywiście o filmach, które są montowane, czy o fałszywych zdjęciach, które wywołują autentyczną krzywdę i są autentyczną, okrutną, straszną przemocą. Także że rzeczywiście coś się stało. To znaczy nie możemy mówić, że przemoc w szkole była zawsze. No dobrze, ale jeśli była zawsze, a teraz jest jej więcej, to zdaje się, że jesteśmy w momencie, w którym naprawdę musimy pomyśleć o tym, jakie szkoła ma zadania i może przestać szkołę rozliczać tylko z tego, jak uczniowie zdają egzamin ósmoklasisty, jak zdają maturę, bo to wygląda na to, że w tej chwili jest jakaś tylko część tych zadań szkoły. Zresztą szkoła od zawsze jest instytucją, która uczy, ale i wychowuje. A w związku z tymi sytuacjami, o których rozmawiamy teraz, wydaje się, że te funkcje, te działania i aktywności wychowawcze nie powinny być traktowane już dłużej marginalnie, tylko powinny być tymi aktywnościami, które są pierwszorzędne i pierwszoplanowe.
13: Ja właśnie zaczynam się zastanawiać, bo tak jak mówię, pierwotnie to był temat naszej rozmowy, czy szkoła w ogóle nadal ma sens? I w jakich obszarach, bo sztuczna inteligencja nam wszystko załatwia.
14: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony w zasadzie nie, tak nawet radykalnie nie. To znaczy sztuczna inteligencja zwalnia nas z wysiłku poznawczego i idealnie wpisuje się też w taki mechanizm działania szkoły. To znaczy sztuczna inteligencja pomaga w szkole zdobywać jeszcze więcej punktów i jeszcze bardziej cisnąć na wynik i na efekt.
13: Ale pani doktor wie, że to jest takie trochę funkcjonowanie w fikcji. Znaczy tak. Ja oczywiście prowokacyjnie to pytanie zadałam, ale ponieważ zdarzało mi się też mieć kontakt ze studentami w wyższej uczelni, to po prostu bez pudła rozpoznawałam prace, które napisała mi sztuczna inteligencja. I miałam ochotę po prostu wrzucić sztucznej inteligencji te prace i powiedzieć, napisz odpowiedź. Mhm. Więc w tym sensie funkcjonujemy w pewnej fikcji. Ja mówię o studentach szkół wyższych, którzy teoretycznie są już ukształtowanymi dorosłymi, młodymi dorosłymi, no którzy jednak powinni przynajmniej zdawać sobie sprawę z tego, że to widać. Natomiast dziecko, czy też młodzież, która będzie po prostu ułatwiać sobie życie, bo wtedy nie siedzi się godzinami nad książkami, nie jest się osobą zawaloną pracą domową, której końca nie widać, no to oczywiście, że wybiorę łatwiejszą ścieżkę.
14: Tak, tylko sztuczna inteligencja i takie jechanie na skróty to pomoże nam jako osobom uczącym się maksymalizować wynik, ale kiedy mówimy w kontekście szkoły, zwłaszcza teraz, kiedy sztuczna inteligencja naprawdę przejmuje od nas część zadań poznawczych i naprawdę może nam się wydawać, że ona za nas myśli, to zadaniem szkoły jest uczenie takich absolutnie podstawowych umiejętności, synteza, dedukcja, analiza, żebyśmy naprawdę starali się myśleć jak ludzie, bo my nie będziemy szybciej myśleć niż AI. Nie będziemy szybciej produkować odpowiedzi, ale to, co odróżnia nas od modeli językowych, to umiejętność łączenia wątków, szukania kontekstów, poszukiwania głębi, nadawania sensu, wartościowania pewnych informacji.
13: Wątpliwości, jak mówi profesor Joanna Tokarska-Bakiew.
14: Otóż to, stawiania pytań, prawda? To przy takim łatwym dostępie odpowiedzi na pytania, których nawet jeszcze nie zdążyliśmy zadać, bo tak też przecież pracują modele językowe, te umiejętności też takie związane z systemem wartości, tak, no bo w którymś momencie też musimy powiedzieć, czy to ma sens, czy to jest mądre, czy to jest dobre. To są zadania szkoły. I powiem to z ogromnym żalem, mimo tego, że mamy wspaniałych nauczycieli, nie bardzo w szkole mamy przestrzeń na to, żeby z uczniami poszukiwać, analizować, dochodzić do sensu, sprawdzać, wątpić, pytać, szukać, nie wiedzieć. Dlatego, że przytłoczeni presją egzaminacyjną, no niestety idziemy na wynik i na końcowy efekt, a nie na proces.
13: A teraz jeszcze ten efekt będzie skłamany.
14: I będzie nie nasz, więc szkoła, która czasem bywa fikcją, bo na przykład kupowanie korepetycji też jest

0: bo tam potrzeba jak najwięcej tych sprawdzania tych naszych umiejętności. Kto w ogóle będzie wychodził z takiego systemu, jeżeli on nie zostanie szybko zreformowany? I co później zweryfikuje faktycznie umiejętności takiego człowieka na rynku pracy, czy w ogóle w dorosłym życiu?
1: Mhm. No i tutaj doszłabym do takiego smutnego wniosku, że to, o co pani redaktor w tej chwili pyta, co ja słyszę w tym pytaniu, to jest jakaś sensowna reforma całego systemu, która powinna nastąpić już dawno. I nie mówię tutaj o korekcie podstaw programowych, bo one, te korekty zawsze są sensowne i nigdy nie zaszkodzi ich robić, jeśli one są w dobrym kierunku. Ale to, o czym w tej chwili rozmawiamy, to jest rzeczywiście jakaś fundamentalna przebudowa systemu. Ale to się nie wydarzy.
0: Z uwzględnieniem nowych narzędzi, tak, które się pojawiły.
1: Tak,
0: ale niezależnie od szkoły.
1: Ale to się nie wydarzy.
0: Nie wydarzy się.
1: Nie wydarzy.
0: To mało optymistyczne.
1: Z kilku prostych powodów. I to nie do końca chodzi tylko o jakąś wolę czy sprawczość polityczną. Tylko tutaj niestety tym kamykiem w bucie jest nasza polska polaryzacja. I część z Państwa pewnie nie śledziła tej dyskusji, ale ci, którzy siedzą w branży edukacyjnej, pod koniec wakacji bardzo ekscytowali się i tutaj się emocje zapalały w kontekście dziennika elektronicznego. Warto, nie warto, dobry, niedobry. My nawet w tak prostym technicznym rozwiązaniu nie potrafiliśmy się jako społeczeństwo dogadać. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest niedobry pomysł. Prosta, techniczna nowinka, tak? Umiemy w e-obywatela, umiemy w różne inne portale, które obsługują nasze zdrowie, a nagle się okazało, że z dziennikiem by nam nie wyszło. Więc jakakolwiek dyskusja o celach, kierunkach, zadaniach systemu szkolnictwa w obecnej rzeczywistości, w której jesteśmy w stanie pokłócić się dosłownie o wszystko, nawet o obiady i to, że dzieci kilka razy w tygodniu mają jeść posiłki roślinne, powoduje, że ja jestem niestety radykalną pesymistką, że tutaj żadnego ruchu nie będzie, że będziemy tkwić w pozornych zmianach, w mikrotechnicznych ingerencjach, ale tak naprawdę na system nie będzie to miało absolutnie żadnego przełożenia.
0: Albo będziemy przy jakiejś bardziej zdeterminowanej władzy tkwić w szkole, która będzie wychowywać obywatela na wzór i podobieństwo swoje.
1: To też już się nie wydarzy. To możemy akurat powiedzieć, że optymistycznie, dlatego że do tego potrzebni są zmotywowani trochę jak w wojsku i w szeregu nauczyciele. Próbował to robić jeden z ministrów, który nauczycielom wyznaczał jakieś normy i standardy, ale nauczyciele są wypaleni i również trochę mentalnie odchodzą od inwestycji w ten system. Jeśli jesteśmy w takim miejscu, w którym 38% nauczycieli, to są badania opublikowane w zeszłym roku, Talis mówi, że czują się w tym systemie pozostawieni sami sobie. Że nikogo nie obchodzą, nikogo nie obchodzi ich praca i tak naprawdę ze wszystkimi problemami muszą sobie radzić sami, to niezależnie od tego, jaka władza przyjdzie i cokolwiek by nauczycielom kazała zrobić, to nauczyciele, szanując już swój czas, swoje zaangażowanie, też swoje zasoby emocjonalnie, no bo ileż można nieść kaganek oświaty i być siłaczką, takich zmian dekretowanych z poziomu ministerstwa nie poniosą. To znaczy szkoła w tej chwili jest takim miejscem, które trwa, bo jest duże, to jest ogromna instytucja, zaraz za wojskiem i kościołem taka największa w państwie, więc spokojnie, proszę państwa, to się nie rozpadnie. Ale pomału już też jako społeczeństwo zaczynamy sobie kupować ekstra bilety i ekstra miejscówki, żeby z tego systemu gdzieś wychodzić. Czy edukacja prywatna, czy edukacja, nie edukacja, edukacja domowa, czy po prostu trwanie w tym systemie, no bo gdzieś te dzieci muszą być, ale tak naprawdę o ich edukację zatroszczymy się na korepetycjach albo zajęciach dodatkowych, więc ten system troszkę się rozmontowuje od środka.
0: Myślę sobie o tym, gdzie szkoła nadal ma sens. Tydzień temu rozmawiałyśmy o nauczycielach właśnie z profesor Joanną Tokarską-Bakir. Ona mówiła o trzech idealnych cechach nauczyciela, czy też właśnie o tych niezastępowalnych cechach nauczyciela, że to jest osoba, która sama potrafi się uczyć, ze swoich doświadczeń czerpać, która obdarza ucznia uwagą jako jeden z priorytetów, nie wynik wypluty teraz już przez sztuczną inteligencję, tylko samą osobę, z którą ma do czynienia, młodą osobę i ewentualnie wyposaża tych swoich uczniów w skuteczne środki.

0: środki niemożliwe do zdobycia inaczej, to chyba trochę to, o czym pani już przed chwilą powiedziała, jakaś zdolność krytycznego myślenia, analizowania, stawiania pytań, mania wątpliwości. Może te jednostki, które czują się zostawione same sobie, tak sobie myślę, gdybym odpukać, na szczęście powiem, to nie jestem w tym miejscu, ale gdybym była, może bym myślała, że tutaj muszę znaleźć sobie schronienie w takim działaniu i nawet w jednym, dwóch uczniach z mojej własnej klasy, którzy są zainteresowani czymś takim. Wiem, że to nie brzmi najlepiej, bo gdzie cała reszta tychże samych uczniów, ale co robić w takiej sytuacji?
1: To jest słuszny wątek i bardzo cenna uwaga, że dla nauczyciela też takim wzmocnieniem w pracy, i to jest wzmocnienie, które jest sprzężeniem zwrotnym, bo to się w każdym momencie, w każdej interakcji podwaja, potraja. Jest relacja z drugim człowiekiem, naprawdę. To znaczy, to nie są żadne new age'owskie opowieści o tym, że to jest ważne. Również wiemy to z badań, że relacje jest czymś, co napędza edukację, że o nawet wydajności dydaktycznej, czy nauczyciel jest sprawny, czy nie, decyduje o tym klimat klasy, a nie to, czy ktoś zada 7, 15 czy 70 kartkówek. Tylko wróciłabym do tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, o tym, że nauczyciel może i powinien być tą dorosłą osobą, która jest gotowa do reakcji, tylko znowu pesymizm. To może się wydarzać z dużym trudem, jeśli 65% nauczycieli mówi, mamy za dużo obciążeń zawodowych. Nie czujemy się gotowi do tego, żeby wejść w te role. A warunkiem reakcji i dostępności emocjonalnej jest to, że ja jako nauczycielka mam w sobie gotowość, żeby podejść do dziecka i zapytać, co się dzieje, w czym mogę ci pomóc. Patrz, jestem. Chcesz porozmawiać? Mamy na to czas. Nauczyciele są przeciążeni, bo faktycznie i fizycznie nie mają tego czasu, żeby na chwilę stanąć na korytarzu i z dzieckiem porozmawiać.
0: Doktor Iga Kazimierczyk, pedagogka, nauczycielka, działaczka edukacyjna, autorka książki Nuda szkolna i jej oblicza, jest Państwa i moją gościnią. Za chwilę, czyli po informacjach TOK FM o 19:40, wracamy do rozmowy.

0: Autopromocja.
1: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie wybieramy się z Wojciechem Jagielskim do Nepalu. Gdy w 2015 roku ten kraj nawiedziło trzęsienie ziemi, świat wykazał się niespotykaną solidarnością. Jak ta solidarność, sprawiedliwość klimatyczna wygląda ponad 10 lat później, gdy Nepal podnosi się po katastrofalnej powodzi spowodowanej oberwaniem lodowca w Himalajach? Jak znosi skutki wojny, którą Donald Trump rozpętał w Iranie? O tym porozmawiamy w Globalnym Popołudniu w niedzielę tuż po godzinie 16.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk
3: a?
4: I wygraną.
3: A?
4: Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 19.40, Filip Kekusz, informacje Tok FM. Prewencyjny charakter mają działania lotnictwa nad wschodnią Polską. Samoloty wojskowe zostały poderwane, bo trwa atak Rosjan na Ukrainę. Alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy podkarpackiego i lubelskiego. Kolejny raz przełożone zostały wybory parlamentarne w autonomii palestyńskiej. Prezydent Mahmud Abbas przesunął je z listopada tego na wrzesień przyszłego roku. Mają odbyć się razem z wyborami prezydenckimi. Abbas tłumaczy, że zorganizowanie głosowania jest niemożliwe ze względu na działania Izraela na palestyńskich terytoriach. Szef izraelskiej dyplomacji te zarzuty odrzuca. Kolejny raz rebelianci Huti z Jemenu zaatakowali rakietą lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie. Jest kilkudziesięciu rannych, co najmniej 5 z nich trafiło na oddział intensywnej terapii. Po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Niektóre linie anulowały połączenia do poniedziałku. Personel dyplomatyczny w niektórych państwach jest wzywany, by nie korzystał z lotniska przez tydzień. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Trzecia część wywiadu pogłębionego. Anna Wacławik i Państwa i moja gościni dzisiaj, doktor pedagogiki Iga Kazimierczyk. Rozmawiamy o szkole. To jest temat, który zdominował tydzień, który właśnie się kończy. Teraz próbujemy się zastanowić, w którą stronę w ogóle polska szkoła ma iść. Tak się zastanawiam, zakończyła pani mówiąc, że nauczyciele są przeładowani zadaniami ponad miarę, ale myślę sobie, że może w tym miejscu sztuczna inteligencja może pomóc, może ich odciążyć z części tych zadań czysto administracyjnych. Może mogłaby to być część jakiejś takiej nawet reformy jednostki, skoro na reformę systemu nie mamy szans.
12: Tak, to rzeczywiście to jest jakaś mikroszansa, ale to obciążenie, o którym mówiłyśmy przed chwilą, ono nie jest tylko administracyjne. To nie jest tylko obciążenie związane z biurokracją. Oczywiście to jest też ważny czynnik i to też niedawno ukazały się badania profesor Żydko i doktor Dobkowski pokazujące, że nauczyciele są przytłoczeni również administracyjnie, ale to jest też takie przytłoczenie, które dosyć łatwo jest, tak jak pani redaktor zwróciła na to uwagę, usunąć spod nóg nauczyciela, wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji. Ale to, co jest trudne do usunięcia, to jest i trudne do zniwelowania, to jest obciążenie emocjonalne i koszt emocjonalny pracy. psychologowie mają takie rozwiązania w swoim warsztacie pracy, w którym kiedy zbiorą za dużo emocji od osób, z którymi się spotykają, to muszą też sami przejść przez taki proces, w którym pozbywają się tych negatywnych emocji, czy sami pracują nad tym, że coś w kontakcie ze swoim klientem przeżyli. Nauczyciele czegoś takiego nie mają. A przecież na co dzień spotykają się z trudnościami dziecka, z krzywdą dziecka. To nauczyciele są bardzo często osobami, które widzą przemoc, widzą krzywdzenie, które starają się reagować też na różne trudne sytuacje w rodzinie ucznia. I to jest ogromna praca emocjonalna, która dla całego systemu jest totalnie niewidoczna. My nie nagradzamy nauczycieli za to, że oni się angażują. My ich nagradzamy za to, że oni wypromują olimpijczyków. Albo dobrze matury ich uczniowie zdadzą. Natomiast to, czy ktoś jest naprawdę wydolnym, dostępnym i dobrym pedagogiem, dla całego systemu awansu, oceny, wynagrodzeń, jest kompletnie transparentne.
11: Jak wygląda dzisiaj taka standardowa lekcja w szkole?
12: W zależności od tego, czy mówimy o szkole w dużym mieście, czy o szkole, która jest trochę dalej od dużego ośrodka, bo tu zaczęłabym od tego, że klasy bywają albo bardzo malutkie, albo bardzo duże. I w tych bardzo dużych klasach, no oczywiście jest obiektywnie trudniej, dlatego że po pierwsze mamy coraz więcej dzieci, które mają orzeczenia. I to nie jest tak, że tych orzeczeń wcześniej nie było, tylko my po prostu kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu trochę gorzej traktowaliśmy dzieci. Osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawsze były, ale no wtedy ten system
11: też diagnostyka się rozwinęła.
12: Tak, na pewno rozwinęła się diagnostyka, ale my też jesteśmy troszkę bardziej wrażliwi na indywidualne trudności i potrzeby. Po prostu jako system, też jako dorośli, byliśmy dla dzieci gorszymi dorosłymi. To znaczy krzyczenie na dzieci 40 lat temu było czymś absolutnie normalnym. Przemoc na lekcjach kilkadziesiąt lat temu, tak, to mityczne dawanie linijką po łapkach, było czymś, co nie spotykało się z oburzeniem rodziców. Dzisiaj to się...
11: A nie, klęczenie w rogu nawet było.
12: Odsyłanie do kąta, tak? To jakieś takie naprawdę straszenie jedynkami. To już jest coraz mniej obecne. No bo dzisiaj już wiemy, że różne problemy szkolne wynikają z indywidualnych predyspozycji dziecka. Więc po pierwsze, na lekcji mamy więcej dzieci z orzeczeniami. Orzeczenie oznacza, że nauczyciel, nauczycielka musi dopasować sposób pracy z tym uczniem lub uczennicą do tego, co w tym orzeczeniu jest zawarte. No i tu się pojawia pierwszy problem. Dlatego, że jeśli w klasie ogólnodostępnej tych uczniów orzeczeniowych jest więcej niż w klasie integracyjnej, czyli powyżej pięciorga dzieci, no to zaczyna się wyścig ze samym sobą, dlatego, że bardzo trudno jest dopasować indywidualne tempo, na przykład do siedmiorga dzieci, kiedy mamy ich 20 albo 25 w klasie. Do tego dochodzą również problemy z koncentracją i uwagą, które stają się tak jak trochę alergia, naszą nową powszechną chorobą. Dorośli mają z tym problem, dzieci mają z tym problem. Uwaga i koncentracja są dramatycznie szybko takim deficytem. No więc mamy takich uczniów, którzy z trudnością wytrzymują na lekcji, którzy zostawili w szatni albo w swojej komóreczce, w swojej szafce swoją komórkę, i wiedzą, że dostęp do informacji jest błyskawiczny. I naprzeciwko tych dzieci staje nauczyciel, który naprawdę zaczyna myśleć, czy on jest alfą i omegą, bo musi tych uczniów zainteresować, przekonać, nauczyć, sprawdzić, interweniować, dopasować możliwości swojej pracy do potrzeb dziecka, zauważyć, kiedy coś się dzieje nie tak, być aktywnym, kiedy dzieje się coś nie tak na lekcji. I na to wszystko mamy 45 minut.
11: No to wracam do pytania, jak wygląda ta standardowa lekcja, bo już widzę, że to, że to jest pole minowe, to wiadomo, ale tu mamy po prostu krainę niemożliwości. Albo trzeba naprawdę mieć, nie wiem, jakie kompetencje, żeby próbować to wszystko połapać.
12: Tak. Sześć rąk i siedem par oczu. Nauczyciele już od dawna apelują o takie rozwiązania, które na przykład są obecne w systemie brytyjskim, kiedy w klasie jest po prostu więcej nauczycieli. Brytyjskie szkoły to wcale nie są takie szkoły, w których jest 15 dzieci. Tam klasy bywają naprawdę bardzo liczne i naprawdę bardzo zróżnicowane, gdzie spora część uczniów nawet nie mówi w języku, w którym prowadzona jest lekcja. Tylko nauczycieli, którzy są na tej lekcji, jest więcej. To nie jest jedna osoba, to nie są dwie osoby. Tych osób jest kilka, a uczniowie bardzo często też mają możliwość przemieszczania się nie tylko po klasie szkolnej, ale w ogóle też w przestrzeni pomiędzy salami, bo te sale też nie są tak wyizolowane. Więc tym pierwszym pomysłem, który nauczyciele zgłaszają i o który postulują konsekwentnie od wielu lat, jest zwiększenie liczby nauczycieli, zwłaszcza w młodszych klasach, kiedy my jeszcze nie wiemy, ilu uczniów będzie miało orzeczenie, kto ma specjalne potrzeby, kto ma jakie predyspozycje i możliwości, to tamta liczba nauczycieli zwiększona w klasie na pewno pomogłaby, żeby ta lekcja po prostu była sensowna, wydajna, dobra i komfortowa dla wszystkich.
11: Ja bym się jeszcze wcale nie obraziła, gdyby uczeń mógł uczyć się tego, co go interesuje, trochę jak w amerykańskich szkołach.
12: To na pewno też by pomogło, zwłaszcza na tych późniejszych etapach, kiedy uczniowie już wiedzą, jakie mają możliwości, predyspozycje,
11: kiedy
12: talenty.
11: Potrafią już czytać i pisać.
12: Tak, chociaż z tym też nie do końca jest zawsze tak dobrze. Z tą umiejętnością czytania i pisania, co pokazały nam ostatnie badania PISA, nie jest tak źle jak w innych krajach, ale nadal jest tak, że 1/5 uczniów tak radzi sobie średnio z tą umiejętnością czytania i pisania. Ale rzeczywiście odpowiednia porcja profilowania dla osób, które mają pewne predyspozycje, na pewno by im nie zaszkodziła.
11: To jest coś, czego doczekałam się dopiero na studiach i to też dopiero po pierwszym roku, czyli możliwość wyboru i rozwijania tych kompetencji, które są mocne, a nie wkuwania wszystkiego jak leci, tylko dlatego, że trzeba. Wobec tego wszystkiego, o czym pani mówi i wobec tej naprawdę trudnej rzeczywistości, też braku perspektyw na sensowną reformę, jak pani powiedziała, to do czego ta szkoła dzisiaj jest potrzebna? Czemu ona służy?
12: To są chyba dwa pytania. Czemu ona służy i czemu powinna służyć? Bo służy, to chyba niestety w młodszych grupach temu, żeby dzieci miały gdzie pójść, kiedy rodzice pracują. A powinna służyć temu, żeby dzieci miały gdzie pójść, gdzie rodzice pracują i wyrównaniu tych deficytów, które dzieci przynoszą z domu. I chciałam podkreślić, że to się bardzo często w szkołach dzieje, ale dzieje się to indywidualnym wysiłkiem społeczności i nauczycieli, tych, którzy z tymi dziećmi pracują. Ogromnym wysiłkiem też takim emocjonalnym. W starszych klasach, no, trudno jest się niestety nie zgodzić z takim postawieniem sprawy, że szkoła służy temu, żeby uczniowie sobie gdzieś poradzili w szkole ponadpodstawowej. Tak? Bo nasz system jest skonstruowany tak, że dzieci w tym jednym środowisku tkwią przez 8 lat. Szkoda, że nie mamy gimnazjów, bo tam po 6 roku mogły się jednak już troszkę zindywidualizować i wybrać sobie troszkę bardziej indywidualne ścieżki nauki. No to teraz do 8 klasy dzieci są w jednym miejscu i potem je selekcjonujemy, a tak naprawdę ta selekcja zaczyna się już w okolicach 5 klasy. Bo to już jest ten moment, w którym dziecko musi myśleć, gdzie będzie uczyć się po 8 klasie. Więc szkoła fantastycznie pełni tą funkcję selekcyjną i to mówię bez ironii, bo to też jest jej zadanie, ale tym zadaniem, które szkoła powinna realizować, no to jest znacznie mocniejszy nacisk na te funkcje wychowawcze, wyrównawcze i powiedziałabym nawet w tej chwili socjalizacyjne, czy nawet wręcz resocjalizacyjne.
11: No tak, co jest jakąś diagnozą w ogóle naszej kondycji społecznej. To, co pani powiedziała przed chwilą, równość szans, to jest chyba coś, czy też w ogóle właśnie wyrównywanie pewnych deficytów, szukanie szans na wyrównanie deficytów jest pewnie czymś, do czego szkoła zawsze będzie potrzebna.
12: I ona też została w tym celu wymyślona. Ona została też wymyślona jako instytucja dla dzieci. Oczywiście niektórzy bardzo mocno krytykują ten koncept, taki trochę wymyślony pruskiej szkoły, jako tej instytucji, która tworzy pracownika, ale to była pierwsza instytucja wymyślona dla dziecka, żeby ono właśnie jako dziecko nie szło do pracy, tylko żeby spędzało czas na nauce z rówieśnikami i rówieśniczkami. Więc to jest podstawowe zadanie szkoły, tylko my w którymś miejscu gdzieś się zgubiliśmy i zaczęliśmy szkołę traktować jako takie miejsce wyrównywania szans poznawczych i intelektualnych. To jest ta opowieść lat 90., 2000, żeby się uczyć za wszelką cenę, bo jak się człowiek nauczy, to zdobędzie dobre wykształcenie i świetną pracę. No to
11: też się zmieniło.
12: Nieprawda, tak. To już jest nieprawda. To absolutnie nie zapewnia sukcesu życiowego i też nie wszystkim i nie zawsze zapewniało. Więc powrót do tej idei szkoły, która naprawdę jest tym miejscem, które może pewne dziury zasypać, jeśli nie zasypało środowisko rodzinne albo społeczne, jest w tym momencie jak najbardziej aktualny, zwłaszcza kiedy żyjemy w czasach niepewnych, nie tylko związanych z nową technologią, ale też takich, które dzieją się w linii prostej paręset kilometrów od stolicy Polski, tak? Kiedy mamy świat narastających konfliktów, no to mamy szkołę, nie musimy wymyślać instytucji na nowo, tylko dać tej szkole narzędzia, bo ludzi już ma, narzędzia do tego, żeby stać się dobrą i wydolną instytucją pomagającą budować odporność społeczeństwa.
11: Wracam do początku naszej rozmowy, bo jednak ten tydzień zdominowały straszne wiadomości ze szkół. Jak pani sobie wyobraża zapewnienie bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach w szkołach, zarówno uczniom, jak i nauczycielom? I pytam tutaj nie o to, żebyśmy znowu jakiś kordon policji stawiali przed każdym wejściem albo bramki, jak w Stanach montowali, a może powinniśmy, sama nie wiem.
12: Na pewno to, co wymaga szczególnej uwagi, i to już wiemy po kilka tygodni temu, po przeprowadzonych ewakuacjach w szkołach w województwie lubelskim, kiedy niektóre szkoły przeprowadziły to w sposób prawidłowy, a niektóre szkoły przeprowadziły to w sposób przedziwny i taki rażąco nieadekwatny do tego, co powinny zrobić, że powinniśmy naprawdę bardzo mocno w szkołach przećwiczyć procedury bezpieczeństwa. Ćwiczymy to na wypadek pożarów. Prowadzimy takie w szkołach ćwiczenia, kiedy wiemy, co mamy zrobić, gdzie mamy pójść, jak się mamy ewakuować z budynku. Ale to jest chyba pora na to, żeby te ćwiczenia rozszerzyć również o różne formy ataków. Takich, które w szkołach mogą się wydarzyć, żebyśmy nie wpadali w panikę, tylko wiedzieli, co mamy zrobić, kiedy w szkole jest osoba z bronią, kiedy w szkole jest osoba z nożem, albo kiedy mamy informację o tym, że jest atak dronowy. Bo to są zupełnie różne sposoby reagowania i kompletnie różne procedury zabezpieczania siebie i uczniów w przestrzeni szkoły.
11: Oj, myślę, że to jest bardzo ważny i potrzebny postulat. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Zbliżamy się do Dnia Nauczyciela, stąd też pani obecność w wywiadzie pogłębionym. Trochę inaczej wyobrażałam sobie naszą rozmowę dzisiaj, ale wydarzenia nam podyktowały część programu. Państwa i moją gościnią była doktor pedagogiki Iga Kazimierczyk, nauczycielka, działaczka edukacyjna, autorka książki Nuda szkolna i jej oblicza, a także adiunkt w Uczelni Korczaka Akademii Nauk Stosowanych oraz prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję również.
11: Anna Wacławik, na następny wywiad pogłębiony zapraszam za tydzień po 19:00. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, a teraz o 20:00 informacje w TOK FM.
2: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. Chcę Państwa zaprosić zaraz po 20:00 na spotkanie z Karoliną Kuszlewicz, która to jest autorką wniosku o stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, uchwały dotyczącej zabijania dzików. Zapraszam już po informacjach.

0: Reklama.
1: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przy dłonie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
4: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy Bania z basenami i spa z masażami.
3: Brzmi dobrze.
4: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
5: Co? No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta, wzywa Donald Trump i zarzuca Zełenskiemu, że nie skorzystał z możliwości zakończenia wojny. Pył i hałas. W Łodzi mieszkańcy okolicy nowo budowanego tunelu kolejowego skarżą się na uciążliwości. Do sezonu zimowego przygotowują się ogrzewalnie i organizują zbiórki darów dla potrzebujących. Informacje TOK FM, Filip Kekusz. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie Polski, przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert na temat potencjalnego niebezpieczeństwa został rozesłany mieszkańcom Lubelskiego i Podkarpackiego po godzinie 18. Dowództwo operacyjne informowało, że prewencyjnie poderwane zostały myśliwce, a lotniska we wspomnianych dwóch województwach wstrzymały swoje działania. Donald Trump ostro krytykuje prezydenta Ukrainy. Według amerykańskiego przywódcy Zełenski mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Oświadczył, że to czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Spotykając się z dziennikarzami przed Białym Domem, Trump zarzucił Zełenskiemu, że chce zaszkodzić amerykańskim rolnikom i hodowcom, powodując problemy z olejem napędowym przez atakowanie rosyjskich rafinerii. Cena benzyny i oleju napędowego używanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do Kongresu w USA, w których republikanie walczą o utrzymanie większości w obu izbach. Musimy mieć oczy dookoła głowy, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, odnosząc się do zagrożeń hybrydowych związanych z bezpieczeństwem żywności. Jak podkreśla, prowadzony jest m.in. monitoring określonych grup w internecie pod kątem tego, czy nie są przygotowywane jakieś akcje sabotażowe. Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Chodzi z jednej strony na przykład o dodanie jakiejś toksycznej substancji do żywności, ale też o szereg innych działań, w tym w cyberprzestrzeni, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo tego, co jemy. Tak było niedawno przy zatruciu toksyną botulinową, która była w gotowym produkcie do jedzenia. Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
11: To zaskutkowało poważnym działaniem również z udziałem służb, ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak, że to mógł być sabotaż.
10: Rosjanie działają bowiem na bardzo różnych polach, stąd ścisła współpraca inspekcji sanitarnej również ze służbami, na przykład wtedy, gdy doszło do zatrucia wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej.
11: Sam przebieg tego zdarzenia, to, że dotyczyło właśnie służb mundurowych, no jest absolutnie dla mnie sygnałem, że muszą służby wyjaśnić, czy doszło do jednak intencjonalnego skażenia żywności, a więc do tak działamy.
10: Bo trzeba być czujnym również w tym zakresie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
9: Mieszkańcy okolic placu budowy tunelu kolei dużych prędkości na Redkini w Łodzi skarżą się na uciążliwości. Tuż obok ich mieszkań znalazła się tak zwana komora startowa, czyli miejsce, z którego za kilka miesięcy ma ruszyć drążenie tunelu. Mieszkańcy narzekają m.in. na hałas czy dostające się do mieszkań pył z placu budowy. Boją się też o bezpieczeństwo budynków stojących tuż obok komory i tego, że będą wyprowadzeni z mieszkania.
12: To jest kurz, pył, hałas, ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują, więc to nie są tylko kwestie tego drążenia tego tunelu, a też hałasu. Stężenie pyłów, smród.
13: I też drżenie, bo budynki drżą.
14: Strach jest po prostu.
13: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje. Słyszałam coś, że za torami tam ci ludzie, którzy mieszkają, też są w bliskim sąsiedztwie i oni będą relokowani.
9: Tymczasem wykonawca prac zapewnia, że stan budynków będzie monitorowany w czasie rzeczywistym. Ewentualne relokacje mają być ostatecznością. Z kolei, by zmniejszyć uciążliwości przy placu budowy, stanie też kilkumetrowe ogrodzenie, które ma ograniczać hałas i wydostawanie się pyłu. Budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi ma potrwać do 2032 roku. Dzięki tej inwestycji podróż do stolicy ma zająć niespełna godzinę, a do Wrocławia i Poznania nieco ponad godzinę. Ciepłe miejsce, podstawowe środki higieniczne i rzeczy codziennego użytku, tego potrzebują osoby korzystające z bydgoskiej ogrzewalni. Od 1 października działa ona przy Centrum Pomocy imienia Świętego Brata Alberta przy ulicy Koronowskiej. Placówka będzie otwarta do 30 kwietnia, mówi siostra Anna Kryszak, Robertynka.
15: Rozpoczął się taki okres jesienno-zimowy, to jest czas, kiedy od 1 października zaczynamy działać w ogrzewalni. Tutaj wszystkie osoby, które do nas przychodzą, otrzymują schronienie i mogą zostać u nas na noc. I tak jak w poprzednim roku, ksiądz Stanisław, wikariusz naszej tutaj parafii, zaproponował zebranie różnych niezbędnych rzeczy, które będą służyć dla naszych osób w kryzysie bezdomności.
9: Z myślą o podopiecznych ogrzewalni ruszyła zbiórka. Organizatorzy proszą o przynoszenie m.in. szamponów, mydeł, gąbek, jednorazowych maszynek, proszków do prania, papierowych ręczników. Przydadzą się także nowa bielizna, koce, poszewki i plecaki. Marinę morską na końcu sopockiego molo czeka rozbudowa. Inwestycja, na którą czekają żeglarze, w znaczącym stopniu uda się sfinansować z unijnych pieniędzy. Z potrzebnych na to niemal 7 milionów, blisko 5 będzie pochodziło z europejskich źródeł, mówi marszałek Mieczysław Struk.
16: Miasto Sopot nie tylko stworzy przyjazne miejsca dla nowych jachtów, zwiększy możliwości postoju w sopockiej marinie, ale także informację turystyczną o tym pięknym mieście i jego walorach.
9: Poprawi się też dostępność mariny dla osób z niepełnosprawnościami, dodaje prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jakim.
17: Między innymi będzie zamontowany specjalny dźwig, który umożliwi przeniesienie osoby, która nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, z nabrzeża, z pomostu na pokład jachtu.
9: Prace w sopockiej marinie mają zająć około 2 lat. Jesień nie nadeszła nad całą Polskę. Będzie nadal pochmurno, na wschodzie także deszczowo. Termometry pokażą w ciągu dnia przeważnie od 12 do 15 stopni.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. Zapraszam. Jestem z Państwem do godziny 23, a wydawcą tego programu jest Maria Mroczkowska. A oto, co Państwo usłyszą. Po godzinie 22 zapraszamy Państwa na archiwalną audycję Bieszczady. Warto teraz jesienią jechać w Bieszczady, a zanim się pojedzie, warto przeczytać książkę Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów, autorka Anna Kamińska. Co łączy Zofię Komedową, Marię Kownacką i Annę Hasiorową, tego dowiedzą się Państwo z tej rozmowy. Po godzinie 21 także audycja, która już miała miejsce na naszej antenie, Marcin Stanisław Wilga, elektronik, który zajmuje się grzybami, porostami, a także ochroną kaszubskiej i trójmiejskiej przyrody. A po godzinie 20, czyli dosłownie już w tej chwili, audycja premierowa, rozmowa z Karoliną Kuszlewicz, wraca temat dzików. Zapraszam. Proszę Państwa, w tym programie wrócimy do ważnej kwestii, do kwestii dzików w mieście. Moim gościem jest adwokatka Karolina Kuszlewicz. Dzień dobry.
19: Dzień dobry Państwu.
18: Doktorka nauk prawnych, Kancelaria nad Wisłą. Proszę Państwa, 22 września Sejmik Mazowiecki podjął uchwałę. Ta uchwała w kwestii dzików. I ta uchwała pozwoli wybić dziki do ostatniego osobnika w Warszawie. Spotkało się to z olbrzymim poruszeniem. Odbyła się manifestacja, w której pani Karolina Kuszlewicz wzięła także udział. Mogą Państwo zobaczyć, zresztą poszukać sobie w sieci, co się tam działo, ale jakby to, co się działo, jest mniej istotne od tego, jak zareagowały środowiska, na których absolutnie
14: ta uchwała jest niedopuszczalna. W związku z tym podjęto kroki prawne. I ja mówię podjęto, ale to przecież bardzo konkretne osoby i bardzo konkretne organizacje podjęły kroki prawne. Czy ja dobrze mówię, gdy za autorów kroków prawnych uznam pracownię na rzecz wszystkich istot, a także panią jako autorkę pisma skierowanego do wojewody mazowieckiego?
19: Tak, jak najbardziej. Jeszcze tutaj można dodać, że współpracujemy oczywiście z Biurem Urbanistyki Wielogatunkowej, konsultując te kwestie zawartości uzasadnienia chociażby w tej uchwały Sejmiku Województwa.
14: Z czym się pani zwraca? To znaczy mówię pani, dlatego że pani jest autorką pisma, które zostało skierowane do wojewody mazowieckiego.
19: Tak, pismo, które opracowałam i złożyła pracownia na rzecz wszystkich istot jako tutaj organizacja zaangażowana w sprawy dzików, zresztą no nie od wczoraj. W pierwszej kolejności podjęliśmy takie kroki prawne związane z wystąpieniem do wojewody jako organu nadzoru o stwierdzenie nieważności tej uchwały z 22 września o tak zwanym ograniczeniu populacji dzików w mieście stołecznym Warszawa. To jest taki podstawowy krok prawny, który trzeba było podjąć w pierwszej kolejności, dlatego że wojewoda w trybie nadzorczym ma 30 dni na to, żeby wyeliminować z obrotu prawnego, czyli właśnie stwierdzić nieważność uchwały, która jest aktem prawa miejscowego, czyli jest jakby jest odpowiednikiem ustawy na poziomie takim prawa krajowego, jeżeli ta obarczona jest istotnymi naruszeniami prawa. I ja po analizie tej uchwały jestem pewna, że ona takimi naruszeniami jest obarczona i tylko chciałabym bardzo to mocno zaznaczyć, pomimo tego, że ja oczywiście stoję z wielu powodów po stronie zwierząt, z powodów przede wszystkim racjonalnych, związanych z tym, że zwierzęta są odczuwającymi istotami i pochopność ich krzywdzenia jest po prostu kompletnie nie do zaakceptowania w cywilizowanym państwie i też w kontekście zasady humanitaryzmu. To jednocześnie ta uchwała ma szereg też takich wad i naruszeń prawa o charakterze już nawet niezwiązanym z tym, czy my mamy wiedzę na temat tego, jak odczuwają zwierzęta i się z tym liczymy, czy my tej wiedzy nie mamy. Ona po prostu zawiera całe mnóstwo niespójności, wewnętrznych sprzeczności. Widać, że jest napisana w sposób nieprzemyślany, doraźny, byle jaki wręcz. I to jest pierwszy krok prawny, który podjęliśmy. Oczywiście to jest pierwszy krok prawny, który podjęliśmy, ale oczywiście nie jedyny. W związku z tym, że do 8 października, czyli do dnia wejścia w życie tej uchwały, wojewoda jej nie wstrzymał, co najmniej nie wstrzymał jej wykonania, nie mówiąc o tym, że nie stwierdził jej nieważności. Podjęliśmy.
14: On ma na to, ale on ma na to, rozumiem, 30 dni.
19: On ma 30 dni na
14: czyli
19: to.
14: Do 22 października. Znaczy troszkę
19: mniej. On ma 30 dni od przekazania mu tej uchwały przez sejmik, więc trochę dłużej. Natomiast i w tym czasie oczywiście dalej to będzie mógł zrobić. Natomiast od dzisiaj ta uchwała wchodzi w życie, bo zapisano w niej, że wchodzi 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym i ona została ogłoszona 23 września. Natomiast od dzisiaj ta uchwała wchodzi w życie i w związku z tym, że no na dziś nie mamy informacji, aby wojewoda podjął te stosowne kroki prawne, co moim zdaniem naprawdę jest w tej sytuacji jego obowiązkiem. Niezależnie od tego, co o sobie myśli o dzikach, to występujemy wraz z pracownią na rzecz wszystkich istot z kolejnymi działaniami prawnymi. Tutaj w tym zakresie sporządzona została przeze mnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz zwracamy się również do organów, które same mogą taką skargę złożyć o to, żeby podjęły taką interwencję, czyli do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz właściwego prokuratora.
14: Ja od razu chcę zaznaczyć, gdy mówimy od dzisiaj, uchwała wchodzi w życie, czyli od dnia 8 października, to proszę Państwa, dlatego że my rozmawiamy właśnie 8 października. Rozmawiamy w czwartek, Państwo nas będą słyszeć w sobotę. Do soboty jeszcze może się coś zdarzyć, są dwa dni. Gdyby się to zdarzyło, to oczywiście ja dodałabym, bo więc jeżeli tego nie dodam, to znaczy, że nic takiego się nie zdarzyło. Czy te drogi prawne, one są, mogą być jako równoległe? Czy to jest droga prawna, o której pani powiedziała, która się pojawia w momencie, gdy wojewoda nie zareaguje?
19: To są zasadniczo równoległe drogi prawne. Wojewoda powinien tutaj zadziałać trochę jak taki Trybunał Konstytucyjny, który mówi, widzę, że prawo jest naruszane tą uchwałą, czyli tym aktem prawa miejscowego. I w związku z tym eliminuje to prawo z obrotu prawnego, ale także sposobem kontroli jest skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Więc to są ścieżki, które podejmujemy równolegle, niemniej oczywiście w pewnej sekwencji czasu, ponieważ chcieliśmy jednak poczekać do tego 8 i zobaczyć, czy wojewoda nie podejmie kroków tutaj stosownych.
14: Proszę Państwa, powiedzieliśmy o ścieżce prawnej, jaka jest reakcja środowisk, które sprzeciwiają się tej uchwale, ale powiedzmy o rzeczy najważniejszej. Dlaczego pani uważa, że ona ma bardzo istotne błędy prawne, ta uchwała?
19: Tak, może zacznę od tego, że ta uchwała została podjęta też w takich szczególnych okolicznościach, dlatego że ona jest podjęta na wniosek prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który to wcześniej przecież wydawał na innej podstawie prawnej, w oparciu o prawo łowieckie, decyzję o zabijaniu dzików, co spotykało się z ogromnym oporem mieszkańców. W kwietniu tego roku były protesty, media o tym bardzo szeroko pisały. Doszło między innymi do zabicia już słynnego dzika Henia w piaskownicy, który po prostu spał w tej piaskownicy. Wystarczyło otworzyć mu furtkę i pozwolić zwierzęciu wyjść. Tam przyjechało ponad 20 funkcjonariuszy, którzy obstawiali umożliwienie zabicia tego zwierzęcia. I w odpowiedzi na te protesty i na to wzmożenie naprawdę ogromne, gigantyczne oburzenie, nie tylko Warszawy, ale całej Polski, części tej całej Polski oczywiście, która nie chce zabijania dzików, prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłosił, że powoła jednak zespół ekspercki do spraw dzikich zwierząt w Warszawie, dlatego że my mu wskazywaliśmy, że taki zespół na przykład został powołany w Gdyni, który pracował 1,5 roku i wypracował adekwatne do tego miasta postępowanie czy metody, które należy wdrożyć w celu minimalizacji tych tak zwanych konfliktów z dzikami metodami nieśmiercionośnymi. I że na dziś mamy literaturę naukową i mamy podstawę do tego, żeby co najmniej te metody wdrażać i ewentualnie modyfikować, ale z pewnością przynajmniej w części będą one skuteczne. Miasto w ogóle powoływało się na to, że wcześniej już istniał jakiś zespół, ale nic z tego nie wyszło. No, naukowcy, którzy brali w nim udział, mówili, że rzeczywiście tam nie było w ogóle najmniejszej szansy, dlatego że ten zespół był atrapą i był zdominowany przez takie myślenie typowo myśliwskie. No i ten zespół, który został teraz powołany właśnie na kanwie tych protestów kwietniowych, okazuje się także pewnym rodzajem, może nie atrapy, bo nie chciałabym niepoważnie potraktować osób, które są w składzie tego zespołu. Natomiast bo są tam też naukowcy stojący po stronie zwierząt, natomiast on w większości cały czas zbudowany jest w taki sposób, żeby te prołowieckie i promyśliwskie podejścia do zwierząt dominowały. Niemniej są tam naukowcy zajmujący się zawodowo dzikami i rozwiązywaniem konfliktów w sposób nieśmiercionośny. I w miasto tych ludzi zapraszało, korzystało z ich czasu, organizowało te spotkania, a jednocześnie za plecami tych naukowców zajmujących się profesjonalnie nieśmiercionośnymi metodami postępowania z dzikami popierało wniosek złożony do sejmiku województwa o uchwalenie zabijania dzików bez limitu. Więc zanim jakby przejdę do tego, jakie dokładnie są tutaj przepisy naruszone już tak na twardo w tej uchwale, to ten kontekst jest bardzo istotny, bo on pokazuje naprawdę taką głęboką nieuczciwość postępowania przez władze Warszawy, co do których możemy już mieć pewność, że one nie zamierzają w żaden pokojowy sposób próbować rozwiązywać sytuację z dzikami, wręcz ją eskalują, no i dopuszczają się do takich no, bardzo nieuczciwych praktyk wobec ludzi, których angażują do rzekomo nieśmiercionośnych metod.
14: Tak, bo tak, ogłoszono powstanie tego zespołu, tak, czyli pokazując tutaj dobrą wolę miasta, a równocześnie, i rozumiem, że państwo w ogóle o tym nie wiedzieli,
19: nie.
14: Równocześnie zwrócono się z wnioskiem o podjęcie takiej uchwały, czy treści oczywiście nie znano, nie narzucono, no niemniej jednak cel dosyć jednoznaczny, prawda?
19: Tak, zakres właśnie, oczywiście był określony tak, przez miasto.
14: Tak, do sejmiku mazowieckiego. No, to jest rodzaj pewnego rodzaju oszustwa jednak.
19: Tak myślę, tak uważam, że to jest na takim poziomie jakby współpracy, rzetelności, traktowania poważnie społeczeństwa, które było zaangażowane, traktowania poważnie naukowców, to zaangażowanych, to jest rodzaj oszustwa, tak, bo to jest zabieranie ich czasu, to jest budowanie pewnego przeświadczenia, że spotykają się dla wspólnego jakiegoś celu ważnego, żeby z jednej strony było bezpiecznie, a z drugiej strony, żeby zwierzęta no, nie były bezsensownie zabijane, a tymczasem taka uchwała na 2 lata bez limitu jest przyjmowana, związana z zabijaniem dzików, no i w zasadzie ta praca osób w zespole okazuje się no, właśnie jakimś pozorem, sytuacją, w której zostali oni wykorzystani do tego, żeby uciszyć wtedy w kwietniu, w maju nastroje społeczne i pokazać, że miasto chce coś robić.
14: No to co mówi dokładnie ta uchwała i dlaczego zapisy tej uchwały, wracam do wątku zasadniczego, według pani są obarczone błędami?
19: Ta uchwała wprowadza nielimitowane zabijanie dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy na 2 lata. Stwierdzając, że znaczy podstawą prawną tej uchwały jest artykuł 33a ustawy o ochronie zwierząt. Wymieniam go dokładnie, dlatego że on jest niezwykle istotny dla tej rozmowy, dla zrozumienia tej uchwały i tych daleko idących naruszeń w niej. Artykuł 33a mówi o tym, że sejmik województwa może dopuścić ograniczenie populacji zwierząt z uwagi na nadzwyczajne zagrożenie dla zdrowia, życia bądź gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej. Jak widać, przepis ten sam w sobie nie mówi o tym, że to ma być zawsze zabijanie. Mówi o ograniczeniu populacji. Jak śledziłam wypowiedzi miasta stołecznego Warszawy, no to za ograniczenie populacji postrzegali oni również wywożenie dzików. Teraz oczywiście powołują się na to, że ono jest niedopuszczalne, pewnie do tego jeszcze przejdziemy, ja się z tym nie zgadzam. Natomiast to ograniczenie populacji w świetle ustawy o ochronie zwierząt nie musi być odczytywane wyłącznie jako zabijanie zwierząt. Natomiast tutaj w tej uchwale jest wskazane, że ono się będzie odbywało oczywiście poprzez zabijanie 2 metodami, w strzelanie do zwierząt oraz odów wraz z uśmierceniem, czyli przez podanie środka farmakologicznego. Uchwała ta jest bardzo lapidarna, mówi też o tym, że realizować tą uchwałę, wykonywać ją będzie miasto stołeczne Warszawa poprzez osoby uprawnione do polowania. Nie ma tutaj w ogóle sprecyzowane, co to są za osoby, co to jest za podmiot, czy to będzie podmiot wewnętrzny miasta, czy miasto będzie zlecać myśliwym zewnętrznym te czynności i jednocześnie mowa jest o tym, że uchwała nie generuje skutków finansowych dla województwa mazowieckiego, nie zostaje w niej określone w żadnym miejscu, dla kogo generuje te skutki i kto będzie
14: ponosił. Za to płacił.
19: Tak. Ja na razie tak streszczam, ale za chwilę właśnie przejdę do się odwoływać do tego, ale kto będzie za to płacił. I też w tej uchwale wprowadzono takie własne definicje tego, co jest nadzwyczajnym zagrożeniem, określając między innymi, że nadzwyczajnym zagrożeniem, które uprawnia do zabicia zwierzęcia, jest trwałe oswojenie zwierzęcia czy cytuję, regularne nachodzenie na tereny o równej zabudowie.
14: O równej zabudowie? Co to jest równa zabudowa?
19: To wie tylko autor czy autorzy tej uchwały, dlatego że takie pojęcie nie funkcjonuje w prawie, nie funkcjonuje w urbanistyce, więc to pytanie pani redaktor świetnie pokazuje, jaka jest jakość tej uchwały. I to jest jeden z takich moich podstawowych zarzutów, które stawiam tej uchwale, wskazując, że no po pierwsze właśnie sejmik województwa cały czas, mając na uwadze wniosek prezydenta miasta stołecznego Warszawy, przekroczył upoważnienie do wydawania aktu prawa miejscowego. Bo na poziomie sejmiku to właśnie to jest jak ustawa, taka uchwała jest jak ustawa na poziomie jakby prawa krajowego i ma określony reżim, to znaczy konstytucja oraz przepisy ustaw mówią o tym, że akt prawa miejscowego musi mieścić się w upoważnieniu określonym mu w ustawie. Ustawa o ochronie zwierząt bardzo jasno mówi o nadzwyczajnym zagrożeniu dla zdrowia, życia i gospodarki człowieka. Tymczasem, czyli o sytuacji, która jest sytuacją zagrożenia kwalifikowanego. O tym też mówi orzecznictwo sądowe, że to nie chodzi o zwykły rodzaj zagrożenia generowane przez zwierzęta, tylko o zagrożenie takie nadzwyczajne, drastyczne, ale po takim poziomie. Nawet miasto się tak swoją drogą powołuje na to orzeczenie, ale fragmentu akurat o charakterze jakby drastycznym czy takim kwalifikowanym tego zagrożenia, jako że ustawodawca posługuje się słowem nadzwyczajne, no nie uwzględnia i nie przywołuje. I tutaj
14: w zasadzie z tego punktu widzenia to każdy dzik, który chodzi po ulicach Warszawy, spełnia te warunki, bo jest przyzwyczajony
19: dokładnie
14: do miasta.
19: Tak. Dokładnie tak. Tutaj dochodzi do jakiegoś kompletnego takiego wypaczenia w ogóle tego, co stoi za tym przepisem artykułu 33a. No bo jeżeli miasto sobie wyjaśnia, tworzy dosłownie własną definicję, nieznaną ustawie o ochronie zwierząt, ustawa w żadnym miejscu nie mówi, zwierzęta oswojone czy nie mające lęku przed człowiekiem, to są zwierzęta, które trzeba zabijać, bo stwarzają nadzwyczajne zagrożenie dla zdrowia lub życia. Natomiast sejmik to dokładnie robi. Bierze sobie przesłankę ustawową i ją definiuje w swojej uchwale w sposób w zasadzie wypaczający ustawę. No bo dziki, które są w miastach, one w jakiś sposób są oswojone z obecnością człowieka, tak? I teraz, co to w ogóle ma znaczyć, że one trwale utraciły lęk przed człowiekiem? Bo tak dokładnie takim sformułowaniem się posługuje uchwała, twierdząc, że to jest to nadzwyczajne zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka. Czy co to znaczy, że one regularnie nachodzą na tereny zurbanizowane o równej zabudowie? Tutaj mamy kilka takich jakby elementów od strony prawnej naruszonych. Po pierwsze to jest to, że w ogóle nie wolno sejmikowi definiować pojęć ustawowych w sposób, które po prostu przekraczają zupełnie te pojęcia i ich sens. To jest bardzo, bardzo poważne naruszenie. Po drugie, tutaj jest taka kompletna utrata jakiejś takiej logiki i sensu w tym. I oczywiście jest to też kompletnie niehumanitarne, tego, że ta nadzwyczajność w ustawie, ona też mówi nam, że zwierzęta mogą być zabijane, te metody śmiercionośne mogą być stosowane na zasadzie wyjątkowości, tak? No bo nadzwyczajność jest sytuacją wyjątkową, a nie bez limitu, na hurra, w całej Warszawie mają być zabijane dziki. I teraz jak miałoby być, ale nawet gdyby przyjąć te przesłanki, które sobie tutaj wpisali jako definicję nadzwyczajnego zagrożenia, nawet gdyby pójść za nimi, no to dochodzimy do jakiegoś absurdu, dlatego że w uzasadnieniu tej uchwały mowa jest o tym, że ten limit zwierząt nie jest określany, dlatego że ich zabijanie będzie się odbywało na podstawie zgłoszeń i nie można wcześniej oszacować, w jakim to będzie miejscu, czasie i w jakich okolicznościach. A więc dowiadujemy się z treści tej uchwały, że to będzie wyglądało tak, że ktoś będzie dzwonił i mówił, że o, jest dzik, będzie przyjeżdżał na miejsce myśliwy, który będzie oceniał, czy dany dzik trwale utracił naturalny lęk przed człowiekiem? Znaczy, jak on to będzie oceniał, że to jest utrata naturalnego lęku?
14: Nie będzie przed nim uciekał.
19: No a tak, obserwując,
14: będzie
19: to nie jest żadna przesłanka ustawowa, to trzeba powiedzieć, to nie jest żadna przesłanka ustawowa. A to znaczy, że trwale, tak? Trwale. Czy będzie wykonywał jakieś pogłębione testy czy coś, no to jest przecież wiadomo, że tego nie będzie robił. Czy to znaczy, że będzie stwierdzał, że dzik regularnie nachodzi na tereny zurbanizowane i obszary o równej...
14: Ten konkretny dzik. ten regularnie. Dzik
19: regularnie nachodzi, to znaczy będzie prowadził monitoring, nie wiem, założony
14: tak, tego jednego dzika.
19: Fotopułapki, no nie będzie tak robił, będzie sobie stwierdzał, że on odszedł tu, gdzie nie powinien, więc należy go zabić. O, na mój widok nie ucieka, więc trzeba go zabić. Tak to będzie wyglądało i to jest kompletnie niemierzalne i prawo zupełnie na takie sytuację nie pozwala. No i to jest taki bardzo, bardzo istotny zarzut tutaj do tej uchwały, który jest połączony oczywiście z zarzutem wypaczenia ustawy o ochronie zwierząt, bo cały czas pamiętajmy, że artykuł 33a jest w ustawie o ochronie zwierząt, czyli tej ustawie, która jako jedyny akt prawny w Polsce zajmuje się ochroną zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem i mówi: każde zwierzę zdolne do odczuwania ma być chronione, dlatego że czuje. I to nie znaczy, że żadnego zwierzęcia ustawa nie pozwala zabić, ale mówi, można to zrobić tylko w szczególnych okolicznościach i chroni zwierzęta przed jakąś pochopnością postępowania. Dlatego mówi o tym, że po te środki ograniczania populacji, które nie tylko polegają na zabijaniu, można sięgać tylko w przypadku nadzwyczajnego zagrożenia. A w pozostałym przypadku jakby takiego jakby zwykłego zagrożenia generowanego z samego faktu, że zwierzęta po prostu istnieją, są.

0: samochwałą.
1: Z tego, co pani mówi, wynika, że w tej uchwale nie ma ani słowa o tym, co zrobić, by dzików było mniej, ich nie zabijając.
0: Nie ma. W uzasadnieniu tej uchwały jest tylko mowa o tym, że oczywiście podejmowane były kroki, żeby ograniczyć populację tych zwierząt, albo nie wiem, żeby ograniczyć sytuacje konfliktowe z tymi zwierzętami, ale żadne metody alternatywne nie poskutkowały. Co znowu jest oczywistą nieprawdą, dlatego że miasto do tej pory nie wprowadziło nawet tej podstawowej metody, fundamentalnej, co w ogóle wynika już po prostu z publikacji na całym świecie, związanej z takim metodycznym, dobrze zaprojektowanym zabezpieczeniem śmietników. Nie dalej niż kilka dni temu, będąc w Parku Skarszewskim, widziałam taki kontener, ten taki duży kontener, który był, z którego wysypywały się śmieci. One były wszędzie jakby na ziemi pod nim, bo się nie mieściły, a ludzie tam dalej wrzucali. Był otwarty, bo ta klapa była podniesiona od tych nawkładanych śmieci. I on tak stał. I miasto na to pozwala, miasto tego nie kontroluje, miasto systemowo nie wprowadziło chociażby systemu zarządzania odpadami na swoim terenie, więc powoływanie się na jakieś lakoniczne uzasadnienie, że inne metody były próby stosowania innych metod, ale nigdy nie poskutkowały, jest zwyczajnym powoływaniem się na nieprawdę, nawet w tym sensie logicznym, że ten zespół został powołany dopiero teraz w celu wypracowania nieśmiercionośnych metod. Więc mówienie o tym, że miasto dysponowało i w sposób zorganizowany i przemyślany je wdrażało, jest po prostu nieprawdą.
1: U podstaw zapisów tej uchwały, mówiącej, że dziki należy eksterminować z miasta, czyli zabijać, leży przeświadczenie i leży szeroko rozpowszechniony przede wszystkim przekaz, także znajdujący się w mediach, iż rośnie ilość konfliktów z dzikami w tym bardzo niebezpiecznym, w których osoby są poturbowane, dziki je zaatakowały, poszły z siatkami, z jedzeniem i dziki chcąc dostać się do tego jedzenia zaatakowały daną osobę i tak dalej. Jak to faktycznie wygląda? Czy została dokonana taka analiza przez tych, którzy uchwałę podejmują? U podstaw tej uchwały leży taka analiza, bo ja czytam opinię Biura Urbanistyki Wielogatunkowej, która mówi o tym, że tak naprawdę to, co możemy zobaczyć jako konkretną liczbę, to jest ilość kolizji z dzikami. Natomiast wszystkie tak zwane zgłoszenia o tym, że dziki są niebezpieczne, że tutaj są, że ktoś się boi i tak dalej, na to wszystko należy patrzeć w sposób, no niestety, taki, jakby to, jakiego słowa by użyć. No nie można tego traktować zbyt poważnie, ponieważ mam wrażenie, tak wynika zresztą z tej opinii, że to wszystkie zgłoszenia dzik idzie ulicą są wrzucane do jednego worka z napisem kolizja z dzikiem.
0: Tak. Oczywiście my staramy się, albo inaczej my pracujemy w takiej metodzie naprawdę bardzo dużej koncentracji merytorycznej i prawnej. Oczywiście kiedy trzeba się pojawić na proteście, to się tam pojawiamy i przemawiamy w taki sposób adekwatny do protestu. Natomiast kiedy pracujemy na dokumentach, pochylamy się od strony możliwie głęboko merytorycznej i właśnie współpracując z Biurem Urbanistyki Wielogatunkowej, analizujemy też, jako że jest to podmiot po prostu, który rozpoczął w zasadzie od strony takiej metodycznej badanie z tej sprawy dotyczącej dzików w ogóle w Polsce, w miastach, więc pochylamy się nad danymi. I teraz tak, oczywiście w tej uchwale dokładnie tak jak pani redaktor mówi, uzasadnieniem dla tego nadzwyczajnego zagrożenia jest ta wzmożona ilość ataków dzików na ludzi, przy czym w uchwale, uwaga, nie ma żadnej informacji, w jaki sposób ataki te były weryfikowane. To znaczy, czy wystarczy, że mieszkaniec zadzwoni i powie, wyskoczył na mnie dzik z krzaków i teraz... Co to oznacza, że ten dzik wyskoczył z tych krzaków, szarżował na tego człowieka, gonił go i chciał go naprawdę zaatakować? Czy ten dzik po prostu wyszedł z krzaków?

0: ataków, w których przebywał, a ten człowiek się wystraszył i zadzwonił i powiedział o ataku. To nie jest w żaden sposób zweryfikowane. To już chyba ekstremalnym przykładem, który pokazujemy też w tej opinii eksperckiej, załączanej przez nas do pism procesowych, jest historia bardzo głośna i bardzo podbijana niestety przez media kobiety, która miała poronić wskutek ataku dzika. Tutaj mówimy o bardzo poważnej sytuacji, która sugeruje, że ten dzik naprawdę musiał na nią napaść, skoro doszło do poronienia. Tymczasem okazuje się, że ten dzik podszedł do tej kobiety, polizał ją w rękę i ona tak bardzo się wystraszyła, wpadła w panikę i rzeczywiście w efekcie poroniła, ale nie w efekcie tego, że dzik ją zaatakował, bo dzik polizał ją jedynie w rękę. To jest bardzo oczywiście smutna historia, tak? Natomiast wyolbrzymiona do takiej skali, jakby ten dzik na nią napadł i spowodował poronienie, to jest nieprawdą. Tam nie było agresji ze strony tego zwierzęcia. Być może, gdyby miasta poważnie traktowały sprawę naszej współegzystencji z dzikimi zwierzętami i tym, że one się pojawiają, to do tej tragicznej historii by nie doszło, bo ta pani by po prostu wiedziała, w jaki sposób się zachować. Ale mamy tak podbite do granic czerwoności z taką polityczną linię z ohydzania tych zwierząt, straszenia nimi, że ludzie też niestety nie są przygotowani do tego kontaktu. I od razu podkreślam, to nie ma być kontakt na zasadzie miziania się czy zaprzyjaźniania. To ma być kontakt bardzo spokojny, gdyż te zwierzęta ze swojej natury nie polują na ludzi i nie dybią na ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że myśmy, jak analizowaliśmy jak Biuro Urbanistyki Wielogatunkowej, a ja do pisma oczywiście wprowadzając do swoich pism, analizowaliśmy dane, które są zawarte w publikacjach naukowych, to w latach 2000-2019, bo z tego okresu pochodzą te dane, nie było ani jednego śmiertelnego przypadku ataku dzika na człowieka w mieście, ani jednego na świecie. Jednocześnie miasto nie weryfikuje, czy te zgłoszenia mieszkańców, te takie na zasadzie dzik mnie zaatakował, odzwierciedlają się jakkolwiek w dokumentacji medycznej. Miasto nie weryfikuje, nie zweryfikowało na te potrzeby ani sejmik danych pochodzących z SOR-ów, a przecież jest odpowiedni kod, który pozwoliłby im zweryfikować, czy jak przekłada się liczba zgłoszeń na liczbę osób, które odniosły jakiekolwiek obrażenia w kontakcie z dzikami. To nie zostało zweryfikowane. Miasto też nie zweryfikowało, czy ten sam dzik nie był zgłaszany wielokrotnie, prawda? No bo jeżeli mamy dzika, który gdzieś się kręci wokół terenów zabudowanych, to bardzo możliwe, że po prostu wiele osób zadzwoni w tej sprawie. I to też znowu nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że nie ma problemu z dzikami. Nie, ludzie nie mają prawa obawiać się dzikich zwierząt. Mają prawo i powinni się obawiać, ale trzeba to sprowadzić do poziomu rozsądnego, czyli w zależności od tego, z jakim gatunkiem zwierzęcia mamy do czynienia. My żyjemy w Polsce, tutaj nie ma takich gatunków, które naprawdę są bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia czy życia człowieka, chyba że na przykład mielibyśmy do czynienia, nie wiem, z dzikiem schorowanym, który z powodu swojego bólu, stanu psychicznego odbiegałby naprawdę od dziczej normy i atakowałby, to wtedy na to mamy te przepisy o nadzwyczajnym zagrożeniu dla zdrowia lub życia. Więc niestety te liczby nie są zweryfikowane i to jest kolejny taki przykład nie tylko braku dobrej woli, ale jednak ewidentnie złej woli, to znaczy nastawienia całej tej machiny związanej z wydawaniem decyzji, a teraz uchwał, machiny proceduralno-prawnej na to, żeby wykorzystać przepisy nie po to, żeby łagodzić konflikty, co jest naprawdę z korzyścią dla wszystkich, i dla mieszkańców, i dla zwierząt, ale żeby tak naprawdę te konflikty eskalować, bo tworzenie tej atmosfery strachu jest eskalowaniem tych konfliktów. Wypuszczenie teraz myśliwych, którzy będą cały czas przez 2 lata chodzić po Warszawie z bronią, jest tak naprawdę też eskalowaniem sytuacji, która dla wielu osób, i to wybrzmiało na proteście, organizowanym teraz dosłownie w obronie dzików 28 września, że ludzie też są zdruzgotani tą wizją, że będą żyli pośród chodzących gdzieś między ich osiedlami myśliwych i że ich dzieci będą jeszcze bardziej narażone na to, że będą oglądały zabijanie zwierząt, co zresztą jest przestępstwem.
1: Proszę Państwa, rozmawiam z adwokatką Karoliną Kuszlewicz. Rozmawiamy o uchwale Sejmiku Mazowieckiego, który może doprowadzić do eksterminacji całkowitej dzików z miasta. Za chwileczkę wracamy na antenę.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
2: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Reklama.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie. Wraz ze mną jest pani mecenas Karolina Kuszlewicz. A kto miałby te dziki zabijać, mówiąc wprost? Czy tak jak do tej pory lasy
0: ale
1: miejskie?
0: Ale tego nie wiemy, bo to nie, ta uchwała nie określa, więc my tego nie wiemy.
1: No, my tego nie wiemy, czy zatrudnienie. Może być tak, że tak. Wynajęci myśliwi tak. Na przykład, tak?
0: Tak.
1: Którzy będą mieli za to płacone, tak. Rozumiem.
0: Tak.
1: Ale też kto podejmuje te decyzje? Kto ma podejmować decyzje? Ten dzik, prawda, tu spełnia te
0: osoby
1: warunki.
0: Osoby uprawnione do wykonywania polowania, tak mówi uchwała.
1: Czyli ta sama osoba podejmuje decyzję, która następnie dzika zabija, za co dostaje pieniądze.
0: Tak.
1: Dziwne.
0: No.
1: To przy moim interesie leży.
0: No dokładnie. Leży
1: zawsze podjąć decyzję pozytywną.
0: Dokładnie.
1: Skoro ja mam za to dostać
0: ustalić,
1: pieniądze.
0: Ustalić, że trwale utracił lęk przed człowiekiem.
1: Nie wiadomo, kto będzie płacił tym osobom. No rozumiem, że miasto, no bo któż by inny.
0: No właśnie.
1: To jest jakby w domyśle tej uchwały.
0: I to jest właśnie bardzo dobra intuicja, jeśli chodzi o kolejny zarzut prawny. Takie rzeczy nie mogą być w domyśle. I ta rzecz nie jest, ta kwestia celowo nie jest doprecyzowana w tej uchwale. Bo przypomnijmy, uchwała mówi o tym, że będą zabijane dziki bez limitów przez 2 lata. To przecież generuje bardzo określone skutki finansowe, tak? Za to jak coś ludzie, którzy to będą robić, będą dostawać pieniądze, ale jednocześnie uchwała jedynie co do kwestii finansowych wspomina w uzasadnieniu, że jej wykonywanie nie generuje skutków finansowych dla województwa mazowieckiego, ale nie określa, dla kogo w związku z tym generuje. Dlaczego? Dlatego, że sejmik, dlatego, że ustawa nie pozwala w artykule 33a sejmikowi województwa nakładać obowiązków finansowych na inną jednostkę samorządu terytorialnego, w tym przypadku miasto stołeczne Warszawa. Po prostu tego robić nie wolno. W związku z tym uchwała udaje, że tego nie robi, ale jednocześnie oczywiście za to będzie płaciła Warszawa, choć nie ma do tego podstawy prawnej bezpośredniej. Jest to moim zdaniem naruszenie prawa. A pewność tą mam, dlatego że uchwała mówi o tym, że powierza wykonywanie tej uchwały. Sejmik mówi, że powierza wykonywanie uchwały miastu stołecznemu Warszawie, a miasto stołeczne Warszawa będzie to robić przez osoby bliżej nieokreślone, osoby uprawnione do wykonywania polowania. I tutaj nam się otwiera kilka takich bardzo istotnych wątków z perspektywy prawnej i zarzutów prawnych. Bo zobaczmy, raz mamy nieokreślone finansowanie, więc jak w ogóle na przykład strona społeczna, ludzie mają kontrolować to, kto z budżetu publicznego, który podmiot wydaje na to pieniądze. To w ogóle nie jest określone i potem będzie batalia w ogóle z jakimkolwiek dowiedzeniem się, uzyskaniem informacji na ten temat. Po drugie, co to znaczy bliżej nieokreślone osoby, znaczy osoby uprawnione do wykonywania polowania. I uwaga, te osoby uprawnione do wykonywania polowania według uchwały będą decydowały, czy dany dzik ma być zabity, czyli osoby, które będą miały interes, bo będą dostawały rozliczenie za zabijanie dzików, wynagrodzenie, będą też decydowały o tym, czy dane zwierzę ma być zabite. I teraz, co to będą za osoby uprawnione do dokonywania polowania? To będą lasy miejskie warszawskie, czy to będzie zewnętrzny myśliwy, z którym Warszawa zawrze umowę, co do której nie będziemy mogli nawet dotrzeć, bo nie będzie wiadomo, kto ponosi koszty tej umowy, bo to jest nietransparentnie, nieokreślone zupełnie w tej uchwale, więc mamy taką sytuację, gdzie w zasadzie o tym, czy dane zwierzę ma być zabite, czy nie, będzie decydował jakiś bliżej nieokreślony podmiot, na pewno myśliwy, co do którego my nawet nie wiemy, czy to będzie firma zewnętrzna, czy to będą lasy miejskie, jak to będzie rozliczane. No i ta osoba będzie przyjeżdżała na miejsce na podstawie zgłoszenia mieszkańca. No i będzie decydowała, czy doszło do trwałego oswojenia albo regularnego nachodzenia na tereny o równej zabudowie i na tej podstawie uznawała, że dzika trzeba zabić i oczywiście skasować za to pieniądze. Na to ta uchwała takie ramy do tego tworzy. Jednocześnie w tej uchwale jest taka jawna sprzeczność, która wymaga naprawdę reakcji wojewody, bo w uchwale mowa jest o tym, że te dziki mają być zabijane dwoma metodami. Z jednej strony mają być odstrzeliwane, tutaj oczywiście myśliwy, ale z drugiej strony ma odbywać się odłów z uśmierceniem, czyli sytuacja, w której będzie podawany środek farmakologiczny do uśmiercania zwierząt. I teraz ta uchwała mówi, że w całości powierza wykonywanie tych zabijania zwierząt tymi dwoma metodami osobom uprawnionym do wykonywania polowania. Ale zaraz, myśliwy nie ma uprawnień do podawania środków farmakologicznych zabijających zwierzęta.
1: Jeszcze raz, czyli lasy miejskie, które w tej chwili dziki do tej pory zabijały w Warszawie, tu naruszały prawo?
0: Nie, dlatego że, znaczy, oprócz tego, że oczywiście bardzo często...
1: Chodzi mi o kwestię podania środków.
0: Dokładnie. To o kwestii podania środków. Nie, dlatego że towarzyszył im lekarz weterynarii i lekarz weterynarii to wykonywał. Natomiast uchwała mówi, nie wspomina o lekarzu weterynarii, tylko mówi o tym, że jedna i druga metoda będzie wykonywana przez myśliwych, co jest oczywiście w ogóle oczywistym błędem i to jest niedopuszczalne i z samego tego faktu tak rażącego błędu w uchwale ona powinna być uchylona. Czy stwierdzona powinna być wobec niej nieważność?
1: Ostatnio w Gazecie Wyborczej pojawił się tekst sugerujący, że może ulegnie zmianie rozporządzenie, które zabrania wywozu dzików, tak jak to wcześniej robiono.
0: Tak, czytałam ten tekst, natomiast wypowiedź tam ze strony ministra rolnictwa jest mniej więcej taką samą grą pozorów, tak to oceniam, jak wypowiedzi prezydenta Trzaskowskiego o tym, że powołuje zespół, żeby poszukiwać metod nieśmiercionośnych, dlatego że pan minister mówi, że rozporządzenie unijne zakazujące w ogóle przewożenia dzików przecież można zmienić, ale to będzie długa sprawa, no może się wystąpi o tą zmianę, ale to zależy od Unii Europejskiej. Więc ja bym chciała bardzo mocno zaznaczyć, co minister rolnictwa bardzo chętnie przemilcza, co prezydent Trzaskowski bardzo chętnie przemilcza, że rozporządzenie unijne mówi o, dedykuje zakaz przewożenia dzików tak zwanemu operatorowi. I ten operator definiowany jest przez osobę fizyczną bądź prawną z wyłączeniem lekarza weterynarii. Co oznacza, że dopuszczalny jest wyjątek w rozporządzeniu unijnym przewożenia dzików przez lekarza weterynarii. Teraz jeśli prezydent Trzaskowski nie ma problemu z korzystaniem z lekarza weterynarii, żeby zabijać dziki w Warszawie przez podanie im środka farmakologicznego, to dlaczego ma taki problem, żeby dostrzec, że prawo unijne zostawia taką możliwość. I nie trzeba zmieniać rozporządzenia unijnego. Można wystąpić do Komisji Europejskiej, żeby dopytać i ustalić, jak realizować ten wyjątek przewozu przez lekarza weterynaryjnego w konkretnej sytuacji rozwiązywania tych sytuacji trudnych w miastach. Jest do tego furtka, nie furtka na zasadzie nadużycia prawa. Jest po prostu zostawiona taka przestrzeń przez prawodawcę europejskiego, tylko o której my mówimy, od wielu miesięcy, tyle że po prostu polskie organy udają, że tego nie ma. To, co zrobił teraz minister, jest kolejnym udawaniem, że w ogóle tej furtki tam nie ma.
1: Faktycznie. Zostało nam jeszcze 6 minut do końca. Porozmawiajmy o rzeczy bardzo ważnej, też w pewien sposób łączącej się z dzikami, a mianowicie trwają konsultacje, które kończą się 18 października, dotyczące obywatelskiego projektu zmiany prawa łowieckiego. Namawiamy wszystkich, by wzięli udział w tych konsultacjach przede wszystkim.
0: Tak, proszę Państwa, spotykaliśmy się tutaj na antenie u pani redaktor, zresztą kiedy rozmawialiśmy o inicjatywie Uwaga Polowanie, obywatelskim projekcie ustawy, zebraliśmy 204 tysiące podpisów, przypominam, więc to jest naprawdę wspaniały sukces. No, zdecydowanie więcej osób podpisało się pod tym projektem niż jest myśliwych, których jest około 100-130 tysięcy. Ale teraz nastąpił kolejny bardzo ważny moment zaangażowania społecznego. Mianowicie projekt został przekazany do konsultacji społecznych już przez marszałka Sejmu. I te konsultacje społeczne odbywają się w takiej uproszczonej formie przez stronę internetową Sejmu. Może powiem technicznie, najpierw wchodzi się na stronę sejm.gov.pl. Po lewej stronie w zakładce są konsultacje. Klika się w te konsultacje, wybiera się ustawę, projekt ustawy nowelizującej prawo łowieckie. I tam naprawdę te konsultacje są bardzo, w bardzo prostej formule. Państwo się opowiadacie za określonymi zmianami albo jesteście przeciwko nim. Macie też miejsce, żeby wpisać jakieś swoje głębsze uwagi, ale ponieważ może to brzmieć jednak zbyt tak, może to jednak brzmieć jakoś odstraszająco, jako zbyt taka czynność sformalizowana, to ja Państwa zachęcam do tego, żeby skorzystać z poradnika, który Fundacja w imię zwierząt przygotowała na swojej stronie internetowej. I to jest taki poradnik, który Państwa punkt po punkcie przeprowadzi przez te konsultacje, naprawdę punkt po punkcie, i który zawiera również takie treści i uwagi merytoryczne, które można tam zawrzeć, oczywiście jeżeli Państwo się będziecie z nimi zgadzać. Więc strona tego poradnika jest w imię zwierzat.pl, oczywiście bez polskich znaków, / uwaga, polowanie, konsultacje społeczne, poradnik. To znajdziecie w aktualnościach tej strony, więc zapamiętajcie tylko w imię zwierzat.pl. I jeśli Państwu jest bliski los dzików, to ja chcę powiedzieć, rzadko o tym mówiliśmy w kontekście tego projektu, ponieważ tam przede wszystkim chodzi nam o takie polowania w lasach, ale tam też zajmujemy się tematem dzików, ponieważ nowelizujemy przepisy pozwalające na wydawanie decyzji o odstrzale dzików w miastach oraz te teraz wykorzystywane przez Sejmik Województwa, między innymi w taki sposób, że precyzujemy, że jeżeli taka decyzja ma być wydana, to tylko w wyjątkowych sytuacjach, wtedy muszą być określone bardzo konkretne zwierzęta i powody, dla których one stwarzają rzeczywiście to nadzwyczajne zagrożenie. W uzasadnieniu należy wykazać, jakie metody alternatywne wcześniej były stosowane i dlaczego one nie poskutkowały, a także między innymi wprowadzamy tam obowiązek albo uprawnienie dla organizacji społecznych do bezpośredniego zaskarżania i tych decyzji, i tych uchwał. Dzięki temu nie będzie sporu w sądzie, czy organizacja w ogóle może zaskarżyć, czy nie może. Teraz jest taka sytuacja, my będziemy stali przed tym sporem, czy sąd w ogóle rozpozna merytorycznie nasze skargi, bo nie wiemy, czy organizacja, jedne sądy mówią, że organizacje mają takie uprawnienie, a drugie mówią, że nie mają. I my to w przepisach przesądzamy, żeby każda taka decyzja, która jest pochopna, nadużywająca prawo, mogła być zaskarżona.
1: Wracając i podsumowując już trochę naszą rozmowę, czyli co, w tej chwili czekamy na reakcję wojewody mazowieckiego, jeśli idzie o tę uchwałę sejmiku.
0: Dokładnie tak, cały czas czekamy na tą reakcję. Możecie Państwo pisać też do wojewody i zapamiętajcie proszę też ten termin 18 października. Zróbcie te konsultacje, to jest kilka minut waszego zaangażowania. Myśliwi się niesamowicie zorganizowali, próbują tak zdominować, absolutnie pokazać, że te 204 tysiące podpisów nic nie znaczyło. Także naprawdę bardzo państwa zaangażowanie jest do tego 18 października ponownie potrzebne.
1: Pokażmy, że znaczyło.
0: Dokładnie.
1: Bardzo serdecznie pani dziękuję. Adwokatka Karolina Kuszlewicz, doktorka nauk prawnych, Kancelaria nad Wisłą, była razem z nami. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
4: Proszę Państwa, zapraszam Państwa teraz na dwie audycje archiwalne. Pierwsza to rozmowa z Anną Kamińską, autorką książki Nie dopytuj się historii z Bieszczadów, po godzinie 22, a teraz po 21, także audycja archiwalna, rozmowa z Marcinem Stanisławem Wilgą o ochronie kaszubskiej i trójmiejskiej przyrody, a także o nim samym.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Nie ma niebezpieczeństwa dla życia kobiet, które w ciągu dnia zostały zaatakowane nożem na warszawskiej Pradze Południe. Strażacy przypominają, rusza sezon grzewczy, czas przeczyścić kominy i przewody wentylacyjne. Kilka dni dzieli nas od premiery nowej książki Olgi Tokarczuk. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Życiu kobiet zaatakowanych w budynku uczelni na Pradze Południe w Warszawie nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. W zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej 21-letnia kobieta, uczennica tej szkoły, posługując się ostrym narzędziem, raniła trzy inne kobiety, zanim została obezwładniona przez pracownika placówki.
5: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi, przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
4: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją. Według wstępnych ustaleń nie ma przesłanek, by wiązać ten atak z atakami, których dopuszczały się w ostatnich dniach nastolatki. Do tego typu zdarzeń dochodzi nawet kilkanaście tysięcy razy w ciągu roku. Pożar sadzy w kominie to w sezonie grzewczym nadal częste zjawisko. Niestety również bardzo niebezpieczne, ostrzega Mariusz Czapelski ze Straży Pożarnej.
6: Samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy. Szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane konstrukcji. Poddasza.
4: Dlatego tak ważne są regularne przeglądy i okresowe czyszczenie kominów. Właściciele domów ogrzewanych węglem, drewnem czy peletem takie czyszczenie powinni robić nawet 4 razy w roku. Zmiany w przepisach dla młodych rowerzystów przygotowuje Ministerstwo Infrastruktury. Zmienią się m.in. zasady poruszania po drogach i wymogi dotyczące zdawania na kartę rowerową. Resort chce, żeby do egzaminu na kartę mogły podchodzić dzieci w wieku 9, a nie 10 lat. To ważne, bo wiele dzieci rozpoczyna edukację wcześniej od swoich rówieśników, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
7: Była pewna niespójność w przepisach. 9-latek, chociaż był w klasie 4, na przykład nie mógł uzyskać takiego uprawnienia.
4: Ustawa zmieni też przepis mówiący, że dziecko jadące na rowerze pod opieką dorosłego jest traktowane jako pieszy. Zamiast po chodniku będzie mogło jeździć z opiekunem po drogach dla rowerów. Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. Gdański obszar metropolitalny. Pod taką nazwą funkcjonować będzie metropolia na Pomorzu. Jej budowaniu na ostatniej prostej towarzyszyły małe turbulencje, bo do zaistnienia w nazwie inspirowała też druga co do wielkości Gdynia. Poddana w ostatniej chwili pod głosowanie propozycja, by utrzymać funkcjonującą w stowarzyszeniu nazwę Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, została przez większość samorządów odrzucona. To nie jest najważniejsze, łagodziła spór w trójmiejskiej rodzinie prezydentka Sopotu Magdalena Czerzyńska-Jachim.
8: Uważam, że nazwa jest tutaj absolutnie drugorzędna, że najważniejsze są nasze marki, marka Gdańska przede wszystkim, no to jest jednak najbardziej rozpoznawalne miasto, ale marka też Gdyni, Malborka, Tczewa, Sztumu czy Sopotu i tak postrzegam rolę metropolii.
4: To jak zostanie ona zauważona na zewnątrz też jest ważne, dodaje marszałek województwa Mieczysław Struk.
9: Poczucie identyfikacji nie tylko w Polsce, ale właśnie w świecie, w Europie daje nazwa Gdański Obszar Metropolitalny.
4: I z taką nazwą już w poniedziałek zostanie złożony wniosek o formalne powołanie metropolii. Plac po Farze w Lublinie ze słynnym widokiem na Lubelski Zamek idzie do remontu. Miasto wybrało już wykonawcę. Będzie tu więcej zieleni, całość przejdzie metamorfozę, mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
10: To zabezpieczenie murów dawnego kościoła farnego, czyli tych pozostałości po kościele. Wymiana nawierzchni również, która jest bardzo potrzebna. Budowa odwodnienia w tym miejscu i instalacje i oświetlenie, a także zieleń, która jest tam bardzo potrzebna.
4: W planach jest remont kolejnych zabytków Starego Miasta, m.in. placu rybnego i Trybunału Koronnego. Świata jest za dużo. To tytuł książki Olgi Tokarczuk, która swoją premierę będzie miała w najbliższą środę w hali Stulecia we Wrocławiu. Akcja powieści rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zniszczonym Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
0: To opowieść o ludziach, którzy tu na Dolnym Śląsku się znaleźli nie z własnej woli, opuścili swoje miejsce zamieszkania przymusowo i próbują budować w tym obcym miejscu, wśród obcych ludzi, swoje nowe życie.
4: Nowa książka ma 700 stron, ukaże się nakładem wydawnictwa literackiego. I na koniec jeszcze będziemy się chwalić, bo książka Flek, ocalony przez naukę, której współautorką jest nasza redakcyjna koleżanka Anna Wacławik, została uhonorowana Górnośląską Nagrodą Literacką Juliusz. Biografia napisana wspólnie z Marią Ciesielską przedstawia losy polskiego i żydowskiego lekarza oraz mikrobiologa Ludwika Fleka. Bohater, pracując nad szczepionką przeciwko tyfusowi, oszukiwał nazistów, dzięki czemu ocalił życie swoje oraz innych więźniów obozów koncentracyjnych. W ciągu dnia może przybywać słońca, będzie go więcej niż w sobotę, przeważnie od 12 do 15 stopni. W wielu regionach możliwy mimo wszystko przelotny deszcz.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Proszę Państwa, zapraszam na dwie audycje archiwalne. Chcemy Państwu je przypomnieć. Pierwsza to rozmowa z Anną Kamińską, autorką książki Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów. Kobiety w Bieszczadach. Lata 50., 60., 70. To po godzinie 22. A za chwilę audycja archiwalna. Chcę Państwu przypomnieć rozmowę z Marcinem Stanisławem Wilką, elektronikiem, który zajmuje się grzybami, porostami, a także ochroną trójmiejskiej przyrody. A oto kolejne, proszę Państwa, nagranie z serii Nagrywam w Trójmieście. Bo też z Trójmiasta pochodzi mój gość, zaraz dokładnie sprecyzujemy. I mój gość był już kiedyś w audycji kilka lat temu. Wtedy to była audycja w ogóle nagrywana w terenie. Poszliśmy w las. No i tam siedliśmy. Las, który otacza chyba Sopot albo Oliwę, już nie pamiętam, bo została wywieziona po prostu. Siedliśmy we trójkę i nagrywaliśmy rozmowę o tym, jak cenne są lasy, które nas otaczają. I o tym, no, jak wygląda w nich gospodarka lasów państwowych. Domyślałem się Państwo, że moi goście krytykowali owo. Mój gość wtedy został przedstawiony jako w zasadzie przyrodnik, ekspert od grzybów. Ale teraz siedzimy vis-a-vis i nie będziemy rozmawiać tylko o grzybach. Jako że zainteresowania mojego gościa są bardzo szerokie, zajmuje się wieloma sprawami, czy mi bardzo imponuje. Już przedstawiam Marcin Stanisław Wilka. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Czy zawsze byłeś Marcinem Stanisławem?
12: Byłem Gigusiem, byłem Makusiem, byłem Tancinusiem, tak mnie nazywano, kiedy byłem mały. W pewnym momencie, kiedy pojawiłem się w internecie, było iluś tam Marcinów o nazwisku Wilga i w związku z tym, żeby się jakoś odróżnić, dodałem moje drugie imię, które miałem i poprzednio nieużywane było.
11: A, to nowoczesność sprawiła, czyli internet, teraz rozumiem. No, ale na potrzeby takiej audycji możemy po prostu zostać przy jednym chyba, prawda?
12: Oczywiście, ale dalej jeszcze, żeby odróżnić się od właśnie osób o podobnym imieniu, nazwisku, posługuję się pseudonimem Borsuk.
11: A, to już podejrzewam z czasów wcześniejszych niż internet, ten Borsuk, co?
12: Początek lat 70. Jako dorastający młodzian sypnęła mi się brudka, taka młodzieńcza, i moja ukochana siostra Jadwiga spojrzała dość krytycznie na mnie i stwierdziła, że wyglądam jak stary Borsuk. No i mnie się spodobało, że zostałem tym Borsukiem, prawda? I do tej pory używam tego pseudonimu, można powiedzieć, z godnością.
11: No, przede wszystkim podstawowe pytanie. No, nie przedstawiłam jeszcze mojego gościa. Kimże jest Marcin Stanisław Wilga? Jak powiedziałam, dla mnie po prostu Marcin Borsuk. Otóż ja tu zacytuję, jest autorem oraz współautorem ponad 450 artykułów o tematyce przyrodniczej, głównie dotyczących ekologii i ochrony grzybów makroskopijnych Pomorza Gdańskiego. Opracował, autor jako współautor, opracował kilka książek poświęconych przyrodzie okolic Gdańska, takich jak Trójmiejski Park Krajobrazowy w czterech porach roku, ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, Szlak Królewski w Lasach Oliwskich, wędrówki przyrodnicze, tom pierwszy, drugi, Sopodzielone Miasto, wędrówki przyrodnicze po okolicach Gdańska i tak dalej. W kwietniu 2017 roku został uhonorowany przez marszałka województwa pomorskiego medalem D. Nihilo Nihil Fit, to oznacza, że nic z niczego się nie rodzi. Jednym słowem, trzeba włożyć pracę i wysiłek za wieloletnią i aktywną działalność ekologiczną oraz niestrudzone propagowanie i popularyzację wiedzy przyrodniczej. W tym samym roku Klub Przyrodników wręczył Ci wyróżnienie Orle Pióro za działalność dla ochrony przyrody i całokształt dotychczasowej działalności w odkrywaniu i popularyzowaniu piękna przyrody, w szczególności okolic Gdańska. A gdy ktoś by cię zapytał, kim pan jest, co pan robi, czym się pan zajmował w życiu i teraz, to co byś powiedział, Marcinie?
12: Jakby to powiedzieć najprościej, egzystuję. Jestem szczęśliwy, że mogę coś dobrego zrobić. Jestem fascynatem natury, stąd moje zainteresowania. I w związku z czym no nie widzę innego sposobu na życie. Po prostu jako emeryt już swój czas poświęcam na wycieczki po okolicach, podglądaniu tego, co się tam dzieje, co w trawie piszczy. Biorę ze sobą aparat fotograficzny, zakładam obiektyw do makrofotografii i obserwuję na przykład życie na niecierpku drobnokwiatowym, który został opanowany przez mszyce. I fascynuje mnie to, że te mszyce się rozmnażają partenogenetycznie, czyli bez udziału samców. No od razu mi się kojarzy film, prawda, Seks Misja, gdzie kobiety rządziły światem, ale okazuje się, że istnieje taki moment, że się pojawiają osobniki uskrzydlone, przenoszą się na inne rośliny, no a jak zima, no to wtedy potrzebny jest jednak ten samiec. Po to, żeby samice ostatniego pokolenia złożyły płodne jaja, które przetrwają zimę i żeby wiosną następnego roku pojawiło się kolejne pokolenie tych mszyc.
11: No zaraz, ale jeżeli też jest zjawisko partogenezy tam, to też w cyklu niekonieczny, tak jak powiedziałeś, jest ten samiec, żeby z jaj powstało następne pokolenie.
12: No ono jest tylko po to, że jaja są odporne na niskie temperatury. Natomiast w ciągu od wiosny, później wiosny do wczesnej jesieni, no tworzą się te właśnie pokolenia, gdzie no, panowie są niepotrzebni.
11: Jeżeli ktoś zaczął nas słuchać, to pomyślał tak, przyrodnik, upraszczam, przyrodnik. Skończył biologię, botanikę, może jakieś ochronę środowiska, bo w tym takiego, gdy ty studiowałeś, chyba nie było kierunku ekologia, nie wiem, może się mylę. A tymczasem nie. Ty jesteś najczystszej wody amatorem. Amatorem, który no, ma taką wiedzę, że właściwie równą tym, którzy pokończyli studia i mają doktoraty, co najmniej myślę. Powiedz mi, kim jesteś z wykształcenia, Marcinie?
12: W 1972 roku ukończyłem Politechnikę Gdańską, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji i Informatyki, bo taka była nazwa tego kierunku na uczelni. I od razu zostałem zatrudniony na Wydziale Mechanicznym, gdzie utworzyłem laboratorium do pomiaru wielkości nieelektrycznych metodami elektronicznymi, czyli różnego rodzaju urządzenia, do pomiaru na przykład czasu, siły, momentu siły, częstotliwości i tak dalej, i tak dalej. Wtedy moja katedra, a wcześniej instytut, współpracował z takim ośrodkiem naukowym w Poznaniu, Stomil. Oni tam produkowali nowoczesne opony, między innymi dla wojska. No i myśmy projektowali wtedy tam na przykład bieżniki pod kątem przyczepności i kątem niskiego poziomu hałasu oraz żeby ten hałas był jak najmniej dokuczliwy dla otoczenia.
11: A czy całe twoje życie zawodowe było związane z Politechniką?
12: Tak, dokładnie tak. No niezależnie pracowałem społecznie w Straży Ochrony Przyrody.
11: A no i tutaj zaraz zaczniemy o tym rozmawiać. Bo teraz tak, cofnijmy się jeszcze, bo ty powiedziałeś w 72 roku, tak, skończyłem studia. Ale przecież potem to nie stało się tak, że ta przyroda nagle się pojawiła w twoim życiu. Podejrzewam, że ona była już od dawna. To dlaczego nie poszedłeś na któryś z kierunków związanych z tą przyrodą? To była chyba twoja pasja już wcześniejsza.
12: No ale widzisz, z drugiej strony fascynowała mnie technika. No i trzeba było wybrać coś. Podejrzewałem, że z racji późniejszych zarobków jednak lepiej być inżynierem niż naukowcem, który będzie biegał, wąchał kwiatki, prawda? Chyba dobrze wybrałem, że skończyłem uczelnię techniczną, a przyroda była moim hobby i jak tylko mogłem w wolnym czasie, przebywałem na łonie przyrody, obserwując ją przy pomocy aparatu fotograficznego. No, rejestrowałem różne ciekawe zjawiska. No, wcześniej jeszcze zajmowałem się rysowaniem. Zanim pojawił się u mnie aparat, to brałem szkicownik, szedłem sobie do lasu i ołówkiem robiłem, prawda, szkice różnych organizmów. Przychodziłem do domu, kładłem kalkę i przy pomocy rapitografu, takiego cieniutkiego, 0,18, przerysowywałem. I w związku z tym powstawała cała seria właśnie takich rycin poświęconych przyrodzie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
11: Ty w ogóle, teraz wrócę do tych twoich wczesnych lat, także do dzieciństwa, ty w ogóle myślę, że mógłbyś być po pierwsze przewodnikiem po przyrodzie Trójmiasta i okolic, ale także po konkretnych miejscach, na przykład po Sopocie, bo ty pochodzisz z Sopotu.
12: No tu się urodziłem, zaraz po wojnie i niestety obecnie jestem na emigracji w Gdańsku, czyli czuję się uchodźcą. Tak się stało, że w willi Bastnera, w której mieszkałem, no, zaległo się przedszkole i ono powoli nas zaczęło rugować z tych pomieszczeń, które były w tym budynku. I w końcu no, musieliśmy się przenieść gdzieś i akurat we Brzeszczu, przy Alei Wojska Polskiego, powstało osiedle nazywane Stoczniowym. No i tam ojciec dostał właśnie mieszkanie.
11: Ale ty miałeś ten cudowny przywilej mieszkania jako dziecko, bo wiem, że gdy się rodziłeś, to rodzice mieszkali jeszcze gdzie indziej, na ulicy Abrahama. Słuchaj, ty się urodziłeś, ty mieszkałeś vis-a-vis morza.
12: Tak. Plaża była moja przez okrągły rok. Mało tego, jako 4-5-latek uciekałem z domu i szedłem pieszo do Jelitkowa. To jest kawał drogi. Wtedy ludzie chyba czuli się bardziej bezpieczni i sobie wędrowałem do Karlikowa. W Karlikowie obserwowałem zwierzęta, które się tam pasły. To były konie, to były kozy. Na nielicznych rosnących tam sosnach śmigały wiewiórki i co ciekawe, niektóre były tak ciemno ubarwione. To pamiętam jeszcze. To jest teraz teren zabudowany kompletnie. A kiedyś można było aż po horyzont, prawda, patrzeć, jak wygląda tutaj otoczenie Sopotu.
11: A to powiedzmy jeszcze dwa słowa, bo państwo przechodzą obok tego domu, gdzie wzrastał Marcin, idąc tym deptakiem wzdłuż morza. W pewnym momencie pojawia się prostopadła ulica Chrobrego, dobrze mówię? I to zwraca uwagę, ta willa, naprawdę swoją okazałością. Ona jakoś była nazywana też Małym Malborkiem?
12: Znaczy, może taka nazwa nie była stosowana, ale fronton tego budynku był wzorowany na Pałacu Wielkich Mistrzów w Malborku. Taki był kaprys ówczesnego właściciela Friedricha Bassnera, kupca zbożowego, który się wzbogacił i mógł wybudować właśnie ten potężny budynek. No niestety w końcu zbankrutował, no i miasto przejęło, że tak powiem, własność, prawda. No tak się kończy często, prawda, sukces i potem upadłość.
11: Ale też willa miała kilku właścicieli później po wojnie, także prywatnych już po tym okresie przedszkolnym. Teraz tam się mieści instytucja związana chyba z żeglugą.
12: Tak, jest jakaś firma, która po prostu no, stara się powołać jakoś na stanowiska żeglarskie, na marynarskie, prawda, różne osoby. Miałem przyjemność gościć tam kiedyś.
11: Odnalazłeś te wasze pokoje?
12: Nie, ale przebywałem w dużej sali, gdzie właściciel zaprosił malarza, artystę, który był zafascynowany morzem. I były prezentacje jego malarstwa przedstawiające to morze wzburzone, zafalowane, różnokolorowe, o różnych porach dnia i można przypuszczać o różnych porach roku.
11: To jeżeli państwo są w Sopocie, idą deptakiem w stronę, tam w stronę, ja to nazywam w prawo lub w lewo, ale to Łazienki Południowe od tej strony, to jest adres, no, zwraca uwagę, ta willa po prawej stronie Deptaka, adres Chrobrego, ile?
12: 48.
11: Spojrzyjcie państwo. I tam jest też duży, dosyć duży teren wokół. Kiedyś to był pewnie piękny ogród.
12: Cudowny ogród, zresztą kiedyś przysiadłem i napisałem swoje wspomnienia w książeczce poświęconej Sopotowi, Słony piasek i brukselskie koronki. Taki tytuł był tej książeczki.
11: A skąd, dlaczego brukselskie koronki?
12: Albo moja sąsiadka, pani Jasiewiczowa, ubierała się tak. Była osobą bardzo leciwą, miała laseczkę z gałką z kości słoniowej i właśnie w ubiorze stosowała oryginalne brukselskie koronki. Była staroświecka, prawda? Bardzo. Byłem na jej pogrzebie, niestety.
11: No ale cofnijmy się wstecz, ale troszkę pójdźmy do przodu, no bo teraz twoje zainteresowanie przyrodą. Kończysz te studia, zaczynasz pracę na Politechnice i to chodzisz ciągle w teren. Wchodzisz do lasu, obserwujesz, fotografujesz, mówisz, rysujesz. Dlaczego akurat, słuchaj, to poszło w kierunku czegoś tak mało poruszającego ludzi, jak grzyby, mówiłam, i porosty, ty mnie poprawiłeś, że porosty to też grzyby. Właśnie, ludzie się zachwycają ptakami, sakami, a te grzyby to takie, a już porosty, wśród nich to w ogóle mało wzbudzają naszego i zainteresowania, bo mało emocji, małe, niepozorne, nie wiadomo do czego ma służyć. Dlaczego, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego właśnie w tym kierunku zacząłeś szczególnie zgłębiać wiedzę i nabywać doświadczenia i interesować się?
12: Widzisz, ja miałem częste kontakty z naukowcami, którzy mnie w jakimś sensie edukowali.
11: Ale jak to było? Doszedłeś, pisałeś do naukowca, o jakieś pytanie zadawałeś, skąd ci się brały te kontakty? Tu jesteś, pracujesz na Politechnice, magister, inżynier, proszę, skończyłeś elektronikę. No i teraz jak wchodzisz w ten drugi świat już, taki formalny, no bo naukowcy to świat formalny.
12: Często było tak, że ja publikowałem w naukowych różnych periodykach artykuły poświęcone grzybom makroskopijnym. I potem był jakiś, prawda, można powiedzieć, kontakt z tymi osobami, które w danej dziedzinie no, są perfekcjonistami, czyli z prawdziwymi naukowcami, którzy zainteresowali się tym, co ja opisałem. Albo było odwrotnie, że ja z kolei wysłałem zapytanie jakieś do osoby, która była po prostu mistrzem w danej dziedzinie przyrodniczej. I nawet żeśmy się przyjaźnili. Kontakt niestety się w wielu wypadkach urwał. Te osoby już albo nie żyją, albo są na emeryturze i mają inne jakieś problemy. Ale generalnie właśnie dzięki tym osobom też zdobywałem szereg informacji, które były mi przydatne w poznawaniu świata właśnie tych grzybów makroskopijnych, czy grzybów zrychenizowanych, czyli porostów.
11: A czy to nie jest tak, że opisywanie tej przyrody to jest opisywanie świata, który odchodzi w bardzo wielu wypadkach? Że nie ma już miejsc, w których bywałeś, które fotografowałeś, nie ma już tych porostów, nie ma tych grzybów, tam jest zupełnie coś innego.
12: Masz rację. Rzeczywiście zmienia się świat. W wielu wypadkach przyroda jest po prostu likwidowana na rzecz, nazwijmy to, takiej brutalnej cywilizacji. W wielu miejscach weszło budownictwo. Coraz więcej samochodów spowodowało zatrucie środowiska i ustępowanie tych najbardziej wrażliwych na toksyny porostów, na przykład na drzewach, czyli epifitów. I w związku z czym ten świat jest już inny, nie mówiąc o tym, że las też się starzeje. Inne gatunki pojawiają się, inne, prawda, giną według scenariusza naturalnego. Także to wszystko działa w sposób dynamiczny, tylko trzeba przyjąć, że to jest okres wielu lat, a nie, prawda, krótkiego okresu czasu. I te zjawiska można wtedy zaobserwować.
11: Ale gdy mówimy, gdy coś znika pod wpływem tej szeroko pojętej cywilizacji, to nie wiem, dla mnie psychicznie jest to bardzo ciężkie do zniesienia. Z tym łączą się moje emocje, łączy się żal, pewien rodzaj żałoby po jakichś miejscach, czy po konkretnych drzewach i tak dalej. Ty na przykład opisałeś tutaj, bo ty masę wydałeś książek, książeczek, które tutaj mam przed sobą. Na przykład jedna z nich, Okaz. Państwo nie wiedzą, ale Okaz to była nazwa takiego gospodarstwa ogrodniczego.
12: Konkretnie to była hurtownia ogrodnicza, która właśnie nazywała się Okaz. I ona kontynuowała działalność ogrodnictwa, które już działało w okresie międzywojennym. Ono, to ogrodnictwo, czy ta hurtownia została przekazana w dzierżawę. No i po jakimś czasie właściciel, ten umowny, czyli dzierżawca, opowiedział mi o kłopotach, jakie robi mu gmina Gdańsk, i on zawiesza działalność gospodarczą w tej instytucji. Po prostu jemu się przestało to opłacać. Natomiast osoby, które chciały kontynuować tą działalność, no, otrzymywały jedynie jakby pozwolenie na okres 5 lat, gdy tymczasem oni oczekiwali, że to będzie przynajmniej 20.
11: Ale to była taka nietypowa hurtownia, bo to nie było tak, że tylko rośliny były, przychodzimy, kupujemy, które potem sadzimy w ogrodzie lub na balkonie, ale tam były i zwierzęta, i drób, i były ryby i tak dalej. To był taki mini, ja wiem, no nie powiem mini zoo, ale to było miejsce, w których te zwierzęta żyły, ta przyroda żyła. Tutaj w tej książeczce jest masę zdjęć kwiatów. No, są też smutne zdjęcia z tego, co potem tam powstało, bo to, co jest smutne, to przede wszystkim fakt, że niszczy się jakieś miejsce, w którym jest życie, mówiąc, a my wam teraz coś damy, też będzie zielono, nie martwcie się, będzie zielono, tylko tak jak mówi profesor Luniak, mówi, nienawidzę słowa, nie lubię słowa rewitalizacja, bo po rewitalizacji jest mniej życia niż było przedtem. Taki jest efekt owej rewitalizacji, która miała przywrócić życie. Nie, tego życia ubywa, zostaje trawnik i tak jak tutaj na zdjęciu, Tak wygląda teren rekreacyjny dla ludzi. Kilkanaście drzewek, nieco krzaczków, monokultura trawy i rzeczywiście kamieni, kupa łącznie za 850 tysięcy złotych. Przyrodnicza pustynia. I pod hasłem dajemy wam przyrodę. Patrzcie, jaką ładną. No jest to bardzo, dla mnie to są rzeczy i przykłady takie dołujące. A powiedz naszym słuchaczom, gdzie jest owa strzyża właściwie? Bo nie każdy, padło już to słowo chyba, ale

0: Jakieś tam, nie wiem, no, wskazówki. Dodatkowo podzielono dzielnicę Gdańska na jakieś takie pododdziały. I Strzyża stała się częścią Brzeszcza. Nazwa pochodzi od potoku, który przepływa nieopodal.
1: Ale czemu potok się tak dziwnie nazywa? Strzyża?
0: Strzyża pochodziło od słowa strigę, oznaczającego jakąś wstążkę, taśmę, bo kto kiedyś przerównał ten potok właśnie do takiego przedmiotu. No i troszeczkę się zmieniło z tego strigę na strzyża, tak? I w związku z czym mam teraz przyjemność mieszkać w Strzyży albo na Strzyży. Nie wiem, która forma jest poprawna. A jeszcze wracając do tego, co przed chwilą mówiłaś, właśnie ubolewałaś nad tymi zmianami środowiskowymi. Otóż władze wymyśliły, żeby w Brzeźnie wybudować 100-metrowe budynki. Dokładnie. Takie, jakie można zauważyć na przykład w Hiszpanii nad morzem, bo ktoś był tam i próbował przenieść ten wzór, prawda, hiszpański na nasze wybrzeże. Oczywiście bzdurny pomysł. I jeden z moich kolegów, Mateusz, ripostował, kiedy specjalistka od środowiska mówiła, że tutaj będzie pięknie, będzie zielony trawnik. I nie będzie, prawda, kłopotów z życiem tutaj, z tą różnorodnością. Usłyszała, że większą różnorodność biologiczną można znaleźć na desce klozetowej.
1: No ale co, wybudowano te budynki?
0: Był protest społeczny. Mało tego, społeczeństwo przedstawiło swój plan, który został przez niezależnych fachowców, architektów, specjalistów od ochrony środowiska bardzo wysoko oceniony. Między innymi przez pana doktora habilitowanego Macieja Przewoźniaka świętej pamięci, który napisał specjalnie w internecie właśnie no taki pean pod adresem twórców tego społecznego planu.
1: I co tam teraz jest?
0: Na razie nic, ale są plany oczywiście, żeby tam cokolwiek wstawić, dlatego że każde wolne miejsce, każda przestrzeń niezabudowana to jest sól w oku naszej władzy.
1: Ty, Marcinie, angażowałeś się, angażujesz się w ten cały ruch walki przyrodników o to, by tu powstały rezerwaty, o to, by nie wycinano, lasy państwowe nie wycinały, nie dokonywały wycinki w najcenniejszych przyrodniczo miejscach. I ty jakby tutaj twoje zainteresowania grzybami, w tym porostami, dają dodatkowy wkład te prace w te monografie, które mówią, jaka jest wartość przyrodnicza, prawda?
0: No widzisz, ja jako początkujący członek Straży Ochrony Przyrody chciałem się skontaktować z Nadleśnictwem Gdańsk, które zarządza tym terenem leśnym i chciałem przedstawić wynik swoich badań grzybów. To na pewno mogłoby im jakoś pomóc, prawda, w prowadzeniu tej gospodarki. No zostałem wyśmiany, ja sam naczelny powiedział, że robię mu koło pióra. Taka była, prawda, takie następstwo moich dobrych chęci, żeby pomóc w ochronie tego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
1: Ale ja mówię tutaj o sytuacji, która, chyba mówisz o sytuacji, która miała miejsce wiele lat temu.
0: Oczywiście, wiele lat temu, a współcześnie, cóż, z leśnikami nie można się dogadać, dlatego że oni robią zawsze swoje, prowadzą politykę, można powiedzieć, ogłupiania społeczeństwa, bo twierdzenie, że dzięki nim powstał ten las, to jest nieprawda, co wykazała pani profesor, specjalistka od badania pyłków, pani profesor Małgorzata Latałowa, która tutaj prowadziła badania właśnie palinologiczne i stwierdziła, że formacje leśne powstały gdzieś jakieś 10 do 8 tysięcy lat temu. Były oczywiście inne, bo był inny klimat, No i potem były różnego rodzaju zmiany klimatyczne, w związku z czym inne gatunki drzew tutaj występują.

0: występowały, a współcześnie w tych warunkach obecnych dominuje tutaj Bóg zwyczajny.
1: Ty, Marcinie, powiedziałeś ten przykład swój sprzed wielu, wielu lat, no ale teraz nowa władza, nowe obietnice, może nie nowe, ale obietnice tego, że będzie inaczej, jeśli idzie o gospodarkę lasami. To już taka władza nie jest nowa, bo to niedługo będzie 3 lata, jak jest, jak rządzi. Może się coś zmieniło na korzyść?
0: Praktycznie nic. Nadal władza jest oporna, antyekologiczna. Myślę, że to jest wpływ tego lobby leśniczego, który ma bardzo duży wpływ na osoby, które decydują tutaj o kierunkach ochrony. W związku z czym ubolewam, że zostało po staremu. Czyli będziemy, mówią leśnicy, rżnąć, no bo od tego zależy nasz byt, tak? Będziemy sadzić nowe drzewa, czyli lasy naturalne będą przekształcane w plantacje drzew, co się łączy przede wszystkim z ubożeniem innych organizmów, które występują zwykle, prawda, w takich normalnych lasach. I cóż mogę powiedzieć? Byłem sam świadkiem, jak sama pani prezydent wprowadzała w błąd mnie, mówiąc, że społeczeństwo nie chce rezerwatu Lasy Oliwskie, dlatego że nie będzie można tam wszędzie wchodzić, nie będzie można zbierać grzybów, jagód, nie można będzie puszczać psów, prawda? Tymczasem w tym planie, który był autorstwa Sławka Zielińskiego, czyli doktora nauk leśnych, i mnie, czyli amatora przyuczonego do tego typu, prawda, działań, że będzie to normalny las z tą różnicą, że nie wprowadzą się tam leśnicy. Czyli nie będzie prowadzona gospodarka leśna. Natomiast będzie można swobodnie chodzić, zbierać grzyby, chodzić z psami, tak jak w normalnym lesie. Oczywiście prowadząc je na smyczy, bo taki po prostu jest wymóg, tak, dotyczący naszych lasów. No i jeżeli słyszę od samej pani prezydent Dulkiewicz takie słowa, no to jestem zdziwiony, zaskoczony wręcz, oczywiście niepozytywnie. Jak to słyszą inni ludzie, to są wprowadzani po prostu w błąd. Władza po prostu nie chce, żeby tutaj chronić.
1: Czyli ta idea powstania, ten pomysł, te wszystkie działania konkretne służące temu, czyli pokazywanie, jak cenny jest to teren i tak dalej, monografie, no w tym momencie nie, można powiedzieć, że nie dały nic. Zastopowane jest ewentualne powstawanie rezerwatu Lasy Oliwskie.
0: Jedyna pociecha jest taka, że plan urządzania lasu, taki 10-letni, prawda, który został wysłany, a dotyczył Trumiejskiego Parku, a właściwie Nadleśnictwa Gdańsk, do centrali, został odrzucony i do tej pory nieuchwalony, co jednak nie zwolniło leśników od działań gospodarczych, czyli łamania prawa. Dlatego, że są wprowadzani robotnicy, którzy na przykład karczują ziołorośla w uprawach, robią jakieś przecinki, trzebierze i tak dalej, i tak dalej. To zostało zauważone przez społeczeństwo, przez ludzi, którzy znają się trochę na przepisach prawa i krytykowane. Tak nie można robić. Prawo powinno być przestrzegane.
1: A powiedz mi, tutaj gdzie siedzimy, przez okno, widzimy piękne lasy, siedzimy w Górnym Sopocie. Jak wygląda kwestia tych lasów otaczających Sopot? One mają jakiś statut? To jest park krajobrazowy, tak?
0: Park krajobrazowy trójmiejski składa się z dwóch części. W okolicach Wielkiego Kacka jest intensywna zabudowa, a w związku z tym nie ma ciągłości. Mamy część północną, która prowadzi w stronę Wejherowa i jest część południowa, mniejsza, około 6 tysięcy hektarów, nazywana Lasami Oliwskimi. I Las Sopocki jest częścią Lasów Oliwskich.
1: Czyli gdyby powstał rezerwat Lasy Oliwskie, to by obejmował też tę część lasów, które dotykają tutaj Sopotu, tak?
0: A to zależy od tego, który wariant byłby wzięty pod uwagę, dlatego że ze Sławkiem żeśmy opracowali trzy warianty. Taki o małoobszarowy, średnio i wielkoobszarowy, po to, żeby władza miała możliwość wyboru. Prawda, że nie było tylko, że jest jeden jakiś pomysł tam na to, jak stworzyć ten rezerwat. No i powstało duże opracowanie poświęcone parkowi, plan ochrony całości, który też z oporami jest, że tak powiem, przyjmowany.
1: Marcinie, spotkaliśmy się kilka razy w życiu i za każdym razem dawałeś mi takie książeczki pięknie, na pięknym papierze wydane, na przykład Śluzowce Lasów Oliwskich, takie dotyczące właśnie tych konkretnych twoich zainteresowań, dotyczące porostów grzybów, bo śluzowce to grzyby, rozumiem?
0: Nie. Śluzowce.
1: Śluzowce.
0: Można powiedzieć, że to są najbardziej tak, no może nie do końca prawidłowo, to są pierwotniaki.
1: Jak ty tak mówisz, to śluzowce mogą się komuś kojarzyć ze ślimakami.
0: No tak, ale jest tak, że śluzowce odgiś były traktowane jako rośliny. Potem stwierdzono, że nie, że to są grzyby. Potem organizmy grzybopodobne. A w końcu badania genetyczne wykazały, że linie rozwojowe, ewolucyjne tych organizmów i tych, do których były one przypisywane, rozeszły się już dawno. W związku z czym one zostały wprowadzone do takiego królestwa, które się nazywa protista. Te, które jak mamy problem, żeby zakwalifikować coś do świata roślin, zwierząt i grzybów, no to znajdziemy w Królestwie Protista. I tam właśnie możemy te śluzowce spotkać.
1: No mam tutaj przed sobą też grzyby wieloowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Warszawie. Mam jeszcze ze dwie lub trzy inne takie tematyczne wydawnictwa. Dzisiaj podarowałeś mi swoje felietony Bliżej Natury, ale także przeczytałam tutaj to, o czym rozmawialiśmy, czyli co zrobiono z tym hurtownią o nazwie Okaz w Strzyży, dobrze mówię. Też powstała książeczka przede wszystkim ze zdjęciami, które najlepiej oddają tę sytuację, ale także przyniosłeś mi wydawnictwo Nasza Paka i Przyjaciele, czyli ty i twoi przyjaciele, Myśli niesforne o poranku, czyli wiersze i swoje sny. To wszystko znalazło odbicie w tych pięknie wydanych małych książeczkach. Powiedz mi, ty jesteś jakimś tytanem pracy. Ty codziennie bywasz w przyrodzie i równocześnie, no właśnie nie wiem, jak często, codziennie fotografujesz, a potem co, siadasz do komputera i to wszystko opracowujesz?
0: Ja może przypomnę, że w jednej z książeczek opisałem zimę. I na końcu, oczywiście tą zimę chwaliłem ze względu na jej oryginalność, na te walory estetyczne, na to, że ten śnieg potrafi ten hałas wygłuszyć w mieście i tak dalej, i tak dalej. No i moi koledzy powiedzieli, że ja jestem szaleńcem. A ja się nie dziwię, bo oni mieli codziennie rano problem z uruchomieniem samochodu, prawda? Pozacinane zamki, prawda? Akumulator trochę rozładowany i problem, prawda? Uruchomienia pojazdu. Natomiast ja jako osoba, która nie korzysta z samochodu, świadomie...
1: A ty nigdy nie korzystałeś?
0: Nigdy. I w związku z czym utarło się takie powiedzenie, że każdy szaleniec jest szczęśliwy w świecie swojego szaleństwa. Więc być może, że właśnie zadając mi to pytanie, dałem ci taką odpowiedź, że jestem szczęśliwy w świecie swojego szaleństwa, prawda?
1: Ale ja podziwiam twoją aktywność, twoje umiejętności, gdy powiedziałeś mi, że film zmontowałem i to nie jeden. Wiesz, często osoby znacznie od ciebie młodsze, 10-15 lat, mówią, nie, internet to już nie dla mnie, komputer to już nie dla mnie i tak dalej. Wiesz, przeżywają chwile ciężkie, związane z wiekiem, a ty po prostu tworzysz. No, o której wstajesz?
0: Jak zauważyłaś, jestem szaleńcem, prawda? Bo jak inaczej określić to, czym się zajmuję?
1: Daj Panie Boże każdemu takie szaleństwo. Słuchaj, powiedz mi, jak wygląda twój dzień? O której ty wstajesz?
0: Różnie bywa, ale częściej koło 5 się budzę. Chodzę spać dziś koło godziny 10. I wiadomo, do toaletki, jak każdy normalny, zdrowy człowiek. Potem kuchnia, robię sobie śniadanie, włączam radio Tok FM. Czasami słyszę panią redaktor Ewę, prawda, która mówi o ciekawych rzeczach. I pani Ewa Podolska między innymi, no, pragnie przekonać mnie, prawda, do pewnych zachowań.
1: Prozdrowotnych,
0: ja
1: tak?
0: Jestem stary osiołek, jak widać, prawda, i nie zawsze, prawda, zgadzam się z tym. No, ale tak wygląda życie. Kolejne rzeczy, zakupy w pobliskim sklepie, nie hipermarkecie, czy jakimś supermarkecie. Sklep nazywa się Dominik. Jak słyszą mnie panie z Dominika, to serdecznie pozdrawiam.
1: A ja to trochę skrócę. Słuchaj, ty codziennie idziesz w teren?
0: Prawie codziennie. Czasami siedzę i obrabiam zdjęcia po to, żeby zrobić z nich filmik animowany taki, prawda, gdzie poruszam, tak powiem, tym obrazem, dodaję do tego swój komentarz, napisy, jeżeli to są przedstawiciele świata przyrody, no to podaję nazwę polską, łacińską, po to, żeby osoba, która potem obejrzy sobie i posłuchała dobrej muzyki, która towarzyszy tym obrazom, też się edukowała.
1: A powiedz mi, ty się ruszałeś, czy ruszasz czasami spoza teren tutaj Trójmiasto Kaszuby? Czy miałeś coś takiego dawniej urlopy, jak pracowałeś gdzieś, opuszczałeś to miejsce? Bo ty mi się taki wrośnięty tutaj wydajesz bardzo.
0: Otóż wyobraź sobie, że w 1969 roku byłem na wakacjach w miejscowości Skowronki. Tam, gdzie teraz ten kanał został utworzony.
1: Ja nie wiem, przepraszam, czegoś nie wiem.
0: Wieża Wiślana, tak? I ten kanał, który łączy, tak, Zalew Wiślany z Bałtykiem. I w Skowronkach poznałem Mieczysława Haftkę, archeologa, pracownika Muzeum Zamkowego w Malborku, z którym się zaprzyjaźniłem. Z nim i z jego małżonką. I Mietek mi zaproponował, że w następnym roku on organizuje taką ekspedycję archeologiczną do miejscowości Baldram, niedaleko Kwidzyna, i zaprasza mnie do ekipy. No, jako ciekawy świata i historii, oczywiście zgodziłem się. I w następnym roku, w lipcu, wylądowałem właśnie w tej miejscowości, gdzie żeśmy założyli wykop i ja pracowałem jako rysownik dokumentalista. Cały dzień siedziałem w wykopie i rysowałem w skali 1 do 10 na papierze milimetrowym to, co tam zostanie odkryte. Tak mi się to spodobało, że brałem udział w 12 ekspedycjach właśnie w ten rejon tutaj Powiśla i policzyłem, że tak mniej więcej zrobiłem ponad 1000 rysunków. Kredkami kolorowymi, prawda, z wypełnianiem również tuszem, z podpisami, prawda, jak trzeba. I przy okazji odkryłem nowe stanowisko archeologiczne, tak zwany okres wczesnego średniowiecza w jednym miejscu.
1: A to twoje wcielenie, które mi było totalnie nieznane, ale ja wrócę do mojego pytania. czy jedynym wyjazdami, czy jedynymi wyjazdami z Trójmiasta był wyjazd na te badania archeologiczne? Bo wiesz, rozmawiam z Michałem Kochańczykiem, znacie się doskonale, przyjaciel, podróżnik, ja go poznałam na festiwalu górskim w Lądku Zdroju. I on, który się jawi mi jako człowiek, którego bez przerwy coś rzuca w różne strony świata, to ty mi się jawisz jako ktoś tak bardzo zakotwiczony tutaj. Dlatego moje pytanie, miałeś urlopy, gdzieś wyjeżdżałeś? Oprócz tych wykopalisk?
0: Widzisz, problem polegał na tym, że jako dzieciak musiałem się opiekować mamą, która ciężko chorowała na serce. W związku z tym te wyjazdy poza dwoma koloniami, no, nie odbyły się. Później ojciec, jadąc do pracy na zamek w Malborku, uczestniczył w katastrofie. Najechał na nich gość, który po prostu chciał wyprzedzić na zakręcie pod górę ciężarówkę. Doszło na poboczu do czołowego zderzenia i ojciec ciężko chorował, miał połamane żebra i dostał padaczki. I w związku z czym no, musiałem jako dyżurny w domu być. No a potem moja ukochana ciocia złamała nogę i leżała u mnie. Przez 5 lat się nią opiekowałem. Także widzisz, no, były takie powody, że to ograniczało moje wyjazdy poza Gdańsk, poza jakimiś krótkimi takimi wypadami ze miasta.
1: No ale teraz już cię nie ogranicza, mógłbyś jechać.
0: A słuchaj, uczestniczyłem w takich właśnie wyprawach dzięki moim przyjaciołom. Między nimi wymienię tutaj państwa Bożków, Ule i Romka, kochanych moich Kaszubów, którzy zabierali mnie na wycieczki i wyjeżdżaliśmy z po prostu w różne rejony Polski. Dzięki temu mogłem zwiedzić zarówno Darłowo, Ustkę, jak również Golub Dobrzyń. No, po prostu, jak to mówią, dzięki tym przyjaciołom mogłem kawał świata, tego bliższego, poznać i cieszyć się tym, co można było zobaczyć. Między innymi byłem w Jarosławcu, też nad morzem, ale otwartym, który ma trochę inny charakter.
1: Ty powiedziałeś, przyjaciele, my nie zdążymy dzisiaj porozmawiać, może następnym razem, a może też przyjdzie jakaś reprezentacja twoich przyjaciół, dlatego że ja mam przed sobą książeczkę Nasza Paka i Przyjaciele. I to są zdjęcia... Piękne zdjęcia właśnie twoich przyjaciół, owej naszej paki. Ty zrobiłeś im taką niespodziankę, zebrałeś, no i to cudnie, naprawdę cudnie wydałeś. Bardzo mi się to podoba. Tak, wziąłeś do ręki i co?
0: Znalazłem zdjęcie Yuki Sueoka, Japonki, która pracuje na Politechnice Gdańskiej, oczywiście w tej sekcji językowej. I ona uczy osoby, które wyjeżdżają do Japonii, pewnego sposobu zachowania się, jak należy tam być, prawda? Jak Japończycy no, tolerują wtedy tych obcokrajowców. Trochę języka. No, tego, co potrzebuje Europejczyk, który jedzie do świata, gdzie występuje trochę inna kultura. I Yuki jest pasjonatką grzybów.
1: Właśnie na tym zdjęciu trzyma 2 grzyby uśmiechnięte. Ona też stanowi część waszej paki?
0: Nie, już nie. Dlatego, że nasze drogi jakby się rozeszły. Nie miałem dawno kontaktu z Yuki. Natomiast bardzo często ją pytałem, skąd ona się w Gdańsku wzięła w ogóle, prawda? No i Yuki odpowiedziała, że jej kolega był w Polsce i zachwalał. Mówi, że to jest bardzo fajny kraj, fajni ludzie. Więc Yuki przyjechała najpierw do Krakowa, potem do Warszawy, ale stwierdziła, że nie. Gdański odpowiada. A dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie ona mieszka, też jest morze i też jest zatoka. i ona widzi pewne podobieństwo w krajobrazie.
1: A ona jest ciągle w Polsce?
0: Przypuszczam, że różnie to bywało, bo ona też wyjeżdżała do siebie, do rodziców na jakiś czas. No widocznie były jakieś powody, że nie kontaktowała się ze mną. Natomiast proszę zobaczyć, to jest słynny fotograf gdański, tak? Maciej Kosycarz, którego sfotografowałem na święcie ulicy Biskupiej.
1: Niestety nasz czas się kończy nieubłaganie. Cóż, musimy się żegnać. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Naszym gościem był Marcin Stanisław Wilka. Proszę Państwa, chcę Państwa zaprosić na audycję archiwalną Rozmowa z Anną Kamińską, autorką książki Nie dopytuj się historię z Bieszczadów. To już po informacjach.

0: Reklama.
1: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Policjanci będą w poniedziałek patrolować okolice szkół. Zbierają też informacje po dzisiejszym incydencie na warszawskiej Pradze. Donald Trump chce, by Ukraińcy wybrali nowego prezydenta. Jest też niezadowolony, bo nie dostał pokojowej Nagrody Nobla. Trwają poszukiwania żaglowca, następcy Daru Młodzieży. Minęła 22. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zapowiedział, że Londyn wzmocni sankcje wobec Rosji. Burnham rozmawiał z Zełenskim w ciągu dnia, dzień po tym, jak wczoraj Donald Trump ogłosił, że zawarł porozumienie z Moskwą. Na jego mocy amerykańskie sankcje paliwowe na Rosję będą zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Trump powiedział w ciągu dnia, że Ukraina nie powinna atakować instalacji rosyjskiego sektora naftowego, a sam Zełenski miał już wiele okazji, żeby zakończyć wojnę i Ukraina powinna wybrać nowego prezydenta. Sobota była kolejnym dniem, gdy Rosja intensywnie atakowała Kijów, co doprowadziło do wstrzymania pracy metra, a także trolejbusów i tramwajów w niektórych częściach miasta. W Zaporożu na bloki mieszkalne zrzucone zostały sterowane bomby. Zginęło co najmniej 20 osób. Policja zatrzymała 21-latkę, która raniła 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze Północ. Jedna z kobiet trafiła do szpitala i jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mundurowi kontynuują monitorowanie sieci i wyjaśniają zgłoszenia związane z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia lub planowanych przestępstw przez nastolatki. Jak dotąd funkcjonariusze odnotowali ponad 230 takich sygnałów, a w całym kraju zatrzymanych zostało 76 młodych osób. Po aktach agresji w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem oraz kilku udaremnionych zdarzeniach policjanci przeprowadzili 50 tysięcy kontroli w placówkach edukacyjnych, a wicepremier z ramienia Ludowców wzywa do odebrania dostępu do platform społecznościowych nastolatkom. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
4: Lider PSL-u i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje o jak najszybsze wprowadzenie zakazu platform społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Jak tłumaczy, przyczyniają się one do kryzysów zdrowia psychicznego u młodych ludzi.
5: To, co się dzieje na wszystkich TikTokach, Instagramach, Facebookach, na profilach klas, jaka jest rywalizacja, jaki często hejt się leje, jaka jest nienawiść, jaka jest niezdrowa konkurencja, jakie jest upokorzenie. Komuś zabraknie lajka i po prostu jest załamany.
4: Jak wyjaśnił przed weekendem szef MSWiA Marcin Kierwiński, sprawcy ataków w szkołach nie byli ze sobą powiązani. Ostatnie zgłoszenia dotyczące nastolatków w dużej części dotyczą po prostu głupich i nieodpowiedzialnych zachowań naśladowczych. To na przykład nagrywanie i puszczanie w internetowy obieg filmików z pogróżkami, które dzieci tłumaczą później jako żarty. Policja zapewnia jednak, że każdy sygnał traktuje poważnie. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: Krista Pike, która przeżyła próbę egzekucji przez podanie śmiertelnego zastrzyku w Stanach Zjednoczonych, została przewieziona z powrotem do zakładu karnego dla kobiet w stanie Tennessee, poinformowali jej prawnicy. Kobieta spędziła w zakładzie 30 lat, oczekując na wykonanie kary śmierci wydanej za zabójstwo. W więzieniu nadal ma otrzymywać pomoc medyczną. Jej obrońcy domagają się zamiany kary śmierci na dożywocie. Uniwersytet Morski w Gdyni poszukuje chętnych na budowę nowego żaglowca szkoleniowego, który ma zastąpić wysłużony Dar Młodzieży. Trwa drugie postępowanie przetargowe, bo do pierwszego nie zgłosiła się żadna stocznia. Teraz, jak przekonują władze uczelni, powinno pójść znacznie lepiej. Budowa ponad 100-metrowego żaglowca to ogromne wyzwanie, nie ukrywa rektor Uniwersytetu Morskiego Adam Weintritt.
6: To jest gigantyczna robota, to jest przetarg za projektu i zbuduj. Musieliśmy właściwie każdy detal opisać. To jest kilkaset tysięcy szczegółów, które trzeba opisać. Jak się nie umie tam wycieraczek, to ich nie będzie.
3: W pierwszym przetargu niechęć stoczni budził zbyt krótki czas na budowę. Po jego wydłużeniu zainteresowanie jest większe, dodaje dyrektor Dariusz Jelonek.
7: Zdecydowanie tak, można to powiedzieć po ilości pytań. W pierwszym przetargu dostaliśmy raptem kilka pytań, teraz mamy już kilkadziesiąt, więc widać, że zainteresowanie jest dużo większe i też z kilku stron te pytania, czyli od różnych kontrahentów.
3: Przetarg kończy się za niespełna miesiąc, a budowa nowego żaglowca zajmie około 3 lat. Trwają bydgoskie dni projektowe. To 5. edycja wydarzenia, które łączy architekturę, design, sztukę i rozmowę o tym, jak powinno wyglądać współczesne miasto. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Nas Kraju, mówi Łukasz Krupa, zastępca zastępca prezydenta miasta Bydgoszcza.
8: Piąte bydgoskie dni projektowe organizowane przez Gminę Rotera. Ważne wydarzenie, płaszczyzna dialogu między urbanistami, artystami, projektantami, architektami, ale także mieszkańcami zainteresowanymi tą materią, bo przecież jest to wydarzenie otwarte. Tematy niezwykle ważne, zmieniające się czasy, zmieniające się życie.
3: W programie znalazły się spotkania z architektami, projektantami i urbanistami, warsztaty, spacery oraz dyskusje dotyczące przyszłości miasta. Organizatorzy American Film Festival szukają wolontariuszy. Wystarczy mieć więcej niż 16 lat, mówi Staszek Abramik z AFF.
9: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy. Trzymamy się tej naszej wersji podróży. American Film Festival to droga, to podróż przez najróżniejsze stany Ameryki. Chwalimy się hasłem, że wszystkie stany Ameryki właśnie można zobaczyć u nas, ale nie zobaczymy ich bez waszej pomocy.
3: 17. już edycja American Film Festival odbędzie się między 17 a 22 listopada w kinie Nowe Horyzonty. W nocy w większej części kraju pochmurno, rozpogodzenia na zachodzie, na wschodzie i południu z kolei deszcz, ale i tam najcieplej, do 11 stopni tej nocy na Podkarpaciu, 10 na Suwalszczyźnie, 9 na Mazowszu, 7 na krańcach zachodnich i nad morzem. Jutro więcej słońca niż dziś i przeważnie od 12 do 15 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobry wieczór, Ewa Podolska. Dobry wieczór tym wszystkim, którzy zaczęli nas słuchać. Proszę Państwa, zapraszam Państwa na audycję archiwalną. Chcę przypomnieć moją rozmowę z Anną Kamińską, autorką książki Nie dopytuj się, historię zbierz czatów.

0: Poznali Państwo ten utwór? Myślę, że wielu z naszych słuchaczy wie doskonale, że to jest kołysanka, którą napisał Krzysztof Komeda z filmu Rosemary's Baby, dziecko Rosemary. Może niektórzy z Państwa, tych starszych, widzieli nawet film. Jeżeli nie, to zachęcamy do tego, by ten film zobaczyć, tych, którzy go jeszcze nie widzieli. No i teraz zagadka. Proszę Państwa, zapowiadałam ten program, a w zapowiedziach była mowa o Bieszczadach. Jaki jest związek między Bieszczadami a kołysanką z filmu Rosemary's Baby? Zaraz Państwo się dowiedzą. Ale wcześniej muszę przywitać siedzącą vis-a-vis mnie Annę Kamińską. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Anna Kamińska, którą zawsze z wielką radością goszczę, ponieważ jej wizyta oznacza, że wyszła kolejna książka Ani. Myśmy rozmawiały, bo ty napisałaś więcej książek, myśmy rozmawiały o Wandzie Rutkiewicz, rozmawiałyśmy o Halinie Krieger-Syrokomskiej. Książka miała tytuł Takich kobiet dziś już nie ma, tak?
1: Halina. Już nie ma takich kobiet.
0: Dziś już nie ma takich kobiet, tak. Rozmawiałyśmy o Simonie Kosak.
1: Pierwszy raz.
0: Tak.
1: Spotkałyśmy przy Simonie.
0: Przy Simonie Kosak. No i potem rozmawiałyśmy o Marku Kotańskim, ponieważ napisałaś też fantastyczną biografię, bo to wszystko są biografie, które Ania pisze. Fantastyczną biografię Marka Kotańskiego, a po nim napisałaś biografię Marka Jackowskiego.
1: Tak.
0: A potem napisałaś książkę Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów i jeszcze niżej o kobietach, lesie i wężu w Dolinie Sanu. Książkę wydało wydawnictwo literackie. No ale my może od razu tę zagadkę rozwiążmy dla tych, którzy nie zgadli, bo powiem ci, Aniu, ja, gdyby ktoś tak mi powiedział Bieszczady i kołysanka z filmu Rosemary's Baby, nie wiedziałabym. Mimo, że uważam, że wiem dużo o osobie, która jest łącznikiem i o której będziemy za chwileczkę rozmawiać, także no wiem o jej istnieniu, kiedyś rozmawiałam z jej synem i tak dalej, ale nie wiedziałam. Ty mnie tak zaskoczyłaś, gdy mi to powiedziałaś, no to powiedz naszym słuchaczom.
1: No w Bieszczadach żyła około 20 lat Zofia Trzcińska, zwana Komedową, a wśród swoich sąsiadów no funkcjonująca jako Zośka Komedowa, po prostu mieszkała w Chmielu, kupiła tam dom w Chmielu i pamięć o Komedzie niosła się przez Połoniny i przez Bieszczady, no szczególnie pod Otrytem, tam gdzie Zofia Komedowa mieszkała nad samym Sanem.
0: Zaskoczyłaś mnie tym, że ona mieszkała dłużej w Bieszczadach niż trwało jej małżeństwo z Komedą, niż była z Komedą.
1: No tak, jeśli policzymy to w latach, to zdecydowanie mieszkała dłużej w Bieszczadach.
0: Ale gdy ona pojawia się w kontekstach przynajmniej mnie znanych, to zawsze to są ten okres właśnie Komeda, jazz, no bo czytałam też Magdaleny Grzebałkowskiej tą piękną biografię, prawda, wspaniałą Komedę, i tam jest dużo o jego żonie, ale co potem się z nią działo, gdy on zmarł, nie wiedziałam. I myślę, że wiele osób nie wie tego.
1: No ja badałam te związki też samego Komedy z Bieszczadami, ponieważ oni z Zofią byli w Bieszczadach jeszcze jak Komeda był przed swoim wyjazdem do Stanów Zjednoczonych i przed wieloma sukcesami. I to miejsce dla Zofii było ważnym zawsze miejscem. Ona opowiadała, że no już po śmierci Komedy miała też takie momenty, kiedy organizowała festiwal jazzowy, jakieś spotkania jazzowe w Lublinie i zawsze jak w tym Lublinie była, to już miała takie poczucie, aha, no to już zawsze jest te Bieszczady bliżej niż z Warszawy i urwała się też w Bieszczady. Więc zdecydowanie te Bieszczady ją przyciągały. Aż w pewnym momencie ona zdecydowała, nie sama, bo była wtedy już z innym towarzyszem życia, innym partnerem, osiedlić się w tych Bieszczadach.
0: A ty kiedy pierwszy raz o tym się dowiedziałaś?
1: Ja się o tym dowiedziałam, kiedy ja sama wyjeżdżałam w Bieszczady. Mhm. I kiedy rozmawiałam w schronisku z różnymi osobami, wiadomo, bo bywałam w różnych miejscach w tych Bieszczadach. Pamiętam też nawet taki tekst, który króciutki w jakiejś lokalnej gazecie, która tam się ukazywała. Co ciekawe, ten tekst był zilustrowany zdjęciem Zofii Komedowej, zasłaniającej się swoje ciało, intymne części swojego ciała kiścią winogrona i to było takie plażowe zdjęcie i no takie trochę udające, że ona siedzi na kamieniach nad Sanem, bo było tak skadrowane. Natomiast później jak dostałam od rodziny Zofii to zdjęcie już w całości i zorientowałam się, że to jest to samo zdjęcie, okazało się, że to nie jest zdjęcie z Bieszczadów, nie, tylko to jest zdjęcie, jak ona siedzi na wyspie Hvar w Chorwacji, na plaży. Także ja o tym, że ona tam pomieszkiwała, że mieszkała, że żyła w Bieszczadach. Ja o tym słyszałam i zawsze mnie to intrygowało, dlaczego taka kobieta, która podróżuje po świecie, jest kosmopolitką i która widziała wiele pięknych miejsc na świecie, no jednak zdecydowała się taką codzienne życie wieść właśnie w Dolinie Sanu.
0: To ja tutaj mam taki fragment a propos życia Zofii Komedowej. Piszesz o różnych ludziach wcześniej, o różnych ludziach: Drwal z Zatwarnicy, Kazek Ruina, Zrywkarz z Wiernika, Anielikowa, Wilkopies Tarzan to nie człowiek, tylko mieszanka owczarka niemieckiego wilka, Esz niedoszły fizyk i tak dalej, Dziadzio Hawilej.
1: Hawilej.
0: Tak. Wiśniewska, sąsiadka Zofii z Chmiela. I dalej. Zofia, która żyje w Bieszczadach z Tantiem po kompozytorze i współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym, pożycza jednym i drugim miejscowym dolary, gdy potrzebują kupić dżinsy, kawę czy czekoladę w Peweksie. Zawozi samochodem ich prosiaki do weterynarza, zabiera miejscowych do miasta na koncerty jazzowe, daje alkohol, gdy przychodzą i mówią, że suszy. Podarowuje buty narciarskie Komedy, pożycza pieniądze na wizytę u dentysty, zakup owiec czy konia. Zatrudnia do prac w ogrodzie miejskim przyjezdnych, którzy mieszkają tu od niedawna i nie mają gospodarstw jak tutejsi. Prosi ich, by porąbali jej drewno na zimę, ścieli olszę szarą, bo rozrosła się w Bieszczadach po wysiedleniach w latach 40. Wykopali studnie, popielili grządki w ogrodzie warzywnym, zrobili drewnianą skrzynię na buty, odśnieżyli drogę czy posiali nasiona kwiatów, które znajomi przysyłają jej z Kalifornii. Otwiera swój dom także na miejscowych tutejszych i ci, którzy żyją tu z dziada, pradziada i mają ziemię, gospodarstwa, a w piwnicach pełen arsenał broni, karabiny, granaty i pistolety, bo nikt z nich nie zapomniał o tym, co tu się działo w latach 40. Przychodzą do niej, siadają na ławach przy starym drewnianym stole w kuchni, piją z nią wódkę, śpiewają pieśni ukraińskie, które Zofia uwielbia i ciągle o nie prosi lub opowiadają jakąś historię. Zosiu, my cię kochamy, ale my i tak cię kiedyś spalimy. Zapamięta tę ich wypowiedź rzuconą w żartach Michał Tittenbrun, bratanek Zofii.
1: Tak, no to świadczy o takim stopniu zażyłości sąsiadów z Zofią i takim pełnym zaufaniu. No oni nie tylko śpiewali jej te pieśni ukraińskie, a ona w pewnym momencie zachwycona tymi melodiami postanowiła wydać na płycie te pieśni, znalazła muzyków, zostało to nagrane taką metodą, no, półlegalną, powiedzmy, bo te nagrania odbywały się w polskim radiu, ale nocą, gdzieś pod osłoną nocy, i ukazały się takie dwie płyty. Także jej rola była, no, niezwykła w takim poznawaniu tego terenu i w takim też otwieraniu się na sąsiadów i budowaniu więzi z tymi ludźmi. No i takim pełnym, bogatym życiu, jakie można wieść też w dzikiej przyrodzie, z taką otwartością na to wszystko, co dookoła żyje, kto żyje i co żyje i co się tam dzieje. Więc ona się wtopiła w taki niesamowity sposób.
0: No i formalnie stała się jako wolontariusz, bo nie brała za to pieniędzy, pracownikiem socjalnym.
1: Tak, tak, tak. No, zgłosiła się do pomocy, tak. I tam wiadomo, że jakby życie w Bieszczadach nie należy do łatwych, szczególnie zimą i w takich sytuacjach, kiedy kogoś zasypało zupełnie, albo kiedy ktoś był chory, albo kiedy ktoś był starszy i potrzebował wsparcia jechać po zakupy do lekarza, weterynarza. Ona miała samochód, co było wydarzeniem w tej miejscowości, bo nie każdy miał samochód. Ludzie mieli ciągniki na przykład i wtedy jej pomagali, jak były zaspy, żeby mogła gdzieś wyjechać. Natomiast ona służyła pomocą i woziła swoim samochodem i zwierzęta, i ludzi.
0: Czy ty byłaś w tym domu, który kiedyś należał do Zofii Komedowej?
1: Ten dom należy teraz, jest w rękach prywatnych i ja nie byłam w środku tego domu, natomiast byłam taką, na działce.
0: Ale podejmowałaś taką próbę? Chciałaś być? Ktoś nie chciał cię wpuścić?
1: Ja wiedziałam, że ten dom zupełnie inaczej wygląda, aha, bo tam był tak, że była taka sytuacja, że był przebudowany, ale też wybuchł pożar w tym domu. Aha. Więc ja wiedziałam, że
0: po tym, jak ona go sprzedała.
1: Tak, jak ona go sprzedała. Tuż po tym, jak go sprzedała. Dokładnie, tak. Tak. Także wiedziałam, że ja tego domu nie zobaczę, takiego, w którym ona mieszkała, ale miałam różne szkice, ludzie mi rysowali ten dom, opowiadali ze szczegółami.
0: I tu są też w książce zdjęcia z wnętrza, czyli te zdjęcia dostałaś, tak? Od rodziny
1: były te zdjęcia. Jak najbardziej, tak.
0: A no to tak teraz ktoś zapyta, no to jak jej tak było dobrze, jak kocha te Bieszczady, to czemu te Bieszczady opuściła?
1: No opuściła dlatego, że zachorowała najzwyczajniej w świecie, że zaczęła mieć problemy poważne ze zdrowiem i potrzebowała mieć blisko i lekarza i być blisko apteki. Tam od niej do apteki to w Ustrzykach Dolnych chyba najbliższa apteka, więc kilkadziesiąt kilometrów trzeba jechać z najbliższej apteki. I ona przyjechała do Warszawy, wróciła jakby do Warszawy za namową syna. I syn o tym mówi otwarcie, że mamę namawiał i uważał, że to nie jest dobry pomysł być tam jakby kobiecie takiej samodzielnej od pewnego momentu. I ona sama widziała, że jednak ma mniej sił, żeby rąbać drewno i ma mniej sił, żeby sobie radzić z ogrodem dużym, który był wokół tego domu. Mieszkała na skarpie, więc to też nie jest tak, że było wszystko tam łatwe, lekkie i przyjemne, wymagało to siły fizycznej na zwyczajnie świecie tam życie i ona namawiana przez syna w końcu do Warszawy wróciła, ale słyszałam, jak mówi o tym, będąc już tutaj w Warszawie, wspominając Bieszczady, że żałuje bardzo tego, że w rezultacie nie przeniosła się do Ustrzyk Dolnych, bo wtedy miałaby bardzo blisko w Bieszczady, a jednocześnie do lekarza i do apteki też miałaby blisko.
0: Mhm. Tak ty przytaczasz też taką mi wypowiedź, jak ona mówi, w Warszawie niby mam to, o co chodziło, ale jednak moje serce, znaczy to oczywiście ona tak nie mówi.
1: Wszystkich przyjaciół mam w Bieszczadach.
0: To, że potem jak wyjechała i już nigdy nie przyjechała, to też może świadczyć o tym, że bolesnym byłoby powrót, to moja interpretacja, czasem tak bywa, opuszczamy
1: oczywiście,
0: coś i nie chcemy w ogóle tam pojechać, miejsce, które kochamy, ponieważ pojechanie tylko na chwilę przywołuje te fantastyczne czasy, gdyśmy tam żyli, tamten czas i to jest dla nas zwyczajnie bolesne, prawda?
1: Bardzo, ja to doskonale rozumiem i czuję, tak.
0: Tam przyczyniła się pewnie też do tego, że ona od pewnego momentu coraz więcej przybywała w Warszawie. Wydarzenie bardzo dramatyczne, które państwo opis znajdą dokładnie w książce, czyli napad na dom i na samą Zofię, prawda?
1: Tak,
0: mogła nie wyjść z życiem z tego.
1: Tak, zdecydowanie gorzej się czuła po tej sytuacji. Spała z bronią.
0: Spała z bronią. To było w roku 90.
1: Tak.
0: Mhm. To państwu nie będziemy wszystkiego opowiadać, bo tam jest też taki wątek jakby polityczny w tym, dlaczego tak się stało. Odsyłam państwa do książki. A teraz coś ci, Aniu, przeczytam. Zaraz to coś sobie tu przygotowałam. Słuchaj, jest takie miejsce na Facebooku. Udostępnię dom, chatkę, mieszkanie. Barterowa grupa.
1: Widziałam to.
0: Widziałaś to. Nagła, a to nie będzie zagadka, ale ja państwu przeczytam, ja to wczoraj znalazłam. Przedwczoraj, ale wczoraj.
1: No tak, bo to wczoraj się pojawiło.
0: Nagła okazja i niezwykła szansa, jako pojawia się niespodziewanie i zaraz znika. Potrzebne zastępstwo do schroniska w Bieszczadach na Odludziu w okresie od 11 do 13 lutego, czyli już teraz. Potrzebuję wyjechać na około dobę. Możesz przyjechać na dłużej i przebywać w trybie zastępstwa. Zasady są proste. Pełna samodzielność i pełna odpowiedzialność. Oferuję zamieszkanie w zamian za opiekę nad schroniskiem. Rozsądną część opłat od turystów, o ile będą, czyli że się teraz zjawiam, możesz przeznaczyć na swoje potrzeby. elastyczna oferta dla jednej osoby lub pary, raczej bez zwierząt. No i tutaj różne osoby napisały, na przykład pani Anna napisała: panie Janie, a ta samodzielność bez własnego auta mogłaby się ewentualnie udać? A ktoś napisał: mam czym dojechać, umiem rąbać drewno i palić w piecach. Moja empatia dla turystów kończy się wraz z każdym wiadrem wody, które sami mogą nabrać ze studni. W studni miejsce znam. Tak jak ty, piano Pilimona nadal stoi? Konieczne będzie zaopatrzenie w wywóz śmieci w tym czasie. I tak
1: dalej. Z samochodu pewnie byłoby trudno. Pianino cały czas stoi. Pozdrawiamy Jana Hasiora,
0: no
1: bo o nim mowa.
0: No właśnie, ty zaraz. I widziałaś, Staś? Też
1: tak,
0: to widziałaś?
1: Tak.
0: A ja tak, wiesz, tu czytam twoją książkę i nagle ciach, patrzy się Jan Hasior i czytam, a tutaj czytam, rozumiesz, o jego miejscu. No właśnie.
1: Janek od czasu do czasu poszukuje takiej osoby, która się zaopiekuje schroniskiem, no bo wiadomo, że życiowe okoliczności skłaniają go do tego, żeby Bieszczady opuścić na jakiś czas, prawda? Czy gdzieś wyjechać dla siebie, żeby coś nowego zobaczyć.
0: No i tu padło nazwisko drugiej kobiety, która jest twoją bohaterką.
1: Tak, nazwisko drugiej kobiety.
0: No i nazwisko.
1: No i tu też tata Janka.
0: Tak, ale tu też, słuchaj, ja nie wiedziałam. Wiedziałam, kim był Władysław Hasior, tak? Po prostu on, nie pamiętam, w którym roku zmarł, ale wystawiał, był artystą wtedy, gdy po prostu ja się też tym interesowałam i tak dalej. A wiesz, że nie wiedziałam, i biję się w piersi, o kim była jego żona. Nie wiedziałam, że to była taka niesamowita kobieta. Nie wiedziałam, że też kończyła akademię i że, powiem, poszła w gobeliny, poszła w tkactwo.
1: Wspaniałe to jest, co mówisz. Właśnie na tym mi zależało.
0: No,
1: żeby czytelnikowi dać coś, czytelnikom, żeby dać coś nowego. Ja się spotykam z takimi komentarzami nieustająco. Ludzie mówią: no jeździłem w Bieszczady, ale nie wiedziałem, że tam mieszka Zofia Komedowa, że tam mieszkała Joanna Hasiorowa, że tam przyjechała na jakiś czas Maria Kownacka i napisała książkę. No, to jakby było moim celem, moim zadaniem, żeby nie powtarzać państwu tego wszystkiego, co jest w książkach o Bieszczadach, tylko żeby czymś zaskoczyć.
0: Ale słuchaj, gdy decydowałaś się na tę książkę, to już wiedziałaś, że Komedowa była tam,
1: tak,
0: że Joanna Hasior i że Kownacka, to wiedziałaś już.
1: Nie.
0: A pisząc książkę się dowiedziałaś.
1: Nie.
0: O Komedowej wiedziałaś.
1: O Komedowej wiedziałam i robiąc taką dokumentację do tej książki, czyli dużo czytając, dużo oglądając różnych filmów, dowiedziałam się o Joannie Hasior i sobie pomyślałam, że ja znam wśród swoich znajomych tylko jedną osobę, która ma na nazwisko Hasior i tak zupełnie spontanicznie zadzwoniłam się, zapytałam, czy to jest jedna osoba. Okazało się, że tak.
0: Czyli ty bywałaś w tym schronisku?
1: Nie, ja w ogóle nie bywałam w schronisku, nie znałam schroniska.
0: Ale znałaś Jana Hasiora, tak?
1: Nie, znałam byłą żonę Jana Hasiora.
0: Tak.
1: Alinę pozdrawiam bardzo tutaj.
0: Rozumiem.
1: Tak.
0: Czyli w ten sposób.
1: I Alina potwierdziła, że tak, że Joanna Hasior to była jej teściowa, a Jan Hasior nawet jest teraz w Bieszczadach. Jak ja się dowiedziałam naprawdę, no to w takim razie to ja wsiadam w samochód i jadę do Jana Hasiora, bo może opowiem i o swojej mamie. I on przy tym pierwszym spotkaniu opowiedział i o mamie, i o tacie, i nawiązaliśmy kontakt. I potem do Janka wracałam, podróżując w Bieszczady. Zawsze jadąc w Bieszczady, najpierw wstępowałam do Janka, bo on mieszka na granicy Bieszczadów i Beskidu Niskiego i później jechałam przez Cisną dalej w Bieszczady, albo kończąc tą moją wyprawę tygodniową gdzieś w Bieszczadach, gdzie szukałam bohaterów do książki Rozmówców, gdzie szukałam materiałów, jakby kończyłam taką moją wycieczkę u Janka.
0: Ale on zaczął mieszkać w tym czasie, gdy matka była...
1: Nie, ale wcześniej on znał Bieszczady i dlatego zresztą mamę po raz pierwszy przywiózł Bieszczady.
0: Mama zmarła w 2009, 11?
1: 2009 z tego co pamiętam.
0: Tak. To znaczy, czy on już był tam, w tym schronisku?
1: Nie, później. Natomiast on bywał w tym schronisku, bo on znał to schronisko i bardzo lubił się tam zatrzymywać i to było takie jego miejsce w Bieszczadach, ale znał też na przykład Cisną, czy znał Bystrę i właśnie do Bystrego zawiózł mamę, bo uznał, że to jest przepiękne miejsce, takie położone w dolinie. Ja byłam też w tym miejscu, żeby zobaczyć, co ją zachwyciło Joannę Hasior na tyle, że ona po pobycie w tym miejscu postanowiła zostawić wnuki, zostawić Warszawę, zostawić całe swoje dotychczasowe życie, także to artystyczne, i wynająć swoje mieszkanie przy ulicy Marszałkowskiej, poprosić syna, żeby jej pomógł się przeprowadzić Bieszczady, i no, po prostu rzuciła wszystko i wyjechała tam i tam została. Więc bardzo byłam ciekawa tego miejsca. I Jan zawiózł mamę, a później mamę odwiedzał w tych Bieszczadach. To tak wyglądało, bo ona niechętnie wraca do Warszawy, podobnie jak Zofia Komedowa.
0: Wiesz, czytanie twojej książki sprawiło, że ja zaczęłam też grzebać w sieci i na przykład znalazłam taki film. On trwa 20 kilka minut, nakręcony w 2013 roku, w którym kobiety, których uczyła tkactwa, wspominają ją. Na pewno
1: oczywiście, znaczy ten ja ten film zobaczyłam i potem wydzwaniałam do wszystkich tych kobiet.
0: No właśnie. Tak. I tamto małżeństwo Derwichów, dobrze mówię?
1: Tak,
0: też
1: tak.
0: Jest oczywiście na tym, dziękuję, tak, że jest w twojej książce. Tak. Jest bardzo poruszający.
1: Potem
0: ten
1: spotykaliśmy
0: film.
1: Się z tymi osobami, które mi polecały też różne osoby, które mogły coś o Janie Hasior powiedzieć.
0: Bo to jest tak, że Joanna Hasior przybyła tam, gdy już nie było Zofii Komedowej. To jest czas późniejszy.
1: Tak, to są lata 90.
0: Tak, to jest czas późniejszy i w związku z tym jakby też więcej osób żyje, które ją pamięta.
1: Tak,
0: no,
1: tak.
0: To jest ta różnica.
1: Tak, chociaż Zofię Komedową w Chmielu też i pod Odrytem ludzie pamiętają i łącznie z sołtysem tej miejscowości, który był no, młodym chłopakiem, kiedy ona się tam pojawiła. I ja do sąsiadki jej poszłam, Zośki Komedowej, która ze mną usiadła w kuchni, dwa razy rozmawiałyśmy. Poszłam do Piotra Dmyszewicza, który mieszka pod Odrytem w Chmielu, i też się dwa razy spotkaliśmy w Bieszczadach. Tam mieszka też człowiek, który hoduje konie, do którego jeździ dużo ludzi właśnie po to, żeby odbyć takie rajdy konne, i on też się ze mną spotkał, także wiele jest jeszcze osób, które Zofię Komedową pamiętają, z takich najbliższych jej sąsiadów głównie, ale też no, jak gdy zadzwoniłam w lutowiskach do gminy i szukałam osoby, która może opowiedzieć o jej działalności takiej społecznej, takiej no aktywistycznej dzisiaj powiedzielibyśmy, to też znalazłam

0: pani Hašerovej, wszystkie osoby mówiły, że ona miała duże dziecka, że była tak niepraktyczna, po prostu, że pieniądze dla niej nie były ważne. Ważne było bycie tam, kontakt z tymi ludźmi i przyroda.
1: Tak,
0: na nowo zaczęła malować tam.
1: Wybitna artystka i wielki człowiek. To był
0: A nie masz takiego poczucia, że właśnie jest jakoś taka zapomniana?
1: Nie, może? Ja jakby rozumiem to, dlatego że ona unikała jak ognia mediów. Ona nie lubiła. I oczywiście dotarłam do takich wycinków prasowych, gdzie ona opowiada o tym, jak robiła ten gobelin, który został wręczony laureatce konkursu szopenowskiego. Jak przygotowała taki gobelin, który poleciał do Watykanu.
0: A ty widziałaś ten gobelin?
1: No widziałam te gobeliny na zdjęciach. Widziałam jeden fizycznie. Nie, więcej widziałam. Chyba dwa widziałam tak fizycznie. Jeden widziałam u wnuka, który wisi w takim miejscu, gdzie przebywa jej wnuk w Warszawie, a drugą pracę widziałam u jej koleżanki, która też tkała. Więc rzeczywiście fizycznie trudno jest te prace zobaczyć, chociaż one są w zbiorach. No, w Muzeum w Łodzi jest, Muzeum Historycznym miasta Warszawy, zdaje się, jest taki gobelin, więc myślę, że można tych prac jakby dotrzeć. Ja widziałam bardzo dużo prac, które ona na zdjęciach jej i widziałam te prace, które też jej uczennice robiły pod jej okiem.
0: Ja dzisiaj rano jeszcze tak słuchałam trochę, oglądałam ten film, robiąc różne rzeczy, chcąc może uchwycić coś, co umknęło mi, gdy pierwszy raz. I tam taki moment się pojawił, gdy jedna z pań mówi, tylko był album z gobelinami i pani Hacierowa przyniosła ten album, ale ja się patrzę, dwie kartki są wyrwane. Dlaczego wyrwane są kartki? To były dokładnie, na tych stronach były gobeliny. A ona mówi, no nie, tak nie chciałam, żeby myśleli, że ja dlatego przyniosłam, żeby się chwalić, więc jakby tu, a chciałam, żeby zobaczyły te gobeliny, tę sztukę, a swoje wyrwała.
1: Tak, nie, no to jest w ogóle niesamowita historia, jak wielki artysta jedzie w Bieszczady i podchodzi do niego kobieta, która pracuje w urzędzie gminy i mówi może, no tak jakbyśmy, nie wiem, przenieśli w te Bieszczady znaną jakąś pisarkę czy kogoś, jakieś takie znane bardzo nazwisko, prawda? I ona jedzie i ktoś do niej przychodzi i mówi, no niech pani poprowadzi warsztaty jakieś, prawda? No który artysta chciałby, szukający spokoju, ciszy i tak dalej, poprowadziłby takie z ludźmi spotkania. No to było niesamowite, to było wyjątkowe, a ona odpowiedziała na tą propozycję, całe życie o tym marzyłam. Tak jakbyśmy, no nie wiem, Hasiora na przykład wzięli, żeby on poprowadził warsztaty plastyczne gdzieś na rubieżach Polski dla osób, seniorów. I co on na to?
0: Amatorów.
1: W ogóle nikt by się nie odważył w ogóle z taką propozycją, prawda? A przez to, że ona nie była postacią medialną i że nie była...
0: Oni nie wiedzieli na początku, w ogóle nie wiedzieli, potem odkrywali, że jej gobeliny wiszą w tak ważnych miejscach, prawda? W wystawach takich zagranicznych brała udział i tak dalej. Że jej nazwisko obok Magdaleny Abakanowicz to jest właśnie drugie nazwisko.
1: Że na Biennale w Lozannie wystawiała tę pracę, pokazywała. Tak.
0: Tak sobie pomyślałam, że za czasów mego dzieciństwa, młodości, no też trochę później, ale wtedy to było ważniejsze, były sklepy Cepeli i tam były różne takie dywaniki tkane i też takie i gobeliny też były oczywiście i można było to kupić, ludzie wieszali na ścianach, a teraz potem przyszła Nowa Polska, wszystko to stało się takie demodé. Prawda, ludzie to pozdejmowali i teraz właściwie...
1: Dopiero po kilkudziesięciu latach wróciła taka moda na PRL, prawda? Ale był taki moment odrzucenia.
0: A także na robienie ręczne różnych rzeczy też. Bo są osoby na przykład, które tkają, tak jak znam nad Biebrzą Małgorzatę Górską, która...
1: która
0: po prostu także uczyła innych, tak? Robi też warsztaty takie. Nie wiem, czy jeszcze. Pozdrawiamy cię, Małgosiu, w tej chwili.
1: Pozdrawiamy gorąco.
0: No. Ta sztuka wtedy była bliższa. Jakie to było, takie było, ale myśmy to widzieli w sklepach, prawda? A ponieważ sklepy Cepeli były nieliczne spośród takich, jakie można było spotkać, były kolorowe, prawda? One były w takim najgorszym okresie, to właśnie te

0: sklepy Cepeli, w okresie stanu wojennego to jeszcze były te sklepy, gdzie były rzeczy ładne i kolorowe. Tak teraz już w ogóle tkanina, no tak jak powiedziałaś, jest powrót do, na fali powrotu do PRL-u, ale no powiedz, widziałaś mieszkania, w których wiszą, znasz wśród swoich znajomych takich, gdzie wiszą tkaniny?
1: No ja znam mieszkania himalaistów, gdzie kilimy wiszą.
0: A, no to, tak, to masz, to pewnie masz rację. Ja nie znam takich mieszkań, bo też w ogóle nie znam mieszkań himalaistów. A, no tak, przywozili, jako to mają wtedy pamiątkę swojego życia. Nie utkali, ale wyli.
1: Albo
0: tak.
1: Dywany wschodnie.
0: Albo dywany wschodnie.
1: Wspaniałe te dywany, tak, które też leżą u nich w domu.
0: W przeciwieństwie do Zofii Komedowej, Joanna Hasiorowa nie wróciła do Warszawy, nie chciała wrócić.
1: Chciała umrzeć w Bieszczadach. A. Wręcz. Tak.
0: Bo tam jest takie zdanie, że ona umarła na własne życzenie. To znaczy, to jest taka sugestia, że gdyby była w Warszawie, to byliby co, lepsze szpitale, lepsi lekarze i tak dalej, a to, albo... że tam została...
1: Ja też nie wiem, dlaczego no. tak różne osoby mówią, no. ale może wyobrażają sobie to tak, że rodzina by kontrolowała ją każdego dnia. Aha. Bo była to rzeczywiście osoba, która nie oderwana zupełnie od rzeczywistości. To była osoba, która żyła sztuką i która nie dbała o to, żeby zjeść.
0: Nie dbała o siebie.
1: Tylko brała rano sztalugi i czy zjadła kanapkę, czy nie, wychodziła na połoniny malować.
0: No bo jej sytuacja była gorsza, Zofii Komendowej, bo ona tam nie miała swojego własnego miejsca, prawda?
1: Domu nie miała.
0: Nie miała domu i się przenosiła.
1: Wynajmowała.
0: Tak, opuściła Cisną i tam te panie mówią, że to właściwie szkoda wielka i mają może żal do gminy, która nie zadbała o to, żeby Joanna tam została, musiała się wyprowadzić, gdzieś mieszkała potem, jeszcze na końcu w Caritasie, domu Caritasu, prawda?
1: Bieszczadzki Park Narodowy też nie zadbał, no, bo wynajmowała też mieszkanie w pewnym momencie od Bieszczadzkiego Parku Narodowego i też jakby tutaj nie było żadnego pomysłu na taką współpracę, mimo tego, że ona wtedy społecznie pracowała z dziećmi, które... Mhm. mieszkały w Tarnawie Niżnej, więc tak, to pod tym względem jest bardzo taka smutna historia, że znaleźli się ludzie, którzy jakby wsparli ją w jakiś sposób.
0: No zwłaszcza zimą, w warunki, jakich przebywała. Tu jej syn mówi, że tam, gdy przyjechała, to było bardzo trudno znaleźć całoroczne miejsce na pobyt, mieszkanie, wynajęcie. Bo każdy przyjeżdżał w lecie, gospodarze mówili, Jezu, jak tu pięknie, jak tu fajnie. I w ogóle przychodziła zima i okazało się, jak tam jest strasznie zimno. Tam padały takie słowa, że potrafiła woda w szklance, herbata zamarznąć, prawda?
1: Tak, nam jest trudno sobie to wyobrazić, dlatego że ta baza noclegowa w Bieszczadach to jest niebo a ziemia. To, co było w latach 90., kiedy to zaczynały różne i gospodarstwa agroturystyczne powstawać, różne hotele, pensjonaty, i inne miejsca, gdzie się można zatrzymać, ale rzeczywiście tak było. Ja muszę tutaj wspomnieć o Antonim Derwichu i jego żonie, pani Halinie Derwich, bo to były takie osoby, które rzeczywiście bardzo ją wspierały pod każdym względem wtedy, kiedy, szczególnie kiedy zamieszkała w Tarnawie Niżnej, tam bardzo blisko granicy z Ukrainą. I to były takie osoby, które rzeczywiście ją podwoziły i kupowały leki i jak tylko mogły jej pomagały. Także ona miała też, mimo tego, że to może być taka smutna i przykra historia, miała ogromne szczęście do pewnych osób, które jednak odbierały od niej telefon i kiedy potrzebowała wsparcia, no to rzucały wszystko i jechały, żeby jej pomóc.
0: Ja Państwa zachęcam, jak wrzucą Państwo w sieć właśnie, chociażby Joanna Hasior na YouTube, to znajdę, nie pamiętam tytułu tego filmu, ale znajdą Państwo to wspomnienie, tam są też jej zdjęcia, te kilimy, które powstawały, czy gobeliny, które powstawały właśnie
1: na warsztatach.
0: Na tych warsztatach. Tam dużo uwagi też jest poświęcone temu, jaki doskonały kontakt miała z dziećmi, gdzie dzieci na te warsztaty chodziły i to tacy chłopcy, to w ogóle nie można by podejrzewać o to, że siądą spokojnie, będą coś tkali.
1: Tak, takie łobuziaki.
0: Tak.
1: Ona miała niesamowity kontakt z dziećmi, to ona miała taką wrażliwość też dziecka. To miała coś takiego, co Lech Miwilczek powiedział kiedyś, że najważniejszą sprawą jest dla niego i też mi to jakby poleca i jako osobie takiej, która pracuje twórczo, najważniejszą sprawą jest nie zabić w sobie dziecka. I ona dokładnie dokładnie to miała. To jest taki, no już nie można lepszego przykładu znaleźć, jaki miała Joanna Hasior, która no tak jakby rozwijała wyobraźnię tych dzieci na warsztatach.
0: My tu rozmawiamy o Zofii Komendowej, Joannie Hasior. Jeszcze jest tam trzecia kobieta, która więcej miejsca poświęcasz, bo to nie jest tylko książka o tych dwóch osobach, nie. Tu występują opowieści o różnych osobach, o różnych sytuacjach, o różnych sprawach. I powiem Państwu jeszcze taką rzecz, tak pomyślałam, że te Bieszczady, ja to patrzę się na Twój Facebook, gdzie Ty jeździsz i z tego usiłuję zgadnąć, o czym Ty teraz piszesz. Pamiętasz, Aniu, jak cię dociskałam, dlaczego Ty pojechałaś w Drawsko-Pomorskie, bo opowiadałaś mi, jak tam pięknie, jakie są aleje, piękne drzewa i tak dalej, a Ty mi wtedy powiedziałaś tylko, i to jeszcze było dla mnie za mało, że tam mieszka żona Twojego bohatera.
1: Ale ja pamiętam, jak ty mnie też pytałaś o to, gdzie ja jeżdżę na Podlasiu. Znowu i po co?
0: No, tak. Więc, ale potem niestety się wydało, to znaczy ty dalej nic nie powiedziałaś, tylko zobaczyłam twoje zdjęcie, napisałeś, że jestem pod Neapolem. I wtedy ja się domyśliłam, tak. Skojarzyłam te dwie rzeczy, że Marek Jackowski kupił tam dom i że pewnie piszesz o Marku Jackowskim. A propos Bieszczad, to też widziałam twoje zdjęcia tu i sobie myślę tak, muszę jakoś rozdzielić to, bo się zastanawiam wtedy, czy Ania sobie pojechała od tak dla przyjemności, czy Ania pojechała, bo ma tam jakieś spotkanie, ale może nie, spotkanie za dużo tych Bieszczad jest, za dużo, żeby to...
1: Miałam spotkanie.
0: No miałaś też. No miałaś spotkanie, ale za dużo miejsca na Facebooku poświęciłaś Bieszczadom, by tłumaczyć to tylko spotkaniem, także... Także się domyśliłam. Książka o Bieszczadach. Ja tutaj tak zacytuję znowu taki fragment. Bieszczady po II wojnie miały być dla Polaków. Bieszczady miały być dla leśników. Bieszczady miały być dla myśliwych. Bieszczady miały być dla katolików, którzy mogli budować tu kościoły z rozebranych cerkwi grekokatolików. Bieszczady miały być dla robotników, więźniów, aparatczyków wojska czy Esbeków. Nie miały być dla Ukraińców, nie miały być dla grekokatolików, nie miały być nawet dla przyrodników. Bieszczadzki Park Narodowy o powierzchni niespełna 6000 hektarów powstał tu dopiero w 1973 roku i na pewno nie miały być dla kobiet. Simona Kosak, świeżo upieczona biolożka po Uniwersytecie Jagiellońskim, która w 1970 roku szukała pracy w Sękowcu, marząc o tym, by tuż obok osady badać dzikie zwierzęta w Dolinie Hulskiego, została odesłana z kwitkiem. Ikony zagrabić, Ukraińców i Łemków wywieź, o Żydach zapomnieć, polować. W lesie, który wyrósł na dawnych polach uprawnych, wycinać drzewa, pić i strzelać do zwierzyny. Eksploatować, wywodzić, handlować. Taki był pomysł w Polsce na Bieszczady. I w taki właśnie plan perelowskich władz wpisywała się wielka pętla bieszczadzka.
1: Tak, ja starałam się tutaj jakby czytelnikom też opowiedzieć historię Bieszczadów, bo to nie jest książka tylko o tych kobietach, a tak na głębszym poziomie to jest to książka o szukaniu swojego miejsca tak naprawdę i o tym, jak to jest, jak człowiek nie ma tego swojego miejsca i co się wtedy dzieje, a co jest, jak się to miejsce już znajdzie, bo wszystkie kobiety się poczuły jak u siebie, o których ja piszę. A to jest tak w wielkim skrócie historia tego, co tam się działo po wojnie Bieszczadek.
0: Ale to jest też książka skoro już, to widać zresztą z tych twoich zdań, to jest też książka o pamięci, o tragediach, o dramatach.
1: Tak.
0: I to łączy się też z tytułem Nie dopytuj się. Czy ty miałaś wiele takich momentów, w których sobie musiałaś powiedzieć nie dopytuj się?
1: Miałam takie momenty, ale ten tytuł się nie odnosi do tego, że ja jakby czegoś nie usłyszałam, a próbowałam, tylko bardziej się ten tytuł odnosi do tego, że ludzie, którzy tam trafiają, nie od razu się też dowiadują i taki czują dystans i dopiero jak zdobywają zaufanie, bo Zofia Komendowa też się nie wszystkiego dowiedziała od początku. Ludzie nie przychodzili do niej, nie mówili, jak zostali wysiedleni w trakcie akcji Wisła, tylko dopiero jak się przy tej wódeczce spotkali jeden raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, no to wtedy już mówili wszystko. Więc
0: ale to mogło się też tak zdarzyć.
1: Ona czuła, nie dopytuj się.
0: Którzy byli po przeciwnych stronach, prawda? Wtedy.
1: Tak, jasne. I ona czuła to nie dopytuj się, bo ona sama o tym mówi, że ona jakby nie naciskała, tylko czekała, aż ci ludzie sami już w pewnym momencie w czasie takiej biesiady zaczną się takie poważne tematy. Miałam takie szczęście, że dotarłam do nagrań Zofii Komedowej, która po tym, jak wróciła do Warszawy, miała taką ogromną chęć, żeby napisać książkę o swoim życiu w Bieszczadach. I te książki nie napisała, ale
0: czy
1: nagrywała.
0: Nie zdążyła? Sądzisz, że jakoś nie mogła się
1: napisać? Tak, myślę, że nie zdążyła. Tak, że nie zdążyła, ale no, ten cały swój materiał i to, co chciała w tej książce powiedzieć, nagrywała się i te nagrania są. I ona w tych nagraniach, no właśnie, podawała nazwiska sąsiadów, opowiadała wszystkie historie tych osób i między innymi to, jak one do niej do domu pukały, czy ona chodziła zapraszana na różne święta też grekokatolików do nich do domu, co tam się działo, co oni śpiewali, co jedli, jak obchodzili te święta i ona to wszystko opisywała, czy jak na weselach bywała i co wtedy też tam jadła, co sadziła w ogrodzie. Ona ze szczegółami o tym opowiadała. Ja jak wysłuchiwałam tych nagrań, no to wiele rzeczy wiem. Między innymi też to, że nie od razu zdobyła zaufanie. Ona też pojechała incognito w te Bieszczady. Tak samo jak Joanna Hasior. Ona pojechała i był taki jeden moment, kiedy z koszyczkiem poszła na przystanek autobusowy, ponieważ nie było sklepu wtedy w Chmielu, tylko przyjeżdżał na przystanek autobusowy.
0: Sklep taki.
1: Sklep obwoźny, tak, tak. I wszyscy sąsiedzi jej z koszykami i siatkami szli, żeby kupić podstawowe produkty na ten przystanek. I ona tam siedziała na tym przystanku i poznała jedną rodzinę z Chmiela. I później młodszy syn tych ludzi usłyszał w radio, jak ona opowiada o komedzie, czy w telewizji usłyszał. I on powiedział to swoim rodzicom. Potem się poniosło to po wsi. No i została zidentyfikowana, że to jest ta sama, że to jest wdowa po komedzie, że to jest ta kobieta, która tutaj do nas przyjechała i z nami mieszka w naszej wsi.
0: Ja zdałam sobie sprawę, że na przykład nie wiedziałam, i to mnie też zainteresowało, i pewnie gdzieś zacznę znowu grzebać w tym, że jakby mamy takie pojęcie, ale my nie wiemy dokładnie, w czym rzecz. Mamy pojęcie Rusini, Łemkowie, Bojkowie, Huculowie, prawda?
1: Tak.
0: Co jeden do drugiego? Ty to tak rozkminiasz.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Tak. No tak, mnie to też jakby zajęło trochę czasu. To nie było takie oczywiste dla mnie. Gdzie przebiegała granica między Bojkami a Łemkami, w takim sensie, że Roman Reinfus pisał o tym, że jest, no, on tą granicę tam wytycza w okolicach Cisnej i w ogóle się badacze spierali na ten temat. Te miejsca, Dolina Sanu i Otryt właśnie, no, to jest takie miejsce, gdzie przebywali Bojkowie. Bardziej od Cisnej w stronę Beskidu Niskiego to są już Łemkowie, ale rzeczywiście no, trochę czasu mi zajęło to, żeby wiedzieć, że Łemkowie to niekoniecznie wszyscy chcą mieć wpisane narodowość ukraińska. Oni są Łemkami po prostu, więc są różne i podziały i różnie. To jest no sam Chmiel dzisiaj, z autyzmem Chmiela jest człowiek, który jest Ukraińcem i który jest Rusinem i mówi o sobie, że on jest Rusin, prawda?
0: Słuchaj, już totalnie mnie zastrzeliłaś postacią Andy Warhola. Wiesz, zapytała się dzisiaj kolegi, słuchaj, byłam ciekawa, czy on wie. On i tak wiedział więcej ode mnie. Ja mówię, ty wiesz, kim był Andy Warhol z pochodzenia? A on mi no to mówi, no to był Czechem. Ja mówię, nie był Czechem.
1: Tak, on myślał, że jest Czechem.
0: Tak. No właśnie.
1: Się zorientował w pewnym momencie, że nie zna ani słowa po czesku. W ogóle nie mówią ci Czesi tak, jak jego mama mówi w domu.
0: No tak.
1: Rusinka.
0: Ta mama Rusinka, ojciec się nazywał Warhola.
1: Tak, Warhola. Tak.
0: To wiesz, to było takie dla mnie zaskoczenie, ten rozdział, że szkoda mówić bardzo.
1: Medzilaborcak jest muzeum poświęcone Warholowi.
0: I to gdzieś można, gdzie trzeba przejść granicę, żeby zobaczyć to muzeum?
1: No, gdzieś przekroczyć ze Słowacją, gdzie tam komu jest wygodnie. Natomiast, bo tam w Mikowej mieszkała Julia Warhola, ale ja nie byłam w tym muzeum niestety dlatego, że ono było w remoncie chyba przez 2 lata. W
0: ogóle. Ale już teraz nie jest chyba.
1: Nie wiem, nie śledziłam tego, ale to jest jakby miejsce, które wielu turystów zna z tego powodu, że w Medzilaborcach jest takie muzeum, które się zresztą bardzo przyczyniło do tego, żeby w końcu końcu ujawnić tą tożsamość Warhola i opowiedzieć trochę też o Julii Warholi.
0: To też absolutnie niekonwencjonalna kobieta, absolutnie, ta Julia.
1: Tak.
0: Nie chcemy tu państwu...
1: Tak. I też z duszą artystyczną.
0: Tak, nie chcemy tu państwu więcej opowiadać. Nie możemy wszystkiego powiedzieć i całej książki przecież streścić, bo jak ktoś powiedział, no to po cóż mam przeczytać. Przypominam, że my rozmawiamy, a punktem wyjścia jest książka siedzącej vis-a-vis mnie Anny Kamińskiej Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów.
1: Ja z wielu perspektyw, po prostu kobiecych chciałam tę historię Bieszczadów opowiedzieć. No i to, że na przykład pani 104-latka, która jest bohaterką też tej książki i moją rozmówczynią, wraca wspomnieniami do tych przedwojennych Bieszczadów, no to to było dla mnie takie wydarzenie.
0: Ja aż sama musiałam kilka razy przeczytać, ile ona ma lat.
1: Tak, bo to najstarsza w ogóle moja rozmówczyni w życiu, bo ja wcześniej zrobiłam taką rozmowę, która się ukazała w Gazecie Wyborczej w Wysokich Obcasach ze 102-latką.
0: Też z Bieszczad?
1: Nie, spod Warszawy. Natomiast to jest najstarsza moja rozmówczyni, a przecież tych rozmówców i rozmówczyń jest mnóstwo do wszystkich tych książek.
0: To teraz, tu jeszcze jest jakby taka klamra, która spina, prawda? Pocztówka czy list? Pocztówka to
1: pocztówka.
0: Była, która przyszła po wielu, wielu latach.
1: Tak.
0: Kogoś, kogo nie ma od tych lat.
1: I pocztówka szuka, przyszła z Izraela.
0: Szuka kolegów swoich.
1: Do Doliny Górnego Sanu. No. Tak, do pana Antoniego Derbicha trafiła jako taki miejscowy autorytet i takiego człowieka, któremu można zaufać i powierzyć te sprawy. Ktoś po prostu szukał swoich przedwojennych kolegów i koleżanek z klasy. Mnie wzruszyła niesamowicie ta pocztówka, kiedy ja ją zobaczyłam też tak na żywo i przeczytałam i ten tekst, który jest na tej pocztówce i od tego się książka zaczynała.
0: Proszę państwa, odsyłam państwa do książki, do przeczytania o tej, o wielu innych historiach, a my też taką zatoczymy pętlę. Zaczęłyśmy od utworu komedy i skończymy. Aniu, zapowiedz.
1: Skończymy piosenką Ja nie chcę spać, którą wykonuje Kalina Jędrusik. Agnieszka Osiecka napisała tekst, a muzykę napisał Krzysztof Komeda.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta, wzywa Donald Trump i zarzuca Zełenskiemu, że nie skorzystał z możliwości zakończenia wojny. Pył i hałas. W Łodzi mieszkańcy okolicy nowo budowanego tunelu kolejowego skarżą się na uciążliwości. Do sezonu zimowego przygotowują się ogrzewalnie i organizują zbiórki darów dla potrzebujących. Informacje TOK FM, Filip Kekusz. Donald Trump ostro krytykuje prezydenta Ukrainy. Według amerykańskiego przywódcy Zełenski mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Oświadczył, że to czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Spotykając się z dziennikarzami przed Białym Domem, Trump zarzucił Zełenskiemu, że chce zaszkodzić amerykańskim rolnikom i hodowcom, powodując problemy z olejem napędowym przez atakowanie rosyjskich rafinerii. Cena benzyny i oleju napędowego używanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do kongresu w USA, w których republikanie walczą o utrzymanie większości w obu izbach. Musimy mieć oczy dookoła głowy, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, odnosząc się do zagrożeń hybrydowych związanych z bezpieczeństwem żywności. Jak podkreśla, prowadzony jest m.in. monitoring określonych grup w internecie pod kątem tego, czy nie są przygotowywane jakieś akcje sabotażowe. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Chodzi z jednej strony na przykład o dodanie jakiejś toksycznej substancji do żywności, ale też o szereg innych działań, w tym w cyberprzestrzeni, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo tego, co jemy. Tak było niedawno przy zatruciu toksyną botulinową, która była w gotowym produkcie do jedzenia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: To zaskutkowało poważnym działaniem również z udziałem służb, ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak, że to mógł być sabotaż.
2: Rosjanie działają bowiem na bardzo różnych polach, stąd ścisła współpraca inspekcji sanitarnej również ze służbami. Na przykład wtedy, gdy doszło do zatrucia wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej.
3: Sam przebieg tego zdarzenia, to, że dotyczyło właśnie służb mundurowych, no jest absolutnie dla mnie sygnałem, że muszą służby wyjaśnić, czy doszło do jednak intencjonalnego skażenia żywności, a więc no tak działamy.
2: Bo trzeba być czujnym również w tym zakresie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Mieszkańcy okolic placu budowy tunelu kolei dużych prędkości na Rytkini w Łodzi skarżą się na uciążliwości. Tuż obok ich mieszkań znalazła się tak zwana komora startowa, czyli miejsce, z którego za kilka miesięcy ma ruszyć drążenie tunelu. Mieszkańcy narzekają m.in. na hałas czy dostające się do mieszkań pył z placu budowy. Boją się też o bezpieczeństwo budynków stojących tuż obok komory i tego, że będą wyprowadzeni z mieszkania.
4: To jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują, więc to nie są tylko kwestie tego drążenia tego tunelu, a też hałas.
5: Stężenie pyłów, smród.
4: I też drżenie, bo budynki drżą.
6: Strach jest po prostu.
4: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje. Słyszałam coś, że za torami tam ci ludzie, którzy mieszkają, też są w bliskim sąsiedztwie i oni będą relokowani.
1: Tymczasem wykonawca prac zapewnia, że stan budynków będzie monitorowany w czasie rzeczywistym. Ewentualne relokacje mają być ostatecznością. Z kolei, by zmniejszyć uciążliwości przy placu budowy, stanie też kilkumetrowe ogrodzenie, które ma ograniczać hałas i wydostawanie się pyłu. Budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi ma potrwać do 2032 roku. Dzięki tej inwestycji podróż do stolicy ma zająć niespełna godzinę, a do Wrocławia i Poznania nieco ponad godzinę. Ciepłe miejsce, podstawowe środki higieniczne i rzeczy codziennego użytku, tego potrzebują osoby korzystające z bydgoskiej ogrzewalni. Od 1 października działa ona przy Centrum Pomocy imienia Świętego Brata Alberta przy ulicy Koronowskiej. Placówka będzie otwarta do 30 kwietnia, mówi siostra Anna Kryszak, Robertynka.
7: Rozpoczął się taki okres jesienno-zimowy, to jest czas, kiedy od 1 października zaczynamy działać w ogrzewalni. Tutaj wszystkie osoby, które do nas przychodzą, otrzymują schronienie i mogą zostać u nas na noc. I tak jak w poprzednim roku, ksiądz Stanisław, wikariusz naszej tutaj parafii, zaproponował zebranie różnych niezbędnych rzeczy, które będą służyć dla naszych osób w kryzysie bezdomności.
1: Z myślą o podopiecznych ogrzewalni ruszyła zbiórka. Organizatorzy proszą o przynoszenie m.in. szamponów, mydeł, gąbek, jednorazowych maszynek, proszków do prania, papierowych ręczników. Przydadzą się także nowa bielizna, koce, poszewki i plesaki. Marinę morską na końcu Sopockiego Molo czeka rozbudowa. Inwestycja, na którą czekają żeglarze, w znaczącym stopniu uda się sfinansować z unijnych pieniędzy. Z potrzebnych na to niemal 7 milionów, blisko 5 będzie pochodziło z europejskich źródeł, mówi marszałek Mieczysław Struk.
8: Miasto Sopot nie tylko stworzy przyjazne miejsca dla nowych jachtów, zwiększy możliwości postoju w Sopockiej Marinie, ale także informację turystyczną o tym pięknym mieście i jego walorach.
1: Poprawi się też dostępność mariny dla osób z niepełnosprawnościami, dodaje prezydentka kurortu. to Magdalena Czarzyńska-Jakim.
5: Między innymi będzie zamontowany specjalny dźwig, który umożliwi przeniesienie osoby, która nie jest w stanie samodzielnie się poruszać z nabrzeża, z pomostu na pokład jachtu.
1: Prace w sopockiej marinie mają zająć około 2 lat. Jesień nie nadeszła nad całą Polskę. Będzie nadal pochmurno, na wschodzie także deszczowo. Termometry pokażą w ciągu dnia przeważnie od 12 do 15 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Słuchamy Radia Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Jak zwykle przyszedł czas na program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Jak zwykle, to znaczy w każdą sobotę po godzinie 23. Dzisiejszy program przygotowywała i wydaje Karolina Kłaczyńska, a dziś naszym gościem jest pan Jewgeni Zolotuchin. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
6: Zawsze od 16 lat pierwsze pytanie w naszym programie jest ciągle takie samo, nie zmienia się. I to pytanie brzmi, gdzie się pan urodził?
9: Urodziłem się w Kijowie, na Ukrainie. Tak.
6: W dzielnicy?
9: O, w dzielnicy, która nazywa się Solomiecki rejon. Jest akurat nawet dzisiaj atakowana już 2 razy, więc no, dzielnica się znajduje pod atakiem, ale tak.
6: Czy to są, jak to wygląda, jakby pan opisał? To są bloki czy budynki? Jak wygląda ta dzielnica?
9: Ta dzielnica ma swój centrum, całe centrum jako dworzec kolejowy i ogólnie jest jakby podzielona na 2 części koleją, torami. Oczywiście są radzieckie bloki. Ja bym powiedział, że nawet bardzo podobna jest do Warszawy, jakiegoś tam, no nie wiem, no nie Ursynowa, ale jakby z kolei. Ogólnie to tak wygląda typowo. Nie mamy jakichś starych kamienic, jak na starówce. No.
6: Ale to znaczy, że jak pan był dzieckiem i tam się wychowywał, to pan jeździł z jakiegoś powodu w inne miejsca w Kijowie, nie wiem, do szkoły albo spędzić czas?
9: No, mamy infrastrukturę, ale dzielnica jest położona obok centrum miasta, więc ja jechałem, czy jeździłem sobie w różnych sprawach, ale można nie wyjeżdżać w ogóle z dzielnicy i wszystko mieć pod ręką, szkołę, przedszkole i tak dalej.
6: Czy to było tak zaplanowane jak u nas te dzielnice, że...
9: No, no takie bloki, właśnie, właśnie taka typowa radziecka dzielnica, gdzie wszystko jest, gdzie nie, można nie wychodzić poza granicy tej dzielnicy.
6: A jak funkcjonowało to podwórka na takich dzielnicach, jak pan był dzieckiem? Czy to było tak, że dzieciaki żyły tam, czy raczej siedziały już w domach? Jak to wyglądało?
9: O, no, w moich czasach, moich czasów, to oczywiście... Jeszcze dzieci były na ulicach, a nie w domach przed komputerem, no to oczywiście sobie bawiliśmy się na podwórku, chociaż mam takie specyficzne podwórko, że obok są tory i jakby to jest dość niebezpieczne, więc daleko nie mogłem pójść, ale na spokojnie można było spacerować i biegać tam do sąsiednich podwórkach też. Typowe takie postradzieckie dzieciństwo, niby już niepodległym kraju, ale elementy Związku Radzieckiego są widoczne.
6: No ale to w architekturze, ale czy w ludziach też, nie wiem, byli tak zwani gopnicy?
9: O, oczywiście, my mamy tak obok, taki to się nazywa radiorynek, to jest jakby targ różnych targ takich właśnie sprzętu RTV. Dużo tam też kradzionego tego sprzętu się sprzedaje, więc jeśli... I mieliśmy takie sytuacje. Jeśli na przykład gdzieś coś ciebie ktoś ukradł, telefon, nie wiem, cokolwiek, to znajdziesz tam. No bo tam się sprzedaje. Więc oczywiście w tamtym miejscu, no to akurat i przy dworcach kolejowych, wiadomo, i w Europie, i ogólnie to jest trend, że...
6: Ale zapytałem o gopników, a gdyby pan miał teraz słuchaczom i słuchaczkom wytłumaczyć w 2-3 zdaniach w zasadzie kim są, kim byli gopnicy, co to jest?
9: No, może najprostsze porównanie to takie kibole, no ale podobne.
6: A dresiarze, nie?
9: Dresiarze, no właśnie dresiarze, tak, bo tego słowa akurat zapomniałem. Dresiarze, kibole, takim stylu. Nieprzyjemne zachowanie i niebezpieczne też.
6: Ale była jakaś wersja ukraińska, funkcjonuje, istnieje wersja ukraińska, czy to po prostu jest uniwersalny produkt poradziecki?
9: Uniwersalny. Gopnicy. No, ale powiem szczerze, że takich nie spotykałem. No, osobiście.
6: A gdyby ktoś nas teraz słuchał i pomyślał, a jak ja rozpoznam Gopnika? Znaczy, jak wygląda Gopnik? To pan by wie, jak opisał?
9: No, zakłada Adidas. Może ma piwo w ręku i gada tak, jak niby wyszedł z więzienia wczoraj. Taki specyficzny
6: slang.
9: Slang, no. Bandycki. Ale może za moich czasów, czyli to są lata już, moje takie dzieciństwo, 2010, to już było tak tego mało, więc może tak w 90-tych latach akurat ktoś by panu powiedział, że o, miałem dużo hopników tych w siebie. Na podwórku. Hopnik. Kwestia wymowy w różnych językach.
6: Czyli w ukraińskim to będzie hopnik, tak?
9: Hopnik.
6: Hopnik.
9: Hopnik.
6: No widzi pan, to się człowiek dużo dowiaduje. Tak. Co, jak pan pamięta szkołę? Nie lubił pan, lubił, był przedmiot, który pan kochał, czy też był przedmiot, którego pan nienawidził?
9: Akurat miałem zawsze dobre oceny, w sensie takie wysokie, no same szóstki w polskim porównaniu. A my mamy same, no nie same dwunastka to jest największa u nas, ale...
6: A jest inna skala, tak?
9: Od 1 do 12 nawet. A 10, 11, 12 to są bardzo dobre oceny i dostajesz tam jakiś medal, jeśli masz same najwyższe. No to oczywiście miałem przedmioty, których nie lubiłem, na przykład jakieś fizyka albo algebra. No bo nie powiem, że są bardzo trudne, ale po prostu mój mózg działa inaczej niż wymagają te przedmioty, ale też program szkolny wymaga wszystkiego od razu. Ja mogłem się dostosować, ale lubiłem historię, geografię akurat też, literaturę czasami, ale na literaturę zawsze mam brak czasu jest, żeby przeczytać porządnie i przygotować się do zajęć.
6: Co się czyta w szkole, na przykład w szkole podstawowej, z takich pozycji, które pan uważa, że trzeba Polakom powiedzieć ewidentnie, to co się czyta, jakie rzeczy ważne dla Ukraińców?
9: Dobre pytanie. Akurat podstawówce nie ma przez pierwsze lata żadnej takiej poważnej literatury, ale nie wiem, czy mógłbym coś... A, no, mamy dużo na przykład książek historycznych też w takiej klasie 7-8 na temat kozactwa, na temat Rzeczypospolitej, na temat jakiejś walki za niepodległość. Nie wiem, czy to warto przeczytać Polakom, ale jestem ciekaw, czy Polacy też takie coś czytają w szkołach na temat Bohdana Chmelnickiego na przykład i tego powstania. No bo my mamy to.
6: Nie, u nas oczywiście się dzieje część akcji najważniejszej książki ze szkoły, czyli trylogii Sienkiewicza. Jest moment, który dotyczy Ukrainy, ale on o tej Ukrainie prawie nic tam nie pisze. To znaczy nic nie pisze o ludziach, nic niewiele o krajobrazu. To równie dobrze pod Gdańskiem się mogło to dziać. Więc dlatego pana pytam. Pan mówi, że tak, że pan miał tam o powstaniach kozackich, tak?
9: No to tak. Ja już mam trochę pomieszane wspomnienia, ale pamiętam jedną cechę literatury szkolnej i powiem się, że w Polsce tak samo, że w literaturze narodowej, mam też zagraniczną oczywiście w szkołach, narodowej jest dużo smutku i tragizmu, że każda opowieść ma wygląda typowo, że jest jakiś bohaterka, która ma ciężki los.
6: Przez Polaków albo przez Moskali.
9: Przez życie. No przez Moskali częściej akurat tam. Aha. Ale że wszystko jest tak źle i tak dalej, nie ma perspektyw na życie. I ja zawsze się zastanawiałem, no dlaczego, no przecież... No to było akurat jeszcze do 22 roku, a dlaczego zawsze czytamy takie trudne, na takie trudne tematy? No niby dzisiaj jest już wszystko dobrze, niby jest XXI wiek i w ogóle co za bzdura. A okazało się, że w jakimś sensie świat się nie zmienia, po prostu zmieniają się warunki wokół nas. Nie ma już tak, że jakaś ta matka z dzieckiem, jak w tej książce, musiała iść przez 15 kilometrów na sąsiednią wieś, żeby tam złapać jedzenie. Dzisiaj mamy inne warunki, świat wygląda inaczej. Żyjemy w miastach, ale trudności pozostają.
6: Na jakie studia pan się decydował i co pan myślał o swojej przyszłości, kiedy pan wybierał kierunek studiów?
9: Ja wybrałem jeszcze w Kijowie studiowałam dziennikarstwo akurat, no bo bardzo mi się podobało być nadawcą informacji, opowiadać ludziom, co się dzieje w prawidłowy sposób, bez manipulacji. Idealnie, bez manipulacji, tak. Chciałem być źródłem informacji. A potem już w Polsce, no, prawie skończyłem te studia dziennikarskie, nie udało mi się skończyć, ale drugie to już w Polsce studiuję politologię. No bo mało jest być dziennikarzem, trzeba jeszcze mieć jakąś specjalizację, znać się na czymś, żeby być już, żeby móc już analityką się zajmować. Polityczną, bo polityka jest wokół nas wszędzie i interesuje się tym.
10: Ale myśli pan, że ze względu na sytuację polityczną i historię najnowszą Ukrainy, pan zaczął tą politologię studiować? Tak, to na pana wpłynęło?
9: Ja bym powiedział, że to zawsze mnie interesowało, ale nie zdecydowałem się na to wcześniej, bo mi się wydawało, że politologia będzie dość nudna, będzie dużo filozofii, a już później mogłem bardziej świadomie wybrać kierunek. Skoro już dziennikarstwo zrobiłem, no to następna będzie politologia. Ale no oczywiście, że kwestia wojny też wpływ swój ma.
10: A jak to było? Kiedy pan zaczął w Polsce studiować? Kiedy w ogóle pan przyjechał do Polski?
9: Właśnie, dzisiaj jest specyficzny dzień, bo okazało się tak, że zaprosili państwo mnie do studia w dniu, w którym przyjechałem do Polski 2 lata temu. Właśnie. To był mój pierwszy dzień. Dzisiaj sobie go przypominałem.
10: 2 lata temu pan przyjechał do Polski?
9: 2 lata temu, w 2024 roku, a zacząłem studiować rok temu. Czyli już będzie za chwilę drugi rok.
10: A wcześniej w Ukrainie pan się uczył polskiego?
9: Nie. Właśnie przyjechałem 2 lata temu.
10: Naprawdę pan dopiero 2 lat tak. Właśnie, polskiego się uczy?
9: Właśnie. Dzisiaj sobie przypominałem, jak byłem w... Ja akurat jeszcze byłem na Erasmusie w Polsce, ale po angielsku. I jechałem pociągiem do Kielc, tak właśnie 2 lata temu. I ja w ogóle nie rozumiałem nic, w sensie co ta pani gada z tą komunikator w pociągu, co ona gada. Ja tylko rozumiem nazwę stacji, bo widzę też nazwę u siebie w aplikacji, tylko to rozumiem. A o której godzinie przyjedziemy? Co za opóźnienie, co ona gada?
10: Opóźnienie.
9: No właśnie nie rozumiałem. To teraz, no tak, uczyłem się polskiego dość w takich warunkach ekstremalnych, bo chciałem zacząć studia, miałem tak z 9 miesięcy, żeby do tego poziomu B2 dotrzeć. No. Więc, no i też nauka języka obcego w warunkach, kiedy żyjesz już w tym środowisku obcym, już się różni od nauki. W domu na przykład uczymy się angielskiego, no to nie mieszkamy w Anglii, no. Nie mamy wszędzie tego angielskiego, a tu byłem zmuszony faktycznie, no bo jak wszędzie jest po polsku.
10: Coś pana zdziwiło w języku polskim, w jego strukturze? Zaczął pan znajdować podobieństwa między polskim a ukraińskim?
9: Tak, dużo wszystkiego mam na głowie na ten temat, że założyłem nawet swoje konto na TikToku, na którym już przez rok nagrywam o tych rzeczach. Nawet nie chodzi o ukraiński język, a nawet w ogóle o polskim języku, kwestie, których Polacy nie zauważają. Na przykład wybił się filmik wczoraj o tym, że czy wiedzieliście Polacy, że słowo siema jest od jak siemasz, no i wielu dowiedziały się o tym wczoraj, więc...
10: Uwaga, co za moment.
9: I to takich momentów jest bardzo dużo. Naprawdę.
10: Ciekawe, ale co jeszcze się tak, jak pan powiedział, wybijało, bo to z tego typu rzeczy?
9: Bardzo się wybijało też, jeśli chodzi o język, bo też o innych rzeczach nagrywam. Interesowało wielu ludzi, jak brzmi język polski dla ludzi nieuczących się polskiego. I ja co zrobiłem? Wygenerowałem po prostu w sztucznej inteligencji akurat taki tekst. To tam jest nagromadzenie takich typowych polskich dźwięków, szyszczy, ży, brzy, no i takiego typu rzecz bardzo się wbiła. Ludzie pisali, o Jezu, myślałem o tym przez całe życie, jak brzmi polski. No ja też na przykład jestem ciekaw, jak brzmi ukraiński czy rosyjski dla ludzi, którzy tych języków nie znają. No ja ostatnio, właśnie przez to, że mam kontakt z wielu Polakami, to ja czasami nawet pytam celowo, słuchaj, a co by cię takiego interesowało o języku polskim jako osoby mówiące po polsku od urodzenia? W taki sposób docieram do swoich obserwujących nie ludzi.
10: I kiedy, dobra, ale jak pan przyjechał do Polski najpierw, nawet na tego Erasmusa, i pan zaczął słuchać języka, jeszcze nie rozumiejąc, to te najdziwniejsze momenty to było co? Właśnie te pyszy czy szczy, czy jakieś inne historie? Takie akustyczne uderzenie przyszło z której strony?
9: Ja zauważyłem, że język polski jest bardzo podobny do francuskiego. Uczyłem się kiedyś francuskiego.
10: Francuskiego?
9: Tak, bo francuski też ma wielu tych on, en. Bonjour, takie właśnie, no, takie specyficzne brzmienie, i nawet też o tym nagrywałem, też nie każdy się zgadza, ale jest podobny do francuskiego i dlatego jeszcze wcześniej wydawał mi się taki za język inteligencki, że taki właśnie takie brzmienie ma, no, piękne brzmienie, na przykład czeski tak mi troszeczkę gorzej.
10: A już, przepraszam, pan jest 2 lata w Polsce, ale muszę pana o to zapytać. Słuchacze mi nie wybaczą, się nie zapytam pana. Śmieje się pan z języka czeskiego?
9: Polskiego? Czeskiego.
10: Z czeskiego.
9: No tak, już znam kilka słów.
10: To witamy takich, w klubie.
9: Jeszcze o języku polskim. Wiedział pan, że w tych obszarach postradzieckich, a zwłaszcza w Rosji, nie wszyscy lubią Polaków tak przez historię, no, że nazywają Polaków przeki.
10: Przeki.
9: Przeki. Nie palaki, jak musi być po rosyjsku, a przeki, bo tak dużo jest tego przy, że Rosjanom się wydaje, no też jest podsycane przez wieloletnią jakąś propagandę i rozmowy na kuchniach, w domach, że przeki. No bo przekają.
10: Przekamy.
9: No, przekają. No bo generalnie wszystko, co ma literę R, dużo słów, w języku rosyjskim czy ukraińskim, to ma swój odpowiednik w postaci ż, czy sz po polsku. I ta zamiana, wymiana wszystkiego na sz, no, wydaje się śmieszna dla
10: moich rodaków też. O czym jeszcze rolki pan nagrywał? Co jeszcze pan na tym TikToku, jeśli chodzi o język polski? Bardzo mnie interesuje. Nawet sprzed roku, proszę powiedzieć, bo to jest ciekawe. Pana perspektywa jest bardzo ciekawa. Bo w ogóle chciałem podziękować za to, że pan porównał brzmienie języka polskiego do francuskiego i to skojarzenie z taką kulturą, inteligencją. No, to bardzo
9: Polska,
10: miłe.
9: Tak, Polska ma wiele wspólnego z Francją. Przecież nawet Warszawę tam nazywano przed wojną północnym Paryżem i tak dalej. I też kwestia rządów emigracji. Tam Anglia, Francja, wiadomo. No ale jeśli chodzi o moje rolki, no to generalnie to skupiam się na pierwszych momentach, których Polacy nie zauważają, na jakichś błędach, które robią Polacy od wielu lat. Na przykład ja na swoich studiach, oczywiście nie powiem, jak pan profesor się nazywał, o którym będę mówił, ale on jest bardzo poważny i jakby ma takie też ego. Profesor jest od wielu lat na UW. No i też można powiedzieć, że kara studentów za błędy językowe w swoich, naszych pracach, ale sam, no, prawie w każdym piątym zdaniu używa tego w każdym bądź razie na przykład.
10: W każdym bądź razie.
9: Ja tak sobie siedzę na tych, na lekcjach i myślę, no, dlaczego? Dlaczego to tak jest? No tak, zwracam uwagę na, ale zwracać uwagę na różne błędy to akurat nie mogę często, no bo też to kwestia tego, jak mnie odbierają ludzie, no bo jeśli będę zawsze krytykował wszystko, no to powiedzą, że jestem niewdzięcznym migrantem.
10: A to nie piszą tak panu?
9: No piszą oczywiście. Ale Jezu, nawet groźby śmierci było.
10: Naprawdę?
9: Tak.
10: O rany, z powodów językowych.
9: No z powodów raczej napięcia ostatnich miesięcy między Ukrainą a Polską.
10: A z powodu tego napięcia pan się zastanawia, oj, to chyba nie będę już tego, czy wrzucał, czy pan dalej kontynuuje swoją działalność?
9: Kontynuuję, ja nie zamierzam jakby... Nie zamierzam zmieniać tematu mojego konta przez te napięcia, bo no, Polska jest podzielona i nie każdy człowiek tam ma jakieś problemy z cudzoziemcami, ale właśnie dzisiaj jak jechałem do państwa też w taksówce, rozmawiałem z taksówkarzem i wszystko było dobrze, mówiliśmy tak o kulturze i pan powiedział, a zauważył pan, że już w Polsce kulturalnie się zrobiło, że nie plują na ulicach, że tam nie ma śmieci na chodnikach, bla, bla. No tak, założyłem. No bo jeszcze tych migrantów tu nie sprowadzano, żeby nie pogarszać sytuacji. No, więc temat migrantów jest oczywiście aktualny. Temat nienawiści na moim koncie, ale wie pan co? Ostatnio też odkryłem nowy temat. To już nawet nie jest związane z językiem, a bardzo Polaków się interesuje temat tego, jakby wyglądała możliwa wojna na przykład, bo teraz mówiono no tak. dużo i nagrałem filmik i to ma milion wyświetleń nagle.
10: Milion?
9: Po prostu powiedziałem, jak to było u mnie 4 lata temu, jak to wyglądało właśnie ostatnie dni przed początkiem, jakieś sygnały, no bo ostatnio naruszenie przestrzeni powietrznej, tamto. Wiele rzeczy dzieje się ostatnio.
10: Zaraz przejdziemy do tego i do tych wydarzeń i tylko musi z poprzedniego wątku, ja bym chciał jeszcze, żeby pan powiedział, czy pan pokazując błędy językowe polskie, albo pokazując pochodzenie pewnych polskich sformułowań, wyrażeń, czy pan to kieruje do Polaków, tak?
9: Tak, bo no, to konto jest prowadzone po polsku. Kupiło to na początku dużo osób i oczywiście, że wiedziałam, że to tak zadziała. No, mam jakieś pojęcie o marketingu w social mediach. Kupili to, nagrałem filmik o tym, że najdziwniejsze rzeczy w języku polskim. Nawet nie pamiętam już jakie, bo no, już nawet nie są dla mnie dziwne, ponieważ mówię po polsku. I o Jezu, a nie jesteś Polakiem? Ja w ogóle nie myślałam. Myślałam, że jesteś Polakiem, dopiero zauważyłem tak po 30 sekundach tego filmiku, że gdzieś tam coś, jakiś akcent, jakieś
10: bardzo ciekawy eksperyment.
9: Naleciałości masz tam, tak.
10: To jest bardzo ciekawy eksperyment społeczny to, co pan robi, bo ten moment, kiedy ktoś zadaje to pytanie, to jest moment, jak pan myśli, kiedy trochę takiemu komuś się zaburza takie myślenie. To znaczy, jest ta słynna fraza, taka nacjonalistyczna, jesteś w Polsce, mów po polsku. I pan mówi, tak, jestem w Polsce, to ty mów
9: właśnie,
10: po polsku.
9: Właśnie.
10: To się coś zaburza.
9: To mi się podoba, bo... Mogę coś przeciwstawić, tak, tym oskarżeniom i tak dalej. I naprawdę nawet były takie komentarze, że nie ufam ci, no nie może tak być. Że ja właśnie zacząłem nagrywać, kiedy rok mijał od początku mojej ery w Polsce. No to też wielu ludzi nie mogło uwierzyć w to, że mogę tak mówić. No ale po prostu może mam talenty do języków, nie wiem. Kiedyś się uczyłem w szkole muzycznej, no to też słuch muzyczny też wiele robi.
10: To prawda, ale to ciekawe, że ludzie nie mogą, niektórzy nie mogą w to uwierzyć, a czy zdarza się, że w takim razie chcąc, nie wiem, jakoś negatywnie zareagować, szukają jakichś innych argumentów, na przykład, nie wiem, no ma pan rację z tym polskim, ale... Nie wiem, ale nie do końca pan rozumie coś tam. Tak jakby próbują jednak wykluczyć pana z tej...
9: Tak. Próbują wykluczyć, ale też właśnie nawet też o tym nagrywałem i okazało się, że dużo moich rodaków Ukraińców ma tak, miało tak, takie sytuacje, że spotyka się z kimś albo ma w pracy kolegę Polaka, który tam może zacząć powiadać, że tak nie lubię Ukraińców, imigrantów, nie lubię, no tak mnie denerwują, ale ty jesteś, ty to inna rzecz, w ogóle ty, wiesz, no to ciebie nie dotyczy, ty to jesteś swoim tam chłopakiem, dziewczyną, wy jesteście kulturalni ludzie i was szanuję, a ich resztę nie. No, ciężko jakoś na to zareagować akurat, bo kiedy uważam, że kiedy ktoś zaczyna mówić tak otwarcie, ktoś ma problem otwarcie z pochodzeniem człowieka, którego on nie jest w stanie wybrać, no to mówi od razu o wszystkich i też otwiera taką społeczną dyskusję, która prowadzi do różnych sytuacji, bo skoro politykom można krytykować i wstawiać jakieś absurdalne rzeczy w social mediach, no to dlaczego ja nie mogę zaczepić takiego człowieka na ulicy?
10: A jeszcze wrócę do tego pana pomysłu na to, żeby język polski pokazywać w jego zaskakujących znaczeniach. Co pana inspiruje? Czy na przykład, nie wiem, słucha pan radia, albo nie wiem, tego jak właśnie politycy mówią, czy na ulicy coś pan słyszy i myśli, o, nagram sobie rolkę z tego.
9: To akurat wszędzie słucham tego, nawet nieświadomie. Ktoś coś powie, a ja mam na przykład mózg wtedy w trybie takim odpoczynkowym i taki, czekaj.
10: Co
9: albo
10: powiedział?
9: Na przykład zasypiam i taki,
10: Co to znaczy?
9: No co to znaczy? Dlaczego tak mówią? Na przykład ostatnio. No, może być śmieszne. Wiadomo, że w Polsce wielu takich zagranicznych nazw jest polszczonych. RTV, VTV, telewizja TV, nie TV na przykład. Ale dlaczego DVD, a nie DVD?
10: O, no, to ciekawe.
9: Oglądałem właśnie jakiś filmik o VHS, nawet nie wiem, co to jest, to było takie dla mnie już za stare. VHS i DVD. Czekaj, stop. No ale VHS, dlaczego nie DVD?
10: Tak.
9: Dlaczego tam są wyjątki? Ogólnie mój werdykt to, że język polski to jest język, w którym są raczej reguły od wyjątków, a nie wyjątki od reguł, bo wyjątków jest tak dużo.
10: Dużo.
9: Że wyjątki od wyjątku, wyjątki z tych wyjątków, no.
10: To jest pesymistyczna w ogóle wizja dla kogoś, kto na przykład teraz by chciał się uczyć polskiego, bo z tego, co pan powiedział, wynika, że co? Że trzeba po prostu trenować, słuchać.
9: Trzeba na 100%, na 99% w tym języku być, kochać też ten język, zakochać się w tym języku trzeba, bo jak nie kochasz języka, no to po co się uczyć? Ktoś ma cel, okej, no to, albo mieć cel, jakiś bardzo taki poważny cel, żeby zawsze mieć jakąś motywację, przez cały czas.
10: A pan miał jaką motywację?
9: Studia. Studia. No i możliwość

0: się, że to odkrycie przydaje się do badania właśnie emocji i pamięci. Pojawia się od razu pytanie o granice etyczne już, bo wydaje się, że optogenetyka daje badaczom taką kontrolę nad obwodami mózgu zwierząt, ale pojawiają się sugestie, że już niedługo będziemy mogli wpływać na myśli i emocje człowieka.
1: No niestety, to jak każde odkrycie naukowe ma dwie strony. Z jednej strony może pomagać, bo tak jak powiedziałyśmy, jeżeli zrozumiemy, jak działa mózg, będzie można leczyć te choroby, z którymi się dzisiaj medycyna zmaga i nie bardzo w wielu przypadkach może pomóc chorym. No ale z drugiej strony to ta broń jest obosieczna i może nagle mysz, która zaczyna zachowywać jak zombie, zaczyna, napadać na wszystko, co wokół niej się znajduje, co się rusza, może być niebezpieczne. A takie eksperymenty też były robione, więc jak zwykle.
0: Optogenetyka fundamentalnie zmieniła nasze rozumienie mózgu, uzasadniło swój werdykt jury Instytutu Karolińska. No dobrze, przejdźmy może do fizyki, do Nobla z fizyki. Dla Francisa Haldzena, Amerykanina urodzonego w Belgii, i on otrzymał tę nagrodę za zaprojektowanie i zbudowanie gigantycznego teleskopu nazywanego Ice Cube, który jest ukryty głęboko w lodzie na Antarktydzie. Dlaczego na Antarktydzie? I do czego jest ten teleskop?
1: No to może najpierw na Antarktydzie, bo wszystko zaczęło się od wody. To jeszcze w latach 60. naukowcy tylko czysto teoretycznie stwierdzili, że żeby badać neutrina, bo to jest obiekt zainteresowania naszego noblisty z fizyki, potrzeba... Można to zrobić w wodzie, bo neutrino, które sobie przelatuje, uderzy w atom, będzie błysk światła, a ten błysk światła można będzie zaobserwować. No, to widzimy sami.
0: Ale to było bardzo trudne.
1: To było bardzo trudne, i to były lata 60., więc w ogóle urządzenia, przyrządy, zupełnie inna epoka. Po czym stwierdzono, że w tej wodzie, może i robić takie eksperymenty będzie można, tylko tej wody potrzeba bardzo dużo i ta woda musi być bardzo czysta. A w oceanach, której wody nie brakuje, do czystości i bardzo daleko. Już nie mówię teraz o temacie jak mikroplastik, ale wszystkie żyjątka, wszystkie glony, pyły, tak. Glony i tak dalej. No więc ta woda jest brudna, więc skąd wziąć duże ilości, ogromne ilości czystej wody? No i stąd pomysł, żeby takie laboratorium zbudować na Antarktydzie, głęboko w lodzie, gdzie tam nic nie dociera, żadne pyły, które tutaj zanieczyszczają nasze powietrze. Jest czysto, nie ma żadnych zwierzątek i tam można te eksperymenty przeprowadzać.
0: No więc Francis Haldzen ma takie genialne, ale też szalone pomysły i jest, co więcej, potrafi je realizować. Kosmiczne neutrina to są takie, mówi się o nich, cząstki duchy, bardzo niewidzialne, przelatujące przez cały kosmos, pędzące przez wszechświat. Są tak małe i przenikliwe, że trudno je właśnie do tej pory było badać, ale jednocześnie one są wyjątkowymi takimi nośnikami wiedzy o całym wszechświecie. Więc ja przeczytałam, że dzięki temu odkryciu i temu teleskopowi ludzkość ma nowe narzędzie do oglądania kosmosu.
1: No tak, bo budujemy teleskopy, wysyłamy sondy, ale one nie docierają tam, gdzie byśmy chcieli, czyli bardzo, bardzo daleko, za nasz Układ Słoneczny, za Drogę Mleczną, a teraz te cząstki kosmiczne, te neutrina, które docierają z kosmosu, docierają właśnie z tych bardzo, bardzo dalekich obszarów. W związku z tym, badając je, można będzie przynajmniej w jakimś zarysie poznawać to, co się dzieje tak na bardzo dużych odległościach, na tych kresach wszechświata. No i te eksperymenty już się toczą, te badania się toczą, bo może wspomnijmy, że publikacja Haldzena była w 2013 roku, czyli już kilkanaście lat mają naukowcy narzędzie, żeby zacząć działać.
0: Czytam w New York Timesie, to zupełnie nowy rodzaj teleskopu, to tak jakbyśmy do tej pory oglądali kosmos na czarno-białym ekranie, a teraz nagle włączyli dźwięk i kolor.
1: A, to piękne porównanie.
0: No dobrze, to następny Nobel z chemii. Dwaj naukowcy i też mówi się o nich, że to przełomowe odkrycia, a nawet taki znalazłam komentarz, że rozwiązali jedną z zagadek ewolucji, bo oni, i tu mówię o Japończyku Kenzo Soi i Francuzie Henri Kaganie, wyjaśnili, dlaczego życie na Ziemi opiera się tylko na jednej opcji, czy jednej skrętności cząsteczek. Powiedz właśnie, co to

0: znaczy, że są cząsteczki lewe i prawe, albo że skrętne w jedną stronę, albo w drugą.
1: Tak, prawo skrętne, lewo skrętne, przynajmniej tak część naukowców to po polsku nazywa. Mamy jeden związek chemiczny, który dwa związki chemiczne, które są tak samo zbudowane, jeśli chodzi o skład, natomiast ich struktura jest zupełnie inna, są lustrzanymi, swoimi lustrzanymi odbiciami. I wydawało się, przez lata próbowano zrozumieć, dlaczego tak się dzieje w różnych eksperymentach, że jak mamy lewą wersję, to ta lewa wersja już powstaje i ta prawa się nie tworzy i odwrotnie. No i tym właśnie zajmowali się nobliści, a to ma ogromne znaczenie.
0: Dlaczego?
1: Po pierwsze, okazuje się, że od tej skrętności zależą właściwości takiej substancji. Wykorzystywane to już jest w przemyśle spożywczym. Na przykład jest taka substancja, która się nazywa karbon, i w zależności od tego, czy jest ona lewa czy prawa, lewoskrętna czy praworęczna, jak kto woli, to mamy zapach mięty, uwielbiany, orzeźwiający, albo mamy zapach kminku, którego ja z kolei nie znoszę, więc to mamy dwa takie absolutnie różne odczucia i odbiory. No ale to oczywiście przemysł spożywczy to jedno, ale farmacja i medycyna to jest szalenie istotne, bo okazuje się, że w zależności od tego, z którą wersją mamy do czynienia, to lek będzie działał, albo w ogóle nie będzie działał, albo może będzie szkodliwy. I takim przykładem, jeśli mamy jeszcze chwilkę, to jest ibuprofen, no chyba wszystkim znany lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, który w jednej swojej wersji właśnie jest przeciwbólowy i przeciwzapalny, a w drugiej wersji nie działa. Na szczęście w naszym organizmie, jak się dostaną obie te wersje, to one się tak przekształcają, że się zrobią tą terapeutyczną, ale jest druga substancja, o której głośno było w latach 50., talidomid, który był stosowany, lek stosowany przez kobiety w ciąży, żeby nie miały wymiotu, były bardziej spokojne, i jedna wersja sprawia, że rzeczywiście lek uspokaja i hamuje przed wymiotami, natomiast druga wersja ma działanie teratogenne, czyli uszkadza płód. No i niestety tutaj w organizmie dzieje się tak, że ta wersja zła zaczyna dominować w organizmie.
0: Bardzo ciekawe w tym roku nagrody Nobla i z fizyki, i z chemii, i z medycyny. Ja czytałam też komentarz Piotra Cieślińskiego w Gazecie Wyborczej, który pisze tak. Tegoroczne naukowe Noble mają jedną uderzającą cechę. Nie bardzo przejmują się tym, czym świat nauki się ekscytuje właśnie teraz. No, chyba
1: To prawda, bo na giełdach i na tych wszystkich spotkaniach, w których przynajmniej ja uczestniczyłam, wszyscy uważali, że zwyciężą AI, GLP-1, czyli leki, teraz te substancje, które stały się podstawą leków na otyłość, o których głośno było wszędzie chyba i wszyscy o nich słyszeliśmy. Natomiast chyba nie do końca się z tym zgadzam, bo uważam, że tak oczywiście to nie są newsy z ostatnich nawet miesięcy, ale to są fantastyczne odkrycia. I
0: posuwają naukę bardzo do przodu w różnych dziedzinach.
1: Tak, i wielka frajda o nich sobie poczytać.
0: To prawda. Przypominają dla mnie, nie wiem, jakie ty masz właśnie odczucia po czytaniu tych informacji o odkryciach naukowych i zastosowaniach ich, ale dla mnie to jest rzeczywiście taki super pozytywna historia, że nawet w czasach takich bardzo niepewnych, wojennych, zakłóconych przez właśnie i nową technologię, przez kolejne fale rewolucji technologicznych, kiedy nasze życie zmienia się w taki niekontrolowany sposób, co wywołuje obawy, szczególnie jeśli chodzi o AI i rynek pracy, ale nie tylko, że ciekawość, wiedza i odkrycia naukowe potrafią prowadzić do rzeczy absolutnie wspaniałych i popychają całą ludzkość do przodu. To jest dla mnie takie super optymistyczne, nie wiem, dla ciebie.
1: Tak, absolutnie. A poza tym, wiesz co, to popychają naszą wiedzę, ale to też pokazują, że dzięki temu możemy pomagać bardzo wielkiej grupie ludzi. Oczywiście nie mówię tutaj o odkrywaniu kosmosu, no bo to trudno przełożyć jakoś na nasze proste potrzeby, no ale te dwie nagrody i z medycyny, i z chemii pokazały, że rzeczywiście dzięki tym odkryciom część ludzi już korzysta z tej wiedzy i może ulżyć sobie w różnych cierpieniach i problemach, albo w przyszłości tak będzie, więc to jest fantastyczne.
0: Cieśliński pisze w Gazecie Wyborczej jeszcze o jednym, że te nagrody przypominają też coś jeszcze. Wielkie odkrycie nie zawsze polega na znalezieniu odpowiedzi. Czasem ważniejsze jest wymyślenie zupełnie nowego sposobu zadawania pytań naturze.
1: Tak, to prawda, bo jak byłam na spotkaniu i rozmawiałam z naukowcami o tej nagrodzie z medycyny, to tam w eksperymentach użyto niebieskiego światła, a naukowcy mi mówią, słuchaj, ale to wiesz co, my musimy teraz, oczywiście w dużym przybliżeniu, zająć się światłem pod czerwonym, promieniowaniem pod czerwonym, ponieważ wtedy nie będziemy musieli wiercić tych dziur w mózgu, żeby dotrzeć do tych poszczególnych neuronów, tylko będziemy mogli przez czaszkę sterować tymi promieniami. Więc to pokazuje, że każde odkrycie rodzi tysiące pytań, ale i tysiące nowych możliwości. Fantastyczne.
0: W poniedziałek zostanie ogłoszony laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, a ja dodam, że każdy z laureatów otrzyma ponad 1 000 000 euro, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie w stolicy Norwegii w Oslo 10 grudnia. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję.
0: W poranku Dorota Romanowska, dziennikarka naukowa.
2: To jest powtórka.

0: Statek 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK, pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta, wzywa Donald Trump i zarzuca Zełenskiemu, że nie skorzystał z możliwości zakończenia wojny. Pył i hałas w Łodzi. Mieszkańcy okolicy nowo budowanego tunelu kolejowego skarżą się na uciążliwości. Do sezonu zimowego przygotowują się ogrzewalnie i organizują zbiórki darów dla potrzebujących. Informacje TOK FM, Filip Kekusz. Donald Trump ostro krytykuje prezydenta Ukrainy. Według amerykańskiego przywódcy Zełenski mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Oświadczył, że to czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Spotykając się z dziennikarzami przed Białym Domem, Trump zarzucił Zełenskiemu, że chce zaszkodzić amerykańskim rolnikom i hodowcom, powodując problemy z olejem napędowym przez atakowanie rosyjskich rafinerii. Cena benzyny i oleju napędowego używanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do kongresu w USA, w których republikanie walczą o utrzymanie większości w obu izbach. Musimy mieć oczy dookoła głowy, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, odnosząc się do zagrożeń hybrydowych związanych z bezpieczeństwem żywności. Jak podkreśla, prowadzony jest m.in. monitoring określonych grup w internecie pod kątem tego, czy nie są przygotowywane jakieś akcje sabotażowe. Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Chodzi z jednej strony na przykład o dodanie jakiejś toksycznej substancji do żywności, ale też o szereg innych działań, w tym w cyberprzestrzeni, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo tego, co jemy. Tak było niedawno przy zatruciu toksyną botulinową, która była w gotowym produkcie do jedzenia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
7: To zaskutkowało poważnym działaniem również z udziałem służb, ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak, że to mógł być sabotaż.
6: Rosjanie działają bowiem na bardzo różnych polach, stąd ścisła współpraca inspekcji sanitarnej również ze służbami, na przykład wtedy, gdy doszło do zatrucia wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej.
7: Sam przebieg tego zdarzenia, to, że dotyczyło właśnie służb mundurowych, no jest absolutnie dla mnie sygnałem, że muszą służby wyjaśnić, czy doszło do jednak intencjonalnego skażenia żywności, a więc no tak działamy.
6: Bo trzeba być czujnym również w tym zakresie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: Mieszkańcy okolic placu budowy tunelu kolei dużych prędkości na Retkini w Łodzi skarżą się na uciążliwości. Tuż obok ich mieszkań znalazła się tak zwana komora startowa, czyli miejsce, z którego za kilka miesięcy ma ruszyć drążenie tunelu. Mieszkańcy narzekają m.in. na hałas czy dostające się do mieszkań pył z placu budowy. Boją się też o bezpieczeństwo budynków stojących tuż obok komory i tego, że będą wyprowadzeni z mieszkania.
8: To jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują, więc to nie są tylko kwestie tego drążenia tego tunelu, a też hałas,
9: stężenie pyłów, smród
8: i też drżenie, bo budynki drżą.
10: Strach jest po prostu.
8: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje. Słyszałam coś, że za torami tam ci ludzie, którzy mieszkają, też są w bliskim sąsiedztwie i oni będą relokowani.
5: Tymczasem wykonawca prac zapewnia, że stan budynków będzie monitorowany w czasie rzeczywistym. Ewentualne relokacje mają być ostatecznością. Z kolei, by zmniejszyć uciążliwości przy placu budowy, stanie też kilkumetrowe ogrodzenie, które ma ograniczać hałas i wydostawanie się pyłu. Budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi ma potrwać do 2032 roku. Dzięki tej inwestycji podróż do stolicy ma zająć niespełna godzinę, a do Wrocławia i Poznania nieco ponad godzinę. Ciepłe miejsce, podstawowe środki higieniczne i rzeczy codziennego użytku, tego potrzebują osoby korzystające z bydgoskiej ogrzewalni. Od 1 października działa ona przy Centrum Pomocy imienia Świętego Brata Alberta przy ulicy Koronowskiej. Placówka będzie otwarta do 30 kwietnia, mówi siostra Anna Kryszak, Albertynka.
11: Rozpoczęliśmy
9: rozpoczął się taki okres jesienno-zimowy, to jest czas, kiedy od 1 października zaczynamy działać w ogrzewalni. Tutaj wszystkie osoby, które do nas przychodzą, otrzymują schronienie i mogą zostać u nas na noc. I tak jak w poprzednim roku, ksiądz Stanisław, wikariusz naszej tutaj parafii, zaproponował zebranie różnych niezbędnych rzeczy, które będą służyć dla naszych osób w kryzysie bezdomności.
5: Z myślą o podopiecznych ogrzewalni ruszyła zbiórka. Organizatorzy proszą o przynoszenie m.in. szamponów, mydeł, gąbek, jednorazowych maszynek, proszków do prania, papierowych ręczników. Przydadzą się także nowa bielizna, koce, poszewki i plecaki. Marinę morską na końcu Sopockiego Molo czeka rozbudowa. Inwestycja, na którą czekają żeglarze, w znaczącym stopniu uda się sfinansować z unijnych pieniędzy. Z potrzebnych na to niemal 7 milionów, blisko 5 będzie pochodziło z europejskich źródeł, mówi marszałek Mieczysław Struk.
10: Miasto Sopot nie tylko stworzy przyjazne miejsca dla nowych jachtów, zwiększy możliwości postoju w Sopockiej Marinie, ale także informację turystyczną o tym pięknym mieście i jego walorach.
5: Poprawi się też dostępność mariny dla osób z niepełnosprawnościami, dodaje prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jakim.
11: Między innymi będzie zamontowany specjalny dźwig, który umożliwi przeniesienie osoby, która nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, z nabrzeża, z pomostu na pokład jachtu.
5: Prace w Sopockiej Marinie mają zająć około 2 lat. Jesień nie nadeszła nad całą Polskę. Będzie nadal pochmurno, na wschodzie także deszczowo. Termometry pokażą w ciągu dnia przeważnie od 12 do 15 stopni.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Rano mieliśmy informację o alertach RCB na Lubelszczyźnie i Podlasiu. To były kolejne ataki rakietowe na Ukrainę. W tym tygodniu mieliśmy też wiele informacji o wdrażaniu nowych przepisów obronnych i o dużych inwestycjach i reformach w Wojsku Polskim. I jednocześnie zastanawiam się, gdzie w tym budowaniu bezpieczeństwa i odporności jest rola państwa, a jaka jest rola organizacji samorządowych i pozarządowych, i nas, obywateli. Dlatego do studia zaprosiłam dziś Jakuba Wygnańskiego, założyciela i prezesa Fundacji Stocznia. Dzień dobry, Jakubie.
13: Dzień dobry.
12: Wiesz co, czytałam nie tak dawno taki esej, który napisałeś dla Polityki Insight, i tam znalazłam takie zdanie. Bezpieczeństwa nie da się kupić za 5% PKB na zbrojenia. Poza hardware ważny jest też software. Co miałeś na myśli? Jaki software?
13: No, nawet można by zacząć od tego, o czym ty teraz, od jakby sposobów reagowania. I myślę, że ludzie w tych trudnych czasach potrzebują jakiegoś takiego planu, co właściwie mieliby robić. Jak mówię o tym hardware, tylko chciałem podkreślić, że po prostu są takie sytuacje, w których wydaje nam się, że możemy kupić w jakimś sensie pozór bezpieczeństwa poprzez to, że właśnie wydajemy 5% PKB. To jest jeden z największych oczywiście wskaźników, prawie 200 miliardów złotych, czy coś koło tego, ale a co więcej, wydajemy 0,3 PKB na tak zwaną, o czym chciałbym powiedzieć, ochronę ludności, obronę cywilną, to jest 20 miliardów rocznie. Ale to wszystko nie uwalnia nas od prostej konstatacji, że w trudnych momentach, w momentach krytycznych, jedyne najważniejsze pytanie jest takie, czy sąsiad ci pomoże, czy cię porzuci, czy może nie daj Boże cię okradnie. I te podstawowe elementy odporności, które są na poziomie takim, powiedziałbym, molekularnym, są raczej w ludzkich relacjach, w zaufaniu, w trosce, w odpowiedzialności o siebie nawzajem. Tego nie da się kupić za pieniądze. I ten hardware i software, dlatego to podkreślam, bo te wojny, zresztą to, co teraz słyszymy, to, co w głowach tam się zdarzyło, ten Budyń, to szaleństwo tak naprawdę, ono w ogóle nic pieniądze tu nie pomogą, tak naprawdę.
12: No dobrze, mówisz, że tak naprawdę ważne są relacje i nasza jakaś empatia i dbanie, solidarność, dbanie o siebie, ale wydaje mi się, że my w Polsce umiemy robić w postawy takie społeczeństwo obywatelskie i mamy to przećwiczone historycznie i rodzinnie, czy w powstania, wojny, konspiracje, opozycja demokratyczna, czy spontaniczne akcje, jak pokazuje co roku Jurek Owsiak. Chyba w tym Polacy są dobrzy.
13: Pewnie tak, ale poleganie na tym, że zawsze zadziała ten mechanizm insurekcyjny i on jest potężny w Polsce. My sami siebie potrafimy zaskoczyć ilością dobra i empatii, tak jak to było w przypadku wybuchu wojny w Ukrainie, prawda? Ale też widać, że nie potrzeba dużo czasu, żeby nagle jakieś inne ciemne siły, praktycznie z tą samą siłą, w którą wtedy wybuchła, powiedziałbym, miłość i solidarność, potrafią uruchomić jakiś rodzaj nienawiści w tym wszystkim. I my w tym jesteśmy na pewno bardzo wytrenowani, ale poleganie na tym byłoby, to jest jeden z dużych problemów, jakie mamy. My mamy bardzo dużo pieniędzy i plany zakupowe. Nie mamy, i ja to mówię bardzo odpowiedzialnie i propaństwowo, Polska nie ma strategii obronności, ma program ochrony ludności, to jest generalnie planem zakupowym, tak jak powiedziałem, ma ustawę, nie ma strategii. Lokalnie każda gmina powinna mieć plany reagowania kryzysowego, większość z nich, nie chcę powiedzieć ile, ale większość znakomita, w ogóle ich nie posiada, chociaż ustawa nakazuje mieć to co dwa lata aktualizowane. Mamy być może jakieś książeczki, instrukcje, ale w ogóle nie mamy ćwiczeń. Jak przychodzi co do czego, my naprawdę nie wiemy, co mielibyśmy ze sobą zrobić. I to chyba jest największy problem, nie brak naszej skłonności. A to, i tu mi się trochę uleje, bo te organizacje, no od 97 roku, wielkiej powodzi na Dolnym Śląsku, to był moment założycielski dla społeczeństwa polskiego i samorządu. Okazało się, jak bardzo sobie jesteśmy potrzebni. Ale te wielkie, olbrzymie, jak powiedziałem, insurekcje pomocy, państwo, i to mówię z wielkim żalem, ani nie potrafi tego docenić, ani zrozumieć, ani wspierać tych organizacji jako absolutnie podstawowego fundamentu właśnie struktury odporności. Niekoniecznie obronności, ale odporności. I o tym chciałbym więcej porozmawiać. Gdzie właściwie miałyby się one znaleźć?
12: No właśnie, bo mówisz o tym, że każda gmina powinna mieć taki awaryjny plan, jeszcze w dodatku przećwiczony. No to gdzie ty widzisz takie miejsca w naszym państwie? Właśnie gdzie? Czy rząd centralny, czy lokalne samorządy, czy NGOsy, czy my sami obywatele powinniśmy zgłaszać się do urzędu i powiedzieć, słuchajcie, gdzie są moje plany awaryjne?
13: Myślę, że wszystkie te rzeczy, to jest właśnie, jeśli rozumieć dobrze pojęcie total defense, bo ono się pojawia i brzmi tak strasznie groźnie.
12: Obrona totalna.
13: Obrona totalna. U nas w Polsce każdy się wojną totalną, ale generalnie trzeba powiedzieć, że oryginał ten skandynawski nie polega na tym, że państwo może sięgnąć do wszystkich zasobów obywateli, zarekwirować mu samochód z napędem na 4 koła. Total defense należy rozumieć jako rodzaj, że wszyscy jesteśmy w tym. Polska ma bardzo dobrą konstrukcję ustrojową, która nazywa się zasada pomocniczości. Czyli, że pierwszeństwo mają samo organizujące się społeczności, które w społeczności wyższego rzędu wspierają. Ten program, o którym mówi, i te plany są wszystkie, jak to się mówi, top down. To znaczy, to na przykład jest bardzo wyraźne, że organizacje, a wymienię tylko kilka, w których w tym planie w ogóle nie ma. Jest trochę organizacji, których charakter jest nieco proobronny. Mają mundury, mają namioty, mają generalnie, no, nie wiem, magazyny, ja to rozumiem.
12: Czyli kto na przykład?
13: No to może być Polski Czerwony Krzyż, to mogą być jakieś elementy Caritasu, oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna, ale tych organizacji tam wymienionych jest kilka czy kilkanaście. W Polsce jest ponad 100 tysięcy organizacji. Teraz pytanie, i one z kolei oferują olbrzymią ilość wsparcia w takich dziedzinach, które są, w których naprawdę wóz strażacki nic nie pomoże. Dezinformacja, depolaryzacja, deradykalizacja, skłonność do samopomocy, mobilizacja wolontariuszy. Ich w tym systemie nie ma, a podkreślam, mamy 19,5 tysiąca kół gospodyń wiejskich. Mamy 8 tysięcy bibliotek, mamy 20 tysięcy szkół, mamy lokalne media, do których nikt nie zapukał. One są, to mnóstwo jest badań w tej sprawie.
12: Godne zaufania.
13: Zaufanie. Nawet papierowe gazety. W krajach nordyckich są specjalnie wspierane papierowe gazety i po to, żeby ich się nie da tak łatwo fabrykować.
12: I wyłączyć prądu.
13: I wyłączyć im prądu. I w dodatku jest jakiś dziennikarz, który bierze odpowiedzialność za to, co powiedział, i nie jest jednocześnie politykiem. Jest parafii 11 tysięcy, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Rad Kobiet. Wreszcie Sołec. Nie ma w systemie miejsca, nie uwierzcie państwo, dla około 40 tysięcy sołtysów i sołtysek. Bo
12: tak, bardzo 50% to kobiety.
13: Tego w ogóle nie ma. Do tego systemu nie możesz podnieść ręki i się zgłosić, dlatego że on jest napisany tak, że państwo wskazuje, komu jest to potrzebne. Więc to odwrócenie tej zasady.
12: No i jaki widzisz problem właśnie na linii państwo organizacje obywatelskie. Gdzie jest ten problem? W budżetach, w decyzyjności, w oddaniu władzy?
13: Myślę, że to jest tak, jak odporność jest stanem w jakimś sensie umysłu. I to jest rzeczywiście najważniejsze. Tak tutaj, tu chodzi o jakieś takie realne partnerstwo, a ja jestem częścią tej relacji państwa i organizacji od wielu, wielu lat. Tak źle prawie nigdy nie było. Znaczy niby jest bardzo dużo słów, nawet jest bardzo dużo pieniędzy, tylko można je po prostu popatrzeć trochę jak na ciastka. Zresztą to w ogóle nie o to chodzi, że organizacje chcą pieniędzy. One też ich potrzebują i dostają takie sygnały, które są upokarzające. Jeśli powiem, że w tym roku ten właśnie program ochrony ludności obrony cywilnej, co roku około 20 milionów miliardów złotych. No to zróbmy sobie poranną, sobotnią matematykę. Na organizacje, nazwijmy to nieproobronne, te wszystkie, które wymieniałem, których operatorem miałby być Narodowy Instytut Wolności, zapowiedziano 10 milionów złotych. Proszę Państwa.
8: 20 miliardów?
13: 20 miliardów. Róbcie sobie tą matematykę. Gdyby przeznaczono wartość jednego czołgu na to, co ma robić NIW, to i tak byłoby za mało. To nie mówimy o zwiększeniu o kilka milionów. To powinno być w ogóle o 1,0 co najmniej więcej. I to musimy szybko uruchomić. Te organizacje muszą się zmobilizować. I myślę, że tego nam trochę brakuje. Też, no ja jestem członkiem Rady Pożytku Publicznego. Ostatnio był wniosek ze strony kilku członków, żeby ją rozwiązać w ogóle.
8: Dlaczego?
13: Dlatego, że te relacje są jakby, nic z tego nie wynika. To jest taki, znaczy, nie ma żadnego sprawstwa. Już nie tylko w sprawie odbronności. Od kilku lat czeka nowelizacja ustawy o pożytku publicznym. Coś, co konstytuuje w ogóle działanie organizacji. Nie ma skutków budżetowych. Treść tego była uzgodniona w wieloletniej pracy między samorządem, organizacjami, a państwo na poziomie rządu nie jest w stanie przeprowadzić tej nowelizacji. Więc ludzie mają takie, już nie mówię o takich politycznych nadziejach związanych z pojawieniem się rządu i tym, jak wszyscy, wiele środowisk różnych czekało, że coś się zdarzy. Nic z tego nie ma. Jesteśmy w kompletnej depresji, jeśli chodzi o to, jak te relacje wyglądają. Coś tu trzeba zmienić.
12: Pewnie, może dlatego, że trudno tą historię opowiedzieć pozytywnie i sprzedać politycznie przed wyborami. Na pewno o tym będziemy jeszcze mówić, o tym, co mogłoby zrobić społeczeństwo obywatelskie dla większego bezpieczeństwa. Zresztą na koniec zastanawiam się krótko. Niedawno minęła 50. rocznica utworzenia Komitetu Obrony Robotników. Przy tej okazji powstał film dokumentalny o Jacku Kuroniu, którego ty dobrze znałeś. Powiedz, czego my możemy dzisiaj uczyć się od liderów opozycji demokratycznych, właśnie takich jak Kuroń czy Henryk Wujec?
13: No myślę słowo odwaga, wewnętrzna wolność to jest na pewno. No i ta troska, że nie idziesz tak łatwo spać, jeśli wiesz, że komuś dzieje się krzywda. I że ta kategoria solidarności godnościowa jest bardzo, bardzo, bardzo silna i no chciałbym, żeby to pokolenie, które teraz nadchodzi, miało takich starszych państwa, jak to oni mieli, których ktoś po prostu posłucha. Bardzo trudno teraz o starszych państwa. Nikt ich nie słucha.
12: Może posłuchamy. Bardzo dziękuję za poranną wizytę w studiu. Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia. Bardzo Ci dziękuję.
13: Ja bardzo dziękuję.
12: Czas na komentarze i podsumowanie tygodnia w polityce. W studio Aleksandra Pawlicka, TVP. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam Państwa w sobotni poranek.
12: I Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
12: Zacznijmy od relacji USA-Polska. W tym tygodniu Gazeta Wyborcza pisze o zakulisowych działaniach prawicy, takich emisariuszach, którzy działali w Waszyngtonie, kontaktowali się z zapleczem Trumpa, z republikanami. No i pojawiają się takie sugestie, że ta gra o to, kto te relacje będzie kontrolował, ale też nadzorował i używał do polityki wewnętrznej polskiej. Trudno te doniesienia weryfikować, ale co wy z nich czytacie, Aleksandra Pawlicka?
14: No przede wszystkim to, że nie ma wspólnej polityki państwa, czyli rządu i prezydenta w sprawach zasadniczych, czyli kwestii bezpieczeństwa. I że trwa wyścig o to, kto będzie ojcem sukcesu ewentualnych baz, jeśli ten sukces będzie, bo oczywiście wciąż tylko o tych bazach mówimy, są przygotowania, ale decyzji żadnych nie ma. To oczywiście zależy od prezydenta Trumpa, który jak wiadomo jest mało stabilny, jeśli chodzi o swoje decyzje i zapowiedzi, a jednocześnie ma ten bicz wyborów połówkowych, który pewnie będzie istotną taką cezurą do tego, co się wydarzy w sprawie i NATO, i w sprawie relacji Stanów Zjednoczonych z innymi państwami, także w tym Polski. Tyle, że ten wyścig jest bardzo niebezpieczny dla Polski i to, co zrobił Bielan i pan Rachoń, Nikodem, który jest pracownikiem Kancelarii Prezydenta, no pokazuje wielką nielojalność, tak? Bo to, że działali, to wiemy, bo pan Bielan sam się zresztą przyznał do tego, że załatwiał spotkanie wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi z kimś ważniejszym. Tym ważniejszym okazał się Trump, no tylko problem pojawił się wtedy, kiedy rozpoczęła się dyskusja o tym, o czym rozmawiali panowie, a rozmawiać mieli o zmianie rządu w Polsce. Trump miał namawiać Kosiniaka-Kamysza do tego, żeby wysadził Tuska z fotela premiera, zajął ten fotel w zamian za to, że przejdzie na prawicę.
12: Ten taki sugestia, że Trump miałby pomagać prawicy tutaj zmieniać koalicję, czy przeciągać Kosiniaka-Kamysza i PSL na stronę prawą, chyba nie jest niczym nowym, bo administracja Trumpa w ogóle lubi ingerować wewnętrzną politykę rządów europejskich. Jakub Majmurek.
15: No bez wątpienia tak. Też niedawno przecież mieliśmy doniesienia o tym, co się działo w Rumunii, że tam w marcu do upadku rządu rumuńskiego, gdzie do dzisiaj jak gdyby nie może się wyłonić w Rumunii nowa większość, miała się przyczynić też amerykańska dyplomacja. W tle tam były kontrakty na zakup gazu amerykańskiego znacznie powyżej rynkowej wartości, na co ten rząd obalony nie chciał się zdobyć. Ambasadorka Stanów w Grecji, Kimberly Jolyfall, która no jest byłą komentatorką Talk News, Fox News.
12: AFD w Niemczech, prawda?
15: Proszę?
12: AFD w Niemczech.
15: AFD w Niemczech, ale też właśnie w tej Grecji miała ambasadorka grozić rządowi greckiemu, że zrobimy tutaj to, co w Rumunii, że potrafimy obalić każdy rząd, więc nie jest to coś nie do wyobrażenia. Z drugiej strony też, kiedy się słucha tego, co sam Trump mówi o Polsce, to można odnieść wrażenie, że on trochę nie do końca wie, albo się tym nie interesuje, jak działa polska konstytucja i wypowiada się tak, jakby zakładał, że to Karol Nawrocki jest szefem rządu i polskiej polityki i być może jest przekonany, że w Polsce już rządzą jego sojusznicy, chociaż też na pewno w administracji Trumpa są osoby, które się interesują i które chciałyby zmiany rządu w Polsce. No i tutaj jest oczywiście pytanie, co z tym robi PiS, na ile PiS to wykorzystuje, czy praktycznie PiS próbuje wykorzystać swoje amerykańskie kontakty, by nacisnąć na Kosiniaka-Kamysza. Jeśli coś takiego miało miejsce, no to Kosiniak-Kamysz się najwyraźniej nie ugiął, bo ta rozmowa miała miejsce w marcu i od tego czasu nie rozpadła się koalicja rządząca, rozpadł się za to PiS, więc też raczej poszło w odwrotną stronę, niż życzyłby sobie tego Adam Bielan. Więc tutaj też poruszamy się w sferze spekulacji. Wydaje mi się, że na takim wewnętrznym gruncie, no to nie jest dla PiS-ów temat wcale wygodny, ponieważ Trump nie jest popularny w Polsce, jest coraz mniej popularny w Polsce. Jakaś taka narracja, że PiS tutaj przy pomocy Amerykanów chce wrócić do władzy, no wcale nie pomaga PiS-owi przed wyborami. Dlatego też
12: Trump
15: jak gdyby w tej
12: nie,
15: chwili...
12: ale bazy są popularne.
15: Bazy tak i w tej chwili... To szczerze, gdyby to jest takie pytanie, czy w związku z Trumpem i w związku z tym, jak chaotyczna i jak też czasami sprzeczna z polskimi interesami jest polityka tej administracji, czy te bazy będą tak popularne jeszcze do następnych wyborów, czy to będzie taka rzeczywiście zwycięska karta wyborcza, jak zakłada to PiS. No w tej chwili jak gdyby linia PiS-u jest taka, że musimy sami zmienić w Polsce rząd. Widać wyraźnie, że ten zarzut tutaj PiS z obcym mocarstwem, nawet najbardziej nam sojuszniczym, knuje, by zmienić rząd, nie jest dla PiS-u bynajmniej wygodny.
14: Ale bazy są zwycięską kartą, postrzegane są jako zwycięska karta przez obie strony sporu politycznego i przez rząd, i przez opozycję. Więc to jest karta, o którą się gra. Jaki będzie tego efekt? Oczywiście już niektórzy mówią o tym, jakie będą koszty, że te koszty będziemy musieli ponosić my. No ale jest ten argument koronny pod tytułem, jeśli Amerykanie będą tu na stałe ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi, to jakikolwiek atak na Polskę będzie przez Stany Zjednoczone traktowany jako atak na Stany Zjednoczone. Ja tylko w tej kwestii Kosiniaka-Kamysza chciałam dodać to, co napisał ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Ross wczoraj i powiedział, że to jest wspaniały człowiek. To jest historyczny postęp i te rozmowy, które prowadzi Kosiniak-Kamysz z administracją waszyngtońską. No i jedyny problem, jaki mają z Kosiniakiem-Kamyszem, to wymówienie jego nazwiska i to jest ten K2. Więc to jest zabawne, biorąc pod uwagę, jak Tom Rose zaczynał w Polsce. I to jest wyraźny sygnał, że jednak w tym ogólnym sporze Adam Bielan przegrał.
12: Zostawmy na chwilę relacje USA-Polska i zapytam was krótko o taką serię rozliczeń i afer, o których słyszymy ostatnio. No oczywiście zonda krypto, afera w Pekalu z tym związana. Były zatrzymania w sprawie Kolegium Humanum, mieliśmy zatrzymania spin doktorów Kaczyńskiego. Widzieliśmy no takie wzmożenie rozliczeń i chciałam was zapytać o efekt polityczny tych wszystkich afer. Jakub Majmurek.
15: No te afery na pewno nie pomagają prawicy, na pewno tworzą też po prostu nacisk na prawicowe środowisko, utrudniają formułowanie własnego przekazu w sytuacji, gdy trzeba się bronić przed tymi aferami, no ale też widzimy, że afery w Polsce nie mają takiej mocy, by doprowadzić do jakiegoś takiego zupełnego załamania jakiejś strony. PiS ma swój żelazny elektorat, którego żadne afery w żadnym wypadku nie wzruszą. Dla części wyborców PiS te afery są po prostu dowodem, że reżim Tuska próbuje tutaj niszczyć obóz patriotyczny i to był od początku też spin, przy pomocy którego PiS się przed rozliczeniami bronił. No a z drugiej strony też jest część wyborców obecnego układu rządowego, która jest rozczarowana na tym, że te rozliczenia jednak idą trochę zbyt wolno.
14: Ale no tak, Sandra, tylko pytanie, co mają ci, którzy się czują rozczarowani? Jaką mają ofertę ci, którzy się czują rozczarowani rozliczeniami obecnego obozu rządzącego oraz ci, którzy są rozczarowani Prawem i Sprawiedliwością? Bo elektorat żelazny, my tak powtarzamy, oczywiście on zawsze istnieje, ale on też nie jest górą lodową, bo góry lodowe też się topią i on też może trochę kruszyć. Więc to, co się może wydarzyć, co już się teraz dzieje, o czym zresztą mówiłeś, to jest to kruszenie takiej zwartości prawicy i w momencie, no najbardziej pokazała to afera Sonda Krypto, że oni jednak zaczęli sobie skakać do gardeł, że pojawiają się te wyłomy, że pojawiają się świadkowie koronni, czy tam mali świadkowie koronni, którzy jawią się jako to niebezpieczeństwo, ponieważ zaczynają gdzieś sypać jedni drugich, ale generalnie swoich.
12: Aleksandra Pawlicka mówiła o topieniu się góry lodowej. Ja patrzę na najnowszy sondaż Ibris, który pokazuje, że KO i Lewica straciłyby dziś większość, a przewagę w Sejmie mogłyby uzyskać ugrupowania prawicowe. Czy my możemy coś czytać z tego sondażu, czy to za wcześnie?
15: Znaczy, tak gdyby na sondażu trzeba raczej patrzeć zbiorczo i analizować kilka i patrzeć na trendy sondażowe. No i dzisiaj trend sondażowy jest taki, czy też taki jest krajobraz sondażowy, że bardzo niewiele sondaży daje obecnej koalicji większość. Tam był niedawno chyba jeden sondaż, który dawał jej większość dosłownie jednego głosu, bo ona miała tam 231 mandatów, czyli dokładnie jeden mandat więcej niż to, co potrzeba, żeby utworzyć rząd. Z tym, że też z tą większością arytmetyczną prawicy jest tutaj bardzo wiele problemów. Pierwszy się nazywa Grzegorz Braun i Konfederacja Korony Polskiej i taki, że nie ma też sondaży, które dawałyby prawicy, czy też bardzo niewiele jest sondaży, które dawałyby prawicy większość bez korony. A to jest bardzo problematyczna koalicja, no choćby z punktu widzenia wspomnianego ambasadora Toma Rowsa i z relacji ze Stanami Zjednoczonymi, antyamerykańskości, antyizraelskości, czy też po prostu, no nie tylko antyizraelskości, ale antysemityzmu Brauna, prorosyjskości jego środowiska. Oczywiście PiS tutaj może kombinować, wyciągać ilość posłów Brauna bez samego Brauna, wybierać z korony te jej takie, no najbardziej powiedzmy racjonalne, chociaż nie wiem, czy to jest słowo, jakoś pasujące do tej formacji elementy. No ale to jest koszmar też, którego PiS będzie chciał uniknąć. Ja nawet słyszałem od jednego z polityków PiS coś takiego, że oni są zeterminowani, żeby pod próg zepchnąć koronę, nawet gdyby to miało oznaczać kolejne lata w opozycji. Nie wiem, czy tego tak można wierzyć, ale...
14: Tak idealistycznie ale, na politykę ale, nie tak, patrzy.
15: No ale tutaj, ale to jest wielki problem. No a z drugiej strony też z tą większością arytmetyczną jest taki problem, że listy strony rządowej no nie będą wyglądały tak jak obecnie. No strona rządowa nie popełni politycznego samobójstwa i nie wystartuje osobno PSL, osobno Polska 2050, osobno Klub Centrum. Tam będzie jakaś konsolidacja i ta konsolidacja da też trochę inne wyniki mandatowe niż te, które się pokazują obecnie.
12: Jeszcze krótko, Aleksandra Pawlicka, bo jak patrzymy na ten trend sondażowy, to z jednej strony widzimy, że sama Koalicja Obywatelska rośnie albo ustabilizuje się na bardzo dobrym poziomie, natomiast no, bardzo słabe w sondażach są koalicjanci i pewnie o Lewicy jeszcze porozmawiamy w drugiej części, ale też i PSL bardzo słabe wyniki.
14: No tak, ale PSL rozważa różne scenariusze. scenariusza i raczej scenariusz pod tytułem idziemy sami, póki co nie wchodzi w grę. Wybory krakowskie, o których nie rozmawiamy z powodu ciszy wyborczej, ale pokazują, że dali radę stworzyć wspólnego kandydata i poprzeć, czy tam kandydatkę wspólną, więc myślę, że te rozmowy trwają i one się pewnie jakoś sfinalizują. Natomiast jak Jakub powiedział, że PiS ma taki plan, żeby zepchnąć Brauna poniżej progu, no to to jest 9% póki co, więc nawet ma lepsze notowania. Mógłby nawet tworzyć koalicję i też by się prześliznął. Dziś wszyscy deklarują i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, politycy Prawa i Sprawiedliwości i Rozwój Plus, że z Braunem nie będzie żadnej koalicji. Tylko, że w polityce nie obowiązuje zasada zbrzydzenia. To znaczy z najbardziej brzydkim i najbardziej takim, z którym się człowiek odżegnuje, polityk się odżegnuje, jednak idzie w koalicję i koalicja 2007 roku, którą stworzył PiS, pokazała, że jest w stanie robić koalicję z LPR-em i z Samobroną. Oczywiście skończyło się to dla Kaczyńskiego fatalnie, bo po 2 latach rozpadł mu się rząd, dlatego że postawił sprawdzam w przedterminowych wyborach i przegrał. Niemniej jeżeli jestem przekonana, że jeżeli by tak się złożyło, że trzeba byłoby robić koalicję z Braunem, to bardziej Koślawa czy mniej, a więc właśnie może już bez Brauna, bo Anusz jednak dojdzie do tego, że Braun stanie przed sądem i dostanie wyrok przed za któryś ze swoich czynów zabronionych i na przykład, nie wiem, trafi do więzienia albo nie będzie mógł kandydować. No więc może będzie to bez Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, i wtedy skleci się jakąś koalicję.
12: W sobotnim poranku TOK FM mamy w studio Aleksandrę Pawlicką z TVP. Jeszcze raz dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: I Jakuba Majmurka z Krytyki Politycznej. Jeszcze
15: dzień dobry
12: raz
15: ponownie
12: witamy.
15: Państwu.
12: Zaczęliśmy rozmawiać troszeczkę o kłopotach lewicy i problemach polskiej lewicy, a przede wszystkim o wzajemnej wojnie na lewicy. Powiedzcie proszę, co się dzieje i z czego ta ostatnia runda ataków wynika, Aleksandra Pawlicka?
14: No oczywiście wynika z między innymi z tego, jakie wyniki wzięła lewica w wyborach krakowskich. Razem dostało tlenu. Nowa lewica uważa, że to jest niesprawiedliwy podział.
12: Ja tylko zacytuję
14: głosów.
12: Sondaż Ibris. Lewica 7,4%, spadek o 1,4%, partia Razem 3,9%, wzrost o 0,7 punktów procentowych.
14: A jednocześnie wiemy, i to mówią politycy jednej i drugiej lewicy, że nie widzą żadnej możliwości, żeby iść jedną listą. Tylko problem polega dzisiaj na tym, że nowa lewica, cokolwiek by mówić o jej skuteczności, jednak wzięła odpowiedzialność za rządzenie, czyli pokazała, że jest siłą polityczną, która chce brać udział w rozgrywce prawdziwej. Natomiast Zandberg wykpił się z tego, by wejść do rządu, chociaż miał tę propozycję, czyli zbierać także cięgi za to, za decyzję, za pracę w rządzie i tylko próbuje spijać śmietankę, a ta śmietanka ma mu dać parę czy tam kilkanaście miejsc w parlamencie i robi to permanentnie od wielu lat.
12: Aleksandra Pawlicka bardzo krytycznie o partii Razem. Co na to Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej?
15: Co do tych jeszcze jak gdyby przyczyny tego konfliktu, to no oczywiście ciągnie się od wyborów w 2023 roku, kiedy faktycznie

0: no, nie odeszły razem z Nowej Lewicy. Magda Biejar później została kandydatką Nowej Lewicy na prezydentkę. Także Daria Gosek-Popiołek, która była kandydatką Nowej Lewicy w Krakowie, była polityczką razem, więc to jest jak gdyby taka bardzo skomplikowana relacja. No a konflikt toczy się wokół tego. No jak gdyby Razem twierdzi, że tak, Nowa Lewica weszła do rządu, ale w tym rządzie jest pozbawiona sprawczości, realizuje agendę w Tuska, nie jest w stanie przeforsować żadnej agendy lewicowej, a z kolei Nowa Lewica mówi, że oni przynajmniej wzięli odpowiedzialność, że Razem tylko i wyłącznie krytykuje, że nie jest w stanie niczego dowieść, jest w stanie tylko krzyczeć. No i widać wyraźnie, że w ostatnich dniach, trochę być może też pod wpływem tych wyników w Krakowie, które moim zdaniem są słabe dla obu partii, chociaż bardziej są bolesne dla Nowej Lewicy, i w Nowej Lewicy jest dzisiaj zdecydowanie gorszy nastrój niż w Razem, które odczytało wynik Aleksandry Owcy jako potwierdzenie swojej słuszności, swojego strategicznego wyboru o samodzielnym kursie. No to dało się dodatkowych, jak gdyby dodatkowego doładowania temu konfliktowi. No i dlatego na przykład mogliśmy słyszeć ostatnio Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, ministrę pracy, postponującą z trybuny sejmowej swoich dawnych kolegów. Zrazem była Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, też jest kolejną polityczką, która była w Razem, ale rozstała się z partią jeszcze przed wyborami w 2019 roku, kiedy weszła do Sejmu jako wtedy jeszcze kandydatka niezależna
1: startująca. Ale to ja tylko chcę coś dodać, dobrze? Bo Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ten głos się przebił, ale to jest też pojedynek takich liderów lewicy. I Włodzimierz Czarzasty, przejmując funkcję marszałka Sejmu, wiedział, że dostaje bardzo ważną trampolinę polityczną i że musi ją wykorzystać inaczej niż jego poprzednik Szymon Hołownia, który wystartował świetnie, a skończył wiadomo jak, i żeby nie popełnić tego błędu. Ta druga połowa kadencji pozwala Czarzastemu na wykorzystanie tej trampoliny do tego, żeby tę lewicę trochę podpompować właśnie na tym stanowisku swoim, na tym, że on zabiera głos, że jest bardzo aktywnym politykiem, że jest bardzo wyrazistym politykiem, bo naprawdę to, jak Czarzasty dzisiaj zajmuje stanowisko w różnych sprawach, to jest inny Czarzasty niż sprzed nawet do 2023 roku, chociaż on zawsze był raczej wyrazisty, ale teraz jest rzeczywiście takim, dostał jeszcze tego grawitasu. Pozycja marszałka Sejmu mu to daje, drugiej osoby w państwie. I dla niego to jest wyzwanie, żeby pokazać, że jest w stanie wykorzystać tę właśnie daną mu szansę na to, żeby też podpompować swoją partię. A ma Adriana Zandberga, który po prostu go nieustająco kąsa, a że potrafi kąsać skutecznie, to już pokazały raz wybory, kiedy Razem wyeliminowało w ogóle lewicę z parlamentu.
2: Jakub Majmurek powiedział, że Razem oskarża lewicę, że nie ma sprawczości w koalicji i że ta lewicowa agenda się nie przebija. No a ostatnio z zaskoczeniem zobaczyliśmy, że kwestia aborcji wraca do Sejmu. I o to was chciałam zapytać, bo przypominam sobie, jak niedawno wyborczej Andrzej Machowski napisał: kobiety głupcze. Czy zgadzacie się z nim, że bez głosów kobiet, demokraci albo ta strona demokratyczna, liberalno-lewicowa, nie ma szans, by wygrać przyszłoroczne wybory?
0: Andrzej Machowski też jak gdyby ma taką tezę, którą on też głosił przy okazji wyborów prezydenckich, że w ogóle jak gdyby problemy obecnej koalicji, też na przykład klęska Rafała Trzaskowskiego w tych wyborach rok temu, wynikały z tego, że koalicja zaniedbała swój progresywny elektorat, że go zostawiła na lodzie, że on się zdemobilizował. No i po wyborach Andrzej Machowski napisał też taki tekst, że gdyby Trzaskowski zamiast uśmiechać się do konserwatystów, rzucać właśnie takie hasła jak to ograniczenie 500+ Ukraińców, no jak gdyby mocno stanął na gruncie mobilizacji swojego progresywnego elektoratu, to miałby szansę wygrać z Karolem Nawrockim jeszcze mniejszą różnicą głosów niż wygrał Nawrocki z nim, no ale niemniej jednak wygrać, a to się ostatecznie liczy nawet jednym głosem, zwycięstwo w wyborach prezydenckich jest ważne. Czy ta teza jest prawdziwa? No to jak gdyby są spory wśród socjologów, politologów, politologów, psychologów społecznych, analityków sondaży. Z całą pewnością mamy w polskiej polityce pewną polaryzację płciową, z całą pewnością widać ją zwłaszcza w najmłodszym pokoleniu, gdzie młode kobiety popierają razem młodzi mężczyźni Konfederację. Z całą pewnością te partie prawicowe, zwłaszcza tej prawicy takiej bardziej postkorwinistycznej, jak obie Konfederacje, są dość silnie zmaskulinizowane i tak, też te

0: też ta kwestia odpowiedzenia na postulaty kobiet będzie jakoś istotna. No, aborcja wraca może do Sejmu, ale to się też nie wydarzy. No, nie ma tutaj do tego zgody w samej koalicji, a mamy jeszcze prezydenta, mamy Trybunał Konstytucyjny, więc jak gdyby jakieś takie nadzieje na ucywilizowanie dostępu do aborcji, tak jak to jest w większości krajów Unii Europejskiej, to myślę, że dopóki przynajmniej prezydentem jest Karol Nawrocki, są bez
1: szans. To po co ta sprawa wraca teraz do Sejmu?
0: Pokazać, że coś
1: Aleksandra
0: robimy.
1: Pawlicka.
2: No, oczywiście, no to jest bardzo zawsze nośny temat i jeden z najgłośniejszych sporów politycznych, możliwości burzliwych dyskusji, przebijania się do mediów dotyczyły od wielu lat, od ponad ćwierć wieku aborcji. I pytanie w różnych debatach w kampanii wyborczej o aborcji jest takim zawsze kamieniem milowym, tylko cóż z tego wynika? No niewiele. Czy bez kobiet nie da się wygrać wyborów? No to jest oczywiste, ponieważ kobiet jest więcej niż połowa w społeczeństwie, więc jakby wykluczyć 51%. połowę społeczeństwa, no to wiadomo, że się tych wyborów nie wygra. Natomiast kobiety, sprowadzanie roli kobiet w wyborach przy urnach do kwestii aborcji jest nieporozumieniem, dlatego że oczywiście prawa kobiet są bardzo ważną dla kobiet sprawą i możliwość decydowania o swoim ciele i zdrowiu jest podstawowym prawem człowieka i obywatelskim. Odmawianie tego jest straszne i straszne jest też to, że nie potrafimy się w tej sprawie dogadać. No wiadomo, słyszymy, że mamy prezydenta, który niczego nie podpisze nie tylko dlatego, że chce wsypać piach w tryby rządzącym, ale to jest taka światopoglądowa ustawa, której Karol Nawrocki i prawica nigdy nie poprze. Więc kwestia aborcji jest tylko paliwem politycznym, natomiast nie rozwiązuje i nie rozwiąże ten parlament sprawy kobiet. To jest trochę taki ruch wiarygodnościowy, potrzebny lewicy, potrzebny koalicji. No wracamy do tematu, tylko na miły Bóg, jak przez 2 lata się komisja nie mogła w Sejmie zebrać i zacząć pracować nad tymi kwestiami, no to o czym my mówimy? Znaczy w kwestii aborcji nie będzie nawet tego minimum, jakie udało się uzyskać, jeśli chodzi o sprawy LGBT, czyli nie będziemy mieć żadnego wyroku europejskiego, który da nam jakąkolwiek możliwość. Rząd wprowadził 2 rozporządzenia, które trochę złagodziły kwestie pomocy kobietom, które mają zagrożone ciąże, czyli takie, którym w ogóle odmawiano prawa do aborcji, kiedy płód był bardzo chory.
1: Słuchajcie, na sam koniec, bo mamy jeszcze dosłownie 2 minutki. Zastanawiam się, co myślicie o skandalu związanym z tym, że jeden z posłów Konfederacji, Konrad Berkowicz, rzucił dosyć obraźliwe, bardzo obraźliwe słowa wobec dziennikarki TVP Justyny Dobosz-Oracz. I zastanawiam się już, nie chcę was prosić o ocenę tej sytuacji, bo ona jest dosyć oczywista. Natomiast pytanie o to, czy właśnie tego typu zabiegi, skandale, podkręcanie emocji, no wręcz chamstwo w sferze publicznej, w mediach. Nie jest to nowy sposób na budowanie sobie zasięgów i popularności, który działa w czasach algorytmów i komunikacji internetowej, Jakub Majmurek.
0: No, oczywiście, że tak. No, Konrad Berkowicz niedawno, 2 lata temu, przegrał wybory do Parlamentu Europejskiego, przegrywając rywalizację o mandat Konfederacji z Grzegorzem Braunem, który wtedy był kandydatem, jeszcze nie było wtedy Korony Polskiej, był kandydatem Konfederacji w tym samym okręgu i startując z drugiego miejsca przeskoczył Berkowicza. No i być może Berkowicz wyciągnął wnioski, że jednak kandydat gaśnicowy lepiej się sprzedaje w tym elektoracie niż kandydat niegaśnicowy. Chociaż jak gdyby Berkowicz też od początku swojej kariery budował swoją polityczną rozpoznawalność na happeningach, na akcjach. Kiedyś to były takie happeningi, powiedzmy pocieszne. Nie wiem, kiedy startował lata temu na prezydenta Krakowa, to przechodził przed kamerami na czerwonym świetle i przyjmował mandat, by po prostu pokazać, że on jest za tym, żeby była wolność i każdy mógł sam decydować, czy ma przejść na czerwonym świetle, czy nie, i że to będzie jego program w Krakowie, co jest oczywiście pewnie jakimś szalenie ważną kwestią dla mieszkańców tego miasta. Później, nie wiem, przykładał jarmułkę do głowy posłanki PiS, z którą brał udział w debacie, by w ten sposób skrytykować chyba jego zdaniem zbyt uległą wobec Izraela politykę tej partii teraz zachował się w ten, a nie inny sposób wobec dziennikarki. Kiedyś przynosił do Sejmu butelkę, która udawała butelkę wódki i pił z niej gwinta na mównicy. Nie pamiętam już przeciwko czemu to był protest, więc no takie gadżeciarstwo, happeningarstwo.
1: Tak, ale
0: to
1: czy to nie wchodzi do mainstreamu? Bo zobaczcie, że Manosfera...
2: Znaczy, problem polega na tym, że takie zachowania absolutnie skandaliczne i nieakceptowalne, bo to trzeba jasno powiedzieć, to co robi pan Berkowicz, ale też to co robi pan Mentzen, obrażając policjantki, to co robi Braun. Ciągle pan Braun. Znaczy, to są zachowania, które są nieakceptowalne, a jednocześnie pozostają bezkarne. I na tym polega dzisiaj problem. Przepraszam, Olu, ale ja też bym chciała mieć troszkę głosu, ponieważ Jakub tu próbował mnie zagadać. Wiem, co znaczy kończący się czas, tylko daj mi skończyć jedno zdanie. To, że pozostają bezkarni i to, że mogą to wciąż robić, że pozostają posłami, czy też pozostają nawet po zdjęciu im immunitetu, organizują kolejne takie akcje, pokazuje, że można. I to, że można, daje przyzwolenie następcom, także młodym ludziom. A to, że Konfederacji trzeba podpompować tą męską część, to oczywiste, ponieważ tak jak zauważył Jakub, męska część głosuje na Konfederację.
1: I tu stawiamy kropkę w bardzo emocjonującej dyskusji. Aleksandra Pawlicka, TVP, dziękuję bardzo. I Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Bardzo. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek, który wydawała Magdalena Sikoń, realizowała go Jana Cech, a ja się z państwem żegnam. Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia za tydzień.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Nie ma niebezpieczeństwa dla życia kobiet, które w ciągu dnia zostały zaatakowane nożem na warszawskiej Pradze Południe. Strażacy przypominają, rusza sezon grzewczy, czas przeczyścić kominy i przewody wentylacyjne. Kilka dni dzieli nas od premiery nowej książki Olgi Tokarczuk. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Życiu kobiet zaatakowanych w budynku uczelni na Pradze Południe w Warszawie nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. W zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej 21-letnia kobieta, uczennica tej szkoły, posługując się ostrym narzędziem, raniła 3 inne kobiety, zanim została obezwładniona przez pracownika placówki.
2: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi, przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo 2 inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
1: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją. Według wstępnych ustaleń nie ma przesłanek, by wiązać ten atak z atakami, których dopuszczały się w ostatnich dniach nastolatki. Do tego typu zdarzeń dochodzi nawet kilkanaście tysięcy razy w ciągu roku. Pożar sadzy w kominie to w sezonie grzewczym nadal częste zjawisko, niestety również bardzo niebezpieczne, ostrzega Mariusz Czapelski ze Straży Pożarnej.
3: Samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni, komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane konstrukcji poddasza.
1: Dlatego tak ważne są regularne przeglądy i okresowe czyszczenie kominów. Właściciele domów ogrzewanych węglem, drewnem czy peletem takie czyszczenie powinni robić nawet 4 razy w roku. Zmiany w przepisach dla młodych rowerzystów przygotowuje Ministerstwo Infrastruktury. Zmienią się m.in. zasady poruszania po drogach i wymogi dotyczące zdawania na kartę rowerową. Resort chce, żeby do egzaminu na kartę mogły podchodzić dzieci w wieku 9, a nie 10 lat. To ważne, bo wiele dzieci rozpoczyna edukację wcześniej od swoich rówieśników, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
4: Była pewna niespójność w przepisach. 9-latek, chociaż był w klasie 4, na przykład nie mógł uzyskać takiego uprawnienia.
1: Ustawa zmieni też przepis mówiący, że dziecko jadące na rowerze pod opieką dorosłego jest traktowane jako pieszy. Zamiast po chodniku będzie mogło jeździć z opiekunem po drogach dla rowerów. Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze.